0: dachu jednej z telewizji.
1: Mężczyzna przyznał się do winy. Podejrzany trafi na 3 miesiące do aresztu. To już trzecia osoba tymczasowo aresztowana w sprawie fałszywych alarmów.
2: To są aktualności jedynki.
1: Organizacja Narodów Zjednoczonych dodała Izrael i Rosję do listy podmiotów, które dopuszczają się przemocy seksualnej w konfliktach zbrojnych, jak podkreśla raport, na całym świecie. W ubiegłym roku liczba przypadków takiej przemocy wzrosła ponad dwukrotnie.
3: Izrael znalazł się na czarnej liście pierwszy raz. W odpowiedzi Tel Awiw zerwał stosunki z sekretarzem generalnym ONZ Antonio Guterresem, bo szerzy kłamstwa przeciwko Izraelowi. Umieszczanie nas i terrorystów z Hamasu na tej samej liście jest niedopuszczalne, powiedział ambasador Izraela przy ONZ Danny Danon. W latach 2023-2025 w Izraelu i na palestyńskich terytoriach okupowanych urzędnicy ONZ zweryfikowali 31 przypadków przemocy seksualnej wobec palestyńskich mężczyzn, kobiet i dzieci. Były to m.in. gwałty, także zbiorowe, groźby gwałtów, przemoc fizyczna i wymuszona nagość. Sprawcami byli izraelscy żołnierze i funkcjonariusze służby bezpieczeństwa. Do aktów przemocy seksualnej dochodziło głównie podczas zatrzymań i przesłuchań, a także w zamkniętych ośrodkach i więzieniach. ONZ podkreśla, że w raporcie opisano tylko pojedyncze przypadki, bo eksperci nie byli w stanie poznać pełnej skali przemocy seksualnej. Izrael nie wpuścił ich bowiem do ośrodków detencyjnych i zablokował im podróże do Strefy Gazy. Z Bejrutu dla Polskiego Radia Milena Rashid-Shehab.
1: Oprócz jazd próbnych na odwiedzających czekały porady ekspertów, prezentacja pojazdów elektrycznych stworzonych przez studentów z Ciechanowa i możliwość bezpłatnego odebrania karty ratowniczej do własnego auta. Za nami Zielony Weekend z Polskim Radiem Kierowców. Przed naszą siedzibą przy Alei Niepodległości w Warszawie stanęły klasyczne auta elektryczne i hybrydowe. Były też nowoczesne mikropojazdy miejskie.
4: Spuszczamy hamulec ręczny i wciskamy gaz i możemy jechać.
5: Nic nie słychać.
4: Nic nie słychać, to prawda. Jedyny dźwięk, jaki te pojazdy wydają, no to na trybie jazdy do tyłu faktycznie jest to takie charakterystyczne pikanie.
5: Mamy dźwięk, no i słyszymy, że to auto nam cofa.
4: Dokładnie, cofa, równocześnie wyświetla nam się na ekranie kamera cofania.
1: Polskiego Radia Kierowców można słuchać przez DAB+ i w internecie. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
2: Pogoda.
1: Dzień będzie pochmurny, ale z licznymi przejaśnieniami. Na Warmii, Mazurach i Podlasiu możliwe są burze. Tam też będzie najchłodniej, maksymalnie 19 stopni. Na przeważającym obszarze 20-23, na Dolnym Śląsku najcieplej do 25. Wiatr słaby i umiarkowany, a ciśnienie waha się na barometrach w Warszawie 998 hektopaskali.

0: Viva Rosja!
1: Hurra!
2: Coraz częściej i coraz głośniej brzmią w europejskiej przestrzeni groźby Rosji wobec państw NATO. Także część ekspertów wojskowych zwraca uwagę na przygotowania Moskwy do otwartej wojny z sojuszem. Według jednej z koncepcji Władimir Putin wyda rozkaz uderzenia w któryś z krajów bałtyckich po to, żeby zająć jakiś fragmencik przylegający do granicy Rosji i w ten sposób przetestuje NATO i jednocześnie spróbuje wymusić wycofanie się z Zachodu ze wspierania Ukrainy. Równolegle w Rosji sytuacja nabrzmiewa i może dojść do wojny domowej i rozpadu putinowskiego imperium. Dzień dobry, witam Państwa w audycji Prawdziwa Rosja. Ja nazywam się Maciej Jastrzębski i zapraszam.
0: Prawdziwa Rosja.
2: Czy Rosja podzieli się na mniejsze państwa? Czy upadnie putinowskie imperium? Ruchów na rzecz takiego scenariusza jest wiele. Od korpusów rosyjskich walczących w szeregach sił zbrojnych Ukrainy po ruchy polityczne. Rozmawiałem z przewodniczącym organizacji Wolność Ingri, który zakończenie wojny, pokój w Europie i demokratyczne przemiany w Rosji widzi przez pryzmat rozpadu Federacji Rosyjskiej.
3: Dzień dobry, mnie zawód Denis Ugrumow, ja przedstawiam Dwieżenie Swobodnej Ingrii. Dla mnie duża cześć kazać kilka słów polskiemu radio. My dobiwamy się tego, żeby w politycznym polu...
2: Dążymy do tego, żeby w politycznej sferze ludzie wreszcie...

0: otworzyli oczy i zgodzili się z naszą główną tezą, jedyną gwarancją dla Ukrainy, jedyną gwarancją dla wschodniej Europy i, jak mnie się wydaje, dla całej Europy, gwarancją bezpieczeństwa, jest rozpad putinowskiego imperium nazywanego Federacją Rosyjską. Imperium musi się rozpaść na niepodległe narodowe państwa. W rezultacie tego procesu żadne z powstałych państw nie będzie stanowić zagrożenia dla Europy. Tego zagrożenia, które teraz generuje faszystowski putinowski reżim.
1: Tej ugrozy, którą teraz przedstawia dla świata faszystowski putinowski reżim.

0: Zdają sobie Państwo sprawę, że nim coś się rozpadnie, najpierw musi powstać. Mówię oczywiście o imperiach zbierających ziemię narodów i państw sąsiednich. Tak było z Rosją od jej zarania. Moim przewodnikiem po historycznych i politycznych ścieżkach Rosji jest badacz dziejów tego państwa, dyplomata, profesor Hieronim Grala.
1: No wie pan, jeżeli się chce budować imperium i buduje się mocarstwo, to zawsze to tak wygląda, że się coś zbiera i zabiera.
0: Wszyscy władcy na świecie mieli tylko jedno w głowie, budować imperium, i jednym się udało, a innym nie?
1: Po pierwsze byli władcy, którzy wychodząc ze starego założenia, jest takie dobre przysłowie staropolskie, wedle stawu Grobla, rozumieli, że z księstwa Luksemburg no, nie zrobi się habsburskiej Hiszpanii, prawda? Ale władcy moskiewscy od początku budowali coś dużego. Dlaczego? To, czym cieniu dojrzewali, to jest Złota Orda. Złota Orda to jest nie ta orda, którą my pamiętamy z pana Wołodyjowskiego, tylko to jest orda obejmująca gigantyczne obszary Eurazji. Wielki twór, który się rozpada w międzyczasie, no ale jest ciągle z wielkim tworem. Jeden wzorzec. Za tym wzorcem kryje się wzorzec matrycy ideowej, czyli Bizancjum. No, mocarstwa i imperium pełnogębo tysiącletniego. Więc jest tych wzorców trochę, które mogły przydać apetytu i tęsknot mocarstwowych władcom moskiewskich. Był pewien punkt odniesienia. No a poza tym Rosja sama do małych nie należy. To przyszywanie, ta metoda kality łączącego udziały książęce, wykupującego, wysiedlającego konkurentów, taki tworzącego moskiewsko-rurkowiczowski patchwork, no była techniką budowania czegoś naprawdę dużego. Stąd też mieliśmy wpisany ten konflikt nasz z nimi, przede wszystkim Wielkiego Księstwa Litewskiego, a potem Rzeczypospolitej Obojga Narodów, jako coś nieuniknionego, ponieważ rozwój w kierunku europejskim Rosji, jej dążenie, żeby zaokrąglić to przynajmniej do, nie do Dniepru, tylko do Bugu, co najmniej, skazywał nas na ten konflikt. Tak, mocarstwa tak powstają, imperia tak powstają, tak się je buduje.
0: Dodajmy, że też Rosjanie już wtedy zaczęli uciekać się do różnego rodzaju forteli w zapisach chociażby traktatów, czego przykładem są traktaty z Gruzją z 1800 roku. Tak? My przychodzimy wam na pomoc, wy nam pomożecie w razie, kiedyby tam Persowie na nas nie napadli, a tak naprawdę chodziło o podporządkowanie sobie całej Gruzji.
1: Tego rodzaju traktatów podpisywanych przez braci mniejszych w dobrej wierze Rosja zna dosyć sporo. Zresztą przecież i rozliczne układy Rzeczpospolitą XVIII-wieczną w istocie rzeczy doprowadziły do ograniczenia naszej suwerenności.
0: A gdzieś był koniec tych dążeń imperialnych, czy to tak miało być bez kres i bez końca?
1: No, wydaje mi się, że na kierunku zachodnim granice wykreślił de facto ostatecznie Aleksander I. Tak naprawdę naturalnym kierunkiem rozwoju, w sensie rozwoju terytorialnego, rozwoju ekspansji rosyjskiej, była oczywiście Azja. To oczywiście Azja Środkowa, z nadzieją, że może da się skręcić na południe, gdzieś tam może w kierunku Indii, może jakiś Afganistan i tak dalej, ale przede wszystkim Azja Środkowa, Turkestan, oprzeć granice o Chiny. Słabnące Chiny, to nie są te Chiny końca XVII wieku, kiedy wykuwano podstawy rozgraniczenia chińsko-rosyjskiego, czyli traktat nerczyński, przesunąć to dalej. Objąć koncesjami i kontrolą obszary nad Ussuri, nad Amurem. A może nawet wejść z koncesjami do Korei i tak dalej. Tak. No, znowu marzenie, dojść do Pacyfiku.
0: To jest takie słowo wytrych.

0: go rozpadu?
1: Ano dlatego, że starzy wspominają Związek Radziecki z tkliwością, bo był on ich młodością. Jest taka piosenka, wtedy fontanny były bardziej błękitne, a róże bardziej purpurowe, bośmy byli młodzi. Inna sprawa, że jest wielu młodych ludzi, którzy żałują rozpadu Związku Radzieckiego. Wie pan dlaczego? Dlatego, że im namieszali w głowach ich dziadkowie, tęskniący za swoją młodością i ta nasza obrzydliwa propaganda telewizyjna, która wmawia ludziom, że Związek Sowiecki to było coś. U tych młodych ludzi budzi się w ten sposób protest przeciwko współczesności. Oni widzą, że teraz nie ma porządku, jest bałagan, wszyscy kradną, są bardzo bogaci i bardzo biedni, a w Związku Radzieckim tego wszystkiego nie było, co oczywiście nie jest prawdą, ale ci młodzi właśnie w ten sposób wyrażają protest przeciwko temu, co się teraz dzieje. Jestem historykiem i doskonale to wszystko znam. Jestem bardzo egoistycznie nastawiona do życia. Chcę, żeby w moim kraju obywatele mogli żyć po ludzku i żeby nasi urzędnicy traktowali ich z godnością, z szacunkiem, z troską, a nie tak jak dziś oni sobie pozwalają, lekceważąc ludzi. Zawsze w naszym kraju byli jak nie car, to pierwszy sekretarz albo prezydent z nieograniczoną władzą. Ogólnie mówiąc, koszmar i horror. I Złota Orda, która trwa do dziś.
2: Kaszmar, już Złota Orda продолжa się do sich por.
3: Kalenka, kalenka, kalenka moja, sadu jagoda malenka, malenka moja.
4: Prawdziwa Rosja.
5: Cały ten wstęp historyczny, proszę Państwa, po to, żeby zadać panu profesorowi dwa najważniejsze pytania dotyczące tematu naszej audycji. Rosja się rozpadnie, panie profesorze?
6: Od Rosji może coś jeszcze odpaść. Ten kręgosłup państwowości rosyjskiej, który sformował się w drugiej połowie XVII wieku, właśnie od granic z Chinami, po granicę, powiedzmy to z Europą Środkowo-Wschodnią, przynajmniej do Dniepru, nigdy w żadnym momencie nie uległ naruszeniu, nie uległ dekompozycji. Proszę zwrócić uwagę na to, że nawet wojna domowa w Rosji, rewolucja październikowa, nawet katastrofa II wojny światowej poważnie nie zagroziła integralności terytorialnej tego, co my dzisiaj nazywamy Rosją. Nigdy de facto nie pojawił się poważny plan, który by przewidywał rozpad tego obszaru. Ja dopuszczam możliwość odpadnięcia jakichś pomniejszych terytoriów. Nie widzę mechanizmów, które by to mogły rozsadzić. Nie widzę nastrojów społecznych, które by szło w tą stronę. I przede wszystkim czego nie widzę? Nie widzę tego, co dwukrotnie odegrało wielką rolę w rozpadzie najpierw Imperium Rosyjskiego, a po drugie w rozpadzie ZSRR. Nie widzę regionalnych, lokalnych, narodowych elit. A poza tym przypominam, że część obszarów wskazywanych jako wręcz skazane na odpadanie ma przewagę etnosu rosyjskiego, no Kaliningrad chociażby. Tak, Kaliningrad jest niezatapialnym postsowieckim lotniskowcem połączonym nie bardzo wiadomo jak i tak dalej. Ale doszukiwanie się wewnątrz, wśród tej społeczności, mechanizmów, które wypromują program odpadania, jest bardzo trudno. A cóż dopiero mówić o scenariuszu od czasu do czasu zapowiadanym, że odpadnie Ingria. Ingria, czyli Petersburg. Jak ktoś może wyobrazić sobie odpadanie Petersburga od Rosji?
5: Ale ja wyobrażam sobie, że może na przykład część Syberii się oderwać albo Dalekiego Wschodu.
6: Wykluczałbym, ponieważ poza wszystkim innym to jest tak, jak kiedyś rozważano możliwość odpadnięcia bogatego przecież Tatarstanu. Ale ma pan przecież świadomość, że Tatarstan będąc bogaty nie jest samowystarczalny. Będąc bogaty, jest otoczony przez obszary, które zabezpieczają rozliczne funkcje gospodarki Tatarstanu. Jak ja słyszę o tym, że Jakucja jest arcybogata, bo diamenty i tak dalej, i że wszystko, co może w stanie kupić, to się pytam, czy wizjonerzy pamiętają, jak na przykład wygląda linia brzegowa, prawda? Jak można zaopatrywać Jakucję w owe zakupione za brylanty, etc., dobra codziennego użytku, których Jakucja w zasadzie nie produkuje.
5: Pojawia się z dużą intensywnością, szczególnie po 2022 roku, po rozpoczęciu

0: pełnoskalowej wojny z Ukrainą taki element odśrodkowy, bo coraz więcej ludzi związanych z antyputinowską opozycją, czy to zakłada ruchy, czy też w sposób taki no, jednostkowy zajmuje się publikowaniem różnego rodzaju haseł, teorii, opowieści na ten temat, że Rosja musi się rozpaść, bo inaczej nie da się na tym obszarze odbudować państwa, które będzie nie wrogie, a przyjazne dla otoczenia.
1: No, o tym niewrogim, a przyjaznym dla otoczenia to ja słyszałem wielokrotnie w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat. Pamiętam, że słyszałem to również prawie 30 lat temu. To bardzo przekonywująco wypowiadane z otoczenia dzisiejszego prezydenta Federacji Rosyjskiej. I tak dalej, i tak dalej. A za każdym razem, jak w starym dowcipie, jakbyśmy nie zbierali to maszynę do szycia, to wychodzi nam kałasznikow, prawda?
2: Prawdziwa Rosja.

0: Jeszcze na koniec krótka ocena sytuacji sformułowana przez prawnika i obrońcę praw człowieka Siergieja Kowaliowa, gdy zapytałem go o to, czy Rosja będzie kiedyś państwem przyjaznym dla swoich sąsiadów.
1: Moja myśla to bunt intelektualów.
2: Moim marzeniem jest bunt intelektualistów. Proszę zrozumieć, że Kreml to coś takiego, co nie potrafi ustępować. Wielu mówi, że nie powinno się rozsierdzać Putina. Powiem tak, według mnie szczur zagnany do kąta rzuca się i gryzie. Jeśli go nie gonić, to też nie jest on od tego milszy, a przy tym roznosi choroby. Teraz sami wybierajcie, co lepsze. Pierwsze stadium, dżumy czy walka ze szczurami.
1: Вот выбирайте. Первое время чумы или борьбу с крысами.
3: Prawdziwa Rosja.
0: Panie profesorze, no zbił pan wszystkie moje już argumenty na ten rozpad Rosji. To na koniec naszej rozmowy coś, w czym się pewnie zgadzamy. Z Rosją jest tak, jak mówił rzecznik rządu w PRL-u, Rosja zawsze sama się wyżywi.
4: No, był jeszcze jeden wybitny polityk, który mawiał, że Rosja nigdy nie jest tak silna, jak to sugeruje i nigdy nie jest tak słaba, jak nam się wydaje. A było mu imię Winston.
0: Rozpadnie się czy nie? Argumenty pana profesora Grali przekonały mnie, że jest to niezwykle mało prawdopodobne. Niestety oznacza to, że jeszcze długo będziemy mieli za sąsiada państwo groźne i dybiące na nasz spokój i pokój. W następnym odcinku Prawdziwej Rosji porozmawiamy o stosunku Rosjan do sąsiadów. Ja nazywam się Maciej Jastrzębski i dziękuję już państwu

0: Żywa Rosja.
1: Ura!
2: Powtórka programu. Polskie Radio 24.
3: Słowem wszystko.
4: Słuchają Państwo Polskiego Radia 24, przed mikrofonem Jeremia Mrożek. Już za chwilę, proszę Państwa, temat, który budzi ogromne emocje i niektórzy mówią, że położył się cieniem na stosunkach polsko-ukraińskich. To dlatego, że prezydent Karol Nawrocki zapowiedział odebranie Wołodymirowi Zełenskiemu Orderu Orła Białego. Ja przypomnę, że Zełenski został odznaczony najwyższym polskim odznaczeniem państwowym w 2023 roku postanowieniem prezydenta Andrzeja Dudy, a ta chęć odbioru Orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy wynika z decyzji prezydenta Zełenskiego o nadaniu imienia bohaterów UPA jednej z ukraińskich jednostek wojskowych.
2: Gość Polskiego Radia 24.
4: I właśnie od tej sprawy zaczynamy. Marek Sierant, dziennikarz Slava TV. Dzień dobry.
5: Kłaniam się nisko.
4: Ta decyzja samego Wołodymira Zełenskiego o tym, żeby nadać elitarnej jednostce wojskowej tytuł czy imię bohaterów UPA, to błąd i wyraz braku wrażliwości?
5: Jeśli chodzi o stosunki polsko-ukraińskie, to powiedziałbym, że ja bym się zgodził w pewnym sensie z panem redaktorem. Tylko jest jedno małe ale. Każdy naród ma swoją

0: pamięć historyczną, która się często różni od tej, która jest w danym kraju. Na przykład Polacy, już nie mówię o Ukraińcach, ale popatrzmy na Litwinów i Polaków. Józef Piłsudski dla nas i dla mnie osobiście również jest bohaterem i takim w nim zawsze zostanie. Natomiast dla Litwinów niekoniecznie. To co to oznacza, że my jesteśmy, nie wiem, narodem zbrodniarzy, Polacy? Czy hołubujemy tutaj zbrodniarza? Nie. Tak samo jest z Banderą, z UPA, ze wszystkim, co się kojarzy. UPA dla części Ukraińców, szczególnie na zachodniej Ukrainie, bo powiem szczerze, że na wschodniej Ukrainie UPA, czy w centralnej, niewiele osób w ogóle wspomina, czy nawet w ogóle zna tą kartę historii swojego kraju. Jest czymś takim, co moglibyśmy powiedzieć, że jest dla nas jak żołnierze wyklęci. Dla nas są oni niewątpliwie bohaterami, choć co do po niektórych postaci, nie będziemy tu ich wymieniać, też można byłoby mieć pewne zastrzeżenia. Natomiast dla Ukraińców UPA to przede wszystkim formacja, która do 1957 roku walczyła w Karpatach, bo już głównie tylko tam się wtedy ostały zagony partyzanckie, z Sowietami.
1: Panie redaktorze, ja rozumiem, że Litwini mogą nie kochać Piłsudskiego, bo kojarzą go z postacią, która odebrała im Wilno. Ja rozumiem, że żołnierze wyklęci mogą budzić kontrowersje, natomiast zbrodniarze z UPA mają na sumieniu kilkadziesiąt, a może i 120 tysięcy obywateli polskich, mordowanych w bestialski sposób. Mężczyźni, kobiety i dzieci. I prezydent Władimir Zełenski, jeżeli nawet nie zna tak dobrze historii UPA, to z rąk polskiego prezydenta otrzymał album dotyczący żołnierzy UPA. Więc wystarczyło sobie tylko to przeczytać i przejrzeć. Więc musiał mieć świadomość, jakie konsekwencje również na linii takiego postrzegania będzie miała ta decyzja Wołodymyra Zełenskiego. Czy w imię tych zaszłości historycznych jest w stanie zdecydować się na to, żeby położyć cień właśnie na stosunki polsko-ukraińskie? Bo musiał sobie zdawać z tego sprawę, że tak to się może, tak to może zostać odebrane.
0: No ale my też nie rezygnujemy w Polsce z czczenia ludzi, do których mamy pewne zastrzeżenia, którzy też mają krew na rękach niewinnych ludzi.
1: 100-120 tysięcy ludzi.
0: Zgadza się.
1: Rzeź Wołyńska, no panie redaktorze.
0: Dzisiaj nikt nie kwestionuje w Ukrainie rzeź Wołyńskiej. Proszę zobaczyć, odbywają się ekshumacje, odbywają się kongresy historyków. Ostatni był koło Sandomierza w Polsce, ukraińskich i polskich historyków, którzy o tym rozmawiają. I ja bym te sprawy zostawił jednak historykom. A niestety jest tak, że dzisiaj mi się wydaje, że za bardzo zajmujemy się tym, co nas boli, a nie tym, co nas łączy i tym, co mamy dzisiaj. Jeśli będziemy tylko jechać samochodem i patrzeć we wsteczne lusterko, a nie na drogę do przodu, to dojdzie do katastrofy.
1: Rzecznik MSZ tak Ukrainy przekazał, jeżeli pan pozwoli, rzecznik MSZ Ukrainy przekazał tak. Widzimy gwałtowną reakcję w Polsce na decyzję o nadaniu jednemu z ukraińskich pododdziałów nazwy upamiętniającej bohaterów UPA. Jest to przykre, ponieważ dzieje się wbrew szerszemu trendowi rozwiązywania problematycznych kwestii w relacjach ukraińsko-polskich, które obserwowaliśmy przez ostatnie półtora roku. No, jest im przykro, ale jednocześnie to robią.
0: Nie chcę być rzecznikiem MSZ Ukrainy, nie, bo to nie jest jakby moje zadanie.
1: Proszę natomiast, mi pomóc to zrozumieć.
0: Natomiast...
1: bo ja myślę, że po prostu Polacy mogą tego nie rozumieć. Dlaczego
0: dla
1: tak
0: Ukraińców
1: się robi?
0: Żołnierze UPA, czy też partyzanci UPA, czy jak tam ich nazwiemy, są tym, czym dla Polaków żołnierze wyklęci. I mamy i my, i Ukraińcy inną pamięć historyczną. I nikt nigdy... Oczywiście za Wołyń nie jeden prezydent przeprosił Polaków. Podkreślam, od Kuczmy. To jeszcze było za czasów Aleksandra Kwaśniewskiego. Natomiast Petro Poroszenko to nawet na kolanach klęczał. No ale o czym

0: się nie pamięta. Natomiast powiem więcej tego. Nie możemy żyć cały czas historią, bo wszystko idzie w dobrym kierunku dzisiaj. Pomimo tego, że Ukraińcy nadali sobie tam nazwę UPA jednemu z podrozdziałów wojskowych, to jednak ekshumacje się odbywają. Jednak Polacy, którzy zostali pomordowani, będą upamiętnieni i proszę mi uwierzyć, ja zwiedziłem Wołyń wzdłuż i wszerz i tyle krzyży, jak ile tam stoi i miejsc pamięci o Polakach, zadbanych, niezdewastowanych, jest bardzo dużo. Więc ktoś o to dba, ktoś przychodzi. To nie jest tak, że można to sobie po prostu od tak postawić i jakby Ukraińcy byli antypolscy, to pewnie by to dewastowali i niszczyli. A jednak dbają o to, pilnują, kładą kwiaty, zapalają znicze. To nie jest tak, że Ukraińcy są antypolscy i dlatego wymyślają sobie nazwy UPA, żeby zrobić nam no ból, tak? Spowodować ból w naszych sercach.
1: Panie redaktorze, a jak pan odbiera ten pomysł prezydenta, żeby odebrać order Orła Białego? Ja przypomnę, że żeby stało się to faktem i zgodnie z prawem, to również musi się pod tym podpisać premier, więc na razie jest to tylko i wyłącznie...
0: No, ja jestem za, o ile zabierzemy Benito Mussoliniemu order Orła Białego, carycy Katarzyny II, Repinowi, który wiemy, jak topił we krwi Polaków. Tam też jest taka postać jak car Mikołaj I, który utopił powstanie listopadowe we krwi i zamknął Uniwersytet Warszawski, co spowodowało znaczny regres w rozwoju ludzi powiązanych z inteligencją wtedy, z pozytywizmem w Polsce. Więc ja jestem tylko za, jeśli nie przeszkadza prezydentowi Nawrockiemu Benito Mussolini, sojusznik Hitlera, osoba, która jest odpowiedzialna między innymi pośrednio za to, co się stało na Wołyniu, bo to nie Ukraińcy rozpoczęli II wojnę światową, a faszystowskie, nazistowskie Niemcy z faszystowską Italią, to ja jestem za. Ale tylko w takich tych. No i jeszcze jedno, czy jesteśmy w stanie dzisiaj w Polsce położyć na szale dobre stosunki z i technologie wojskowe, które ma Ukraina, bijąc się o UPA?
1: O, to już jest...
0: No, jesteśmy w stanie, chcemy tego,
1: to,
0: tak?
1: To już jest...
0: Kiedy Ameryka się odwraca do
1: Europy... Duża siła nacisku.
0: Trump zajmuje się salą balową i to jest dla niego najbardziej palący problem. I Iranem, którego pokonywał już 25 razy, a jednak pokonać go nie może. Chcemy, nie? Chcemy. A Rubio dzisiaj mówi o Ameryce, a o Ukraińcach to jest najlepsza, najsilniejsza armia Europy. My chcemy po prostu, żeby Ukraińcy powiedzieli, no to sobie róbcie sobie sami tą obronę dronową. My będziemy to robić z Francuzami, z Niemcami. Nam na tym zależy, tak? Żeby być po prostu zawsze 3-4 kroki za kimś, nie?
1: Jakby pan na ten moment ocenił relacje polsko-ukraińskie?
0: Jako trudne i emocjonalne. Czas przestać zajmować
1: się... No to słuchaj, w naszej rozmowie, tych emocji nie brakuje.
0: Czas przestać zajmować się emocjami, a zajmować się realną polityką. Bo naprawdę, jeśli spojrzymy na sprawę wołyńską, to dzieje się dużo dobrego. Naprawdę dzieje się dużo dobrego. Polacy muszą o tym wiedzieć. Są ekshumacje, będą ekshumacje. Ukraińcy sypią głowę popiołem. Tak, robią takie rzeczy, jakie robią, ale powiedziałem, dlaczego to robią. Dlatego, że dla nich to są bohaterowie walki o niezależność. Zresztą przypadek. Ja zrobiłem ostatnią analizę za ostatni tydzień mediów ukraińskich i polskich i nie wyjdzie dobrze rezultat. O UPA i o Banderze pisze się w Polsce znacznie częściej niż w ukraińskich mediach.
1: To mamy jakieś takie...
0: No to wychodzi na to, że Polska bardziej promuje banderyzm niż Ukraińcy?
1: No rozumiem, że to wynika z tego, że to się klika.
0: O tym jest, no to właśnie, że o tym się to mówi. Może trzeba zacząć myśleć, czego chcemy, gdzie chcemy być za 10, za 20 lat, jakie chcemy mieć stosunki z Ukraińcami, bo Ukraińcy nie są Polsce wrogiem. I musimy my być mądrzejsi od naszych dziadków. Tak, dla mnie jest to bolesne, jak Ukraińcy nazywają swoją armię herojami UPA, bo to heroj po ukraińsku to jest bohater, ale dla mnie też jest bardzo bolesne, kiedy ja słyszę codziennie na ulicach Polaków, którzy do Ukraińców mówią,

0: wiadomo co, o tam, tam, tam.
1: Żeby wracali.
0: Tak. No, delikatnie mówiąc, wracali.
1: Marek Sierant, Slava TV. Panie redaktorze, bardzo dziękuję.
0: Dziękuję.
2: Powtórka programu. Adres zamieszkania.
3: Adres zamieszkania, czyli audycja o tym, gdzie mieszkamy, jak mieszkamy i za ile to mieszkanie. Agata Kowalska przy mikrofonie. Dzień dobry Państwu. No właśnie, zastanawiali się Państwo, dlaczego ceny w sklepie, w kinie, na stacji benzynowej są jawne, a ceny mieszkań deweloperskich do niedawna były strzeżone jak tajemnica wagi państwowej. Od września to się zmieniło i o skutkach tej zmiany, po 8 miesiącach funkcjonowania nowych przepisów, porozmawiamy z naszym gościem. W studiu profesor Adam Czerniak, specjalista do spraw polityki mieszkaniowej, ekonomista i wykładowca Szkoły Głównej Handlowej. Dzień dobry.
4: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
3: Właściwie to witamy ponownie.
4: Bardzo miło, bardzo dziękuję za zaproszenie.
3: Dlatego, że jawność cen ofertowych obowiązuje od 11 września, czyli od września deweloperzy muszą ujawnić, za ile chcą sprzedać dane mieszkanie.
4: W danym momencie.
3: Właśnie, zaraz będziemy o szczegółach jeszcze mówić. Mamy koniec maja i informuję państwa, jaki mamy miesiąc, dlatego że profesor Czerniak obiecał mi rozmowę. I tu cytuję, gdy upłynie trochę czasu i będzie można dostrzec jakieś trendy. Słuchaczki i słuchaczy pewnie najbardziej interesuje trend obniżania cen. No więc w takim razie zaczynamy tę rozmowę. Ja jeszcze tylko przypomnę nasz mail. Zachęcam do pisania zwłaszcza tych z Państwa, którzy skorzystali z tej jawności cen, a może natknęli się na jakieś problemy ze stosowaniem tych nowych przepisów. Adres zamieszkania @polskieradio.pl. Proszę pisać. Panie profesorze, zacznijmy od przypomnienia, to jakie są te nowe obowiązki sprzedających mieszkanie, bo już pan zaczął tutaj pewne szczegóły zdradzać.
4: Tak, obowiązki są, powiedział, dość złożone, przynajmniej tak sami dotknięci tymi obowiązkami deklarują, bo de facto dla każdej nieruchomości mieszkaniowej, która jest w sprzedaży, musi być każdego dnia opublikowana cena aktualna, ofertowa tejże nieruchomości. Więc jest to bardzo dużo informacji, które codziennie muszą być przesyłane do systemu otwartych danych rządowego, tak żeby każdy obywatel, każda obywatelka mogli wejść na stronę i sprawdzić. I co więcej, na portalach internetowych też reklamujące określoną nieruchomość też te ceny muszą być podawane, jeżeli jakieś mieszkanie jest w ofercie. No i oczywiście ta cena na portalu rządowym z tą ceną na portalu powinna być identyczna każdego dnia.
3: No i tu pewnie dla niektórych z Państwa zaskoczenie, że ceny mieszkań mogą się zmieniać szybciej niż ceny benzyny na stacjach benzynowych. Dlaczego? Wydawałoby się, że ktoś buduje budynek, w nim są tańsze, droższe mieszkania, no ale ta cena, ten ostateczny koszt plus marża daje jakąś cenę ostateczną. A pan mówi, że ta cena się zmienia i to jeszcze w tempie codniowym.
4: Znaczy, ta cena nie zmienia się w tempie codniowym, natomiast może się codziennie zmienić. W związku z tym ustawodawca narzucił taki obowiązek, żeby codziennie ją podawać. Ale fakt faktem, ceny zmieniają się częściej niż wydawałoby się to przeciętnemu kupującemu uzasadnione. A wynika to po prostu z chęci działań różnego rodzaju promocyjnych po stronie deweloperskiej. Te działania promocyjne z jednej strony mają pobudzić popyt, z drugiej strony wykorzystują znane już od dawna mechanizmy marketingowe i z obszaru ekonomii behawioralnej, czyli takie, które mają nas po prostu z jednej strony skłonić do szybszego zakupu w obawie przed tym, że te ceny zaraz wzrosną, albo że będziemy zachęceni tym, że akurat te ceny spadły, albo też po prostu trochę zaciemnić obraz, ile to mieszkanie tak naprawdę kosztuje, bo gdyby ta cena była wyryta w kamieniu na wejściu do tego mieszkania, no to pewnie ten pole negocjacyjne pomiędzy nami a deweloperami, a w zasadzie pomiędzy deweloperem a nami jako kupującymi, byłoby zdecydowanie mniejsze.
3: Tak, ponoć też jest taki mechanizm znów psychologiczny, że jeśli mieszkanie jest w pewnej okolicy zbyt tanie, to też stajemy się podejrzliwi i niechętni, mimo że to jest nowe mieszkanie.
4: To też jest stara teoria ekonomiczna, cena jako sygnalizator. I ona sprawdza się nie tylko na rynku mieszkaniowym, ale w ogóle na różnych rynkach. Jeżeli coś jest podejrzanie tanie, to mamy wątpliwości, że na przykład jest to dobrej jakości.
3: No dobrze. No to powiedzmy na ten paradoks, który od września już nie obowiązuje. Dlaczego w sklepie ceny na półkach są jawne, w biurze podróży ceny wycieczek są jawne, w kinie wiemy, ile zapłacimy za bilet, a oferty deweloperskie do września były ujawniane klientom niechętnie.

0: właśnie po tym, jak podadzą mail, telefon, grupę krwi i na pewno te ceny nie były do września publiczne.
1: Deweloperzy liczyli na to i zresztą pewnie całkiem słusznie, jak pokazują badania empiryczne w ekonomii, że nie ujawniają cen, zwiększają swoje pole negocjacyjne. Bo de facto każde mieszkanie jest dobrem wyjątkowo, jak to mówimy naukowo, heterogenicznym. Czyli nie ma dwóch takich samych mieszkań. A jeżeli nie ma dwóch takich samych produktów, a dwa takie same jabłka są, dwa takie same, czy podobne bochenki są, no to tam ta standaryzacja ceny jest łatwiejsza od osiągnięcia. Tutaj, jeżeli każde mieszkanie jest inne, no to wtedy pojawia się też taka wątpliwość, czy dokładnie muszą mieć tą samą cenę. No i teraz z badań takich rynkowych wynika, że w zależności od tego, kto kupuje i też kto sprzedaje, cena tej samej nieruchomości może się nawet wahać o 20-30%, co jest niesamowite. Tak? Ale wynika to z tego, że różne osoby różnie wartościują poszczególne cechy charakterystyczne. A czy to okna na zachód, czy na wschód, czy widzimy zabaw, czy może drzewa, czy jest jakaś ulica, bo jednym osobom to przeszkadza, drugim nie przeszkadza. Bliżej korytarza, dalej głównego przejścia w korytarzu i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Kwestia piętra, balkonu, lokalizacji, wielkości układy okna, pokojów. Układów pokoju. Wszystko to powoduje, że każde mieszkanie jest wyjątkowe, a jeżeli jest wyjątkowe, to każda osoba ceni je inaczej. No i oczywiście ten fakt sprzedawcy mieszkań skrzętnie wykorzystywali, no bo jak nie ujawnią ceny, to mogą próbować wybadać, ile warta jest ta nieruchomość dla potencjalnego kupującego, czy potencjalnej kupującej i później tą cenę właśnie dostosować do tej osoby.
0: Jak klient na początku pyta, czy jest balkon, to już wiemy, że możemy podnieść cenę, jeśli w mieszkaniu jest balkon. Znaczy mogliśmy.
1: W mikroekonomii nazywa się to dyskryminacją cenową trzeciego stopnia. Osobom, które wyjeżdżają do krajów arabskich, jest ona znana z negocjacji bazarowych. Tam też ceny mają charakter tylko bardzo indykatywny, a i tak te ceny się ustala później w dyskusji ze sprzedającym.
0: Tak jest. No dobrze, no to sprawdźmy te trendy. Po 8 miesiącach obowiązywania jawności cen ofertowych, czy przede wszystkim te ceny są rzeczywiście ujawniane przez deweloperów, czy znaleźli jakiś sposób, żeby znowu omijać ten obowiązek?
1: Ceny zgodnie z ustawą są ujawniane. Znaczy nie spotkałem się z przypadkiem naruszania tej ustawy. Nie słyszałem też o tym, żeby ktoś sygnalizował, że ustawa jest nieprzestrzegana przez sprzedawcę. Natomiast cały pic polega na tym, co jest wystawione mieszkaniem. Co jest oferowanym na sprzedaż mieszkaniem. Bo to, co spowodowało ustawa, to spowodowała ograniczenie podaży, czyli nie wszystkie mieszkania trafiają od razu na rynek. Jeżeli czegoś nie sprzedajemy, to nie musimy podawać ceny. Nie?
0: Ale dlaczego? Dlaczego nie wszystkie trafiają na rynek? Czekają w kolejce, w ukryciu?
1: Znaczy, niespecjalnie w ukryciu, bo możemy je pójść zobaczyć, jeżeli budynek już stoi. Natomiast nie są oferowane na sprzedaż. I tu jest no właśnie cała zagwozdka, co to oznacza i dlaczego, bo no, siłą rzeczy podajemy ceny tylko tego, co sprzedajemy. Jeżeli czegoś nie chcemy sprzedać, to cen nie podajemy. Pytanie, dlaczego deweloperzy nie chcą sprzedawać wszystkich mieszkań od razu, tylko w jakichś transzach. Czyli jak te się sprzedadzą, to później wprowadzają kolejne. No wynika to dokładnie z tych samych powodów, o których rozmawialiśmy wcześniej. To znaczy, jeżeli klient widzi, że na przykład cena jakiejś nieruchomości systematycznie spada, że za dane mieszkanie, nie wiem, dajmy na to we wrześniu było 700 tysięcy, w tej chwili 650, no to liczę, o, może jeszcze spadnie, to nie będę teraz kupował. Więc lepiej to mieszkanie dać później, po to, żeby nie było całej historii zmian.
0: Obniżek.
1: Tak, historii obniżek. Co więcej, mniejsi deweloperzy, bo raczej duży się w to nie parają, ale ostatnio takiego jednego dewelopera przyłapaliśmy, bo też weryfikujemy jako Krajowy Zasób Nieruchomości praktyki deweloperskie. Przyłapaliśmy w Elblągu. No to cała strona stoi, można zadzwonić i się zapytać, ale ceny nie widzimy. No więc dzwonimy i pytamy, dlaczego ceny nie ma. On mówi, no bo to jeszcze sprzedaż nie ruszyła i że w ogóle nie ma żadnej ceny. A jednak jest już badanie zainteresowania, jest formularz do wysłania zapytania w tym starym, dobrym stylu sprzed września 2025, więc widać wyraźnie, że mówimy, nie ma sprzedaży, ale już badamy rynek po to, żeby no właśnie, lepiej tą pierwszą cenę tej sprzedaży pewnie ustalić.
0: No albo po prostu pokazujemy, ujawniamy to, że jesteśmy kombinatorem. To zależy, jak klient bardzo jest czujny na tego typu zagrywki. No dobrze, drugi trend, ten najważniejszy, czy w efekcie spadły ceny, bo takie były przewidywania, że jak oferty będą jawne, klient będzie mógł sobie porównać konkretne mieszkania, danego dnia ich ceny, no to po prostu deweloperzy będą musieli obniżać, bo będą próbowali wyprzedzić konkurencję.
1: Nie byłbym naukowcem, gdybym nie odpowiedział nie wiem, bo faktycznie w czasie od naszego ostatniego

0: spotkania ceny nieznacznie spadły w przynajmniej części lokalizacji, w części segmentach rynku. Ogólnie mówimy o stabilizacji cen, ale jakieś drobne spadki cen widać. Natomiast nie widziałem żadnego badania i sam takiego też nie przeprowadziłem, czy jest to efekt tej konkretnej zmiany legislacyjnej. Moim zdaniem ten efekt będzie bardzo trudno wychwytywalny w krótkim okresie. Na rynku mieszkaniowym kilka miesięcy to jest jeszcze wciąż krótki okres. Pewnie po 2-3 latach zobaczymy, czy w różnych momentach cyklu, bo to też ma znaczenie, w jakim momencie cyklu mieszkaniowego jesteśmy, czy ten rynek zachowuje się nieznacznie inaczej.
1: A co to jest cykl mieszkaniowy?
0: Cykl mieszkaniowy to jest cały pewien okres od stabilizacji przez silny wzrost, później ewentualną korektę, aż po znowu okres stabilizacji. I musimy patrzeć, jak w tych poszczególnych fazach tego cyklu na rynku mieszkaniowym te ceny się zachowują, bo obowiązek jawności cen powinien najsilniej oddziaływać na ceny w tej fazie szybkiego wzrostu. Tam, gdzie pojawia się bardzo wysoki popyt, gdzie ta siła negocjacyjna deweloperów jest jeszcze większa.
1: Troszeczkę powinien hamować te trendy.
0: Dokładnie, bo w fazie szybkiego wzrostu klienci działają pod presją czasu i poczucia, o zaraz mi ktoś to mieszkanie podkupi, więc wtedy mają większą możliwość, to może nie jest najlepsze słowo, ani też niechęć, ale taką podatność na to, żeby zapłacić więcej. No i wtedy ta siła negocjacyjna i skuteczność tej dyskryminacji trzeciego stopnia po stronie sprzedawcy jest większa.
1: No tak, to już kolejny raz, kiedy mówimy o tym, że na cenę mieszkań wpływa tak wiele czynników, że trudno jest powiedzieć, że dane rozwiązanie, na przykład proponowane przez rząd i ogłaszane z fanfarami, rzeczywiście na ten rynek bezpośrednio wpłynęło i można jeden do jednego efekty zobaczyć. Powiedział pan bardzo ciekawą rzecz na początku, że deweloperzy mają teraz obowiązek wysyłać do centralnego rządowego centrum informacje o tych codziennych cenach. O czym pan mówił? O jakiego rodzaju zasobie rządowym, jeśli chodzi o zbieranie tych informacji?
0: Jest taki mało znany wszystkim portal otwartedane.gov.pl. Tam można znaleźć bardzo dużo różnego rodzaju danych wysyłanych przede wszystkim przez instytucje publiczne, ale tutaj także wykorzystano ten portal do podawania danych właśnie przez deweloperów i na tym portalu można znaleźć te dane. Natomiast one są w wersji, bym powiedział, surowej, jeżeli ktoś rozumie terminologię.
1: Nieprzyjazne dla użytkownika.
0: Informatyczną. Tak, no po prostu bardzo ciężko z tego cokolwiek wywnioskować. W zasadzie trzeba pojedynczo szukać każdą inwestycję w bardzo dużych zbiorach danych, więc jakieś podstawy, przynajmniej umiejętności pracy z dużymi zbiorami danych trzeba mieć, żeby rozumieć, co tam ci deweloperzy pokazują, bo to nie są ładne wykresy, to nie można sobie wyszukać, tak jak na jakiś portalach oferujących nieruchomości z rynku pierwotnego czy rynku wtórnego, tylko jest to po prostu surowa baza danych.
1: Dla naukowców, a nie dla klientów.
0: Tak,
1: pytam o to nie bez przyczyny, dlatego że oddolnie, proszę państwa, powstała strona, która nazywa się deweloperuch.pl i ona śledzi oferty w całej Polsce. Jest podana w formie tabeli, listy, ale też mapy i dane tam stopniowo wpływają, ta strona się rozrasta. Niestety twórcy tej strony odmówili nam wywiadu, więc chwilowo nie możemy popytać o szczegóły, między innymi tego, jak wprowadzają dane, na ile są w stanie codziennie aktualizować choćby tę mapę i dlaczego niektórych danych tam nie ma. No ale może kiedyś twórcy zmienią zdanie, zachęcam ich do tego serdecznie. Wiem, że słuchają audycji Adres Zamieszkania i będziemy mogli o tym porozmawiać, ale pytam o to pana, panie profesorze, pan nie stoi za tą stroną.
0: Nie, ani przed, ani za.
1: No właśnie, ale pytam o to dlatego, że rząd zamierza wydać 30 milionów złotych na portal DOM, czyli skrót dane o sprzedaży mieszkań i ten portal ma ruszyć około 2 lat po tej ustawie o jawności ofert i wtedy klienci będą mieli ponoć wygodne miejsce do sprawdzania cen. Skąd takie straszne opóźnienie? Już o cenę tego portalu nie będę pytać pana profesora, ale dlaczego te dwie rzeczy nie poszły równolegle?
0: Po pierwsze, muszę też od razu zaznaczyć, że za portalem DOM też nie stoję przed, więc tutaj nie mam żadnego interesu ani w jednym, ani w drugim produkcie. Natomiast po pierwsze, żeby oddać jednak rządowi co jemu należne, to należy wskazać, że zupełnie inaczej mamy oddolną inicjatywę quasi obywatelską, bo może jest to projekt docelowo komercyjny, a co innego rządowy portal, który informuje o rządowo zweryfikowanych cenach. Jednak mechanizmy bezpieczeństwa, tempo wdrażania tego, weryfikacja samego sposobu zbierania danych, to zajmuje czas. Czy to jest potrzebne, są na to 2 lata? Bardzo ciężko mi ocenić. Nigdy nie zajmowałem się projektem wdrażania tego typu systemu informacyjnego

0: na poziomie rządowym.
1: Ale panie profesorze, pan sam mówił przed chwilą, że na stronę otwarte dane, teraz ja sama zapomniałam, otwarte dane, spływają dane od deweloperów, czyli to nie jest tak, że nagle trzeba będzie szukać tych informacji, one już będą. Trzeba stworzyć portal. Rozumiem, że pan nie jest informatykiem, programistą, nie będziemy teraz dyskutować o tym, jak to zrobić, ale wydaje się, że rzeczywiście, skoro wchodzi w życie ustawa o jawności cen, no to powinien rząd umożliwić obywatelom prostsze jednak po te dane sięganie.
0: Jedna ważna rzecz w portalu DOM, przede wszystkim mają być dane transakcyjne.
1: A co to jest za różnica? Wyjaśnijmy tym, którzy nigdy nie mieli szczęścia kupować w Polsce mieszkania. Pozostałych pozdrawiamy.
0: Akurat możemy wrócić do tego przykładu arabskiego bazaru, gdzie jedna rzecz to jest informacja o tej cenie, którą dostaniemy, jak podejdziemy do straganu, a druga rzecz to jest ta cena, którą faktycznie zapłacimy po półgodzinnej rozmowie ze sprzedającym i wielokrotnej próbie odejścia od tego straganu. Nie, wróć, jednak ci obniżę o 5%.
1: No dobrze, a to zaraz mnóstwo osób się teraz przerazi, że ten portal DOM, który ma powstać, będzie ujawniał, za ile kupili mieszkanie, albo co gorsza, za ile sprzedali.
0: No właśnie dlatego w ramach portalu DOM ma być prowadzona anonimizacja. Pełne dane będą dostępne tylko urzędnikom. Nie będą publikowane otwarcie dla wszystkich, więc tutaj będzie pewne ograniczenie i ono będzie zależnione od liczby transakcji w danej lokalizacji. To znaczy w lokalizacjach, gdzie tych transakcji jest niewiele, no to po prostu ta będzie średnia cena na większą powierzchnię. W dużych miastach, takie jak Warszawa, Kraków czy Poznań, to będzie można z precyzją pewnie do jednej ulicy dookreślić. Jak to technicznie na koniec zostanie rozwiązane, to jeszcze zobaczymy.
1: Do jednej ulicy, czyli ma pan na myśli to, że jeśli tam powstaje powiedzmy kilka nowych domów, to będzie średnia cena w tym adresie ze wszystkich dokonanych transakcji, bez już na przykład podziału na wielkość mieszkania, czy na jego atrakcyjność?
0: No właśnie, zobaczymy, jak to będzie wykonywane. W teorii powinno to zostać uwzględnione, bo jednak mieszkanie o różnej powierzchni ma różną cenę z metra kwadratowego i do tego jeszcze szereg innych czynników dochodzi, nawet chociażby takie rzeczy jak piętro.
1: Zaczęliśmy od tego, że pan profesor powiedział, że nie wie, i skończyliśmy na tym, że mamy znaki zapytania. A moim gościem i państwa gościem był profesor Adam Czerniak, specjalista, jak państwo słyszą, do spraw polityki mieszkaniowej, ekonomista i wykładowca w Szkole Głównej Handlowej. Panie profesorze, dziękuję i do zobaczenia następnym razem.
0: Dziękuję, do zobaczenia następnym razem. Mam nadzieję, że będę więcej wtedy wiedział.
1: Mamy to na taśmie, więc będziemy teraz pilnować, żeby pan dotrzymał słowa. Dziękuję słuchaczom i słyszymy się za tydzień, w sobotę po 14 w Polskim Radiu 24. Agata Kowalska, do usłyszenia.
0: Do usłyszenia.
2: Adres zamieszkania. Powtórka programu. Autopromocja.
3: Przy kawie w niedzielny poranek o 8:30 zapraszam do ogrodów sztuki. Krainy kwiatów, drzew, ptaków, architektury ogrodowej, sztuki i fascynujących historii. Niedziela, 8:30, ogrody sztuki. Natura, kultura, historia. Zapraszam. Maja Kluczyńska.
2: Autopromocja.

0: Minęła trzecia, tu program Pierwszy Polskiego Radia. Na aktualności jedynki Paweł Zieliński zapraszam. Co najmniej 7 domów i 4 budynki gospodarcze uszkodzone. To bilans nawałnicy, która przeszła nad Balcarzowicami w województwie opolskim. Sołtys wsi Karolina Giemsa podkreślała w rozmowie z TVP Info, że nikt nie został ranny.
1: Sąsiadka tu z ulicy Lipowej w ogóle musiała opuścić dom, nie nadaje się w ogóle do zamieszkania. To są i budynki gospodarcze, to są garaże, to są sprzęty, to są auta pouszkadzane.
0: Na miejscu cały czas pracują strażacy, którzy zabezpieczają zerwane dachy i pomagają mieszkańcom. Trwa szacowanie strat.
1: Nie mamy prądu, więc latarnie uliczne też nie będą świecić, a to trzeba zabezpieczyć, bo no niech tak w nocy lunie, no to tak mam pół domu zalanego już, także chociaż uratować jeszcze to, co jeszcze jest, to co można, nie?
0: Dobre wieści mają synoptycy. W najbliższych godzinach pogoda będzie już spokojna. Tymczasem na Mazowszu strażacy wciąż dogaszają pożar lasu na pograniczu powiatów wołomińskiego i mińskiego. Ogień objął w sumie ponad 300 hektarów. W akcji gaśniczej bierze

0: udział m.in. 1300 strażaków i 335 pojazdów państwowej i ochotniczej straży pożarnej. Na miejscu był wczoraj nasz reporter Krzysztof Kuczyński.
1: Na razie trudno jeszcze wskazać, choć na ten moment wiemy, że strażakom idzie naprawdę dobrze. Pożar jest już opanowany, ale służby nadal dogaszają zarzewia ognia i zabezpieczają pokorzelisko. Mazowiecki komendant Państwowej Straży Pożarnej Artur Gonera przekazał, że zakres działań strażaków się zmniejsza.
2: To dobrze, bo zmniejszyliśmy ją i w tej chwili przesuwamy tych ratowników bardziej w te części, które jeszcze należy dokładnie sprawdzić i te zarzewia delikatne ugasić.
1: Od początku walki z ogniem pojawiały się informacje o możliwym podpaleniu. Wskazywały na to m.in. służby leśne. Zastępca komendanta stołecznego policji, inspektor Robert Frąckowiak, powiedział, że służby weryfikują każdą informację.
3: W tej chwili trwają ustalenia, trwa weryfikacja wszystkich informacji, jakie otrzymujemy. Czynności policji trwają cały czas.
1: To, że sytuacja uległa znacznej poprawie, można zaobserwować także na niebie. Służby podjęły decyzję o ograniczeniu działań śmigłowców Black Hawk, które obecnie nie są już potrzebne.
0: Umowy w ramach programu SAFE podpisane. Tylko wczoraj resort obrony zawarł 29 umów o łącznej wartości ponad 78 miliardów złotych. Magdalena Sobkowiak-Czarnecka przypomniała w Stalowej Woli, że w najbliższych dniach zostaną podpisane umowy z innymi państwami z unijnego programu. Pełnomocniczka rządu do spraw programu SAFE zwróciła się też do prezydenta Karola Nawrockiego.
4: Panie prezydencie, rozmawiałam z panem przez wiele godzin o mechanizmie SAFE, z pana doradcami. I co? Ja mówiłam prawdę, a pana doradcy zrobili pana w balona. Wszystko się zgadza. Polskie firmy, wielkie umowy i wielka modernizacja polskiej armii, pieniądze, które zostają w Polsce.
0: A łącznie Polsce z programu SAFE przypadnie prawie 44 miliardy euro.
5: To są aktualności jedynki.
0: A w nich Paryż, gdzie niesamowitą niespodziankę sprawiła Maja Chwalińska. Awansowała do 1/8 finału tenisowego turnieju French Open. Polka w trzeciej rundzie pokonała Greczynkę Marię Sakkari 1-6, 6-3, 6-2. To najlepszy wynik Chwalińskiej w wielkoszlemowej imprezie. Z mamą zawodniczki z Dąbrowy Górniczej, Marcelą Chwalińską, na miejscu rozmawiał w Paryżu Cezary Gurjew.
6: Pani Marcelo, legendy tutaj krążą, jak pani się denerwuje, jak pani przeżywa, tak jakby pani sama była na korcie.
7: Tak, to dla mnie jest w ogóle pierwszy taki duży turniej takiej rangi, więc jak to mama, no ja w ogóle jestem z charakteru, że bardzo się denerwuję i te pierwsze mecze dla mnie w ogóle były bardzo stresujące. Wychodziłam z tych meczy, bo bardzo się denerwowałam, zażywałam leki, ale po każdym meczu, nie wiem, nabieram pewności siebie, takie może większe i jest coraz lepiej.
6: Pani Marcelo, teraz to trzeba szampana pić.
7: No, myślę, że tak.
0: W 1/8 finału jest także Iga Świątek. Dziś spotka się na korcie z Ukrainką Martą Kostiuk. W aktualnościach jeszcze Polska na tak w Rypinie w ramach wspólnej akcji Polskiego Radia i TVP swoje talenty prezentowali seniorzy z Dobrzyńskiego Uniwersytetu Ludowego. Teraz.

Projekt realizowany przez Telewizję Polską i Polskie Radio ma na celu budowanie wspólnoty, wzmacnianie lokalnej tożsamości i promowanie pozytywnego obrazu Polski. To były aktualności programu

0: Bułgaria uprawia w celach komercyjnych różę damasceńską już ponad 400 lat. Olejek różany, który powstaje, jest częścią wszystkich ceniących siebie perfum na świecie.
1: Ale zdaje się, to nie są tanie rzeczy. Bo no, słyszałem, że na kilogram tego olejku trzeba kilkanaście ton płatków róży.
0: Owszem, kilkanaście ton płatków róży, kilkanaście ton wody zabiera cały proces produkcyjny. Będąc w Bułgarii, w drugiej połowie maja albo początek czerwca, w zależności od pogody, można wziąć udział w zbieraniu płatków róż i w festiwalu róż.
1: Ale zdaje się, że najlepiej do Bułgarii przyjechać tak, żeby zahaczyć o pierwszy lipcowy poranek. Bo z tym lipcowym porankiem wiąże się niesamowita tradycja związana z zespołem Juraja Hip.
0: July Morning. To jest ta piosenka Juraja Hip, która stała się dla pewnego pokolenia jeszcze w czasach słusznie minionych symbol dążenia do wolności. Z tego zrobił się bardzo fajny festiwal. Obecnie...
1: I zdaje się, rozlał się z tego wspominanego półwyspu Kaliakra na całe bułgarskie wybrzeże.
0: Tak, był taki burmistrz miasta Kawarna, który jest najbliższym miastem do Kaliakry, który jako pierwszy zorganizował festiwal. I historia jest taka, że słuchajcie, drodzy słuchacze, Juraja Hip przyjechali do Bułgarii. Oczywiście frontman zespołu się zakochał, kupił sobie nieruchomość. A w tej chwili i starsze i młodsze pokolenie Bułgarów zawsze stara się 1 lipca być nad morzem i spotkać pierwsze słońce 1 lipca.
1: I zdaje się, że to jest obowiązkowa pieśń śpiewana churalnie, kiedy te pierwsze promienie słoneczne się ukażą.
0: Tak, śpiewa się oczywiście tą piosenkę i miejscowościami, gdzie najwięcej osób się zbiera, to są właśnie Kamenbriak, właśnie nieopodal, tam miejsce tego festiwalu, o którym mówiliśmy, Warna, plaża Irakli, która jest niedaleko Słonecznego Brzegu, przepiękna plaża, Burgas, inne miejscowości, grunt, żeby być na plaży.
1: I dodajmy, że to nie jest komercyjna impreza, nie, to jest jak noc świętojańska,
0: w żadnym wypadku
1: tylko w
0: nie
1: wydaniu
0: jest
1: bardziej takim nowoczesnym, tak, bułgarskim.
0: Tak.
1: Wróćmy na to wybrzeże, ale na jego południową część, na Słoneczny Brzeg, ja już wspominałem.
0: I wizę Europy Wschodniej, tak.
1: Czy to tak rzeczywiście jest i co tam oprócz tego, że można się bawić do rana? Niektórzy się śmieją, że tam nie ma co wykupywać hotelu, bo i tak impreza trwa od rana do rana, więc i tak wakacje spędza się na plaży albo na uliczkach.
0: Oczywiście to jest bardzo duży kurort i obecnie ma ponad 300 tysięcy łóżek, więc niesamowita ilość ludzi tam się zbiera. No, idąc za ciosem popularności Bułgarii, biznesmeni wybudowali kilka fajnych dyskotek na plaży, ale to się stało kierunkiem dla imprezowiczów z jednej strony. Z drugiej strony...
1: No właśnie, żeby nie wystraszyć tych, którzy jednak chcą pojechać na Słoneczny Brzeg i mieć w miarę normalne wakacje, czyli trochę plażowania, trochę zwiedzania.
0: I z drugiej strony to jest ta południowa część, część plaży w południowym Słonecznym Brzegu. Natomiast centralna plaża i część północna i miejscowość Sveti Vlas, czyli najbliższa miejscowość po północnej stronie tej zatoki, to jest zupełnie coś innego. Sveti Vlas ma przeważnie apartamentowce, więc bardzo spokojna okolica, bardzo lubiana przez Polaków, które kupują tam nieruchomości.
1: Jeśli jesteśmy tam w okolicach, to Polacy wiedzą, że jeśli Słoneczny Brzeg i ta część bułgarskiego wybrzeża, to punktem obowiązkowym zwiedzenia jest Nesebar, czyli to miasteczko na liście UNESCO, które jest na takiej wysepce. Jeżdżą też do Sozopola, czyli antycznej Apolonii, bo tam też są przepiękne miejsca do zwiedzania. Ale co jeszcze?
0: Powiem kilka ciekawych miejsc w regionie, też trochę nieoczywistych. Sozopol jest jednym z nich. Jest też równie starym miastem, założonym przez rybaków, więc bardzo ciekawe do odwiedzenia.

0: Nie, kompletnie inna architektura. Ciekawym miejscem jest to, że w Burgas jest pomnik Mickiewicza. Mickiewicz, jak podupadł na zdrowiu, dostał rekomendację pojechać na kurację do Turcji. Ale się po drodze rozchorował i został w Burgas na jakiś czas.
1: Do odwiedzania Bułgarii zachęcał państwa Nikolaj Kostow, szef Bułgarskiego Narodowego Ośrodka Informacji Turystycznej. Dziękuję bardzo za rozmowę.
0: Dziękuję również.

0: Powtórka programu.
1: Kafe Armia. Agnieszka Drążkiewicz, dzień dobry, to jest audycja Kafe Armia. Dzisiaj trochę inaczej niż zazwyczaj, nie spotykamy się w radiu, spotykamy się w Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa. To jest wyjątkowe miejsce dla tych żołnierzy, którzy byli właśnie na misjach zagranicznych polskiego wojska i ze mną jest dyrektor tego centrum, pułkownik Katarzyna Rzadkowska, witam serdecznie.
2: Dzień dobry panie redaktor, dzień dobry państwu.
1: I redaktor naczelna Polski Zbrojnej Magdalena Kowalska-Sendek, witam serdecznie.
3: Dzień dobry.
1: Z Magdą jesteśmy na ty, jesteśmy dziennikarkami, więc możemy sobie tutaj trochę skrócić dystans, bo też będziesz, Magdo, trochę takim moim supportem, jeżeli chodzi o te kwestie psychologiczne i pomocy psychologicznej dla weteranów. Zaraz oddam ci głos, ale na początku. Spotykamy się w wyjątkowym momencie, w wyjątkowej chwili, dlatego że jesteśmy tak naprawdę na świeżo chwilę po tym, jak był 29 dzień maja, czyli obchodzony już od ładnych paru lat Dzień Weterana. To jest zawsze szczególny moment dla tych żołnierzy właśnie, którzy noszą mundur albo nosili ten mundur i byli w tych różnych naszych misjach zagranicznych. Zawsze są to dwudniowe obchody, zawsze z wielką pompą i zawsze w innym miejscu kraju. To też jest takie wyjątkowe.
2: Tak, to prawda. Dzień Weterana jest obchodzony od 2011 roku, kiedy został ustanowione to święto przez Sejm Rzeczpospolitej Polskiej. Później w konsekwencji również powstało Centrum Weterana, bowiem w 2014 zostało ono utworzone. I od tamtego czasu ta świadomość w przestrzeni publicznej tego, kim jest weteran, jest coraz większa. I tak jak pani redaktor powiedziała, Dzień Weterana, centralne obchody są zawsze w innym mieście, w kraju. Zawsze jest to centralne miejsce, tak jak rynek w Krakowie, czy też inne ważne miejsca w danym mieście. I jest to spowodowane tym, że chcemy pokazać weteranów, chcemy ich pokazać społeczeństwu, chcemy, żeby nasze społeczeństwo polskie wiedziało, kim są weterani, wiedziało, dlaczego na misję wyjeżdżali i tak naprawdę jaką wartość niosą wszystkie nasze misje zagraniczne dla wzmocnienia Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej.
1: To kim jest ten weteran?
2: Weteranem jest każda osoba, która, tak w skrócie mówiąc, ponieważ ustawa oczywiście szerzej o tym mówi, ale w skrócie to jest to każda osoba, która służyła na misjach zagranicznych. I tutaj mamy również na myśli żołnierzy, funkcjonariuszy innych służb, takich jak policja, służba ochrony państwa, ale również pracowników cywilnych, bo pragnę przypomnieć, że także pracownicy cywilni biorą udział w misjach zagranicznych. Więc w skrócie są to osoby, które brały udział w misjach poza granicami państwa.
1: I dla tych osób, dla weteranów, co oznaczają takie uroczystości?
2: Przede wszystkim takie obchody to jest możliwość spotkania się, ponieważ tak jak powiedziałam, obchody są organizowane w różnych garnizonach na terenie całego kraju i poza granicami również, ale te centralne są w jednym mieście, tak jak to było w Krakowie. I jest to forma spotkania się weteranów, ale też forma spotkania się i takiego uznania ich przez społeczeństwo i przez przełożonych, bo też pragnę zaznaczyć, jak wielu przełożonych było z nami podczas tego święta i wszystkie dobre słowa, słowa uznania, które padły, no one nie są przypadkowe, bo pokazują, jak ważnym elementem w systemie bezpieczeństwa państwa właśnie są weterani, a dzięki takim wydarzeniom społeczeństwo po prostu może się o tym dowiedzieć i również ma okazję do tego, by zwyczajnie podziękować weteranom za ich służbę.
1: Pani pułkownik powiedziała o święcie, powiedziała o tej podstawowej misji i przesłaniu tych dwudniowych obchodów. Padło tutaj też słowo ustawa, bo to jest bardzo ważne, że tak naprawdę to święto osadzone jest mocno w przepisach, które też były co najmniej dwa razy nowelizowane i jest bardzo dużo w tych przepisach najnowszych właśnie powiedziane o opiece medycznej. I wy, Magdo, i teraz patrzę już na twoją gazetę, bo dzisiaj masz tę gazetę, Polska Zbrojna, majowy numer, na tych pierwszych stronach, najważniejszych stronach swojego miesiąca opowiadacie właśnie o tych kwestiach medycznych, o tej opiece z nastawieniem na

0: psychologię. Też macie takie przemyślenia w swojej gazecie i w tych artykułach na temat tego, że na przestrzeni tych lat obowiązywania tej ustawy i na przestrzeni też opowieści chociażby w mediach o weteranach też się bardzo dużo w tej psychologii dla weteranów zmieniło.
1: Tak, to prawda. Opieka medyczna to szerokie pojęcie, ale my tutaj w Polsce Zbrojnej teraz skoncentrowaliśmy się na tym, co takie może mniej uchwytne, na tak osłonie psychologicznej, na systemie opieki psychologicznej żołnierzy, bo wyszliśmy z założenia, że w obliczu takiego długotrwałego stresu, zagrożenia i tego, co na przykład teraz się dzieje na Ukrainie, a co widzimy w statystykach z płynących z frontu, że to właśnie odporność psychiczna żołnierzy może być tak samo ważna jak, no, jak broń, bo to jest jeden z elementów budowania zdolności naszej armii, bo to, co dzięki żołnierzom, dzięki weteranom już udało nam się wypracować w naszej armii, to znaczy myślę tutaj choćby o tym, że ta opieka psychologiczna ma ogromne znaczenie, To jest jedno, ale drugie to jest jakiś punkt wyjścia do tego, co powinniśmy robić dalej. To znaczy, żeby nie zaniechać tych doświadczeń, które zyskaliśmy dzięki misjom i pomyśleć o tym, jak wzmacniać tą odporność psychiczną żołnierzy, żeby oni byli właśnie gotowi na takie długotrwałe, stresujące warunki na ewentualny konflikt zbrojny. Bo choć od misji tego naszego pełnego zaangażowania w takie operacje jak Irak czy Afganistan właśnie już trochę minęło, to im dalej od tego, tym bardziej się przekonujemy, że to wcale nie misja musi być tym wyzwalaczem jakichś trudnych emocji. I tutaj nie myślę tylko o PTSD, bo to zawsze się kojarzy, prawda, z jakimś taką traumą wojenną, ale służba w armii jest stresogenna, jest wymagająca. To jest długotrwała rozłąka z rodziną, poligony, wyjazdy, dzisiaj służba na granicy, zmieniająca się sytuacja bezpieczeństwa, wcześniej COVID i zaangażowanie wojska w różnego rodzaju akcje pomocowe, więc to może kumulować stres. I tu chodzi o to, żebyśmy dawali żołnierzom z jednej strony przyzwolenie na to, żeby oni mogli mieć jakąś chwilę słabości, ale z drugiej strony pokazywać, że nie są w tym sami, tylko że mogą i powinni szukać pomocy. Ktoś kiedyś powiedział, że trzeba mieć dużo siły, żeby poprosić o pomoc i ja w zasadzie się z tym zgadzam, bo pomału odzieramy się z takich stereotypów o jakichś superherosach, samowystarczalności i jakichś takich cechach, które przypisywalibyśmy żołnierzom. Nie, dzisiaj to społeczeństwo się zmienia i podejście do ludzi w ogóle, do wsparcia psychologicznego jest inne, a przecież żołnierze to część naszego społeczeństwa i to też widać.
0: Mamy końcówkę maja, co prawda, ale możemy jeszcze te osoby, które na pewno wiedzą, jak zdobyć waszą majową Polskę Zbrojną, możemy zachęcić jeszcze. Powiedzmy, Magdo, trochę o tych artykułach, o tych publikacjach, które zawarliście w tym, a właśnie które opisują tę kwestię taką delikatną, właśnie ciężką do uchwycenia, czyli proszenie o pomoc, mówienie o tym, że psychologia jest bardzo ważna w tym środowisku też militarnym, że jest bardzo istotnym elementem wspierania też właśnie żołnierzy.
1: To prawda. My tutaj bardziej kompleksowo staramy się pokazać ten temat i rzeczywiście w temacie głównym jakby tytuł jest, który też dużo mówi, mundury noszą ludzie. No bo właśnie tutaj mówimy, jesteśmy w Centrum Weterana, mówimy o weteranach, ale to nie zawsze weteran to jest ta osoba, która potrzebuje wsparcia. To po prostu może być każdy z nas, ja, ty, żołnierz właśnie, również policjant. Piszemy tutaj o różnych zagrożeniach, z którymi muszą sobie radzić ludzie wystawieni na jakieś takie stresogenne sytuacje. No i po prostu zachęcamy do tego, żeby otwarcie mówić o tej psychologii w wojsku. Może warto podkreślić, że taki system opieki psychologicznej, on w zasadzie funkcjonuje na takich trzech poziomach. To znaczy z jednej strony mamy taką psychologię selekcyjną w armii, czyli ci, którzy chcą służyć w wojsku, no, przechodzą jakieś takie podstawowe badania. Potem mamy psychologów w jednostkach wojskowych i to jest taka pomoc doraźna, może kryzysowa, ale też nastawiona na profilaktykę. A trzecia rzecz, no to już jest taka psychologia bardziej, no myślę tutaj o jakichś podmiotach leczniczych, gdzie osoby potrzebujące wsparcia mogą

0: je znaleźć. No i myślę, że warto o tym wiedzieć i warto podkreślać, że żołnierze nie powinni się bać tej pomocy. Kiedyś był taki stereotyp, że żołnierz no to nie, do psychologa to lepiej, żeby nie poszedł, żeby się nie obnażał z jakimiś trudnościami.
1: Bo ma być twardy po prostu.
0: Ma być twardy właśnie, ma sobie poradzić sam. No ale te trudności czasami skręcały w takie strony, których no, nie chcielibyśmy. No to czasami tutaj też są takie opowieści weteranów właśnie z misji, którzy radzili sobie na początku takimi antydepresantami, myślę o takich środkach łatwo dostępnych, typu alkohol. Tak? To jest jakaś taka prosta rzecz. No nie polecam, bo jednak to żadna terapia i tutaj dzielą się z nami żołnierze tymi swoimi wspomnieniami, że no to jest droga w zasadzie donikąd, więc trzeba się przełamać i uświadamiając sobie, że jest jakiś problem, szukać profesjonalnego wsparcia.
1: Magda powiedziała o bardzo ważnej kwestii i pani jako dyrektor Centrum Weterana tak naprawdę podejrzewam, że no non-stop się styka właśnie z tą kwestią i tą warstwą psychologiczną, bo mówimy z jednej strony o właśnie o ludziach, którzy chodzą w mundurach, czy chodzili w tych mundurach, którzy często byli w grupach bojowych, zmierzyli się z tym no, wrogiem, nazwijmy to tak, no, nie byli niby na wojnie, na przykład w Iraku czy Afganistanie, no ale jednak wykonywali te działania bojowe, stricte militarne, wojenne po prostu. I oni w pewnym momencie wracają do Centrum Weterana i na przykład po iluś latach dopiero wychodzą te kwestie, że coś się takiego zadzieje w życiu weterana, że otwierają się gdzieś te szufladki i wychodzą te problemy, które na przykład są nieprzepracowane. To, o czym mówiła Magda, że może na początku nawet ktoś sobie nie zdawał sprawy z tego, że był jakiś stres, że był nawet jakieś, było to PTSD, a potem gdzieś to wychodzi.
2: Każdy człowiek jest inaczej zbudowany, zarówno fizycznie, jak i psychicznie. I tutaj ta warstwa właśnie naszej psychiki, no tak jak pani redaktor wspomniała, trochę różnie działa u każdego z nas. Jedni mogą właśnie od razu gdzieś tam właśnie dotykają tego PTSD, mogą to przepracować, a u innych dopiero się to uaktywnia po jakimś czasie. Dlatego też no, my jako Centrum Weterana oferujemy szereg różnego rodzaju projektów właśnie skierowanych do weteranów, bo każdy człowiek jest inny i ma inny sposób radzenia sobie właśnie z tym stresem, z tą traumą. Jeden będzie się realizował, nie wiem, swoje hobby, chociażby jeżdżąc na motocyklu czy na rowerze, bo organizujemy takie rajdy. Inny pójdzie, nie wiem, w sport, sporty walki, zawody różnego rodzaju, ale ktoś inny może odnajdzie się na przykład w pracy takiej manualnej, ponieważ tutaj też chcę zwrócić uwagę na to, że robimy właśnie takie warsztaty z art terapii i to przynosi, wydaje mi się, że takie wymierne skutki, ponieważ nie dość, że zainteresowanie jest bardzo duże udziałem w tych warsztatach, to jednak praca taka manualna też pozwala na wyciszenie się, gdzieś tam skupienie uwagi na czymś innym właśnie, na nie wiem, przygotowywaniu stroików, malowaniu, jakieś takie rzeczy, które też mogą kiedyś dla wojska mogły się wydawać no nie za bardzo, a dzisiaj no my przy ostatnich warsztatach wielkanocnych mieliśmy 140 osób po prostu zapisanych w rekordowym tempie. I te warsztaty również są prowadzone przez naszą panią psycholog wspólnie z innym żołnierzem, który po prostu ma taki talent fantastyczny. I to pozwala również na to, żeby się spotkać w mniejszym gronie, porozmawiać, ale też dzięki takim spotkaniom możemy więcej może odkryć tego, co w nas gdzieś tam siedzi, gdzieś jest ukryte. I dzięki temu też no właśnie pani psycholog ma dostęp większy do weteranów i widzi jakby z czym się kto mierzy i w jakim czasie właśnie te wszystkie aspekty wychodzą. Bo no niestety to jest czasami im dłużej od zdarzenia na przykład na misji, tym jest to gdzieś tam bardziej pogłębione. Więc zawsze mamy taką możliwość, że możemy również tutaj przy współpracy z Wojskowym Instytutem Medycznym, tam gdzie jest klinika stresu, leczenia stresu pourazowego, możemy kogoś wysłać na taką specjalistyczną pomoc, tak? Czyli jeżeli coś już wykracza ponad takie wsparcie psychologiczne, no to mamy oczywiście Centrum Leczenia Weterana, gdzie można specjalistyczną pomoc medyczną uzyskać i to jest naprawdę bardzo dobre, że ten system jest w ten sposób zorganizowany.
1: No oczywiście jeszcze jak są tego typu święta, jak właśnie Dzień Weterana, no to też wy jako centrum organizujecie takie czasowe różnego rodzaju kampanie. No i teraz mamy chociażby właśnie no, w PKP kampanię o tym, kim jest weteran. No i mamy też te projekty stricte zdrowotne.
2: Tak, projekt wspólnie

0: realizowane z PKP umożliwiły nam właśnie dotarcie do szerszego grona obywateli tak naprawdę naszego kraju, którzy mogli zobaczyć krótki spot mówiący o tym właśnie, kim jest weteran, że jest to osoba, która służyła na misjach. Natomiast jeszcze poszerzając właśnie tę profilaktykę, to już od dawna, od kilku miesięcy realizujemy projekt Misja Zdrowie, gdzie opiera on się na badaniach profilaktycznych dla weteranów, weteranek, dla rodzin żołnierzy poległych na misjach. I już zrealizowaliśmy 10 edycji tego projektu. W zasadzie ta na Dniu Weterana to była 11, można powiedzieć, ponieważ wszystkie realizowaliśmy w Warszawie. To była pierwsza wyjazdowa i mieliśmy też specjalną strefę dla weterana, gdzie można było skorzystać z badań spirometrycznych, z konsultacją lekarską, analizę składu ciała, czy też zabiegi SIS, czyli super indukcyjna stymulacja wykorzystywana w fizjoterapii. Ale te badania profilaktyczne pokazują nam, że tak naprawdę my oczywiście jako żołnierze powinniśmy być zdrowi i każdy gdzieś tam o to swoje zdrowie dba. Jednak profilaktyka jest niezwykle ważna, ponieważ statystycznie to, co już zaobserwowaliśmy, 12% osób, które brały udział w tych naszych wszystkich badaniach, a przypominam, że robiliśmy badania ginekologiczne, urologiczne, robiliśmy audiologię, robiliśmy dermatologię, także naprawdę szerokie spektrum, jeżeli chodzi o tę profilaktykę. 12%, szanowni państwo, to były osoby, które wymagały dalszej diagnostyki bądź już leczenia. Czyli
1: weterani, rozumiem.
0: Tak, weterani. I no to pokazuje, że my oczywiście dbamy o siebie, ale czasem może, nie wiem, wstydzimy się, nie chcemy pójść na te badania, a tutaj jeżeli mamy taką akcję zorganizowaną, mamy warsztaty edukacyjne, które mówią nam o tym, jak dbać o swoje zdrowie, jak to jest ważne i kiedy możemy pojechać, nie wiem, z kimś z jednostki, zawsze kolega czy koleżanka nas namówi, to jest po prostu łatwiej. No my jako wojsko zawsze działamy w grupie albo w parach chociaż, więc no to pokazuje, że ten projekt Misja Zdrowie przynosi wymierne rezultaty. Tak jak powiedziałam, no mamy już wiele osób, którym naprawdę udało się pomóc albo które są skierowane do dalszej diagnostyki. Więc ja się bardzo z tego cieszę, że być może komuś już nawet uratowaliśmy życie, bo coś zostało wcześniej wykryte.
1: Magdo, teraz jeszcze chciałam Ciebie zapytać o ten obraz, wizerunek weterana, który Wam się tutaj przedstawia i rysuje. Wy jako Polska Zbrojna opisujecie tak naprawdę niemal od początku to wszystko, co się i działo na misjach, tych misjach, które tak naprawdę przewartościowały też i przemodelowały niejako patrzenie na żołnierzy weteranów, czyli mówimy o Iraku i Afganistanie. Wiele razy pisaliście o traumach, jakie tam żołnierze przeżywali, o tym, co tam się działo. Jaki ten obraz Twoim zdaniem jest tego weterana dzisiaj, w 2026 roku?
2: W zasadzie to ten weteran dzisiaj nie różni się niczym od przeciętnego człowieka, który pracuje w różnych zawodach czy różnych resortach. Jest to człowiek, który wykonuje swoją pracę, no ale, no służy. My o tym staramy się zawsze pamiętać i to podkreślamy i jesteśmy naprawdę, ponieważ tutaj się spotykamy przy okazji tych obchodów, które chwilę temu za nami, no to mimo wszystko z dużym szacunkiem podchodzimy do tego tematu. To są ludzie, od których dużo się uczymy i myślę, że armia powinna się ciągle uczyć, zanim ta wymiana pokoleniowa nastąpi i będziemy mieli w służbie coraz mniej tych ludzi, którzy gdzieś na tych frontach emisyjnych działali, no to powinniśmy korzystać po prostu z wiedzy, którą ci ludzie stamtąd przynoszą. No i tak trochę metodycznie odpowiadając na to pytanie, korzystając z tej wiedzy i budując nowe zdolności, bo my tutaj pytaliśmy nie tylko weteranów, ale weteranów dowódców, bo chociażby czy to generała Miernika ze sztabu generalnego, czy to już w rezerwie, ale generała Szkutnika, który przecież niedawno dowodził dywizją 18. No, to są ludzie, którzy sami doświadczyli misji i mają swoje doświadczenie, ale mają też doświadczenie w kierowaniu ludźmi podczas tych zadań i oni mówią tak mądre rzeczy, że uczmy się z tych doświadczeń i przygotowujmy naszą armię na to, co może nadejść, żeby stworzyć taki plecak kompetencji i nauczyć ludzi radzenia sobie ze stresem. Zaczynają być coraz popularniejsze jakieś warsztaty radzenia sobie ze stresem i to nie ma znaczenia, czy bierze w nich udział cywil, żołnierz czy policjant. Po prostu to są umiejętności, których musimy nabywać, bo no, żyjemy w takim, a nie innym czasie. Życie bardzo pędzi i tych stresujących sytuacji jest dużo. No i przede wszystkim jak zapobiegać

0: jakby korzystając z tej wiedzy, jak zapobiegać ewentualnym następstwom tym negatywnym takiego stresu, czyli chociażby wspomnianego wcześniej PTSD. I my o tym też piszemy.
1: To jeszcze na sam koniec, pani pułkownik. Ja wiem, że już te obchody główne za nami, ale podobno to jest tak, że jak się ma urodziny, to można jeszcze do tygodnia po tym terminie składać życzenia. Więc wykorzystajmy tę chwilę też i tak od serca. Czego weteranom każdy z nas powinien życzyć? Czego potrzebują weterani, czy czego by oczekiwali od nas wszystkich, od Polaków?
2: Ja myślę, że już w tym momencie ustawa o weteranach i to, co mamy zapewnione systemowo, to jest na naprawdę bardzo dobrym poziomie, zarówno tu w kraju, jak i w porównaniu z innymi krajami na skalę międzynarodową. I tutaj jako Polska my możemy naprawdę się tym chwalić. Ale myślę, że jeżeli chodzi o takie zwykłe ludzkie odruchy, to wystarczy, żebyśmy od czasu do czasu po prostu podziękowali za ich służbę. Ja każdemu weteranowi z tego miejsca dziękuję za Państwa służbę i mam nadzieję, że również w naszym społeczeństwie taka tradycja może się wyzwoli dzięki właśnie takim świętom jak Dzień Weterana.
1: To mówiła pani pułkownik Katarzyna Rzadkowska, dyrektor Centrum Weterana, a do między innymi oglądania filmu ja też tutaj zachęcam na kanałach YouTube Polski Zbrojnej. Zachęcała Magdalena Kowalska-Sendek, redaktor naczelna Polski Zbrojnej. Bardzo Wam dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję serdecznie.
2: Dziękuję.
3: Kafe Armia. Powtórka programu. Co Państwo sądzą?
4: Dzień dobry. Co Państwo sądzą? Pytam jak co sobotę Zuzanna Dąbrowska, Polska Agencja Prasowa. I pytam też mojego gościa, dr Janina Petelczyc, Katedra Ubezpieczenia Społecznego SGH. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
4: A pytam o to, co sądzimy o wieku emerytalnym. To jest temat, który jest taką bombą, która jeszcze nigdy nie eksplodowała, chociaż raz była już bliska, kiedy był realny projekt wydłużenia wieku emerytalnego i kiedy odbywały się masowe demonstracje, w dodatku trochę ponad podziałami partyjnymi, czyli powszechne, i podobno z tego powodu kiedyś Platforma Obywatelska przegrała wybory, więc prawie była eksplozja, ale Platforma wybory przegrała, do sprawy nie doszło. Pani doktor, dlaczego to jest taki trudny temat? Na początek zapytam, a potem zaraz opowiem, co Państwo sądzą, bo zbadał to IBRIS.
5: Ja bym chciała na początek powiedzieć, że doszło do tego podwyższenia wieku, tylko ono zostało cofnięte. To znaczy pierwsze już roczniki kobiet i mężczyzn przez kilka miesięcy dłużej pracowały, bo to wydłużenie wieku emerytalnego zawsze, nie tylko w Polsce, dzieje się bardzo stopniowo i nigdy nie jest tak, że z dnia na dzień przechodzimy na emeryturę w wieku lat 60 kobiety i nagle następnego dnia się dowiadujemy, że 65. To jest taka ważna informacja na sam początek. I zapomniałam pytania.
4: Dlaczego takie trudne? To jest ten temat jest. Dlaczego tak bardzo z punktu widzenia i politycznego, i jednocześnie społecznego, co nie zawsze się łączy, jest o tym w ogóle mówić, zaczynać dyskusję?
5: Mi się wydaje, że odpowiedź jest taka, że tak naprawdę system emerytalny to jest taki papierek lakmusowy, który mówi nam wszystko o tym, co się dzieje w społeczeństwie wcześniej, przed wiekiem emerytalnym. Czyli mamy informacje o tym, jak pracujemy, jaka jest jakość tej pracy, czy chcemy odchodzić jak najszybciej, czy jednak lubimy tą pracę, możemy pracować dłużej. Pytanie, czy rynek pracy w ogóle jest otwarty na osoby starsze. Pytanie, czy osoby starsze są odpowiednio w odpowiednim stanie zdrowia, żeby pracować. I tak naprawdę wszystko wskazuje na to, że my chcemy jak najszybciej przejść na emeryturę, wynika z tego, że po prostu nie lubimy swojej pracy, mówiąc najogólniej. Natomiast niestety mamy tutaj pułapkę od 1999 roku, a mianowicie zmieniliśmy metodę naliczania emerytur. I teraz, tak jak przed 1999 rokiem, albo już po, ale te pierwsze lata, kiedy jeszcze stare zasady w dużej mierze obowiązywały, no to jednak te emerytury były trochę wyższe, bo mieliśmy inną metodę liczenia naszego świadczenia. A w tej chwili niestety tak jest, że jeżeli, niestety albo stety, bo system się dzięki temu całkiem nieźle finansuje, że jeżeli chcemy przejść na emeryturę wcześniej, to oznacza radykalne obniżenie naszego świadczenia, bo mamy najpierw najprostsze moim zdaniem na świecie równanie emerytalne.

0: emerytalne, czyli emerytura jest takim równaniem, gdzie w liczniku mamy sumę wszystkich składek, które zapłaciliśmy przez całe życie, a dzielimy to przez dalsze trwanie życia w miesiącach liczone przez Główny Urząd Statystyczny. Co roku te tablice dalszego trwania życia mamy. Więc jeżeli idziemy na emeryturę wcześniej, to mamy mniej w liczniku, a więcej w mianowniku, czyli z prostej matematyki z klasy drugiej szkoły podstawowej wiemy, że to oznacza niższe świadczenie. Czyli mamy ten problem, że no, wcześniejsze przejście oznacza niższe świadczenie.
1: No właśnie. Mimo to z sondażu Ibris, który opublikowano kilka dni temu, wynika, że po pierwsze większość badanych chciałaby, żeby wiek emerytalny był równy dla kobiet i mężczyzn, ale po drugie wolałaby go obniżać. Co w świetle tego, o czym pani powiedziała, czyli im krócej pracujemy, tym niższe mamy świadczenie, nie do końca jest logiczne. Chyba, że to jest marzenie o tym, że pracujemy krócej, a emeryturę mamy wyższą. Co chyba jest marzeniem nie do zrealizowania, przynajmniej dla wszystkich po kolei ekip rządzących, które w Polsce się za to brały. Ale patrząc też na kraje dobrobytu, kraje zachodu, do których się zbliżamy, ale jeszcze cały czas gdzieś lekko łapiemy zadyszkę, to tam też takich cudów nie ma.
0: Nie ma, tym bardziej, że Polska nie jest jedynym krajem, który ma tą metodę liczenia świadczenia. To znaczy, to jest tak zwany system zdefiniowanej składki. Czyli właśnie tyle odłożyłeś, w tym momencie przechodzisz, taką masz emeryturę i to się dzieje na całym, w całym Europie Zachodniej. I widać to wyraźnie, kiedy porównamy sobie wiek emerytalny. Bo ja bym powiedziała, że wiek emerytalny mężczyzn to mamy taki średni, jak średnia europejska. Niektóre
1: 65,
0: kraje,
1: przypomnijmy.
0: Niektóre kraje podwyższają, nam jest 67. Są nawet dyskusje, żeby połączyć wydłużanie trwania pracy z wydłużaniem się ludzkiego życia, bo co roku jest troszkę dłuższe, więc te roczniki powinny później przechodzić. No różne są reformy, natomiast my w Polsce mamy przede wszystkim bardzo niski wiek emerytalny kobiet.
1: I ja się 60.
0: Dokładnie tak. I ja się tutaj zgadzam z osobami, które odpowiadały w tym sondażu, że to jest niesprawiedliwe. Znaczy tak to odczytuję, że to jest niesprawiedliwe, że kobiety mają niższy wiek emerytalny niż mężczyźni, że powinny mieć taki sam. Natomiast czy w górę, czy w dół, z punktu widzenia ekonomicznego uważam, że jednak powinniśmy iść w górę. No chociaż zacznijmy od 63, jeżeli 65 jest taką granicą.
1: No właśnie, bo doprecyzujmy, że są trzy grupy, które w badaniu Ibrisu się uwidoczniły, czyli ci, którzy mówią okej, to niech wszyscy i kobiety i mężczyzny mają równo po 65 i tych jest mniejszość, nieco ponad 14%, ale są też tacy, którzy mówią, no nie, to w takim razie zrównajmy wiek emerytalny kobiet i mężczyzn, ale niech to będzie wesoła 60-tka, a jeżeli 60-tka, no to byłoby fajnie, żeby to świadczenie było na odpowiednim poziomie. Jest też trzecia grupa, która mówi, spotkajmy się w połowie drogi, czyli 63. Kobietom wydłużymy, ale mężczyznom obniżymy i może to jakoś się wtedy zepnie. Tymczasem mi brakuje w tych wszystkich wariantach jakiejś drogi pośredniej. Bo dlaczego akurat 63? A może ja bym chciała pójść na emeryturę mając 62? Albo może ktoś by chciał pójść, kiedy ma 64? Skąd się bierze ten kategoryzm w określaniu grup emerytalnych, tego wieku?
0: No jeszcze z definicji starości z Międzynarodowej Organizacji Pracy, z konwencji z 1952 roku, to jest kwestia umowna tak naprawdę. My się umawiamy, to też mówi się o tym, że wiek emerytalny mówi, że można przejść, ale nie trzeba przechodzić na emeryturę. Natomiast praktyka pokazuje wyraźnie, że jak tylko osiągamy ten wiek emerytalny, to chcemy na tą emeryturę przejść w absolutnej większości osób, w przypadku większości osób, dlatego...
1: Wrócimy do tego za chwilę.
0: No właśnie, dlatego państwa jednak wyznaczają jakiś minimalny wiek, w którym powinniśmy móc być uprawnieni do przejścia, żeby jednak wcześniej nie przechodzić, aczkolwiek oczywiście są grupy, które mogą przejść wcześniej i są grupy, które mają wyższe emerytury, bo sobie to wywalczyły w różnych sporach zbiorowych, protestach, lobby, różne są, lobbingu, różne są powody.
1: No tak, ale jeżeli myślimy o na przykład zawodowych żołnierzach albo funkcjonariuszach policji, których życie jest zagrożone, to znajdujemy jakieś argumenty, ale kiedy już mówimy o wcześniejszych emeryturach dla osób pracujących fizycznie, które są bardziej zmęczone swoją pracą i które są narażone na większe ryzyko zawodowe, to sprawa przez

0: przestaje być prosta, bo wtedy jedni mają, a drudzy nie mają i komu się należy, a może w ogóle należy się wszystkim, którzy pracują fizycznie, a wtedy odezwą się ci, którzy pracują umysłowo albo pracują w stresie, bo zarządzają jakimiś wielkimi organizacjami, którzy powiedzą zaraz, my jesteśmy narażeni na stres do tego stopnia, że mamy kłopoty ze zdrowiem psychicznym, popadamy w depresję i nam też należy się to, żeby móc wybrać i żeby móc wcześniej przejść na emeryturę. I oczywiście liberalni politycy mówili w latach 90. nie, tych wszystkich ulg nie powinno być, budżet się musi spinać, pieniądze muszą w nim być, a jak się na to nie zgodzicie, to cały system runie. Czy to jest aktualna przestroga?
1: No jeżeli zrobimy bardzo dużo grup, które będą wcześniej przychodzić na emeryturę i mieć wyższe świadczenia, bo grupy, które pani wymieniła, często mają inne metody naliczania tych świadczeń, no to możemy mieć pewien problem. Myślę, że poruszyła pani tu dwa bardzo ważne tematy. Po pierwsze, kwestię klasową. Nie wiem, czy można już mówić o klasach, czy nie. W socjologii na pewno się o tym mówi, w ekonomii, a mianowicie...
0: Więc my też mówmy.
1: A mianowicie, rzeczywiście jest tak, że mamy tablice dalszego trwania życia i one są uśrednione dla wszystkich mieszkańców danego kraju. Kobiet, mężczyzn, tu już mamy pewne różnice, ale także niezależnie od tego, gdzie pracujemy. I są bardzo dobre badania, które są robione na świecie już od bardzo wielu lat, na ile ta tak zwana aktuarialna sprawiedliwość, czyli właśnie to, że wszyscy mamy ten sam mianownik, jeżeli jesteśmy w danym wieku, na ile ona jest rzeczywiście sprawiedliwa. Bo oczywiście, że nie każdy żyje tak samo długo i widać to bardzo wyraźnie. Są też takie badania SHARE koordynowane w Szkole Głównej Handlowej, panelowe, które pokazują, że osoby z niższym wykształceniem, niższych dochodach, w trudniejszych zawodach po prostu żyją krócej, a mają ten sam mianownik. I to jest ewidentnie problem. Ale druga rzecz jest taka, że też my możemy interweniować wcześniej, bo tak jak powiedziałam, wiek emerytalny to jest papierek lakmusowy. Możemy, mówi pani o wypaleniu zawodowym. Są sposoby, żeby walczyć z tym wypaleniem zawodowym jeszcze w czasie, kiedy pracujemy. To znaczy nie możemy wszystkich problemów rozwiązywać systemem emerytalnym, bo mimo wszystko przy naszej demografii i przy tym, jakiej jesteśmy sytuacji i to, że każda grupa będzie mówiła, że ma jakieś problemy zawodowe, no powinniśmy próbować to rozwiązać inaczej. I jeżeli by mnie zapytano, co powinniśmy zrobić w pierwszej kolejności, to bym powiedziała, zwalczmy o lepszy rynek pracy, o lepsze umowy, a nie uśmieciowienie. Walczmy z tym fałszywym JDG, gdzie się płaci też niższe składki, ale to oznacza niższe świadczenia. A druga rzecz, jesteśmy absolutnie niedofinansowanym państwem, jeśli chodzi o ochronę zdrowia. Bo nie liczy się tylko to, jak długo żyjemy, ale też jak długo żyjemy w zdrowiu. I jeżeli o to zadbamy, to będzie sytuacja, w której będziemy chcieli pracować, bo praca też jest pewnego rodzaju wartością dla wielu ludzi.
0: Tak, bo jeżeli będzie można myśleć o wieku emerytalnym jako o tym momencie, od którego możemy robić różne rzeczy bardzo ciekawe, to być może będziemy chcieli zarobić na to, żeby móc je robić, gdzieś pojechać, albo kupić wreszcie wymarzony domek z działką, albo mieć całkowicie inne pomysły, na przykład kitesurfing, bo to też jest możliwe. I będzie to pewna motywacja. Natomiast jeżeli będzie to moment, w którym zapiszemy się w kolejkę do lekarza specjalisty po to, żeby przez rok czekać w kolejce i do następnego czekać kolejny rok i to jeszcze w złym zdrowiu, nie mając odpowiedniego rehabilitanta, to rzeczywiście perspektywa będzie ponura i może będzie warto pójść jak najszybciej na emeryturę, żeby jeszcze załapać chociaż rok czy dwa takiego życia, które da nam odrobinę wolności i tego wolnego czasu, który można na coś spożytkować.
1: No też taka jest prawda. Profilaktyka zdrowotna jest przede wszystkim tańsza niż później leczenie, jeżeli nie zadbamy o nią, więc tak potwierdzam. I jeszcze raz to, co powiedziałam przed chwilą, że inwestycje w ochronę zdrowia są niezwykle ważne, ale chciałabym przypomnieć jeszcze jedną rzecz, jeśli chodzi o emerytury i wiek, i przejście, i choroby zawodowe. My nie płacimy składki emerytalnej, tylko płacimy składkę emerytalno-rentową i mamy jeszcze cały system rentowy dla osób, które nie są w stanie pracować przed osiągnięciem wieku emerytalnego, więc być może zamiast obniżać wiek emerytalny wszystkim, powinniśmy zastanowić się, jeżeli nie da się rzeczywiście poprawić zdrowia profilaktyką, badaniami, rehabilitacją, osobom, które po prostu już są naprawdę zmęczone pracą, to mamy jednak ten system rentowy, w którym, dodam, inaczej jest liczona renta niż emerytura. Renta to Lech Kaczyński zawetował.

0: I w efekcie renty liczymy starą metodą, a emerytury nową. W niektórych sytuacjach renta może być nawet wyższa niż emerytura. Jest to rzadkie, ale może się tak zdarzyć. Ale to już jest tylko taka ciekawostka.
1: Ale to proszę nam wyjaśnić, skoro już doszłyśmy do tego momentu, bo to jest coś, czego się rzeczywiście nie bierze na co dzień pod uwagę. Jakie są proporcje między naliczaniem rent i naliczaniem emerytur z systemu? Czyli jak dużo mamy rencistów, a jak wielu mamy emerytów i kto jest dla kogo większym obciążeniem czy większym problemem?
0: Ja w ogóle nie lubię nazywać beneficjentów systemu ubezpieczenia społecznego obciążeniem, bo myślę, że po to mamy ten system, żeby solidarnie się wspierać. Rencistów jest oczywiście o wiele mniej. Zresztą to jest też problem polityki lat 90. i 80., że dużo ludzi wysyłano na renty, żeby rynek pracy, który był, no wiemy jaka była sytuacja w okresie transformacji i później rzeczywiście zaostrzono te zasady. Rencistów jest mniej, natomiast tak jak powiedziałam, tam się liczy, jest część bazowa taka socjalna, liczy się lata składkowe, nieskładkowe. No nie chcę wchodzić już w te wszystkie równania, ale generalnie rzecz biorąc, jeżeli jesteśmy starszymi pracownikami, mamy wiele lat składkowych i chcemy, nie możemy już pracować, to renta nie jest wcale takim najgorszym rozwiązaniem, chociaż zawsze będę powtarzać, profilaktyka zdrowotna, walka o lepszą jakość pracy, też warto się uzwiązkawiać, być w związkach zawodowych, walczyć o to, żeby ta praca była też lepszej jakości, wbrew pozorom to ma znaczenie, pozwala nam pracować dłużej po prostu. Ale no, tak jak mówię, nie chciałabym, żeby to była kara dla ludzi, tylko żebyśmy tą pracę lubili, żeby ona była znośna.
1: Wygląda na to, że rzeczywiście w latach 90. popełniono, czy też stworzono wiele założeń, które dzisiaj kształtują los świeżych, nowych emerytów, bo ja pamiętam takie hasło, które tłumaczyło z pozycji liberalnych to, że wiek emerytalny jest nierówny, czyli wypchnijmy babcię z rynku pracy. Czyli niech kobiety idą na emeryturę, ona będzie niewysoka, ale jakaś tam będzie, niech się zajmą tymi wnukami, ich dzieci będą mogły pracować na 100%, a one znikną nam ze statystyki i bezrobocie się obniży. Taka to była, myśli pani, kalkulacja?
0: W dużej mierze tak, chociaż nie tylko kobiety wypuszczano. Było dużo też opcji wcześniejszej emerytur, których, jak pani słusznie wspomniała, zostało to wycofane w latach 90. 2000. A kiedy PiS cofał emeryturę, to podwyższenie wieku emerytalnego, to dokładnie pani minister Rafalska powiedziała, uruchamiamy kapitał opiekuńczy kobiet. Czyli znowu zakładamy, że te kobiety mogą w tym czasie, kiedy przejdą wcześniej na emeryturę, zajmować się wnukami, których z drugiej strony, jak wiemy, już nie ma tyle, co było kiedyś. Więc też pytanie, kim się mają zajmować, tym bardziej, że ich córki i synowie mają dzieci później niż w wcześniejszych pokoleniach, więc być może 60-latka.
1: Oraz jest też świadczenie, które ma pomagać w opiece nad dziećmi. Tak. Słynne babciowe, też no, nie wiadomo dlaczego akurat babciowe, a nie inaczej, ale tak już się przyjęło.
0: To potoczna nazwa jest dokładnie tak, więc no, wykorzystuje się tą retorykę, ale tak jak pani zauważyła, rozwija się sieć usług opiekuńczych. Moim zdaniem większym wyzwaniem teraz dla nas, zwłaszcza kobiet znowu, jest pytanie, na ile mamy usługi opiekuńcze dla osób starszych rozwinięte, ponieważ ta opieka to nie jest tylko opieka nad dziećmi, ale też nad pokoleniem osób, które mają 80 ponad 90 lat, które nie są już same w stanie funkcjonować i często kobiety, najczęściej jak pokazują badania, też wycofują się albo całkiem, albo częściowo z rynku pracy, ale jeśli częściowo, to płacą niższe składki, żeby zajmować się tymi seniorami, więc być może powinniśmy teraz rozwijać też opiekę długoterminową i sieć wsparcia dla osób zajmujących się starszymi osobami.
1: Na pewno byłoby to z pożytkiem i dla osób będących jeszcze na rynku pracy i mogących służyć doświadczeniem i dla samych seniorów, bo to nie oznacza, tak jak się kiedyś mówiło, oddanie ojca czy matki do DPS-u. Tu chodzi o takie usługi, które będą dostosowane do rytmu życia rodziny, do tego, jaka jest w niej sytuacja generacyjna i jak bardzo potrzebna jest pomoc danej osobie w podeszłym wieku.
0: Też usługi nie oznacza za każdym razem, że ktoś jest na cały, w ogóle przeprowadza się do domu pomocy społecznej. Tak? Mamy mnóstwo innych form, czy przychodzenia do seniora, czy że senior idzie na opiekę dzienną gdzieś, jeżeli jest taka możliwość, czy jakiś na kilka godzin ktoś przychodzi tylko pomóc w podstawowych rzeczach. Naprawdę jest bardzo wiele różnych opcji, tylko musimy je zdecydowanie rozwijać.
1: Bardzo dziękuję. Doktor Janina Petelczyc z SGH, Katedra Ubezpieczenia Społecznego. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.

0: Co państwo sądzą? Powtórka programu. Autopromocja.
1: Niedzielny wieczór to idealny moment na spotkania z ludźmi, którzy uważnie przyglądają się rzeczywistości i rozmowy o sprawach, które w codziennym biegu często tracimy z oczu. Czasem dlatego, że po prostu giną w informacyjnym szumie, innym razem dlatego, że wygodniej jest unikać trudnych tematów. Jak się nie pogubić w chaotycznym świecie? Z tym pytaniem mierzymy się w audycji Zbliżenie. W niedzielę po 22 i 7 dni w tygodniu na stronie podcasty polskieradio.pl. Jakub Kukla, do usłyszenia.
0: Autopromocja.

0: Minęła czwarta, tu program Pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Paweł Zieliński, zapraszam. To pracowita noc dla strażaków w województwie opolskim. Wszystko przez nawałnicę, która późnym popołudniem przeszła nad tym regionem. Najbardziej ucierpiała miejscowość Balcarzowice.
1: Strażacy intensywnie pracują. Głównie skupiamy się teraz na zabezpieczeniu dachów w tej miejscowości, jak również też kolejne zdarzenia, które nam przybyły. To są zdarzenia pojedyncze w poszczególnych miejscowościach. W Strzelcach Opolskich mamy kilka zdarzeń. W miejscowości Sucha, Kolonowskie, gdzie tam był zatkany przepust.
0: Tak mówił w TVP Info starszy brygadier Piotr Zdziechowski, zastępca komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Strzelcach Opolskich. Dodał też, że zniszczonych jest 11 budynków.
1: Mamy na chwilę obecną, potwierdzamy, jeszcze 5 budynków uszkodzonych mieszkalnych, jak również też w sumie 11, bo część budynków to są budynki, które takie typowe gospodarcze, budynek, który nam całkowicie runął, ale tam to po prostu jest budynek typowy gospodarczy.
0: Uszkodzona jest też linia energetyczna. W Balcarzowicach nie ma prądu. Polscy bochcy burz informują, że przez tę miejscowość po 17 przeszła trąba powietrzna. Według wstępnych ustaleń prędkość wiatru dochodziła do 200 km na godzinę. Ponad 78 miliardów złotych na amunicję artyleryjską, wozy dowodzenia i moździerze RAK to bilans trzeciego dnia zbrojeniowego maratonu i kolejnych 29 umów podpisanych w ramach unijnego programu SAFE. O szczegółach opowie Piotr Durys.
2: Rosomag S.A. wyprodukuje dziesiątki wozów ewakuacji medycznej i dowodzenia, a wspólnie z Hutą Stalowa Wola dostarczy sprzęt o wartości 4 miliardów złotych. Konrad Gołota podkreśla, że krajowy przemysł zbrojeniowy staje przed dziejowym wyzwaniem.
3: Dzisiaj dzieje się historia ze względu na skalę i na ilość umów, które podpisujemy. Polska Grupa Zbrojeniowa otrzymuje dzisiaj zamówienia na kilkadziesiąt miliardów złotych.
2: Poranne podpisy w zakładach Dezamed zabezpieczyły też dostawę amunicji. Szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz uważa skalę zamówień za bezpieczeństwo. Precedensową.
4: Nigdy w historii Polski w jeden dzień nie zawarto tylu umów, które gwarantują rozwój polskiego przemysłu zbrojeniowego i jego niezależność.
2: Wszystkie kontrakty zostaną zrealizowane do 2030 roku. Piotr Durys, Polskie Radio.
0: Nowojorska policja prowadzi dochodzenie w sprawie aktów wandalizmu wymierzonych w konsulat generalny Polski. Nieznani sprawcy oblali czerwoną farbą wejście do placówki dyplomatycznej w Nowym Jorku i znajdujący się przed budynkiem pomnik Jana Karskiego. Miejscy radni, zarówno demokraci, jak i Republikanie potępili te incydenty.
5: W specjalnym oświadczeniu członkowie Rady Miasta Nowego Jorku podkreślili, że dwukrotne zaatakowanie placówki w ciągu 3 dni jest niedopuszczalne i wymaga zdecydowanej reakcji służb. Przypomnieli, że Polska jest jednym z najbliższych sojuszników Stanów Zjednoczonych, a Polonia od lat współtworzy życie społeczne i obywatelskie Nowego Jorku. Poinformowali też, że stale kontaktują się z konsulem generalnym Mateuszem Sakowiczem oraz nowojorską policją. Władze miasta zapewniają, że zrobią wszystko,

0: szybko, by wyjaśnić okoliczności incydentów i pociągnąć do odpowiedzialności sprawcy wandalizmu. Dla Polskiego Radia Jan Pachlowski.
1: To są aktualności jedynki.
2: To miejsce zmieni się nie do poznania. Od godziny 10:00 ogród kancelarii premiera zmieni się w prawdziwą krainę wyobraźni, a wszystko za sprawą obchodów Dnia Dziecka.
3: Ogród kancelarii premiera. Wyjątkowe miejsce. Będzie w niej można spotkać roboty, dinozaury, będzie można zobaczyć wulkan. Będzie też można pograć w piłkę. Dzień Dziecka w kancelarii premiera. Będzie kreatywnie, będzie po prostu fajnie. Od 10:00 do 17:00, ostatnie wejście o 16:00. Bardzo serdecznie zapraszamy.
2: A zapraszał rzecznik rządu Adam Szłapka. Płyty CD i winyle z klasyką jazzu oraz historia polskiego rocka to oferta Agencji Muzycznej Polskiego Radia na międzynarodowych targach książki. Na Stadionie Narodowym w Warszawie ponad 600 wystawców z 33 krajów prezentuje swoje wydawnictwa.
4: Oferta Polskiego Radia jest bardzo bogata i różnorodna.
5: Od muzyki rozrywkowej po jazz i muzykę poważną. Z płyt jazzowych szczególną uwagę należy zwrócić na płytę Mieczysława Kosza Ikar. Płyta, która premierę będzie miała oficjalnie dopiero 12 czerwca.
4: Mówi Jarosław Stefaniuk z Agencji Muzycznej, który dodaje, że wyjątkowym zainteresowaniem cieszy się sześciopłytowe wydawnictwo z muzyką Tomasza Stańki.
5: To jest nasz bestseller, dostępny w wersji 6 płyt CD, jak i 6 płyt winylowych. No to jest taki rarytas.
6: Poproszę Stańko o wydaniu CD. Bardzo go lubię słuchać.
7: Rozglądam się za Stańką, bo był taki zestaw płyt Tomasza Stańki. A jest. No to właśnie znalazłem. Dziękuję.
4: Kupuje pan?
7: Oczywiście.
4: Czyli dzisiaj jakie zakupy?
7: No właśnie Borowicza. Kosza kolejną płytę, bo tej nie mam jeszcze. A uwielbiam tego pianistę. No i Tomasza Stańko.
4: Targi potrwają do niedzieli. Witold Banach, Polskie Radio.
2: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia. To będzie pochmurny dzień z wieloma rozpogodzeniami. Na Warmii, Mazurach i Podlasiu możliwe są burze. Tam też najchłodniej, maksymalnie 19 stopni. Na przeważającym obszarze 21-23, na Dolnym Śląsku najcieplej do 25. Wiatr słaby i umiarkowany, a ciśnienie waha się na barometrach w Warszawie 997 hektopaskali.

0: Viva Rosja!
1: Hurra!
2: Coraz częściej i coraz głośniej brzmią w europejskiej przestrzeni groźby Rosji wobec państw NATO. Także część ekspertów wojskowych zwraca uwagę na przygotowania Moskwy do otwartej wojny z sojuszem. Według jednej z koncepcji Władimir Putin wyda rozkaz uderzenia w któryś z krajów bałtyckich po to, żeby zająć jakiś fragmencik przylegający do granicy Rosji i w ten sposób przetestuje NATO i jednocześnie spróbuje wymusić wycofanie się z Zachodu ze wspierania Ukrainy. Równolegle w Rosji sytuacja nabrzmiewa i może dojść do wojny domowej i rozpadu putinowskiego imperium. Dzień dobry, witam Państwa w audycji Prawdziwa Rosja. Ja nazywam się Maciej Jastrzębski i zapraszam.
0: Prawdziwa Rosja.
2: Czy Rosja podzieli się na mniejsze państwa? Czy upadnie putinowskie imperium? Ruchów na rzecz takiego scenariusza jest wiele. Od korpusów rosyjskich walczących w szeregach sił zbrojnych Ukrainy po ruchy polityczne. Rozmawiałem z przewodniczącym organizacji Wolność Ingri, który zakończenie wojny, pokój w Europie i demokratyczne przemiany w Rosji widzi przez pryzmat rozpadu Federacji Rosyjskiej.
3: Dzień dobry, mnie nazywa Denis Ugrumow, ja przedstawiam Движение Свободной Ingrii. Dla mnie большая честь сказать несколько слов Polskiemu Radio. My добиваемся się tego, żeby w politycznym polu...
2: Dążymy do tego, żeby w politycznej sferze ludzie wreszcie otworzyli oczy i zgodzili się z naszą główną tezą. Jedyną gwarancją dla Ukrainy, jedyną gwarancją dla wschodniej Europy i jak mnie się wydaje dla całej Europy, gwarancją bezpieczeństwa jest rozpad putinowskiego imperium nazywanego Federacją Rosyjską. Imperium musi się rozpaść na niepodległe narodowe państwa. W rezultacie tego procesu żadne z powstałych państw nie będzie stanowić zagrożenia dla Europy. Tego zagrożenia

0: zagrożenia, które teraz generuje faszystowski, putinowski reżim.
1: Tej ugrozy, którą teraz przedstawia dla świata faszystowski, putinowski reżim.
0: Prawdziwa Rosja. Zdają sobie Państwo sprawę, że nim coś się rozpadnie, najpierw musi powstać. Mówię oczywiście o imperiach zbierających ziemię narodów i państw sąsiednich. Tak było z Rosją od jej zarania. Moim przewodnikiem po historycznych i politycznych ścieżkach Rosji jest badacz dziejów tego państwa, dyplomata, profesor Hieronim Grala.
2: No wie pan, jeżeli się chce budować imperium i buduje się mocarstwo, to zawsze tak wygląda, że się coś zbiera i zabiera.
3: Wszyscy władcy na świecie mieli tylko jedno w głowie, budować imperium, i jednym się udało, a innym nie?
2: Po pierwsze, byli władcy, którzy wychodząc ze starego założenia, jest takie dobre przysłowie staropolskie, wedle stawu Grobla, rozumieli, że z księstwa Luksemburg no, nie zrobi się habsburskiej Hiszpanii, prawda? Ale władcy moskiewscy od początku budowali coś dużego. Dlaczego? To, czyim cieniu dojrzewali, to jest Złota Orda. Złota Orda to jest nie ta orda, którą my pamiętamy z pana Wołodyjowskiego, tylko to jest orda obejmująca gigantyczne obszary Eurazji. Wielki twór, który się rozpada w międzyczasie, no ale jest ciągle z wielkim tworem. Jeden wzorzec. Za tym wzorcem kryje się wzorzec matrycy ideowej, czyli Bizancjum. No, mocarstwa i imperium pełnogębo tysiącletniego. Więc jest tych wzorców trochę, które mogły przydać apetytu i tęsknot mocarstwowych władcom moskiewskich. Był pewien punkt odniesienia. No a poza tym Rosja sama do małych nie należy. To przyszywanie, ta metoda kality łączącego udziały książęce, wykupującego, wysiedlającego konkurentów, taki tworzącego moskiewsko-rurkowiczowski patchwork, no była techniką budowania czegoś naprawdę dużego. Stąd też mieliśmy wpisany ten konflikt nasz z nimi, przede wszystkim Wielkiego Księstwa Litewskiego, a potem Rzeczypospolitej Obojga Narodów, jako coś nieuknionego, ponieważ rozwój w kierunku europejskim Rosji, jej dążenie, żeby zaokrąglić to przynajmniej nie do Dniepru, tylko do Bugu, co najmniej, skazywał nas na ten konflikt. Tak, mocarstwa tak powstają, imperia tak powstają, tak się je buduje.
3: Dodajmy, że też Rosjanie już wtedy zaczęli uciekać się do różnego rodzaju forteli w zapisach chociażby traktatów, czego przykładem są traktaty z Gruzją z 1800 roku. Tak? My przychodzimy wam na pomoc, wy nam pomożecie w razie, kiedy by tam Persowie na nas nie napadli, a tak naprawdę chodziło o podporządkowanie sobie całej Gruzji.
2: Tego rodzaju traktatów podpisywanych przez braci mniejszych w dobrej wierze Rosja zna dosyć sporo. Zresztą przecież i rozliczne układy Rzeczpospolitą XVIII-wieczną w istocie rzeczy doprowadziły do ograniczenia naszej suwerenności.
3: A gdzieś był koniec tych dążeń imperialnych, czy to tak miało być bez kres i bez końca?
2: No, wydaje mi się, że na kierunku zachodnim granice wykreślił de facto ostatecznie Aleksander I. Tak naprawdę naturalnym kierunkiem rozwoju, w sensie rozwoju terytorialnego, rozwoju ekspansji rosyjskiej, była oczywiście Azja. To oczywiście Azja Środkowa, z nadzieją, że może da się skręcić na południe, gdzieś tam może w kierunku Indii, może jakiś Afganistan i tak dalej, ale przede wszystkim Azja Środkowa, Turkestan, oprzeć granice o Chiny. Słabnące Chiny to nie są te Chiny końca XVII wieku, kiedy wykuwano podstawy rozgraniczenia chińsko-rosyjskiego, czyli traktat nerczyński, przesunąć to dalej. Objąć koncesjami i kontrolą obszary nad Ussuri, nad Amurem, a może nawet wejść z koncesjami do Korei i tak dalej. Tak, no znowu marzenie, dojść do Pacyfiku.
3: To jest takie słowo wytrych dla imperatorów rosyjskich do współczesnego dyktatora, bo pod hasłem wyzwalamy, to tak naprawdę podbijamy. I tak trwa to do dzisiaj, chociażby wojna ukraińska, jak słyszymy komunikaty armii rosyjskiej, Ministerstwa Obrony czy Kremla, myśmy wyzwolili ukraińską wieś.
2: Ma pan bez wątpienia rację, że w dyplomacji, propagandzie rosyjskiej pod hasłem wyzwalania zawsze ukrywała się

znacznie bardziej pojemna wersja programu ekspansji. Wystarczy powiedzieć, że parę lat temu, robiąc filmy oświatowe do spółki z kolegami z Petersburga,

0: Konstytucji 3 maja była pomocą okazano legalnemu władcy, czyli Stanisławowi Augustowi, przeciwko polskim buntownikom, a najbardziej wzruszające było to, że obecność Fersenów i Suworowych, niszczących insurekcję kościuszkowską, też była rozpatrywana przez co po niektórych jako interwencja w obronie prawnego porządku przeciwko buntowi polskiemu, co gorsza jeszcze z wirusem jakobińskim.
1: 1939 rok, wrzesień, to także było wejście w granice Rzeczypospolitej, żeby udzielić bratniej pomocy narodom słowiańskim, a potem 45 lat wyzwolenia, z którego się niektóre instytucje w Polsce do dziś pozbierać nie mogą. Związek Sowiecki, tak przeszliśmy płynnie, kontynuował ten proces taki imperiotwórczy, tak ja sobie tutaj napisałem, ale już bardziej chyba chodziło o utrzymanie stanu posiadania w tym późniejszym okresie niż samo zbieranie ziem.
0: No, myślę, że system wasalny, jaki stworzył Związek Radziecki, przerastał wszystko to, co w najszerszym zakresie terytorialnym wyobrażali sobie imperatorowie z Petersburga. Rozmach i apetyt władzy sowieckiej przerastał wyobraźnię elity carskiej.
1: No i wreszcie Władimir Putin i jego obsesja, by przejść do historii jako, no tak trochę pewnie to taki rusycyzm będzie, ale taki zjednoczyciel ziem ruskich.
0: Włodzimierz Odnowiciel, ja bym powiedział Włodzimierz Odnowiciel, bo to przecież nie tylko ziem ruskich. To jest zgodnie z tą prastarą doktryną, że co kiedykolwiek było ruskie, ma ruskie być i ma ruskim zostać.
1: Niektórzy Rosjanie żartują, że to jest taka obsesja midasowska. Czego się nie dotknę, to się zamienia w złoto, a tutaj czego nie dotknę, to będzie rosyjskie.
0: Co prawda coś mi się wydaje, że w przypadku niektórych rosyjskich polityków to midasowski wątek ma zastosowanie, ale nieco inny, że mają ośle uszy. Ale to już jakby inna historia. Myślałem tutaj o Miedwiediewie przede wszystkim. Natomiast tutaj rzeczywiście jest wizja budowania imperium mimo wymachiwania pałką ruskiego miru. Jakiż to jest ruski mir, jeżeli my uważamy, że powinny do niego należeć i Łotwa, i Estonia, i Litwa na przykład, prawda? To już nie jest ruski mir. To jest nie ruski mir, a rosyjska imperia. To jest odwołanie się, grożenie Finlandii, przypominanie, że to było Wielkie Księstwo Finlandii, któremu było lepiej z Rosją niż ze Szwecją na przykład. No, jest takim właśnie kolejnym przejawem, że to jest już nie jest pan slawizm czy pan rusizm, tylko to jest daleko, daleko więcej. Ostatnio mamy coraz bardziej zgęszczające się też na kierunku wschodnim chmury, kiedy zaczyna się grozić Kazachstanowi. No, odwieczna ziemia ruska Kazachstan, prawda? Z przewagą etnosu słowiańskiego. Bez zająknięcia się, że większość ludności słowiańskiej w Kazachstanie to nie jest ludność, która tam przyjechała wypoczywać na słońcu, tylko to są potomkowie, wnuki, prawnuki przymusowo zesłanych i tam osadzonych, co też jest jakby dobrodziejstwem imperium. Tak, Putin ma jakąś taką wizję. No, ja już tu kiedyś w rozmowie z panem redaktorem powiedziałem, że nieszczęściem imperializmu rosyjskiego, ale również nieszczęściem nas wszystkich dzisiaj, jest jego bardzo anachroniczny charakter. To jest imperializm terytorialny. Rosjanie sobie nie wyobrażają hegemonii, dominacji nad jakimś obszarem bez faktycznej tam obecności. Tłumaczenie w kategoriach wpływów gospodarczych, to można o Cyprze rozmawiać z nimi w ten sposób. Natomiast tutaj, w tym zwartym obszarze, to ma być część kontrolowanego obszaru. Najlepiej w granicach mocarstwa rosyjskiego.
2: Prawdziwa Rosja.
1: W czasach carskiego, później sowieckiego imperium i wreszcie we współczesnej Rosji dyktatorzy uzasadniali podboje półprawdami historycznymi. Nazwijmy je umownie misjami dziejowymi. Historyk ze Stowarzyszenia Memoriał Nikita Pietrow podkreśla, że straszne i zarazem dziwne jest to, że moskiewski reżim wmawia ludziom, że ma własną wersję historii jedyną i prawdziwą.
3: To странная ситуация. Когда у нас в стране есть своя определенная история, свое видение истории.
4: To jest przedziwna sytuacja, gdy w moim kraju funkcjonuje własne widzenie historii.

0: historii, a cały świat te same wydarzenia postrzega inaczej. Dlaczego nikt nie czuje się zmieszany, zawstydzony? Nikomu nie przychodzi do głowy, że może nieprawidłowo rozumiemy te fakty, skoro wszyscy wokół nas nie zgadzają się z naszą interpretacją. Przecież to niemożliwe. Można odnieść wrażenie, że polityka państwowa Rosji operuje kłamliwymi faktami.
1: Wpiszczenie, że gospodarczna polityka Rosji operuje lżywymi faktami.
2: Mnie każe, izwini, że to przerywają.
3: Wydaje mi się, że te historyczne kłamstwa, o których mówimy, to po prostu jeszcze jeden instrument polityczny.
1: Mentalność naszego rukawodstwa inna. Mentalność taka, że любое проявление dobrej woli...
0: Bo nasze władze mają inną mentalność. Ona sprowadza się do tego, że każdy przejaw dobrej woli uważany jest za słabość. To jest jakaś szczególna, więzienna moralność. Jak tylko okażesz słabość, to już koniec. Wszyscy będą tobą pomiatać. Wydaje się, że oni rzeczywiście wierzą w globalny spisek przeciwko Rosji. Ci ludzie nie tylko stoją dwiema nogami w przeszłości, ale oni nie mają żadnych szans, aby wyjść w przyszłość. Oni nie potrafią stać się pięknymi duszą. Nie potrafią żyć pięknymi ideami. Taka jest niestety choroba politycznych elit Rosji.
1: To, k сожалению, болезнь политической элиты России.
4: Prawdziwa Rosja.
3: Zajrzyjmy teraz do mojego radiowego archiwum i posłuchajmy, co na temat imperialnych idei drzemiących w głowach Rosjan mówiła mi rosyjska obrończyni praw człowieka Ludmiła Aleksiejewa. Zapytałem Ludmiłę Michajłownę o to, dlaczego ludzie we współczesnej Rosji wciąż tęsknią za Związkiem Sowieckim.
5: Wy znacie, ja ni jednej sekundy nie skuczaję po Sowieckiemu Sojuzu. Ja считаю, że mnie w wyższej stopni, to jest nie считаю, a ja uwielbiam.
3: Ja osobiście nie tęskniłam i nie tęsknię nawet jednej sekundy za Związkiem Radzieckim. Jestem przekonana, że miałam wielkie szczęście, iż za mojego życia zdarzyło się coś nieoczekiwanego. Upadł ZSRR, ponieważ dzięki temu mogłam wrócić z Ameryki do ojczyzny.
5: Może jaka ona nie jest, ona rodzina, ja chcę żyć gdzieś. A wiesz, kiedy my wyjeżdżamy w emigrację, my wyjeżdżamy na zawsze.
3: Przecież nieważne, jaka ona jest, ale jest ojczyzną. I ja chciałam i chcę mieszkać tutaj, w Rosji. Kiedy wyjeżdżałam na emigrację, wyjeżdżałam na zawsze. Powrót do Związku Radzieckiego nie był możliwy. Nam odbierano obywatelstwo. A dlaczego dziś ludzie tęsknią i żałują tego rozpadu? Ano dlatego, że starzy wspominają Związek Radziecki z ckliwością, bo był on ich młodością. Jest taka piosenka, wtedy fontanny były bardziej błękitne, a róże bardziej purpurowe, bośmy byli młodzi. Inna sprawa, że jest wielu młodych ludzi, którzy żałują rozpadu Związku Radzieckiego. Wie pan dlaczego? Dlatego, że im namieszali w głowach ich dziadkowie, tęskniący za swoją młodością, i ta nasza obrzydliwa propaganda telewizyjna, która wmawia ludziom, że Związek Sowiecki to było coś. U tych młodych ludzi budzi się w ten sposób protest przeciwko współczesności. Oni widzą, że teraz nie ma porządku, jest bałagan, wszyscy kradną, są bardzo bogaci i bardzo biedni. A w Związku Radzieckim tego wszystkiego nie było, co oczywiście nie jest prawdą. Ale ci młodzi właśnie w ten sposób wyrażają protest przeciwko temu, co się teraz dzieje. Jestem historykiem i doskonale to wszystko znam. Jestem bardzo egoistycznie nastawiona do życia. Chcę, żeby w moim kraju obywatele mogli żyć po ludzku i żeby nasi urzędnicy traktowali ich z godnością, z szacunkiem, z troską, a nie tak, jak dziś oni sobie pozwalają, lekceważąc ludzi. Zawsze w naszym kraju byli jak nie car, to pierwszy sekretarz albo prezydent z nieograniczoną władzą. Ogólnie mówiąc, koszmar i horror. I Złota Orda, która trwa do dziś.
5: Koszmar, już Złota Orda продолжa się do сих пор.
4: Prawdziwa Rosja.
3: Cały ten wstęp historyczny, proszę państwa, po to, żeby zadać panu profesorowi dwa najważniejsze pytania dotyczące tematu naszej audycji. Rosja się rozpadnie, panie profesorze?
6: Od Rosji może coś jeszcze odpaść. Ten kręgosłup państwowości rosyjskiej, który sformował się w drugiej połowie XVII wieku, właśnie od granic z Chinami, po granicę, powiedzmy to, z Europą Środkowo-Wschodnią, przynajmniej do Dniepru, nigdy w żadnym momencie nie uległ naruszeniu, nie uległ dekompozycji. Proszę zwrócić uwagę na

0: to, że nawet wojna domowa w Rosji, rewolucja październikowa, nawet katastrofa II wojny światowej poważnie nie zagroziła integralności terytorialnej tego, co my dzisiaj nazywamy Rosją. Nigdy de facto nie pojawił się poważny plan, który by przewidywał rozpad tego obszaru. Ja dopuszczam możliwość odpadnięcia jakichś pomniejszych terytoriów. Nie widzę mechanizmów, które by to mogły rozsadzić. Nie widzę nastrojów społecznych, które by szło w tą stronę. I przede wszystkim czego nie widzę? Nie widzę tego, co dwukrotnie odegrało wielką rolę w rozpadzie najpierw Imperium Rosyjskiego, a po drugie w rozpadzie ZSRR. Nie widzę regionalnych, lokalnych, narodowych elit. A poza tym przypominam, że część obszarów wskazywanych jako wręcz skazane na odpadanie ma przewagę etnosu rosyjskiego. No Kaliningrad chociażby. Tak, Kaliningrad jest niezatapialnym postsowieckim lotniskowcem połączonym nie bardzo wiadomo jak i tak dalej. Ale doszukiwanie się wewnątrz, wśród tej społeczności, mechanizmów, które wypromują program odpadania, jest bardzo trudno. A cóż dopiero mówić o scenariuszu od czasu do czasu zapowiadanym, że odpadnie Ingria. Ingria, czyli Petersburg. Jak ktoś może wyobrazić sobie odpadanie Petersburga od Rosji?
1: Ale ja wyobrażam sobie, że może na przykład część Syberii się oderwać albo Dalekiego Wschodu.
0: Wykluczałbym, ponieważ poza wszystkim innym, to jest tak, jak kiedyś rozważano możliwość odpadnięcia bogatego przecież Tatarstanu. Ale ma pan przecież świadomość, że Tatarstan, będąc bogaty, nie jest samowystarczalny. Będąc bogaty, jest otoczony przez obszary, które zabezpieczają rozliczne funkcje gospodarki Tatarstanu. Jak ja słyszę o tym, że Jakucja jest arcybogata, bo diamenty i tak dalej, i że wszystko, co może w stanie kupić, to się pytam, czy wizjonerzy pamiętają, jak na przykład wygląda linia brzegowa, prawda? Jak można zaopatrywać Jakucję w owe zakupione za brylanty, etc. Dobra codziennego użytku, których Jakucja w zasadzie nie produkuje.
1: Pojawia się z dużą intensywnością, szczególnie po 2022 roku, po rozpoczęciu pełnoskalowej wojny z Ukrainą, taki element odśrodkowy, bo coraz więcej ludzi związanych z antyputinowską opozycją, czy to zakłada ruchy, czy też w sposób taki jednostkowy zajmuje się publikowaniem różnego rodzaju haseł, teorii, opowieści na ten temat, że Rosja musi się rozpaść, bo inaczej nie da się na tym obszarze odbudować państwa, które będzie niewrogie, a przyjazne dla otoczenia.
0: No o tym niewrogim, a przyjaznym dla otoczenia to ja słyszałem wielokrotnie w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat. Pamiętam, że słyszałem to również prawie 30 lat temu, to bardzo przekonująco wypowiadane z otoczenia dzisiejszego prezydenta Federacji Rosyjskiej. I tak dalej, i tak dalej. A za każdym razem, jak w starym dowcipie, jakbyśmy nie zbierali to maszynę do szycia, to wychodzi nam kałasznikow, prawda?
2: Kalinka. Prawdziwa Rosja.

0: Jeszcze na koniec krótka ocena sytuacji sformułowana przez prawnika i obrońcę praw człowieka Siergieja Kowaliowa, gdy zapytałem go o to, czy Rosja będzie kiedyś państwem przyjaznym dla swoich sąsiadów.
1: Moja myśla to bunt intelektualów.
2: Moim marzeniem jest bunt intelektualistów. Proszę zrozumieć, że Kreml to coś takiego, co nie potrafi ustępować. Wielu mówi, że nie powinno się rozsierdzać Putina. Powiem tak, według mnie szczur zagnany do kąta rzuca się i gryzie. Jeśli go nie gonić, to też nie jest on od tego milszy, a przy tym roznosi choroby. Teraz sami wybierajcie, co lepsze. Pierwsze stadium, dżumy czy walka ze szczurami.
1: Вот выбирайте, первое время чумы или борьбу с крысами.
3: Prawdziwa Rosja.

0: Panie profesorze, no zbił pan wszystkie moje już argumenty na ten rozpad Rosji. To na koniec naszej rozmowy coś, w czym się pewnie zgadzamy. Z Rosją jest tak, jak mówił rzecznik rządu w PRL-u, Rosja zawsze sama się wyżywi.
1: No, był jeszcze jeden wybitny polityk, który mawiał, że Rosja nigdy nie jest tak silna, jak to sugeruje, i nigdy nie jest tak słaba, jak nam się wydaje. A było mu imię Winston.
0: Rozpadnie się czy nie? Argumenty pana profesora Grali przekonały mnie, że jest to niezwykle mało prawdopodobne. Niestety oznacza to, że jeszcze długo będziemy mieli za sąsiada państwo groźne i dybiące na nasz spokój i pokój. W następnym odcinku Prawdziwej Rosji porozmawiamy o stosunku Rosjan do sąsiadów. Ja nazywam się Maciej Jastrzębski i dziękuję już państwu.

0: Prawdziwa Rosja.
1: Ura!
2: Powtórka programu. Polskie Radio 24.
3: Słowem wszystko.
4: Słuchają Państwo Polskiego Radia 24, przed mikrofonem Jeremia Mrożek. Już za chwilę, proszę Państwa, temat, który budzi ogromne emocje i niektórzy mówią, że położył się cieniem na stosunkach polsko-ukraińskich. To dlatego, że prezydent Karol Nawrocki zapowiedział odebranie Wołodymirowi Zełenskiemu Orderu Orła Białego. Ja przypomnę, że Zełenski został odznaczony najwyższym polskim odznaczeniem państwowym w 2023 roku postanowieniem prezydenta Andrzeja Dudy, a ta chęć odbioru Orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy wynika z decyzji prezydenta Zełenskiego o nadaniu imienia bohaterów UPA jednej z ukraińskich jednostek wojskowych.
2: Gość Polskiego Radia 24.
4: I właśnie od tej sprawy zaczynamy. Marek Sierant, dziennikarz Slava TV. Dzień dobry.
5: Kłaniam się nisko.
4: Ta decyzja samego Wołodymira Zełenskiego o tym, żeby nadać elitarnej jednostce wojskowej tytuł czy imię bohaterów UPA, to błąd i wyraz braku wrażliwości?
5: Jeśli chodzi o stosunki polsko-ukraińskie, to powiedziałbym, że ja bym się zgodził w pewnym sensie z panem redaktorem. Tylko jest jedno małe ale. Każdy naród ma swoją pamięć historyczną, która się często różni od tej, która jest w danym kraju. Na przykład Polacy, już nie mówię o Ukraińcach, ale popatrzmy na Litwinów i Polaków. Józef Piłsudski dla nas i dla mnie osobiście również jest bohaterem i takim w nim zawsze zostanie. Natomiast dla Litwinów niekoniecznie. To co to oznacza, że my jesteśmy, nie wiem, narodem zbrodniarzy, Polacy? Czy hołubujemy tutaj zbrodniarza? Nie. Tak samo jest z Banderą, z UPA, ze wszystkim, co się kojarzy. UPA dla części Ukraińców, szczególnie na zachodniej Ukrainie, bo powiem szczerze, że na wschodniej Ukrainie UPA, czy w centralnej, niewiele osób w ogóle wspomina, czy nawet w ogóle zna tą kartę historii swojego kraju. Jest czymś takim, co moglibyśmy powiedzieć, że jest dla nas jak żołnierze wyklęci. Dla nas są oni niewątpliwie bohaterami, choć co do po niektórych postaci, nie będziemy tu ich wymieniać, też można byłoby mieć pewne zastrzeżenia. Natomiast dla Ukraińców UPA to przede wszystkim formacja, która do 1957 roku walczyła w Karpatach, bo już głównie tylko tam się wtedy ostały zagony partyzanckie, z Sowietami.
4: Panie redaktorze, ja rozumiem, że Litwini mogą nie kochać Piłsudskiego, bo kojarzą go z postacią, która odebrała im Wilno. Ja rozumiem, że żołnierze wyklęci mogą budzić kontrowersje, natomiast zbrodniarze z UPA mają na sumieniu kilkadziesiąt, a może i 120 tysięcy obywateli polskich, mordowanych w bestialski sposób. Mężczyźni, kobiety i dzieci. I prezydent Wołodymyr Zełenski, jeżeli nawet nie zna tak dobrze historii UPA, to z rąk polskiego prezydenta otrzymał album dotyczący żołnierzy UPA. Więc wystarczyło sobie tylko

0: go to przeczytać i przejrzeć. Więc musiał mieć świadomość, jakie konsekwencje również te na linii takiego postrzegania będzie miała ta decyzja Wołodymyra Zełenskiego. Czy w imię tych zaszłości historycznych jest w stanie zdecydować się na to, żeby położyć cień właśnie na stosunki polsko-ukraińskie? Bo musiał sobie zdawać z tego sprawę, że tak to się może, tak to może zostać odebrane.
1: No ale my też nie rezygnujemy w Polsce z czczenia ludzi, do których mamy pewne zastrzeżenia, którzy też mają krew na rękach niewinnych ludzi.
0: 100-120 tysięcy ludzi.
1: Zgadza się.
0: Rzeź Wołyńska, no panie redaktorze.
1: Dzisiaj nikt nie kwestionuje w Ukrainie rzeź Wołyńskiej. Proszę zobaczyć, odbywają się ekshumacje, odbywają się kongresy historyków. Ostatni był koło Sandomierza w Polsce, ukraińskich i polskich historyków, którzy o tym rozmawiają. I ja bym te sprawy zostawił jednak historykom. A niestety jest tak, że dzisiaj mi się wydaje, że za bardzo zajmujemy się tym, co nas boli, a nie tym, co nas łączy i tym, co mamy dzisiaj. Jeśli będziemy tylko jechać samochodem i patrzeć we wsteczne lusterko, a nie na drogę do przodu, to dojdzie do katastrofy.
0: Rzecznik MSZ tak Ukrainy przekazał, jeżeli pan pozwoli, rzecznik MSZ Ukrainy przekazał tak. Widzimy gwałtowną reakcję w Polsce na decyzję o nadaniu jednemu z ukraińskich pododdziałów nazwy upamiętniającej bohaterów UPA. Jest to przykre, ponieważ dzieje się wbrew szerszemu trendowi rozwiązywania problematycznych kwestii w relacjach ukraińsko-polskich, które obserwowaliśmy przez ostatnie półtora roku. No, jest im przykro, ale jednocześnie to robią.
1: Nie chcę być rzecznikiem MSZ Ukrainy, nie, bo to nie jest jakby moje zadanie.
0: Proszę natomiast, mi pomóc to zrozumieć.
1: Natomiast...
0: bo ja myślę, że po prostu Polacy mogą tego nie rozumieć. Dlaczego
1: dla
0: tak
1: Ukraińców
0: się robi?
1: Żołnierze UPA, czy też partyzanci UPA, czy jak tam ich nazwiemy, są tym, czym dla Polaków żołnierze wyklęci. I mamy i my, i Ukraińcy inną pamięć historyczną. I nikt nigdy... Oczywiście za Wołyń nie jeden prezydent przeprosił Polaków. Podkreślam, od Kuczmy. To jeszcze było za czasów Aleksandra Kwaśniewskiego. Natomiast Petro Poroszenko to nawet na kolanach klęczał, no ale o czym się nie pamięta. Natomiast powiem więcej tego. Nie możemy żyć cały czas historią, bo wszystko idzie w dobrym kierunku dzisiaj. Pomimo tego, że Ukraińcy nadali sobie tam nazwę UPA jednemu z podrozdziałów wojskowych, to jednak ekshumacje się odbywają. Jednak Polacy, którzy zostali pomordowani, będą upamiętnieni i proszę mi uwierzyć, ja zwiedziłem Wołyń wzdłuż i wszerz i tyle krzyży, jak ile tam stoi i miejsc pamięci o Polakach, zadbanych, niezdewastowanych, jest bardzo dużo. Więc ktoś o to dba, ktoś przychodzi. To nie jest tak, że można to sobie po prostu od tak postawić i jakby Ukraińcy byli antypolscy, to pewnie by to dewastowali i niszczyli. A jednak dbają o to, pilnują, kładą kwiaty, zapalają znicze. To nie jest tak, że Ukraińcy są antypolscy i dlatego wymyślają sobie nazwy UPA, żeby zrobić nam ból, tak? Spowodować ból w naszych sercach.
0: Panie redaktorze, a jak pan odbiera ten pomysł prezydenta, żeby odebrać order Orła Białego? Ja przypomnę, że żeby stało się to faktem i zgodnie z prawem, to również musi się pod tym podpisać premier, więc na razie jest to tylko i wyłącznie...
1: No, ja jestem za, o ile zabierzemy Benito Mussoliniemu order Orła Białego, carycy Katarzyny II, Repinowi, który wiemy, jak topił we krwi Polaków, Tam też jest taka postać jak car Mikołaj I, który utopił powstanie listopadowe we krwi i zamknął Uniwersytet Warszawski, co spowodowało znaczny regres w rozwoju ludzi powiązanych z inteligencją wtedy, z pozytywizmem w Polsce. Więc ja jestem tylko za, jeśli nie przeszkadza prezydentowi Nawrockiemu Benito Mussolini, sojusznik Hitler.

0: Osoba, która jest odpowiedzialna między innymi pośrednio za to, co się stało na Wołyniu, bo to nie Ukraińcy rozpoczęli II wojnę światową, a faszystowskie, nazistowskie Niemcy z faszystowską Italią, to ja jestem za. Ale tylko w takich tych. No i jeszcze jedno, czy jesteśmy w stanie dzisiaj w Polsce położyć na szale dobre stosunki z i technologie wojskowe, które ma Ukraina, bijąc się o UPA?
1: O, to już jest...
0: No, jesteśmy w stanie, chcemy tego,
1: to,
0: tak?
1: To już jest...
0: Kiedy Ameryka się odwraca do
1: Europy... Duża siła nacisku.
0: Trump zajmuje się salą balową i to jest dla niego najbardziej palący problem. I Iranem, którego pokonywał już 25 razy, a jednak pokonać go nie może. Chcemy, nie? Chcemy. A Rubio dzisiaj mówi o Ameryce, a o Ukraińcach to jest najlepsza, najsilniejsza armia Europy. My chcemy po prostu, żeby Ukraińcy powiedzieli, no to sobie róbcie sobie sami tą obronę dronową, my będziemy to robić z Francuzami, z Niemcami. Nam na tym zależy, tak? Żeby być po prostu zawsze 3-4 kroki za kimś, nie?
1: Jakby pan na ten moment ocenił relacje polsko-ukraińskie?
0: Jako trudne i emocjonalne. Czas przestać zajmować
1: się... No to słuchaj, w naszej rozmowie,
0: tak,
1: tych emocji nie brakuje.
0: Czas przestać zajmować się emocjami, a zajmować się realną polityką. Bo naprawdę, jeśli spojrzymy na sprawę wołyńską, to dzieje się dużo dobrego. Naprawdę dzieje się dużo dobrego. Polacy muszą o tym wiedzieć. Są ekshumacje, będą ekshumacje. Ukraińcy sypią głowę popiołem. Tak, robią takie rzeczy, jakie robią, ale powiedziałem, dlaczego to robią. Dlatego, że dla nich to są bohaterowie walki o niezależność. Zresztą przypadek. Ja zrobiłem ostatnią analizę za ostatni tydzień mediów ukraińskich i polskich i nie wyjdzie dobrze rezultat. O UPA i o Banderze pisze się w Polsce znacznie częściej niż w ukraińskich mediach.
1: To mamy jakieś takie...
0: No to wychodzi na to, że Polska bardziej promuje banderyzm niż Ukraińcy?
1: No rozumiem, że to wynika z tego, że to się klika. Że o tym jest,
0: no to właśnie,
1: że o tym się
0: to
1: mówi.
0: Może trzeba zacząć myśleć, czego chcemy, gdzie chcemy być za 10, za 20 lat, jakie chcemy mieć stosunki z Ukraińcami, bo Ukraińcy nie są Polsce wrogiem. I musimy my być mądrzejsi od naszych dziadków. Tak, dla mnie jest to bolesne, jak Ukraińcy nazywają swoją armię herojami UPA, bo to heroj po ukraińsku to jest bohater, ale dla mnie też jest bardzo bolesne, kiedy ja słyszę codziennie na ulicach Polaków, którzy do Ukraińców mówią wiadomo co, o tam, tam.
1: Żeby wracali.
0: Tak. No, delikatnie mówiąc, wracali.
1: Marek Sierant, Slava TV. Panie redaktorze, bardzo dziękuję.
0: Dziękuję.
2: Powtórka programu. Adres zamieszkania.
3: Adres zamieszkania, czyli audycja o tym, gdzie mieszkamy, jak mieszkamy i za ile to mieszkanie. Agata Kowalska przy mikrofonie. Dzień dobry państwu. No właśnie, zastanawiali się państwo, dlaczego ceny w sklepie, w kinie, na stacji benzynowej są jawne, a ceny mieszkań deweloperskich do niedawna były strzeżone jak tajemnica wagi państwowej. Od września to się zmieniło i o skutkach tej zmiany po 8 miesiącach funkcjonowania nowych przepisów porozmawiamy z naszym gościem. W studiu profesor Adam Czerniak, specjalista do spraw polityki mieszkaniowej, ekonomista i wykładowca Szkoły Głównej Handlowej. Dzień dobry.
4: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
3: Właściwie to witamy ponownie.
4: Bardzo dziękuję za zaproszenie.
3: Dlatego, że jawność cen ofertowych obowiązuje od 11 września, czyli od września deweloperzy muszą ujawnić, za ile chcą sprzedać dane mieszkanie.
4: W danym momencie.
3: Właśnie, zaraz będziemy o szczegółach jeszcze mówić. Mamy koniec maja i informuję państwa, jaki mamy miesiąc, dlatego że profesor Czerniak obiecał mi rozmowę. I tu cytuję, gdy upłynie trochę czasu i będzie można dostrzec jakieś trendy. Słuchaczki i słuchaczyn pewnie najbardziej interesuje trend obniżania cen. No więc w takim razie zaczynamy tę rozmowę. Ja jeszcze tylko przypomnę nasz mail. Zachęcam do pisania zwłaszcza tych z państwa, którzy skorzystali z tej jawności cen, a może natknęli się na jakieś problemy ze stosowaniem tych nowych przepisów. Adres zamieszkania @polskieradio.pl. Proszę pisać. Panie profesorze, zacznijmy od przypomnienia, to jakie są te nowe obowiązki sprzedających mieszkanie, bo już pan zaczął tutaj pewne szczegóły zdradzać.
4: Tak, obowiązki są, powiedział, dość złożone, przynajmniej tak sami dotknięci tymi obowiązkami deklarują, bo de facto dla każdej nieruchomości mieszkaniowej, która jest

0: sprzedaży musi być każdego dnia opublikowana cena aktualna ofertowa tejże nieruchomości. Więc jest to bardzo dużo informacji, które codziennie muszą być przesyłane do systemu otwartych danych rządowego, tak żeby każdy obywatel, każda obywatelka mogli wejść na stronę i sprawdzić. I co więcej, na portalach internetowych też reklamujące określoną nieruchomość też te ceny muszą być podawane, jeżeli jakieś mieszkanie jest w ofercie. No i oczywiście ta cena na portalu rządowym z tą ceną na portalu powinna być identyczna każdego dnia.
1: No i tu pewnie dla niektórych z Państwa zaskoczenie, że ceny mieszkań mogą się zmieniać szybciej niż ceny benzyny na stacjach benzynowych. Dlaczego? Wydawałoby się, że ktoś buduje budynek, w nim są tańsze, droższe mieszkania, no ale ta cena, ten ostateczny koszt plus marża daje jakąś cenę ostateczną. A pan mówi, że to, ta cena się zmienia i to jeszcze w tempie codniowym.
0: Znaczy ta cena nie zmienia się w tempie codniowym, natomiast może się codziennie zmienić. W związku z tym ustawodawca narzucił taki obowiązek, żeby codziennie ją podawać. Ale fakt faktem, ceny zmieniają się częściej niż wydawałoby się to przeciętnemu kupującemu uzasadnione. A wynika to po prostu z chęci działań różnego rodzaju promocyjnych po stronie deweloperskiej. Te działania promocyjne z jednej strony mają pobudzić popyt, z drugiej strony wykorzystują znane już od dawna mechanizmy marketingowe i z obszaru ekonomii behawioralnej, czyli takie, które mają nas po prostu z jednej strony skłonić do szybszego zakupu w obawie przed tym, że te ceny zaraz wzrosną, albo że będziemy zachęceni tym, że akurat te ceny spadły, albo też po prostu trochę zaciemnić obraz, ile to mieszkanie tak naprawdę kosztuje, bo gdyby ta cena była wyryta w kamieniu na wejściu do tego mieszkania, no to pewnie ten pole negocjacyjne pomiędzy nami a deweloperem, a w zasadzie pomiędzy deweloperem a nami jako kupującymi byłoby zdecydowanie mniejsze.
1: Tak, ponoć też jest taki mechanizm znów psychologiczny, że jeśli mieszkanie jest w pewnej okolicy zbyt tanie, to też stajemy się podejrzliwi i niechętni, mimo że to jest nowe mieszkanie.
0: To też jest stara teoria ekonomiczna, cena jako sygnalizator. I ona sprawdza się nie tylko na rynku mieszkaniowym, ale w ogóle na różnych rynkach. Jeżeli coś jest podejrzanie tanie, to mamy wątpliwości, że na przykład jest to dobrej jakości.
1: No dobrze. No to powiedzmy na ten paradoks, który od września już nie obowiązuje. Dlaczego w sklepie ceny na półkach są jawne, w biurze podróży ceny wycieczek są jawne, w kinie wiemy, ile zapłacimy za bilet, a oferty deweloperskie do września były ujawniane klientom niechętnie po tym, jak podadzą mail, telefon, grupę krwi i na pewno te ceny nie były do września publiczne.
0: Deweloperzy liczyli na to i zresztą pewnie całkiem słusznie, jak pokazują badania empiryczne w ekonomii, że nie ujawniają cen, zwiększają swoje pole negocjacyjne. Bo de facto każde mieszkanie jest dobrem wyjątkowo, jak to mówimy naukowo, heterogenicznym. Czyli nie ma dwóch takich samych mieszkań. A jeżeli nie ma dwóch takich samych produktów, a dwa takie same jabłka są, dwa takie same, czy podobne bochenki są, no to tam ta standaryzacja ceny jest łatwiejsza od osiągnięcia. Tutaj, jeżeli każde mieszkanie jest inne, no to wtedy pojawia się też taka wątpliwość, czy dokładnie muszą mieć tą samą cenę. No i teraz z badań takich rynkowych wynika, że w zależności od tego, kto kupuje i też kto sprzedaje, cena tej samej nieruchomości może się nawet wahać o 20-30%, co jest niesamowite, tak? Ale wynika to z tego, że różne osoby różnie wartościują poszczególne cechy charakterystyczne. A czy to okna na zachód, czy na wschód, czy widzimy plac zabaw, czy może drzewa, czy jest jakaś ulica, bo jednym osobom to przeszkadza, drugim nie przeszkadza. Bliżej korytarza, dalej głównego przejścia w korytarzu i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Kwestia piętra, balkonu, lokalizacji, wielkości
1: układy
0: okna,
1: pokojów, układów
0: pokoju. Wszystko to powoduje, że każde mieszkanie jest wyjątkowe, a jeżeli jest wyjątkowe, to każda osoba ceni je inaczej. No i oczywiście ten fakt sprzedawcy mieszkań skrzętnie wykorzystywali, no bo jak nie ujawnią ceny, to mogą próbować wybadać, ile warta jest ta nieruchomość dla potencjalnego kupującego czy potencjalnej kupującej i później tą cenę właśnie dostosować do tej osoby.
1: Jak klient na początku pyta, czy jest balkon, to już wiemy, że możemy podnieść cenę, jeśli w mieszkaniu jest balkon. Znaczy mogliśmy.
0: W mikroekonomii nazywa się to dyskryminacją cenową trzeciego stopnia. Osobom, które wyjeżdżają do krajów arabskich, jest ona znana z negocjacji bazarowych. Tam też ceny mają charakter tylko bardzo indykatywny, a i tak te ceny się ustala później w dyskusji ze sprzedającym.
1: Tak jest. No dobrze, no to sprawdźmy te trendy. Po 8 miesiącach obowiązywania jawności cen ofertowych, czy przede wszystkim te ceny są rzeczywiście ujawniane przez deweloperów, czy znaleźli jakiś sposób, żeby znowu omijać ten obowiązek?

0: Ceny zgodnie z ustawą są ujawniane. Znaczy nie spotkałem się z przypadkiem naruszania tej ustawy. Nie słyszałem też o tym, żeby ktoś sygnalizował, że ustawa jest nieprzestrzegana przez sprzedawcę. Natomiast cały pic polega na tym, co jest wystawione mieszkaniem, co jest oferowanym na sprzedaż mieszkaniem. Bo to, co spowodowała ustawa, to spowodowała ograniczenie podaży, czyli nie wszystkie mieszkania trafiają od razu na rynek. Jeżeli czegoś nie sprzedajemy, to nie musimy podawać ceny. Nie?
1: Ale dlaczego? Dlaczego nie wszystkie trafiają na rynek? Czekają w kolejce, w ukryciu?
0: Mhm. Znaczy, niespecjalnie w ukryciu, bo możemy je pójść zobaczyć, jeżeli budynek już stoi. Natomiast nie są oferowane na sprzedaż. I tu jest no właśnie cała zagwozdka, co to oznacza i dlaczego. Bo no, siłą rzeczy podajemy ceny tylko tego, co sprzedajemy. Jeżeli czegoś nie chcemy sprzedać, to cen nie podajemy. Pytanie, dlaczego deweloperzy nie chcą sprzedawać wszystkich mieszkań od razu, tylko w jakichś transzach. Czyli jak te się sprzedadzą, to później wprowadzają kolejne. No wynika to dokładnie z tych samych powodów, o których rozmawialiśmy wcześniej. To znaczy, jeżeli klient widzi, że na przykład cena jakiejś nieruchomości systematycznie spada, że za dane mieszkanie, nie wiem, dajmy na to we wrześniu było 700 tysięcy, w tej chwili 650, no to liczy, o, może jeszcze spadnie, to nie będę teraz kupował. Więc lepiej to mieszkanie dać później, po to, żeby nie było całej historii zmian.
1: Obniżek.
0: Tak, historii obniżek. Co więcej, mniejsi deweloperzy, bo raczej duży się w to nie parają, ale ostatnio takiego jednego dewelopera przyłapaliśmy, bo też weryfikujemy jako Krajowy Zasób Nieruchomości praktyki deweloperskie. Przyłapaliśmy w Elblągu. No to cała strona stoi, można zadzwonić i się zapytać, ale ceny nie widzimy. No więc dzwonimy i pytamy, dlaczego ceny nie ma. On mówi, no bo to jeszcze sprzedaż nie ruszyła i że w ogóle nie ma żadnej ceny. A jednak jest już badanie zainteresowania, jest formularz do wysłania zapytania. W tym starym, dobrym stylu sprzed września 2025, więc widać wyraźnie, że mówimy, nie ma sprzedaży, ale już badamy rynek po to, żeby, no właśnie, lepiej tą pierwszą cenę tej sprzedaży pewnie ustalić.
1: No albo po prostu pokazujemy, ujawniamy to, że jesteśmy kombinatorem. To zależy, jak klient bardzo jest czujny na tego typu zagrywki. No dobrze, drugi trend, ten najważniejszy, czy w efekcie spadły ceny, bo takie były przewidywania, że jak oferty będą jawne, klient będzie mógł sobie porównać konkretne mieszkania, danego dnia ich ceny, no to po prostu deweloperzy będą musieli obniżać, bo będą próbowali wyprzedzić konkurencję.
0: Nie byłbym naukowcem, gdybym nie odpowiedział nie wiem, bo faktycznie w czasie od naszego ostatniego spotkania ceny nieznacznie spadły w przynajmniej części lokalizacji, w części segmentach rynku. Ogólnie mówimy o stabilizacji cen, ale jakieś drobne spadki cen widać. Natomiast nie widziałem żadnego badania i sam takiego też nie przeprowadziłem, czy jest to efekt tej konkretnej zmiany legislacyjnej. Moim zdaniem ten efekt będzie bardzo trudno wychwytywalny w krótkim okresie. Na rynku mieszkaniowym kilka miesięcy to jest jeszcze wciąż krótki okres. Pewnie po 2-3 latach zobaczymy, czy w różnych momentach cyklu, bo to też ma znaczenie, w jakim momencie cyklu mieszkaniowego jesteśmy, czy ten rynek zachowuje się nieznacznie inaczej.
1: A co to jest cykl mieszkaniowy?
0: Cykl mieszkaniowy to jest cały pewien okres od stabilizacji przez silny wzrost, później ewentualną korektę, aż po znowu okres stabilizacji. I musimy patrzeć, jak w tych poszczególnych fazach tego cyklu na rynku mieszkaniowym te ceny się zachowują. Bo obowiązek jawności cen powinien najsilniej oddziaływać na ceny w tej fazie szybkiego wzrostu. Tam, gdzie pojawia się bardzo wysoki popyt, gdzie ta siła negocjacyjna deweloperów jest jeszcze większa.
1: Znaczy troszeczkę powinien hamować te trendy.
0: Dokładnie, bo w fazie szybkiego wzrostu klienci działają pod presją czasu i poczucia, o zaraz mi ktoś to mieszkanie podkupi, więc wtedy mają większą możliwość, to może nie jest najlepsze słowo, ani też niechęć, ale no, taką podatność na to, żeby zapłacić więcej. No i wtedy ta siła negocjacyjna i skuteczność tej dyskryminacji trzeciego stopnia po stronie sprzedawcy jest większa.
1: No tak, to już kolejny raz, kiedy mówimy o tym, że na cenę mieszkań wpływa tak wiele czynników, że trudno jest powiedzieć, że dane rozwiązanie, na przykład proponowane przez rząd i ogłaszane z fanfarami, rzeczywiście na ten rynek bezpośrednio wpłynęło i można jeden do jednego efekty zobaczyć. Powiedział pan bardzo ciekawą rzecz na początku, że deweloperzy mają teraz obowiązek wysyłać do centralnego rządowego centrum informacje o tych codziennych cenach. O czym pan mówił? Jakiego rodzaju zasobie rządowym, jeśli chodzi o zbieranie tych informacji?
0: Jest taki mało znany wszystkim portal otwartedane.gov.pl. Tam można znaleźć bardzo dużo różnego rodzaju danych wysyłanych przede wszystkim przez instytucje publiczne, ale tutaj

0: Także wykorzystano ten portal do podawania danych właśnie przez deweloperów i na tym portalu można znaleźć te dane. Natomiast one są w wersji, bym powiedział, surowej, jeżeli ktoś rozumie terminologię.
1: Nieprzyjazne dla użytkownika.
0: Informatyczną. Tak, no po prostu bardzo ciężko z tego cokolwiek wywnioskować. W zasadzie trzeba pojedynczo szukać każdą inwestycję w bardzo dużych zbiorach danych, więc no, jakieś podstawy, przynajmniej umiejętności pracy z dużymi zbiorami danych trzeba mieć, żeby rozumieć, co tam ci deweloperzy pokazują, bo to nie są ładne wykresy, to nie można sobie wyszukać, tak jak na jakiś portalach oferujących nieruchomości z rynku pierwotnego czy rynku wtórnego, tylko jest to po prostu surowa baza danych.
1: Dla naukowców, a nie dla klientów.
0: Tak,
1: pytam o to nie bez przyczyny, dlatego że oddolnie, proszę państwa, powstała strona, która nazywa się deweloperuch.pl i ona śledzi oferty w całej Polsce. Jest podana w formie tabeli, listy, ale też mapy i dane tam stopniowo wpływają, ta strona się rozrasta. Niestety twórcy tej strony odmówili nam wywiadu, więc chwilowo nie możemy popytać o szczegóły, między innymi tego, jak wprowadzają dane, na ile są w stanie codziennie aktualizować choćby tę mapę i dlaczego niektórych danych tam nie ma. No ale może kiedyś twórcy zmienią zdanie, zachęcam ich do tego serdecznie. Wiem, że słuchają audycji Adres Zamieszkania i będziemy mogli o tym porozmawiać, ale pytam o to pana, panie profesorze, pan nie stoi za tą stroną.
0: Nie, ani przed, ani za.
1: No właśnie, ale pytam o to dlatego, że rząd zamierza wydać 30 milionów złotych na portal DOM, czyli skrót dane o sprzedaży mieszkań i ten portal ma ruszyć około 2 lat po tej ustawie o jawności ofert i wtedy klienci będą mieli ponoć wygodne miejsce do sprawdzania cen. Skąd takie straszne opóźnienie? Już o cenę tego portalu nie będę pytać pana profesora, ale dlaczego te dwie rzeczy nie poszły równolegle?
0: Po pierwsze, muszę też od razu zaznaczyć, że za portalem DOM też nie stoję przed, więc tutaj nie mam żadnego interesu ani w jednym, ani w drugim produkcie. Natomiast po pierwsze, żeby oddać jednak rządowi co jemu należne, to należy wskazać, że zupełnie inaczej mamy oddolną inicjatywę quasi obywatelską, bo może jest to projekt docelowo komercyjny, a co innego rządowy portal, który informuje o rządowo zweryfikowanych cenach. Jednak mechanizmy bezpieczeństwa, tempo wdrażania tego, weryfikacja samego sposobu zbierania danych, no to zajmuje czas. Czy to jest potrzebne, są na to 2 lata? Bardzo ciężko mi ocenić. Nigdy nie zajmowałem się projektem wdrażania tego typu systemu informacyjnego na poziomie rządowym.
1: Ale panie profesorze, pan sam mówił przed chwilą, że na stronę otwarte dane? Teraz ja sama zapomniałam. Otwarte dane spływają dane od deweloperów, czyli to nie jest tak, że nagle trzeba będzie szukać tych informacji, one już będą. Trzeba stworzyć portal. Rozumiem, że pan nie jest informatykiem, programistą, nie będziemy teraz dyskutować o tym, jak to zrobić, ale wydaje się, że rzeczywiście, skoro wchodzi w życie ustawa o jawności cen, no to powinien rząd umożliwić obywatelom prostsze jednak po te dane sięganie.
0: Jedna ważna rzecz w portalu DOM, przede wszystkim mają być dane transakcyjne.
1: A co to jest za różnica? Wyjaśnijmy tym, którzy nigdy nie mieli szczęścia kupować w Polsce mieszkania. Pozostałych pozdrawiamy.
0: Akurat możemy wrócić do tego przykładu arabskiego bazaru, gdzie jedna rzecz to jest informacja o tej cenie, którą dostaniemy, jak podejdziemy do straganu, a druga rzecz to jest ta cena, którą faktycznie zapłacimy po półgodzinnej rozmowie ze sprzedającym i wielokrotnej próbie odejścia od tego straganu. Nie, wróć, jednak ci obniżę o 5%.
1: No dobrze, a to zaraz mnóstwo osób się teraz przerazi, że ten portal DOM, który ma powstać, będzie ujawniał, za ile kupili mieszkanie, albo co gorsza, za ile sprzedali.
0: No właśnie dlatego w ramach portalu DOM ma być prowadzona anonimizacja. Pełne dane będą dostępne tylko urzędnikom. Nie będą publikowane otwarcie dla wszystkich, więc tutaj będzie pewne ograniczenie i ono będzie zależnione od liczby transakcji w danej lokalizacji. To znaczy w lokalizacjach, gdzie tych transakcji jest niewiele, no to po prostu ta będzie średnia cena na większą powierzchnię. W dużych miastach, takie jak Warszawa, Kraków czy Poznań, to będzie można z precyzją pewnie do jednej ulicy dookreślić. Jak to technicznie na koniec zostanie rozwiązane, to jeszcze zobaczymy.
1: Do jednej ulicy, czyli ma pan na myśli to, że jeśli tam powstaje powiedzmy kilka nowych domów, to będzie średnia cena w tym adresie ze wszystkich dokonanych transakcji, bez już na przykład podziału na wielkość mieszkania, czy na jego
0: atrakcyjność? No właśnie, zobaczymy, jak to będzie wykonywane. W teorii powinno to zostać uwzględnione, bo jednak mieszkanie o różnej powierzchni ma różną cenę z metra kwadratowego i do tego jeszcze szereg innych czynników.

0: dochodzi nawet chociażby takie rzeczy jak piętro.
1: Zaczęliśmy od tego, że pan profesor powiedział, że nie wie i skończyliśmy na tym, że mamy znaki zapytania. A moim gościem i państwa gościem był profesor Adam Czerniak, specjalista, jak państwo słyszą, do spraw polityki mieszkaniowej, ekonomista i wykładowca w Szkole Głównej Handlowej. Panie profesorze, dziękuję i do zobaczenia następnym razem.
0: Dziękuję, do zobaczenia następnym razem. Mam nadzieję, że będę więcej wtedy wiedział.
1: Mamy to na taśmie, więc będziemy teraz pilnować, żeby pan dotrzymał słowa. Dziękuję słuchaczom i słyszymy się za tydzień w sobotę po 14 w Polskim Radiu 24. Agata Kowalska, do usłyszenia.
0: Do usłyszenia.
2: Adres zamieszkania. Powtórka programu.

0: Minęła piąta, tu program Pierwszy Polskiego Radia. Na aktualności jedynki Paweł Zieliński zapraszam, a zaczynamy od Paryża, gdzie świętowanie wygranej piłkarskiej Ligi Mistrzów przez Paris Saint-Germain przerodziło się w zamieszki i starcia z policją. Jak przekazało w nocy francuskie MSW, w całym kraju zatrzymano 416 osób, blisko 300 z nich w samym Paryżu. Rannych zostało 7 policjantów, w tym jeden ciężko.
1: Po końcowym gwizdku w Paryżu rozległy się okrzyki radości i huki petard, szczególnie na stadionie PSG, gdzie kilkadziesiąt tysięcy kibiców śledziło mecz na dużych ekranach. Na ulicę wyszły tłumy paryżan, jednak od wielu godzin atmosfera w centrum miasta była napięta. Po meczu grupy młodych chuliganów z imigranckich przedmieść starły się z policją, obrzucając funkcjonariuszy różnymi przedmiotami i strzelając fajerwerkami. W odpowiedzi służby użyły gazu łzawiącego oraz pałek. W wielu dzielnicach Paryża, m.in. wokół pól elizejskich, doszło do aktów wandalizmu. Na ulicach widać podpalone rowery i śmietniki, barykady oraz zniszczone witryny sklepów. Francuskie władze poinformowały już o rannych funkcjonariuszach. W związku z finałem Ligi Mistrzów zmobilizowano na weekend 22 tysiące funkcjonariuszy w całym kraju, w tym 8 tysięcy w samym Paryżu. Stefan Folzer, Polskie Radio.
0: A dziś piłkarze PSG mają pojawić się pod wieżą Eiffla, gdzie zaplanowano główne uroczystości z udziałem kibiców. To jest absolutny rekord, tak mówi szef Ministerstwa Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz o podpisywanych wczoraj umowach w ramach programu SAFE. W sumie będzie ich 29 na kwotę 78 miliardów złotych. Wicepremier przekonuje, że to historyczny dzień w procesie modernizacji Wojska Polskiego. Dodaje, że to także, tu cytat, rozliczenie się z kłamstwem na temat SAFE.
2: Bo nas się, jak tutaj jesteśmy, mnie, panią minister Sobkowiak, ministra Domańskiego, Gołotę, straszy się więzienie, prokurator. Powiem wam wszystkim, ja jestem polskim ministrem obrony narodowej. Mnie się przestraszyć i zastraszyć nie da.
0: Łącznie Polsce z programu SAFE przypadnie prawie 44 miliardy euro. Jest szansa, że tym razem prezydent Karol Nawrocki nie zawetuje ustawy łańcuchowej. Jasny sygnał w tej sprawie wysyła prezydencki minister Wojciech Kolarski. Mówi, że Karol Nawrocki podejmie decyzję, która spodoba się miłośnikom zwierząt. Przedwczoraj Sejm uchwalił nową wersję przepisów zakazujących trzymania psów na uwięzi. Europoseł Nowej Lewicy Robert Biedroń przypomina, że ustawa jest testamentem tragicznie zmarłego posła Łukasza Litewki.
3: Łukasz Litewka walczył o tę ustawę, spotykał się z prezydentem Nawrockim w tej sprawie, wysłuchiwał argumentów i wierzę, że ten ostateczny kształt po konsultacji także z zapleczem pana prezydenta będzie podpisany, bo pamiętam te wszystkie deklaracje, kiedy Łukasz odszedł, kiedy ponad podziałami mówiliśmy, że robił dobrą robotę, że trzeba pamiętać o tym testamencie, który on zostawił, jeśli chodzi o właśnie m.in. ustawę łańcuchową.
0: A teraz ustawa trafi do Senatu.
4: To są aktualności jedynki.
0: Zniszczone dachy, powalone drzewa i zerwane linie energetyczne przez Opolszczyznę. Wczoraj po południu przeszła silna nawałnica. Nikt nie został ranny. Trwa teraz szacowanie strat. Najtrudniejsza sytuacja jest w Balcerzowicach w powiecie strzeleckim. Tam szkody spowodowała trąba powietrzna. O szczegółach mówił w TVP Info starszy brygadier Paweł Poliwoda, komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej.
5: Mamy zabezpieczone środki w budżecie na wypłatę odszkodowań. Te pierwsze drobne kwoty po 8 tysięcy złotych tych zasiłków wynikających z sytuacji tych kryzysowych dla mieszkańców będzie już natychmiast do wypłaty. No i oczywiście

0: Gdzie służby nasze z nadzoru budowlanego będą szacować straty i tak jak przy powodzi do 100 do 200 tysięcy złotych do zasiłki.
1: Uszkodzona jest też linia energetyczna w Balcerzowicach. Nie ma prądu. Jeden występ dla rodzin, drugi dla samych osadzonych. Orkiestra Polskiego Radia wystąpi dziś w Areszcie Śledczym na warszawskiej Białołęce. Pierwszy koncert jest przede wszystkim dla dzieci osadzonych, jak mówi dyrektor Orkiestry Polskiego Radia Kajetan Prochyra. Celem jest rodzinne spędzenie tego czasu przy muzyce.
2: Jeśli rodzic trafił do aresztu, jego możliwości bycia z dzieckiem, wspólnego spędzania czasu są ograniczone. My przyjeżdżamy z koncertem, właściwie z takimi warsztatami muzycznymi. Motywem przewodnim będzie sport i będziemy wspólnie z osadzonymi ich dziećmi bawić się muzyką.
1: Wczoraj Orkiestra Polskiego Radia zagrała specjalny koncert z okazji zbliżającego się Dnia Dziecka. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
3: Pogoda.
1: Zachmurzenie będzie dziś umiarkowane i duże, ale z licznymi rozpogodzeniami. Na Warmii, Mazurach i Podlasiu zagrzmi. Tam też będzie najchłodniej, maksymalnie 19 stopni, 20-23 na przeważającym obszarze. Na Dolnym Śląsku do 25 i tam najcieplej. Wiatr słaby i umiarkowany, a ciśnienie waha się. Na barometrach w Warszawie teraz 997 hektopaskali.
3: W Polskim Radiu 24. Powtórka programu. Komentarz.
4: A naszym gościem jest pani profesor Agnieszka Kasińska-Metryka, politolożka z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
4: Pani profesor, to idźmy tropem tego, co przed chwilą mogliśmy usłyszeć, czyli tych bardzo różnych, a jednocześnie bardzo podobnych reakcji, jeżeli chodzi o polską klasę polityczną na decyzję prezydenta Zełenskiego o nadaniu jednej z jednostek, jednostce specjalnej ukraińskiego wojska, miana bohaterów UPA. Było do przewidzenia, że to w Polsce wywoła takie, a nie inne reakcje. Prezydent Zełenski mimo to zdecydował się na taki ruch. No i pytanie brzmi, co dalej?
5: No to jest chyba najtrudniejsze pytanie, jakie pan redaktor mógł sformułować, ale tutaj może kilka aspektów, które pojawiły się także w odniesieniu do materiału, który państwo prezentowali. Po pierwsze, rzeczywiście no, okazuje się, że nasza klasa polityczna może być zgodna, jeżeli to zagrożenie wewnętrzne dla pamięci, dla historii, no właściwie jest skierowany w obszar niezwykle wrażliwy. Czasami kwestionujemy istnienie polityki historycznej, ale szczególnie ta prezydentura Karola Nawrockiego pokazuje, jak kwestie historyczne są ważne w relacjach szczególnie polsko-ukraińskich. I teraz decyzja tutaj Zełenskiego jako lidera Ukrainy. No trudno powiedzieć, że mamy do czynienia z przypadkowością czy z takim brakiem refleksji, że nie wywoła to takich, a nie innych reakcji po stronie polskiej. Jakkolwiek proszę zauważyć, że no, ta historia nie jest łatwa w interpretacji ani po jednej, ani po drugiej stronie. Ukraińcy mają swoich bohaterów, Polacy mają swoich bohaterów. Powiem, że chociażby no, te badania, które robiłam dotyczące Podlasia i tego, jak tam są traktowani żołnierze wyklęci, a właściwie konkretne osoby, które dowodziły.
4: Ale to pani profesor, to przepraszam, to ja zapytam dokładnie właśnie, jeżeli chodzi o ten wątek. To wyobraźmy sobie sytuację, w którym jednostka GROM zostaje nazwana imieniem Romualda Rajsa-Burego. Albo wyobraźmy sobie sytuację, w której generał Żeligowski, przecież bardzo dobrze postrzegany w Polsce, to nie jest ktoś, kto w naszym kraju wzbudza jakieś większe kontrowersje, że imieniem generała Żeligowskiego też zostaje nazwana jakaś ważna jednostka polskiej armii. Jestem ciekaw wtedy reakcji na przykład Litwy.
5: No właśnie,
4: my tego nie robimy.
5: Chodzi. My tego nie robimy, ale jednocześnie mamy tę świadomość, jak z wielu perspektyw może być historia postrzegana, interpretowana, a przede wszystkim jak bardzo duże emocje wywołuje, niezależnie od upływu czasu. Natomiast mam wrażenie, słuchając wypowiedzi chociażby mera

0: Lwowa, który mówi, że nie to jest teraz ważne, żeby się historią i nazywaniem oddziału zajmować, tylko ważne jest, żeby dozbrajać armię, która tworzy największy front, jeżeli chodzi o Europę, no to można właśnie wyobrazić sobie, że ta wrażliwość społeczna, wrażliwość historyczna w Polsce trochę jest chyba niedoceniana, bo trudno mi byłoby przyjąć takie stanowisko, jakkolwiek ono tutaj zostało w tym materiale zasygnalizowane, że są to działania prorosyjskie, proputinowskie, no a jednocześnie bardzo, bardzo generujące eskalację konfliktu, który przecież jest zupełnie zbędny, bo od początku wybuchu wojny, no te relacje polsko-ukraińskie, no niestety, ale eskalują napięcia, pojawiają się stereotypy, które są właśnie już z tej fazy latentnej przenoszone do tej fazy praktycznej. No i mamy, tak jak pokazują badania, jednak rosnącą niechęć wobec Ukraińców, a zatem no jest to absolutnie woda na młyn wszystkich tutaj niechętnych przyjaźni, współpracy, kooperacji polsko-ukraińskiej. No i chyba pytanie ma taki charakter systemowy, nawet nieco dalej, bo tutaj można sobie różne scenariusze wyobrazić, od tego najbardziej symbolicznego, o którym rozmawiamy, czyli odebranie najwyższego odznaczenia poprzez działania najbardziej pragmatyczne, czyli rozmowa liderów. Natomiast pytanie zasadnicze, komu to było potrzebne? Co było tak naprawdę zamierzeniem?
1: No i tu wskazuje się na politykę wewnętrzną na Ukrainie i na próbę przyciągnięcia tych skrajnych wyborców, odzyskania skrajnych wyborców przez prezydenta Zełenskiego. No, czyli ta wewnętrzna, chwilowa polityka wzięła górę nad relacjami, wydawałoby się, dosyć jednak ważnym partnerem i ważnym sąsiadem, jakim chyba jednak nadal dla Ukrainy jest Polska. I jeszcze jedna rzecz, bo mogą trochę też zdumiewać właśnie te komentarze, które wychodzą od ukraińskich polityków. Jeden z tych komentarzy pani przywołała, mera Lwowa. Ja mam bardzo podobny. To jest z kolei wypowiedź Mykoła Kniażyckiego. To jest współprzewodniczący grupy do spraw stosunków międzyparlamentarnych z Polską, czyli chyba człowiek, który, jeżeli chodzi o polskie spojrzenie, polską wrażliwość, no, powinien chyba rozumieć nasze stanowisko. I on mówi w bardzo podobny sposób. Upolitycznianie historii nie dodaje bezpieczeństwa ani Ukraińcom, ani Polakom. Czyli nazwanie jednostki wojskowej historyczną nazwą problemem nie jest, ale komentowanie tego przez Polaków problemem już jest.
0: No tak, no widać brak racjonalności, brak logiki w takiej konstrukcji. Natomiast ja myślę, że pan redaktor sam tutaj słusznie zdiagnozował istotę problemu. Tak, liczne znaki zapytania i słowa chyba nadal jednak. Ja uważam, że te relacje polsko-ukraińskie od czasu prezydentury Andrzeja Dudy, one bardzo się zmieniły i to zmieniły się w ten sposób, że oczywiście geopolitycznie nadal dla Ukrainy jesteśmy ważni, natomiast widzimy, że następuje rozdziew. No jeżeli popatrzymy na relacje obecnego prezydenta, na jego narrację z okresu kampanii, no to widać, że tutaj ocieplenia nie ma, a wręcz jest ochłodzenie. Więc nie chciałabym tak wprost już od razu stawiać tezy, że tracimy na atrakcyjności dla strony ukraińskiej, no ale jednocześnie, kiedy my mówimy o populizmach, kiedy mówimy o skrajnościach, kiedy mówimy o radykalizacji wyborców, no więc działania skierowane do wewnątrz państwa ukraińskiego, które mają właśnie przyciągnąć ten elektorat skrajny, no wydają się jak najbardziej utylitarne i jak najbardziej prawdopodobne, bo tutaj tkwi szansa na umocnienie legitymacji, a nie w relacjach z Polską, które no właśnie nie są optymalne, więc właściwie pogorszenie ich chyba niewiele już z perspektywy Ukrainy zmienia.
1: No ale tu jest jeszcze jeden wątek, bo można też odnieść takie wrażenie, że ta decyzja, no to jest trochę nieliczenie się z konsekwencjami dotyczącymi na przykład Ukraińców w Polsce.
0: Tak, oczywiście. Ja tutaj się zgadzam, bo właśnie o tym aspekcie pomyślałam, kiedy po raz pierwszy ta informacja w mediach się pojawiła, że tak naprawdę najbardziej poszkodowani będą Ukraińcy przebywający w Polsce. No przecież strona ukraińska doskonale wie, jak duża jest to liczba ich rodaków. No ale widocznie okazało się, że osoby przebywające poza granicą

0: granicami można, stosuję tu duży cudzysłów, poświęcić, no w imię właśnie wzmocnienia tej polityki wewnętrznej w kierunku umocnienia swojego przywództwa.
1: No, pytanie tylko oczywiście, czy ten zabieg cokolwiek w tej bieżącej polityce pomoże? Być może nie. Natomiast w tej polityce międzynarodowej w relacjach z Polską bez wątpienia już

0: zdobywają popularność, jak często pojawia się taka wprost narracja antyukraińska, no to chyba mamy też świadomość, że po drugiej stronie granicy też nie wszyscy obywatele Ukrainy darzą sympatią Polaków, też nie mają w pamięci pewnych zaszłości czy tych różnic historycznych i że właściwie ten mechanizm budowania niechęci czy oddalenia no działa w dwie strony.
1: No tak, tylko tu pytanie brzmi, czy tak naprawdę Ukraińcy zdają sobie sprawę z naszych obiekcji wobec UPA i czy podjęcie tej decyzji przez prezydenta Zełenskiego, no właśnie miało na celu no wywołanie być może jakichś takich animozji albo przypomnienie o sobie, o takim elektoracie który jest niechętny Polsce, czy tak naprawdę w tych rozważaniach dotyczących nadania tej nazwy, no Polski tak naprawdę w ogóle nie było.
0: Ja myślę, że ten wątek Polski oczywiście musiał się pojawić w świadomości samego Wołodymyra Zełenskiego, natomiast no, inne elementy były ważniejsze, czyli to budowanie poczucia dumy narodowej, budowania tożsamości, z którą przecież Ukraina ma problemy i takie wyraźne symbole, wyraźnie nakreślone sylwetki bohaterów, no one są jednak spoiwem, one jednak budują poczucie wspólnotowości i nasze odczucia tak naprawdę są na marginesie. Ważniejsze jest to, co uzyskamy wewnątrz od własnych obywateli, dla których reakcje Polski no pewnie będą przedstawione jako nadmiarowe, czy wręcz takie historyczno-histeryczne.
1: Zapewne tak, natomiast pytanie brzmi, ja oczywiście nie zamierzam wyręczać tutaj Ukraińców i wyręczać prezydenta Zełenskiego i wymyślać własnych propozycji na to, jak na przykład taką jednostkę specjalną można by było nazwać, ale gdy przypominam sobie na przykład to, co działo się w Doniecku w 2014 i 2015 roku, przypominam sobie obronę tego donieckiego lotniska i tak zwanych cyborgów, no to myślę sobie, że oni też by na taką nazwę by się nadawali i zapewne żadnych kontrowersji by nigdzie nie wzbudzali.
0: No tak, ja też sobie dokładnie o tym pomyślałam, że jest wielu bohaterów, jest wiele wydarzeń, które można było w tej nazwie uczcić. No ale właśnie z tych powodów, o których tutaj obydwoje chyba zgodnie powiedzieliśmy, czyli wzmocnienia bardziej tego poczucia nacjonalizmu. Ja już nie w tym momencie nie określam znakiem plus czy znakiem minus, bo wiadomo, że sam termin też ma różne interpretacje w nauce, ale poczucia narodowości, dumy narodowej akurat no, sięgnięto po tę nazwę, nawet ze świadomością konsekwencji, która ona wywoła po naszej stronie.
1: No ale to pani profesor, to ja pamiętam pani komentarz do mojego pierwszego pytania, ale ja do tego pytania chcę powrócić. To co dalej? Bo nawet słuchając tych głosów, które zebrał nasz reporter, no to z jednej strony oczywiście mamy odwołanie się do tej, no jeszcze nie decyzji, ale do tego zdania prezydenta Nawrockiego o odebraniu prezydentowi Zełenskiemu orderu Orła Białego, co byłoby no jednak dyplomatycznym wstrząsem. To byłby taki, mam wrażenie, dyplomatyczny Titanic w relacjach polsko-ukraińskich. Z drugiej strony no mamy też taki głos mówiący o tym, że tak naprawdę powinniśmy teraz nakłonić prezydenta Zełenskiego, żeby się z tej decyzji wycofał. Ja sobie akurat tego drugiego scenariusza raczej nie jestem w stanie wyobrazić, bo jeżeli ta decyzja zapadła i zapadła świadomie, no to trudno się teraz spodziewać, że prezydent Zełenski się wycofa.
0: No tak, ale być może nie są to dwa jedyne scenariusze, które mogłyby zaistnieć, bo ja mam wrażenie, że one są takie krańcowe, czyli z jednej strony, no właśnie, trochę myślenie życzeniowe, że prezydent Ukrainy wycofa się z tej decyzji, co dla niego byłoby też porażką wizerunkową.
1: No więc raczej trudno rozpatrywać ten scenariusz, mam wrażenie.
0: Trudno rozpatrywać. Z drugiej strony już sama ta zapowiedź prezydenta Karola Nawrockiego tak mocno rezonuje i wywołuje takie echa, że no można też odnieść wrażenie, że to jest trochę pod publiczność, że to jest trochę takie właśnie no, na wysokim koturnie, jeżeli chodzi o skalę możliwości działań prezydenta i też inne narzędzia, które ma. I że właściwie to chyba należałoby po pierwsze wstrzymać oddech, zastanowić się, co jest obecnie naszą racją stanu, jakie są tutaj najważniejsze wartości i wypracować ten trzeci scenariusz, który ja bym jednak skłaniała się do tego, żeby nie był komunikacją przez media, czy ponad mediami wręcz, ale żeby był komunikacją bezpośrednią pomiędzy liderami i żeby ta sytuacja, nawet jeżeli nie daje się odwrócić, została wyjaśniona. Żeby prezydent Ukrainy wytłumaczył w pewien sposób, co stało za jego decyzją. Nawet jeżeli będzie to, no właśnie, można sobie wyobrazić,

0: stanowisko Iranu, bo widzieliśmy, że same bombardowania, same zniszczenie infrastruktury, ono nie przyniosło spodziewanych rezultatów, natomiast tak naprawdę no właśnie nałożenie tej podwójnej blokady, czyli nie tylko blokady ze strony Iranu, ale blokady amerykańskiej, no to skłoniło tak naprawdę Irańczyków do tego, żeby oni usiedli do negocjacji i do stołu rokowań. No i rzeczywiście w tym momencie widzimy taką sytuację, ale to ja bym chciał zwrócić uwagę słuchaczom, że to nie tylko Amerykanie tutaj zmieniają zdanie, ale po stronie Iranu też widzimy dosyć dużą dezinformację, dosyć dużo informacji bardzo rozmaitych wypływa, no, które tak naprawdę mają wprowadzić po prostu chaos informacyjny. I tak naprawdę no, dzisiaj bardzo trudno powiedzieć, jaka jest rzeczywista sytuacja. No, jeszcze wczoraj, przedwczoraj do przestrzeni publicznej trafiały informacje, że właściwie podpisanie tego porozumienia jest tuż. Podobnie było kilka dni temu. Na te zareagowały rynki, bo przecież baryłka Brent spadła, zaczęła kosztować $91. Natomiast wydaje mi się, że do momentu, dopóki nie dojdziemy do takiej sytuacji, w której na przykład Amerykanie rzeczywiście będą w jakiś sposób usatysfakcjonowani tym stanowiskiem Iranu, to wydaje mi się, że Amerykanie nie zrezygnują z tej polityki, którą teraz prowadzą, pomimo tego, że ona podnosi inflację w Stanach Zjednoczonych, pomimo tego, że ona wprowadza pewien chaos na rynkach międzynarodowych, dlatego że no, w takiej jednak mimo wszystko dłuższej perspektywie to Amerykanie mają większą szansę na to, żeby, no mówiąc kolokwialnie, przetrzymać Iran. Bo na chwilę obecną trochę ta sytuacja wygląda w ten sposób, że obie strony testują wytrzymałość drugiej strony. To znaczy Amerykanie czekają, aż rzeczywiście no, system polityczny w Iranie się załamie. Społeczeństwo zmęczone tym konfliktem, zmęczone wcześniejszymi konfliktami, zmęczone sankcjami, no a przede wszystkim zmęczone dekadami rządów ajatollahów, wyjdzie ponownie na ulicę, a z kolei Iran czeka, aż słupki poparcia Trumpa będą już tak niskie, że no właśnie, że administracja federalna albo republikanie będą chętniej patrzeć na postulaty irańskie. No na razie trudno, wydaje mi się, przewidywać, czy uda się podpisać jakieś porozumienie. Osiągnięta została taka krucha równowaga, taka sytuacja, w której obie strony, przynajmniej im tak się wydaje, że nie tracą zbyt dużo. No i trochę obie strony czekają na to, która pierwsza stchórzy.
1: To jest taka trochę gra w tchórza, jak z amerykańskich filmów?
0: Tak, dokładnie. Pan redaktor ma absolutną rację. Widzimy takie punktowe działania. No, kilka dni temu Amerykanie przeprowadzili atak na jakąś jednostkę naziemną irańską. Były informacje, że zniszczono stację dronową. W ciągu tych ostatnich 2-3 tygodni też pojawiły się informacje o jeszcze jednym ataku. Wczoraj Amerykanie znowu zajęli, czy też dokonali abordażu jednego statku, który próbował przebić się przez tą amerykańską blokadę. No i tak jak mówię, no trochę to jest taki moment oczekiwania. Paradoksalnie strona amerykańska, właściwie Trump, jeśli chodzi o kwestie polityki wewnętrznej, no to on wprost powiedział, że on nie łączy tych kwestii, znaczy nie łączy wyborów, nadchodzących wyborów połówkowych z polityką zagraniczną. i bez względu na to,

0: jak Amerykanie postrzegają jego działania w kontekście Iranu, to on i tak zamierza tą kwestię rozwiązać.
1: Ale to, przepraszam, trudno uwierzyć w to, żeby Donald Trump i Republikanie kompletnie nie przejmowali się tym, jaki wpływ na notowania wewnętrzne i na nadchodzące wybory ma to, co dzieje się wokół Iranu.
0: I tak i nie. Po pierwsze, historycznie rzecz biorąc, wybory połówkowe partia będąca u władzy zazwyczaj przegrywa. Po 1946 roku tylko dwie sytuacje były takie, kiedy partia mająca, która posiadała prezydenta, której prezydent zasiadał w Białym Domu, wygrała. To były zwycięskie wybory demokratów po aferze z Moniką Lewinsky, kiedy Clintona nie udało się zdjąć z urzędu. No i na fali tego zwycięstwa demokraci odnieśli sukces w wyborach połówkowych. I po 9-11, czyli po zamachu na World Trade Center, no tam był efekt flagi i wtedy Republikanie także odnieśli zwycięstwo. Także wydaje mi się, że Republikanie mają świadomość, że te wybory, one są bardzo trudne dla nich, no właśnie no z racji po prostu tego, jak wygląda praktyka polityczna ostatniego półwiecza. Poza tym ten spór w Stanach Zjednoczonych, on powoli rozlewa się, już nie jest toczony tylko i wyłącznie na arenie politycznej, ale coraz częściej jest toczony na arenie prawnej. I to jest coś, na co my nie do końca zwracamy uwagę. Natomiast w Stanach Zjednoczonych trwają bardzo gorączkowe działania w rozmaitych stanach, które polegają na tworzeniu nowych granic okręgów wyborczych. No i wygląda to w ten sposób, że tam, gdzie rządzą demokraci, tam te okręgi wyborcze rysowane na mapie są w taki sposób, żeby to im zapewnić dodatkowe mandaty. Natomiast tam, gdzie rządzą republikanie, w tym stanie próbuje się na nowo narysować mapę wyborczą w taki sposób, żeby ona była korzystniejsza dla republikanów. Jeśli spojrzymy też na samą partię republikańską, to widzimy, że coraz częściej w prawyborach, bo na razie jeszcze nie toczą się te wybory właściwe, a więc na razie nie konkurują między sobą kandydaci demokratyczni i republikańscy, tylko na razie mamy prawybory i na razie ta walka toczy się w ramach poszczególnych partii. I widać taką tendencję do tego, że ci kandydaci, którzy są popierani przez Trumpa, którzy są uważani za ludzi Trumpa, zwyciężają w tych prawyborach. Ci politycy, którzy są znani z tego, że głośno i otwarcie krytykują Trumpa, te prawybory przegrywają.
1: Ale to przepraszam, to proszę mnie poprawić albo zweryfikować ten głos, ale no, można było znaleźć takie komentarze mówiące o tym, że w partii republikańskiej nie brakuje głosów, że być może to jest kierunek, no nie chcę powiedzieć samobójczy, ale bardzo groźny, że rzeczywiście no, wykasowanie, wyrzucenie tych kandydatów w tych prawyborach, którzy nie do końca byli z obozu Donalda Trumpa. No, być może wewnątrz samych republikanów jeszcze bardziej umacnia Donalda Trumpa i jego zwolenników, ale na zewnątrz, podczas już samych wyborów, może mieć negatywne konsekwencje.
0: Tak. Rzeczywiście. To jest problem. Natomiast no znowu kwestia jest taktyki wyborczej i tego, co Trump i Republikanie zamierzają zrobić, bo jeżeli przygotowują się na porażkę i starają się zminimalizować tą porażkę, no to wtedy nie będą zwracać uwagi na to, jakich kandydaci są odbierani przez swoich krytyków, czy też przez wyborców niezdecydowanych. Natomiast jeśli chcieliby walczyć o zwycięstwo, no to wtedy rzeczywiście ta taktyka może zostać uznana za samobójczą, tak jak pan redaktor powiedział, no albo za taką, która po prostu nie przyniesie określonych skutków.
1: I warto podjąć to ryzyko z punktu widzenia Donalda Trumpa i jego zwolenników?
0: Proszę zwrócić, panie redaktorze, uwagę, że Trump właściwie rządzi bez kongresu. I od samego początku tak naprawdę

0: z wyjątkiem kilku ustaw, z wyjątkiem słynnej Big Beautiful Bill i paru innych kwestii, podejmuje decyzje samodzielnie, służą mu do tego między innymi te rozporządzenia wykonawcze. A więc być może rzeczywiście tym pomysłem jest to, że mamy świadomość tego, że możemy przegrać nadchodzące wybory, bo taka jest po prostu historia wyborów połówkowych. Bardzo często w ogóle mówi się o prezydencie amerykańskim, że on ma najkrótszą kadencję, no bo właściwie ma tylko te 2 lata, a później jego partia przegrywa wybory i później trudno mu jest rządzić absolutnie samodzielnie. No i być może właśnie taktyka polega na tym, że Republikanie mają świadomość, że teraz będzie trudno o jakieś zwycięstwo. Trzeba minimalizować straty, no a należy stworzyć partię, która będzie zdecydowanie mocniej popierać Trumpa, ruch MAGA i tych kandydatów po to, żeby no, już przygotowywać się no, właśnie nie do wyborów połówkowych, tylko do nadchodzących wyborów prezydenckich. No, to wszystko zależy od tego, w jaki sposób strategzy republikańscy, partii republikańskiej i sam Trump właśnie postrzegają te nadchodzące wybory połówkowe.
1: To jeżeli pan pozwoli, mamy bardzo mało czasu, ale o ten wątek chcę dopytać. A na ile w takim razie w najbliższych dniach czy też tygodniach, no być może tym tematem numer jeden w relacjach międzynarodowych, nie będzie to, co dzieje się na linii Teheran-Waszyngton, ale to, co dzieje się na linii Stany Zjednoczone-Kuba, ponieważ niedawno doszło do bardzo dziwnego spotkania wysokich rangą przedstawicieli wojska kubańskiego i armii amerykańskiej.
0: Kuba jest zdecydowanie łatwiejszym przeciwnikiem niż Iran. Natomiast medialnie, gdyby Trumpowi udało się powtórzyć manewr z Wenezuelą, gdyby udało mu się przejąć władzę na Kubie w jakikolwiek sposób, na przykład instalując polityka, który absolutnie zmieniłby o 180 stopni politykę Kuby i nawiązał kontakty amerykańskie tak, jak Amerykanie tego chcą, to myślę, że to mógłby być ten przysłowiowy game changer, czyli argument w tych wyborach połówkowych, który mógłby sprawić, że Republikanie na przykład mogliby uzyskać znacząco więcej głosów wśród chociażby wyborców pochodzenia latynoskiego. Także oczywiście oczy większości ludzi na świecie są zwrócone na cieśninę Ormus, ale tutaj pan redaktor ma absolutną rację i ja bardzo bacznie przyglądałbym się temu, co się dzieje na Kubie i na linii właśnie Stany Zjednoczone-Kuba, bo to jest to miejsce, gdzie rzeczywiście w ciągu najbliższych tygodni i miesięcy mogą dziać się też, no mówiąc wprost, historyczne rzeczy.
1: Pan profesor Michał Urbańczyk, amerykanista, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Fundacja Harlana. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo. Do widzenia, do usłyszenia.
2: Powtórka programu. Komentarz.
1: A już teraz na antenie Polskiego Radia 24 pan profesor Dariusz Kozyrawski, ekspert do spraw bezpieczeństwa międzynarodowego, Uniwersytet Jagielloński, uczestnik misji stabilizacyjnych w Afganistanie, Iraku i na Bałkanach. Dobry wieczór.
3: Dobry wieczór, panie redaktorze. Kłaniam się państwu.
1: I panie profesorze, długa lista różnych wątków dotyczących bezpieczeństwa. No, chciałbym zacząć od tego, co działo się dziś, czyli też długa, tak można powiedzieć, długa lista, bo chyba 29 umów na kwotę prawie 80 miliardów złotych podpisanych dziś w ramach programu SAFE. Na ile to jest ważna informacja?
3: Ja myślę, że w ogóle jeśli chodzi o program SAFE, żeby rozwiać, panie redaktorze, wszelkie wątpliwości, chodzi o ten SAFE unijny. Żaden inny, bo było parę pomysłów ostatnio.
1: No tak, ale to jest jedyny realizowany.
3: Prawda, ten realizowany. Oczywiście rząd deklaruje 100 miliardów złotych do końca tego miesiąca, które mają być niejako zagospodarowane w ramach blisko 40 kontraktów. Dlaczego bardzo ważny program? Dlatego, że to przede wszystkim inwestycja w nowe technologie, w polski przemysł obronny, który przez ostatnie 2 dekady był potężnie zaniedbany. No i to też szansa, tu podkreślam, szansa na zbudowanie i na rozwijanie zdolności.

0: zdolności obronnych państwa polskiego i w ogóle zdolności obronnych całej Europy. Widzimy, jaka jest polityka Stanów Zjednoczonych. Stany Zjednoczone wycofują wojska z Europy, Stany Zjednoczone zmniejszają, jeśli będziemy mieli chwilę, to możemy o tym porozmawiać, ja tylko sygnalizuję, Stany Zjednoczone zmniejszają wsparcie dla Europy w bardzo wielu segmentach wsparcia militarnego. No i w takiej sytuacji SAFE jawi się jako taka szansa, jako taka swoista deska ratunku, bo co ważne, perspektywa jest krótkoterminowa, perspektywa strategiczna, czyli do 2030 roku trzeba te środki finansowe skonsumować. Co istotne, jak wiemy, jakie są prognozy co do zagrożenia ze strony Federacji Rosyjskiej, z bardzo wielu ośrodków analitycznych, Sojusz Północnoatlantycki, ale i wiele ośrodków analitycznych, to wyraźnie wskazuje, że Europa ma 2-3 lata na to, żeby znacząco zwiększyć swoje zdolności obronne. To tyle, jeśli chodzi o tej.
1: To panie profesorze, to jeszcze jedna kwestia. No, nie wiem, czy dobrze to odczytałem, ale gdy mówił pan, gdy odpowiadał na moje pytanie, to bardzo mocno podkreślił pan, bardzo mocno wybrzmiało to słowo szansa. To nie jest wcale tak, że te miliardy, dziesiątki miliardów dają nam gwarancję. To jest tylko szansa i teraz pytanie, czy rzeczywiście będziemy dobrze potrafili ją wykorzystać?
0: Ja już tłumaczę, panie redaktorze, dlaczego tak, bo mówimy tutaj o takiej szansy strategicznej. Szanowni państwo, środki finansowe i to, że możemy je wydatkować i to, że są to środki na stosunkowo korzystnych zasadach, bo my tu mówimy o długoterminowym kredycie na stosunkowo korzystny procent, to nowe technologie, inwestycje, miejsca pracy i tak dalej, ale jeśli mówimy o zdolnościach obronnych, to same pieniądze nie wystarczą. Tutaj niezbędny jest dobry plan, determinacja i przełożenie środków i systemów uzbrojenia na to, żeby później wyszkolone, podkreślam, wyszkolone zasoby osobowe mogły się nauczyć tymi środkami posługiwać, a później zgrać systemy dowodzenia i zgrać systemy współdziałania na poziomie różnego rodzaju organizacji militarnych. Od szczebla, drodzy państwo, batalionu, poprzez brygadę, dywizję, korpus. Ja tutaj nie będę państwa zanudzał takimi kwestiami typowo militarnymi, ale żebyśmy mieli wszyscy głębokie przekonanie, że takie wykorzystywanie i tłumaczenie wszystkim, jakie kwoty, ile miliardów, ile wydano, ile umów podpisano, to, drodzy państwo, taki pierwszy ważny krok i trzymamy kciuki, żeby to teraz się praktycznie efektywnie przełożyło na realne zdolności sił zbrojnych polskich, ale i europejskich państw NATO. No i co nas szczególnie interesuje, to, szanowni państwo, zdolności państw wschodniej flanki sojuszu, a z tym nie jest najlepiej, bo zaniedbania ponad dwudekadowe.
1: No, mówi pan o wschodniej flance sojuszu, no, ale patrząc tak naprawdę na to, co dzieje się w Europie, myślę oczywiście o krajach NATO, no to można odnieść wrażenie, że akurat wschodnia flanka i tak wygląda tu jak prymus w porównaniu z tym, co dzieje się na zachodzie Europy.
0: No, panie redaktorze, jak pan pozwoli, tylko tak krótko, żeby rozwiać, że tak powiem, ten dobry nastrój i tę ocenę pana.
1: Nazbyt dobry, tak?
0: Tak, drodzy państwo, proszę, bo gdzieś tam w przestrzeni medialnej pojawiają się tego typu opinie. Już tłumaczę. Na wschodniej flance NATO, poza Finlandią, no i państwa bałtyckie tu próbują oczywiście gdzieś nadrabiać swoje zaległości, to ja chcę powiedzieć, że tak. Jeśli chodzi o wszystkie inne państwa, to bardzo niski poziom, jeśli chodzi o szkolenie rezerw. To, szanowni państwo, ogromne kłopoty tych państw z dostarczaniem przede wszystkim dobrze wyszkolonych w odpowiednim wieku rezerw osobowych, bo ja przypomnę, że od Polski zaczynając, a na Rumunii kończąc, wszystkie te państwa w czasie dywidendy pokoju zawiesiły obowiązkową służbę wojskową. I najmłodsi, drodzy państwo, rezerwiści w tych państwach, no, mają około 40 lat.
1: Ale to, panie profesorze, to przepraszam, bo to jest akurat bardzo ważny wątek i to trochę jest również wątek, czy też pytanie odnoszące się do programu SAFE i do tych olbrzymich pieniędzy, które w tej chwili w ramach tego programu, no, będą szły na polski przemysł obronny i na naszą obronność, bo w

0: W tej sytuacji można by było zadać pytanie, no po co nam te gigantyczne pieniądze, po co nam te gigantyczne inwestycje, skoro my nie będziemy mieli ludzi, którzy będą w razie czego mogli z nich skorzystać?
1: Jeśli chodzi o odbudowywanie, bo my o takim procesie teraz mówimy, jeśli chodzi o proces odbudowy zdolności militarnych na wschodniej flance, bo ja proponuję, żebyśmy to jednak postrzegali systemowo, tak? I w tym oczywiście zdolności militarnych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej, to zasoby osobowe są kluczowe, ale, drodzy Państwo, równolegle, w tym samym czasie trzeba zainwestować ogromne pieniądze i trzeba stworzyć ten bardzo taki efektywny system tworzenia zdolności, jeśli chodzi o modernizację sprzętu. Bo te zasoby osobowe, które mam nadzieję, że wyszkolimy i że one będą na czas, one muszą mieć do dyspozycji efektywne, nowoczesne systemy uzbrojenia.
0: No dobrze, ale ja wrócę do pytania. Ale to co w takim razie z tymi rezerwami? Bo jeżeli chodzi o sprzęt, ten sprzęt kupujemy i to kupujemy od pewnego czasu i kupujemy go bardzo, bardzo dużo. Mamy teraz sejf, który jeszcze bardziej ma rozkręcić to tempo dozbrajania polskiej armii, unowocześnienia polskiej armii. Natomiast nie za bardzo widać ruchy, które by dotyczyły no właśnie tej drugiej strony, czyli tych zasobów ludzkich.
1: Jeśli chodzi o rezerwy, to powiem tak. Tu jest bardzo wiele do zrobienia, ponieważ jest, drodzy Państwo, taki plan rozwoju sił zbrojnych na lata 2025-2039. Tam się planuje, że będzie 300 tysięcy żołnierzy armii czynnej i, tu proszę się wsłuchać, tylko 200 tysięcy żołnierzy rezerwy. Ja chcę tylko przypomnieć, że 7-krotnie mniejsza od Polski Finlandia już dzisiaj dysponuje blisko 900 tysiącami wyszkolonych żołnierzy rezerwy.
0: No ale to jest deklasacja, panie profesorze. Absolutna to jest absolutna deklasacja.
1: Ja chcę tylko powiedzieć, że podobnie jak i w Polsce jest w innych państwach wschodniej flanki, poza Bałtami oczywiście, czyli te niedobory rezerwy i w ogóle plany strategiczne dotyczące budowania realnych zasobów rezerw osobowych, one powinny zostać zweryfikowane. Czyli tutaj wracając do tej kwestii, liczba zaplanowanych rezerw powinna być zwiększona. No i oczywiście ilość szkoleń i oficerów rezerwy, bo to kluczowa grupa, ale i w ogóle żołnierzy rezerwy musi ulec znaczącemu zwiększeniu. Bo panie redaktorze, taka bardzo niepopularna prawda, o której się nie mówiło przez ostatnie 20 lat. Ja tylko przypomnę, drodzy Państwo, pełnoskalowy konflikt zbrojny między Federacją Rosyjską a Ukrainą po inwazji Federacji Rosyjskiej na niepodległą, suwerenną Ukrainę wyraźnie wskazuje, że armia zawodowa, nawet gdyby, drodzy Państwo, tak jak Ukraińcy, oni mieli około 250 tysięcy żołnierzy armii zawodowej i mieli, szanowni Państwo, szczęśliwie około 900 tysięcy wyszkolonych lepiej czy gorzej, ale przygotowanych, dobrze zmotywowanych rezerw osobowych. Czyli powtórzę, armia zawodowa nie wystarczy do tego, aby skutecznie w pełnoskalowym konflikcie zbrojnym z globalnym graczem strategicznym, jakim jest Federacja Rosyjska, aby skutecznie obronić i wschodnią flankę, drodzy Państwo, no i niepodległość Polski. Ja wiem, że to, co teraz mówię, jest niepopularne, że przez ostatnie 20 lat ktoś nam wszystkim wmawiał, że my niewiele musimy, że armia zawodowa wystarczy, ja przypomnę, ona miała wtedy około 120 tysięcy żołnierzy, a że jak się coś będzie bardzo złego działo, to jakieś NATO i jacyś Amerykanie przyjadą i nam po prostu wschodnią flankę obronią. Drodzy Państwo, ja myślę, że to, co się dzieje wokół nas dzisiaj, powinno nas pozbawić tego typu złudzeń i myślenia, dlatego że potencjał europejskich państw NATO, a przede wszystkim wschodniej flanki NATO, to podstawowy gwarant do tego, żeby tworzyć takie zdolności obronne i militarne, bo te wchodzą w skład tych obronnych, abyśmy mogli skutecznie z jednej strony odstraszać, ale z drugiej strony w sytuacji tej trudnej, kiedy doszłoby do czy hybrydowego, czy pełnoskalowego ataku ze strony agresora, żebyśmy mogli się po prostu obronić.
0: No tak, no ale jeżeli chodzi o to, o czym mówimy, czyli kwestie zasadniczej służby wojskowej, jakichś być może obowiązkowych szkoleń, tego typu tematów, no to u nas tak naprawdę nie toczy się nawet na ten temat żadna debata poważniejsza.

0: elektorze nie będzie się toczyć do wyborów. Do wyborów, mówię oczywiście o wyborach parlamentarnych w przyszłym roku, 2027. Nie, bo widzimy, że po prostu, no niestety taką mamy kulturę bezpieczeństwa w państwie, że kwestie bezpieczeństwa powinny być ponadpartyjne, powinny być ogólnonarodowe, a one są niestety wpisane, drodzy państwo, w taką bijatykę partyjną, taką wewnętrzną polską wojenkę i to się do wyborów nie zmieni. Co nam pozostaje? Bo tutaj chodzi też o to, żeby rekomendować, a nie tylko stwierdzać stan oczywisty, bo my sobie wszyscy z tego zdajemy sprawę, z tego, że...
1: No, pytanie, czy rzeczywiście tak jest, że zdajemy sobie sprawę?
0: No, ja myślę, że chyba wszyscy mamy świadomość, że tu się nie zmieni nic do wyborów i wszyscy będą wykorzystywać... Tak, tego tematu będzie się unikać, będzie się szukać tematów zastępczych, ale co możemy zrobić? Możemy, panie redaktorze, nie zmarnować tych kilkunastu miesięcy i w tym czasie naprawdę intensywnie szkolić rezerwy osobowe. Mamy do tego narzędzia, mamy rezerwistów, po prostu te blisko półtora roku trzeba wykorzystać, a mam nadzieję, że po wyborach, kto by je nie wygrał, warto byłoby tak bardzo na poważnie wrócić do dyskusji w jakiej formie, w jakim wymiarze czasowym, merytorycznie, czego miałoby to dotyczyć, bo taka obowiązkowa służba wojskowa, ona nie musi trwać 6 miesięcy, ona nie musi trwać 12 miesięcy, ale chodzi o to, żeby w miarę intensywnie, rzeczowo, na poziomie podstawowym przygotować obywateli, obywatelki, obywateli do tego, aby mogli uczestniczyć w systemie obrony państwa. Przecież nie każdy musi być żołnierzem, ale warto te wszystkie podsystemy zgrać tak, no aby odporność państwa i ten potencjał obronny no znacząco zwiększyć, bo na razie my go mamy w wielu miejscach na papierze, no a rezerwistów wyszkolonych w takiej ilości, w jakiej chociażby miała Ukraina w 2022 roku, nie mamy.
1: I tu musimy niestety zakończyć. Profesor Dariusz Kozerawski, ekspert do spraw bezpieczeństwa międzynarodowego, Uniwersytet Jagielloński. Bardzo panu dziękuję.
0: Dziękuję panie redaktorze. Kłaniam się państwu.
2: Powtórka programu.

0: Autopromocja.
1: Chiny urosły do rangi supermocarstwa w rekordowo krótkim czasie. Chińska Republika Ludowa ma coraz większy wpływ nie tylko na to, co dzieje się w Azji, ale także tu, nad Wisłą. Do czego dążą Chiny? Pokojowego rozwoju, jak utrzymują władze w Pekinie, czy też osłabiania i przejmowania roli Stanów Zjednoczonych na świecie? Jak odczytywać płynące z Chin sygnały i czytać między wierszami oficjalnych komunikatów komunistycznych władz? Na te i inne pytania będziemy wraz z moimi gośćmi, wybitnymi ekspertami z kraju i ze świata, odpowiadać i tłumaczyć konteksty w audycji Chińskie Znaki. W każdą niedzielę tuż po godzinie 16. Serdecznie zapraszam. Tomasz Sajewicz.
2: Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie.
3: Co dotyczy również wychowania fizycznego.
2: Przed dniem dziecka zastanowimy się, jak usportowione jest nasze społeczeństwo, a raczej jego najmłodsza część.
3: Bo żyjemy w czasach, w których sport nie jest niestety powszechny.
2: W najbliższym odcinku audycji Sport Wyjaśnia Świat będziemy gościć kobietę, która chce temu zapobiec.
3: Monika Pyrek, olimpijka, medalistka Mistrzostw Świata i Europy, a obecnie właścicielka fundacji realizującej projekty dla dzieci i młodzieży upowszechniające sport przez zabawę.
2: Zapraszamy dziś o 25.
3: Filip Jastrzębski,
2: Michał Okoński.
4: Niedzielny wieczór to idealny moment na spotkania z ludźmi, którzy uważnie przyglądają się rzeczywistości i rozmowy o sprawach, które w codziennym biegu często tracimy z oczu. Czasem dlatego, że po prostu giną w informacyjnym szumie, innym razem dlatego, że wygodniej jest unikać trudnych tematów. Jak się nie pogubić w chaotycznym świecie? Z tym pytaniem mierzymy się w audycji Zbliżenie. W niedzielę po 22 i 7 dni w tygodniu na stronie podcasty polskieradio.pl. Jakub Kukla, do usłyszenia.
0: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Uszkodzone domy, mieszkańcy bez prądu to niszczycielskie skutki nawałnicy w Balcarzowicach na Opolszczyźnie. Niemal 30 umów w ramach SAFE na ponad 78 miliardów złotych, tyle podpisały ich w sobotę resort obrony. Paris Saint-Germain zwycięzcą piłkarskiej Ligi Mistrzów. W stolicy Francji radość przerodziła się w zamieszki. Minęła szósta. Rafał Boguta, dzień dobry. Co najmniej 7 domów zostało uszkodzonych po nawałnicy, która przeszła nad Balcarzowicami w województwie opolskim. Nikt na szczęście nie został ranny. Jak podkreślała w rozmowie z TVP Info sołtys Balcarzowic Klaudia Giemsa, niektóre budynki zostały poważnie zniszczone.
2: Sąsiadka tu z ulicy Lipowej w ogóle musiała opuścić dom, nie nadaje się w ogóle do zamieszkania. To są i budynki gospodarcze, to są garaże, to są sprzęty, to są auta pouszkadzane.
1: Uszkodzona jest też linia energetyczna. W Balcarzowicach nie ma prądu. Wojewoda opolska Monika Jurek zapewniała w TVP Info, że mieszkańcy mogą liczyć na wsparcie.
3: Mamy zabezpieczone środki w budżecie na wypłatę odszkodowań. Te pierwsze drobne kwoty po 8 tysięcy złotych tych zasiłków wynikających z sytuacji tych kryzysowych dla mieszkańców będzie już natychmiast do wypłaty. No i oczywiście służby nasze z nadzoru budowlanego będą szacować straty i tak jak przy powodzi do 100 do 200 tysięcy złotych te zasiłki.
1: Według prognoz IMGW w najbliższych dniach przez Polskę będą przemieszczać się lokalne burze z gradem, ale na dziś nie są prognozowane żadne gwałtowne zjawiska atmosferyczne. Szczegóły już za kilka minut. Ich łączna wartość to ponad 78 miliardów złotych. 29 umów w ramach programu SAFE podpisał wczoraj resort obrony. Pełnomocniczka rządu do spraw programu SAFE przypomniała w Stalowej Woli, że w najbliższych dniach zostaną podpisane umowy z innymi państwami z unijnego programu. Magdalena Sobkowiak-Czarnecka zwróciła się do prezydenta Karola Nawrockiego.
4: Panie prezydencie, rozmawiałam z panem przez wiele godzin o mechanizmie SAFE. Z pana doradcami. I co? Ja mówiłam prawdę? A pana doradcy zrobili pana w balona. Wszystko się zgadza. Polskie firmy, wielkie umowy i wielka modernizacja polskiej armii. Pieniądze, które zostają w Polsce.
1: W Nowej Dębie w Podkarpackiem podpisano między innymi umowę na dostawę kilkuset tysięcy sztuk amunicji artyleryjskiej kalibru 155 mm. Wartość umowy przekracza 13,5 miliarda złotych. Dron uderzył w budynek turbiny na terenie elektrowni jądrowej w Zaporożu, informuje Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej. Jak czytamy we wpisie na platformie X, wskutek tego zdarzenia miała powstać wyrwa w ścianie. O uderzeniu drona poinformowały agencje władze elektrowni. Szef Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej Rafael Grossi wyraził poważne zaniepokojenie zgłoszonym incydentem. Atakowanie obiektów jądrowych to jak igranie z ogniem, stwierdził Grossi. Przebywający na terenie kontrolowanej przez Rosję elektrowni zespół agencji zwrócił się z prośbą o umożliwienie dostępu do uszkodzonego budynku turbiny w celu jego zbadania. W informacjach teraz Nowy Jork. Tamtejsza policja prowadzi dochodzenie w sprawie aktów wandalizmu wymierzone w konsulat generalny Polski. Nieznani sprawcy oblarnili czerwoną farbą wejście do placówki dyplomatycznej w Nowym Jorku, a także znajdujące się przed budynkiem pomnik Jana Karskiego. Miejscy radni, zarówno demokraci, jak i republikanie, potępili incydenty. Więcej na ten temat Jan Pachlowski.
5: W specjalnym oświadczeniu członkowie Rady Miasta Nowego Jorku podkreślili, że dwukrotne zaatakowanie placówki w ciągu 3 dni jest niedopuszczalne i wymaga zdecydowanej reakcji służb. Przypomnieli, że Polska jest jednym z najbliższych sojuszników Stanów Zjednoczonych, a Polonia od lat współtworzy życie społeczne i obywatelskie Nowego Jorku. Poinformowali też, że stale kontaktują się z konsulem generalnym Mateuszem Sakowiczem oraz nowojorską policją. Władze miasta zapewniają,

0: 25 turniejów WTA w grze pojedynczej oraz 6 turniejów wielkoszlemowych.
1: Już druga piłka meczowa, już podrzuca. Piłka w górze, Iga zamach, trafiła, Anisimowa odpowiada. Iga teraz na forehand rywalki, Anisimowa też na backhand Igi Świątek. Iga backhandem na backhand rywalki i znowu mocne uderzenie Igi Świątek pod linię. Anisimowa się broni, Iga na forehand rywalki, Anisimowa atakuje Igi Świątek. Iga trafia, trafiła w linię, Iga Świątek mistrzynią Wimbledonu, pada na plecy, patrzy na swój boks, rzuciła rakietę i zaraz do nich pobiegnie, ale najpierw do rywalki. 6-0, Iga Świątek, gdzie ona jeszcze nie była królową, teraz jest królową tutaj, jest na kortach Wimbledonu, jakże się cieszy.
0: Przekazywał niecały rok temu z kortów Wimbledonu Cezary Gurjew. W roku 2009 zmarł kolarz i trener kolarski Stanisław Królak. Był pierwszym polskim zwycięzcą wyścigu pokoju w roku 1956.
2: Jest, Staszek jeszcze ma 20 metrów.
3: Jeszcze sekunda, Staszek!
2: Staszek jest na mecie. No więc trzech Polaków widzieliśmy świetnie. I Bugalskiego, i Świętacza, i Królaka. Chyba nikt mnie nie zastrzeli, że już powiem, że Staszek Królak jest zwycięzcą 9. wyścigu pokoju.
0: Relacjonowało wówczas Polskie Radio. Po zakończeniu kariery sportowej prowadził na warszawskim Grochowie sklep rowerowy. 15 lat temu zmarł poeta i autor tekstów Andrzej Sobczak. Napisał słowa do wielu ponadczasowych przebojów, wykonywanych między innymi przez grupę Bolter, zespół Turbo czy Andrzeja Zauchę.

0: Kalendarium historyczne.
1: Śpiewająco przygotował je dla Państwa Szczepan Pawłosek, a przedstawiła Blanka Pietrzak.
2: Zmiana klimatu.
3: Patryk Michalski, zapraszam. Dzisiaj ostatni dzień maja, a to oznacza, że system kaucyjny na pełnych obrotach w Polsce działa już 5 miesięcy, dokładnie od 1 stycznia. I można powiedzieć, że system wciąż się rozkręca. Od początku działania Polacy zwrócili w nim już 1 miliard opakowań, które trafiły potem do recyklingu. A z badań wynika, że już ponad 90% Polaków wie, że system kaucyjny u nas działa. Ponad połowa wszystkich punktów zbiórki opakowań to małe sklepy, które dołączyły do systemu dobrowolnie. A jak pokazują najnowsze dane, ci, którzy to zrobili, teraz mają szansę na większe zyski. O tym w naszej audycji mówiła Joanna Górecka z Polskiego Systemu Kaucyjnego.
4: Tu myślę, że jest ogromny pomysł i korzyść dla tych małych sklepów, które jeśli przystąpią, chociaż nie muszą, do systemu kaucyjnego i będą te opakowania przyjmować, no to w ten sposób przyciągną klientów. Mhm. Ja na przykład oddaję dość regularnie ze swoim synem i to właśnie w piątek przed szkołą w naszym małym lokalnym sklepie. Wydaje mi się, że warto poszukać tych lokalnych sklepów i namawiać też tych naszych lokalnych sklepikarzy, z którymi mamy dobre relacje, żeby zawiązali te punkty zbiórki, bo tak naprawdę może ich to nic nie kosztować. Oni nie muszą kupować maszyny. Oni mogą mieć bezpłatną aplikację mobilną na swój telefon, skanować tą aplikacją te opakowania. Operator po te opakowania przyjedzie i jeszcze dodatkowo zapłaci im wynagrodzenie za zbiórkę. Czyli jeszcze mogą coś na tym zarobić.
3: Pamiętam, że jeszcze przed wejściem systemu kaucyjnego w życie wielu małych sklepikarzy mówiło, że to będzie dla nich dodatkowa praca, dodatkowe utrapienie, a nic na tym nie zyskają. Czy rzeczywiście tak jest? Czy te miesiące pokazują, że może jest inaczej?
4: Na pewno jest to dodatkowa praca. I tu nie możemy się oszukiwać. Bez względu na to, czy ktoś ma zbiórkę manualną, czy zbiórkę automatyczną, musi albo przyjmować te opakowanie ręcznie i pakować do worków, albo musi opróżniać ten recyklomat, ten worek wyciągać, wymieniać na nowy, ten worek trzeba zaplombować, zeskanować. Więc jest to jakaś praca i oczywiście jest to jakaś przestrzeń niezbędna w sklepie na zapleczu, żeby to opakowanie przyjmować. Natomiast na koniec dnia operator wypłaca też coś takiego, co się nazywa handling fee. Niektórzy mówią takie zapisane w ustawie wynagrodzenie za zbiórkę dla sklepu. I teraz operator

0: systemu kaucyjnego wypłacają to wynagrodzenie per opakowanie. To wynagrodzenie jest większe, jeśli zbiórka jest automatyczna, no bo my chcemy pomóc tym sklepom sfinansować maszyny. To jest bardzo istotne, żeby ich odciążyć w płaceniu na przykład raty leasingowej za taką maszynę. W przypadku zbiórki manualnej to wynagrodzenie jest mniejsze.
1: No ale to i tak jest w takim razie dochód dla takiego małego sklepu, który dobrowolnie przystępuje do systemu, na przykład z tytułu tego wynagrodzenia za prowadzenie zbiórki, no ale też z tytułu właśnie tych pieniędzy, które na przykład pani syn zarobi, czy odzyska w formie kaucji, a później wydaje w tym małym sklepie.
0: Dokładnie tak, czyli dwa źródła dochodu. My mamy sklepy, które potrafią zbierać po kilka tysięcy opakowań miesięcznie, a nawet kilkanaście. Nie mówimy tutaj o dużych marketach, mówimy o małych, lokalnych sklepikach.
1: No tak, czyli zakładając, że taki sklep jest w stanie zebrać, dajmy na to nawet 10 tysięcy opakowań plastikowych butelek po 50 groszy, no to jest 5 tysięcy kaucji, której ci klienci odzyskują w tym sklepie, której być może część później trafi do kasy tego sklepu.
0: Do kasy tego sklepu, dokładnie. Przy 10 tysiącach to bym jeszcze tak nie szarżowała, ale myślę, że około 3 tysięcy opakowań miesięcznie, 4 tysięcy. Mamy takie małe sklepiki, większe oczywiście dużo więcej. No, znamy sklepy, które potrafią w ciągu weekendu oddać kilkanaście tysięcy, prawda? Natomiast jakby te małe sklepiki to jest myślę do 10 tysięcy miesięcznie. Natomiast nie zapominajmy, że każde opakowanie to jest handling fee. Jeżeli to jest nawet, nie wiem, 5, 7, 10, 15 groszy za takie opakowanie, no to pomnóżmy sobie to razy te tysiące opakowań. I mamy to wynagrodzenie za zbiórkę, które otrzymuje sklep. Jako czysty zysk z tego wynagrodzenia za zbiórkę. Drugą rzeczą jest to, o czym wspomniałeś, czyli to, że klienci tą kaucję zostawią w sklepie. Jak już jestem w tym sklepie, to zazwyczaj zrobię w nim zakupy. Często jest tak, że nawet nie zdaję sobie sprawy z tego, że czegoś nie mam w domu. Wchodzę do sklepu, oddać 3 opakowania, patrzę, o, sól, albo nie wiem, olej w promocji, prawda? Ostatnia rzecz, myślę, że bardzo ważna, szczególnie dzisiaj w erze, którą nazywa się często data-driven, prawda? W sensie, że bardzo lubimy mieć dostęp do danych i na tych danych pracować. Więc jak ja zbieram te opakowania, to ja w systemie, bez względu na to, czy zbieram je manualnie, czy automatycznie, widzę, co ci moi klienci z mojej okolicy oddają. I teraz ja mogę zobaczyć, że na przykład oni najczęściej oddają wodę X, a ja jej na przykład nie mam w ofercie. Albo mam ją, ale w małej ilości, albo niespecjalnie wyeksponowaną, bo nigdy nie wiedziałam, że w moich delikatesach może to się super sprzedawać. No i na bazie tych danych mogę ją na przykład wyeksponować, zrobić super promocję, albo w ogóle mogę wprowadzić ją do asortymentu i może się okaże, że część z tych klientów w ogóle dużo częściej będzie odwiedzać mój sklep, bo
1: skoro
0: ta woda ich
1: tak
0: ulubiona tam będzie.
1: Kupują ją właśnie gdzie indziej, to może ją kupią u mnie. Widzę też tutaj wielką szansę dla tych wszystkich sklepów w małych miejscowościach, bo często właśnie mieszkańcy małych miejscowości narzekają obecnie na to, że nie są w stanie oddawać tych opakowań, bo do najbliższego punktu zbiórki mają daleko, muszą na przykład jechać do większej miejscowości, gdzie jest market i recyklomat. A jeżeli, no, mnóstwo jest takich miejscowości przecież, gdzie są sklepy wiejskie, które są jedynymi sklepami w miejscowości, no i mają szansę właśnie też przyciągnąć do siebie tego klienta.
0: Oj tak, i my namawiamy te sklepy. My zresztą jako PSK prowadzimy bardzo szeroko zakrojoną akcję komunikacji do małych sklepów, do małego handlu, żeby im pokazać, że to nawet nie tyle jest szansa, bo oczywiście te wszystkie szanse, o których dzisiaj rozmawialiśmy, one są mega istotne, ale bardzo istotne jest to, że to może być też zagrożenie, jeśli nie przystąpię do tego systemu. Bo jeżeli moi klienci będą jechali do innego sklepu robić, znaczy oddawać butelki, to najprawdopodobniej w tym innym sklepie zrobią zakupy. Bo ja, Joanna, z prywatnego swojego doświadczenia wiem, że jak wchodzę do jakiegoś sklepu i mogę tam od razu zrobić to, co jakby muszę zrobić, to po co mam jeszcze ruszać w drogę do innego sklepu i tam robić zakupy, bo tam się przyzwyczaiłam.
1: No chyba większość z nas robi tak, ci, którzy korzystają z systemu regularnie, że idziemy, oddajemy butelki i od razu robimy zakupy w tym sklepie.
0: Dokładnie tak. Więc teraz wyobraźmy sobie taką sytuację, że ja nie przyjmuję, jestem małym sklepem, jedynym w mojej okolicy i okazuje się, że ja nie przyjmuję tych butelek. Moi klienci zaczynają odpływać do tych dużych sklepów albo innych małych sklepów, które przyjmują te opakowania. I mamy takie przykłady z innych krajów. Najbliższy nasz sąsiad, Słowacja. Tam niektóre sklepy potraciły 30% obrotów. Więc dla małego sklepu to może oznaczać nawet bankructwo. Znaczy nie, żeby tu siać czarnowidztwo, bo to nie o to zupełnie chodzi. Chodzi
1: o pokazanie tej szansy.
0: Żeby pokazać, że jest szansa, ale jest też zagrożenie, że jeżeli ja tego nie zrobię i nie przystąpię, no to mogę stracić tych klientów. Jak stracę tych klientów, no muszę też zakładać, ile klientów mogę stracić. Każdy ma określoną marżę w swoim sklepie określony poziom

0: Zaproszenie i przypomnienie o tym, że w Warszawie trwają międzynarodowe targi książki, a tam płyty z jazzem, muzyką klasyczną i rozrywkową, a także z polskim rockiem. To oferta Polskiego Radia na tych międzynarodowych targach książki. Dziś ostatni dzień tego wydarzenia, które odbywa się na PGE Narodowym. W sumie ponad 600 wystawców z 33 krajów prezentuje książki, komiksy, gry planszowe i wydawnictwa muzyczne.
1: Agencja Muzyczna Polskiego Radia przygotowała bardzo bogatą i różnorodną ofertę, mówi Jarosław Stefaniuk.
2: Oferujemy płyty od muzyki rozrywkowej po jazz i muzykę poważną, ale też należy zwrócić uwagę na płyty winylowe, które mamy z gatunku jazzowego, czyli Trzaskowski Stańko, płyta Wstęp wzbroniony oraz Santor Ptaszyn, Zakochana w śnie.
3: Zwróciłam uwagę na tą kolekcję związaną z jazzem. Polecam w każdym razie, bo gdzie indziej nie można spotkać takich nagrań.
1: Co tutaj panią przyciągnęło do stoiska Polskiego Radia?
4: Płyty oczywiście, których często się nie widzi w sklepach. Przede wszystkim te nostalgiczne, stare, bo to są perełki.
1: Wśród wyjątkowych wydawnictw, jakie można kupić na stoisku Polskiego Radia, są między innymi płyty winylowe z muzyką Tomasza Stańki i płyta Mieczysława Kosza, która premierę będzie miała 12 czerwca. Witold Banach, Polskie Radio.

0: Reklama.
1: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
0: Po reklamie. Autopromocja.
2: Czym jest polityka zakupowa państwa? Jak dziś działają przetargi i czy zamówienia publiczne faktycznie są czarną magią? O tym porozmawiamy z panią prezes Urzędu Zamówień Publicznych Agnieszką Olszewską. Już dziś o 12.30. Marek Chlapa, zapraszam na Saldo Ekstra.
0: Autopromocja.
3: Podcast Polskiego Radia. Łatwo powiedzieć, ale dlaczego trudniej się dogadać? W tym podcaście poznasz językowe sekrety naszych codziennych praktyk. Od soczystego przeklinania, przez manię zdrabniania, aż po spory o słowa. O języku i kulturze opowiada językoznawca Tomasz Piekot. Podcast Łatwo powiedzieć.
4: Jedni mówili, by chwytać dzień, inni ogłaszali śmierć Boga, jeszcze inni uspokajali, że błądzić jest rzeczą ludzką. I mimo, że ponoć ChatGPT potrafi napisać wszystko, nadal potrzebujemy złotych myśli sprzed wieków. Potrzebujemy powiedzeń, cytatów, aforyzmów na różne okazje, by kogoś zachwycić, zaskoczyć, sprowokować, a może wprawić zadumę, czy po prostu przekonać. No więc powiem Państwu, że przygotowując się do nagrania tego odcinka przeczytałem setki, jeżeli nie tysiące złotych myśli i aforyzmów i najwięksi tego świata, od antycznych strategów przez barokowych matematyków, aż po genialnych fizyków, byli zwolennikami prostego języka. Zajrzymy dziś sobie zatem do gabinetów premierów, którzy w samym środku wojny żądali zwięzłości i sprawdzimy, dlaczego pewien polski król musiał skomplikować łaciński klasyk. Będzie też o tym, dlaczego kajakarze muszą do siebie pisać prosto i o tym, że miarą naszego rozumienia fizyki kwantowej jest sytuacja, w której nie potrafimy o niej opowiedzieć pięciolatkowi. Ale uwaga, w internetowych zbiorach wielkich, mądrych cytatów czekają na nas pułapki. Nie wszystko jest tam tym, czym się wydaje. Pokażę Państwu piękne, błyskotliwe myśli, których ich rzekomi autorzy nigdy nie wypowiedzieli. Będzie to zatem podróż historyczna po świecie skrzydlatych słów i złotych myśli o prostocie komunikacji, o czasach, w którym zabić przymiotnik było aktem miłosierdzia, a długaśne listy pisało się z braku czasu. No to zaczynamy.
3: Łatwo powiedzieć. Tomasz Piekot.
4: Na początek Orwell, który w słynnym eseju Polityka i język angielski

Kaczyński zdiagnozował problem używania języka nieklarownego. Generalnie bardzo mało jest takich cytatów, wypowiedzi, aforyzmów, w których ktoś diagnozuje przyczynę używania trudnej komunikacji. W tym eseju Orwell napisał, że wielkim wrogiem klarownego języka jest po prostu nasza nieszczerość. I kiedy pojawia się rozdziew między rzeczywistymi a zadeklarowanymi celami, wtedy właśnie zwracamy się instynktownie ku długim słowom i męczącym idiomom. Wtedy, pisze Orwell, jak z mątwy wytryska atrament. I co ciekawe, myśl Orwella potwierdzają badania naukowe. Rzeczywiście okazuje się, że ludzie używają trudnego języka trochę w funkcji kamuflażu. Wtedy, kiedy nie mają pewności albo chcą ukryć swoje intencje, zaczynają wydłużać zdania, używać skomplikowanych słów. Efekt ten odkryto na przykład w wypowiedziach rzeczników prasowych w sytuacji kryzysu albo w komunikacji spółek giełdowych, kiedy ten kryzys się dopiero zaczyna. Utrudnienie odbioru czytelnikom poprzez zamglenie języka sprawia wtedy, że eksperci dłużej analizują teksty tych spółek giełdowych, mają też mniejszą pewność w interpretacji. No i z tego powodu informacje rozprzestrzeniają się dłużej i wolniej. Za to wielu autorów Złotych Myśli utożsamiało prostotę z długością. Mówili dokładnie, że krócej to prościej, a zatem namawiali do skracania wypowiedzi, do usuwania pustosłowia. W ich aforyzmach pojawiają się różne liczby. Na przykład Thomas Jefferson, prezydent amerykański, powiedział kiedyś, że najcenniejszym ze wszystkich talentów jest to, że się nie używa dwóch słów, gdy możliwe jest jedno. No i rzeczywiście zamiast powiedzieć dokonałem kupna ekspresu, mogę powiedzieć kupiłem ekspres, a zamiast stan pacjenta uległ pogorszeniu, mogę powiedzieć, że stan pacjenta się pogorszył. Ale polski matematyk Hugo Steinhaus wyliczył dokładniej długość takiej błyskotliwej myśli, bo w jednym ze swoich aforyzmów napisał, że do historii przechodzą zdania co najwyżej siedmiowyrazowe. Myślę więc jestem trzy wyrazy. Być albo nie być, oto jest pytanie, pewnie z sześć. No, rzeczywiście Steinhaus miał rację. Co ciekawe, ten aforyzm też ma siedem wyrazów. Idealnie mieści się w tym limicie. I warto tutaj wspomnieć o niepotwierdzonej anegdocie, która dotyczy Ernesta Hemingwaya. To się nie wydarzyło, w źródłach nie ma potwierdzeń tej historii. Otóż Hemingway na pewnym wieczorze autorskim rzekomo założył się z publicznością, że napisze bardzo krótki tekst, kilkuwyrazowy, który sprawi, że ludzie się wzruszą albo rozpłaczą. I ponoć było to wstrząsające ogłoszenie sprzedaży, brzmiało ono mniej więcej tak w tłumaczeniu na język polski, sprzedam buciki dziecięce, kropka, nienoszone. Ta historia nie jest potwierdzona, samo ogłoszenie rzeczywiście jest wstrząsające, no mamy tutaj wielką tragedię, która się za nim kryje, ale proszę sprawdzić, nie było takiej historii związanej z Hemingwayem. Natomiast jedną z najsłynniejszych i najskuteczniejszych krótkich wiadomości wysłał do Senatu Rzymskiego Juliusz Cezar. Tak, chodzi o słynne zdanie Veni, Vidi, Vici. Przybyłem, zobaczyłem, zwyciężyłem. Rzecz dzieje się w 47 roku przed naszą erą, po bitwie pod Zelą, ale Cezar nie wysyła tej wiadomości SMS-em, tylko raczej publikuje na ówczesnym Twitterze. Wchodząc do Rzymu triumfalnie ma taki napis, niesie taki napis na transparencie czy sztandarze. I na temat sensu czy funkcji tego jednego krótkiego, trzyczasownikowego zdania napisano naprawdę wiele artykułów naukowych. Eksperci przede wszystkim podkreślają, że są tutaj trzy czasowniki z usuniętymi podmiotami i dopełnieniami, czyli Cezar mówiąc przybyłem, zobaczyłem, zwyciężyłem, nawet nie wspomina gdzie, kogo zwyciężył, kogo pokonał i kogo zobaczył. No z jednej strony to pokazuje wielką pewność siebie zwycięzcy, ale z drugiej strony też fatalny los pokonanego, którego nawet w tym zdaniu nie ma. Po drugie, Cezar celowo dobiera trzy czasowniki dwusylabowe, by zrytmizować przekaz. Tam jeszcze się powtarza wielokrotnie głoska i. Dzięki temu uzyskujemy efekt maszerujących brutalnie legionów. Veni, vidi, vici, aż

słychać ten rytm tupania o ziemię. No i w tym miejscu chciałem serdecznie pozdrowić tłumacza, który przełożył to Veni, Vidi, Vici na bardzo długie, rozwlekłe przybyłem, zobaczyłem, zwyciężyłem. Brzmi to w sumie jak jakieś deptanie przed Toitojem. To już nie jest wielka bitwa, która trwała raptem kilka godzin, tylko ze trzy dni. No ale też z drugiej strony język polski nie jest tak rytmiczny jak łacina i nie wiem, jak mielibyśmy to przetłumaczyć czasownikami dwusylabowymi. Możliwe, że zabrzmiałoby to przyszłem, zerkłem, nie wiem, jak inaczej można byłoby to przetłumaczyć. W każdym razie interpretatorzy twierdzą, że intencją Cezara było nastraszenie Senatu Rzymskiego, że był to przekaz propagandowy, a nie informacyjny. No przecież kiedy legiony Cezara wróciły do Rzymu, to wszyscy już wiedzieli o zwycięstwie, więc on mówił: uważajcie, głosujcie na mnie, bo jeżeli nie, to zrobię z wami rytmicznie to samo. Był to zatem slogan polityczny czy slogan przedwyborczy. No i teraz z Rzymu przenosimy się pod Wiedeń. Przecież Jan III Sobieski wysłał ten sam tekst, tę samą wiadomość do papieża, ale ją przerobił. Przerobił mniej więcej tak, że wyszło, że tych osób było dużo więcej, bo powiedział przecież: przybyliśmy, zobaczyliśmy i Bóg zwyciężył. No, nie da się nawet tych osób policzyć, ale Sobieski znacznie skomplikował przekaz Cezara, zachował rytm do pewnego stopnia. Zresztą z tą wiadomością przesłał papieżowi jeszcze proporzec, sztandar. To był też ważny symbol w tamtych czasach. Oczywiście sztandar wezyra, a nie własny, ten zdobyczny, jako dowód upadku Imperium Osmańskiego. I trochę za sprawą wiadomości Cezara ta retoryczna trójka zaczęła się upowszechniać. Przecież pamiętamy film, serial polski Matki, Żony, Kochanki, czy takie wypowiedzi potoczne typu przynieś, podaj, pozamiataj. Zawsze trzy elementy, najczęściej czasowniki, pojawiają się w tych wypowiedziach. No i co ciekawe, u niektórych autorów, literatów pojawia się obsesja skracania. Najbardziej w tej obsesji obrywają przymiotniki. Usuwanie przymiotników przypisuje się na przykład Ernestowi Hemingwayowi. Nawet znajdą Państwo w internecie aplikację dla języka angielskiego, która zajmuje się upraszczaniem tekstu poprzez skracanie wyrazu. Nazywa się Hemingway App, właśnie ku pamięci Hemingwaya. Ciekawą wypowiedź na temat usuwania przymiotników znajdziemy w liście Marka Twaina. To był chyba nawet list do jakiegoś ucznia, który napisał wiadomość do Twaina i Twain, kiedy był sławny, odpisywał wielu osobom. Te listy się zachowały, są dobrze zarchiwizowane. W PS-ie do tego listu Twain napisał tak: przeczytałem właśnie twoją pracę i uważam, że jest to kawał rzetelnej roboty. Widzę, że używasz jasnego, prostego języka. A jakże? Miało być jasno i prosto. No to jest. Krótkich słów i zwięzłych zdań. Tak właśnie powinno się pisać po angielsku. To styl nowoczesny i najlepszy z możliwych. Trzymaj się go, nie pozwól, by wkradły się tam watolina, kwiecistość czy gadulstwo. I teraz uwaga, ten fragment. Kiedy złapiesz przymiotnik, zabij go. Nie mam na myśli, by wytępić je do nogi, ale ubij większość z nich, wtedy reszta nabierze wartości. I na koniec jeszcze Twain daje poradę taką ilościową, statystyczną. Przymiotniki osłabiają się, gdy stoją blisko siebie, a dają siłę, gdy są od siebie daleko. A nawyk nadużywania przymiotników, raz przyczepiony do człowieka, jest równie trudny do wykorzenienia, co każdy inny nauk. A zatem Twain mówi o nałogowym nadużywaniu ciągów przymiotnikowych, a nie o usuwaniu każdego przymiotnika. Jak Państwo widzą, w Złotych Myślach znanych postaci historycznych wyraźnie pojawia się wątek o skracaniu. Prosty tekst to przede wszystkim tekst krótki, zwięzły, rytmiczny, pozbawiony przymiotników, niepotrzebnych wyrazów. Ale wyraźne jest tam także połączenie długości tekstu ze skutecznością lub nieskutecznością. Mówiąc wprost, jeżeli komunikujemy się krótko i zwięźle, no to wzrasta skuteczność wypowiedzi. Tak byli przekonani twórcy tamtych czasów, no i z perspektywy dzisiejszych badań naukowych mieli rację. Bardzo ciekawie pisał o tym Horacy w Ars Poetice. Jakichkolwiek udzielasz rad, bądź zwięzły, by pojętne umysły szybko chwytały słowa i wiernie je zachowywały.

0: chowały. Wszystko, co zbędne, wypływa z przepełnionego wnętrza. Toż to złota myśl, która mogłaby być mottem współczesnych czasów, czasów przeładowania informacyjnego, nadmiaru słów, które nie mieszczą się w naszych głowach czy w naszych sercach. A jeżeli o wypływaniu mowa, muszę Państwu powiedzieć o kajakarzach.
1: Łatwo powiedzieć. Tomasz Piekot.
0: Otóż na Wdzie, taka rzeka, jest piękny szlak kajakowy, ale pojawia się tam most z niskim przęsłem. Mogą sobie Państwo wyobrazić tę scenę. Woda płynie wartkim nurtem, płyniemy sobie w kajaku. No i domyślają się Państwo, że urząd gminy pewnie przyczepia tam do tego mostu tabliczkę. Uwaga, niskie przęsło. Jeżeli podniósł się poziom wody, a użytkownik łodzi ma powyżej 1,60 m, powinien rozważyć uchylenie się. Oczywiście takiego tekstu tam nie ma. Nie wiem nawet, czy był, ale niech będzie w tej anegdocie, że kajakarze to zrywają. Wiadomo dlaczego. Grozi im niebezpieczeństwo uderzenia głową w most i kajakarze piszą tam mazakiem prosty komunikat. Prosty i zwięzły komunikat. Piszą tam kryj, ryj. Czy to nie jest cudowna wiadomość, która mogłaby zdobić niejedne biurko w polskim urzędzie czy w polskiej korporacji? Kryj, ryj. W czasach pandemii ktoś wpadł nawet na to, by zrobić z kryj, ryj hasło kampanii promaseczkowej. Widziałem takie plakaty w pewnym szpitalu. Kryj, ryj. Maskuj twarz. Ale w historii świata są też przypadki dużo poważniejsze. W sierpniu 1940 roku, w samym środku bitwy o Anglię, premier Wielkiej Brytanii Winston Churchill wysyła do swojego gabinetu krótkie memorandum, taki okólnik zatytułowany Zwięzłość. Churchill tam na początku trochę narzeka, że wszyscy decydenci toną w stosach dokumentów, z których prawie wszystkie są o wiele za długie, przez co tracą czas na szukanie najważniejszych informacji. W dalszej części tego dokumentu Churchill żąda, by raporty wojenne były bardzo krótkie i przedstawiały tylko główne punkty w jasnych akapitach, bez żadnych ozdobników. Uprzejmie informuje, niniejszym pragnę nadmienić, czy warto dodać. Nawet radzi, by szczegółową analizę przenieść do załączników. Można powiedzieć, że Winston Churchill jest twórcą takiego korporacyjnego dokumentu dla zarządu, który się dzisiaj nazywa najczęściej Executive Summary, takie streszczenie na jedną stronę, dodawane do rozbudowanych raportów, tak by decydenci nie musieli czytać wszystkiego, ale spojrzeli na najważniejsze wnioski, no i mogli o tym opowiadać. No i tutaj widać, że w sytuacji zagrożenia, niebezpieczeństwa, mamy z jednej strony kajakarze, z drugiej strony wojnę. Nie chodzi o styl, tylko o skuteczność komunikacji, która przekłada się potem na skuteczność działania albo rządzenia. Zwyczajnie wymaganie krótkich tekstów ułatwia i przyspiesza podejmowanie decyzji, ale też zmusza autorów do jaśniejszego myślenia. Okazuje się, że w Polsce także mieliśmy takiego przywódcę. Dużo wcześniej, w 1919 roku, minister skarbu Stanisław Karpiński wydał podobny okólnik. Oczywiście cel okólnika Karpińskiego był trochę inny. W tamtych czasach dopiero rodziła się państwowość i styl urzędowy. No i urzędnicy, którzy dawniej pracowali dla zaborców, posługiwali się przekładem, tłumaczyli różne wyrażenia, zwroty, zanieczyszczając polszczyznę, a przecież miał to być dopiero początek nowoczesnego stylu urzędowego. Do wszystkich urzędników Ministerstwa Skarbu, pisze więc Karpiński. Proszę wszystkie podległe mi urzędy nie używać nadal w pismach urzędowych i w biurowości wyrażeń przejętych z języków biurokracji austriackiej, niemieckiej i rosyjskiej. Zupełnie obcych duchowi języka polskiego i niezrozumiałych dla wszystkich. Na przykład, no i to ciekawe, jakich słów Karpiński zakazywał używać? Na przykład votum, możemy przecież po polsku oświadczenie, aprobata, możemy po polsku, zgoda, zatwierdzenie. Indeks, możemy po polsku, wykaz. Dalej jest jeszcze ciekawiej. Należy także zaniechać używania zbytecznych zwrotów, jak szanowna firma, wielmożny, mam zaszczyt do wysokiej aprobaty. No i końcówka okólnika Karpińskiego to miód na moje prostojęzyczne serce. Przy pisaniu sprawozdań, wniosków i listów należy przestrzegać stylu

jasnego i zwięzłego, przy czym proszę możliwie unikać wyrazów obcych, ponieważ język polski jest dość bogaty, aby starczył na użytek naszych urzędników. No niestety, łatwo powiedzieć, trudniej zrobić. Aleksander Iwanka we wspomnieniach skarbowca z lat 27-45 opisał historię Karpińskiego tak. Minister Karpiński jako pierwszy na tym stanowisku pochodzeniem z kongresówki został przez swoich podwładnych z innych dzielnic, a stanowiących gro personelu Ministerstwa Skarbu, przyjęty niechętnie i zarządzenia jego podlegały silnej krytyce z tej strony. I dalej autor pisze tych wspomnień tak. Dopiero jednak rozporządzeniem swoim, tym, o którym Państwu mówiłem z 1919 roku, w którym zaleca używanie zwrotów polskich, gdyż język nasz jest w nie dość zasobny, a zaniechanie określeń byłej CK biurokracji w rodzaju, tutaj się pojawiają te wszystkie zapożyczenia, wywołał prawdziwą burzę w gronie rutynowanych biurokratów, dla których jak najczęstsze używanie tych zwrotów było, i teraz to jest świetny cytat, najbardziej ważkim dowodem inteligencji i należytego wyrobienia biurowego. W ich pojęciu było ze strony ministra Karpińskiego wręcz bluźnierstwem występowanie przeciwko wyrażeniom uświęconym jeszcze za czasów Marii Teresy i Józefa II. Nie było wtedy jeszcze związków zawodowych, ale, pisze dalej Iwanka, podjęto już nie opór bierny, a wręcz sabotaż wydawanych przez ministra Karpińskiego rozporządzeń. Ruch oporu przeciwko upraszczaniu i czyszczeniu polszczyzny z zapożyczeń. Niesamowite. Oczywiście jako naukowca interesują mnie także poglądy wybitnych naukowców na temat języka używanego w badaniach naukowych. Ciekawie na ten temat napisał w książce Fizyka i filozofia Werner Heisenberg. Pisał o fizyce, że jasne, do interpretacji eksperymentów potrzebny jest trudny język matematyki. Ale każdy fizyk musi mówić o swoich wynikach także do niefizyków, którzy nie będą zadowoleni, jeśli wyjaśnienie nie będzie w prostym języku. I w przypadku takiego fizyka to, jak potrafi opowiadać o fizyce w prostym języku, jest wskaźnikiem jego zrozumienia tematu. I słowa Heisenberga w ciekawy sposób łączą się ze współczesnym internetowym konceptem ELI 5. Skrótowiec ELI 5 oznacza Explain Like I'm 5, czyli wyjaśnij jak pięciolatkowi. Pomysł ten powstał na subreddicie, czyli na takim forum specjalistycznym, forum internetowym w 2011 roku. Była to spontaniczna inicjatywa użytkowników Reddita. Po prostu internauci wpadli na pomysł, że jeżeli mają zrozumieć jakieś skomplikowane treści, a są laikami, to wystarczy, że napiszą ELI 5, ELI 5 i osoba, która próbuje wyjaśnić daną kwestię, ma zacząć mówić jak do pięciolatka. To jest ciekawy przypadek zaufania i transparentności, bo oczywiście nie chodzi tutaj o upraszczanie treści, infantylizację przekazu, traktowanie kogoś jak dziecka, tylko ten koncept pięciolatka jest pewną metaforą, która pokieruje nas w czasie wyjaśnienia. Ale jak tworzyć takie proste, zwięzłe wyjaśnienia? Intuicja podpowiada nam, że powinno być to łatwe, ponieważ żeby pisać skomplikowane treści potrzebujemy więcej czasu, a żeby pisać krótko i zwięźle czasu potrzebujemy dużo mniej. Tymczasem okazuje się, że jest odwrotnie. Blaise Pascal, no ten francuski matematyk, fizyk, ten od zakładu o istnienie Boga, napisał coś niesamowitego w swoim liście. Pascal przeprasza czytelnika takimi słowami. List, który dziś napisałem, jest dłuższy niż zwykle, ponieważ brakowało mi czasu, aby go skrócić. Wynika z tego, że pisanie zwięzłe i krótkie jest trudniejsze od tego skomplikowanego, ponieważ potrzebujemy bardzo dużo czasu i wysokich kompetencji, kwalifikacji, żeby wiedzieć, jak to robić. Z czasem przygotowania łączy się kolejna historia przypisywana Churchillowi, ale jest to historia apokryficzna, czyli niepotwierdzona w danych źródłowych. Churchill miał powiedzieć, że jeżeli ma wygłosić bardzo krótką mowę na 10 minut, to musi się przygotowywać co najmniej przez tydzień. Natomiast jeśli ma mówić przez godzinę, to może zacząć od razu.
Wielką popularność

0: popularnością cieszy się też inna sentencja mówiąca o trudności upraszczania. To słynna wypowiedź, że prostota jest najwyższą formą wyrafinowania. I wiele źródeł twierdzi, że powiedział to Leonardo da Vinci. Natomiast tropicielom cytatów nie udało się potwierdzić tej informacji w żadnej z jego notatek. Prawdopodobnie myśl ta pochodzi z 1931 roku, kiedy to pojawiła się w sztuce w formie właśnie takiego zdania. Najwyższą formą wyrafinowania jest prostota. W kolejnych dekadach formuła ta jest powtarzana w mediach, w literaturze, często modyfikowana, zwłaszcza przez krytyków sztuki, ale w latach 70. trafia już do świata projektowania, do świata projektantów, staje się głównym mottem kultury designu i technologii. Nawet znajdziemy ją w dawnych materiałach firmy Apple, a połączenie z Da Vinci'm pojawia się około roku 2000. Wybornie za to na temat tej trudnej sztuki prostoty wypowiedział się amerykański kontrabasista jazzowy, kompozytor Charles Mingus. Mówił oczywiście o muzyce, dokładniej o kreatywności w muzyce, ale powiedział, że kreatywność nie polega na byciu innym. Nie o to zupełnie chodzi. Każdy może grać dziwnie, to jest bardzo proste. Trudno jest być tak prostym jak Bach. I dalej mówi nasz muzyk, że sprawianie, by proste stało się skomplikowane, jest powszechne, a sprawianie, by skomplikowane stało się proste, niesamowicie proste, to jest właśnie kreatywność. Powoli będziemy kończyć ten prostojęzyczny przegląd aforyzmów i złotych myśli. No, jeśli po tym odcinku będą Państwo czuć niedosyt i jakoś pragnąć pogłębić wiedzę o tym, jak pisać z gracją, a zarazem konkretnie, to mam wyjątkową rekomendację. Książka Stevena Pinkera pod przekornym tytułem Piękny styl. Pinker analizuje tam wiele przykładów, także z literatury pięknej, namawiając czytelników do powrotu do stylu klasycznego, retorycznego, który był piękny i prosty. Bardzo Państwu dziękuję za wspólny czas. Jeśli ten odcinek zainspiruje Państwa do skrócenia choć jednego maila lub zabicia choć jednego przymiotnika, mój cel zostanie osiągnięty. Do usłyszenia w kolejnym odcinku Łatwo Powiedzieć.
1: Łatwo Powiedzieć. To był podcast Polskiego Radia. Więcej naszych podcastów znajdziesz na polskieradio.pl, Spotify, Apple Podcasts, YouTube, w aplikacji Onet Audio oraz we wszystkich innych miejscach, gdzie słuchasz podcastów. Ogłoszenie społeczne.
2: Masz dość bólu głowy po słuchaniu polityków? Czujesz dezorientację po ich kolejnych wypowiedziach w mediach? To mogą być objawy nadmiaru dezinformacji. Demagog to sprawdzony środek na fałsz i manipulacje w debacie publicznej. Weryfikujemy wypowiedzi polityków, oddzielamy fakty od opinii, wyjaśniamy, co jest prawdą, a co wprowadza w błąd. Działamy szybko i bez skutków ubocznych. Demagog to organizacja społeczna, nie lek. Długotrwałe stosowanie może prowadzić do wzrostu krytycznego myślenia i odporności na manipulacje. Stosuj codziennie. Demagog.pl. Sprawdzamy, żebyś ty nie musiał.
1: Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.
3: Kolumbia wybiera prezydenta. Kto nim zostanie? Skrajnie prawicowy miłośnik Donalda Trumpa, kandydat lewicy, a może kraj doczeka się pierwszej w historii prezydentki. W programie także amerykańska polityka wewnętrzna. Z oporem wśród części republikanów spotkał się pomysł utworzenia funduszu, z którego wypłacane byłyby odszkodowania ofiarom prześladowań politycznych, a więc zdaniem prezydenta także osobom, które szturmowały Kapitol w 2021 roku. Czy Donald Trump traci społeczny słuch? Świat 24 w Polskim Radiu 24. Dziś po godzinie 13. Marcin Pośpiech, zapraszam i do usłyszenia.
4: Bywa, że rodzina się rozpada, a dorośli próbują ułożyć sobie życie na nowo. Kiedy rodzice wchodzą w kolejne relacje, ich dzieciom często towarzyszą silne emocje. O tym, jak z perspektywy dziecka wygląda życie w rodzinie patchworkowej, opowie dr Magdalena Śniegulska w audycji Zbliżenie. Zapraszam już dziś po godzinie 22. Jakub Kukla, do usłyszenia.
1: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Uszkodzonych 11 budynków, w tym 5 mieszkalnych, to skutki trąby powietrznej, która przeszła przez Balcarzowice na Opolszczyźnie. Poprawia się sytuacja przy dogaszaniu pożaru na Mazowszu. Strażacy redukują zakres działań. Będzie też filmowa kartka z kalendarza. Legenda kina Clint Eastwood kończy 96 lat. Minęła 7. Rafał Boguta, zapraszam. Zniszczone dachy, powalone drzewa i zerwane linie energetyczne. Przez Opolszczyznę przeszła wczoraj po południu silna nawałnica. Nikt na szczęście nie został ranny. Trwa szacowanie strat. Najtrudniejsza sytuacja jest w Balcarzowicach w powiecie strzeleckim. Tam szkody spowodowała trąba powietrzna. O szczegółach mówił w rozmowie z TVP Info starszy brygadier Paweł Poliwoda, komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej.
2: Uszkodzeniu uległo 11 budynków, z czego 5 budynków to budynki mieszkalne. Już teraz mam informację o tym, że w wyniku rozpoznania przeprowadzone przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego. Dwa z tych budynków będą wyłączone z użytkowania, więc nie będzie można w nich przebywać. Na miejsce zadysponowaliśmy sobie 18 zastępów w sile 83 ratowników.
1: Uszkodzona jest też linia energetyczna. W Balcarzowicach nie ma prądu. Na Opolszczyźnie Straż Pożarna interweniowała około 40 razy w związku z gwałtownymi burzami. Teraz zaglądamy na Mazowsze. Strażacy dogaszają pożar lasu na granicy powiatów wołomińskiego i mińskiego, mówi mazowiecki komendant wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej Artur Gonera. Strażak zwraca uwagę, że sytuacja na tyle się poprawiła, że została ograniczona liczba policyjnych śmigłowców Black Hawk.
3: Zasadność już w tej chwili dużych sprzętów, tak jak śmigłowce Black Hawk, troszeczkę ograniczyliśmy, bo one są nie na tego typu już działania. Tutaj nam się sprawdzają te śmigłowce lasów państwowych, które właśnie w takie niewielkie zarzewia pomagają tym grupom GFFF dogaszać te zarzewia.
1: Ogień objął w sumie ponad 300 hektarów lasu. Na razie nie wiadomo, w jaki sposób doszło do pożaru. Służby weryfikują wszystkie pozyskane informacje. Niewykluczone jest celowe podpalenie. Rząd zakończył kolejny etap podpisywania kontraktów finansowanych z unijnego programu SAFE. Wczoraj Ministerstwo Obrony Narodowej zawarło 29 umów z polskimi firmami zbrojeniowymi o łącznej wartości ponad 78 miliardów złotych. Umowy podpisano m.in. w zakładach Rosomak w Siemianowicach Śląskich. Obecny na uroczystości wicepremier szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślał, że przemysł zbrojeniowy staje się nowym kołem zamachowym dla województwa śląskiego.
4: To tutaj mogą się lokować nowe firmy. Tutaj nie tylko w przemyśle państwowym, ale i w prywatnym rodzą się nowe inicjatywy. Potencjał na Śląsku, w województwie śląskim jest ogromny, jest jednym z największych w Polsce. Osoby, które będą kończyć pracę w kopalniach, znajdą lepszą pracę w przemyśle zbrojeniowym.
1: Zakłady w Siemianowicach Śląskich dostarczą armii 30 sztuk wozów ewakuacji medycznej na podwoziu kołowego transportera opancerzonego Rosomak na potrzeby batalionów czołgów K2GF i K2PL. Wartość tej umowy wynosi ponad 0,5 miliarda złotych. Wozy mają zostać dostarczone do 2028 roku. Jako produktywne ocenia rozmowy Stanów Zjednoczonych z Iranem amerykański sekretarz wojny. W Białym Domu nie zapadły wiążące decyzje w sprawie negocjacji pokojowych z Teheranem. Pete Hegseth mówił dziennikarzom w czasie wizyty w Singapurze, że prezydent Donald Trump robi wszystko, aby Iran nie miał dostępu do broni atomowej. Iran dokładnie wie, jakie są nasze oczekiwania, a zadaniem negocjatorów jest doprowadzenie do ich realizacji. Rozmowy przebiegają konstruktywnie, jest postęp. Sądzę, że Irańczycy zdają sobie sprawę z kierunku, w którym powinny zmierzać negocjacje. Biały Dom rozważa propozycję 60-dniowych rozmów z Iranem dotyczących jego programu nuklearnego. Projekt porozumienia nie został jeszcze zaakceptowany. Trump podkreśla, że Iran nie może wejść w posiadanie broni jądrowej, a cieśnina Ormus powinna zostać ponownie otwarta. I informacje. Zgodnie z zapowiedzią kończymy filmową kartką z kalendarza. 96 lat kończy Clint Eastwood. Amerykański aktor, reżyser i producent filmowy, także kompozytor. Obecny w przemyśle filmowym od 70 lat, jest ostatnim wielkim gwiazdorem dawnego Hollywood. Wystąpił w ponad 60 filmach, był producentem lub reżyserem kolejnych

0: kilkudziesięciu. Zagrał m.in. w słynnej trylogii spaghetti westernów w reżyserii Sergio Leone, Za garść dolarów, Za kilka dolarów więcej i Dobry, zły i brzydki. Szczególną popularność przyniosła mu rola inspektora Harry'ego Callahana, niepokornego policjanta z San Francisco, zwanego Brudnym Harrym, w pięciu filmach z tego cyklu. Do historii przeszło kilka jego kwestii filmowych, m.in. ta z czołówki drugiej odsłony przygód Brudnego Harry'ego, Siła Magnum, w której podkreśla szczególne zalety swojej broni.
1: This is a 44 Magnum, the most powerful handgun in the world, and it could blow your head clean off. Do you feel lucky?
0: Clint Eastwood jest wielokrotnym zdobywcą najważniejszych nagród filmowych, w tym czterech Oscarów. Wciąż aktywny, jego ostatni film, zatytułowany Przysięgły numer 2, miał premierę w 2024 roku. Mistrzowi kina składamy najserdeczniejsze życzenia.
2: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Ostatnia niedziela maja. Pod znakiem przelotnych opadów deszczu głównie w centrum i na południowym wschodzie kraju. Lokalnie możliwe burze. W pozostałych regionach bez opadów i wyjrzy zza chmur nieco słońca. Na termometrach maksymalnie od 18 stopni na północy do 24 na Dolnym Śląsku. Wiatr słaby i umiarkowany, na Podkarpaciu porywisty.
3: To były wystrzałowe informacje. Minęła godzina 7:06.
2: Poranek w Polskim Radiu 24.
3: Jest niedziela, 31 dzień maja, to 151 dzień roku. Słońce wzeszło o 4:22, zajdzie o 20:46. Dzień będzie trwał 16 godzin i 24 minuty. Imieniny dzisiaj obchodzą Aniela, Ernestyna, Kamila, Maria, Marietta i Petronella. Tradycyjnie życzymy wszystkim solenizantom i jubilatom wszystkiego najlepszego. Ewa Wasążnik. Dzień dobry Państwu.
4: Reportaż na rano.
3: A w nim przed nami historia pani Violety, która żyje w niezwykłej bliskości z przyrodą, a bociany jedzą jej z ręki. Zresztą nie tylko one, bo podwórko przed domem zamieszkują też inne zwierzęta. Na przykład pies Bary, kotka Balbina, kury, kaczki i wróble. Gdy wczesną wiosną w gnieździe pojawiają się boczki, pani Violeta zaczyna je obserwować, sięga po zeszyt i notuje najważniejsze wydarzenia z ich życia, żeby, gdy już odlecą, opowiadać sąsiadom i wnukom o bocianach i ich sprzeczkach i miłościach. Zapraszam na reportaż Michała Szczęcha. Opowieści klekle.
5: On już był, on szykował gniazdo i była ona, już mieli jedno jajko. No i wtedy on jak był ranny, ona sobie przyprowadziła drugiego.
6: Że on był ranny, to ona sobie drugiego znalazła?
5: Tak, i z nim miała trzy bociany. Trzy młode wychowali. To się śmieję, że sąsiad nazwał tamtego fantulipan.
6: Jeszcze raz, żebym ja dobrze zrozumiał.
5: Ale on był ranny, ja go tutaj pielęgnowałam całe lato, bo on już nie fruwał. Tak, a ona miała do góry drugiego.
7: No to on Walek jest.
5: Proszę, jakie on wielki.
6: On sobie tu żył w chlewiku?
5: Tak, on do chlewika sobie wchodził na noc. Przyszła godzina 6:00, on sobie sam chodził. On tylko obleciał i on sobie tutaj siedział. To było koryto jeszcze, nie? Mhm. I on na tym korycie stał, ale może te koryto zbił, nie? Można wejść. A tu są trzmiele. Nie bać się, one nie gryzą. Mhm.
8: O. Jak latają?
5: Trzmiele?
8: Są bardzo pożyteczne, ale o, wylatują z dziury.
6: To tu był Walek, tam była...
5: Pola.
6: A obok kto?
5: Fantulipan. Bo fantulipan był kochanek, nie?
8: Gdzieś owce go widzi.
5: Walek? A ty dziadu, ty. O.
7: On przyleciał 3 marca już. A ona przyleciała dzień przed świętami, Wielką Sobotę.
5: Oni mniej więcej jednakowo przelatują.
6: No ale skąd pani wie, że to Walek?
5: Bo on ma obronę.

0: obrączkę. On ma, widzę, że ma obrączkę na nodze, to jest on. Ja jak on przyleciał, jak go zawołałam, to on siedział i odwracał się. I był na podwórku. On zleciał z gniazda na podwórek. I on, jak od, i ja poszłam specjalnie, odchyliłam chlebik, nie? On zaglądał.
1: Ale skąd on tu się wziął?
0: No nie wiem, przyszedł i zaczął do sąsiada pukać. I zaczął tutaj po drzwi pukać, trzeba było rano wstawać, bo walił po drzwiach, po oknach.
1: Dziobem?
0: Tak.
1: Jak walił, gdzie?
0: No pukał, bo on chciał jeść. No puka i klekocze, jak chciał i przychodził tutaj. No to chodził sobie normalnie, spacerował.
1: Co jadł?
0: No co jadł? Żołądki, ja musiałam mu dawać to. Codziennie rano musiałam wstawać, dawać mu dwie tabletki, żelatynę, kalogen i żółteczko. Wszystko razem mieszać i mu do dziuba dawałam, żeby jadł. Do niego tutaj gada, a on się patrzy, stoi sobie na korycie. Mhm. Nie? Jaki on piękny, jaki wielki. Jest. O. Walek! Walek! Jak on już robi, to znaczy, że jest godzin. O. Jak się zbliży się? O.
1: Może to lata ten.
0: Tak, tamtegoroczny kochanek. No, bo on tak cały czas tutaj lata, o.
1: Gdzie on poleciał?
0: Tam poleciał.
1: Ale na dwa gniazda nie żyją.
0: Nie.
1: No to Walek był tu na ziemi i zdrowiał. Tak. A ona w tym czasie sobie nowego znalazła.
0: Tak.
1: To gdzie tu ta wielka miłość bociania i wielkość?
0: No nieraz jest tak, że jednak widzicie, niby są razem, że są tego wierni, a jedna ich nie. Tak jak u ludzi chyba. Tutaj wojują. Pan tulipan z walkiem.
1: Po co walczą?
0: No gniazdo.
1: A pan tulipan z kim przyletuje?
0: Też samiczką se przyleciał.
1: Nową?
0: Tak.
1: A Walek jest z Polą.
0: A Walek jest z Polą ze swoją,
1: czyli
0: nie?
1: Czyli się zeszli.
0: Oni się zeszli.
1: Tęskniła.
0: O!
1: Idziemy.
0: Co? Przyleciał. Ciekawe, który przyleciał.
1: Ale co on tym klekotaniem teraz zakomunikował? Wiadomo?
0: Że przyleciał na gniazdo, ale gdzieś latają obce, bo obserwuje. Głowę na boku trzyma, to gdzieś lata.
1: Czyli pilnuje gniazda.
0: Tak, on jak tylko się gdzieś pokaże, to on już jest na gnieździe.
1: To aż takie są bociany, że tak rywalizują?
0: Tak. Tutaj jest cały czas wojna. On nie puści obcego.
1: To jak wygląda bociania wojna?
0: No biją się, potrafi, obcy bocian potrafi młode wszystkie zabić i zrzucić z gniazda.
1: A między sobą?
0: Też się biją, to też nieraz się pióra sypią. Ale on tak się naczepiży, skrzydła rozłoży, ona tak samo i odganiają. O, się mokry, teraz się czochra. O, jaki on wielki, wykąpał się. Teraz się myje. A jak młode, jak jest gorąco, to się poleci, zmoczy, przyleci mokry i tak się nad nimi czepie, tak ich chłodzi. Bo on jak stoi, jak się czochra, jak zawołam, to patrzy w dół. Patrzy. One nas znają, nasze wszystkie głosy. Fajne, bociany są kochane. Czekamy na nich zawsze. A miałam przez te wszystkie lata tu problemy. Zakładali te logery, nie? Nadajniki. To był Antoś, właśnie, bo musieli mieć imiona, to dałam Antoś, Wojtuś i Emilka. I ona doleciała do Krakowa, Emilka, i się wróciła, bo była słaba. A Antek z Wojtkiem polecieli dalej, a Emilka spod Krakowa wróciła. I dwa tygodnie jeszcze matka z ojcem karmiły, one poleciały, ona się została. Ja jeździliśmy po polach patrzeć, czy ona jest, ale długo była i odleciała.
1: Sama była?
0: Tak, i odleciała. I później tego dowiedzieliśmy się, że zginęła. Zginęła na drutach wysokiego napięcia. Ja mówię, to lepiej, ja nie wiem. To boli serce, bo to człowiek się do nich przyzwyczaja, jak matka do dziecka. Kiedyś mi zrzuciły jajko, wsadziłam pod kaczkę, ale się nie wylęgło.

0: One są piękne.
1: Za co pani kocha bociany?
0: Za to, że one są... To jest taka wiosna, nie? Ja pamiętam zawsze za dziecka ten klekot bocianów i świeża pościel. Pachnąca. To tak jakoś. Uj. A jak są te młode, to tak się one się ukłaniają skrzydłami i tak przyrobią, nie? To tak głośno jak jest cztery, że o Jezu. Ja mam w zeszycie zapisane, przyniosę zeszyt.
1: No, koniecznie.
0: Ja mam wszystko zapisane. Cały zeszyt mam zapisany. Bo to ja już nie pamiętam. Każdy bocian miał swoje imię. Tu jest 2001 rok. No, tu drugi.
1: To on. A co tu pani napisała? Proszę przeczytać tam po porządku.
0: W gnieździe można znaleźć wszystko. Smoczek, pieluchę, majtki, stringi. Wszystko jest, bo ja pisałam. Oni wszystko przyniosą. I za skrońca, i żaby, i nornice, i wszystko, co tylko znajdą. O, jak sprząta.
1: Ale co on tam sprząta sobie w gnieździe?
0: Tak, wyrzuca to, co jest niepotrzebne, nie? A trzeba podejść, zobaczyć, co on tam wyrzuca. O, co wyrzuca? To, co przyniósł. Jakieś gówna z tego z obornika. No proszę zobaczyć. Idziemy, bo zaraz możemy nam na głowę narobić.
1: Ale takie czyściochy są te bociany?
0: Tak, on będzie czyścił gniazdo. Nie, się nie może być. Cicho. Spokój się. Czarek. Nie wiem, czy jako mocniejsza, czy słabsza. Bo ta jest taka dosyć tego.
1: Mocno.
0: Się ręka trzepie, nie wiem. Parkinson to tak dokucza nieraz. Dokucza, skarbie, dokucza. Chyba tam przeciąg jest. No ja tego różne. Oj, czego ja nie robiłam. Miałam bociana, miałam iść go do znajomy, takiego bociana zrobiłam. Jaki piękny. Na dwóch nogach tak się. Miałam taką gąbkę i siadłam i tą gąbkę kręcę, może do mnie mówić, co ty kręcisz? Kręcę, przyniosłam, mówi, ale chodź, będzie bociana zrobiłam.
1: No. Jak to bociana nie zrobić, jak pan tymi bocianami żyje cały czas?
0: Żyję, ja w ogóle zwierzętami żyję. Choróbsko dokucza, ale trzeba zapominać, nie? Moja mama to na szydełku porobiła bociany i kury i wszystko to porobiła. Ja też robiłam na szydełku, ale teraz nie mogę, bo te palce mi zesztywniały, nie?
1: No ale na szczęście ma pani prawdziwego.
0: Mam prawdziwego i te łapacze snów robiłam.
1: Te bociany chyba tutaj coś mają wspólnego z tym
0: może,
1: wszystkim.
0: Może, tak zawsze. Ale same sobie tu zrobiły i tak wszyscy może dlatego ciągną. Jest czarny dzięcioł duży, ten z takim czubkiem czerwonym. Są seledynowe, są dudki, nie ma ich dużo. Tam się lęgną kaczki dzikie. I one prowadzą te małe tutaj. Ile razy ja w koszulce tak te małe nazbierałam.
1: A tu kot chodzi.
0: Tak, który to jest?
1: Nie wiem.
0: O, Balbina. To jest ze schroniska. Nasza Balbisia jest. Balbina! Ojejku, pancia da jeść? Da. Da pancia tobie jeść? Już to ja się narozstawiali mi, naraz bałaganili, a mi musiała zaraz posprzątać. Cip. Chodźcie.
1: Też do pani idą wszystkie?
0: Idą. A on już siadł. Już siedzi. Oni obserwują cały czas. Ona lata sobie. Ja tam, gdzie bociany, tam jest miłość i zgoda. I to prawda. Ja jestem z mężem 44 lata po ślubie i nadal się kochamy. Chociaż nieraz on tam mnie jak bolą strasznie, to nerwowa jestem, nie? Ale życzę każdemu takiego szczęścia. I nie zamieniłabym nigdy męża na nikogo innego. A mając do 19 lat urodziłam córkę, on miał zaledwie 21. O, jest mąż. Chcę z tobą porozmawiać o bociach.
2: To ona ma całą wiedzę, ja tam mam...
3: No ale pan tak

0: Pan ma taką wiedzę, że obserwatora takiego.
1: A ja wiem, czy obserwatora.
0: No jak nie? No, ale pan też coś czuje do tych bodźków.
1: No, no jak są ptactwo, to człowiek się przyzwyczaja do nich, nie? Człowiek czeka, kiedy przylecą. No,
2: tamtym też przyleciał, jak spadł, nie? W tamtym roku. Ten Walek, nie? To przyleciał.
1: Już tyle lat, to tu te gniazdo jest, nie? No. Jakoś co roku są, nie? Człowiek wyjedzie coś robić w pole, to zaraz są, nie? Przy mnie, nie? Człowiek się przyzwyczaił, to już towarzystwo jest, nie?
2: Ale jeździł...
1: ona to jest jej hobby, to nie? O, człowiek mówi, przyzwyczaj się. Znaczy nie tylko my, bo wokoło sąsiedzi też. Jak coś zaklekocze, to o, już jest, nie?
2: Zabawa,
0: tam ktoś chodzi, no.
2: Sąsiadka jest.
0: No.
2: Ela jest. No, zawoła mnie, rozmawia. Kle, kle, kle, kle. No.
3: Kle, kle, kle, kle.
2: Klekoczą pięknie. Rano, jeszcze ciemno.
3: To tak, że aż obudzą, nie?
2: No, Grzesiek najgorzej, jak po nocy przyjdzie i chce usnąć i usi, a one jak zaczną się...
3: Lepszy od koguta.
2: Lepszy do.
3: Pobudka. O, oczywiście, że tak. To lepszy. Jest tak głośne te klekanie. To jest tak mocne, że naprawdę. Wszyscy od razu wychodzą zobaczyć, gdzie latają. Po niebie latają, to no. We dwa staną i tak krzyczą, że o Jezus.
2: Bo dzieci to mamy tak. Jest moja Milena, później jej Kasia, Rafał, moja Natala i Grzegorz. One wszystko to prawie rok po roku i wszyscy się razem chowali. No. I razem się bili, i razem się chowali.
3: Mamy dużo szczęścia za to, tak?
0: Co Bocian przynosi?
3: No... Co przynosi? Szczęście przynosi.
0: Dzieci.
3: No, dzieci, tak.
2: Wnuki.
3: No.
0: Prawda to?
3: A ja wiem, czy to prawda, ale wierzymy w to i tak niech tak będzie, nie? Jest no. Łatwiej.
2: No masz no. Pięcioro wnuków, no. Nie?
3: Tak.
2: To widocznie jest szczęście, tak. Nie?
3: Ile lat te bociany już tutaj są?
2: No przed powodzią były chyba już ze 2-3 lata przed no. Powodzią.
3: Kupę lat już tutaj.
2: Już no. Kupę lat se zrobiły tutaj.
3: No.
2: Jedziesz, kochanie?
4: Tak, jadę.
0: A ty jesteś wnukiem? Jak to z tymi bocianami jest?
2: Bo
0: jest?
2: Najlepszy był Bartek. Nie?
5: Najlepsze to były te, co były wcześniej. Te Balbina i Bartek, co one na łące karmiliśmy i one praktycznie z ręki jadły, nie? Chodziły normalnie po podwórku i jak wychowane normalnie, tak jak pies albo kot. No też ładnie babcia kąpała jednego.
2: Zawsze się kąpał, nie? Z dziadkiem kąpaj robił, nie?
3: Wszystko wszędzie przy dziadku.
5: To wychowane tak jak zwierzę domowe praktycznie chodziły cały czas. Wiedzą, w które miejsce mają przylecieć i...
2: Czekamy na nie, nie?
5: Co roku czekamy na nie praktycznie, nie? To jest taki znak charakterystyczny tego domu tutaj u nas, nie?
0: Bociany ponoć dzieci przynoszą.
5: Chyba tak. No trochę nas tutaj jest, kuzynów i wszystkich, no. Jest nas tu dużo.
0: To zasługa bociana?
5: Chyba tak.
2: No u nas jest, tutaj ja mam 6 wnuków, nie? No to jest. Sąsiadka też ma. Tutaj się teraz urodzi. To będzie. Robert! Też są twoje, bo masz na nich na podwórku prawie. Kle, kle.
6: No, kle, kle, kle. Przylatuje, dzieci roznosi, nie?
0: No, to prawda czy nieprawda?
6: No prawda, no bo córka zaszła w ciążę. No, no prawda.
2: I będzie miał wnuka.
6: No, patrzymy na nie, obserwujemy, czekamy aż te łebki tam wystają z tego gniazda.
2: Nie.
6: Tak, tak, wystają z gniazda i no... Tam sobie usiądziemy na tarasie czy na czymś, słyszymy jak klekoczą, jak się uczą. No.
2: O, idzie Wojciech ze szkoły.
0: To wnuczek.
2: Tak, to wnuczek, który był przy tym, jak spadł Walek, nie, Wojtuś? Klekle?
7: Klekle.
2: Powiedz, jak Bartek był, jaki był kochany, nie?
7: No, pilnował nas, jak się bawiliśmy w piaskownicy. I się patrzał na nas.
0: I nie bał się?
7: Nie. Był przyzwyczajony. Trzeba kochać zwierzęta.
0: Dlaczego?
7: No, tak przychodzą nieraz do ciebie, można pogłaskać.
2: Przytulić?
7: Przytulić można.
2: Idź, zdej mi tego, weź sobie tam obiadek. Jak chcesz, to tam ciasto upieczone, jabłecznik jest. Dadi! Bądź grzeczny. O, o. Kle, kle.
6: Kle, kle. Kle, kle. O, proszę, usłyszał.
2: No, ja usłyszałem.
6: No, czyli nie było cicho, skoro nas usłyszał.
2: No. A lata, lata, ten mi się wygo.
6: Najlepszy moment jest, kiedy zawsze przylecą. Wtedy okazują sobie dużo czołgości, a my możemy ich podglądać.
2: Tak. I patrzeć, jak ma być, nie?
6: No i patrzeć, jak ma być. No.
0: A te bociany miłości, to jak wyglądają?
6: Są najpierw takie

0: czułości jakieś, ta gra wstępna,
1: tak,
0: nie?
1: Jest. Tak inaczej, tak się do siebie przytulają głowami, brzuchami, nie? Później on, jak ona już troszkę odpoczęła, zaczynają się deptać, nie? Grają ze sobą.
0: No długo to nie trwa. Może troszkę dłużej niż u królików.
1: No troszkę dłużej. No jak kogut na górze, nie? Lalek?
2: Popatrzy. Dalej się czochra.
3: Tam podejdziemy kawałek.
2: I czochra się. Diabeł stary. A lata. O. Lata. A, widzisz? A? Co tam lata? No co? Chodź na dół. Lepiej. Kocham zwierzęta, ptactwo. Interesuję się trochę przyrodą, ziołami. Tak o, ja mnie to interesuje po prostu. Ja zawsze to w szkole, te na przykład książki, to ja tam nie lubiłam czytać lektur, tylko o ptakach, o przyrodzie, o takich rzeczach, nie? I tak zawsze mnie to interesowało. Zawsze u nas jaskółek dużo tutaj też było, czy tam w domu, nie? Ja mam wszystkich, ja mam 4 koty, każdy kot jest z łapanki, jak ja to mówię. Pies jest ze schroniska, ale jest tak nieusłuchany. Ja mam zawsze, ja nie mam swoich zwierząt. Ja mam zawsze gdzieś, wszystko jest podrzutki. Ja mam 4 koty.
3: To dlaczego pani tak te podrzutki wszystkie przygarnia?
2: A co mam wyrzucić, jak przyjdzie? Bić, kopać? Wyobraża sobie pan, że przylatuje syn i mówi, mama, pod bramą leży sarna. Normalnie pod bramę przyszła, bo brama zamknięta, sarna prosić o pomoc.
3: Wiedziała, do kogo pójść.
2: No mówię, pod samą bramę, brama zamknięta i sarna pod bramą leżała. Ja jej pić dałam, żeśmy pościelili pod głowę, jej nakryliśmy. Ja w nocy wstawałam i gdzieś po 12 ona zdechła, nie? No myślałam, że mi serce pęknie.
3: No. Boli panią, jak krzywdzą zwierzęta na przykład?
2: Tak, boli mnie. Ja bym tych ludzi, nie wiem, nie wolno tego robić. Jak się będzie zwierzęta kopać i bić, to jakie to życie? My żyjemy dla tych, jak dopóki żyje wszystko, to i my żyjemy. Ten wróbel, tak jak mówią, bo wróble, no to przecież te wróble to są to sama radość. Tak się nauczą zimą, ja im tam do karmika, bo mąż sypie, ale codziennie siedzą tu na kalinie całe stado i tak się drą, że ja im muszę dać jeść. Całą zimę. No, a rano to znów siada ta wrona, szpaki i tam im rzucam jedzenie, bo wrona już ma młode, ta młoda się tak drze, bo chce jeść. Jak człowiek kocha zwierzęta, to mi się wydaje, że jest dobrym człowiekiem. Trzeba pomagać. A ja wiem, czy ja nie będę potrzebowała pomocy, jak człowiek już, ja też schorowana. Najważniejsze to, nie chcę tam bogactwa, pieniędzy, tylko żeby mieć zdrowie i żeby nie bolało. I zawsze do nas tu się przyciągają wszystkie zwierzęta.
3: I bociany też.
2: I bociany same se zrobiły. Bociany same muszą zrobić sobie gniazdo, nie można im robić, bo one wiedzą gdzie. A, jak on jest piękny. Taki duży. O, jak patrzy. Lalek!

Wysłuchaliśmy reportażu Michała Szczęcha, opowieści Klekle. A ja jeszcze tylko przypomnę Państwu, że skoro dziś w kalendarzu 31 dzień maja, to znaczy, że obchodzimy Dzień Bociana Białego. Święto ustanowione w Polsce w 2003 roku po to, żeby popularyzować wiedzę o tych pięknych, niezwykłych ptakach. W naszym kraju, w Polsce, gniazduje aż około 1/5 światowej populacji bociana białego, a to oznacza, że mniej więcej co piąty bocian na świecie jest Polakiem.

0: czytelników pozostała bez zmian. Główny Urząd Statystyczny opublikował dane dotyczące działalności polskich bibliotek. Wynika z nich, że najwięcej placówek działa na Mazowszu, a najwięcej książek wypożyczanych jest w województwie świętokrzyskim. Reporterka Polskiego Radia o komentarz poprosiła dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie.
1: Krzysztofa Marcinowskiego.

0: Żyjemy w czasach, kiedy atrakcyjność różnych rzeczy jest duża. To, że biblioteki są, funkcjonują i utrzymują swój poziom, to uważam za bardzo dobry prognostyk.
1: Z danych GUS wynika, że do bibliotek nie chodzi młodzież i dwudziestolatkowie.
0: Z wiekiem jest tak, że w pewnym wieku pewne rzeczy interesują, potem inne. Myślę, że młodzi ludzie dzisiaj są dosyć aktywni. Być może, że nie znajdują czasu na czytanie, ale z czasem dopiero pewnie wróci u nich jakaś potrzeba czytania. Taką mam nadzieję, że to się tak stanie.
1: Aktywne konto i ważną kartę biblioteczną ma w Polsce 6,5 miliona osób. Aneta Łuczkowska, Polskie Radio.
2: Jutro Dzień Dziecka przypominamy wszystkim rodzicom, ale nie tylko, 1 czerwca. Wielu rodziców wciąż pewnie się głowi, co wyjątkowego robić z pociechami w dniu ich święta. Reporterka Polskiego Radia o podpowiedź poprosiła samych zainteresowanych. Co dzieci chciałyby robić w Dzień Dziecka?
3: Chciałabym ten dzień spędzić, żeby było fajnie i że wszystkie dzieci miały fajnie. I że chciała najbardziej bym puścić piosenkę Dzień Dziecka.
4: Jak będzie popołudnie, zaprosić ich na występ taki domowy.
5: Pójść na wycieczkę z rodzicami.
1: A dokąd?
5: Do Warszawy.
1: Co rodzice powinni zrobić, żeby ten Dzień Dziecka był super?
6: Pójść na lody i kupić zabawki.
7: Pójść ze mną na festyn. Cały dzień się bawić na dmuchanych zamkach.
8: Na takich trampolinach, na linach, które się odbijają.
9: Gdzieś pójść z rodzicami i zjeść lody.
10: Czekoladowe z waniliowymi.
1: Takie duże, duże, duże?
10: Tak.
2: No to jeszcze jedna podpowiedź, jak spędzić Dzień Dziecka. Nie trzeba czekać do jutra. Można zacząć świętowanie już dziś. Pokazy rękodzieła, warsztaty z rzemieślnikami, występy zespołów regionalnych. To plan na dziś Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie, który organizuje Dzień Dziecka na Ludowo. Jak mówi Elżbieta Osińska-Kassa z Instytutu, najmłodsi i ich rodzice będą mogli zanurzyć się w pełni w kulturę ludową.
11: Przygotowaliśmy taki program, w którym będą się dobrze bawić i dzieci, i ich rodzice, z którymi na ten Dzień Dziecka do nas przyjdą. Cały nasz budynek, miejsce przed budynkiem, nasz parking i nasz ogród oddajemy we władanie dzieciom. Można będzie zrobić coś samemu i ze sobą do domu wziąć.
2: A co? Na przykład pierogi ulepione razem z paniami z koła gospodyń wiejskich, wypleciony wianek czy wycinankę. Przez cały czas wydarzenie będzie można podziwiać tradycyjne drewniane zabawki i pracę kowala.
11: W naszym ogrodzie, oprócz dwóch przedstawień o Kasi, co gąski zgubiła, będzie można sobie pograć na bębnach. Będą też oczywiście zespoły Młode Kurpie z Jednorożca, będzie zespół Nowe Lotko z Bukówca Górnego, czyli z Wielkopolski i przyjedzie do nas Lubochni zespół Lubochnianie.
2: Dzień Dziecka na Ludowo w Narodowym Instytucie Kultury i Dziedzictwa Wsi przy Krakowskim Przedmieściu w Warszawie potrwa od godziny 13 do 18.

0: Reklama. Kultowy duet Pani Eliza i Pan Sułek znów razem w powtórce z rozrywki.
1: Kocham Pana, Panie Sułku, z całych sił.
0: Absurd, błyskotliwe puenty i humor, który się nie starzeje. Nowe odcinki słuchowiska Kocham Pana, Panie Sułku pojawiają się co dwa tygodnie w środę na kanale Powtórka z rozrywki na YouTubie. Poleca Polskie Radio.
2: Cicho, wiem.
3: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
0: Po reklamie. Autopromocja.
4: Przy kawie w niedzielny poranek o 8:30 zapraszam do ogrodów sztuki. Krainy kwiatów, drzew, ptaków, architektury ogrodowej, sztuki i fascynujących historii. Niedziela, 8:30, ogrody sztuki.

0: Natura, kultura, historia. Zapraszam, Maja Kluczyńska.
1: Autopromocja. Poranek w Polskim Radiu 24.
2: Rano budzisz się w namiocie. Nie wiesz, czy jest woda, nie wiesz, czy jest jedzenie. Wiesz jedno, musisz odczekać w kolejce, żeby skorzystać z toalety. Tak zaczyna się dzień w Gazie, pół roku po rozejmie. Świat powiedział, wojna się skończyła, politycy odetchnęli, media przeszły dalej. Ale 2 miliony ludzi obudziło się dziś rano w tym samym miejscu, między betonem, błotem i poczuciem, że nikt już o nich nie pamięta. Dziś zobaczysz jeden taki dzień, przez oczy człowieka, który tam jeździ i widzi to na własne oczy. Jest niedziela, 31 maja 2026 roku.
3: Świat i ludzie. Na podcast Świat zaprasza Wojciech Cegielski, korespondent zagraniczny Polskiego Radia.
2: 5 rzeczy na start, żebyś wiedział, skąd to się wszystko wzięło. Po pierwsze, 7 października 2023 roku. Tysiące bojowników Hamasu wdarło się do Izraela, zabiło ponad 1000 osób, a 250 porwało jako zakładników do Gazy. Po drugie, Izrael odpowiedział wojną totalną. Przez 2 lata równał Gazę z ziemią. Zginęło co najmniej 72 tysiące osób, a oskarżenia o zbrodnie wojenne płynęły z każdej strony. Po trzecie, październik 2025. Wszedł w życie rozejm. Walki miały ustać, pomoc miała popłynąć. Trump zaangażował się w to osobiście. Po czwarte, Gaza utknęła. Izrael kontroluje ponad 60% terytorium i zapowiada wejście na 70%. Hamas, który miał być zniszczony, wrócił. Strach przed bombami zamienił się w strach przed Hamasem. Po piąte, Rada Pokoju Trumpa. Wielka zapowiedź, minimalna odbudowa, a ruiny jak stały, tak stoją. I dlatego najważniejsze pytanie tego odcinka nie jest polityczne. Brzmi, jak można tak żyć? Pół roku w namiocie, bez łazienki, bez szkoły i bez domu. Gdy kończy się wojna, pierwsze pytanie jest proste. Czy masz dokąd wrócić? Gdzie położysz dziecko spać dziś wieczorem? Anton Asfar jest szefem Caritas Jerozolima, człowiekiem, który regularnie jeździ do Gazy. Rozmawiałem z nim kilka miesięcy temu, tuż po wejściu rozejmu i sprawdziłem. Od tamtego czasu nic się nie zmieniło. Wielu Palestyńczyków wracało do dzielnic, w których mieszkali, ale nie do domu. Wracali sprawdzić, czy dom jeszcze istnieje. Czasem nie było mieszkania, czasem nie było klatki schodowej, czasem nie było całej ulicy. A nawet jeśli ktoś miał namiot, pojawiało się pytanie, gdzie go postawić, jeśli pod spodem jest gruz budynku, w którym mieszkały dziesiątki rodzin.
4: On the 22nd of September, the whole Gaza City was evacuated.
5: 22 września całe Gaza City zostało ewakuowane. Większość społeczności przeniosła się na południe od Wadi Gaza. W Gaza City zostali tylko ci, którzy byli w 2 schronieniach kościelnych, przy parafii Świętej Rodziny i przy parafii prawosławnej. Mówimy o 24 osobach. Doszło do całkowitego zniszczenia wielopiętrowych budynków. Całe dzielnice zostały zniszczone albo bardzo poważnie uszkodzone. Po ogłoszeniu rozejmu ludzie zaczęli ostrożnie wracać do Gaza City, żeby sprawdzić swoje domy. Niektórzy znaleźli swoje mieszkania całkowicie zniszczone. A trzeba pamiętać, że Gaza City to głównie budynki z mieszkaniami. 6, 7, 8 pięter. W jednym budynku mieszkały dziesiątki osób, czasem więcej. Wielu ludzi znalazło też całe swoje dzielnice zniszczone. Niektórzy znaleźli domy częściowo uszkodzone. Inni zobaczyli, że ich mieszkanie jest w dobrym stanie, ale część budynku została zniszczona. Można sobie wyobrazić sytuację, kiedy wiele namiotów wraca do Gazy, ale te namioty też są już w złym stanie, bo przez 2 lata były przenoszone z miejsca na miejsce, nawet ponad 10 razy. A materiały do schronienia nie wchodzą do Gazy w dużych ilościach. Nie ma miejsca. Gaza jest bardzo zatłoczona. Nawet jeśli są budynki mniej zniszczone i ktoś, jako mieszkaniec Gazy, chce coś wynająć, ceny są ogromne. Ludzi nie stać na wynajem. Dlatego mieszkają z rodzinami na ulicach, w warunkach, które nie są godne człowieka.
2: I teraz pierwszy haczyk. Jeśli Izrael kontroluje około 60% Gazy, a w rozmowach pojawia się plan dojścia do około 70%, to dla cywila nie jest to abstrakcyjna liczba. To może oznaczać jeszcze mniej miejsca. Mniej dróg, tych, które jeszcze są. Mniej miejsca na namioty i więcej ludzi ściśniętych tam, gdzie jeszcze da się żyć. Wielu ludzi wróciło na północ Gazy, popatrzyło na ruiny domów i znów wróciło na południe, bo okazało się, że nie ma wody, i nie ma

0: kanalizacji. I to jest pierwszy punkt tej historii. Rozejm może zatrzymać część ostrzału, ale nie odbudowuje klatki schodowej, nie odtwarza kuchni, nie rozkłada dziecku materaca na noc. Druga część dnia to jedzenie. Nie w sensie, co masz ochotę zjeść, tylko czy dzisiaj będzie cokolwiek, co da ci siłę. Do gazy wjeżdżają ciężarówki z paczkami, kuchniami polowymi i pomocą. Ale to, co wjeżdża, to zdecydowanie za mało jak na zrujnowaną gazę z 2 milionami głodzonych przez miesiące ludzi.
1: Organizacje pomocowe próbują zapewnić rodzinom dobre odżywianie, ale najczęściej jest to jedzenie w puszkach. Także dlatego, że jedzenie, które przez długi czas czekało na granicach, zanim można je było wwieźć do gazy, było właśnie takim jedzeniem. Teraz świeże owoce, warzywa, drób czy mięso nie wchodzą do gazy w dużych ilościach, a ludzkie ciało potrzebuje białka i różnych rodzajów jedzenia, żeby wrócić do zdrowia. Widzimy to w naszych punktach medycznych Caritas Jerusalem. Ludzie przychodzą niedożywieni, mają choroby i infekcje. Dajemy im leki bezpłatnie, ale oni potrzebują właściwego odżywiania. Potrzebują normalnego jedzenia, żeby ich układ odpornościowy zaczął działać tak, jak powinien. A teraz tak nie jest. Jedzenie i pomoc nadal tylko sączy się do gazy i nie w odpowiednich ilościach.
0: Izrael mówi, że pomoc dociera. I formalnie tak. Działają kuchnie wydające setki tysięcy posiłków dziennie. To ratuje życie. Ale posiłek ratunkowy to nie jest normalna dieta. Paczka z mąką nie odbudowuje odporności dziecka, która przez miesiące jadło zdecydowanie za mało. Sięgnijmy po raport ONZ. W kwietniu ludzie jedli warzywa, owoce i produkty białkowe bardzo rzadko. Często raz w tygodniu albo nawet mniej. Ceny świeżych produktów poszły w górę. Znowu. Coraz więcej rodzin polegało bardziej na pomocy humanitarnej niż na rynku.
2: Słuchasz podcastu Świat.
0: Gaza to teraz mapa kolejek. Po wodę, po jedzenie i do toalety. Ludzie próbują organizować sobie życie. Powstają lokalne komitety. Ktoś pilnuje porządku, ktoś próbuje rozdzielać wodę, ktoś ustala, gdzie są sanitariaty. Ale nawet dobrze zorganizowany obóz nadal jest obozem. A obóz nie daje tego, co w normalnym życiu uznajemy za oczywiste. Zamknąć drzwi i zostać samemu.
1: Proszę sobie wyobrazić kobietę stojącą w kolejce do toalety ustawionej w środku obozu. Gazańczycy nie żyją dziś swoim prostym, podstawowym życiem w godny sposób. Nie mają normalnego dachu nad głową. Mieszkają w namiotach. Nawet tak zwane zestawy godnościowe dla kobiet nie wchodzą do gazy w wystarczających ilościach. Prosi się nas nawet o wwożenie pieluch. Takie podstawowe rzeczy, które na Zachodzie uznajemy za oczywiste, w Gazie nie są dostępne. Są też problemy społeczne między krewnymi. Nie możemy tego ukrywać. Jest też pewien rodzaj wykorzystywania tego, kto co posiada, pewien rodzaj handlu. Takie rzeczy dzieją się w sytuacji wojny. Próbujemy pomagać społecznościom, żeby to ograniczać, ale to nie jest łatwe. Problemy w małżeństwie? To jest właśnie problem życia w sposób niegodny człowieka. Życia pod namiotem albo wspólnie w małym pomieszczeniu. Czasem ludzie kłócą się o to, kto pierwszy pójdzie do toalety, bo trzeba czekać w kolejkach. Słyszymy też o sytuacjach, w których nawet mężczyźni, którzy chcą skorzystać z toalety, cierpią. Cierpią stojąc w kolejce, ale nie mogą o tym mówić. To jest naprawdę straszne. Stoisz w kolejce, żeby załatwić podstawową potrzebę i nie jesteś w stanie wytrzymać. To ogromny problem. I to tworzy problemy w społeczeństwie. Kiedy żyje się w takich warunkach, czasami nie ma już miejsca na miłość między mężem i żoną. Ludzie troszczą się o chleb, troszczą się o schronienie, ale czasem nie ma już uczuć przez to, co się wydarzyło.
0: Ta wojna to nie jest zatem strategia, plan, dokument. To ból brzucha, skóry i cierpienie. Bo trzeba czekać do toalety, trzeba pozbyć się wstydu i prywatności. Chcielibyście tak żyć? A oni żyją tak nie od pół roku, od 2,5 lat. Tyle, że teraz nie mają codziennych bombardowań. I to jest jedyna różnica. A w ostatnich tygodniach organizacje pomocowe i agencje opisywały w Gazie plagę szczurów, myszy i owadów w miejscach przesiedlenia. Save the Children ostrzegała, że setki tysięcy dzieci żyją w obozach, gdzie szkodniki i ścieki zwiększają tylko ryzyko infekcji. A media opisywały szczury gryzące dzieci i dorosłych w namiotach. Media pisały o wielkich składowiskach odpadów, o ryzyku chorób, o pestkach, insektach, śmieciach i ściekach jako części codzienności. Człowiek może przeżyć nalot, może przeżyć ucieczkę, może przeżyć noc w namiocie. No ale potem jego dziecko choruje, bo śpi obok ścieków, a w namiocie pojawiają się szczury.

0: W normalnym mieście 700 metrów to miły spacer. W gazie 700 metrów może być decyzją życia, iść czy nie iść. Bo droga do lekarza też może mieć swoją cenę.
1: One of the parishioners of the Holy Family, he was escorting his wife who is working at Al Ahli.
2: Chodzi o jednego z pacjentów Kościoła Świętej Rodziny. Odprowadzał swoją żonę, która pracuje w szpitalu Al Ahli. To wydarzyło się 9 października. Mówimy więc o mniej niż 2 tygodniach przed zawieszeniem broni. Żeby zrozumieć skalę, od Kościoła Świętej Rodziny do szpitala Al Ahli jest 700 metrów. On odprowadził żonę do szpitala. Żona pracuje w administracji, weszła do budynku. On wyszedł, żeby wrócić do Kościoła Świętej Rodziny. I wtedy pojawił się dron i obrał go za cel. Kula przeszła przez jego bok. Został operowany w szpitalu, a potem odesłany z powrotem do Kościoła Świętej Rodziny. To pokazuje zagrożenia także dla personelu szpitali, dla ludzi, którzy pracują i próbują ratować życie. Tak samo jest z naszymi zespołami w Gazie. Nie jest łatwo przejść nawet 700 metrów z jednego miejsca do drugiego, żeby świadczyć usługi i ratować życie.
0: W Gazie działa tylko teraz część punktów zdrowotnych. WHO szacowała wcześniej dziesiątki tysięcy urazów zmieniających życie człowieka na stałe. To są amputacje, trwałe uszkodzenia, rany, których nie kończy podpis pod jakimś porozumieniem. W tej części historii nie chodzi o to, że brakuje służby zdrowia. Chodzi o to, że nawet ratowanie ludzi to ryzyko. Czasem ratunek to 700 metrów dalej. I to nadal może być za daleko.
3: To jest podcast Świat.
0: I teraz trzeba do tego dnia dopisać rzecz ostatnich dni. W czasie, gdy ludzie w Gazie próbują wracać do namiotów, szukać wody i odbudowywać prowizoryczne życie, Izrael nadal prowadzi uderzenia. W ostatnich dniach poinformowano, że zabito Mohameda Odeha. Według Izraela był on nowym szefem zbrojnego skrzydła Hamasu. Kilka dni wcześniej Izrael zabił też jego poprzednika. Czyli dla zwykłego człowieka rozum nie oznacza, że nie spadają bomby. Spada ich mniej, ale wciąż spadają. I zabijają nie tylko Hamas, ale i cywilów. Izrael mówi, ścigamy ludzi odpowiedzialnych za 7 października i odbudowę Hamasu. Hamas mówi, nie oddamy broni bez wycofania Izraela i politycznego rozwiązania. A międzynarodowy plan mówi, najpierw rozbrojenie, administracja technokratyczna i odbudowa. A człowiek w namiocie słyszy kolejne uderzenie i sprawdza, czy jego dziecko jest całe i zdrowe. Do tego dochodzi jeszcze jedna rzecz. Hamas został w czasie wojny ciężko rozbity, ale nie został pokonany. Kiedy niedawno byłem w Izraelu i rozmawiałem z izraelskimi ekspertami od bezpieczeństwa, mówili mi, że przed wojną Hamas miał około 30 tysięcy bojowników. Po kilku miesiącach miał ich już jedynie 10 tysięcy. Pozostałych zabił Izrael. Ale teraz ma z powrotem 20 tysięcy. Dlaczego ludzie masowo wstępują do Hamasu? Bo Izrael dla wielu Palestyńczyków w Gazie to ktoś, kto zniszczył im dom albo zabił ojca, matkę, żonę, męża czy dzieci. I wściekłość na Izrael jest silniejsza niż strach. Wtedy ktoś decyduje się, idę na wojnę walczyć przeciwko najeźdźcy. Gaza po wojnie nie odbudowała się ani na kilometr. Beton, ciężki sprzęt wciąż tam nie mogą wjechać. Ale Hamas zdołał się całkowicie odbudować. Czyli rachunek znów zapłacą cywile. Podobnie jak po 4 poprzednich wojnach w Gazie. Jeśli dziecko przez 2 lata uczy się głównie tego, gdzie spadają bomby, gdzie stoi kolejka po wodę i kiedy trzeba uciekać, szkoła przestaje być dodatkiem. Szkoła jest próbą odzyskania świata. Dla dorosłego dzień bez pracy jest stratą. Dla dziecka dzień bez szkoły staje się całym systemem dorastania. Bez klasy, bez nauczyciela, bez kolegów, bez normalnego poniedziałku.
2: Dzieci straciły swoje bezpieczne strefy. A taką bezpieczną strefą były szkoły w Gazie. W Gazie nie ma szkół. W ogóle. Mówimy o ponad 650 tysiącach dzieci, które powinny chodzić do szkoły. To jest już 3 rok bez systemu szkolnego w Gazie. Tak, były pewne inicjatywy. W rodzinach, wśród nauczycieli próbowano organizować zajęcia wyrównawcze, ale to nigdy nie wystarcza. Nie chcę mówić, że ludzie się do tego przyzwyczaili, ale myślę, że dzieci są naprawdę straumatyzowane. One nie potrzebują tylko edukacji. Potrzebują ogromnego wsparcia psychologicznego, żeby ocalić swoje dusze i wyjść z tej wielkiej traumy 2 lat wojny.
0: To jest drugi duży zwrot tej historii. Bo do tej pory mówiliśmy o przetrwaniu. Dom, jedzenie, toaleta, lekarz. Ale dziecko nie żyje tylko dziś. Dziecko zbiera w sobie to, co będzie za 5, 10, 15 lat. Brak szkoły oznacza brak rytmu dnia.

0: Brak rytmu oznacza więcej chaosu. Chaos oznacza więcej napięcia w rodzinie. Więcej dzieci na ulicy, więcej dzieci w obozach, gdzie dorastają obok ścieków, odpadów i przemocy. I przede wszystkim brak poczucia bezpieczeństwa w głowie tego dziecka. Masz dzieci? Jeśli masz, to doskonale wiesz, o co chodzi. Wyobraź sobie, że od ponad 2 lat mieszkasz w ruinach. Dziecko nie ma już kolegów, nie chodzi do szkoły, ma jedną, może 2 zabawki, które jakimś cudem się ostały. Wiesz, co to znaczy dla dziecka, prawda? Mimo ogromu cierpienia, Gaza nie jest miejscem, w którym ludzie przestali być ludźmi. Tam nadal ktoś rodzi dziecko. Ktoś się zaręcza, ktoś próbuje wyprać ubranie, ktoś mówi rodzinie, dzisiaj zrobimy coś normalnie.
1: Jedna z matek powiedziała, że w tym okresie urodziła 3 dzieci. Na początku wojny, potem w czasie wojny. Ludzie więc nadal w taki czy inny sposób prowadzą życie społeczne. Słyszy się o ślubach, bardzo prostych ślubach. To nie są tradycyjne palestyńskie wesela. Życie nie jest łatwe. Słyszałem też o zaręczynach na terenie kościelnego kompleksu. To jest pewien przełom, mały przełom i małe światło w bardzo ciemnym tunelu życia ludzi w Gazie. W normalnych warunkach cała rodzina powinna zebrać się razem i świętować. Dziś tak się nie dzieje. Jest wiele dzieci żyjących bez rodziców albo tylko z jednym rodzicem. Są dzieci, które kogoś straciły. Tak, ludzie chcą być szczęśliwi, ale to wcale nie jest łatwe.
0: Odporność na sytuację w Gazie ma zatem swój konkretny wymiar, bo ludzie próbują żyć w miarę normalnie, na tyle, na ile się da. To jest próba zrobienia czegoś po ludzku, w miejscu, które każdego dnia odbiera ludziom zwykłe warunki. Spójrzmy choćby na ostatnie dni, czyli na Eid al-Adha, jedno z najważniejszych świąt w świecie muzułmańskim. Normalnie oznacza rodzinę, modlitwę, jedzenie, wizyty dzieci. W Gazie były w tym roku modlitwy w ruinach, skromne spotkania i pogrzeby po uderzeniach. Święto nie zniknęło, ale zostało ściśnięte do minimum, tak samo jak życie. Czy zastanawialiście się kiedyś, jak pachnie Gaza? Bo to pytanie otwiera zupełnie inną historię, taką, której nie widać na mapie. Bo miasto nie jest tylko budynkami. Miasto ma dźwięk, rytm, smak i zapach.
2: You remind me how I was going to Gaza, being at the sea.
1: Przypomniałeś mi, jak jeździłem do Gazy, jak byłem nad morzem. Zapach morza, ten wspaniały wiatr Gazy, kiedy szło się ulicą Al-Rashid. Zapach ryb, grille, wspaniały smak ryb, które Gazańczycy potrafią tak dobrze przygotować. Bardzo pyszne jedzenie, którego teraz naprawdę im brakuje. A teraz to, co czuć w Gazie, jest właściwie tym, co widać. Nie ma normalnego odwodnienia. Sterty i sterty odpadów stałych leżą w dzielnicach i wokół nich, bo nikt ich regularnie nie zbiera. Nasi koledzy mówią też o dzieciach, które przeszukują te sterty śmieci, szukając jedzenia. To działo się w czasie wojny. To nie jest łatwe. Nasi lekarze i pielęgniarki mówią też, że kiedy idziesz i czujesz zapach, myślisz, że to zapach martwego psa, a tak naprawdę to mogą być ciała pod gruzami, których jeszcze nie wydobyto. To są bardzo złe zapachy. Zapachy martwych ciał.
0: I tu nie trzeba wielkich słów. Wyobraź sobie swoje miasto zrujnowane tak jak Gaza. Jeśli nie działa kanalizacja, choruje ciało. Jeśli nie działa wywóz śmieci, przychodzą szczury. Jeśli nie ma paliwa, nie działają pompy i śmieciarki. Jeśli nie ma ciężkiego sprzętu, gruz zostaje na miejscu. Jeśli gruz zostaje, zostają też niewydobyte ciała, niewybuchy, pył i pamięć po ludziach, którzy tam mieszkali. W maju zapaliło się ogromne składowisko odpadów w Gaza City. Śmieci, odpady medyczne i gruz tworzyły wysoki zwał w środku miasta. W południowej części Gazy szacowano setki tysięcy metrów sześciennych nagromadzonych odpadów. To jest konkretna infrastruktura rozpadu, nie metafora. Miasto może mieć rozejm na papierze, ale jeśli w środku leżą odpady, ścieki i gruz, to człowiek żyje w środowisku, którego codziennie atakuje. I dlatego zapach Gazy jest w tym odcinku punktem zwrotnym. Bo po nim już widać, że odbudowa nie może znaczyć tylko postawmy nowe budynki. Najpierw trzeba usunąć to, co zatruwa codzienność. Zanim odbuduje się budynki, trzeba odbudować ludzi. Bo jeśli człowiek nie ma domu, jedzenia, toalety, lekarza czy szkoły dla dziecka, no to nie jest jeszcze mieszkańcem odbudowanego miasta. Jeśli mieszkańcem, to co najwyżej strefy przetrwania.
2: Our aim as Caritas is to rebuild the souls.

0: Naszym celem jako Caritas jest odbudować dusze ludzi w Gazie. To jest nawet ważniejsze niż odbudowa samej Gazy, bo chodzi o ludzką godność. Oni chcą nowego rozdziału w Gazie. I ten rozdział powinien zacząć się od ich własnych dusz, od dusz Gazańczyków. Chcą nowego przywództwa, tak to rozumiem. Przywództwa, które prowadzi i troszczy się o społeczność. Chcą żyć w pokoju. Chcą dobrej przyszłości dla swoich dzieci.
1: I tu dochodzimy do polityki, bo Gaza nie odbudowuje się sama. Plan międzynarodowy mówi o rozbrojeniu Hamasu, technokratycznej administracji, sile stabilizacyjnej, odbudowie i nadzorze Rady Pokoju Donalda Trumpa. Ale na miejscu to wygląda zupełnie inaczej. Izrael kontroluje dużą część terytorium i chce bezpieczeństwa po swojej stronie linii. Hamas nie oddaje realnej władzy tam, gdzie ją utrzymał albo odtworzył. Cywile żyją w miejscach, które nie mają czasu czekać na idealne porozumienie. I to jest najtwardszy rachunek. Bez rozbrojenia Hamasu wiele państw nie będzie chciało finansować tej odbudowy. Bez wycofania Izraela Hamas nie odda broni i będzie mówił, że stawia opór okupantowi. Bez realnej administracji pomoc nie zamieni się w normalne usługi. A bez normalnych usług ludzie zostają w namiotach. A w namiotach rośnie gniew, choroby, przestępczość, zależność od uzbrojonych struktur i gangów i poczucie, że jutro nie ma żadnego planu. I tak powstaje błędne koło. Brak bezpieczeństwa blokuje odbudowę. Brak odbudowy niszczy bezpieczeństwo. I dlatego historia jednego dnia w Gazie jest też historią o całym planie politycznym. Jeśli dziecko nie wróci do szkoły, jeśli rodzina nie dostanie normalnej toalety, jeśli chory człowiek nie dojdzie do lekarza, jeśli śmieci zostaną na ulicy, to żaden dokument nie będzie dla mieszkańca Gazy oznaczał, że wojna się skończyła. Będzie tylko kolejnym papierem bez znaczenia. Na początku pytałem, czy przetrwałbyś dzień w Gazie po rozejmie. Ale jak widzisz, odpowiedź nie dotyczy już tylko jedzenia i wody. Pytanie brzmi inaczej. Ile dni człowiek może żyć bez domu, bez prywatności, bez szkoły, bez lekarza, bez normalnego zapachu własnej ulicy? I bez pewności, że jutro znowu nie zacznie się kolejna runda wojny. Rozejm może zatrzymać walki, może obniżyć liczbę uderzeń, może otworzyć bramę dla części pomocy, może dać ludziom kilka godzin ciszy. Ale rozejm sam nie odbudowuje życia, nie odbudowuje łazienki, nie usuwa śmieci, nie przywraca dziecku godności, nie leczy traumy, nie sprawia, że człowiek w namiocie ma nagle dokąd wrócić. I dlatego najuczciwsze pytanie o Gazę brzmi dziś, czy z tego rozejmu da się zbudować dzień, który może przeżyć człowiek bez upokorzenia? Czy też może jest tak, że politycy uznali, że problem mamy z głowy, bo daliśmy ludziom pozory, a ludzie czekają, tylko nie wiedzą na co? To był podcast Świat, czyli program w Polskim Radiu 24, w którym opowiadamy historie ludzkie właśnie przez pryzmat pojedynczego człowieka. Zajrzyjcie także na nasz kanał na YouTube i na Spotify, a premierowe odcinki w każdą niedzielę o 7:30 w Polskim Radiu 24. Wojciech Cegielski, dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
2: To był podcast Świat. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Autopromocja.
3: Dziś liczba osób w wieku 60+ przekracza 10 milionów. To już ponad 25% ludności Polski. Za około 20 lat będzie to ponad 40% z nas. To oznacza, że patrzenie na wszystko wokół musi się zmienić. Na rynek pracy, gospodarkę, kwestie zdrowotne, ale też na reklamę, modę, turystykę czy media. Jeśli dodamy do tego emerytury, których wysokość będzie spadać, to warto rozmawiać o warunkach pracy, o aktywizacji seniorów, ale i o kosztach opieki. To wszystko w audycji Portfel Seniora w każdą niedzielę zaraz po godzinie 9, na którą Państwa serdecznie zapraszam. Anna Grabowska.
2: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Zniszczone budynki i linie energetyczne, kilkadziesiąt interwencji strażaków to krajobraz po nawałnicy na Opolszczyźnie. O wielkim dniu dla polskiego bezpieczeństwa mówi szef MON. Resort podpisał szereg umów na sprzęt dla wojska w ramach programu SAFE.

0: To będzie test naszej piłkarskiej kadry. Polska zagra po południu towarzysko z Ukrainą. Minęła ósma. Rafał Boguta, zapraszam. Około 40 razy interweniowali strażacy na Opolszczyźnie, gdzie po południu przeszła nawałnica z silnym wiatrem. Najwięcej interwencji było w powiecie strzeleckim. Najbardziej ucierpiała miejscowość Balcarzowice, przez którą przeszła trąba powietrzna. Według wstępnych ustaleń prędkość wiatru dochodziła tam do 200 km na godzinę. Jak mówił w TVP Info zastępca komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Strzelcach Opolskich, starszy brygadier Piotr Zdziechowski, według wstępnych ustaleń zniszczonych zostało 11 budynków.
1: Mamy na chwilę obecną, potwierdzamy, jeszcze 5 budynków uszkodzonych mieszkalnych, jak również też w sumie 11, bo część budynków to są budynki, które takie typowe gospodarcze, budynek, który nam całkowicie runął. Strażacy realizują swoje zadania i wykonują tak, że każdy będzie zaopiekowany i każdy budynek będzie zabezpieczony przed kolejnymi anomaliami pogodowymi.
0: W Balcarzowicach została też uszkodzona linia energetyczna. Nie ma tam prądu. Na dziś synoptycy nie prognozują groźnych zjawisk atmosferycznych. Więcej o pogodzie za kilka minut. To wielki dzień dla bezpieczeństwa Polski, dla państwa polskiego i dla Wojska Polskiego, mówił wicepremier, minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Wczoraj ministerstwo zawarło 29 umów z polskimi firmami zbrojeniowymi o łącznej wartości ponad 78 miliardów złotych. Największy pakiet umów podpisano w hucie Stalowa Wola.
2: To jest 60 miliardów właśnie podpisanych kontraktów dla huty Stalowa Wola i innych spółek PGZ-u oraz wszystkich setek tysięcy kooperantów w Polsce. 60 miliardów złotych w jeden dzień. Czegoś takiego nie było.
0: Kontrakty podpisane w Stalowej Woli obejmują dostawy m.in. bojowych wozów piechoty Borsuk, armatochaubic Krab, moździerzy Rak oraz pojazdów wsparcia dla systemów K9 i Homar K. W najbliższych dniach mają zostać podpisane umowy z innymi państwami z unijnego programu. Polscy politycy oczekują od prezydenta Ukrainy zaprzestania gloryfikacji zbrodniarzy z UPA. Przypominają, że ta formacja zbrojna jest odpowiedzialna za ludobójstwo ponad 100 tysięcy Polaków. Niedawno Wołodymyr Zełenski zdecydował o nadaniu imienia bohaterów UPA jednej z ukraińskich jednostek wojskowych. Więcej na ten temat Michał Fabisiak.
3: Polska klasa polityczna uważa, że w cywilizowanym świecie nie ma miejsca na gloryfikowanie zbrodniarzy z UPA, a ci, którzy to czynią, psują dobre relacje sąsiedzkie. Dlatego zdaniem Karola Karskiego z PiS z decyzji prezydenta Ukrainy cieszą się jedynie na Kremlu.
4: Mamy do czynienia z wpisywaniem się w narrację putinowską. Tego typu działania nie są korzystne z punktu widzenia państwa ukraińskiego.
3: Krzysztof Kwiatkowski z Koalicji Obywatelskiej oczekuje, że prezydent Zełenski wycofa się ze swojej decyzji.
5: I w ten sposób będziemy mogli tą sprawę zamknąć. Inaczej jedynymi, którzy się będą cieszyć, to będą Rosjanie i Władimir Putin.
3: Tymczasem prezydent Polski Karol Nawrocki chce pozbawić ukraińskiego przywódcy orderu Orła Białego. Jego kapituła zbierze się w tej sprawie 8 czerwca. Michał Fabisiak, Polskie Radio.
0: Każdego roku ponad 21 tysięcy osób w Polsce dowiaduje się, że ma raka płuca. Prawie tyle samo chorych z rakiem płuca rocznie umiera, a głównym czynnikiem ryzyka jest palenie papierosów. Dziś przypada Światowy Dzień Bez Tytoniu. Pulmonolog ze szpitala MSWiA w Warszawie, dr Michał Mierzejewski, podkreśla, że dziś wiadomo, że palenie tytoniu oraz innego rodzaju papierosów szkodzi naszemu zdrowiu.
6: Inhalowanie, wdychanie każdej obcej substancji do dróg oddechowych, która nie jest czystym powietrzem, potencjalnie jest szkodliwa i może wywołać różne reakcje, czy ze strony miąższu płucnego, czy ze strony oskrzeli, na przykład skurczem oskrzeli, tak jak ma to miejsce w astmie. Także zdecydowanie zniechęcam od stosowania takich substancji, czy klasycznych papierosów, czy e-papierosów, czy IQOS-ów, bo jeszcze taką kategorię palenia wyróżniamy, czyli to spalanie w niższych temperaturach.
0: W Polsce mamy 8 milionów osób palących tytoń. Późnym popołudniem we Wrocławiu piłkarska reprezentacja Polski rozegra towarzyski mecz z Ukrainą. Obrońca biało-czerwonych Tomasz Kędziora uważa, że oba zespoły na pewno zagrają odważnie i pokażą się z jak najlepszej strony. Polski zawodnik, który kilka lat grał w Dynamie Kijów, zauważył, że trudno powiedzieć, jaką formę zaprezentuje reprezentacja Ukrainy.
7: Wiadomo, że u nich teraz jest trochę zmian, bo zmienił się trener. Myślę, że mogą grać, nie wiem, czy innym systemem. Inni zawodnicy są też powołani, więc ciężko powiedzieć na ten moment. Ale na pewno będą próbować grać odważnie, bo

0: Jest to mecz, wiadomo, że towarzyski, ale chcą się pokazać jak najlepszej strony, ale tak samo my, więc będzie to ciekawe spotkanie.
1: Początek spotkania Polska-Ukraina we Wrocławiu o 17:30.
2: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: Ostatni dzień maja będzie raczej pochmurny, a na południowym wschodzie i gdzieniegdzie na północy z przelotnym deszczem. Lokalnie możliwe także burze. Termometry pokażą maksymalnie 18 stopni na północy, 21 w centrum, 23 na południu i 24 na południowym zachodzie. Wiatr przeważnie słaby i umiarkowany, na Podkarpaciu porywisty.
3: I już 6 po 8.
2: Poranek w Polskim Radiu 24.
3: Mamy niedzielę, to 31 dzień maja i 151 dzień roku. Słońce wzeszło o 4:22, zajdzie o godzinie 20:46. Dzień będzie trwał 16 godzin i 24 minuty i będzie krótszy od najdłuższego już tylko o 23 minuty. Życzenia imieninowe ślemy dzisiaj do Anieli, Ernestyny, Kamili, Marii, Marietty i Petroneli. Ewa Wasążnik. Dzień dobry.
2: Spakowani. Poradnik turystyczny.
4: Dzień dobry Państwu. Ja się nazywam Jarosław Kałucki, a to jest program Spakowani, program o podróżowaniu do ciekawych miejsc za rozsądne pieniądze. Dziś zabieramy Państwa z panią Aleksandrą Okrasą do miejsc, które są przyjazne psom, czyli będzie to urlop albo weekend na cztery łapy. Proszę Państwa, co trzeci wyjazd w Polsce jest planowany z psem. I nie, nie jest to fanaberia, to jest rynek, który rośnie szybciej niż ceny gofrów nad morzem. Pani Aleksandra Okrasa jest właścicielką serwisu Pies na urlopie. Porozmawiajmy o tym, gdzie jechać, żeby nie było źle dla psa, żeby dla psa było fajnie, dla człowieka wygodnie i żeby przede wszystkim portfel nie zaczął być głośniej niż husky w listopadzie. Mówi się o tym, że 60% obecnie obiektów hotelowych czy noclegowych w Polsce przyjmuje psy i to się o tyle zgadza, bo ja na przykład jak szukam czegoś w serwisie, w jakichś wyszukiwarkach, włączam opcję zwierzęta dozwolone, to rzeczywiście mniej więcej połowa ofert mi znika.
5: Tak się dzieje, dokładnie. Nadal się tak dzieje, ale faktycznie jest tych ofert coraz więcej, które przyjmują psy. Niemniej jednak trend wzrasta, ponieważ pies staje się coraz bardziej członkiem rodziny, a nie tylko dodatkiem jakby do gospodarstwa. Coraz więcej osób podróżuje z psami, chce z nimi spędzać coraz więcej czasu i robić coraz więcej. Tak samo jak na przykład z dzieckiem, tak?
4: A jak to się stało, że zajęła się pani ta fascynacja pomaganiem ludziom organizować wyjazdy z psami? Bo wiem też, że pani nie tylko przybliża noclegi, ale również sprawdza je pani osobiście.
5: Wszystko zaczęło się od tego, że miałam rodzinną hodowlę berneńskich psów pasterskich. To są dość duże psy, takie misiowate, fajne, które w czasach, kiedy mieliśmy tą hodowlę, no, wzbudzały ogromny respekt. I o ile w ludziach, w gościach wzbudzały tylko respekt, o tyle w gospodarzach no, wzbudzały obawy, że zostawią tonę sierści, wejdą z piachem mokre, zostawią też swój zapach zabrudzenia bądź zniszczenia, tak? I no, godziny spędzone na telefonie, żeby znaleźć jakikolwiek nocleg, żeby podróżować wtedy z psem. No, kończyło się zwykle opowiadaniem o tym psie dosłownie wszystkiego, no i końcowo niepowodzeniem, że nie, nie, to
4: odmową.
5: Jednak wie pani, my mamy chyba wszystko zajęte.
4: I w związku z tym postanowiła potrzeba...
5: Tak, w związku z tym stwierdziłam, że chciałabym mieć chociaż taką bazę danych, gdzie przynajmniej będę wiedziała, że w ogóle te psy są mile widziane.
4: Potrzeba matką wynalazku.
5: Dokładnie.
4: A jak to się stało, że ten wynalazek został tak mocno rozpropagowany, bo dodajmy, że to nie jest jedyny serwis.
5: Oczywiście,
4: takich serwisów psich na wakacje jest mnóstwo.
5: Cały czas zainteresowanie wzrasta. Mnóstwo osób interesuje się, gdzie można wyjechać z psem i już nie na zasadzie, że po prostu go zabrać, tylko co jeszcze można z nim zrobić i jak on się będzie przede wszystkim nam czuł.
4: No właśnie, bo to jest tak, że

0: kiedyś było agroturystyka, pies może nocować w przedsionku, teraz różnego rodzaju serwisowanie tych psów jest na znacznie, znacznie wyższym poziomie. Ja przetestowałem osobiście hotele w Szwajcarii i w Austrii. Było tam coś, co było dla mnie ogromnym, ogromnym szokiem poznawczym. Ponieważ już nie mówię, że była miska dla psa z wodą, że był jakiś kocyk.
1: No to już nawet taki standard.
0: Żeby były jakieś smaczki na przywitanie lepsze niż dla, dla ludzi. Ale psie spa, możliwość wykąpania psa, zestaw szamponów dla różnych sierści, psia joga na przykład, możliwość wejścia z psem do restauracji, to jest chyba bardzo, bardzo ważne,
1: jest
0: jeśli
1: bardzo
0: nie
1: istotne.
0: Najważniejsze. Łącznie z tym, że na pole takie rozrywek dla psów, które gospodarze tych obiektów dokupili gdzieś powiedzmy 1,5-2 kilometry od hotelu, jeździły specjalne psibusy.
1: Wow, no to faktycznie.
0: Czy to jest taki niedościgniony wzorzec Sevr? A może są takie obiekty w Polsce?
1: No może nie aż tak zaawansowane, ale na tym poziomie, na którym my jako Polska jesteśmy, jeśli chodzi w ogóle o usługi dla psów, to i tak niektóre hotele już stoją bardzo wysoko, tak? Bo oferują różne usługi, nawet usługę pet-sittera, czyli opiekuna.
0: No właśnie, bo jest jeszcze jeden problem, tak? Jedziemy na wakacje z psem, chcemy z tym psem przebywać jak najczęściej, jak najwięcej, jak najdłużej, po to go na te wakacje zabieramy, ale jest jakieś fajne muzeum, jest jakiś fajny zamek i wtedy mamy znowu kolejną barierę. Zwierzęta nie są tam szczególnie widziane. Jak to rozwiązać?
1: Mamy dwa rozwiązania. Albo pogodzić się z tym i po prostu myśleć o tym, że wziąć... Tak, też można wziąć pet-sittera. Pogodzić się z tym i jakby wybrać wyjazd, że okej, zabieram psa, nie będzie beze mnie, nie będzie tutaj jakoś tam cierpiał. Natomiast druga sprawa, fajniejsza jest taka, że możemy sobie wcześniej sprawdzić, co dookoła tego miejsca, do którego się wybieramy, możemy zwiedzić z psem, tak? I są to właśnie również zamki, są to również wszelakie muzea, są to też skanseny bardzo ciekawe, gdzie możemy wybrać się na spacer na cały dzień nawet, tak?
0: No właśnie, bo
1: z takich
0: jeśli
1: miejsc
0: chodzi,
1: się nie chce wychodzić.
0: Jeśli chodzi o restaurację, to nie ma większego problemu,
1: to już
0: prawda?
1: Jest,
0: to już jest
1: łatwiejsze.
0: Natomiast no, te wszystkie obiekty takie historyczne, kulturalne, jak to z pani perspektywy wygląda człowieka, który jeździ, testuje, sprawdza nie tylko psie hotele i psie, psią, powiedzmy, agroturystykę, ale również sposób poruszania się z psem w nowym miejscu wakacyjnym.
1: Jest naprawdę coraz więcej muzeów, które się otwierają i zamków przede wszystkim. To chyba jest po prostu najłatwiejsze. Jeżeli muzeum jest przystosowane, ma tylko powierzchnię do tego i odpowiednio zabezpieczone eksponaty, to naprawdę nic nie stoi na przeszkodzie, żeby nawet zapytać i nawet im zasugerować czasem, że słuchajcie, macie taką fajną przestrzeń, może byście chcieli otworzyć się na gości z psami, tak? Zamki są troszkę łatwiejsze, no bo jeżeli chodzimy po murach czy na dziedzińcu, no to oni nie mają takiego problemu z tym, że ten pies po prostu tam depcze historię, że tak powiem, tak? Czy ten zabytek. Natomiast jeśli chodzi o dworce, pałace, czy właśnie muzea, które są w takich miejscach położone, no to tutaj już jest rzadziej dostępność, ale zdarza się i można coś sobie fajnego znaleźć.
0: No ale wróćmy do hoteli, bo teraz tak jak kiedyś hotele po prostu mówiły, nie przyjmujemy zwierząt, to teraz chyba to jest troszeczkę w złym tonie powiedzieć nie przyjmuję zwierząt, ale jest inny trik. Cena za zwierzaka jest taka, że tyle co my płacimy na przykład z wyżywieniem, trzeba zapłacić dokładnie tyle samo za pobyt psa, oczywiście bez żadnego wyżywienia.
1: Tak, przyznaję, zdarza się. Są i takie hotele. Natomiast czasem jest tak, że standard hotelu jakby... Dwojako podchodzimy do sprawy. Standard hotelu wymaga na przykład odpowiedniego przygotowania pokoju po takim psie, tak? I wiele osób uważa, że czyszczenie to nie jest problem. No niestety, jeżeli mamy hotel naprawdę najwyższej klasy, to oni muszą mieć taki poziom, jakby ten pies nigdy w życiu tam wcześniej w tym pokoju po prostu nie był. I muszą doprowadzić ten pokój do takiego stanu. I za to biorą odpowiednią kwotę. A niektórzy wpisują to w cenę w ogóle całego pobytu. I nam się wydaje, że pies jest za darmo, a ta cena jest na przykład doliczona do kosztu pokoju, tak? Także nie należy zupełnie oceniać po tej opłacie, która jest.

0: Polsce za samego psa, aczkolwiek no, są hotele, które ewidentnie jakby stosują tą technikę, że właśnie ta cena jest zaporowa.
1: Chciałem zapytać panią o najciekawsze, takie najfajniejsze miejscówki w Polsce na wyjazdy z psem, ale to chyba właściwie wszystko zależy od preferencji. Ja
0: dokładnie.
1: Na przykład szukam, jeśli jadę nad Bałtyk, to zwracam uwagę przede wszystkim na to, gdzie mogę wejść na plażę z psem. Bo są plaże, które wpuszczają i nie wpuszczają. Jakie jeszcze pani by takie, nazwijmy to, koordynaty przedstawiła, że jak przygotowuje się do wyjazdu z psem, to na co zwrócić uwagę? Oczywiście przede wszystkim, czy hotel przyjmie mi psa, czy nie.
0: Mhm.
1: Drugie, chyba te obiekty, bo w zależności od tego, co chcemy
0: zwiedzić dookoła, co robić z
1: tym psem. A czy są jeszcze jakieś inne, takie bardzo ważne rzeczy, na które ludzie nie zwracają uwagi, a potem się okazuje, a przecież mogłem o tym pomyśleć.
0: Mm-hmm.
1: Jest. O czym pomyśleć zawczasu?
0: Sam region, tak? Czyli niezależnie, czy wybieramy się nad jezioro, czy wybieramy się w górę, czy nad morze, to właśnie zwróćmy uwagę na to miejsce, dla którego się wybieramy. Czyli na przykład, jeżeli jedziemy nad to morze, wiadomo, że będziemy chcieli wejść na plażę. Więc nie szukajmy sobie hotelu, przy którym nie ma psiej plaży, bo będziemy musieli kilometrami po prostu do niej iść, żeby z tym psem sobie pójść, albo w ogóle z tego zrezygnować, co gorsze. Tak samo jeśli chodzi o góry. Sprawdzamy sobie dostępność parków narodowych. W Polsce jest to dosyć ograniczone, ale proszę pamiętać o tym, że nie sam teren parku narodowego jest do spacerowania i do wędrówki z psem. Można sobie też znaleźć wspaniałe szlaki, które leżą poza parkiem narodowym. I wtedy my sobie pozwiedzamy, pies sobie pozwiedza i będziemy zadowoleni.
1: Wszyscy razem wypoczniemy.
0: Dokładnie.
1: Czy można powiedzieć, ile mniej więcej kosztuje jedna doba psa na wakacjach, myślę o tych noclegach. Czy możemy określić jakiś przedział taki cenowy, że to jest, nie wiem, 50 zł, 100 zł?
0: Mniej więcej bym powiedziała, że teraz od 0 do 100 zł, tak? Bo albo mamy miejsce,
1: no zero, to wiadomo,
0: nie biorą,
1: no tak.
0: A jeżeli biorą, no to faktycznie między 50...
1: To
0: no 30, 50, 100 to takie jakieś są takie właśnie przedziały,
1: no, muszę
0: jakieś bliżej nieokreślone.
1: Muszę powiedzieć, że to jest taka cena europejska, bo, bo tak powiedzmy płaci się mniej więcej od 15 do 25 euro, chyba że, znowu wrócę do swojego przykładu, hotel pewnej znanej sieci wystraszył mnie na tegoroczną Wielkanoc, bo zażądał prawie 50 euro za dobę. To było ewidentne wypłaszanie mnie.
0: Możliwe, że ich doświadczenia się zmieniły. Ludzie o tym nie myślą, że naprawdę wszystko, ilość miejsc przyjaznych zależy od tego, jakie wrażenie po sobie zostawimy. Im więcej będzie dobrych wrażeń, tym więcej miejsc będzie się na nas otwierać i nie będzie stosowało takich blokad, bo będą się czuli bezpiecznie. Pamiętajmy o tym, że te miejsca są stworzone przez ludzi, którzy by chcieli, żeby one takie pozostały. Tak,
1: ale
0: wkładają
1: czy można,
0: w to całe swoje serce.
1: Ale czy można zostawić złe wrażenie,
0: można,
1: jak przyjeżdża się z pieskiem, który
0: no,
1: jest kochany przez obsługę, wszyscy się zwracają do niego, zawsze jest ten pies ważniejszy od właściciela. No chyba nie można zostawić złego wrażenia.
0: No niestety można.
1: Na przykład?
0: Na przykład w postaci zniszczeń, w postaci hałasowania, przeszkadzania innym. Każdy chce wypocząć na urlopie. No i hałas takiego psiego gościa za ścianą jest, bywa tak uciążliwy, że no inni goście nie mogą wypocząć i trzeba myśleć też o tym.
1: Czy możemy podzielić Polskę pod względem tego, gdzie najlepiej pojechać z psem, gdzie najbardziej się opłaca i że to będzie no dla portfela, bo przecież tutaj w audycji spakowani mówimy o wyjazdach za rozsądne pieniądze, gdzie będzie najrozsądniej pojechać z psem? Nad Bałtyk, na Mazury, na Pojezierze w ogóle, niekoniecznie Mazury, ale na Pojezierze czy w góry?
0: Tu padnie słynna odpowiedź pewnie w każdym wywiadzie, to zależy. Ale faktycznie, jeśli chodzi o morze, mamy mniej możliwości po prostu wędrowania z tym psem, jakby takiego różnorodnego, jak ja to nazywam, tak? No bo mamy plaże, ewentualnie leśne ścieżki, ale jeżeli byśmy chcieli tak wszystkiego po trochu, no to Mazury są na przykład moim ulubionym miejscem, tak? No bo tam możemy się pokąpać, pochodzić po lesie.
1: Portfela, tego, który ma nie być jak haski.
0: Również, bo możemy sobie znaleźć jakiś domek, który jest po prostu o jakimś niższym standardzie, gdzieś tam na uboczu. Nikt nam nie będzie przeszkadzać, bo to będzie po prostu

0: taka odosobniona miejscówka, że tam nawet możemy nikogo nie spotkać. Tak,
1: tak, i to jest sensowne rozwiązanie, tak, bo pies ciągnie do natury, a nie tak, do muzeum.
0: Tak, i wtedy sobie odpoczniemy. Ale jeśli chodzi o muzeum, jakby jednorazowa taka wycieczka, żeby sprawdzić, tak, jak będzie mu pasowało, jak najbardziej, bo pies ma tam mnóstwo zapachów, ciekawych doświadczeń, tak, może obejrzeć inne rzeczy zupełnie. To nie jest tak, że pies nie ogląda. On ogląda, on sobie doświadcza, tak samo jak my.
1: Proszę Państwa, podróżowanie z psem to już nie nisza, ale normalny sposób spędzania wakacji czy weekendów. Jak widzimy, da się zrobić to fajnie, komfortowo i co najważniejsze, bez wielkiego bólu portfela. Naszym gościem była pani Aleksandra Okrasa.
0: Bardzo dziękuję.
1: Serwisu Pies na Urlopie. Bardzo dziękuję za rozmowę.

0: Jest godzina 8:21. Sport. Owacyjnie przywitany Andrzej Grabowski. Witaj, Andrzeju.
1: Dzień dobry. Nie wiem, tak skromny jestem, to tak nie wiem, czy się je schowam trochę w sobie.
0: Słuchaj, no mnie się udzieliła ta atmosfera z meczów, wczorajszych meczów, mówię świadomie, bo dwa mecze, które zrobiły na mnie wrażenie, jeden ten w Budapeszcie, drugi ten w Paryżu.
1: Dużo się działo wczoraj,
0: sporo,
1: to prawda? Ale to jest taki piękny czas w sporcie, kiedy odchodzą te wszystkie wydarzenia ligowe i zostaje taka
0: creme
1: esencja.
0: De la creme.
1: I finały Ligi Mistrzów, i wielki tenis, i kolarstwo, hokejowe mistrzostwa świata, i finały w NBA. Samo gęste, jakby niektórzy powiedzieli.
0: Samo dobre.
1: Nie, także zacznijmy od tych, którzy wczoraj... powiemy tak... Te 2,5 minuty z groszem będą dla tych z Państwa, którym wczoraj grill skwierczał, a telewizor nie działał. Czyli takie przypomnienie tego, co działo się wczoraj w finale Ligi Mistrzów. Tam piłkarze Paris Saint-Germain, przypomnijmy, osiągnęli coś spotykanego bardzo rzadko, bo po raz drugi z rzędu wygrali Ligę Mistrzów, a przypomnijmy zwycięstwo w Lidze Mistrzów, tylko Real Madryt to bronił. Więc to jest coś wyjątkowego. W finale w Budapeszcie PSG po karnych wygrało z Arsenalem. Ten finał uważnie śledził Tomasz Kowalczyk i to jest streszczenie tego, co najważniejsze z tych 3 godzin.
2: Dzień dobry. Za nami mecz, który mógł się podobać, który trzymał w napięciu, ale tak naprawdę takie ciekawsze granie rozpoczęło się w drugiej połowie, bo pierwsza część zamurowana przez zawodników Arsenalu Londyn. Presja, która ciążyła na zawodnikach jednej i drugiej drużyny, trochę pętała nogi, no a w dodatku mecz ułożył się pod dyktando ekipy, która umie doskonale bronić. W 6. minucie Kai Havertz wykorzystał błąd obrońców drużyny PSG, przebiegł lewym skrzydłem, wpadł w pole karne i strzelił przy bliższym słupku, trafiając na 1-0. Zespół z Londynu miał jeszcze jedną świetną sytuację za sprawą Havertza. W doliczonym czasie do pierwszej połowy Marquinhos zablokował jednak reprezentanta Niemiec i 2-0 nie było. A w drugiej połowie rosła przewaga PSG i wreszcie w 62. minucie podyktowany rzut karny. Sędzia Daniel Siebert zauważył, że Kwaraczelia był podcinany przez Moskerę, a w 65. minucie Dembele pewnym strzałem po ziemi z 11 metrów doprowadził do remisu. W końcówce spotkania jeszcze kapitalna szansa Kwaraczeli, który trafił piłką w słupek. Była okazja Barkoli, tutaj tylko boczna siatka, no i gola nie było. O wszystkim miała decydować dogrywka. W dogrywce więcej szans zespołu PSG. Trzeba przyznać, że 72% posiadania piłki to naprawdę gigantyczna przewaga. W regulaminowym czasie 10-0 w rzutach rożnych prowadzili Paryżanie. No a w tej dogrywce sporo kontrowersji miało miejsce przy potencjalnym rzucie karnym dla zespołu Arsenalu Londyn, ale sędzia ocenił, że Mendes nie faulował Madueke, który w swoim stylu nurkował w polu karnym. Za to rzutu karnego nie było. Były za to żółte kartki za ostre protesty Rice'a i trenera Mikela Artety. Rzuty karne to pokaz pewności siebie zawodników PSG. Trafiali Ramos, Due, Hakimi oraz Beraldo. Nie trafił wprawdzie Mendes, ale większe problemy miał Arsenal, bo wprawdzie strzelali Jokeresz, Rice i Martinelli, ale spudło

0: Wali Eze i Gabriel. A zatem PSG broni zwycięstwa z zeszłego roku. To dopiero druga drużyna w XXI wieku, która takim wynikiem może się poszczycić i pochwalić. I to na kolejny rok zespół z Paryża przejmuje tytuł Królów Europy.
1: No to tak było wczoraj, a jak we Francji na to reagują? Posłuchajmy może, panie...
2: Paryż przechodzi do historii, a nawet do legendy, zachwycali się po końcowym gwizdku komentatorzy francuskiej telewizji. Paryż jest mityczny, napisał wielkimi literami na swoim portalu L'Équipe. Sportowy dziennik podkreślił, że w odróżnieniu od ubiegłego roku PSG sięgnęło po trofeum po trudnym finale pełnym napięcia. Paryż zasłużył jednak na zwycięstwo, ponieważ próbował grać, oceniła gazeta, chwaląc charakter paryskiej drużyny i krytykując Arsenal za zbyt wyrachowaną grę. Media w szczególny sposób chwalą trenera PSG, pełen pasji, szalony i fascynujący guru. Tak Luisa Enrique opisuje Le Figaro, chwaląc go za zbudowanie zespołu opartego na kulturze pracy, a nie gwiazdach. Stefan Folzer, Polskie Radio.
1: Proszę pani, jeszcze jedna, dwie informacje piłkarskie. Jedna będzie troszkę dłuższa, jedna z Liverpoolu. Proszę pani, z miasta Beatlesów, jak niektórzy zwykli mawiać.
3: Jerzego Dudka.
1: Tak, niektórzy lubią się jeszcze zaśmiać przy takim dowcipie, ale my się nie będziemy może śmiać. Odpuśćmy sobie.
3: Pełna powaga.
1: Dokładnie. Proszę pani, w Liverpoolu zmiana trenera. Pan Arne Slot już nie będzie prowadzić Liverpoolu. Rok temu wygrali mistrzostwo, a w tym roku już tak nie szło im za dobrze. Idzie nowe. Jeszcze nie wiadomo na pewno, kto to będzie. Są jakieś podejrzenia, ale tutaj jeszcze trzeba się wstrzymać. Ale proszę pani, jedno ważne jeszcze piłkarskie wydarzenie. Dzisiaj o 17:30.
3: Tak, wiem. Towarzyski mecz.
1: Polska-Ukraina.
3: No otarcie łez trochę.
1: No tam na otarcie łez.
3: Po nieudanych eliminacjach do mundialu.
1: Niektórzy tam się mogą sprawdzić. Możemy się przekonać, czy to będą nasi nowi kadrowicze. Będzie co śledzić, proszę pana.
3: Będzie się działo?
1: Moim zdaniem będzie. Posłuchaj.
4: Przed nami pierwszy z dwóch sprawdzianów przed jesienią i Ligą Narodów. Rywale z wysokiej półki to Ukraińcy, którym, tak jak zresztą nam, Szwedzi wybili z głowy marzenia o mundialu.
5: U nich teraz jest trochę zmian, bo zmienił się trener.
4: Mówi Tomasz Kędziora, który Ukrainę zna doskonale, bo przez 7 lat był piłkarzem Dynama Kijów.
5: Na pewno będą próbować grać odważnie, bo chcą się pokazać jak najlepszej strony.
4: Nasi też chcą się pokazać, szczególnie, że mamy w kadrze aż 5 debiutantów. Jest także Robert Lewandowski, który rozegra dziś 166 mecz w biało-czerwonych barwach. Choć nie jest już piłkarzem Barcelony, jego przydatność w reprezentacji Polski nie podlega dyskusji.
6: To jest zawodnik, który jest w stanie bardzo dużo pomóc jeszcze tej reprezentacji. To jest nasza gwiazda, o której mówi cały świat.
4: To selekcjoner Jan Urban, który mimo przegranych baraży o mundial pozostał na stanowisku. I w końcu ma trochę czasu na pracę z kadrą i budowę drużyny. Fundamenty mają powstać dziś we Wrocławiu. Początek meczu o 17:30. Filip Jastrzębski, Polskie Radio.
1: Także chyba się pani utwierdziła w przekonaniu, że to ważny będzie wieczór piłkarski. Co pani powie na Paryż oczywiście?
3: Zawsze, Paryż to zawsze dobry pomysł.
1: Pani French Open oczywiście i tam Maja Chwalińska.
3: Fantastyczna dziewczyna.
1: W ogóle przepiękne są te zdjęcia z przeszłości, bo Maja Chwalińska i Iga Świątek to są znajome od lat, koleżanki właściwie można
3: powiedzieć. I równolatki prawie.
1: O ile dobrze pamiętam, to jej się tam dosłownie kilka miesięcy dzieli. Ale za to
3: bo pani Iga dzisiaj świętuje urodziny.
1: 25. Happy birthday to you. Natomiast to było zawsze ciekawe, bo jak się patrzy na te stare zdjęcia i na te współczesne również, to Maja Chwalińska niższa przynajmniej o głowę, a czasem i o dwie od Igi Świątek. A przez lata były na bardzo równym poziomie. Potem Maja miała mnóstwo problemów, bo też przyplątała się depresja. Przyplątały się różne inne problemy, ale teraz...
3: Triumfuje.
1: Teraz...
3: Najlepszy turniej w karierze rozgrywa.
1: Dokładnie. Teraz przekonuje się o tym, że warto było troszeczkę wytrzymać, pocierpieć, żeby dojść do takiego efektu jak teraz. Wczoraj, przypomnijmy, Maja Chwalińska wygrała z doświadczoną Greczynką Marią Sakkari 1-6, 6-3 i 6-2 i jest we French Open w 1/8 finału.
7: Myślę, że poczułam się troszkę lepiej, kiedy miałam tak 3-2 w tym drugim secie. Zaczęłam grać troszkę inaczej, troszkę stanęłam bliżej linii. Jakoś tak bardziej wgrałam się w ten mecz, bo nie ukrywam, że nie czułam się zbyt dobrze w pierwszym secie. I tak naprawdę przez cały mecz walczyłam ze sobą fizycznie, ale myślę, że to był taki moment, w którym faktycznie zaczęłam grać bardziej agresywnie, bliżej linii. Zaczęłam bardziej ja dyktować warunki niż Maria, więc myślę, że to był taki moment, w którym troszkę się to odwróciło.
1: A teraz Maja Chwalińska trafia na francuskę Paris, która z kolei wyeliminowała dość nieoczekiwanie Amerykankę Anisimową, przypomnijmy.
3: Tam w ogóle jest chyba na tym turnieju w Paryżu w tym roku dużo takich nieoczekiwanych eliminacji.
1: Tak, bo oprócz tego odpadła inna Amerykanka wczoraj.

0: Kokogow z Rosjanką, właściwie Rosjanką, Austriaczką, Rosjanką z pochodzenia, z obywatelstwa obecnie Austriaczką, Potapową, także tam się naprawdę sporo dzieje.
1: A Kokogow to obrończyni tytułu.
0: Tak.
1: Ale już nie obroni.
0: A w turnieju mężczyzn, przypomnijmy, nie ma już i Janika Sinera, i Nowaka Dżokowicza, więc sporo się dzieje. Ale proszę pani, o 11 to myślę, że pani będzie skoncentrowana tylko na

0: O 11 przypominamy ten mecz. Iga, przypominamy, obchodzi 25 urodziny, a przed tym meczem mówi tak.
1: Wszyscy, którzy tutaj będą, myślę, że po meczu będziemy się tym cieszyć, jeśli będzie się czym cieszyć. No bo na pewno priorytetem jest turniej i urodziny trochę schodzą na drugi plan. Skupię się na meczu.
0: Tak kiepsko, jak urodziny na drugi plan schodzą. Nie wiem, czy to jest tak fajnie świętować co roku urodziny w pracy, pani.
2: Ale jak praca jest pasją, to wtedy...
0: Jeszcze dobrze płacą?
2: Urodziny, pasja, zawód, wypłata, wszystko się zgadza. Jeszcze jak będzie sukces, zrobić sobie samemu taki fajny prezent na urodziny, rewelacja.
0: To nie wiem, czy pani widziała, była taka rozmowa z Mają Chwalińską chyba jeszcze na korcie wczoraj.
2: Aha.
0: Odnośnie pieniędzy i hoteli, bo Maja tam już trzeci tydzień rozpoczyna, bo już w kwalifikacjach też grała.
2: No tak.
0: I była mowa o tym, czy ma hotel na ten trzeci tydzień. Maja tak mówiła, że no ma nadzieję, że jeszcze gdzieś się jakaś rezerwacja znajdzie. I też tak trochę liczyła, że jej pieniędzy wystarczy, bo jeszcze przecież nie dostała tych nagród z Paryża. Więc miejmy nadzieję, że tam wszystko wystarczy, że w razie czego ktoś tam dorzuci parę
2: groszy. No, myślę, że spokojnie.
0: Myślę, że tam w razie czego na zeszyt dadzą. Tam. I spokojnie się wszystko rozliczy.
2: Trzymamy kciuki za nasze reprezentantki w Paryżu.
0: Proszę pani, kolarski wyścig Giro d'Italia,
2: dwutorowo. To, co pan Andrzej lubi najbardziej.
0: Między innymi. Zaraz będzie ciekawa ciekawostka związana z wyścigiem Giro d'Italia, ale na początek sprawa taka absolutnie bieżąca, bo dziś ostatni etap z metą w Rzymie, także będzie efektownie, sprintersko.
2: Pięknie.
0: Wczoraj ostatni przejazd przez góry na tym wyścigu i wyraźnie znów wygrał piąty etap na tym Giro, bodaj się pamiętam, Duńczyk Jonas Vingegaard i nad drugim Austriakiem Galem ma już ponad 5 minut przewagi, także jeśli tam się nie wyprzedaże nic strasznego, jakieś wypadki, problemy, nieszczęścia, to Vingegaard spokojnie ten wyścig wygra. Ale rozpoczął się też wyścig Giro d'Italia kobiet wczoraj. I pierwszy etap wygrała Holenderka Lorena Wiebes, która jednak tego etapu ostatecznie nie wygrała, mimo że pierwsza była i się cieszyła i było wszystko pięknie, fajnie.
2: Jak to możliwe?
0: Normalnie, proszę pani, bo okazało się, że ma rower za lekki. Czy pani zgadnie, o ile miała rower za lekki?
2: No pewnie o niewiele.
0: No to proszę zgadywać.
2: No nie.
0: No proszę zaryzykować.
2: No nie wiem, tam pół kilograma.
0: Proszę pani, no pani przestrzeliła naprawdę spektakularnie. 21 gramów i panią z wyścigu wyrzucili tak, że do końca już jej nie ma.
2: Już nie?
0: No nie.
2: 21 gramów, które robią różnicę. To,
0: jakby powiedział Dariusz Szpakowski w grze FIFA, masakracja.
2: Masakracja.
0: Także dodajmy, Eliza Balsamo wygrała w takim wypadku ten etap. Tylko jedna Polka, Karolina Kumięga, w tym wyścigu jedzie. Ona wczoraj na miejscach dość odległych. Hokejowe Mistrzostwa Świata jeszcze, proszę pani, w Szwajcarii trwają, no dokładnie, co ja mówię. O złoto zagrają gospodarze, czyli Szwajcarzy, a ich rywalami będą Finowie. Wczoraj w półfinałach Szwajcaria 6-0 wygrała z Norwegią. Finlandia 4-2 z Kanadą. Jeszcze mamy chwilkę, to jeszcze powiemy o koszykarskiej lidze NBA. Tam idzie nowe, bo ligi nie wygra Oklahoma City Thunder, która rok temu wygrała, bo w decydującym meczu w finale strefy zachodniej Thunder przegrali z San Antonio Spurs 103-111. Słuchamy.
3: Ten mecz był starciem godnym siódmego spotkania serii. Spurs wchodzą do finału. Podsumował po końcowej syrenie amerykański komentator telewizyjny Victor Wembanyama i San Antonio Spurs rozpoczęli finały konferencji zachodniej zwycięstwem w Oklahoma City, a serię zakończyli w ten sam sposób, pisała na gorąco stacja ESPN. Wembanyama został MVP zachodniego finału. Wyobrażam sobie, że właśnie część z moich marzeń się spełnia. Jestem jednak gotowy na wyzwania w finale. Tego uczucia nie da się wytłumaczyć, jest tak potężne, podkreślił francuski koszykarz. Początek rywalizacji o mistrzostwo NBA w środę 3 czerwca. Pierwsze spotkanie zostanie rozegrane w San Antonio. Z Miami dla Sportu Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
0: Dodajmy, że w finale San Antonio Spurs zagrają z New York Knicks Jeremiego Sochana, a wcześniej, jeszcze kilka miesięcy temu, Sochan grał w San Antonio Spurs, także jak się Sochan nie obróci, to i tak byłoby dobrze. Proszę pani, Superliga piłkarzy ręcznych, bo
2: jeszcze.
0: Dziś Industria Kielce może zostać mistrzem Polski, bo tam jest seria finałowa do dwóch zwycięstw. Industria pierwszy mecz wygrała, więc jeśli dziś z Wisłą Płock znów wygra o 12:30, to na pewno będzie mistrzem Polski. Na koniec jeszcze druga ciekawa ciekawostka, bo czym byłby sport bez ciekawych ciekawostek?
2: Nie mogę się doczekać. Pani... Pierwsza była o tych 21 gramach.
0: Tak, a teraz proszę pani, będzie o dalekim skoku. Proszę pani, proszę sobie wyobrazić.
2: Ale dalekim skoku, czyli skoku w dal?
0: Narciarskim.
2: Narciarskim?
0: W dal też jeden taki Szwajcar skoczył. Pan się Matthias Einhammer bodaj nazywa. 8:51, świetny wynik. A to jest dziesięcioboista, ale to nie o tym. Orlen Cupy, czyli takie zawody dla młodych i nie tylko dla młodych w skokach narciarskich w Zakopanem. Rozpoczął się już letni sezon, można powiedzieć, w skokach. I brat Kacpra Tomasiaka, Konrad, bardzo zdolny też zawodnik, skoczył już 106 metrów na inaugurację, a tam w Zakopanem na średniej Krokwi to jest bardzo daleko, więc z dobrych wieści to to.
2: Idzie młode, idzie daleko, skacze daleko, oby utrzymały się te wyniki także na zimowy sezon.
0: Jeszcze tylko powiem, cytując innego wielkiego Polaka, Polska górą.
2: Andrzej Grabowski.
0: Dziękuję.

0: Maja Kluczyńska, poranny dzień dobry. Miło mi spotkać się z Państwem w ten niedzielny poranek. Mam nadzieję, że przy kawie i w fantastycznych humorach, bowiem dziś wraz z moimi gośćmi chcemy Państwa zaprosić niedaleko Warszawy, a z innych miast w Polsce to właściwie też takie city break można sobie zorganizować. Konstancin Jeziorna to jest to miejsce na mapie Polski, jak powiedziałam, niedaleko Warszawy. Konstanciński Dom Kultury Hugonówka i wystawa zatytułowana Obecność Łukasza Marii Krupskiego, artysta w studio. Dzień dobry, panie Łukaszu. I kuratorka tej wystawy, Kama Zboralska. Dzień dobry, pani Kamo.
1: Dzień dobry.
0: Proszę państwa, obecność, rzeźby, fantastyczne inspiracje. Ja państwu tylko tak na początek zaanonsuję. Zbigniew Herbert, Cyprian Kamil Norwid, Bob Dylan, Czesław Miłosz, Michał Anioł. To tak na wstępie. Rozszyfrujemy, opowiemy o tych rzeźbach, o tej wystawie, o miejscach, gdzie państwo mogą te rzeźby odnaleźć i jakiego rodzaju to jest wrażenie estetyczne, emocjonalne, no i przeżycie artystyczne niewątpliwie. Zaczniemy może od takiego oto stwierdzenia, że pani Kama Zboralska, która jest kuratorką tej wystawy, odpowiada za koncepcję wystawy. Proszę powiedzieć, czym jest koncepcja wystawy tego rodzaju, bo to są rzeźby, ale ta koncepcja zakłada, że zdaje się wystawa, nawet na pewno, to są trzy różne miejsca. Jaka była zasada?
2: Pierwsza wystawa była 2 lata temu na Placu Trzech Krzyży. Miejsce wyjątkowe, takie bardzo reprezentacyjne. Odwiedziło ją naprawdę mnóstwo nie tylko warszawiaków. Tamta wystawa wymagała zupełnie innego podejścia, prawda, jeżeli chodzi o aranżację rzeźb Łukasza. Tutaj to już taka pełna metafizyka była na Placu Trzech Krzyży. I wracając do Konstancina, nie było to takie proste, żeby zaaranżować odpowiednio, pokazać urodę rzeźb Łukasza, dlatego że mieliśmy jedną przestrzeń, prawda, jedną przestrzeń taką wystawienniczą w Hugonówce. Tutaj i Urząd Miasta, i Dyrekcja Hugonówki stanęli na wysokości zadania i pani wiceburmistrz Katarzyna Tusińska i pani Edyta Markiewicz fantastycznie tutaj podeszły do tej wystawy, bo można było zaaranżować i pokazać, tak jak już wspomniałam, w innym anturażu urodę tych rzeźb. I oprócz Hugonówki jeszcze do dyspozycji mieliśmy Park Zdrojowy, w którym są rzeźby już, no można powiedzieć, monumentalne rzeźby z kamienia. To zaraz zresztą ja oddam głos artyście, bo nie będę opowiadać o jego rzeźbach, prawda? Tylko chodzi o samą koncepcję. I również chcieliśmy ratusz i plac przed ratuszem też udekorować w cudzysłowie sztuką. Bo ta sztuka w tkance miejskiej uważam, że powinna żyć. U nas jej jest ciągle za mało. Jeździmy po świecie i widzimy ciągle w różnych najbardziej zaskakujących miejscach rzeźby genialnych artystów. I te rzeźby nie stoją tylko przed wejściem do muzeum. I tutaj wielkie brawa dla Konstancina, że właśnie, zresztą tam akurat jest tradycja tak rzeźb ogrodowych, ale my tu wyszliśmy w miasto, że tak powiem. Wiem, także podwójnie zachęcam do zwiedzania nie tylko wystawy w Hugonówce, ale również odbycia wycieczki po Parku Zdrojowym i jeszcze do obejrzenia pracy, które są właśnie przed i w, bo jeszcze w ratuszu są prace Łukasza.
0: Czyli trzy różne perspektywy. Park tak. Zdrojowy, czyli natura, dlatego w ogrodach sztuki między innymi o tych rzeźbach i o wystawie rozmawiamy dzisiaj. Hugonówka, czyli architektura trochę z innej epoki.

0: I bardzo współczesna architektura miejska, powiedziałabym, prawda?
1: Nowoczesnego ratusza, bo to jest...
0: No właśnie, jak to jest?
2: Jak widać, przepraszam, że dodam, że dzieła Łukasza są uniwersalne.
0: Czy dla pana istotne było, które z pana prac będą pokazywane w kontakcie z naturą, które w części, powiedzmy, zabytkowej, a które w architekturze współczesnej?
1: Miało to duże znaczenie, ale musiałem to uzgodnić z panią kuratorką.
0: Taka oczywiście była koncepcja, tak?
1: Natomiast rzeczywiście wpisaliśmy je, na przykład, to jest dobry przykład, ta iluminacja wspomniana akurat w wersji w marmurze, bardzo silnie nawiązująca do wzorców antycznych. To jest taka właściwie kolumna figura z tym przecięciem. Ona znalazła doskonałe tło na tle właściwie klasycznej architektury hugonówki, więc to jest akurat doskonały przykład powiązania tej architektury. No tutaj akurat dla mnie, to zostało już wspomniane, otoczenie jest właściwie częścią rzeźby. Właściwie są wzajemnym lustrem.
0: Tak.
1: I jest bardzo duży potencjał, aby odkryć rzeźbę na nowo w różnych przestrzeniach, więc tutaj mieliśmy trochę też do możliwości, prawda? Ale tak to ostatecznie zostało podzielone, nie tylko względem architektury, ale może nawet przede wszystkim względem siebie. Przede wszystkim w hugonówce jest większa grupa rzeźb, no i one ze sobą rozmawiają, także to też braliśmy pod uwagę, prawda? W jaki sposób one ze sobą się komunikują.
0: A proszę powiedzieć, czy pierwszy kontakt, bo wernisaż był w ubiegłym tygodniu, pierwszy kontakt z publicznością, z widzami, nasuwa jakieś refleksje?
1: Bardzo, bardzo dobre. To, że Konstancin ma tradycję sztuki, tak. to, że ta publiczność jest rzeczywiście przygotowana. Mhm. Oczywiście to jest publiczność, która przyszła, którą ja spotkałem na wernisażu, czy przy okazji bycia na przykład w Parku Zdrojowym, oglądając już te rzeźby, więc można powiedzieć, że to nie byli do końca przypadkowi odbiorcy.
0: Sąsiedztwo Le Fleur.
1: Mhm, dokładnie.
0: Także to też ma znaczenie.
1: Ogromne znaczenie, tak. I to bardzo, bardzo czym. No i wspomniane władze Konstancina, które czują tą potrzebę.
2: Tak, to jest bardzo istotne. Taka ogromna przychylność i fantastyczna współpraca.
1: Tak, a ja myślę, że bez tej społeczności demokratyczne władze nie mogłyby sobie tak pozwolić na to, żeby sobie same sztukę stawiać, prawda? Więc ja myślę, że tutaj jest ileś stron, które współgrają ze sobą.
2: Ale wracając do hugonówki, to skupiliśmy się na pokazaniu pracy takich bardzo osobistych, bo bardzo...
1: Intymnych bardziej, to jest prawda.
2: Takich intymnych, osobistych, bo szczególne miejsce w twórczości Łukasza zajmuje portret. No i właśnie są portrety ważnych osobowości ze świata filozofii, sztuki. Także jest i Nowosielski, jest i Rodin, jest i Michał Anioł. I te prace właśnie w hugonówce też były pokazywane na Placu Trzech Krzyży, ale tu zupełnie mają inny kontekst. Znalazły
1: nie wszystkie,
2: inny,
1: nie tak? Wszystkie. Duża część z nich to jest premiera. To jest no też, tak. Chciałbym to powiedzieć i zaprosić na pierwszy pokaz tak naprawdę publiczny wielu z nich.
0: Ale a które z tych prac na przykład?
1: No na przykład Nowosielski jest bardzo nowym odkryciem i to ma bardzo silny wpływ na moją twórczość, akurat to spotkanie z tym malarzem. Każdy, kto zna twórczość Nowosielskiego, zobaczy część tych kolorów, które mniej zainspirowały. To są kolory, które nie są przypadkowe, to są emocje, tak? Kolory to są emocje, to są znaczenia. No i to jest kontekst właśnie, tak jak wspominam, tradycji, pewnej ciągłości tradycji malarstwa, paradoksalnie, nie tylko rzeźby.
0: Powiedział pan
2: no i Klimt też, prawda?
1: Jest tak. Klimt, tak.
0: Powiedział pan osobiste. Ja proszę pozwolić, mam wrażenie, że każda z tych pana prac jest bardzo osobista. Każda jest w takim kontekście ja i stworzone przeze mnie dzieło, tak bym to nazwała, jakaś interakcja nie tylko z postacią, która została stworzona, ale z materiałem, z którego została stworzona i w tym materiale, w którym artysta pracuje, dostrzegam mnóstwo wspólnych

0: wspólnych znaczeń, emocji, które dla Pana mają ogromne znaczenie. Dlaczego w Pana twórczości pojawiają się tak różne nazwiska, różna tematyka, czy są jakieś wspólne cechy, na przykład Bob Dylan, Czesław Miłosz albo Zbigniew Herbert?
1: Jeden wspólny mianownik tylko, to bo gdybym myślę, miał jeden wybrać, wiele, to jest wiele, ale pewnie pierwszy to byłby Zachwyt po prostu.
0: Tak.
1: Nieprzypadkowy jest tutaj tytuł wystawy, obecność. Ja myślę, że to jest zawsze szukanie siebie, swojej obecności, potwierdzenia tego, że ja jestem, takiego najbardziej podstawowego zdania na świecie.
0: Zaistnieć, że tak. To ja.
1: Myślę, że to mówię też nie tylko jako autor, ale jako odbiorca i to jest może właśnie dobry wspólny mianownik. Ja kiedy odbieram odbiorca, nie wiem, rzeźby, poezję, dla mnie najważniejsze i coś, co wyzwala najbardziej emocje, nie wiem, czy państwo też tak macie, to jest to pytanie, czy ja się odnajduję w tym. Czy w tych splecionych ciałach Rodena, czy ja siebie widzę, czy w figurach Michała Anioła, w tym dramacie takiego zmagania się z materią, ale też z własnym duchem, z poszukiwaniem sensu. Czy ja widzę tam siebie? Tu jest wspomniane nazwisko Herberta. To jest ten element, który mnie absolutnie porwał w jego sztuce. Kiedy ja miałem w sobie ten dramat poszukiwań sensu, po prostu czytałem swoje, jakbym czytał swoje zdania, tak?
0: I to czytając nie tylko pan Kogito.
1: Jego poezję. Więc tutaj wykraczamy już poza obszar jednego medium, jakim jest rzeźba. Takim najbardziej podstawowym to jest właśnie poszukiwanie swojej cząstki i tutaj moim największym pragnieniem jest to i bardzo bym chciał, żeby to nie było tylko moje poszukiwanie tej obecności, żeby znaleźli się tacy odbiorcy, którzy swoje miłości, swoje dramaty, właśnie poszukiwanie sensu gdzieś odnaleźli też jakoś cząstkowo chociaż tych rzeczy.
0: Ja myślę, że proszę państwa, w tym poszukiwaniu, ale i odnalezieniu, mam nadzieję, takiej cząstki siebie w pracach Łukasza Marii Krupskiego. Z pewnością pomoże państwu, czy będzie państwa wspierała możliwość obejrzenia wszystkiego, co dzieje się na stronie artysty, a także przeczytania fantastycznych, powiem to raz jeszcze, to są eseje, to są tak wspaniałe zapiski, które w cudowny sposób poetycki, artystyczny, brzmieniowo-muzyczny, słowny opowiadają o duszy artysty, o duszy tworzywa, z którego tworzy, o samej inspiracji i chyba o tym też, że w tych pana pracach jest taka historia, którą tak trudno określić, ale spróbuję, że osoba, o której pan tworzy, czasami już jej nie ma w świecie doczesnym, a ona poprzez to, że pan ją stworzył, ona z nami istnieje, jest.
1: Uobecnia się.
0: Jest i ta obecność jest taka namacalna i taka dostrzegalna w tej wspólnotowości, bo tej wspólnotowości my jako odbiorcy poszukujemy. I mam wrażenie, że po tych esejach, które bardzo serdecznie państwu polecam do przeczytania, naprawdę czujemy taką przestrzeń artystyczną, taką empatię, poszukiwanie, ciekawość, ale też fantastyczne porównania. Takiego wszystkiego, co było kiedyś, tak już banalnie powiem, na skróty, i tego, co mamy tu i teraz, i takiej chęci doświadczania, ciekawości. Za co bardzo dziękuję, ale wracam do tego Boba Dylana. Dlaczego Bob Dylan? Czy laureat Nagrody Nobla? Czy jego teksty? Bo to jest też bardzo uniwersalny przekaz.
1: No to jest pytanie o inspirację i taki główną motywację. Akurat Bob Dylan to jest po prostu zachwyt. Są takie rzeźby, które ja przez lata, i to długie lata czasem, siedzą mi w głowie i próbują się, telepią mi się w tej głowie te idee, i które nie mogą się wydostać, bo nie mam czasu, bo nie ma odpowiedniego momentu. Ale jest taki moment, który staram się czasem wydrzeć. I to jest właśnie, nie wiem, przeczytałem, to z Miłoszem było podobnie, z Dylanem jest podobnie. Przeczytałem wiersze i po prostu ja nie mogłem go nie wyrzeźbić. Nie odkryć go poprzez siebie. Tutaj jest

0: Mr. Tambourine Man.
1: No właśnie.
0: Właśnie jesteśmy w radiu, więc jest taka moja ulubiona piosenka, nie jedyna oczywiście Dylana. I to słuchałem sobie jej często w trakcie rzeźbienia innych rzeźb i po prostu z tą gliną na rękach doszedłem do wniosku, że po prostu ona dłużej nie może nie istnieć i muszę ją umaterialnić i uobecnić.
1: Myśmy trochę już o tym powiedzieli, ale czy w pana ocenie sztuka, którą pan tworzy, albo której pan doświadcza jako obserwator, czy ta sztuka w pana ocenie przezwycięża przemijanie?
0: Jak najbardziej. Oczywiście na różnych zasadach. To jest pytanie tak naprawdę filozoficzne, ontologiczne.
1: O to, w jaki sposób. Filozofem poniekąd, a właściwie nie poniekąd, tylko z wykształcenia.
0: Częściowo także, też tak. Przede wszystkim z pasji. Mhm. W jaki sposób istniejemy, tak? To jest pytanie estetyczne, w jaki sposób sztuka uobecnia. I to jest nieprawdopodobny, nieprzestający mnie zadziwiać fenomen sztuki w ogóle, ale na swój sposób specjalnie rzeźby, która uobecnia i to do tego stopnia, że staje się materialną. Rzeźba jest najbardziej materialną ze wszystkich sztuk. Hegel, a propos filozof, wstrętnie ją na koniec rankingu dziedzin sztuki na koniec ustawił ze względu, że jest tak bardzo połączona z materią i uzależniona od niej. A ja myślę wręcz odwrotnie. Tutaj leży jej fenomen, bo my chcemy, czy ja w każdym razie chcę pokazać to, co jest właśnie pod spodem. I to jest największy, olbrzymi trud, żeby te cząstki nieuchwytne, niematerialne, emocje, wspomnienia czasem, idee, które są niematerialne, żeby je tak wyrazić, żeby to jakoś połączyć. Więc no i to jest właśnie ten fenomen czasu, o którym pani wspomniała. Rzeczywiście w jakimś stopniu się spotykam z tymi osobami, których już fizycznie nie ma, biologicznie można powiedzieć, że oni nie istnieją, a jednak sztuka, czy poprzez kontakt z arcydziełami, na przykład Michała Anioła, ona go ożywia w jakimś sposób. Nie tak, że on do mnie mówi wprost biologicznie, ale mówi do mnie i to w jakimś najgłębszym wymiarze. Też ja bym tego nie lekceważył, że to jest takie niematerialne. Ten Michał Anioł być może przemawia do mnie dużo bardziej dobitnie, niż gdybym go spotkał fizycznie.
1: Proszę państwa, mogą państwo dokładnie Michał Anioł i Leonardo da Vinci Art Box Experience w Fabryce Norblina dokładnie poznać twórczość tych dwóch dżentelmenów, jakie to były historie ich życia, twórczości artystycznej, więc zapraszamy tam również, ale przede wszystkim zapraszamy na wystawę rzeźb Łukasza Marii Krupskiego, obecność Konstancin Jeziorna. Powiedział pan o czasie, o przemijaniu, to jeszcze nie mogę nie zapytać. Moja ulubiona sentencja, mały książę, najważniejsze jest niewidoczne dla oczu.
0: To jest najważniejsza sentencja dla rzeźby również. Najważniejsze jest to, co jest pod skórą rzeźby. To jest jakaś podróż do wewnątrz, moja osobista, ale nie tylko, bo również, tak jak wspomniałem, kiedy jestem odbiorcą. I to, co jest na zewnątrz, jest tylko jej przejawem, tak? Ale to jest tak naprawdę platforma spotkania właśnie z tym, co jest. Można powiedzieć, że to jest natura rzeźby i sztuki, że ona jest transcendentalna w takim sensie, że właśnie przekracza, pozwala przekroczyć te byty.
2: A propos rzeźby jako medium. Tutaj pięknie wszystko państwo opowiadacie, a ja chciałam dodać, że rzeźba jako jedyne medium pozwala na doznania, tylko jako jedyne właśnie medium pozwala na dotyk, na obejrzenie dzieła ze wszystkich stron, dostarczenia wrażeń haptycznych, czyli uwrażliwia również nas w zupełnie innym kontekście niż oglądanie obrazu. To, co jest podskórne w rzeźbie, zgoda, ale też jest ta rzeźba, jest tym dziełem, które możemy dotknąć i działa na zupełnie inny zmysły w tym momencie niż obraz, niż grafika, więc to jest taki, wydaje mi się, bardzo istotny też argument przemawiający za rzeźbą, która u nas jest cały czas w Polsce niedocenianym medium. Prawda,
1: że... To jest w jakimś sensie dialog między człowiekiem a rzeźbą.
2: No dialog, tak, tak.
1: Więc... Emocje na różnym poziomie.
2: Bo daje taką możliwość, że jednak dotknąć tego dziś.

0: dzieła, prawda? Poczuć ten materiał, z którego jest wykonane, bo zupełnie inaczej w dotyku odbieramy marmur, inaczej ceramikę. To też ma swoje przełożenie w zależności od wrażliwości odbiorcy.
1: Proszę Państwa, aby ta wrażliwość była większa, możliwość dotyku, możliwość interpretacji, reinterpretacji tego wszystkiego, o czym artysta myślał, co było inspiracją, z jakiego materiału rzeźba jest wykonana, jakie mamy skojarzenia, jakie emocje nam towarzyszą, jakie zmysły funkcjonują, kiedy mamy taki kontakt z rzeźbą. To wszystko przed Państwem. Po prostu trzeba przyjechać do Konstancina, obejrzeć tę wystawę. Konstancin Jeziorna, Hugonówka, Park Zdrojowy przed ratuszem w Konstancinie Jeziornej. Wystawa rzeźb Łukasza Krupskiego, obecność. Więc mam nadzieję, że swoją obecność Państwo zaznaczą. Konstancin Jeziorna czeka, a dzisiaj w Ogrodach Sztuki o sztuce tu i teraz w konstancińskiej Hugonówce i o wystawie pana Łukasza Krupskiego zatytułowanej Obecność. Rozmawialiśmy dzisiaj w studio Polskiego Radia 24. Pani Kama Zboralska, kuratorka tej wystawy i artysta, pan Łukasz Maria Krupski, byli gośćmi Ogrodów Sztuki. Mam nadzieję, że to pierwsza i nie ostatnia wizyta pani Kamo.
0: Jeszcze chciałam na zakończenie dodać, a propos Parku Zdrojowego w Konstancinie, że mamy możliwość obejrzenia fantastycznej rzeźby Pusta Pieta, która była tematem pracy doktorskiej Łukasza Krupskiego.
1: Wspaniale, to bardzo gratulujemy i jeszcze raz zapraszamy. Życzymy Państwu udanej niedzieli, no i koniecznie proszę w swoich planach uwzględnić Konstancin Jeziorna, to jest to miejsce rzeźby Łukasza Krupskiego.
0: Bardzo serdecznie zapraszamy, naprawdę warto.
2: Serdecznie zapraszam.

0: Reklama.
1: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
0: Po reklamie. Autopromocja.
2: W najbliższym studiu wiedzy będziemy się uczyć angielskiego, ale spokojnie, można odłożyć słowniki i tabele gramatyczne. Potrzebne nam będą tylko książki naszego dzieciństwa. W nauce pomogą nam Kubuś Puchatyk, Piotruś Pan, Ania z Zielonego Wzgórza i Małe Kobietki. Na wyjątkową lekcję angielskiego, angielskiego z bajki i nie tylko. Zapraszam już dziś po 10:00. Karolina Rożej, do usłyszenia.
0: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Najbardziej ucierpiała miejscowość Balcarzowice. Przez Opolszczyznę przeszła niszczycielska nawałnica. Strażacy redukują działania, służby badają przyczyny. To sytuacja po pożarze lasu na Mazowszu. Świętowanie przerodziło się w zamieszki. Za nami gorąca noc w Paryżu po wygranym przez Paris Saint-Germain finale piłkarskiej Ligi Mistrzów. Minęła dziewiąta. Rafał Boguta, zapraszam. Gwałtowna burza na Opolszczyźnie zerwała linie energetyczne, powaliła drzewa i uszkodziła budynki. W związku z intensywnymi opadami deszczu i silnymi porywami wiatru strażacy podjęli kilkadziesiąt interwencji. Starszy brygadier Paweł Poliwoda z Powiatowej Straży Pożarnej w Strzelcach Opolskich powiedział, że 18 zastępów strażaków interweniowało w związku z burzą w Balcarzowicach, gdzie doszło do najpoważniejszych zniszczeń w powiecie.

0: Na szczęście w tym zdarzeniu nie ma osób poszkodowanych. Zidentyfikowaliśmy 11 uszkodzonych budynków. Do późnych godzin nocnych trwały działania związane z doraźnym zabezpieczeniem konstrukcji budynków, zabezpieczeniem przed warunkami atmosferycznymi. Te działania zakończyły się około godziny 1 w nocy. Te wszystkie prace, które były do wykonania, zostały wykonane. Działania na wysokościach pożonocnej są obarczone większym ryzykiem. Zatem wykonaliśmy te wszystkie prace, które były niezbędne z odpowiednią asekuracją.
1: Strażaków w działaniach wspierała policja, energetycy i lokalne służby. Trwa akcja gaszenia pożaru na granicy powiatów wołomińskiego i mińskiego na Mazowszu. Pożar zaczął się rozprzestrzeniać w czwartek. Ogień objął ponad 300 hektarów. Łącznie w ratowanie lasu i okolicznych miejscowości zaangażowano ponad 1300 strażaków i kilkaset wozów. Z każdym dniem jednak sytuacja jest coraz lepsza. Służby badają przyczynę pożaru. Więcej w relacji Krzysztofa Kuczyńskiego.
2: Pożar jest już opanowany, ale służby nadal dogaszają zarzewia ognia i zabezpieczają pogorzelisko. Mazowiecki komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej Artur Gonera przekazał, że zakres działań strażaków się zmniejsza.
3: W tej chwili przesuwamy tych ratowników bardziej w te części, które jeszcze należy dokładnie sprawdzić i te zarzewia delikatne ugasić.
2: Od początku walki z ogniem pojawiały się informacje o możliwym podpaleniu. Wskazywały o tym m.in. służby leśne. Zastępca komendanta stołecznego policji, inspektor Robert Frąckowiak, powiedział, że służby weryfikują każdą informację.
4: W tej chwili trwają ustalenia, trwa weryfikacja wszystkich informacji, jakie otrzymujemy. Czynności policji trwają.
2: Na możliwe podpalenie ma wskazywać pojawienie się ognia prawdopodobnie w kilku miejscach jednocześnie i to, że w ostatnich dniach na terenie powiatu wołomińskiego dochodziło do celowo wywołanych pożarów. Krzysztof Kuczyński, Polskie Radio.
1: Sprzęt za niemal miliard złotych będzie produkowany w siemianowickim przedsiębiorstwie Rosomak. Umowę w ramach unijnego programu SAFE podpisano w zakładzie w obecności wicepremiera szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza. Kontrakty dotyczą dostawy 30 wozów przystosowanych do ewakuacji medycznej oraz 18 specjalistycznych wozów dowodzenia na polu walki. Jak mówił szef MON, dla województwa śląskiego przemysł zbrojeniowy staje się nowym kołem zamachowym.
5: To tutaj mogą się lokować nowe firmy. Tutaj nie tylko w przemyśle państwowym, ale i w prywatnym rodzą się nowe inicjatywy. Mówiąc choćby o Rapako, ten potencjał na Śląsku, w województwie śląskim jest ogromny, jest jednym z największych w Polsce.
1: W sumie resort obrony podpisał w sobotę 29 umów o łącznej wartości ponad 78 miliardów złotych. A teraz o obowiązujących weekendowych cenach paliw. Jeszcze dziś i jutro litr benzyny 95 na stacjach kosztuje nie więcej niż 6,05 zł, benzyny 98 6,63 zł, a oleju napędowego 6,34 zł za litr. Rząd przedłużył obowiązywanie pakietu paliwowego do 15 czerwca. Noc zamieszek we Francji po wygranej klubu Paris Saint-Germain z Arsenalem Londyn w finale piłkarskiej Ligi Mistrzów. W wielu miastach, a przede wszystkim w Paryżu, doszło do starć ze służbami bezpieczeństwa i aktów wandalizmu. Według wstępnego bilansu we całym kraju zatrzymano ponad 400 osób, z czego prawie 300 w samym Paryżu. 7 funkcjonariuszy zostało rannych, w tym jeden ciężko. O szczegółach Stefan Folcer.
6: Ataki na policjantów i strażaków, grabieże sklepów, podpalanie śmietników, rowerów i pojazdów. Do takich scen dochodziło w kilkunastu miastach, m.in. Bordeaux, Grenoble, Rennes i Clermont-Ferrand. Według nieoficjalnych relacji funkcjonariuszy zamieszki wywołały grupy młodych ludzi z imigranckich przedmieść. Najpoważniejsza sytuacja panowała w Paryżu, gdzie walki z policją trwały od wczorajszego popołudnia aż do rana. Francuskie władze przekonują jednak, że udało się uniknąć chaosu i że nie ma mowy o odwołaniu zaplanowanej na dziś mistrzowskiej fety z udziałem piłkarzy PSG. Uroczystości mają odbyć się po południu pod wieżą Eiffla. Innego zdania jest część klasy politycznej, zwłaszcza prawica, która podkreśla, że regularnie powtarzające się zamieszki obnażają słabość państwa. Tylko we Francji jest tak, że ludzie muszą zamykać się w domach po zwycięstwie, obawiając się przemocy, skomentowała Marine Le Pen. Z kolei radykalna lewica oskarża policję o eskalowanie napięć. Stefan Folzer, Polskie Radio.
1: W związku z finałem Ligi Mistrzów francuskie władze zmobilizowały na weekend 22 tysiące funkcjonariuszy w całym kraju, w tym 8 tysięcy w samym Paryżu.
7: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: Ostatni dzień maja, na ogół pochmurny, a na południowym wschodzie i na północy z przelotnym deszczem, a także lokalnie z burzami.

0: Na termometrach maksymalnie 18 stopni na północy, 21 w centrum i 24 na Dolnym Śląsku. Wiatr słaby i umiarkowany, na południowym wschodzie porywisty.
1: Klimat.
0: Prawie w całej Polsce w lasach występuje zagrożenie pożarowe, w niektórych miejscach średnie, w innych małe. Ponadto na terenie 12 województw występuje susza hydrologiczna. Jakość powietrza w Polsce jest teraz bardzo dobra lub dobra, a ze źródeł odnawialnych pochodzi 40% energii elektrycznej. Do godziny 17 jest zalecane zwiększenie zużycia energii w celu wykorzystania nadmiaru prądu.
1: Klimat.
2: Poranek w Polskim Radiu 24. Portfel seniora.
3: Dzień dobry Państwu, Anna Grabowska, zapraszam na audycję Portfel Seniora. Będziemy dziś rozmawiać o tym, co dzieje się z bonem senioralnym i pomysłami na rozwiązania dotyczące opieki długoterminowej nad seniorami. Jakie będzie to miało skutki dla tej grupy, tak finansowe, jak też związane z obowiązkami opiekuńczymi, chociaż tutaj też elementy finansowania oczywiście wchodzą w grę. Moim gościem jest dr Anita Richert-Kaźmierska, ekspertka do spraw polityki senioralnej Politechnika Gdańska. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: Dzień dobry raz jeszcze. Bon senioralny miał być takim, ja bym powiedziała, niemal sztandarowym rozwiązaniem. Najpierw Ministerstwa do Spraw Polityki Senioralnej w obecnym rządzie, potem pełnomocnika do spraw polityki senioralnej, bo tutaj się to po prostu organizacyjnie zmieniło. Prace nad nim trwają już bardzo długo. W międzyczasie doszły takie kwestie opieki długoterminowej i mamy kolejny pomysł, chyba łączący te rozwiązania. No ale zainteresowani polityką senioralną twierdzą, że pomoc będzie jednak istotnie okrojona na końcu tej drogi. O co chodzi w szczegółach? Pytam mojego dzisiejszego gościa, bo na początek taki warunek finansowy, o którym chciałabym wspomnieć. Prawo do pomocy będą miały osoby, których średni miesięczny dochód w ostatnich 3 miesiącach nie przekroczy kwoty 3410 zł. Nie wiem, wprawdzie brutto czy netto, to też jest pytanie. Do tego ustawa jedna o bonie i o opiece długoterminowej. Jak pani się to w ogóle podoba, jakby pani to w ogóle oceniła? Mam wrażenie, że w odbiorze społecznym, gdybyśmy zapytali seniorów, to już chyba jest trochę galimatias, bałagany, oni w ogóle nie wiedzą, o co chodzi.
4: No tak, szanowna pani redaktor, szanowni państwo, rzeczywiście od początku tej kadencji rządu mamy informacje o bonie senioralnym, mieliśmy projekt ustawy dość obszerny, mieliśmy bardzo rozbudowane konsultacje społeczne. Tak. No i oczekiwaliśmy. Kilka miesięcy temu trochę się przestraszyliśmy, że w ogóle temat wchodzi z agendy, ponieważ jak państwo pamiętają, w ramach kamienia milowego rzeczywiście bon senioralny miał być takim elementem potwierdzającym realizację pewnych działań w obszarze polityki senioralnej, a się okazało, że wypadł, mówiąc potocznie, i że tym kamieniem milowym została asystencja osobista. No i gdzieś rozmowy na temat bonu senioralnego ucichły. Było takie zamrożenie, przestraszenie, ale od kilku tygodni wiemy, że bon senioralny wraca w nowej formule, w nowym układzie formalno-prawnym, ale również organizacyjnym. Otóż na etapie już prac rządowych Komitetu Stałego jest nowa ustawa, też zmodyfikowana z poprzedniej tworzonej, i jest to projekt ustawy o koordynacji opieki długoterminowej i osobach starszych. Tak. To taka ustawa, która z jednej strony wprowadza koordynatora opieki długoterminowej na poziomie powiatów, zmienia dotychczasową ustawę o osobach starszych, czyli tam, gdzie była definicja seniora plus dodatkowo zasady raportowania o sytuacji osób starszych w Polsce, i do tego projektu ustawy kilka tygodni temu wprowadzono nowy rok.

0: oddziału pod tytułem bon senioralny. No i okazuje się, tych zapisów, które są w tym projekcie ustawy, do tego jest już również projekt samego programu, bo bon senioralny ma być realizowany w formule 3-letniego programu rządowego na lata 2026, 2027 i 2028. Jest dedykowana informacja, że w 2026 roku wejdzie w czwartym kwartale. Czyli mamy taką obietnicę, że jeszcze w tym roku, na ostatnie 3 miesiące, to rozwiązanie zostanie wdrożone. Rzeczywiście jest ta informacja, kto ma uprawnienie, czy będzie miał uprawnienie do bonu senioralnego w wymiarze dochodowym. To jest to, o czym pani redaktor była uprzejma powiedzieć, że to jest ten dochód w wysokości 3410 zł. Rzeczywiście tam nie jest doprecyzowane, czy to jest brutto, czy to jest netto.
1: No właśnie.
0: Dobra wiadomość jest taka, z tych wszystkich zawirowań, że beneficjentami mają być osoby starsze w wieku 65 lat i więcej. Jak państwo pamiętają, w pierwszej wersji ten próg wieku był wyższy, no ale była bardzo intensywna dyskusja, że z bonu senioralnego mogłyby korzystać dopiero osoby od 75 roku życia, z asystencji do 65 roku życia, czyli mieliśmy taką systemową lukę 10-letnią. No i rzeczywiście tutaj pełnomocnik rządu do spraw polityki senioralnej, pani minister Marzena Okła-Drewnowicz, cały Departament Polityki Senioralnej wyszli z takim rozwiązaniem, które odpowiadało na te potrzeby. Czyli kto będzie mógł korzystać z bonu senioralnego, żeby uporządkować? I powiem tak, to jest stan na dziś, bo to są ciągle prace projektowe. My nie wiemy, co będzie za tydzień, za dwa, za miesiąc. Tak, być może jakieś zmiany zostaną
1: już wprowadzone.
0: No tak
1: szybko to zaryzykuje, to nie biegnie, no ale powiedzmy.
0: Okej, ale na dziś. Żeby móc skorzystać z bonu senioralnego, wiek 65 lat lub więcej, i dochód 3410 zł.
1: Nie wiadomo, brutto czy netto. Ma to znaczenie.
0: Tego nie wiadomo.
1: Bo to ma znaczenie. Biorąc pod uwagę wysokości emerytur i tutaj niewielkie różnice i pewną dużą grupę, która ma emerytury właśnie w tym przedziale, to to będzie miało znaczenie netto czy brutto.
0: Jasne. No ale to pewnie będzie usystematyzowane. Nie ma ani w tym projekcie ustawy, ani w treści programu informacji na temat sytuacji rodzinnej, bo jak pani pamięta, w pierwszej wersji tam były zapisy dotyczące dzieci, też progów dochodowych po stronie dzieci. Tu w tej wersji tego nie ma. Zobaczymy, może to jeszcze wejdzie, wróci, będzie, nie wiadomo. Natomiast jest inny zapis, który jest bardzo istotny, a mianowicie to jest program, który będzie tak, czy tak on jest zaprojektowany, że ma być tak realizowany, że to gminy aplikują o środki na bon senioralny za pośrednictwem swoich wojewodów do pełnomocnika rządu do spraw polityki senioralnej. Ale pierwszeństwo otrzymania tych środków będą miały gminy, w których do tej pory, w roku 2024, 2025, 2026, nie były świadczone żadne usługi opiekuńcze lub też były świadczone dla mniej niż 10 osób. No i my teraz przepatrujemy z perspektywy na przykład wojewodów, ile jest takich gmin w województwie. Czyli my mamy gminy w Polsce, w poszczególnych województwach, w których mimo, że świadczenie usług opiekuńczych jest zadaniem własnym gminy, gminy tego zadania nie wykonują.
1: Bardzo ciekawa obserwacja, która pozwala jakby pokazać, jak to jest, a jednocześnie jest przerażająca w gruncie rzeczy.
0: Dokładnie tak. W województwie pomorskim na 123 gminy my mamy 5 gmin, które w 2024 roku nie świadczyły ani jednej godziny, ani jednemu człowiekowi żadnych usług opiekuńczych.
1: A czy to nie jest przypadkiem tak, że są to takie gminy, w których szczególnie dużo jest osób starszych?
0: Tego nie wiem, natomiast na pewno
1: stąd
0: to są
1: moje pytanie wynika
0: wiejskie.
1: No właśnie, o to właśnie
0: natomiast
1: chodzi.
0: To są gminy wiejskie.
1: A tak jednak chyba jest. Wtedy.
0: Natomiast my mamy 25 gmin ze 125, mamy 25 gmin, które świadczyły usługi opiekuńcze dla mniej niż 10 osób.
1: A proszę.
0: I to są

0: są też gminy wiejskie.
1: No właśnie.
0: I teraz koncepcja jest taka, że te środki na bon senioralny będą przekazywane w pierwszej kolejności właśnie do tych gmin, które nie świadczyły albo świadczyły w naprawdę znikomej ilości usługi opiekuńcze, które są zadaniem własnym gminy.
1: Czyli a tu tak muszę zadać pewne pytanie. I tu muszę zadać, bo ono się automatycznie nie nasuwa. Pytanie, czy to ma sens? Dlaczego? Bo jest też może jakiś powód, dla którego te gminy tych usług nie świadczyły. Możemy oczywiście powiedzieć, że komuś się nie chciało pomyśleć o seniorach, po prostu albo w ogóle mu się nie chciało nic i dlatego tego nie świadczył. Mam na myśli tutaj władzę tych gmin, tak? Ale z drugiej strony, skoro są to gminy wiejskie, to może trzeba głębiej pomyśleć, może się trzeba zastanowić, że może one tam za bardzo nie są potrzebne. Że może takie usługi, taka pomoc, takie wsparcie dla seniorów jest bardziej potrzebna może w większych, a może nawet w największych ośrodkach, gdzie proces na przykład samotności jest zdecydowanie bardziej dojmujący, więc te potrzeby pomocowe są zdecydowanie większe, bo w sposób niejako naturalny, powiedzmy na wsiach, ludzie żyją w większej rodzinie albo przynajmniej w większym gronie przyjaciół, znajomych, sąsiadów i tak dalej. I owa wzajemna pomoc jest bardziej realna. I to pytanie, czy to nie będzie trochę jak kulą w płot?
0: Ja muszę powiedzieć, że wszystko to, czy taka prosta moja odpowiedź byłaby absolutnie intuicyjną, bo nikt tego nie zbadał.
1: No tak. No ja też intuicyjnie
0: teraz,
1: to mówię.
0: Ja w tej chwili na poziomie województwa pomorskiego prowadzę takie analizy, bo zastanawiamy się, dlaczego te gminy i w tak dużej ilości nie realizują albo realizują naprawdę w bardzo małej liczbie usługi opiekuńcze. Weryfikujemy to i konfrontujemy chociażby z konsumpcją środków na asystencję osobistą, w ramach programu rządowego, na opiekę wytchnieniową, bo zastanawiamy się, czy to nie jest tak, że na przykład gminy środki, które są na asystencję, przesuwają de facto na usługi opiekuńcze, żeby to mieszkańcy nie ponosili kosztów, bo proszę pamiętać, że usługi opiekuńcze, które są świadczone przez gminę, one są odpłatne. One są nieodpłatne tylko dla tych, którzy mają naprawdę, nie przekraczają progu dochodowego, tak? Więc może być tak, że mieszkańcy nie korzystają z usług opiekuńczych, dlatego że one są zbyt drogie, więc my analizujemy, ile kosztują usługi opiekuńcze. Czy to nie jest kwestia na przykład budżetu, bo to, że nie ma potrzeby, to ja w to nie wierzę.
1: No nie.
0: Ze swojego doświadczenia.
1: Rozumiem.
0: Tak?
1: No dobrze, ale jeszcze mam inne pytanie, też trochę z tym przesuwaniem związane. A może jest tak, że po prostu, mówiąc tak bardzo prosto, nie ma komu tego robić. To znaczy,
0: dokładnie tak, więc weryfikujemy, czy są kadry.
1: No
0: oczywiście,
1: właśnie,
0: że tak.
1: W tych mniejszych, szczególnych środkach.
0: Z jednej strony to jest kwestia, ile to kosztuje i może w tej chwili rządowe programy, które finansują tego typu działania, po prostu zastępują usługi opiekuńcze, tak aby mieszkańcy nie musieli płacić za te usługi. A może jest tak, że nie ma kim, czyli właśnie tych kadr, żeby realizować te usługi.
1: Znaczy ja osobiście sama znam takie przypadki i myślę, że mogę to powiedzieć, bo to nie jest odosobniona sytuacja, kiedy senior by, nie wiem, zapłacił, dopłacił, bo powiedzmy, że może nawet niekoniecznie zapłacił, ale dopłacił do takich usług, może niektóre by wybrał i wtedy by za nie zapłacił, prawda? Ale nie ma osób, które mogłyby te osoby te usługi świadczyć, już tak no po prostu faktycznie tych osób, które mogłyby przychodzić, coś tam robić, pomagać, kupować i tak dalej, bo one jakby jeżeli są, no to są zajęte tymi bardziej, bym powiedziała, no drastycznymi przypadkami, tak to nazwijmy, tam gdzie już nie jest mowa o dopłacie, ale o takiej potrzebie już ostatecznej. Czy to nie jest właśnie tak?
0: No wszyscy bijemy na alarm, jeżeli chodzi o deficyty kadrowe. Absolutnie. No my wiemy, że zresztą tak też się pojawiły odpowiedzi ze strony pani minister Marzeny Okły-Drewnowicz. Dlaczego nie idziemy pełnym frontem, że tak powiem, czyli tą pełną ustawą o bonie senioralnym? Bo jeżeli wprowadzamy usługę asystencji osobistej ustawowo, bo też jest ona na jednym, na końcowym etapie jakby prac sejmowych, to tam będzie potrzeba 40 pewnie tysięcy opiekunów, którzy będą mieli tę pracę wykonywać. I teraz kolejna ustawa, która będzie generować popyt na 40 tysięcy osób do pracy, Nie mamy takich kadr, więc te deficyty w tej

0: sektorze opiekuńczym ze względu na starzenie się społeczeństwa, ze względu na rozwój środowiskowych usług opiekuńczych czy wspierających jest absolutnie dramatyczny.
1: A ja jeszcze chciałam coś dodać, bo mnie się wydaje, że te kadry, to jest też kwestia selekcji, gra ogromną rolę, żebyśmy też nie popadli w to, że po prostu pójdziemy gdzieś w ilość i powiemy, okej, to my znajdziemy na przykład opiekunki z zagranicy i rzucimy to, że tak powiem, dla seniorów. Ale to nie o to chyba chodzi, prawda? To nie wystarczy wziąć osoby, która na przykład, nie wiem, słabo mówi po polsku i słabo się będzie seniorem kontaktować. Albo na przykład osoby, która ma kilkoro własnych dzieci i w zasadzie w gruncie rzeczy nie ma czasu na tą pracę, gdzieś łączy jedno z drugim, to po prostu się nie uda.
0: Dokładnie tak, bo jeżeli mówimy o seniorach, to dla dużej części seniorów te usługi wspierające, one polegają na tej obecności tak. I komunikacji, i socjalizacji, wobec czego pracownicy z zagranicy nam zupełnie tego problemu nie rozwiązują.
1: Bo szczególnie w przypadku seniorów.
0: Porozmawiać, oczywiście. Chcę mieć jakąś platformę wspólnej historii, wspomnień, więc tutaj jak najbardziej my potrzebujemy wykwalifikowanych pracowników. Natomiast w przypadku tych zapisów, wymogów osób, które miałyby świadczyć usługi w ramach bonu senioralnego, to ja muszę powiedzieć, że jak przepatrywałam teraz ten projekt ustawy o koordynacji opieki długoterminowej i osobach starszych, gdzie ta właśnie tematyka bonu senioralnego została wpisana, to te wymogi są takie kopiuj-wklej trochę z ustawy o pomocy społecznej, gdzie były wpisane wymogi dla osób świadczących usługi sąsiedzkie.
1: No właśnie, a co się stało z tą ustawą? Bo tak głośno było, potem było sporo zastrzeżeń do tej pomocy sąsiedzkiej, tam nie wiadomo kto komu będzie pomagał i tak dalej. Tam no różne były zastrzeżenia. To upadło? Nie ma tego? Żadnej kontynuacji?
0: Jeżeli chodzi o usługi sąsiedzkie, one są realizowane w ramach korpusu wsparcia seniora. Gminy mogą aplikować o środki na realizację tych usług.
1: Ale korpus to już w zasadzie nie działa.
0: Ale środki finansowe jak najbardziej są przekazywane. Gminy mogą o nie aplikować. Nie wszyscy aplikują. Mhm. U nas w województwie pomorskim, tak jak mówię, 123 gminy, około 40 aplikuje o te środki. Z czego 8-10 zwykle zwraca 100% tych środków, czyli ich niestety nie wykorzystuje, bo to miał być prosty, taki naprawdę fajny instrument, a on został bardzo mocno sformalizowany. Natomiast w tej chwili, jak pani wie, trwają prace nad zmianami w ustawie o pomocy społecznej i no, póki co nie wybrzmiał temat, czy będą kontynuowane, wpisane dalej usługi sąsiedzkie, czy nie. Natomiast no zobaczymy, jaka będzie ich przyszłość, bo chyba tak do końca nie ma pomysłu, bo ja uważam, że to był bardzo dobry pomysł, tylko powinien zostać w prosty sposób wdrożony w praktykę samorządów, a niektóre samorządy obostrzyły to takimi zapisami, że no to bardzo niedostępny instrument był dla mieszkańców. Więc intencja była dobra, a wykonanie, jak to mówi przysłowie, jak
1: tak,
0: zawsze.
1: No właśnie.
0: Więc była taka możliwość, żeby to rozwijać. Nie wiem, czy nie idziemy w jakimś kierunku, żeby te usługi wsparcia dla seniorów w ramach bonu senioralnego trochę nie przyjmowały usług sąsiedzkich. Nie wiem. Nie mamy takiej opinii, ale bynajmniej jeżeli chodzi o wymagania co do osób, które miałyby świadczyć usługi w ramach bonu senioralnego, są one dokładnie przepisane takie same jak z usług sąsiedzkich. Czyli, że ma być to osoba pełnoletnia, nie może być spokrewniona z seniorem i musi odbyć wstępne szkolenie z zakresu pierwszej pomocy.
1: No dobrze, to teraz chciałam jeszcze zapytać o jeden taki zapis, który wydaje się no, mocno kontrowersyjny. Co pani o tym sądzi? Czy rzeczywiście, bo ja wręcz pytam, miałoby być tak w tym obecnym pomyśle, że korzystanie z bonu senioralnego spowoduje, że nie będzie już można korzystać z domu czy klubu seniora? Przecież to są kompletnie różne działania. Dlaczego to miałoby się wykluczać? Czy to prawda, że tak miałoby być?
0: Zapisy rzeczywiście wskazują, że osoba, która będzie korzystać z bonu senioralnego, nie może korzystać, czy wzajemnie wykluczają się, na przykład korzystanie ze świadczenia wspierającego, to jest chyba takie najbardziej istotna kwestia, czyli z tej pomocy, którą uzyskują osoby z niepełnosprawnościami po ocenie potrzeby wsparcia, więc jeżeli korzysta

0: świadczenia wspierającego, nie będziesz mógł korzystać z bonu senioralnego. Również jeżeli chodzi o asystencję osobistą, jeżeli korzystasz z asystencji, nie możesz korzystać z bonu senioralnego. Nawet jeżeli mówimy nie o tej asystencji ustawowej, która będzie dla osób do 65 roku życia, tylko dla asystencji programowej, która tej granicy wieku nie ma. I rzeczywiście jest tam zapis, który mówi, że jeżeli korzystasz ze środków wsparcia dziennego, no to nie będziesz mógł korzystać z bonu senioralnego. Przy czym kluby seniora, takie osiedlowe, one nie są ośrodkami wsparcia dziennego zgodnie z ustawą o pomocy społecznej. Natomiast kluby Senior Plus, które znamy, one są taką instytucją, czyli są ośrodkiem wsparcia dziennego, chociaż my staramy się je wyłączyć z systemu pomocy społecznej, bo ich funkcja, jak rozmawiamy tutaj, jest zupełnie inna, tak? Jedyna forma, która się nie wyklucza, to jest taka doraźna forma wsparcia, nie dłużej niż 14 dni w ciągu roku. I chodzi tutaj wprost o opiekę wytchnieniową, czyli fakt korzystania z opieki wytchnieniowej, czyli tej pomocy dla opiekuna na 14 dni, nie wyklucza możliwości dalszej korzystania z bonu senioralnego, aczkolwiek pewnie w momencie, kiedy korzystasz z opieki wytchnieniowej, no to wtedy będzie pomniejszone to wsparcie w ramach bonu senioralnego. Więc tutaj jeszcze kilka kwestii jest do wyjaśnienia. Rzeczywiście ten program jest taki, bym powiedziała, ekskluzywny, czyli wykluczające się są świadczenia. Nie?
1: Ja jeszcze chciałam wrócić do tych pieniędzy i do tego limitu kwotowego, bo według mnie on przez to staje się ekskluzywny, ale to dobrze nie brzmi, to raczej w negatywnym znaczeniu. Czy to w ogóle nie jest błąd w założeniu? Kolejny raz błąd w założeniu. W stawianiu pomocy w powiązaniu z kwotą uzyskiwanej emerytury. Ja rozumiem, że oczywiście ktoś powie w prosty sposób, jak masz pieniądze, to możesz sobie tą pomoc niejako kupić, tak? Zapłacić za nią. Ale już powiedziałyśmy o tym, że nie tu jest problem. Że nie ma komu tego zrealizować i to w ogóle tak nie przebiega. Poza tym też pytanie, komu można wtedy zapłacić. To też nie jest tak, że po prostu można wziąć z ulicy takiego kogoś. Też już to powiedziałyśmy. Ja teraz pozwolę sobie podać taki przykład i zapytać panią, czy pani, co pani o tym sądzi? No mamy 85-letnią kobietę, która mieszka na wsi, może w małym miasteczku, w prywatnym domu z rodziną. Wydaje mi się, że ona nie ma problemu z zakupami, tam wyjściem z domu czy podwózką do lekarza i ma 2000 emerytury. Przyjmijmy, że ma tyle, na rękę na przykład. I opieka zostanie jej wówczas przyznana. Jest druga, która ma 85 lat, 4000 czy 5000 niech ma emerytury. Mieszka w wielkim mieście, dzieci to mieszkają, nie wiem, 500 kilometrów od domu albo za granicą. Ona mieszka na drugim czy trzecim piętrze bez windy, czy jeszcze wyżej. No i potrzebuje sobie kupić mleko, nie wiem, ziemniaki, owoce, a do lekarza to ma na dojazd kilkanaście kilometrów komunikacją miejską. Znajomi albo nie żyją, albo są też mają kilkanaście kilometrów do niej. No nikomu nie ma też, nie wiem, do drobnych napraw jej wykonać i tak dalej. No i czy to jest tak trudno zauważyć, komu ta pomoc jest rzeczywiście potrzebna?
0: Ja myślę, że tutaj dochód nie będzie jedynym kryterium i wiek, ponieważ zarówno w projekcie ustawy, jak i w regulaminie samego programu jest napisane, że gmina, domyślam się, że będzie to ośrodek pomocy społecznej albo centrum usług społecznych, będzie oceniać zakres potrzeby wsparcia. Czyli może tak być, że jeżeli zostanie złożony wniosek tej seniorki, która mieszka na obszarach wiejskich z rodziną,
1: no właśnie,
0: to mimo, że ona ma to kryterium dochodowe, które by ją kwalifikowało, ale zostanie oceniona sytuacja, że nie ma tej potrzeby wsparcia aż tak intensywnej, ponieważ ma jej kto zrobić zakupy i mają kto zawieźć do lekarza, no to ona albo dostanie tych godzin w ramach bonu senioralnego mniej, albo nie dostanie ich nawet w ogóle.
1: A nie uważa pani, że dlatego, że tej oceny będą dokonywać ośrodki pomocy społecznej, to jednak analiza będzie bardzo prosta, kryterium dochodowe jako pierwsze i kluczowe. Jednak w ośrodku pomocy społecznej to kryterium jest istotne. Tak generalnie.
0: Nie chciałabym, żeby tak było. Chciałabym, żeby ta ocena odbywała się rzeczywiście adekwatnie do potrzeb, bo tylko wtedy możemy mówić o racjonalności dysponowania środkami publicznymi. Natomiast my również niestety ani w tym programie, ani w ustawie nie mamy wskazanych kryteriów, wedle których, wedle jakich byłaby ta ocena dokonywana. Być może gdzieś potem w rozporządzeniu

0: tygodniu pojawi nam się taka skala, taka nie wiem, jakaś lista, wedle której, żeby nie było tak, że pracownicy w jednej gminie będą inaczej oceniać potrzeby wsparcia, w drugiej gminie zupełnie inaczej.
1: No, gdzie
0: jest etap szkolenia tych pracowników, my wiemy, jakie wątpliwości budzi ocena potrzeb

0: powiedziała, różne brane pod uwagę, analiza będzie rzetelna. Natomiast tam, gdzie właściwie dzisiaj w ogóle się seniorami nikt nie zajmuje i najprościej będzie po prostu przez pracownika opieki społecznej to zrobić z automatu, to niestety tak nie będzie i tu wydaje mi się, to jest problem. No ale dobrze, będziemy jeszcze, pewnie będą
1: ja
0: jeszcze
1: myślę,
0: nad tym trwały
1: prace.
0: Jest jeszcze
1: jeden problem, bo tych pracowników w ośrodkach pomocy społecznej, w centrach usług społecznych również brakuje.
0: O, no to jeszcze doszło
1: do tego. W sektorze pomocy społecznej my mamy gigantyczny kryzys kadrowy.
0: No właśnie, ale dziś już postawmy kropkę. Zobaczymy jeszcze, jak to się będzie rozwijało. Bardzo dziękuję dr Anita Richert-Kaźmierska, ekspertka do spraw polityki senioralnej. Politechnika Gdańska była naszym gościem. Dziękuję bardzo.
1: Pięknie, dziękuję. Pozdrawiam panią, pozdrawiam państwa.
0: Dziękuję, ja zapraszam na kolejny Portfel Seniora za tydzień. Do usłyszenia.
2: Portfel Seniora.
3: Reklama.
4: Panie Sebastianie, jak pan cyfryzuje firmę?
5: Wspólne hasła i reklama w internacie. To podstawa. Słucham, co? Wyciekły dane?
4: Bezpieczeństwo nie poczeka. Sprawdź, jak zrobić to mądrze na cyfrowybiznes.gov.pl.
6: Projekt dofinansowany przez Unię Europejską.
3: Po reklamie. Autopromocja.
7: Głębia Ostrości to audycja poświęcona fotografii. Od klasyków po współczesne wydarzenia i wystawy. Rozmowy z artystami, kuratorami, historykami sztuki. Setki spotkań z twórcami fotografii. Pasja, historia, inspiracja. Każdy program to podróż w głąb obrazu. Zapraszam w niedzielę o 11:05. Polskie Radio 24. Iga Niewiadomska.
3: Autopromocja.
8: Minęła godzina 9:33. Ewa Wasążnik. Dzień dobry Państwu.
3: Poranek w Polskim Radiu 24.
8: W którym teraz z naszymi gośćmi porozmawiamy o działaniu trzeciego sektora organizacji pozarządowych w Polsce. Z nami pan Grzegorz Ludwin, prezes Fundacji Pro-NGO. Czy też pro-NGO, gdybyśmy chcieli użyć tego angielskiego skrótu. Dzień dobry.
9: Dzień dobry Państwu.
8: I pani Agnieszka Ganiek z Urzędu Miasta Mikołów, działaczka społeczna, nagrodzona ostatnio w konkursie NGO Hero. Witamy. Dzień dobry pani Agnieszko.
10: Dzień dobry, witam serdecznie.
8: To od tego konkursu zacznijmy może, żeby wyjaśnić naszym słuchaczom, w jakiej kategorii i w jakim konkursie pani została laureatką. Panie prezesie, fundacja jest tą organizacją, która te nagrody przyznaje. Według jakiego klucza i co to za nagroda? NGO Hero.
9: Tak, nagroda jest naszą inicjatywą, tak, jako Fundacja Pro-NGO, która rocznie wspiera kilka tysięcy nawet organizacji pozarządowych w całym kraju. Stworzyliśmy projekt, którego celem jest nagrodzenie ludzi, którzy wspierają pozarządowe. Ludzi, bez których wkładu nie byłoby możliwe wspieranie beneficjentów w rozwój mniejszych społeczności. I celem tego konkursu jest to, aby w kilku, bo dokładnie w 7 kategoriach, docenić ludzi, którzy stoją za zmianami w naszym otoczeniu. Ludzi, którzy nie zostają zgłoszeni sami przez siebie, ale zostają zgłoszeni przez organizacje, z którymi zrealizowali wspólnie projekt. I naszym celem było tutaj przede wszystkim to, aby docenić tych, którzy właśnie zmieniają świat. Często osoby, które o których w ogóle nie słyszymy, osoby, które nie mają przestrzeni do tego, żeby móc o nich więcej opowiedzieć, natomiast są one doceniane przez tych, którym pomagają. I to jest w tym projekcie niezwykle istotne. A odpowiadając na pytanie dotyczące oceny, nad całością czuła jury konkursowe składające się z kilkunastu osób, a samo wybranie nominowanych laureatów, laureatek, no tutaj jest czysta matematyka, liczby, przyznawane punkty. Suma tych punktów wskazuje nam osoby, które zwyciężają w danej edycji.
8: Pani Agnieszko, pani jest laureatką tej nagrody w kategorii urząd. Proszę powiedzieć, czym pani się zajmuje i jak praca urzędu, no, sektora samorządowego, tak się domyślam, może wspierać ten trzeci sektor, sektor organizacji pozarządowych.
10: Tak, rzeczywiście 11 lat pracuję w samorządzie, natomiast jak śmieję się czasami z naszymi organizacjami pozarządowymi, że ja tak kompletnie nie czuję się urzędnikiem, bo sama wywodzę się z sektora organizacji pozarządowych, bo od 15 lat działam również w różnych organizacjach i daje mi to ogromną satysfakcję, ponieważ w Mikołowie mogę w taki sposób wspierać organizacje pozarządowe, jak ja sama chciałabym.

0: chciałabym być wspierana jako przedstawiciel organizacji pozarządowych. Zajmuję się budowaniem relacji. Ja wiem, że tak trochę górnolotnie brzmi, ale tak naprawdę to jest punkt wyjścia do wszystkiego. No a z takich twardych rzeczy no to przede wszystkim udzielanie dotacji organizacjom pozarządowym, inicjatywa lokalna, wszystkie tematy związane z konsultacjami społecznymi, no a od niedawna, bo od pół roku również wsparcie w zakresie Centrum Usług Społecznych i tych działań społecznych, które w ramach CUS-u są realizowane.
1: Pani Agnieszko, zastanawiam się nad tą współpracą samorządu i trzeciego sektora. Na ile to jest wsparcie, a na ile wystarczy tym organizacjom pozarządowym, lokalnym nie przeszkadzać z punktu widzenia właśnie samorządu czy jakichś urzędów, które no, też gdzieś tę współpracę z organizacjami pozarządowymi zakładają?
0: Ja myślę, że tutaj pani trafiła w sedno, ponieważ grunt to, żeby tym organizacjom nie przeszkadzać, a w momencie, kiedy trafiają już do samorządu, kiedy jakaś organizacja do mnie trafia, a tak naprawdę kiedy trafia do mnie człowiek, bo przede wszystkim za organizacjami stoją ludzie, no to staram się wspierać i szukać rozwiązań. Wiadomo, że niektóre pomysły, z którymi przychodzą do mnie społecznicy, są bardzo fantazyjne. Więc czasami trzeba się tutaj trochę urealnić, ale rzeczywiście, jeżeli przychodzi ktoś z pomysłem, z jakąś prośbą, z jakąś potrzebą, no to na te potrzeby reagujemy w różny sposób. Ostatnio dostałam sygnał od organizacji, że pozmieniały się zarządy w strażach pożarnych w naszym powiecie mikołowskim. No i była prośba o to, żeby zorganizować szkolenie z obsługi księgowej. No więc gdzieś tam podjęłam kroki i takie szkolenie zorganizowałam. Czasami mówimy tutaj o konsultacji jakiegoś wniosku o dofinansowanie na przykład do ministerstwa. Czasami są kwestie związane z statutami organizacji, z pewnymi zmianami w zarządach, z procedurami, w ogóle z przepisami związanymi z organizacjami pozarządowymi, no bo nie czarujmy się, jeżeli głównie w organizacjach, z którymi ja współpracuję, ludzie pracują społecznie, nie mają etatowych pracowników, więc też podążanie za wszystkimi zmianami, które w przepisach czy w ogóle w sektorze się zadziewają, to czas te osoby mają zdecydowanie ograniczony, więc gdzieś tam taka moja rola, żeby ich informować, wspierać, przekazywać pewne istotne kwestie, tak żeby oni też byli na bieżąco, ale dostawali taką pigułkę informacji, a nie musieli szukać tego głęboko w sieci.
1: Czyli przysłowiowa wędka, a nie ryba.
0: Dokładnie.
1: Panie prezesie, kiedy przyglądam się tym kategoriom, w których nagroda została przyznana, to oprócz urzędu jest jeszcze firma, jest jeszcze młodzież, między innymi media, kategoria NGO. Proszę nam powiedzieć, co się kryje za tymi hasłami?
2: Za tymi hasłami kryją się i kategoriami kryją się przede wszystkim sektory, powiedziałbym odbiorcy, którzy z organizacjami pozarządowymi na co dzień współpracują. Tworząc projekt, założyliśmy, że największą wartością będzie to, jeżeli nagrodzimy ludzi, którzy rzeczywiście występują w ekosystemie organizacji pozarządowych. Jeżeli przejdziemy po tych kategoriach, to organizacje pozarządowe równo współpracują z innymi organizacjami pozarządowymi, z urzędami, pozyskują kapitał od firm i wsparcie osobowe. Również angażują młodzież jako wolontariuszy, angażują również media, które wspierają i nagłaśniają cudowne projekty i lokalne, i ogólnopolskie. Ale też występują tam osoby indywidualne, które warto też nagrodzić, społeczników, jednostki, które w danym sektorze funkcjonują w danym otoczeniu. I ostatnią kategorią są też znani i zaangażowani, czyli celebryci, osoby o dużych zasięgach, osoby, aktorzy, którzy dają od siebie to, czego nie muszą, ale pokazują innym, że chcą na dany projekt, na dany problem, wyzwanie wpłynąć. I dla nas tutaj niezwykle istotne było to, aby cały ten ekosystem docenić, ponieważ ten konkurs jest też przykładem dla organizacji pozarządowych, kogo mogą włączyć, w jaki sposób mogą angażować ludzi z zewnątrz, aby swoje działania rozwijać. Bo też przypomnę, my jako Fundacja ProNGO jesteśmy organizacją parasolową, której celem jest tak naprawdę rozwój innych organizacji pozarządowych. My dajemy narzędzia, rozwiązania, wspieramy produktami, meblami, sprzętem elektronicznym po to, aby inne organizacje, zwłaszcza te mniejsze z terenów wiejskich, mogły się rozwijać. I to dla nich prowadzimy te działania. I można powiedzieć, te kategorie, one są przykładem tego, z kim warto współpracować w organizacji, kogo warto do tej współpracy zaprosić, aby rezultaty naszych działań były jeszcze lepsze.
1: Organizacje pozarządowe towarzyszą nam właściwie od początków transformacji ustrojowej. Rodziły się razem ze społeczeństwem obywatelskim. Są najlepszym takim przejawem tego, że w Polsce to społeczeństwo obywatelskie funkcjonuje. Jak one w tym czasie tych

0: już kolejnych dekad się zmieniają? Jak ten trzeci sektor w Polsce się zmienia, panie prezesie? W którą stronę on ewoluuje? Co te zmiany głównie dyktuje? Czy to, w jakich realiach żyjemy, czy te wyzwania współczesności, które się coraz to nowe pojawiają? Jak to się zmienia?
1: To się zmienia diametralnie. Otóż w momencie, kiedy powoływałem organizację Fundację Pyta NGO, z mojej perspektywy uczyliśmy organizacje pozarządowe współpracy z biznesem. Naszym celem było to, aby organizacje umiały od firm pozyskać kapitał na działania społeczne. Nie tylko od urzędów, bo tam, powiedzmy sobie, są granty, są dotacje, jasne regulaminy. W miarę organizacje przy wsparciu również urzędów i wspaniałych osób, takich jak pani Agnieszka, są w stanie realizować te projekty zaplanowane i zaproponowane przez urzęd. Natomiast włączenie dodatkowego kapitału, dodatkowych zasobów od biznesu jest możliwe i na tym się skupiliśmy w tym, aby organizacje pozarządowe mogły z tego skorzystać, tego uczymy. Na przestrzeni kilku ostatnich lat obserwuję olbrzymią zmianę. Organizacje znacząco się profesjonalizują, jeżeli mogę takiego słowa określić. Dostosowują do realiów, wdrażają nowe technologie, wdrażają nowe produkty, nowe usługi. Zaczynają patrzeć na swoje organizacje, jak na, powiedziałbym, troszkę małe firmy, bo należy też patrzeć, że organizacje pozarządowe mają koszty, mają księgowość, muszą brać odpowiedzialność za prowadzone działania. I cieszy mnie to, że takie zmiany poniekąd następują, bo dzięki tym zmianom, tej profesjonalizacji, trzeci sektor rzeczywiście może myśleć o szerszym pomaganiu swoim beneficjentom. Może organizować więcej pikników, więcej dniów dla dzieci, więcej wydarzeń po to, aby wspierać swoich beneficjentów, niezależnie od tego, kim oni są, czy właśnie wspomnianymi dziećmi, czy seniorami, czy wspieramy działania prozwierzęce. I tutaj te zmiany w ostatnich latach idą rzeczywiście na plus. Widzimy też, że do organizacji pozarządowej z uwagi na 1,5% płynie coraz więcej środków, więc my jako społeczeństwo uważam też, wykonaliśmy mnóstwo pracy, aby wesprzeć samych siebie. Bo pamiętajmy o tym, że organizacje pozarządowe działają tam, gdzie z jakichś względów powstają problemy i wyzwania społeczne, gdzie jakaś grupa osób z pewnymi rzeczami sobie nie radzi lub potrzebne jest wsparcie też systemu w tym, co się dzieje w danej przestrzeni. Więc wspierając NGO-sy, pomagamy samym sobie. Myślę, że warto, aby taki głos też popłynął właśnie dzisiaj podczas tej audycji, żebyśmy mieli świadomość, że wspierając organizacje pozarządowe niesiemy pomoc naszemu otoczeniu i samym sobie.
0: Poznaliśmy tę perspektywę ogólną z lotu ptaka, to teraz perspektywa lokalna i pani Agnieszka Ganiek, z pani perspektywy jak to wygląda, jak te organizacje pozarządowe się zmieniają? Pani perspektywa jest również bardzo ciekawa, bo tak jak pani powiedziała, zaczynała pani jako osoba zaangażowana w trzeci sektor, teraz pani przeszła, no nie chcę powiedzieć na drugą stronę barykady, ale no zmieniła swoje miejsce funkcjonowania w tym ekosystemie. Jak te zmiany wyglądają z pani perspektywy?
2: No, ja muszę tak sprostować, bo ja nie zmieniłam, bo dalej funkcjonuję w organizacjach pozarządowych po pracy. Zgadza się, ja też swój wolontariat realizuję po godzinach pracy. Ja myślę, że to jest ważne, co powiedział pan prezes, że musimy powoli zmierzać w profesjonalizację organizacji pozarządowych. Niestety wiele zmian takich prawnych, które są wdrażane albo które są po prostu, które obowiązują, a często organizacje nie są świadome, powoduje, że coraz trudniej organizacjom prowadzić swoje działania po pracy, bez profesjonalizacji. Myślę, że to jest coś, na co coraz większy powinien być nacisk. Cieszę się, że w naszym kraju funkcjonuje sieć ośrodków wsparcia ekonomii społecznej, które też pomagają organizacjom się profesjonalizować, zakładać działalność, szukać tych pieniędzy w biznesie, też monetyzować swoją działalność, bo to też jest ważne, nie zapominając oczywiście o tych celach społecznych. Natomiast widzę, że małym organizacjom, małym stowarzyszeniom wiejskim, kołom gospodyń wiejskich, mimo tego, że tych grantów jest bardzo dużo, to nadal to będą środki, które są niewystarczające i bez profesjonalizacji może im po prostu być coraz trudniej funkcjonować.
0: Bo te pieniądze też nie wystarczy wydać, ale trzeba jeszcze je rozliczyć i trzeba wiedzieć, jak to zrobić.
2: Tak. Tak, tak. I to jest taka mała, według mnie, bolączka, że nasze społeczeństwo widzi tylko i wyłącznie duże kwoty na sztandarach, czy to rządowych, czy wojewódzkich, czy czasami samorządowych. Natomiast nikt nie widzi tej ogromnej pracy i statystyk, jak to wygląda, bo często organizacja składa 10-15 wniosków. Jak przejdą 3-4, to jest super, jeżeli ktoś nie ma doświadczenia, to może się zdarzyć tak, że żaden z tych wniosków nie przejdzie. A to są wszystko godziny pracy, której nikt nie widzi. Ponadto, kiedy taki wniosek nam przejdzie,

0: fajnie zrealizować projekt, realizować zadanie publiczne, natomiast później należy się z niego sprawozdać. To też nie jest zabudżetowane. No, nikt nie płaci nikomu za to, że się sprawozdajemy, bo to już jest zwykle po czasie realizacji projektu, a ponadto w każdej chwili w ciągu 5 kolejnych lat, a często w niektórych grantach i dłużej, może przyjść do nas kontrola i wtedy już nikt nie pyta, czy my mamy na to czas, czy mamy środki, żeby komuś zapłacić na obsługę kontroli, i to też są godziny pracy. Więc jest mnóstwo takiej pracy administracyjnej w tych organizacjach, która jest niewidzialna, niedostrzegalna i o której dzisiaj bardzo mało się mówi.
1: Panie prezesie, wyobraża pan sobie funkcjonowanie nowoczesnego państwa, które w konstytucji ma zapisaną zasadę solidarności społecznej bez trzeciego sektora, który nie tylko działa, ale także prężnie się rozwija?
2: Myślę, że jest to wykonalne. Już powiem dlaczego, ponieważ wsparcie organizacji pozarządowych na wielu płaszczyznach jest bezcenne. To są organizacje, które mają lokalnie bardzo mocne kontakty, mają kontakty do liderów społecznych, zrzeszają określoną społeczność, dostarczają jej wartości, projektów, zaangażowania, wiedzą o jej największych trudach i wyzwaniach, czy też personalnych, czy dla całej społeczności wynikających z różnych rzeczy. I uważam, że tutaj funkcjonowanie bez trzeciego sektora byłoby totalną abstrakcją i w naturalny sposób te organizacje w nowych formułach jakichś musiałyby się tworzyć. Natomiast warto, uważam, podkreślić, że rolę organizacji pozarządowych, bo wiele osób może nie mieć tego świadomości, jak ona wyglądała chociażby w czasach wybuchu konfliktu na Ukrainie. Mhm. Należałem do jednej z organizacji, która od samego początku też wspierała granice, przewoziła tam produkty, działaliśmy humanitarnie w mikroskali, tak jak tysiące organizacji w całej Polsce, która w trybie natychmiastowym, w ciągu dosłownie paru godzin, przestawiła swoje działania statutowe na wyzwania, jakie pojawiły się za naszą wschodnią granicą. I tutaj niewiele jednostek samorządowych, czy dużych nawet firm, było w stanie w tak krótkim czasie przekształcić się po to, aby nieść pomoc w zupełnie innym kierunku. I warto podkreślić tą elastyczność, bo za tymi organizacjami stoją po prostu ludzie, którzy podjęli decyzję, okej, jest nowa potrzeba, chcemy wesprzeć te osoby, są potrzebne produkty, jedzenie, szereg innych rzeczy, zakasamy rękawy i działamy tutaj, bo musimy nieść pomoc. I myślę, że to jest niezwykle istotne, abyśmy mieli świadomość tego, że organizacje to ludzie, którzy robią wspaniałe rzeczy w mikroskali lokalnej i którym po prostu należy się wsparcie, pomoc, zrozumienie, ale też uważam duży szacunek, którego niestety często nie widać. Często nie widzimy tego, że w naszej przestrzeni coś się zmienia. Myślimy, że to się dzieje samo, a tak niestety nie jest. I to, o czym pani Agnieszka wspomniała w kontekście grantów, dotacji, jest, pod tym podpisuję w całości. Otóż rozliczanie grantów, przygotowywanie sprawozdań, kontrolę po ich realizacji, to jest naprawdę mnóstwo ciężkiej pracy i stresu, niepotrzebnych nerwów organizacji pozarządowych i ich liderów, przed którym obecnie nie do końca mamy przestrzeń, aby uciec. Dlatego też my zapraszamy organizacje, żeby zaczęły korzystać więcej ze środków z sektora filmowego, z biznesu, ponieważ tam jest o wiele też prościej, nie ukrywam, realizować projekty, jeżeli otrzymujemy już wsparcie, ponieważ to otoczenie administracyjne często nie towarzyszy tym środkom. Musimy dostarczyć określone założenia, projekty, aniżeli i rezultat tych projektów, aniżeli pełną dokumentację, która jest bardzo szeroka. I tu zachęcam do tego, żeby myśleć o dywersyfikacji swoich organizacji, żebyśmy wszyscy mogli później z tego korzystać, beneficjenci, rozwój organizacji, wolontariusze, żebyśmy mieli zasoby do tego, żeby działać.
1: Proszę państwa, żyjemy w kryzysowych czasach. Pan prezes wspomniał o tym, czego dokonały organizacje pozarządowe, lokalne, te bardzo też blisko ludzi, czego dokonały w czasie kryzysu po wybuchu pełnoskalowej wojny w Ukrainie. Dzisiaj również wiele niebezpieczeństw na nas czyha, wiele wyzwań na nas czeka. Kryzys demograficzny, kryzys klimatyczny, starzejące się społeczeństwo. Cały czas potrzeba takiej gotowości, jeśli chodzi o obronę cywilną. To są te główne, państwa zdaniem, nisze i pola, na których mogą wykazywać się już teraz i planować swoje działania na przyszłość organizacje pozarządowe w Polsce. Panie prezesie, może od pana zaczniemy.
2: Powiem tak. Te wyzwania, nieważne jakie one będą się cały czas pojawiały z różnych stron i uważam, że ta dynamika naszego otoczenia, czy czasy covidowe, pandemii, czy czasy wyzwań, konfliktów,

0: one tak naprawdę pokazują, że jako społeczeństwo powinniśmy starać się być mocni. Uważam, że jeżeli istnieją wokół nas w społeczności ludzie, którzy, tak wspomniałem, łączą społeczności, potrafią zaktywizować ludzi do wspaniałych ruchów, zbierania środków finansowych, produktów, angażowania ich czasu do tego, żeby fizycznie coś wykonać, to takie osoby w mojej ocenie powinny być doceniane zarówno systemowo, jak i lokalnie. One powinny mieć to, co padło wcześniej, przestrzeń do tego, żeby móc działać. I tworzenie takich warunków i ekosystemu do rozwoju tego trzeciego sektora jest, uważam, rolą nas wszystkich, i biznesu, i urzędów, i środowiska akademickiego, i też nas jako mieszkańców tego kraju, którzy mamy bardzo duży wpływ na rezultaty działań właśnie organizacji pozarządowych, gdzie jeżeli popatrzymy też na zagraniczne kraje, tam kultura wsparcia organizacji pozarządowych jest na bardzo wysokim poziomie. Tam organizacje są w stanie utrzymywać tylko i wyłącznie na przykład z darowizn. Nie korzystają z grantów, dotacji, tylko społeczeństwo obywatelskie jest tak mocno rozbudowane, że jesteśmy w stanie utrzymywać się ze wsparcia, jak otrzymujemy od naszego społeczeństwa. Życzę nam, żebyśmy dotarli do takiego poziomu, że większa część mieszkańców kraju właśnie wspiera organizacje pozarządowe i wie, jak wiele dobrego one wykonują dla nas.
1: Pani Agnieszko, budowanie odporności w czasach kryzysu, tej odporności społeczeństwa obywatelskiego, ono polega na budowaniu tej gotowości do działania, ale także wspierania tych, którzy są gotowi stanąć na pierwszej linii frontu i pomagać w sytuacji kryzysowej. Niekoniecznie na linii frontu tego wojennego, ale właśnie wtedy, kiedy trzeba się zmobilizować i szybko zareagować na jakieś zdarzenie, które się pojawia tu i teraz, albo długofalowo pomagać tym, którzy tej pomocy potrzebują, nie tylko tutaj tak bieżąco, ale też na dłuższą metę.
2: Ja myślę, że bardzo ważne jest to, co powiedział pan prezes, bardzo ważne jest to, co pani powiedziała o tym reagowaniu na bieżąco. Natomiast myślę, że jest taki mały jeden wątek, który jest w tym wszystkim najważniejszy, i to jest ta nasza ludzka życzliwość. Mhm. Natomiast żeby chcieć, żeby to robić, to trzeba widzieć w tym sens, widzieć w tym cel, widzieć w tym potrzebę. Wydaje mi się, że zresztą tak rozmawiam często z różnymi społecznikami, działaczami, że jeżeli ma się taki wewnętrzny pierwiastek, wewnętrzną potrzebę, żeby działać i robić, to jest to zdecydowanie prostsze niż takie siłowe wymuszanie na kimś działania. Jeżeli ktoś tej chęci nie będzie miał takiej wewnętrznej, tej wewnętrznej motywacji nie będzie miał zbudowanej, no to dużo trudniej będzie go zaangażować. Ponadto, obserwując też to, co się dzieje, to widzę, że organizacje, zresztą z badań też to wynika, że organizacje lokalne, te najmniejsze, one najłatwiej i najszybciej są w stanie odpowiedzieć na bieżącą potrzebę. I niezależnie, czy mówimy tutaj o kryzysie migracyjnym, czy mówimy tutaj o powodzi, dokładnie, czy o jakimś pożarze, organizacje, które są na miejscu, które się znają, tak, które wiedzą, że to u pana Stefana się coś zadziało, albo że to w tej dzielnicy, w tym sołectwie się coś zadziało, zdecydowanie chętniej i szybciej reagują i pomagają, co budzi według mnie taki ogromny szacunek do tych ludzi, do tych organizacji i takie po prostu taką chęć dalszego ich wspierania, bo ta diagnoza potrzeb, bo tu niezależnie, czy mówimy o takich kryzysach, czy mówimy o kryzysach demograficznych, czy mówimy o dzieciakach, czy o zwierzętach, bo celów, które organizacje mogą realizować, w ustawie mamy ponad 34. Więc tak naprawdę każdy znajdzie gdzieś swoją niszę. Ale szukanie tej niszy na siłę, a reagowanie na to, co się na bieżąco dzieje, to jest zupełnie inna też jakość pracy i współpracy.
1: To jeszcze jeden już ostatni niestety wątek w naszej rozmowie i do pani Agnieszko skieruję to pytanie. Bo często mówi się o Polakach, że jesteśmy mistrzami świata właśnie w takim działaniu i w pomocy w sytuacjach kryzysowych, w takiej reakcji na to, co się złego dzieje, że trzeba szybko pomóc. No ale przecież działanie organizacji pozarządowych to także jest to działanie długofalowe. Czy my jesteśmy cierpliwi i wytrwali w niesieniu pomocy i w świadczeniu tej pomocy właśnie w trzecim sektorze?
2: Ja myślę, że tak. Mimo wszystko tu nie chciałabym być jakimś malkontentem, ale jeżeli popatrzymy sobie na duże organizacje, które mają długie tradycje funkcjonowania, chociażby harcerstwo, czy organizacje związane z osobami ze szczególnymi potrzebami, czy chociażby Polski Czerwony Krzyż, to są organizacje, które działają przez lata, które potrafią, i to jest ważne, potrafią te swoje wartości, chęci niesienia pomocy przekazywać kolejnym pokoleniom. I myślę, że z takich

0: jakich metod powinniśmy tutaj czerpać inspirację, żeby potrafić innych tą swoją empatią, tą swoją potrzebą pomagania zarażać, żeby to nie było coś akcyjnego, tylko żeby rzeczywiście realizować to przez lata.
1: Bo bardzo często mówimy o tym, że taka pomoc niesiona przez wolontariuszy, przez takie organizacje, o których dzisiaj rozmawiamy, to nie jest sprint, to częściej jest maraton albo sztafeta, że trzeba sobie tę pałeczkę przekazywać, bo jedni są lepsi w jednej dziedzinie, drudzy mogą się wykazać w jakiejś innej, a te programy pomocowe są często rozpisane nie na dni, nie na tygodnie, nawet nie miesiące, ale często na lata.
0: Ja myślę, że tu jest duża rola samorządów i takich pracowników na podobnych stanowiskach jak moje, żeby ten empowerment, tą społeczność wspierać, żeby nagle się nie okazało, że jeden, drugi czy trzeci działacz, wolontariusz jest już na tyle zmęczony, że nie daje rady, żeby miał komu tę pałeczkę przekazać dalej, żeby te wsparcie i ta pomoc była mądrze koordynowana.
1: I tego Państwu wszystkim, którzy działają w trzecim sektorze w Polsce, życzę, przesyłając słowa największego uznania dla Państwa działań i zaangażowania. A byli z nami pan Grzegorz Ludwin, prezes Fundacji ProNGO. Bardzo dziękuję, panie prezesie.
2: Dziękuję za zaproszenie.
1: I pani Agnieszka Ganiek z Urzędu Miasta Mikołów i działaczka społeczna, nagrodzona w konkursie NGO Hero. Również bardzo dziękuję pani za rozmowę i serdecznie gratuluję tego wyróżnienia.
0: Dziękuję bardzo.

0: Reklama.
1: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
2: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
1: Latium?
2: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
1: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
2: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
0: Zdrowid. Po reklamie. Autopromocja.
3: Takie będą Rzeczypospolite, jak i ich młodzieży chowanie.
4: Co dotyczy również wychowania fizycznego.
3: Przed dniem dziecka zastanowimy się, jak usportowione jest nasze społeczeństwo, a raczej jego najmłodsza część.
4: Bo żyjemy w czasach, w których sport nie jest niestety powszechny.
3: W najbliższym odcinku audycji Sport Wyjaśnia Świat będziemy gościć kobietę, która chce temu zapobiec.
4: Monika Pyrek, olimpijka, medalistka Mistrzostw Świata i Europy, a obecnie właścicielka fundacji realizującej projekty dla dzieci i młodzieży upowszechniające sport przez zabawę.
3: Zapraszamy dziś o 25.
4: Filip Jastrzębski,
3: Michał Okoński.
0: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Podszywał się pod inne osoby i zgłaszał fałszywe alarmy bombowe. Służby zatrzymały warszawskiego adwokata. Pracowity weekend strażaków. Od wczoraj służby interweniowały ponad 1500 razy, najwięcej przy usuwaniu skutków nawałnic. Podniebny spacer nad Warszawą zakończony sukcesem. Estoński highliner przeszedł po taśmie blisko 0,5 kilometra. Minęła 10. Bartosz Teodorowicz. Dzień dobry. Warszawski adwokat zatrzymany w sprawie fałszywych alarmów. Poinformował o tym minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński. Kolejny zatrzymany w sprawie fałszywych alarmów i podszywania się pod inne osoby. Tym razem w innej sprawie niż te ostatnio, napisał szef MSWiA na portalu X. Policja poinformowała, że 48-letni mężczyzna wysyłał zawiadomienia o rzekomych przygotowaniach do zamachów na prezydenta i ministra spraw zagranicznych. W lokalu podejrzanego śledczy znaleźli m.in. broń i amunicję oraz dokumenty należące do innych osób. Został on tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. Trwa oszacowanie strat po przejściu silnej nawałnicy na Opolszczyźnie. Wiatr zrywał dachy, powalał drzewa i uszkadzał linie energetyczne. Nikt nie został ranny. Najtrudniejsza sytuacja jest w Balcarzowicach w powiecie strzeleckim. Tam przeszła trąba powietrzna. O szczegółach mówił w TVP Info komendant powiatowej Państwowej Straży Pożarnej Paweł Poliwoda.
2: Uszkodzeniu uległo 11 budynków, z czego 5 budynków to budynki mieszkalne. Już teraz mam informację.

0: Informacje o tym, że w wyniku rozpoznania przeprowadzonego przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dwa z tych budynków będą wyłączone z użytkowania, więc nie będzie można w nich przebywać. Na miejsce zadysponowaliśmy sobie 18 zastępów w sile 83 ratowników.
1: Łącznie ostatniej doby strażacy byli wzywani do interwencji na terenie całego kraju ponad 1500 razy. Ich działania wspierała policja, energetycy i lokalne służby. Płonie zakład przetwórstwa ropy w Saratowie na południu Rosji. To po ataku rosyjskich dronów. Świadkowie mówią o kilku wybuchach. Nad zakładem unosi się chmura dymu. Rafineria w Saratowie jest jedną z najstarszych na południu Rosji. Produkuje m.in. paliwa dla wojska. Ukraińcy zaatakowali także bazę naftową w miejscowości Matwiejew-Kurhan w rosyjskim obwodzie rostowskim. Gubernator obwodu białgorodzkiego poinformował o 3 rannych osobach. Włoch Ettore Pagano, zwycięzcą prestiżowego konkursu muzycznego dla młodych talentów w Brukseli. W tym roku konkurs imienia królowej Elżbiety Belgijskiej organizowany był w kategorii wiolonczeli. Wśród 12 finalistów znalazł się Polak Krzysztof Michalski.
2: Queen Elizabeth Grand Prize Ettore Pagano.
3: Po prawie miesiącu zmagań, co jest jednym z wyzwań tego konkursu, jury ogłosiło zwycięzcę. To 23-letni Włoch. W finale bardzo dobrze zaprezentował się polski młody wiolonczelista. Krzysztof Michalski z Tarnobrzega wprawdzie nie zdobył nagrody, ale zachwycił belgijską publiczność i po swoim występie został nagrodzony oklaskami na stojąco.
4: Było mi tak miło, kiedy ludzie zaczęli wstawać i bić brawo i widziałem, że oni doceniają naprawdę pracę i ten wysiłek. Byłem bardzo szczęśliwy.
3: Konkurs muzyczny imienia królowej Elżbiety Belgijskiej jest najważniejszym wydarzeniem kulturalnym w kraju. Organizowany jest w 5 kategoriach, każdego roku w innej. W przyszłym roku będzie to śpiew. Pozostałe kategorie to fortepian, kompozycje i skrzypce. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
1: Stawką tego pojedynku jest awans do Ekstraklasy. Wieczorem w finale baraży zmierzą się Wieczysta Kraków i Chrobry Głogów. W półfinałach Wieczysta wygrała z warszawską Polonią 3-2, a Chrobry pokonał pokarnych ŁKS Łódź. Kazimierz Moskal, trener Wieczystej, spodziewa się wielkiego widowiska i wysoko ceni przeciwnika.
5: Jest to też zespół bardzo zdeterminowany. Jedno, co można powiedzieć, to na pewno będzie to spektakularny awans do Ekstraklasy jednej z drużyn. Nie możemy za bardzo się cieszyć, bo to dopiero finał przed nami. Myślę, że najważniejsze teraz będzie, żeby ten ostatni krok starać się wykonać. Jestem pełen podziwu i chciałbym, aby ten poziom utrzymał się do meczu niedzielnego.
1: Szkoleniowiec Chrobrego Łukasz Becella zapewnia, że jego zespół dobrze przygotuje się do stojącego przed nim zadania.
6: My jesteśmy zespołem, który cały czas nie schodzi, można powiedzieć, z pewnego poziomu i nie ma kryzysu i dlatego też to przynosi efekt. Bo to chodzi w tym wszystkim, żeby nie tylko ciężko pracować, ale mądrze, ale udowodniliśmy, że jesteśmy zespołem, który może marzyć i myśleć o tym, żeby najbardziej mocno rywalizować. Ogólnie jestem zadowolony bardzo, teraz myślimy tylko o tym, że zrealizowaliśmy dopiero tylko 50%. Olbrzymie, jeszcze długie 50% przed nami, musimy się bardzo dobrze zregenerować, przygotować się mentalnie, fizycznie. Będziemy gotowi na to, żeby podjąć rywalizację.
1: Bezpośredni awans do Ekstraklasy uzyskały już Wisła Kraków i Śląsk Wrocław. Początek meczu Wieczysta Chrobry o 20:45. Podniebny spacer nad Warszawą zakończony sukcesem. Estoński highliner Jan Ross przeszedł po taśmie między Pałacem Kultury i Nauki oraz Warsaw Tower. Licząca blisko 500 metrów taśma została rozpięta nad centrum stolicy na wysokości 180 metrów. Pochodzący ze Estonii 34-letni sportowiec i kaskader w przeszłości przeszedł po taśmie nad cieśniną Mesyńską z kontynentalnych Włoch na Sycylię.
7: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: Niedziela pod znakiem chmur i przelotnego deszczu. Parasole przydadzą się głównie na północy i wschodzie. Na Warmii i Mazurach możliwe burze. Temperatura od 18 stopni na północy, 21 na wschodzie i centrum, do 24 na południowym zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, na Podkarpaciu porywisty.
7: Radio 24.
8: Słowem wszystko. Studio Wiedzy.
9: Karolina Rożej, dzień dobry Państwu. Dzisiaj w Studiu Wiedzy zapraszam bardzo serdecznie na lekcję języka angielskiego, ale to nie będzie taka zwykła lekcja języka angielskiego, bo będziemy i w Krainie Czarów, i w Nibelandii. Zjemy sobie rachatłukum z Edmundem, polatamy z Mary Poppins do Krainy Oz i tej

0: tajemniczego ogrodu też zajrzymy, bo wrócimy dzisiaj do świata dzieciństwa, który stanie się dla nas takim narzędziem do nauki języka właśnie. No a ta ponowna lektura czy Alicji w Krainie Czarów, czy Kubusia Puchatka lepszą chyba powtórką niż kucie słówek i zwrotów i gramatyki też zdecydowanie. Mówiąc krótko, porozmawiamy sobie dzisiaj o tym, jak te znane i lubiane historie z naszego dzieciństwa wykorzystać do rozwijania języka angielskiego, do jego nauki. Pomoże nam w tym dzisiaj Julia Wilde z Instytutu Anglistyki Uniwersytetu Warszawskiego, która to w lipcu zaprasza na Uniwersytet Otwarty UW na kurs Wakacje z klasyką literatury dziecięcej, angielskie słownictwo i gramatyka w praktyce. Dzień dobry, pani Julio.
1: Dzień dobry.
0: Od razu muszę powiedzieć, rzadko nawiązuję do nazwiska, ale z takim nazwiskiem jest pani skazana na literaturę angielską. Zakładam, że nie jestem pierwsza, która miała chęć powiedzieć Julia Wilde.
1: Nie. Jest to stała pokusa, ale za każdym razem sprawia mi przyjemność, więc...
0: Może być taka pomyłka.
1: Może być, absolutnie tak.
0: Pani nie tylko uczy języka angielskiego w oparciu o między innymi oczywiście literaturę dziecięcą, ale w ogóle w swojej pracy badawczej pani się na tej literaturze dziecięcej koncentruje. Jestem ciekawa dlaczego.
1: Myślę, że panią zaskoczę, bo to wszystko sprawka wczesno-średniowiecznych irlandzkich mnichów.
0: Okej. Okay. Na nich wskazujemy palcem.
1: Tak, na nich wskazujemy palcem. Był to mój pierwszy taki duży obszar zainteresowań naukowych i podczas moich badań trafiłam na przedziwną, bardzo ciekawą książkę amerykańskiej autorki, napisaną w 1900 roku, która jest zbiorem różnych opowiadań, w których pojawiają się święci i ich zwierzęcy przyjaciele. I tak mnie to zainteresowało, że zaczęłam zgłębiać w ogóle temat tej konkretnej, zapomnianej książki, a to poprowadziło mnie dalej w stronę badań nad literaturą dziecięcą. Co zresztą zaowocowało pracą w grancie, w projekcie grantowym pod kierownictwem pani profesor Justyny Włodarczyk, który dotyczy animal studies, co prawda, ale tak jakoś się złożyło, że zaczęłam coraz bardziej skupiać się na tych relacjach między dziećmi i zwierzętami w literaturze dziecięcej, a teraz w kolejnym projekcie grantowym, w którym razem pracujemy, skupiam się na adaptacjach filmowych książek, które właśnie uwypuklają te międzygatunkowe więzi.
0: Czyli tak sobie myślę, że jeśli nasz dzisiejszy gość, pani Julia Wilde, nie jest najlepszym dowodem na to, jak fascynujących naukowców, wykładowców, badaczy można spotkać na Uniwersytecie Warszawskim i na Uniwersytecie Otwartym UW, no to nie wiem, kto przekona, skoro są i Animal Studies, i irlandzcy mnisi, i adaptacje filmowe, i literatura dziecięca, i jeszcze wczesne średniowiecze się do tego wszystkiego załapało.
1: Bardzo dziękuję, bardzo mi miło.
0: Literatura dziecięca, w ogóle myślę, musimy powiedzieć, jaki to jest zakres literacki, dlatego że tytuł pani kursu może być trochę mylący, że takie wakacje bajkowe niemalże, bo to nie są tylko bajki, to nie jest tylko literatura dla dzieci, to jest też literatura dla młodzieży.
1: To jest literatura dla młodzieży, ale to jest też literatura, która początkowo wcale nie była pomyślana dla dzieci. I to jest bardzo interesujące, jak niektóre książki, niektóre powieści swobodnie przechodziły. Właściwie może nigdy nawet nie przechodziły, ale należały do obu tych światów.
0: Alicja w Krainie Czarów chyba jest takim dobrym przykładem.
1: Też, to znaczy ona zachwyciła dorosłych. Zresztą umówmy się, to dorośli kupują dzieciom książki. To dorośli decydują, czy książkę wydać, czy nie. W związku z czym zawsze mamy ten filtr dorosłego spojrzenia, ale bardzo ciekawym przykładem jest choćby Tajemniczy Ogród, który... jak pierwotnie został wydany w magazynie literackim przeznaczonym dla dorosłych, a dopiero z czasem stał się taką klasyką literatury dziecięcej. Bywa też, że działa to w drugą stronę i na przykład Wyspa Skarbów Roberta Louisa Stevensona była napisana jako książka dla chłopców, konkretnie dla młodzieży, ale wydawcy stwierdzili, że to pasuje do pewnej niszy również książek przygodowych dla dorosłych, więc wydali to jako książkę dla dorosłych. Więc tak naprawdę to, co jest dla dzieci, a to, co jest dla dorosłych, staje się tak wyraźne dopiero po pewnym czasie. Początkowo to są rzeczy, które dzieci mogą bezpiecznie czytać, może tak, a niekoniecznie są pomyślane dla nich, choć Alicja w Krainie Czarów, o której pani wspomniała, była napisana konkretnie dla pewnej małej dziewczynki, która chciała książkę o nonsensie po prostu.
0: To pewnie też konkretne dorosłe oko sprawia, co w danej lekturze widzimy, jaką symbolikę na przykład, no bo jeśli przeczytam sobie opowieści z Narni, które

0: są też w pani sylabusie, w sylabusie tego kursu, no to tam jest całe morze symboliki. No i jeszcze jak się zna na przykład historię religii, władzy, wojny, no to to wszystko jest w opowieści z Narni.
1: Oczywiście, oczywiście, że tak. Zresztą myślę, że jeśli mają państwo też jakieś doświadczenie z filmami dla dzieci, to widzi się zupełnie inne rzeczy jako dorosły i rozumie się różne ukryte żarty, które mają też rozbawić dorosłych. Tutaj może w książkach nie zawsze mają za zadanie rozbawić, ale to jakieś przesłanie, ta wiadomość, która jest ukryta, staje się czytelna dla dorosłych, więc jest ta fascynująca wielowarstwowość, wielopoziomowość, która sprawia, że dobra, ambitna literatura dziecięca nie jest dziecinna.
0: Ale to też pokazuje, że Brytyjczycy się chyba, no nie wiem, czy specjalizują w tym, ale no na pani liście widzę jest 14 książek brytyjskich autorów, ale myślę, że spokojnie znalazłobyśmy jeszcze dużo więcej.
1: Zdecydowanie tak. Zresztą ja tutaj też nie wykorzystuję jedynie książek brytyjskich, angielskich autorów. Pojawiają się też Amerykanie, ewentualnie powiedzmy przykłady osób, które wyemigrowały w jedną albo w drugą stronę, więc tutaj...
0: W kulturze anglosaskiej się poruszamy.
1: Kulturze anglosaskiej, tak.
0: No dobrze, pani Julio, to dlaczego literatura dziecięca, już tak ją nazwijmy, może być pomocna w nauce języka angielskiego? I drugie pytanie, czy na każdym etapie?
1: To może ja zacznę od końca.
0: Bardzo proszę.
1: Bo literatura dziecięca wbrew pozorom...
0: Od epilogu,
1: tak. Wbrew pozorom ten język, zwłaszcza jeśli mówimy o starszych książkach, na przykład napisanych w XIX wieku czy na początku XX, ten język jest bardzo bogaty. Często jest bardzo, powiedzmy, gęsty i wcale nie uproszczony. W związku z czym nie zalecam nikomu, kto nie czuje się jeszcze zbyt pewnie, żeby sięgał po taką klasykę literatury dziecięcej. Te książki są zwyczajnie trudne. Używają takich struktur gramatycznych, które pojawiają się, powiedzmy, na poziomie B2, C1.
0: Która książka na przykład?
1: Na pewno Kipling jest bardzo trudny. Księga dżungli jest bardzo taka intensywna, gęsta, ciekawa i malownicza, to z całą pewnością, ale jest z całą pewnością też trudna. Ogólnie możemy przyjąć, że im bliżej naszych czasów, tym bardziej te książki stają się łatwiejsze w odbiorze, ale te wcześniejsze zdecydowanie wymagają dużego skupienia i dość zaawansowanej znajomości języka angielskiego.
0: To od której książki zaczynamy, jeśli chcielibyśmy się nie zrazić, stosując właśnie takie lektury jako narzędzia do nauki języka angielskiego?
1: Myślę, że Kubuś Puchatek. Myślę, że Kubuś Puchatek jest naprawdę wdzięczny. Jest też dużo dialogów, więc nie trzeba się przebijać przez jakieś straszliwe opisy.
0: Nie jest to nadniemnym po angielsku.
1: Nie jest to nadniemnym po angielsku, z całą pewnością nie, więc jest rzeczywiście lekki i przyjemny. Poza tym znamy na tyle dobrze fabułę, że nawet jeśli jakieś słówka są nam obce, to możemy dość łatwo się domyślić kontekstu, więc Kubuś Puchatek jest na pewno bezpiecznym wyborem.
0: Będziemy na pewno wiedzieć i zrozumiemy, że Miś Puchatek lubi miód, Kłapouchy jest dosyć smutny, a Tygrysek lubi szaleć.
1: Dokładnie tak.
0: W ogóle ta pani lista jest bardzo różnorodna, bo tak jak wspomniałyśmy, to jest Alicja w Krainie Czarów, to jest Księga Dżungli także, to jest Czarnoksiężnik z Krainy Oz, to są powieści z Narni, Mary Poppins, Kubuś Puchatek, Doktor Dolittle, Tajemniczy Ogród, O czym szumią wierzby, Ania z Zielonego Wzgórza, Piotruś Pan, Pięcioro Dzieci i Coś i Małe Kobietki także. Czym się pani kierowała, tworząc tę listę?
1: Chciałam pokazać tę wielką różnorodność i chciałam pokazać też pewien proces, pewien rozwój literatury dziecięcej na przestrzeni, może nie stuleci, bo to zbyt duże, za duże słowo, ale dekad. Jak to się zmieniało, jak poszczególni autorzy wpływali na siebie wzajemnie, bo te wpływy są bardzo widoczne, a na niektóre mamy wręcz dowody w postaci listów czy wspomnień.
0: Na przykład?
1: Na przykład Edith Nesbit, czyli autorka Pięciorga Dzieci i Coś, z całą pewnością inspirowała Lewisa, kiedy pisał opowieści z Narni. Więc tych nawiązań jest naprawdę dużo i widać to w miarę jak przesuwamy się w czasie, to widać po pierwsze te zmiany, zmiany w podejściu do dzieciństwa. Widzimy też echa wydarzeń politycznych, czy może atmosfery czasów i możemy dostrzec pewne podobieństwa w kolejnych książkach. Bo autorzy kolejnych książek wychowywali się na tych wcześniejszych, więc jest to z całą pewnością bardzo, bardzo wzbogacające.
0: To prawda, tak sobie też pomyślałam, że to może być bardzo interesujące.

0: Ta lekcja, no, takich kontekstów historycznych, kulturowych danych czasów, bo gdy czytamy Małe Kobietki, czy na przykład Tomka Sawyera, to, no, to jest całe bogactwo historyczne zamknięte w literaturze młodzieżowej.
1: Tak, oczywiście. Czasami nie zwracamy na to uwagi, ale na przykład fabuła Małych Kobietek to są czasy wojny secesyjnej. To jest powód, dla których właściwie powstaje takie małe królestwo kobiet, ponieważ ojciec jest po prostu na froncie.
0: I co ciekawe, jest to zupełnie inna lektura niż Przeminęło z wiatrem. Wydaje mi się, że o wiele bardziej współczesny jest wydźwięk Małych Kobietek niż Przeminęło z wiatrem. To naprawdę trzeba sobie uświadomić, że to jest wojna secesyjna, a nie na przykład pierwsza wojna światowa, chociaż może tutaj na mnie wpływ mają ekranizacje, zwłaszcza ostatnio.
1: Na pewno. Zresztą o ekranizacjach też często rozmawiamy. Czasami się oburzamy, czasami się cieszymy, czasami dyskutujemy nad pewnymi wyborami aktorów i sposobem interpretacji tych książek, ale dzięki temu ta książka żyje. Poza tym czasami ktoś mimo wszystko poczuje chęć, żeby zobaczyć, a jak to było w oryginale, jak to wyglądało w książce. A skoro pani wspomniała o pierwszej wojnie światowej, też jednym z powodów, dla których zdecydowałam się stworzyć ten kurs, oprócz tego, że chciałam stworzyć coś innego, coś, co pozwalałoby uczyć się bez poczucia, że to jest coś niepoważnego, że marnujemy czas na jakieś takie trywialne zajęcia.
0: Nadal jest to klasyka literatury, trzeba pamiętać.
1: Tak, nadal jest to klasyka literatury, która ma bardzo też bogate słownictwo, bogate konteksty, ale prawdę mówiąc myślałam też o tym, że żyjemy w bardzo niepewnych, bardzo trudnych czasach i takie zanurzenie się w literaturze bywa czasami, nie chcę powiedzieć ucieczką, ale chwilą oddechu od tego wszystkiego.
0: Zdecydowanie
1: tak. A poza tym te książki często były pisane w trudnych czasach. One były pisane po to, żeby gdzieś ocalić tę niewinność, żeby pokazać coś pięknego i dobrego, a myślę, że potrzebujemy historii, które dobrze się kończą. Nawet jeśli cena jest wysoka, ale te książki muszą się dobrze skończyć, dobro wygrywa i myślę, że przykładem takiej książki, która właśnie powstała w trudnych czasach, przykładem, który lubię najbardziej, który mnie za każdym razem jakoś porusza, jest Dr. Dolittle, Hugh Loftinga, bo proszę sobie wyobrazić, że Dr. Dolittle narodził się w okopach I wojny światowej, ponieważ Hugh Lofting pisał listy do swojej żony i dzieci, a nie mógł pisać o tych okropnościach, które widział i dlatego stworzył doktora Dolittle, bo poruszało go też bardzo cierpienie zwierząt, koni, mułów, które ginęły razem z ludźmi podczas tych działań. I wyobraził sobie lekarza, który byłby w stanie im pomóc. I tak narodził się dr Dolittle. On narodził się w listach do dzieci, którym musiał opowiedzieć coś. Chciał mieć z nimi kontakt, ale rzeczywistość była zbyt okropna, żeby móc ją opisać.
0: I dla niego samego chyba też to był taki rodzaj ucieczki, tworzenie takiego świata zupełnie odrębnego od tego, co widzi z okopu.
1: Tak.
0: Pani Julio, wracając do takich bardziej spraw przyziemnych, bo przyznam też szczerze, historia powstania tej książki poruszyła mnie bardzo, bo wydawała mi się jedną z takich najbardziej frywolnych z tego całego katalogu, o którym już mówiłyśmy. Więc wracając do tych bardziej przyziemnych spraw, jestem ciekawa, czy komuś, kto dopiero chciałby zacząć taką literacką przygodę, na przykład podrasować, podszkolić swój język, znajomość swojego języka angielskiego, czy czytać w oryginale, czy na przykład szukać takich książek, które są troszeczkę uproszczone, bo takie też można znaleźć na rynku, one się chyba graded readers nazywają.
1: Tak, tak. Myślę, że to jest dobry początek. Myślę, że to jest dobry początek nie porywać się z motyką na słońce, bo najgorsze, co można sobie zrobić podczas nauki języka, to zniechęcić się, to mówić sobie, że ja nie potrafię, to jest za trudne. W związku z czym delikatne wejście w ten świat i takie drobne sukcesy, zrozumiałem to zdanie, wiem, o co chodzi w tej scenie, jest wspaniałe. Więc zdecydowanie myślę, że stopniowanie sobie poziomu trudności i sięganie po takie uproszczone wersje jak najbardziej może być korzystne.
0: A ile czasu dziennie poświęcać na tego typu naukę? I czy taka nauka literacka może wystarczyć, czy jednak takie podglebie gramatyczno-słownikowe jest też niezbędne?
1: Zależy, o jakim poziomie mówimy. Mhm. Bo jeśli mamy już jakieś podstawy, to nawet takie 15 minut dziennie, nawet

0: takie, żeby tylko dotknąć tego języka, bo w nauce języka najważniejszy jest z językiem kontakt. Jeśli spędzimy godzinę tygodniowo kując słówka albo formułki, to no niestety efekty nie będą zadowalające. Musimy mieć kontakt z tym językiem, on musi stać się też częścią naszej codzienności. Więc jeśli nie mamy czasu, żeby 15 minut dziennie poświęcić, proszę przeczytać stronę. Proszę posłuchaj przez 5 minut jakiegoś podcastu.
1: No właśnie, bo zastanawiałam się też, jakimi innymi formami można takie czytanie sobie wzbogacić. Wspomniane Małe Kobietki, najpierw przeczytać, a potem sobie obejrzeć ekranizację?
0: Znowu, to zależy na jakim jesteśmy poziomie. Okay. Bo jeśli rozumiemy fabułę, rozumiemy te różne zależności, co tam się dzieje, a film z całą pewnością w tym pomaga, wtedy łatwiej przejdziemy przez jakieś zawiłości językowe już w tym prawdziwym tekście. Z drugiej strony adaptacja jest adaptacją, nie jest do końca wierna, więc może nam troszkę też zaciemnić obraz.
1: No, wystarczy wspomnieć ostatnie bardzo głośne Wichrowe Wzgórza, gdzie trzeba było przypominać bardzo wyraźnie, że to jest adaptacja, a nie wierna ekranizacja powieści Brontë.
0: Tak, tak, to prawda. Więc każde rozwiązanie ma swoje wady, ma swoje zalety, ale to, co mogę powiedzieć, że jest uniwersalne, kontakt z językiem i kontakt, który sprawia nam przyjemność, żeby to nie była kolejna rzecz do odhaczenia na naszej liście.
1: A jak nie można odnaleźć przyjemności z lektury Kubusia Puchatka na przykład?
0: Oczywiście.
1: A co mówią słuchacze? Bo wiem, że to nie będzie pierwszy taki kurs, ten, który będzie w lipcu. Właśnie to będą wakacje z klasykum literatury dziecięcej. Co mówią słuchacze po takim kursie? Czego się dowiadują? Co odkrywają na nowo o języku angielskim?
0: Jakby to powiedzieć, żeby się nie chwalić jakoś nadmiernie?
1: Zupełnie wprost, trzeba się chwalić.
0: Wspaniałe dla mnie jest to i ogromnie budujące, ile radości ten kurs sprawia słuchaczom, którzy pamiętają, że lubili tę książkę, ale odkrywają zupełnie nowe rzeczy. Dowiadują się nowych rzeczy o autorach, o epoce, w której powstały dane książki. Zaczynają rozumieć więcej, dostrzegają właśnie te warstwy, te niuanse. I widzę, że sprawia im to ogromną radość. Zresztą jest to chyba jedyny kurs, na którym prowadzący może otrzymać pytanie, przepraszam, a jak są po angielsku misie patysie?
1: A jak są misie patysie?
0: Pustyks.
1: Pustyks?
0: Pustyks.
1: Okej, okay, bardzo ładnie.
0: Tak. Więc
1: rzeczywiście żaden inny wykładowca UW chyba się nie może poszczycić
0: tak,
1: takim pytaniem.
0: Tak, czuję się bardzo wyjątkowa dzięki temu. Więc widzę, że to sprawia dużą radość. Ja też staram się, żeby słuchacze mieli okazję też porozmawiać, więc mamy rozmowy w rodzaju, z którym bohaterem z Kubusia Puchatka najbardziej się utożsamiasz, albo którą postać z Małych Kobietek najbardziej lubisz. Więc ten język jest żywy. Oni uczą się też rozmawiać o książkach, o literaturze, ale w taki bardzo lekki, naturalny sposób. I widać, że czerpią z tego przyjemność. I to było właśnie to, co chciałam osiągnąć.
1: Dlatego warto się chwalić, pani Julio. Muszę jeszcze zapytać, która, no niekoniecznie z tej listy, ale w ogóle z tych książek, z tego świata, no bardziej dziecięcego, była taką pierwszą książką, którą pani przeczytała w oryginale i panią absolutnie zachwyciła, że ta książka chwyciła panią, no nie za gardło, ale powiedzmy, że za nadgarstki i wciągnęła do swojego świata.
0: A to bardzo ciekawe pytanie. Bardzo, bardzo za nie dziękuję. Muszę powiedzieć, że te, które oczywiście inaczej patrzyłam na te, które znałam z dzieciństwa, a miałam to szczęście, że dużo książek mi czytano, dużo klasyki, więc znałam te książki, mam do nich stosunek bardzo osobisty, więc one na pewno w oryginale zrobiły na mnie duże wrażenie, na przykład Pięcioro Dzieci i Coś, bo zaczęłam dostrzegać różne żarty językowe, które są nieprzetłumaczalne i które muszą gdzieś tam zaginąć w tłumaczeniu. Mimo, że mieliśmy i mamy wspaniałych tłumaczy, którzy oddają atmosferę, ducha książki w absolutnie genialny sposób, ale myślę, że Pięcioro Dzieci i Coś po raz kolejny mnie zachwyciło też tymi żarcikami, które gdzieś umykały, zarówno dlatego, że byłam dzieckiem, jak i dlatego, że czytałam w tłumaczeniu.
1: To ostatnie pytanie niezwykle ważne. Czemu Winnie the Pooh? A u nas Kubuś Puchatek.
0: To jest bardzo ciekawa historia, w gruncie rzeczy złożona, bo jak państwo być może pamiętają, Christopher Robin, czyli nasz Krzyś, miał rzeczywiście pluszowego misia, tylko miś początkowo miał na imię Edward. Ale chłopiec zachwycił się po wizycie w zoo niedźwiedziem, który miał, właściwie niedźwiedzicą, która miała na imię Winnie. I

0: pluszowymi zmienił swoje imię na Winnie the Pooh.
1: Czyli tak naprawdę nosi imię żeńskie Kubuś Puchatek.
0: Tak,
1: no,
0: tak.
1: Ciekawa historia. Tak, czyli już wiemy część, więcej w lipcu na kursie pani Julii Wilde z Instytutu Anglistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Gorąco polecamy. Przyznam, nie sprawdziłam, czy są jeszcze miejsca. Są? Bo to dobrze, bo bałam się, że przeżyje ktoś rozczarowanie, kto zaraz będzie chciał szukać wolnego miejsca. Pani Julia zaprasza też na kursy z klasyki literatury brytyjskiej już dla osób dorosłych. Pani Julio, pięknie dziękuję za tę rozmowę. Pustix zapamiętam.
0: Bardzo dziękuję. Proszę sprawdzić też inne urocze słówka.
1: Dobrej lektury przede wszystkim życzymy. Zaczynamy od Kubusia Puchatka. Dzięki serdecznie.
0: Dziękuję bardzo.
2: Studio Wiedzy.
3: Reklama.
4: Barbara, a wiesz, że twoja mamusia ma smartfon o dużej wartości?
5: No co ty, Marian, stary jest, czas go wymienić.
4: A no widzisz, bo teraz w Media Expert odkupują stare smartfony i dają bonusy na nowe. Dodatkowo można dostać nawet 2000 zł.
6: Program odkupu dostępny w sklepach stacjonarnych. Warunki otrzymania bonusu znajdują się w regulaminie dostępnym u sprzedawcy i na mediaexpert.pl.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
9: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
10: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
9: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
11: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
9: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
11: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
12: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
3: Po reklamie. Autopromocja.
13: Choć pieniądze szczęścia nie dają, to powszechnie wiadomo, że lepiej żyje się z nimi niż bez. Ale przede wszystkim warto tak kierować swoimi sprawami, żeby bezsensownie naszych dochodów nie tracić, a czasem może dodatkowo coś zarobić. O sytuacjach, w których możliwe są i straty, i zyski, a wszystko legalnie, w zgodzie z prawem, rozmawiamy w audycji Twoje pieniądze. W każdy poniedziałkowy poranek o godzinie 6.50. Anna Grabowska, zapraszam.
3: Autopromocja.
14: Minęła godzina 10.30.
3: Gość Polskiego Radia 24.
14: Odwiedził nas pan Marcin Dzierżanowski, portal XYZ. Dzień dobry, panie redaktorze.
15: Dzień dobry, witam wszystkich.
14: Panie redaktorze, tydzień temu o tej porze, dokładnie, zastanawialiśmy się, co było powodem tego fałszywego alarmu, a właściwie kto go wywołał, tego fałszywego alarmu w domu rodziny prezydenta Karola Nawrockiego. Dziś jesteśmy bliżej już tej wiedzy, bo jesteśmy po całej serii zatrzymań autorów fałszywych alarmów. Dzisiaj kolejne takie zatrzymanie, dość spektakularne, bo w mediach osoba zatrzymana jest określana jako znany warszawski adwokat. Politycznie ktoś coś na tej sprawie ugrał, ktoś coś stracił?
15: No, trudno powiedzieć. Na razie nie mamy takich informacji, że właściwie w ogóle nie mamy informacji, kto za tym stoi, no bo nie wydaje się jednak, że to taka seria zdarzeń, z jaką mieliśmy do czynienia, jest wyłącznie jakimś prywatnym aktem chuligaństwa, powiedzmy, czy jakichś takich
14: bardzo
15: wykroczeń.
14: Głupi żart, no, prawda?
15: Głupi żartów, być może jest coś za tym więcej, ale bardzo mało na ten temat wiemy. Ja myślę, że ogólnie rzecz biorąc, bazując na tym nie

zyskała koalicja. To znaczy początkowo rzeczywiście wydaje się, że nieco lekceważąco podchodzono do tematu, właśnie tak trochę na zasadzie głupie wybrane.

0: Prezydentem. Wiadomo, że takie rzeczy budzą jakieś współczucie, no jeśli wiemy, że ktoś
1: wszedł. A na pewno
0: wszedł,
1: emocje, tak?
0: Emocje, tak. No, ktoś wszedł do matki prezydenta, prawda? Wyważone drzwi i tak dalej, takie obrazki. No i wtedy poważnie się chyba dopiero wtedy zajął rząd sprawą poważnie. No i mamy efekty. Miejmy nadzieję, że to już koniec tej ponurej historii. Natomiast no rzeczywiście zaskakujące, no tylko tyle można powiedzieć o zatrzymaniu adwokata. Wydaje się, że to jest, że dopuścił się on rzeczy, jeżeli to się potwierdzi, no, które absolutnie nie licują z powagą tego zawodu. No jest to co najmniej zaskakujące, ale zbyt mało wiemy, żeby wyciągać jakieś jasne, daleko idące wnioski.
1: Wracając do tych politycznych konsekwencji, Prawo i Sprawiedliwość zapowiada wniosek o wotum nieufności dla ministra Kierwińskiego za tę, domyślam się, opieszałość w reakcji na to, co się działo w ostatnim czasie.
0: No i oczywiście to jest przesadzona reakcja, no ale to już się do tego przyzwyczailiśmy.
1: Wilcze prawo opozycji.
0: Wilcze prawo opozycji, tak. Natomiast no jednak powiedzmy sobie szczerze, no zadziałało państwo, no trochę później niż powinno, ale zadziałało. Więc nie można też mówić o jakiejś spektakularnej porażce ministra Kierwińskiego. Ja raczej widzę w tym takie polityczne niedoszacowanie powagi sprawy na samym początku przez rząd. No bo ja myślę, że służby jednak robiły co mogły. No to ta sytuacja jednak nie tylko uderzała w prawicę czy w prezydenta, ale także w służby, które jednak były przez kilka dni na, mocno nacenzurowanym i na takim krytycznym, były krytykowane za tę sytuację. Więc wydaje mi się, że dobrze, że to się już skończyło. Miejmy nadzieję, że osoby odpowiedzialne za to już są namierzone, ale wnioski powinny być, myślę, wyciągnięte. Wydaje mi się, że początkowo rząd nie doszacował powagi sprawy.
1: To a propos tych wniosków, to może świadczyć o tym, że u progu prekampanii przed wyborami parlamentarnymi przyszłorocznymi Koalicja Obywatelska, koalicja 15 października traci taki społeczny słuch, takie społeczne wyczucie i instynkt tego, co może być dla ludzi, dla wyborców ważne, czym warto się zająć, na czym warto skupić uwagę, gdzie warto szybko zareagować, a co warto, mówiąc kolokwialnie, odpuścić?
0: Trudno powiedzieć, w sondażach na razie mówię z przyzwyczajenia Platforma, oczywiście Koalicja Obywatelska, już tej nazwy powinniśmy używać po zmianie formy prawnej, prawda, tej partii. Otóż Koalicja Obywatelska na razie zyskuje w sondażach, wzmacnia pozycję lidera, więc być może mówienie o traceniu słuchu społecznego jest przedwczesne, natomiast z całą pewnością mieliśmy do czynienia z taką serią niefortunnych z punktu widzenia Koalicji Obywatelskiej zdarzeń. To jest cała historia z Trumpem, z Donaldem Trumpem.
1: Z żołnierzami amerykańskimi.
0: Tak, kiedy zresztą Donald Trump wprost powiedział, że zwiększa obecność wojsk amerykańskich w Polsce w wyniku zwycięstwa wyborczego Karola Nawrockiego.
1: I no wtedy się zastanowiłam nad tym, panie redaktorze, czy on to zrobił dla Karola Nawrockiego, czy na złość Donaldowi Tuskowi.
0: No właśnie, to możemy dyskutować oczywiście. Ja myślę, że on w swoim przekonaniu wzmacnia Karola Nawrockiego. Ja bym powiedział, że to może na dłuższą metę taka deklaracja może być co najmniej kontrowersyjna, ale no powiedzmy, że to na pewno nie wzmacnia Koalicji Obywatelskiej. Historia z tymi alarmami fałszywymi i kilka jeszcze innych rzeczy można byłoby wymieniać, które są takie niefortunne dla koalicji rządowej. Nie wiem, czy już można mówić o traceniu słuchu społecznego, ale na pewno jest to jakaś taka sytuacja, nad którą trzeba się zastanowić.
1: No dobrze, to skoro pan wywołał ten temat sondaży, to dlaczego rośnie? Skoro jesteśmy świadkami tej serii potknięć koalicji, a mimo to w sondażowych badaniach widzimy, że przybywa tych, którzy deklarują chęć głosowania właśnie na tę partię.
0: Tak, to pytanie, czy koalicji z dużej litery, czy z małej litery, bo koalicja rządowa nie zyskuje poparcia. To widać wyraźnie, że wzmocnienie Koalicji Obywatelskiej, czyli partii Donalda Tuska, odbywa się w zasadzie kosztem współkoalicjantów, którzy no tak naprawdę nie mogą wyjść ponad próg wyborczy. Wyraźnie widać, że udaje się to póki co lewicy, ale też nie jest to taka bardzo silna i zdecydowana pozycja. opozycja, gdyby wybory parlamentarne odbywały się

0: się dziś, to partia Włodzimierza Czarzastego nie mogłaby mieć pewności, że dostanie się do parlamentu. Te sondaże mówią 5, przecinek ileś tam czasem, czasem 6, czasem 7, prawda? Ale to nie jest taka pewna pozycja, ta, która daje gwarancję wejścia do parlamentu. Przede wszystkim dekompozycja współkoalicjantów Koalicji Obywatelskiej. Niskie notowania PSL-u, niskie, no właściwie żadne już notowania Polski 2050. No ta lewica, która sobie jakoś radzi, ale nie jest to też taka bardzo silna pozycja, więc widać wyraźnie, że Koalicja Obywatelska pożywia się słabością współkoalicjantów. Czy to jest dobrze, czy źle? No zobaczymy. To nie jest tak, że Koalicja Obywatelska nie ma szansy na utrzymanie władzy po kolejnych wyborach. Widzimy wyraźnie, że brakuje jej kilkanaście głosów. Dużo się jeszcze może przez ten ponad rok wydarzyć, ale na pewno użyję tego słowa, którego określenia, którego używaliśmy jakiś czas temu, będzie szło na żyletki. Mhm.
1: Czyli Koalicja Obywatelska kanibalizuje trochę te środowiska swoje, koalicyjne, a nie jest w stanie skłonić do głosowania na siebie nowych wyborców.
0: Ja myślę, że w ogóle w sytuacji takiej polaryzacji mówienie o nowych wyborcach to jest właściwie rzecz niemożliwa ani dla
1: czyli
0: jednej,
1: przepływów
0: ani dla drugiej.
1: Elektoratów nie będzie.
0: Przepływów elektoratów pomiędzy obozami, bo pomiędzy partiami te przepływy są. Pomiędzy obozami właściwie nie ma. Wygra ten, kto bardziej zmobilizuje wyborców. A przegra ten, którego elektorat będzie zdemobilizowany. Natomiast wyraźnie widać, że właściwie tam nie ma przesunięć z obozu prawicowego do obozu rządzącego.
1: Najnowsza historia pokazuje nam, że wygrać wybory to jedno, a mieć zdolność koalicyjną i stworzyć rząd i większość, która będzie zapleczem dla tego rządu, to już zupełnie coś innego. Koalicja Obywatelska jako partia na szczycie tych rankingów sondażowych, lewica balansująca na progu wyborczym, to dlatego Donald Tusk, premier Donald Tusk zdecydował się zainwestować politycznie w temat związków partnerskich, pojawiająca się ustawa o osobie najbliższej, sprawa transkrypcji aktów małżeństwa zawieranych za granicą małżeństw jednopłciowych. To dlatego to się dzieje teraz?
0: Być może również, ale ja myślę, że po prostu na tym niedotrzymywaniu obietnic, takim demonstracyjnym wręcz niedotrzymywaniu obietnic odnośnie postulatów osób LGBT+, już zaczynała tracić Koalicja Obywatelska. To znaczy ja nie wiem, czy to jest taki prezent dany lewicy. Myślę, że to jest raczej przerzucenie tego gorącego kartofla do obozu prezydenckiego. No bo wiemy wszyscy, co się stanie. Uchwalono ustawę pierwszy raz w historii.
1: No jeszcze Senat, ale to pewnie
0: tak,
1: tylko
0: tak,
1: formalność.
0: Ale to raczej już będzie formalność. Pierwszy raz mamy ustawę. No ale wiadomo, że ona nie wejdzie w życie, bo prezydent ją zawetuje i to już wszyscy wiemy. No ale to już będzie teraz wina prezydenta, a nie wina Tuska. Więc myślę, że to jest takie zręczne przerzucenie piłeczki, bo dopóki ta piłeczka była po stronie koalicji, to ona mocno psuła. To znaczy ona rzeczywiście psuła notowania, psuła opinię koalicji rządowej jako tej, która nie dotrzymuje postulatów, jako tej, która nie jest w stanie dowieść. No tutaj oczywiście będzie mógł powiedzieć Donald Tusk, no ja zrobiłem co mogłem, uchwaliliśmy ustawę, a teraz no zablokowano nam ją prezydent. Ja muszę powiedzieć, że ja zajmowałem się jeszcze jako młody dziennikarz, zajmowałem się tematem związków partnerskich, że tak powiem, zanim to było modne i pamiętam, że 20 kilka lat temu pierwszy raz pisaliśmy o tego typu projektach i dziś widzimy wyraźnie, że ta sprawa budzi stosunkowo nieduże emocje, znaczy dużo mniejsze niż kiedyś. Ani społeczność osób LGBT nie jest zadowolona z tych propozycji uchwalonych przez Sejm, ale też widzimy dosyć słaby opór i ze strony Kościoła, i ze strony nawet prawicy. Oczywiście tam Są różne takie wypowiedzi negatywne i wiadomo, nie byłaby prawica sobą, gdyby nie torpedowała tych przepisów, ale jednak nie ma jakiejś ogólnopolskiej dyskusji na ten temat. Ja myślę, że wszyscy wiedzą, że trochę dyskutujemy o rzeczy, która już dawno powinna mieć miejsce. We wszystkich niemal krajach Unii Europejskiej związki partnerskie już są wprowadzone.

0: Mamy do czynienia z ustawą bardzo niedoskonałą, ustawą, jak to mówią jej przeciwnicy, ogryskiem, jakimś takim, no ale oczywiście lepsze to niż nic. Mhm. Natomiast na koniec dnia prawdopodobnie ona nie wejdzie w życie, więc trochę dyskutujemy o inflantach, że tak powiem. Mhm.
1: Rozważamy te scenariusze przedwyborcze, okołowyborcze. Jak na ten klimat przedwyborczy wpłynie to, co dzieje się w Krakowie i co w Krakowie się wydarzyło ostatniej niedzieli, czyli to referendum o odwołanie prezydenta miasta. To jest porażka Koalicji Obywatelskiej. To, co się będzie działo przed wyborami tymi uzupełniającymi, może stać się takim poligonem doświadczalnym przed tymi, no nazwijmy to, dużymi wyborami parlamentarnymi w przyszłym roku?
0: No zobaczymy. Muszę powiedzieć, że sytuacja jest co najmniej bardzo interesująca, ponieważ mamy do czynienia z sytuacją, kiedy dwie główne partie właściwie nie mają kandydatów. Już wiemy, kogo wystawi prawdopodobnie Lewica, kogo wystawi Partia Razem, kogo wystawi Konfederacja, kogo wystawi nawet Grzegorz Braun, dowiedzieliśmy
1: nie
0: się.
1: Nie siebie.
0: Nie siebie, tak. Natomiast cały czas naprawdę nie wiemy i chyba nawet te ugrupowania nie wiedzą, kogo wystawi Koalicja Obywatelska i kogo wystawi PiS. PiS, który można powiedzieć otwierał szampana po referendum, chyba jest trochę w kłopocie, bo oczywiście niewątpliwym sukcesem opozycji jest odwołanie Miszalskiego i to w takim dosyć dużo ludzi poszło na te wybory. Ja tutaj w tym studiu mówiłem, że jakoś tak nie wierzyłem za bardzo w to referendum, ale okazało się, że za odwołaniem Miszalskiego było więcej ludzi, więcej wyborców niż jakiś czas temu, niż te dwa lata temu na niego go zagłosowało w drugiej turze. Więc to jest całkiem duża grupa osób poszła do urn i zdecydowała o odwołaniu byłego prezydenta Krakowa. Natomiast no PiS nie będzie zwycięzcą tej sytuacji, jeżeli jego kandydat, jeżeli kandydat PiSu no na przykład nie wejdzie do drugiej tury, a takie sytuacje już się zdarzały w Krakowie, więc w Krakowie PiS nie jest zbyt mocny, więc no a z drugiej strony Koalicja Obywatelska też nie ma silnego kandydata, ale z takich przesłuchów, jakie można usłyszeć wśród polityków obu ugrupowań, słychać, że PiS prawdopodobnie wystawi jakiegoś miejscowego działacza samorządowego, a Koalicja Obywatelska pomyśli o jakimś dużym nazwisku z ogólnopolskiej polityki, więc zobaczymy, może być bardzo ciekawie.
1: Tak, bo ciekawe, kto wtedy lepiej znowu wykaże się tym słuchem społecznym i lepiej zinterpretuje i zdiagnozuje tę sytuację krakowską, na ile rzeczywiście wynik tego referendum był skutkiem takiego, no, tego, co się dzieje w tej dużej ogólnopolskiej polityce, a na ile to była sprawa taka bardzo lokalna i rzeczywiście mieszkańcy wyrazili swój sprzeciw wobec polityki lokalnego samorządowca, a nie przedstawiciela określonej partii politycznej.
0: Wydaje się, że tam były te dwa czynniki naszły na siebie, to znaczy prezydent Miszalski nie jest popularnym, nie był przesadnie popularnym prezydentem, to nie jest na przykład taka pozycja, jaką Rafał Trzaskowski ma w Warszawie. No, siłą rzeczy porównujemy oba te miasta, duże, ważne miasta. Rafał Trzaskowski cieszy się sympatią mimo wszystko, mimo oczywiście zanotowanych porażek politycznych. Wszyscy wiemy o nich. Cieszy się sympatią mieszkańców. Natomiast wydaje się, że prezydent Miszalski taką sympatią specjalnie się nie cieszył. A do tego doszła oczywiście mobilizacja prawicy, bo wszystkie właściwie prawicowe ugrupowania, plus jeszcze Łukasz Gibała, który też, prawda, stał za tym referendum, więc tam różne czynniki zadziałały. Pytanie właśnie, czy pójdzie teraz seria podobnych referendów.
1: Tak, tak, czy będzie to referendalne będzie tsunami polskich miastach i w samorządach.
0: I wydaje się, że dużo zależy właśnie od wyniku głosowania w Krakowie. To znaczy, jeżeli na przykład znowu przeszedłby kandydat Koalicji Obywatelskiej, to ten efekt Miszalskiego byłby dużo mniejszy, to znaczy także dla PiSu nie byłoby, byłoby to takie trochę pyrrusowe zwycięstwo, takie niedowiezione zwycięstwo związane z odwołaniem prezydenta Krakowa. No i też oczywiście pokazywałoby to, że sprawa nie jest taka prosta do przeniesienia do innych miast. Mhm. Więc ciekawa sytuacja i na pewno musimy obserwować, bo mogą być duże efekty tego dla polskiego samorządu.
1: Na ile zdarzeniem anegdotycznym, a na ile rzeczywiście tematem wartym omówienia jest fakt tego, że pojawił się Andrzej Duda?

0: Duda w tej dyskusji o tym, kto mógłby być kandydatem Prawa i Sprawiedliwości na prezydenta Krakowa.
1: Ja myślę, że to jest jednak trochę propozycja obraźliwa dla byłego prezydenta.
0: Podobno się bardzo obruszył na kolegów.
1: No i trochę mu się nie dziwię. To zdarzało się, że na przykład prezydenci czy merowie dużych miast też na zachodzie Europy kandydują na prezydenta kraju, ale raczej nieodwrotnie. Nie jestem w stanie sobie przypomnieć sytuacji, żeby była głowa państwa stawała na czele miasta. No byłoby to trochę
0: degradacja.
1: Natomiast nie zmienia ona faktu, że były prezydent nie może sobie znaleźć miejsca na polskiej scenie politycznej, ale to jest przypadłość chyba wszystkich byłych prezydentów.
0: Szczególnie tych młodych.
1: No właśnie, tak coraz młodsze osoby zostają prezydentami. To jest oczywiście pewnego rodzaju tendencja ogólnoświatowa, chociaż Stany Zjednoczone pokazują, że nie żelazna reguła. No i pytanie powstaje, co po tej kadencji, co po upływie. No wiemy, że Aleksander Kwaśniewski jakoś się odnalazł oczywiście, ale też miewał kłopoty z tym odnalezieniem się. No widzimy wyraźnie, że Prawo i Sprawiedliwość nie ma pomysłu na wykorzystanie Andrzeja Dudy. Karol Nawrocki też raczej robi rzeczy, no na przykład zapowiedź odebrania orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy, to przypomnijmy, że ten order nadał Andrzej Duda, czyli można powiedzieć też taka działalność trochę w kontrze do poprzednika.
0: Zostawiając ten historyczny kontekst tego, co się w tym tygodniu działo wokół relacji polsko-ukraińskich, wokół tego orderu, tej decyzji, to także bardzo dużo mówi i wydaje mi się, że prezydent Nawrocki wysyła nam sygnał, w ogóle mówieniem na temat tego, że rozważa taką decyzję, wysyła nam sygnał o tym, kogo uważa za swoje polityczne zaplecze. No bo jeżeli pamiętamy, że order Orła Białego Wołodymyrowi Zełenskiemu przyznał prezydent Andrzej Duda, a z drugiej strony słyszymy apele ze strony Konfederacji na temat tego, że trzeba Ukrainę i Ukraińców i ukraińskiego prezydenta, no mówiąc wprost, ukarać za to, że w ogóle przyszło mu do głowy, żeby nadać imię bohaterów UPA jednej z jednostek wojskowych, no to widzimy, czyim językiem mówi prezydent Karol Nawrocki.
1: Ale ja myślę, że on mówi swoim językiem, to znaczy my zakładamy, że on jest umiarkowanym politykiem, który robi umizgi do Konfederacji, a moim zdaniem tak nie jest. On po prostu jest wewnętrznie konfederatą. To, że związał się politycznie z PiS-em, no to zrobił to ze względów pragmatycznych, ale to nie jest Andrzej Duda, prawda, to jeśli chodzi o jego poglądy, no jakoś tam jednak, jak na polską prawicę umiarkowane. To jest radykał i także radykał historyczny, więc myślę, że on mówi absolutnie swoim głosem, a to jest głos bardzo bliski Konfederacji. Mm-hmm. Myślę na przykład, że Jarosław Kaczyński nie poparłby takiego rozwiązania, jak odebranie orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy.
0: No to byłaby już druga decyzja pana prezydenta wbrew woli Jarosława Kaczyńskiego, bo pierwsza to była mianowanie nowego pierwszego prezesa Sądu Najwyższego.
1: Tak, owszem, ale tutaj dodam tylko, może nasi słuchacze tego nie wiedzą, że prezydent nie może samodzielnie odebrać orderu Orła Białego, ponieważ samodzielnie może tylko nadawać ordery. Natomiast odebranie orderu wymaga kontrasygnaty premiera. Być może więc jest tak, no a trudno sobie wyobrazić, żeby Donald Tusk zgodził się na odebranie orderu Orła Białego prezydentowi Zełenskiemu. W związku z czym wydaje się, że to może być bardziej rozgrywka wewnątrz Polska, wewnątrz krajowa, niż międzynarodowa, ale na pewno wywoła duże reperkusje. Pewnie już wywołała duże reperkusje międzynarodowe. Jest to bardzo nieodpowiedzialna i zła decyzja.
0: Można powiedzieć, że piwa naważyli prezydenci. No prezydent Zełenski ogłaszający swoją decyzję, prezydent Karol Nawrocki mówiąc o tej możliwości odebrania orderu, a wypić będzie pewnie musiał to polski premier i szef MSZ-u.
1: I pewnie oba nasze społeczeństwa, bo dobre relacje między Polską a Ukrainą przede wszystkim leżą w interesie naszych obu państw i obu społeczeństw. To jest oczywiste.
0: To na dłuższą metę, tak, pewnie, jeśli chodzi o konsekwencje te długofalowe.
1: Bardzo groźna, śmiertelnie groźna zabawa właśnie w takie przepychanki międzynarodowe.
0: Dlaczego prezydent Zełenski w ogóle bierze pod uwagę to, że można nadać imię bohaterów UPA jednostce wojskowej? No przecież zdaje sobie sprawę, jak bardzo to jest temat...

0: No, drażliwy to mało powiedziane. Bolesny dla Polaków, dla najbliższych sojuszników Ukrainy na Zachodzie.
1: Może na pewno zdaje sobie z tego sprawę, natomiast nie sądzę, że była to decyzja wymierzona w Polskę. UPA to jest formacja, która cieszy się dużym uznaniem w społeczeństwie ukraińskim jako ta formacja, która walczyła ze Związkiem Radzieckim o niepodległość Ukrainy. No, my musimy też zrozumieć, że różne kraje mają różną optykę na historię i różnie postrzegają. W ogóle świadomość rzezi wołyńskiej w społeczeństwie ukraińskim jest stosunkowo nieduża. Ja myślę, że wiele osób za bardzo nie wie w ogóle o tym, że miało miejsce takie mordy. No, po prostu o tym tam nie mówiono, a poza tym żadne społeczeństwo nie lubi specjalnie pamiętać o swoich zbrodniach. Natomiast UPA kojarzy się tam przede wszystkim z walką o niepodległość Ukrainy ze Związkiem Radzieckim. I bohaterowie UPA na tym sztandarze, tak, bo to można tak powiedzieć, bo nadanie jednostce wojskowej tego imienia, ma, jak rozumiem, służyć temu, żeby bardziej mobilizować społeczeństwo do wojny przeciwko Rosjanom, a nie przeciwko Polakom. Tak, oczywiście. Myślę, że nie było to wymierzone w Polskę, natomiast rzeczywiście zabrakło niewątpliwie wrażliwości. Natomiast ja bym jednak tego nie demonizował. To znaczy, każdy naród ma prawo sobie wybierać bohaterów, natomiast powinien szanować wrażliwość sąsiadów, zwłaszcza sojuszników. I tutaj na pewno tej wrażliwości prezydentowi Zełenskiemu zabrakło. Natomiast nasza reakcja jest nadmierna.
0: To jeszcze o bezpieczeństwie porozmawiajmy, bo ten tydzień przyniósł i końcówka tego miesiąca, co naturalne, bo kończą się już te terminy, jeśli chodzi o możliwość podpisania umów na wykorzystanie pieniędzy z programu SAFE. Bardzo spektakularnie rząd to sobie wymyślił, zaplanował i rzeczywiście celebrował te uroczystości, żeby utrzeć trochę wizerunkowo nosa prezydentowi i jego ludziom.
1: Tak, myślę, że tak, ale to akurat myślę, że zręczne posunięcie. W ogóle wydaje mi się, że cała zagrywka z SAFE to jest batalia wygrana przez rząd, zdecydowanie, taka wizerunkowo, ponieważ to prezydent wyszedł na taką osobę, która, będąc zwierzchnikiem sił zbrojnych, działa na szkodę polskiej armii. A na koniec dnia również okazuje się, że robi to nieskutecznie, ponieważ właściwie wszystko, co zamierzono, rządowi udało się dowieść w tej sprawie, więc...
0: Przynajmniej na papierze, panie redaktorze, bo jak te pieniądze będą wykorzystane i czy polska zbrojeniówka, szczególnie ten sektor państwowy, zdoła te pieniądze na czas wydać, to już jest zupełnie inna historia.
1: To już jest zupełnie inna sprawa. Oczywiście ja mówię tylko o tym przyjęciu SAFE, gdzie okazało się, że to weto prezydenta w tym przypadku nie zadziałało. Zresztą to jest bardzo ciekawe, bo ewidentnie rząd zaczyna uczyć się żyć w obliczu wet prezydenta. Proszę zwrócić uwagę, prezydent zawetuje związki partnerskie.
0: No, ustawę o osobie najbliższej.
1: Ustawę o statusie osoby najbliższej. A jednocześnie rząd prawdopodobnie przeprowadzi tylnymi drzwiami przepisy dotyczące transkrypcji małżeństw, które być może nawet parom dadzą więcej niż ta ustawa w niektórych dziedzinach. Bo tak naprawdę teraz bardzo dużo zależy od rządu. To znaczy od tego, co ta transkrypcja będzie w praktyce oznaczała. I więc to też jest pokazywanie, że my się weta prezydenta nie boimy.
0: Tylko czy to jest rządzenie, czy to jest tylko administrowanie krajem? Kiedy robi się to za pomocą rozporządzeń, a nie ustaw?
1: No, okazuje się, że jednak rządzenie. No bo jeżeli możemy przyjąć SAFE, możemy przyjąć przepisy dotyczące par jednopłciowych, które... realne przepisy, realne rozwiązania, które zmieniają życie tych ludzi bez ustawy i bez akceptacji prezydenta, no to to jest jednak rządzenie. My jesteśmy przyzwyczajeni, mówimy, no rozporządzeniami to można co najwyżej administrować. No rząd próbuje ewidentnie rozpychać się tutaj i próbuje takiego eksperymentu pod tytułem będziemy rządzić rozporządzeniami. No jest to ciekawy eksperyment, trochę pozakonstytucyjny, albo może obok konstytucji, może nie przeciwko konstytucji, a obok konstytucji. Bardzo to ciekawe i interesujące.
0: Bardzo się z uwagą temu wszystkiemu przyglądamy i komentujemy dzisiaj razem z panem Marcinem Dzierżanowskim z portalu XYZ. Bardzo dziękuję, panie redaktorze, za wizytę w naszym studiu.
1: Dziękuję bardzo, życzę miłej niedzieli.

0: Reklama.
1: Hej! Jaki jest najlepszy prezent na Dzień Dziecka?
2: Wspólne zakupy w sklepie Media Expert. Mają teraz super promocje dla wszystkich rodziców z dziećmi.
1: I dla dzieci z rodzicami.
3: Teraz w Media Expert promocja dla wszystkich rodziców z dziećmi do 18 roku życia. Przyjdź z dzieckiem do sklepu, zrób zakupy za minimum 300 zł na każde dziecko. Pokaż aplikację, a dostaniesz po 30 zł rabatu. Akcja trwa do 1 czerwca. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
5: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
6: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
7: Mama była smutna i zmęczona.
5: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
0: Zdrowid. Po reklamie. Autopromocja.
8: Bywa, że rodzina się rozpada, a dorośli próbują ułożyć sobie życie na nowo. Kiedy rodzice wchodzą w kolejne relacje, ich dzieciom często towarzyszą silne emocje. O tym, jak z perspektywy dziecka wygląda życie w rodzinie patchworkowej, opowie dr Magdalena Śniegulska w audycji Zbliżenie. Zapraszam już dziś po godzinie 22. Jakub Kukla, do usłyszenia.
0: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Dezinformował służby i podszywał się pod inne osoby. Jest 3-miesięczny areszt dla warszawskiego adwokata. Służby usuwają skutki nawałnic na Opolszczyźnie. Minionej doby strażacy interweniowali ponad 1500 razy. Powiemy też o urodzinowym pojedynku Igi Świątek. Polska tenisistka walczy o ćwierćfinał French Open. Minęła 11. Bartosz Teodorowicz, zapraszam. Jest 3-miesięczny areszt dla kolejnego podejrzanego zatrzymanego w sprawie fałszywych alarmów. Mężczyzna to znany warszawski adwokat. W jego mieszkaniu służby znalazły niebezpieczne przedmioty, poinformowała podinspektor Ewelina Gromek-Oćwieja z warszawskiej policji.
2: W lokalu podejrzanego śledczy znaleźli m.in. laptopy, pendrive'y, karty pamięci, telefony komórkowe, także odznaki służb. W mieszkaniu znajdowała się również różnego rodzaju broń, jej elementy oraz amunicja.
1: Podejrzany miał wysyłać zgłoszenia dotyczące rzekomych przygotowań do ataków na prezydenta i ministra spraw zagranicznych. Podszywał się przy tym pod inne osoby. Wcześniej policja zatrzymała 5 osób, które miały zgłaszać fałszywe alarmy wobec polityków prawicy. Blisko 1500 interwencji strażaków minionej doby. Część z nich związana była z gwałtownymi zjawiskami pogodowymi. Nad Opolszczyzną przeszły gwałtowne burze. Służby pomagały w zabezpieczeniu uszkodzonych budynków, zerwanych linii energetycznych i udrożnieniu dróg. Miniona doba była dla strażaków bardzo pracowita, mówi starszy kapitan Wojciech Gralec z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej.
3: Jednostki ochrony przeciwpożarowej interweniowały przy blisko 1500 zdarzeń. Część interwencji związanych z miejscowymi zagrożeniami. Strażacy usuwali przewrócone drzewa i konary, zabezpieczali uszkodzone dachy oraz udrażniali drogi po przejściu burz i silnego wiatru. Szczególnie duże interwencje związanych z usuwaniem skutków wichur odnotowano na Opolszczyźnie.
1: Do największej liczby zniszczeń doszło w powiecie strzeleckim. W nawałnicy nikt nie ucierpiał. Kwestia UPA jednoczy polskich polityków. Posłowie od prawa do lewa oczekują od prezydenta Ukrainy zaprzestania gloryfikowania zbrodniarzy. To

0: decyzji Wołodymyra Zełenskiego, który niedawno zdecydował o nadaniu imienia bohaterów UPA jednej z ukraińskich jednostek wojskowych.
1: Polska klasa polityczna uważa, że w cywilizowanym świecie nie ma miejsca na gloryfikowanie zbrodniarzy z UPA, a ci, którzy to czynią, psują dobre relacje sąsiedzkie. Dlatego zdaniem Karola Karskiego z PiS, z decyzji prezydenta Ukrainy cieszą się jedynie na Kremlu.
2: Mamy do czynienia z wpisywaniem się w narrację putinowską. Tego typu działania nie są korzystne z punktu widzenia państwa ukraińskiego.
1: Krzysztof Kwiatkowski z Koalicji Obywatelskiej oczekuje, że prezydent Zełenski wycofa się ze swojej decyzji.
3: I w ten sposób będziemy mogli tą sprawę zamknąć. Inaczej jedynymi, którzy się będą cieszyć, to będą Rosjanie i Władimir Putin.
1: Tymczasem prezydent Polski Karol Nawrocki chce pozbawić ukraińskiego przywódcy orderu Orła Białego. Jego kapituła zbierze się w tej sprawie 8 czerwca. Michał Fabisiak, Polskie Radio.
0: Co najmniej 2 osoby zginęły, a blisko 20 zostało rannych po sobotnich atakach Rosji na Ukrainę. Kreml miał użyć ponad 230 dronów, poinformowały władze w Kijowie. Celem były m.in. obiekty na Zaporożu oraz w obwodach charkowskim i sumskim. Siły powietrzne Ukrainy poinformowały o zestrzeleniu większości bezzałogowców. To ostatni dzwonek, by skorzystać z oferty Międzynarodowych Targów Książki w Warszawie. Wydarzenie na PGE Narodowym przyciąga tłumy wielbicieli literatury. Czeka na nich ponad 600 wydawnictw z 33 państw.
4: Przyciągają mnie książki przede wszystkim. No i wszystkie te wydarzenia towarzyszące, czyli autorzy, dzień reportażu, który jest w salach u góry. Bardzo dużo wydarzeń, więc świetna impreza i jestem co roku.
5: Książki i komiksy i planszówki.
6: Przejście, zobaczyć co jest, zerknąć na promocje oczywiście, jakby były. Mimo, że w domu miejsca nie ma, to coś się kupi. Może trochę puzli też polujemy na jakieś fajne.
7: Jest mnóstwo atrakcji, nowości, jakieś autografy na prezenty, książki, bo jest dużo autorów.
4: To jest też ciekawe w ogóle, bo nie wiemy, na co człowiek trafi. To znaczy, jak ktoś idzie z jakimś celem, no to fajnie jakby wie, gdzie iść, a z drugiej strony można coś odkryć, tak jak podeszliśmy do stoiska z komiksami i ja nie jestem jakaś komiksowa, a coś mi wpadło też w oko, więc fajnie.
0: Z czytelnikami rozmawiał Witold Banach. Swoje stanowisko na targach ma także Agencja Muzyczna Polskiego Radia. Wydarzenie potrwa do godziny 17. Na koniec jeszcze zaglądamy do Paryża, gdzie rozpoczął się tenisowy pojedynek Igi Świątek. Najlepsza polska tenisistka walczy o ćwierćfinał z Ukrainką Martą Kostiuk. To w ramach wielkoszlamowego turnieju French Open. Mecz ma dodatkowy wymiar, bowiem Iga kończy dziś 25 lat.
8: Wszyscy, którzy tutaj będą, myślę, że po meczu będziemy się tym cieszyć, jeśli będzie się czym cieszyć, no bo na pewno priorytetem jest turniej i urodziny trochę schodzą na drugi plan. Skupię się na meczu.
0: Iga Świątek awansowała do 1/8 po wygranej z Magdą Linet. Trzymamy mocno kciuki za naszą reprezentantkę.
9: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Niedziela pod znakiem chmur i przelotnego deszczu. Parasole przydadzą się głównie na północy i na wschodzie. Na Warmii i Mazurach możliwe burze. Temperatura od 18 stopni na północy, 21 na wschodzie i w centrum, do 24 na południowym zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, na Podkarpaciu porywisty.
9: Radio 24.
10: Słowem wszystko.
9: Głębia ostrości.
11: Witam Państwa bardzo serdecznie. To audycja Głębia Ostrości, audycja o fotografii. Proszę Państwa, zmierzamy w stronę lata fotograficznego. Dlatego dzisiaj dwóch gości, Bartek Syta, witam Cię serdecznie, Bartku.
12: Dzień dobry.
11: Stefan Zubczewski, witam serdecznie.
13: Dzień dobry.
11: Opowiedzą nam o cudownej miejscowości Wojnowo na Mazurach, gdzie odbywa się już od kilku dobrych lat festiwal fotografii, Wojnowski Festiwal Fotografii, który na tyle jest przyjemny, proszę Państwa, choć wymaga trochę wysiłku, na tyle przyjemny, że dzieje się w przestrzeni mazurskiej wsi Wojnowskiej.

0: zawodowo, nie w zamkniętych pomieszczeniach, tylko jest to taka wystawa plenerowa, a właściwie kilkanaście wystaw plenerowych. Powiedziałam też o takiej pewnego rodzaju wytrwałości fizycznej, bo ponad 2 kilometry zdjęć na mniej więcej takiej odległości można oglądać pracę polskich fotoreporterów. Stefan Zubczewski, honorowy prezes Klubu Fotografii Prasowej. Panie Stefanie, to od pana się zaczęło. Skąd ten pomysł?
1: Skąd pomysł? Pomysł bardzo dziwny, bo ja uwielbiam pływać barkami, takimi houseboatami po Europie. Całą spłynąłem, więc w czasie spłynąłem do takiej miejscowości, która się nazywa Gassilly we Francji. I tam się odbywa taki permanentny festiwal uliczny. Każda uliczka w średniowiecznym miasteczku jest osobną galerią. No i tak wróciłem do Polski. Po jakimś czasie zobaczyłem, że w naszym magazynku w Stowarzyszeniu Dziennikarzy zalegają wystawy, które były prezentowane w holu stowarzyszenia i trochę było ciasno. Pomyślałem sobie, wezmę do Wojnowa, powieszę na płocie, zobaczymy, co się porobi.
0: I uzyskał pan zgodę bez problemu wieszania na płocie tych...
1: No sam tam mam płot, bo tam mieszkam w tej wsi od 32 lat. I po prostu no, zaczęło się tak w okolicy mojego domu. Nie jako festiwal, tylko tak na próbę. No i się okazało, że masa ludzi to ogląda. Przyjeżdżają tam wycieczki autokarowe, bo tam jest klasztor staroobrzędowców w tej wsi. W ogóle ciekawa wieś, bo to jest ekumeniczne. Jest starowierzy, staroobrzędowcy, katolicy i ewangelicy. Wszyscy w jednej wsi. Nie ma tylko synagogi i nie ma meczetu. A poza tym jest wszystko. Więc zaczęliśmy tam w tym końcu tymi zdjęciami na piankach, tylko że to były zdjęcia nie do końca wodoodporne, ale wytrzymały. No i masa ludzi to zaczęła oglądać. Przyjeżdżają masę wycieczek autokarowych. Więc zaczął się robić z tego tłum. No więc pomyśleliśmy w ramach Klubu Fotografii Prasowej, żeby nadać temu jakąś rangę i zacząć to powiększać. No i tak od płota do płota się zrobiło 2 kilometry ze sporym hakiem wystaw. Przeciętnie jest to 25-24 wystawy autorskie. No w tym roku będzie troszkę inaczej, ale to o tym może później powiemy. Najwięcej tak? zdjęć, ilość zdjęć, która wisiała na poście, to było chyba 530 zdjęć pojedynczych.
0: To myślę, że trzeba mieć cały dzień, żeby uważny widz obejrzał. To chociaż panowie kiedyś promując festiwal powiedzieli, że można nawet z samochodu oglądać.
1: Można. Ku ucieszę tych, co jadą za nami i chcą nas wyprzedzić.
0: Bartek, ja też ciebie zapytam, bo dołączyłeś do festiwalu nie na samym początku, ale bardzo szybko. Powiedzcie trochę o tym, co się będzie działo w tym roku, bo wiemy już z tego krótkiego wstępu, że festiwal ma tradycję, że wieś Wojnowo koło Rucianego Nidy, że sama wieś, jak pan Stefan powiedział, bardzo ciekawa, staroobrzędowcy w Wojnowie, ikony, dużo się dzieje i ten płot, do którego ciągną wycieczki. Czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień. To żaden festiwal nie trwa tak długo. Co będzie w tym roku?
2: W tym roku, z racji tego, że to będzie już 10. edycja naszego festiwalu, postanowiliśmy troszeczkę wrócić do korzeni tego, skąd się festiwal wywodzi, czyli z Klubu Fotografii Prasowej. I ta 10. edycja będzie się skupiać na fotografii prasowej. Jak to ostatnio jeden z moich kolegów powiedział, na królowej fotografii, bo sztuczna inteligencja, mam nadzieję, nie będzie miała wpływu na fotografię prasową, więc skupiamy się wokół fotografii prasowej. Planujemy tak naprawdę otwarcie, które będzie trwało 3 dni. Zaczynamy w czwartek. Prawdopodobnie będzie to kino plenerowe. Zaczniemy pokazem filmu o fotografii prasowej. W piątek będą 2 spotkania, które może nie do końca są o fotografii prasowej, bo będą o fotografii, o astrofotografii, o tym, co się wydarzyło ostatnio wokół misji Artemis. Będziemy mieli 2 wybitnych znawców nieba, którzy będą nam o tym opowiadać, ale będą też warsztaty. Oni będą prowadzić wieczorem warsztaty z obserwacji i astrofotografii. I tu warto zaznaczyć, te warsztaty będą darmowe, są darmowe.

0: jak cały festiwal, my organizujemy go trochę społecznie, czyli zmuszamy ludzi do tego, żeby się do nas dołączyli. A sobota, w sobotę odbędą się dwie rzeczy. Znaczy ta główna rzecz, czyli otwarcie, wernisaż festiwalu odbędzie się o godzinie 16 w stałym miejscu w Wojnowie. A druga rzecz to będzie spotkanie z wybitnymi fotoreporterami. Będzie, z tego co wiem, już mam potwierdzonego Czarka Sukowskiego. Będzie Wojtek Grzędziński, który też mi się już potwierdził, tylko u Wojtka zawsze jest duży znak zapytania, bo być może zostanie gdzieś wezwany do obowiązków służbowych, ale na dzień dzisiejszy wiem, że Wojtek mi się potwierdził ze swoją obecnością. Będzie też Stefan. I mam jeszcze jedną osobę w głowie, bo chciałbym zrobić takie spotkanie, żeby koledzy opowiedzieli o tym, jak fotografia prasowa zmieniła się przez 50 lat. Jak ona się zmieniała. Dlatego Stefan, który fotografował w latach 60-70, będzie mógł powiedzieć, jak to wyglądało wtedy. Czarek o tym, jak to wyglądało za jego czasów, potem Wojtek. No i mam jeszcze jednego młodego adepta w fotografii prasowej, który fotografuje obecnie, więc będą trudne pytania. Mam nadzieję, że koledzy podołają i odpowiedzą.
1: Powiedzmy państwu, którzy nie orientują się tak do końca w tych nazwiskach, Czarek Sokołowski, jedyny polski laureat Nagrody Pulitzera w kategorii fotografia, Wojtek Grzędziński, uznany za fotografa 20-lecia przez Grand Press Photo, taką kapitułę przyznającą co roku nagrody fotoreporterom. Pana Stefana mamy tutaj, więc też będziemy mieli okazję jeszcze porozmawiać. To są znane nazwiska, ale korci mnie, żeby zapytać, czy ta fotografia prasowa ma jeszcze przyszłość, bo rozumiem, że w momencie, kiedy było na tyle dużo prasy, która publikowała zdjęcia, miało to sens. Czy nie jest tak, że fotoreporterzy prasowi teraz zmagają się z problemami? Jestem gdzieś, robię materiał, ale nie mam tego gdzie zamieścić. Jak to jest?
2: No ja to już od jakiegoś czasu nie publikuję zdjęć, bo jestem na emeryturze zasłużonej, mam nadzieję. Ale z tego, co obserwuję, no to fotografia prasowa, myślę, jest i będzie. Tylko, że jest inna. Po prostu kiedyś był fotoreportaż. Teraz fotoreportażu nie ma w ogóle. Są pojedyncze zdjęcia. Każdy ma telefon, więc każdy jest fotoreporterem. Dziennikarze jeżdżą w teren, sami robią zdjęcia swojego rozmówcy z terenu, z którego robią jakiś reportaż. Więc my jakby jesteśmy w tyle. Fotoreporterzy są teraz na tak zwanym samozatrudnieniu. Współpracują z agencjami. Często za parkomat płacą więcej niż dostają potem za zdjęcie. No i jest ciężko. Ciężko być fotoreporterem teraz. Sprzęt jest drogi. Ale jakoś tam funkcjonują koledzy. Funkcjonują.
1: Ja myślę, że ten Wojnowski Festiwal Fotografii też dużo daje, bo daje szansę kolegom waszym, żeby przez ileś tam tygodni te ich prace, a wiadomo, że to jest bardzo osobisty często stosunek do fotografii, którą się zrobiło ze względu na okoliczności, emocje, które temu towarzyszyły, żeby te fotografie, no powiem tak w cudzysłowie, poszły między ludzi, żeby one nie utknęły gdzieś w takiej jednodniowej gazecie, którą, jak to się mówi, wyrzucimy do kosza, jeżeli w ogóle ktoś kupi gazetę, tylko żeby one trwały. To chyba też, Bartek, o to chodzi, żeby przedłużyć ten żywot, żeby to nie była taka krótka, migawkowa sekwencja, o, widziałem to zdjęcie, ktoś zrobił to zdjęcie, ale w zalewie tego, co powiedział pan Stefan, w zalewie zdjęć i tego, że wszyscy jesteśmy fotografami, choć moim zdaniem nie do końca, ale jak ty to widzisz? Czy to jest właśnie takie miejsce, gdzie można troszkę zatrzymać się przy tej fotografii prasowej?
0: Tak, no, taka była idea w ogóle festiwalu, tak? Że to miał być festiwal, który nie tylko tą fotografię reporterską, no bo jakby wcześniejsze edycje były oparte na czymś innym też, na każdym rodzaju fotografii, żeby ta fotografia z tego zalewu internetowego, w którym te zdjęcia tak naprawdę żyją chwilę, bo bez względu na to, czy to jest strona internetowa, czy to jest Instagram, po prostu to scrollujemy. To zdjęcie gdzieś spada, wiadomo, że co 10 sekund pojawia się następne. Więc taka była idea, żeby z tą fotografią wyjść do ludzi, którzy nie do końca się może nią interesują, ale którzy mogą zobaczyć tych artystów, fotografów,

0: których prace w tym zalewie są gubione, a tu dajemy tą możliwość, że okej, możemy sobie na nią popatrzeć trochę dłużej, tak? Ona nam się nie przeskroluje, nikt nam nie zgasi światła, nie zabierze prądu, tylko ona będzie tam sobie wisieć i możemy ją zobaczyć w różnych odcieniach światła. Więc to na pewno jest fajne i to, co w tym roku... To, co też Stefan powiedział, w tym roku skupiamy się na fotografii prasowej. Będzie kilka z wystaw, które będą wystawami jakby takimi pełnymi, ale tak naprawdę tegoroczny festiwal opiera się na historii opowiedzianej jednym zdjęciem. Więc to w tym roku nas będzie wyróżniać i będzie nas wyróżniać to, że to będzie... ja się nie spotkałem w Polsce z festiwalem, który pokaże ponad 120 autorów.
1: I na dodatek, proszę państwa, tych autorów można oglądać od rana do nocy.
0: Tak.
1: To jest wyjątkowe, że przez te 4 miesiące, a tutaj już powiedzieliśmy parę dobrych słów na temat Wojnowskiego festiwalu, ale też tego miejsca, prawda? Bo to, że to jest prawie 2,5 kilometra płotu, to, że tam jest klasztor staroobrzędowców, no Ruciane Nida, w ogóle powiat Piski, to jest miejsce,
2: Puszcza Piska,
1: gdzie warto pojechać. Powiedziałeś, Bartek, że to są działania społeczne właściwie, ale czy teraz trudno wam namówić kolegów, już po tych kilku edycjach trudno wam namówić kolegów, żeby się pojawili w Wojnowie, czy to raczej jest taka sytuacja, że oni bardzo chcą i wy musicie wybierać zdjęcia?
0: To znaczy, jest dużo chętnych. 4 lata temu zrobiliśmy też taką rzecz, że otworzyliśmy się, bo to nie jest tak, że festiwal skupia się tylko i wyłącznie na fotografach zawodowych. 4 lata temu wpadliśmy na pomysł, że dobrze, otwórzmy się w takim razie na tą fotografię, która jest fotografią hobbystyczną, amatorską, możemy ją tak nazwać. I okazało się, że ta fotografia, która nie do końca jakby dla niektórych jest zawodem, potrafi być też piękna, tak? I w tym roku mamy dokładnie to samo, czyli jakby ja namówiłem kolegów. Nigdy nie miałem problemów. Gorzej jest potem z wyciągnięciem zdjęć, bo wszyscy mówią, dobra, jasne, oczywiście, damy wam do Wojnowa, wiadomo. Twierdzę, że jednak koleżanki się lepiej sprawdzają, bo są bardziej sumienne i wysyłają od razu. Jak mówię, słuchaj, zapraszam cię do Wojnowa, to zdjęcie mam na drugi dzień, a jednak po kolegach muszę trochę podzwonić.
1: Bardzo to miło słyszeć, no proszę. No.
0: Ale też mówię, tak jak otworzyliśmy się na amatorów i to też jest zaskakujące, bo te zdjęcia, które są amatorskie, one są naprawdę...
2: Na bardzo wysokim poziomie.
1: Czyli to jest tak, że, bo ja wiem, że macie bardzo aktywny Facebook i na Facebooku można na temat Wojnowskiego Festiwalu Fotografii dużo znaleźć, ale to jest tak, że zapraszacie, ogłaszacie, że czekacie na zdjęcia amatorów?
0: Zazwyczaj w styczniu wrzucamy informację, że tematem tegorocznego festiwalu jest to i to i dajemy czas, powiedzmy 2 miesiące na nadsyłanie swoich prac. No i w tym roku... Ponad 150 autorów przesłało swoje prace.
1: To bardzo dużo.
0: Do wyboru, tak. Musieliśmy troszeczkę okroić, bo aż tyle miejsca nie mamy. Co prawda mamy nieograniczone niby te płoty, bo Wojnowo jest dość długie.
1: Wieś ale... ulicówka, ja państwu ulicówka. Tylko powiem.
2: 4 kilometry ma
0: tak. Ale musieliśmy tutaj troszeczkę przebrać, wybrać. Też fajną, jakby tak mi się wydaje, że jakby fajne w festiwalu jest to, że pokazujemy też ludziom tą różną fotografię, czyli te różne dziedziny fotografii, tak? Czyli tu fotografia reporterska, tu jakiś krajobraz, mieliśmy fotografię sportową,
1: prawda?
0: Tak. Był też festiwal stricte tematyczny, czyli cały festiwal był oparty na fotografiach wykonanych przez kobiety. Dla mnie to było coś fajnego, bo miałem taki festiwal, bo kiedyś siedząc już po otwarciu doszliśmy do wniosku, że mamy bardzo dużo fotografii tworzonych przez mężczyzn, a gdzie są w tym wszystkim kobiety? No i ze Stefanem doszliśmy do tego, że robimy taki w 100% kobiecy festiwal i
1: to się bardzo rzadko zdarza, ale to gratuluję tej inicjatywy. Ja zapytam o taką rzecz, która być może się wam wyda techniczna, ale jest ważna, no bo zachęcamy, te płoty są teoretycznie nieograniczone, ale jednak to 4 kilometry, a działania wszystkie, które wykonujecie, społeczne. Ale to jest tak, że fotografowie czy amatorzy przysyłają wam zdjęcia w formie elektronicznej. Czy wy już macie gotowe wymiary i wysyłacie tym fotografom, jak przygotować konkretne zdjęcia?
2: My określamy format tego zdjęcia. prawda?
0: Tak,
2: i
0: tak.
2: Przysyłają nam elektronicznie, nie.

0: Nie w wersji
1: czyli
0: papierowej.
1: Cała ta ciężka praca wydrukowania fotografii. Pan Stefan wskazuje na Bartka. Bartek się skromnie uśmiecha.
0: Ale on jest,
1: ale
0: on jest
1: tak? To jest olbrzymia praca jednak.
2: Te wystawy, tak, one są złożone w 100% przeze mnie.
1: To ja rozumiem, że też są takie spójne wizualnie, prawda? Że idzie się albo jedzie tą ulicą i gdzieś ta pewnego rodzaju wspólnota formatów i wizualnie, graficznie te prace wyglądają podobnie, co moim zdaniem, podobnie w sensie właśnie tej graficznej strony, co sprzyja, jak rozumiem, temu, żeby powiedzieć, że to jest spójny festiwal, że to nie jest tak, że każdy przychodzi i wiesza, tak jak Galeria Bezdomna Tomka Sikory i świętej pamięci Andrzeja Świetlika, która właśnie polegała na przychodzeniu i wieszaniu. Wy dostajecie pracę i sami je drukujecie.
2: Tak.
1: Pan Stefan powiedział, że kiedyś nie były przystosowane do pogody, a teraz to już są...
0: No teraz to absolutnie. No to w ogóle jeszcze całkiem pierwsze. Jeszcze zanim się były te drukowane na planszach, to było kilka wystaw na banerach. Tych takich, co sprzedam mieszkanie, takie to, na takich banerach drukowane. I to było bardzo fajne i oszczędne, bo to koszt druku jest dużo niższy na tym, ale miało to jedną wadę. Jak słońce poświeciło, to się robiły z tego takie kapcie zwisające z tych. One się rozciągały.
1: Tak, no pod wpływem temperatury, pogoda.
0: Zniekształcały się te zdjęcia, no więc szybko żeśmy to chyba raz powiesiliśmy na banerach. I to nie zdało egzaminu. Chociaż jak były napięte, piękne, to było super. I to było odporne na wodę, ale od tego momentu już wszystko jest odporne na wodę, absolutnie jest drukowane na płytach PCV. Teraz trochę inaczej się nazywa ten materiał, nie wiem jak.
2: Tak, teraz troszeczkę zmieniliśmy technologię, bo poszliśmy w ekologię. Prace są drukowane na materiale, który w 100% jest poddawany recyklingowi i ten materiał jest odporny na wszelkie warunki pogodowe. Te prace nie są laminowane. To jest po prostu metoda druku bezpośredniego na materiale. I co jest jeszcze fajne w tym naszym festiwalu, że te prace dostają drugie życie. Coś, do czego my zachęcamy, czyli do tego, żeby takie galerie zewnętrzne, one się pojawiały w Polsce, bo my już mamy takich swoich, że tak powiem, takie swoje dzieci.
1: No i wydrukujecie to raz. Tak. I dalej fajnie by było, żeby to miało swoje drugie życie.
0: Jest zdejmowany u nas Płotus, jest odbierane, wisi w Rucianym Nidzie, wisi na Śląsku.
2: Na Podkarpaciu.
0: Na Podkarpaciu, w Łańcucie, w różnych dziwnych miejscach. Ale jadą te wystawy dalej. Oczywiście one się w jakimś momencie niszczą. Także Bartek powiedział recykling, więc mówię tym, co ewentualnie będą nadsyłali zdjęcia, że się nie denerwowali, że zdjęcia od razu nie idą do recyklingu. Nie. Dopóki są w stanie dobrym, są prezentowane
1: jeszcze
0: dalej.
1: Tak. A powiedzcie mi, panowie, bo to też mnie ciekawi, jak zareagowała ta wspólnota wiejska w Wojnowie i okolicznych wsiach, no bo to było pewne nowum. Wiemy, jak jest z edukacją wizualną w Polsce. Nie jesteśmy przyzwyczajeni do tego, żeby mieć tę świadomość obrazu. Jak to było w Wojnowie?
0: No, ponieważ ja tam, jak mówiłem już na wstępie, mieszkam, mam tam dom, prawie mieszkam, to znam wszystkich we wsi, więc było mi dość łatwo przekonać. Oczywiście jest parę płotów nieudostępnionych nam. Dwa teraz, czy trzy nawet odpadły, ale nie z tego powodu, że ci ludzie nie chcą, żeby u nich były zdjęcia, bo chcieli, tylko po prostu się modernizują płoty, więc zmieniają sztachety na takie panele stalowe, do których nie bardzo jest jak przykręcić te zdjęcia. Jest na te tytytki. Na tytytkach wieje wiatr, to one wibrują. Jak wibrują, to ścierają lakier z tych płyt. Właściciele płotów płaczą. W związku z tym trzy płoty nam odpadły z tego względu, że...
1: Zbyt nowoczesne.
0: Są zbyt nowoczesne, więc nowoczesność wypiera nam zdjęcia z Wojnowa, ale na szczęście przybywa trochę płotów drewnianych. Ale jeszcze wrócę do społeczeństwa.
1: Reakcji.
0: Reakcja jest super. Jest bardzo fajnie przyjęte, jest wszystko, ludzie się naprawdę cieszą, pytają nas, jak zdejmujemy jesienią we wrześniu te zdjęcia. O Jezu, tak pusto na tych płotach, tak smutno się zrobiło. To lokalni ludzie tak mówią, są zadowoleni. No, ja nie miałem, nikt nie zgłaszał. Raz była reklamacja, ale nie wynikająca ze zdjęcia, tylko że były drastyczne zdjęcia Wojtka Grzędzińskiego, ale to był z wojny z Ukrainy, ale to były świetne zdjęcia. Tylko,
1: no, że po

0: Świat taki
1: akurat
0: jest,
1: wisiały w niefortunnym może miejscu, bo akurat tamtędy jest trasa na plażę lokalną, więc chodziły dzieci i tak dalej, więc matki trochę tam narzekały, że...
0: No. Ale jednym słowem, bo do tego zmierzam, że nie przeszkadza fotografia, nie, pomaga, tęskni się za nią.
1: Tak.
0: I ja rozumiem, że mieszkańcy też oglądają, patrzą, kto co ma na płocie, a ja mam fajne, a ja mam takie, ja mam kolorowe, a ja mam czarno-białe. Gdzieś te rozmowy są. To dalej jeździ w świat. Z tego, co mówicie, to jest bardzo demokratyczny festiwal. Bo każdy może...
1: Demokratyczny, ale Bartek nazwał sam siebie dyktatorem tego festiwalu.
0: Tak? No bo musisz podejmować, Bartek, decyzje, prawda?
1: Kto musi.
2: Tak, trudne decyzje.
0: Trudne decyzje. Robicie to społecznie, o tym powiedzieliśmy. Zapraszamy, proszę państwa, jeszcze raz to powtórzę. Festiwal w Wojnowie, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień. To najdłuższy w Polsce. Mam przed sobą również katalog. Udało wam się kiedyś pozyskać jakieś środki. Ostatnie pytanie naszej audycji. Skąd bierzecie na to siły? Co was napędza?
2: Mnie napędza Stefan. Tak naprawdę. Bo
0: a pan Stefan powie, że napędza go żona, z którą
1: Moja żona była dziennikarzem, jest ciągle, ale ona mi też trochę napędza, ale nie żeby mnie przyciskała za bardzo.
2: Znaczy, nie będziemy ukrywać. Są momenty kryzysowe.
1: Są.
2: To się wydaje, że to jest... 400 zdjęć, dobra, do przejrzenia jako fotoedytor prasowy jestem w stanie to zrobić, pewnie w ciągu jednego dnia przejrzeć, wybrać i w ogóle. Ale jest to mnóstwo pracy, tak, które trzeba włożyć, bo to trzeba, wiadomo, tak jak mówiliśmy, wysłać do druku, potem to musi przyjechać, potem ktoś to musi powiesić, potem Stefan musi to przejrzeć, czy się nie pobrudziło, czy nie jest złamane, czy coś, ale to sprawia nam po prostu przyjemność. Tak jak fotografia, jak zawód powinno po prostu sprawiać przyjemność i przez tyle lat tam sprawiało, więc...
0: Czyli słowo przyjemność może będzie tutaj taką
1: klamrą spinającą
0: tę naszą rozmowę. Bartek Syta, Stefan Zubczewski. Przypomnę, Wojnowski Festiwal Fotografii. Przyjemność. Proszę państwa, pojedźcie państwo do Wojnowa. To będzie prawdziwa przyjemność. Czy ja mogę trzymać panów za słowo i jak reklamację to będę przyjmować?
2: Tak.
0: Od słuchaczy?
1: No tak.
0: Zapraszamy. Panowie są pewni, że państwu festiwal w mazurskiej wsi Wojnowo bardzo się spodoba. Bardzo dziękuję. Stefan Zubczewski, Bartek Syta, Iga Niewiadomska. Zapraszamy do Wojnowa. Dziękuję bardzo.
2: Dziękujemy.
1: Dziękujemy.
3: Głębia ostrości. Reklama.
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
7: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
8: Mama była smutna i zmęczona.
6: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
9: Zdrowid.
10: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
11: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
12: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
11: Latium?
12: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
11: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
12: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
9: Zdrowid.

0: reklamie.
1: 32 minuty temu minęła godzina 11. Ewa Wasążnik, dzień dobry Państwu. Bardzo nam miło, że wspólnie spędzamy to niedzielne przedpołudnie. Niedzielne przedpołudnie naznaczone meczem Igi Świątek o ćwierćfinał tegorocznego turnieju wielkoszlemowego w Paryżu. Trwa mecz z Ukrainką Martą Kostiuk. Trwa cały

0: panią Izabelą Podlecką-Kandybą, psycholożką, psychoterapeutką z Fundacji Twarze Depresji. Dzień dobry, pani Izabelo.
1: Dzień dobry, witam państwa serdecznie.
0: A spotkamy się w dniu, kiedy Fundacja Twarze Depresji organizuje piknik Emoc plus ja. Proszę nam rozszyfrować tytuł tego wydarzenia.
1: Tak, to jest rodzinny piknik kampanii Emocja, który organizujemy z okazji Dnia Dziecka przed Pałacem Kultury i Nauki dzisiaj o godzinie 12 do godziny 17. Właściwie można powiedzieć, że już powstało takie specjalne miasteczko podzielone na kilka stref z bezpłatną ofertą warsztatów, psychoedukacji, konsultacji psychologicznych i aktywności sportowej. I właśnie tego dnia symbolicznie też, czyli dzisiaj, zainaugurujemy drugą edycję kampanii Emocja, która w tym roku odbędzie się i odbywa się pod hasłem AI nie ma emocji, ty tak, dbaj o nie. I chcemy wspólnie spędzić dzień, w którym każda emocja będzie ważna, telefony będą schowane głęboko w kieszeni, by skupić się na tym, co jest ważne w realu.
0: Pani Izabelo, zgoda. Telefony schowane głęboko do kieszeni. Zastanawiam się, czy to jest sposób na to, żeby oswoić to narzędzie, jakim jest sztuczna inteligencja, jakim są media społecznościowe, które teraz, przyznajmy to szczerze, coraz częściej antyspołeczne się stają, no ale jednak towarzyszą nam w codziennym życiu, towarzyszą także tym najmłodszym, chociaż nie powinny, bo wiemy, że jest tam ograniczenie wiekowe, no ale nie możemy się obrażać na rzeczywistość. Może lepszym sposobem jest właśnie uczyć, jak z tych narzędzi mądrze i dobrze korzystać, zamiast zakazywać ich. Pytam o to także w kontekście tego, co się teraz dzieje, tej debaty o zakazie używania telefonów komórkowych w szkołach od nowego roku szkolnego.
1: Tak, tak, zdecydowanie tak. Faktycznie do drugiego roku życia, dzieci poniżej drugiego roku życia w ogóle nie powinny korzystać z mediów. I to nie chodzi o to, żeby nie korzystać, bo też wiemy, że jakby korzystanie z mediów zgodnie z jakąś zasadami higieny cyfrowej jest okej. I tak jak pani powiedziała, chodzi o to, żeby korzystać z tych mediów mądrze. I tu przede wszystkim no, to, co chcemy zrobić, to edukację rodziców. Żeby rodzice wiedzieli, że im mniejsze dziecko, tym bardziej może to zaburzać rozwój i funkcjonowanie mózgu dziecka.
0: Dlaczego te ekrany, no bo o ekranach głównie mówimy, ekrany smartfonów, tabletów, są tak niekorzystne dla tych najmłodszych, naprawdę najmłodszych dzieci do drugiego, trzeciego roku życia?
1: Tak, dlaczego? Tak, bo tutaj troszkę słabo w tych warunkach słyszę, ale domyślam się, że pytała pani dlaczego. Dlaczego dziecko do drugiego roku życia nie powinno korzystać ze smartfona? No chociażby dlatego, że może to opóźniać rozwój mowy i prowadzić do zaburzeń mowy, bo opóźnia rozwój lewej półkuli mózgu. Aby nauczyć się języka ojczystego, dziecko potrzebuje licznych interakcji z drugim człowiekiem, których ani żadna bajka, ani gra nie są w stanie dostarczyć. Bo dziecko musi nie tylko słyszeć słowo, ale też widzieć twarz osoby.
0: Temu też musi towarzyszyć pozytywna emocja.
1: Tak, i ten usłyszany dźwięk musi złożyć się w całość z ruchem ust. Generalnie smartfony mogą też opóźniać dziecko w rozwoju, bo wiemy, że im młodsze dziecko, tym bardziej plastyczny mózg i szybciej się rozwija. A żeby tak było, to potrzebne są różnorodne bodźce. Dziecko potrzebuje poznawać świat wszystkimi zmysłami i budowanie wieży z klocków online, a w realu, gdzie dziecko może wziąć ten klocek do ręki, poczuć jego ciężar, strukturę. No i to, co ważne, uwaga i bliskość osoby dorosłej. To też jest bardzo ważne. No, w takiej bardzo fajnej książce Znaczenie miłości Sue Gerard opisuje, jak brak bliskości wpływa na rozwój mózgu. Także jest to bardzo ważne. A po co to wszystko?

0: po to, żeby synapsy, czyli połączenia między komórkami mózgu, których zadaniem jest przekazywanie informacji, mogły się rozwijać. Im więcej tych połączeń, tym sprawniej działa mózg, czyli tym lepiej rozwija się dziecko. Mózg jest jak mięsień. Synapsy muszą mieć cały czas coś nowego do zrobienia, bo inaczej po prostu umierają z nudów.
1: Trzeba je stymulować. Mówimy o tych najmłodszych dzieciach. Dlaczego one nie powinny korzystać z ekranów, z tych mediów społecznościowych? A co się dzieje, kiedy starsze dzieci, nastolatkowie, no zupełnie się zatracą w tym elektronicznym świecie?
0: To też jak najbardziej. Tutaj empatia, która rozwija się najdłużej, czyli umiejętność rozumienia emocji drugiej osoby. Nie rozwinie się, jeżeli nie mamy wystarczająco dużo okazji do treningu społecznego, czyli obserwacji zachowań w przypadku różnych emocji u innych osób. A im więcej siedzimy, im więcej młodzież siedzi w trybie online, tym mniej ma możliwości do budowania tych relacji. Bo też jeszcze usłyszałam, że mam powiedzieć, jakie są jeszcze zagrożenia dla nastolatków, tak?
1: Tak, bo szukam tego połączenia między kryzysem psychicznym wielu młodych ludzi, a tym, że media społecznościowe stały się bardziej popularne. To przypadek, czy jest jakieś powiązanie obu tych faktów?
0: Myślę, że zdecydowanie jest, dlatego że nadmierny czas spędzony przed ekranem może prowadzić do wielu problemów. Do problemów ze snem, do trudności z koncentracją, do zwiększonego poziomu stresu, chociażby poprzez obserwowanie jakichś negatywnych treści, trudne emocje, które się wtedy pojawiają, jakiś chaos informacyjny, który powoduje zaburzenie poczucia bezpieczeństwa, też wywołując stres. Media społecznościowe też często wywołują presję porównywania się z innymi, co też może wpływać na obniżenie samooceny i spadek nastroju. Co jeszcze? To, że uzależnienie czy od internetu, czy od gier komputerowych może prowadzić też do izolacji społecznej i do problemów emocjonalnych.
1: Pani Izabelo, a z takiej pani praktyki codziennej, psychologa, psychoterapeuty, rzeczywiście wynika to, że ten problem jest i być może niestety się nasila?
0: No niestety tak. Zdecydowanie problem się nasila. Coraz częściej trafiają do mnie do gabinetu dzieci, które nie potrafią radzić sobie z emocjami w świecie offline. Regulują swoje emocje tylko i wyłącznie w sytuacji bycia w świecie online. I nawet próba takiego, właściwie zgłaszają się często rodzice, w momencie, kiedy dziecko jest już uzależnione od tego internetu. Czyli co to znaczy? Że właściwie traci kontrolę nad czasem, że ciągle myśli tylko o telefonie, potrzebuje go coraz więcej. Silne reakcje jakieś po ograniczeniu tego na przykład dostępu do telefonu.
1: Taki syndrom odstawienia.
0: Tak, dokładnie tak, dokładnie syndrom odstawienia, bo no, jest to w pewnym stopniu uzależnienie, tak, bo tak naprawdę w momencie, kiedy pojawia się jakaś trudna emocja, dziecko sięga po telefon, na chwilę sobie tą emocję rozładowuje, następuje ulga, ale potem potrzebuje tego telefonu więcej. W związku z tym pojawiają się problemy, chociażby problemy w szkole często się zdarzają, no bo brak snu, siedzenie po nocach, problemy z koncentracją dochodzą. No i wtedy, przepraszam, pojawiają się kolejne trudne emocje.
1: Tak, narasta
0: tak to wygląda.
1: Ta kula śniegowa problemów. Dobrze,
0: dokładnie.
1: Że są sposoby, pani Izabelo, żeby to zatrzymać, żeby to zahamować. Tylko trzeba to zauważyć.

0: zauważyć. Trzeba być czujnym, wrażliwym i uważnym na to, co się dzieje z tymi młodymi ludźmi. Jak to zrobić? Rady dzisiaj w Warszawie. Proszę nam powiedzieć jeszcze krótko i szybko, co przed nami w Warszawie w związku z tym piknikiem, który rozpoczyna się już za kilkanaście minut.
1: Dobrze. Już sobie tylko tutaj zerknę do naszego programu, bo też więc harmonogram wygląda w ten tak, co mamy? Mamy warsztaty, na które serdecznie zapraszamy. Harmonogram warsztatu wygląda następująco. Od godziny 12:30 do 14:00 mamy malowanie emocji dla grupy wiekowej 7-18. To warsztaty plastyczne z elementami psychedukacji. Tutaj poprowadzi pani Anna Morawska-Borowiec, pani Dagmara Pająk i pan Wojciech Brewka. Godzina 14:15, to już może też nie będę aż takich szczegółów, tylko co będzie, tak? Godzina 14:15, jak radzić sobie ze stresem, tutaj dla grupy wiekowej 14-18 lat. Będzie to warsztat relaksacji i uważności, również poprowadzony przez psycholożki. Godzina 15:16, jak bezpiecznie korzystać z social mediów, i to będzie dla grupy wiekowej 10-18 oraz rodziców. I od godziny 16 do 17 również nauka wyrażania emocji dla maluszków, grupa 4-7 lat i ich rodziców.
0: Wszystko to w Warszawie, przed Pałacem Kultury i Nauki. Tak. Wejście od ulicy Marszałkowskiej od 12 do 17.
1: Dokładnie. To jeszcze nie wszystko, bo do tego jeszcze mnóstwo innych atrakcji. Też będzie możliwość bezpłatnych konsultacji psychologicznych w takiej spokojnej, bezpiecznej przestrzeni. Będzie można porozmawiać o tym, co jest dla nas trudne. I z tych konsultacji będą mogły skorzystać dzieci i młodzież za zgodą oczywiście rodziców. To dzieci, które przeżywają jakiś trudniejszy moment, stres, lęk.
0: Tak, także to ważne, bo wiemy, jak jest z dostępnością tych specjalistów. Warto skorzystać z okazji, kiedy jest dostępność takich usług na miejscu i jeszcze bezpłatnie. Pani Izabelo, bardzo dziękuję. Nie zatrzymuję dłużej, bo wiem, że to naprawdę jest kwestia minut, kiedy to wydarzenie w Warszawie się rozpocznie. Pani Izabela Podlecka-Kandyba, psycholożka, psychoterapeutka, Fundacja Twarze Depresji była z nami. Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję bardzo.
0: A my teraz zmieniamy temat i podsumujemy 9 miesięcy, odkąd deweloperzy mają obowiązek ujawniać ceny oferowanych mieszkań. Jak to działa w praktyce? Jak ta zmiana wpłynęła na rynek? Odpowiedzi na te pytania udzielał na naszej antenie profesor Adam Czerniak, specjalista w dziedzinie polityki mieszkaniowej ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, z którym rozmawiała Agata Kowalska.
2: Panie profesorze, zacznijmy od przypomnienia, to jakie są te nowe obowiązki sprzedających mieszkanie?
3: Obowiązki są, powiedział, dość złożone, przynajmniej tak sami dotknięci tymi obowiązkami deklarują, bo de facto dla każdej nieruchomości mieszkaniowej, która jest w sprzedaży, musi być każdego dnia opublikowana cena aktualna, ofertowa tejże nieruchomości. Więc jest to bardzo dużo informacji, które codziennie muszą być wszyscy do systemu otwartych danych rządowego, tak żeby każdy obywatel, każda obywatelka mogli wejść na stronę i sprawdzić. I co więcej, na portalach internetowych też reklamujące określoną nieruchomość też te ceny muszą być podawane, jeżeli jakieś mieszkanie jest w ofercie. No i oczywiście ta cena na portalu rządowym z tą ceną na portalu powinna być identyczna każdego dnia.
2: No i tu pewnie dla niektórych z Państwa zaskoczenie, że ceny mieszkań mogą się zmieniać szybciej niż ceny benzyny na stacjach benzynowych. Dlaczego? Wydawałoby się, że ktoś buduje budynek, w nim są tańsze, droższe mieszkania, no ale ta cena, ten ostateczny koszt plus marża daje jakąś cenę ostateczną. A pan mówi, że ta cena się zmienia i to jeszcze w tempie codniowym.
3: Znaczy to cena nie zmienia się w tempie codniowym, natomiast może się codziennie zmienić. W związku z tym ustawodawca narzucił taki obowiązek, żeby codziennie ją podawać. Ale fakt faktem, ceny zmieniają się częściej niż wydawałoby się to przeciętnemu kupującemu uzasadnione. A wynika to po prostu z chęci działań różnego rodzaju promocyjnych po stronie deweloperskiej. Te działania promocyjne z jednej strony mają pobudzić popyt, z

0: Z drugiej strony wykorzystują znane już od dawien dawna mechanizmy marketingowe i z obszaru ekonomii behawioralnej, czyli takie, które mają nas po prostu z jednej strony skłonić do szybszego zakupu w obawie przed tym, że te ceny zaraz wzrosną, albo że będziemy zachęceni tym, że akurat te ceny spadły, albo też po prostu trochę zaciemnić obraz, ile to mieszkanie tak naprawdę kosztuje, bo gdyby ta cena była wyryta w kamieniu na wejściu do tego mieszkania, no to pewnie ten pole negocjacyjne pomiędzy nami a deweloperem, a w zasadzie pomiędzy deweloperem a nami jako kupującymi byłoby zdecydowanie mniejsze.
1: Tak, ponoć też jest taki mechanizm, znów no, psychologiczny, że jeśli mieszkanie jest w pewnej okolicy zbyt tanie, to też stajemy się podejrzliwi i niechętni, mimo że to jest nowe mieszkanie.
0: To też jest stara teoria ekonomiczna, cena jako sygnalizator. I ona sprawdza się nie tylko na rynku mieszkaniowym, ale w ogóle na różnych rynkach. Jeżeli coś jest podejrzanie tanie, to mamy wątpliwości, że na przykład jest to dobrej jakości.
1: No dobrze, no to odpowiedzmy na ten paradoks, który od września już nie obowiązuje. Dlaczego w sklepie ceny na półkach są jawne, w biurze podróży ceny wycieczek są jawne, w kinie wiemy, ile zapłacimy za bilet, a oferty deweloperskie do września były ujawniane klientom niechętnie po tym, jak podadzą mail, telefon, grupę krwi i na pewno te ceny nie były do września publiczne.
0: Deweloperzy liczyli na to i zresztą pewnie całkiem słusznie, jak pokazują badania empiryczne w ekonomii, że nie ujawniają cen, zwiększają swoje pole negocjacyjne. Bo de facto każde mieszkanie jest dobrem wyjątkowo, jak to mówimy naukowo, heterogenicznym. Czyli nie ma dwóch takich samych mieszkań. A jeżeli nie ma dwóch takich samych produktów, a dwa takie same jabłka są, dwa takie same, czy podobne bochenki są, no to tam ta standaryzacja ceny jest łatwiejsza do osiągnięcia. Tutaj, jeżeli każde mieszkanie jest inne, no to wtedy pojawia się też taka wątpliwość, czy dokładnie muszą mieć tą samą cenę. No i teraz z badań takich rynkowych wynika, że w zależności od tego, kto kupuje i też kto sprzedaje, cena tej samej nieruchomości może się nawet wahać o 20-30%, co jest niesamowite, tak? Ale wynika to z tego, że różne osoby różnie wartościują poszczególne cele charakterystyczne. A czy to okna na zachód, czy na wschód, czy widzimy plac zabaw, czy może drzewa, czy jest jakaś ulica, bo jednym osobom to przeszkadza, drugim nie przeszkadza. Bliżej korytarza, dalej głównego przejścia w korytarzu i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Kwestia piętra, balkonu, lokalizacji, wielkości okna, układów pokoju. Wszystko to powoduje, że każde mieszkanie jest wyjątkowe, a jeżeli jest wyjątkowe, to każda osoba ceni je inaczej. No i oczywiście ten fakt sprzedawcy mieszkań skrzętnie wykorzystywali, no bo jak nie ujawnią ceny, to mogą próbować wybadać, ile warta jest ta nieruchomość dla potencjalnego kupującego czy potencjalnej kupującej i później tą cenę właśnie dostosować do tej osoby.
1: Jak klient na początku pyta, czy jest balkon, to już wiemy, że możemy podnieść cenę, jeśli w mieszkaniu jest balkon. Znaczy mogliśmy.
0: W mikroekonomii nazywa się to dyskryminacją cenową trzeciego stopnia. Osobom, które wyjeżdżają do krajów arabskich, jest ona znana z negocjacji bazarowych. Tam też ceny mają charakter tylko bardzo indykatywny, a i tak te ceny się ustala później w dyskusji ze sprzedającym.
1: Tak jest. No dobrze, no to sprawdźmy te trendy po 8 miesiącach obowiązywania jawności cen ofertowych. Czy przede wszystkim te ceny są rzeczywiście ujawniane przez deweloperów, czy znaleźli jakiś sposób, żeby znowu omijać ten obowiązek?
0: Ceny zgodnie z ustawą są ujawniane. Znaczy nie spotkałem się z przypadkiem naruszania tej ustawy. Nie słyszałem też o tym, żeby ktoś sygnalizował, że ustawa jest nieprzestrzegana przez sprzedawcę. Natomiast cały PIT polega na tym, co jest wystawione mieszkaniem, co jest oferowanym na sprzedaż mieszkaniem, bo to, co spowodowało ustawa, to spowodowała ograniczenie podaży, czyli nie wszystkie mieszkania trafiają od razu na rynek. Jeżeli czegoś nie sprzedajemy, to nie musimy podawać ceny. Nie?
1: Ale dlaczego? Dlaczego nie wszystkie trafiają na rynek? Czekają w kolejce, w ukryciu?
0: Znaczy, niespecjalnie w ukryciu, bo możemy je pójść zobaczyć, jeżeli budynek już stoi. Natomiast nie są oferowane na sprzedaż. I tu jest no właśnie cała zagwozdka, co to oznacza i dlaczego, bo no, siłą rzeczy podajemy ceny tylko tego, co sprzedajemy. Jeżeli czegoś nie chcemy sprzedać, to cen nie podajemy. Pytanie, dlaczego deweloperzy nie chcą sprzedawać wszystkich mieszkań od razu, tylko w jakichś transzach. Czyli jak te się sprzedadzą, to później wprowadzają kolejne. No wynika to dokładnie z tych samych powodów, o których rozmawialiśmy wcześniej. To znaczy, jeżeli klient widzi, że na przykład cena jakiejś nieruchomości systematycznie spada, że za dane mieszkanie, nie wiem, dajmy na to we wrześniu było 700 tysięcy, w tej chwili 650, no to liczy, o, może jeszcze spadnie, to nie będę teraz kupował. Więc lepiej to mieszkanie dać później, po to, żeby nie było całej historii
1: zmian. Obniżek.

0: Tak, historii obniżek. Co więcej, mniejsi deweloperzy, bo raczej duży się w to nie parają, ale ostatnio takiego jednego dewelopera przyłapaliśmy, bo też weryfikujemy jako Krajowy Zasób Nieruchomości praktyki deweloperskie, przyłapaliśmy w Elblągu, no to cała strona stoi, można zadzwonić i zapytać, ale ceny nie widzimy. No więc dzwonimy i pytamy, dlaczego ceny nie ma, on mówi, no bo to jeszcze sprzedaż nie ruszyła i że w ogóle nie ma żadnej ceny. A jednak jest już badanie zainteresowania, jest formularz do wysłania zapytania w tym starym, dobrym stylu sprzed września 2025, więc widać wyraźnie, że mówimy, nie ma sprzedaży, ale już badamy rynek po to, żeby no właśnie, lepiej tą pierwszą cenę tej sprzedaży pewnie ustalić.
1: No albo po prostu pokazujemy, ujawniamy to, że jesteśmy kombinatorem. To zależy, jak klient bardzo jest czujny na tego typu zagrywki. No dobrze, drugi trend, ten najważniejszy, czy w efekcie spadły ceny, bo takie były przewidywania, że jak oferty będą jawne, klient będzie mógł sobie porównać konkretne mieszkania danego dnia, ich ceny, no to po prostu deweloperzy będą musieli obniżać, bo będą próbowali wyprzedzić konkurencję.
0: Nie byłbym naukowcem, gdybym nie odpowiedział nie wiem, bo faktycznie w czasie od naszego ostatniego spotkania ceny nieznacznie spadły w przynajmniej części lokalizacji, w części segmentach rynku. Ogólnie mówimy o stabilizacji cen, ale jakieś drobne spadki cen widać. Natomiast nie widziałem żadnego badania i sam takiego też nie przeprowadziłem, czy jest to efekt tej konkretnej zmiany legislacyjnej. Moim zdaniem ten efekt będzie bardzo trudno wychwytywalny w krótkim okresie. Na rynku mieszkaniowym kilka miesięcy to jest jeszcze wciąż krótki okres. Pewnie po 2-3 latach zobaczymy, czy w różnych momentach cyklu, bo to też ma znaczenie, w jakim momencie cyklu mieszkaniowego jesteśmy, czy ten rynek zachowuje się nieznacznie inaczej.
1: A co to jest cykl mieszkaniowy?
0: Cykl mieszkaniowy to jest cały pewien okres od stabilizacji przez silny wzrost, później ewentualną korektę, aż po znowu okres stabilizacji. I musimy patrzeć, jak w tych poszczególnych fazach tego cyklu na rynku mieszkaniowym te ceny się zachowują, bo obowiązek jawności cen powinien najsilniej oddziaływać na ceny w tej fazie szybkiego wzrostu. Tam, gdzie pojawia się bardzo wysoki popyt, gdzie ta siła negocjacyjna deweloperów jest jeszcze większa.
1: Klienci... Znaczy troszeczkę powinien hamować te trendy.
0: Dokładnie, bo w fazie szybkiego wzrostu klienci działają pod presją czasu i poczucia, o zaraz mi ktoś to mieszkanie podkupi, więc wtedy mają większą możliwość, to może nie jest najlepsze słowo, ani też niechęć, ale no, taką podatność na to, żeby zapłacić więcej. No i wtedy ta siła negocjacyjna i skuteczność tej dyskryminacji trzeciego stopnia po stronie sprzedawcy jest większa.
2: Z profesorem Adamem Czerniakiem, specjalistą w dziedzinie polityki mieszkaniowej ze Szkoły Głównej Handlowej, rozmawiała Agata Kowalska.

0: Reklama.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1399 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
4: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
5: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
6: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
5: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
7: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
5: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
7: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
8: Game over.
9: O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry, bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
0: Blik. Po reklamie.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: Daj spokój, zapomnij, będzie dobrze.
2: No już, już, biedactwo.
3: Nie histeryzuj, nie takie problemy mają ludzie.
4: Bagatelizowanie, dawanie rad, nadmierne pocieszanie. To nie przynosi ulgi. Naucz się uważnie towarzyszyć osobom doświadczającym straty. Wejdź na gajusz.org.pl, pobierz poradnik i dowiedz się, co znaczy po prostu być.
0: Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.
5: Czym jest polityka zakupowa państwa? Jak dziś działają przetargi i czy zamówienia publiczne faktycznie są czarną magią? O tym porozmawiamy z panią prezes Urzędu Zamówień Publicznych Agnieszką Olszewską. Już dziś o 12.30. Marek Chlapa, zapraszam na Saldo Ekstra.
6: Bywa, że rodzina się rozpada, a dorośli próbują ułożyć sobie życie na nowo. Kiedy rodzice wchodzą w kolejne relacje, ich dzieciom często towarzyszą silne emocje. O tym, jak z perspektywy dziecka wygląda życie w rodzinie patchworkowej, opowie dr Magdalena Śniegulska w audycji Zbliżenie. Zapraszam już dziś po godzinie 22. Jakub Kukla, do usłyszenia.
0: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Trwa usuwanie skutków nawałnic na Opolszczyźnie. Strażacy mieli pracowitą dobę w całym kraju. Izrael rozszerzył ofensywę na południu Libanu, to w ramach walki z Hezbollahem. Zajrzymy też do Opola, gdzie trwają ostatnie przygotowania do Festiwalu Polskiej Piosenki. Minęło południe, Bartosz Teodorowicz, zapraszam. Strażacy usuwają skutki nawałnicy, która przeszła wczoraj wieczorem nad Opolszczyzną. Silny wiatr uszkodził 19 budynków, łamał drzewa i zrywał linie energetyczne. Nikt nie odniósł obrażeń, mówił w TVP Info starszy brygadier Paweł Poliwoda z Państwowej Straży Pożarnej.
2: Bardzo ważną informacją dla nas jest to, że w zdarzeniu nikt nie ucierpiał. Czyli mówimy tutaj tylko i wyłącznie o dużych stratach materialnych, natomiast najważniejsze jest to, że życie i zdrowie ludzkie nie było zagrożone w bezpośredni sposób.
1: W akcji brało udział 260 strażaków. Łącznie ubiegłej doby strażacy interweniowali na terenie całego kraju blisko 1500 razy. Podszywał się pod inne osoby, by zgłosić fałszywe alarmy w domu, przechowywał broń. Policja zatrzymała warszawskiego adwokata, który dezinformował służbę. Mężczyzna przekazał m.in. fałszywe informacje dotyczące planowania rzekomych zamachów na prezydenta i szefa MSZ. W jego domu odnaleziono amunicję i pociski artyleryjskie, poinformowała podinspektor Ewelina Gromek-Oćwieja ze stołecznej policji.
3: Podczas przeszukania policjanci znaleźli też prawa jazdy, dowody osobiste oraz karty pobytu należące do innych osób. W użytkowanym przez 48-latka pojeździe funkcjonariusze odkryli amunicję i 10 pocisków artyleryjskich.
1: Mężczyzna decyzją sądu został aresztowany na 3 miesiące. To kolejna osoba w ostatnich dniach zatrzymana w związku z serią fałszywych alarmów dotyczącą polityków i osób publicznych. Izraelska armia zajęła kolejny obszar Libanu. Chodzi o rejon Wadi Saluki, znajdujący się poza żółtą linią wyznaczającą granicę zawieszenia broni między Izraelem a Hezbollahem. Wśród przejętych obiektów jest m.in. zamek Beaufort. Naszym celem było zwiększenie strat zadawanych Hezbollahowi, poinformowała rzeczniczka izraelskiej armii Ela Waweja. Kilka dni temu siły obronne Izraela rozpoczęły operacje na wyżynie Beaufort oraz w dolinie Wadi Saluki na południu Libanu. Są to obszary, z których Hezbollah prowadzi ostrzał i ataki wymierzone w miasta Galilei oraz oddziały sił obronnych. Operacja miała na celu wyeliminowanie bezpośredniego zagrożenia dla miast w Galilei i miasta Metula oraz pogłębienie strat zadanych organizacji terrorystycznej Hezbollah. Premier Libanu Nawaf Salam potępił izraelską inwazję na jego kraj, zarzucając Izraelowi

0: prowadzenie polityki spalonej ziemi oraz stosowanie kar zbiorowych wobec mieszkańców południowego Libanu. Paryż na ustach całego piłkarskiego świata po zwycięstwie PSG w finale Ligi Mistrzów. Podopieczni Luisa Enrique pokonali po rzutach karnych Arsenal Londyn na Puszkasz Arenie w Budapeszcie. Triumf był okazją do świętowania i zamieszek. W wielu miastach, a przede wszystkim w stolicy, doszło do starć ze służbami bezpieczeństwa i aktów wandalizmu. W całym kraju zatrzymano ponad 400 osób.
1: Ataki na policjantów i strażaków, grabieże sklepów, podpalanie śmietników, rowerów i pojazdów. Do takich scen dochodziło w kilkunastu miastach, m.in. Bordeaux, Grenoble, Rennes i Clermont-Ferrand. Według nieoficjalnych relacji funkcjonariuszy zamieszki wywołały grupy młodych ludzi z imigranckich przedmieść. Najpoważniejsza sytuacja panowała w Paryżu, gdzie walki z policją trwały od wczorajszego popołudnia aż do rana. Francuskie władze przekonują jednak, że udało się uniknąć chaosu i że nie ma mowy o odwołaniu zaplanowanej na dziś mistrzowskiej fety z udziałem piłkarzy PSG. Uroczystości mają odbyć się po południu pod wieżą Eiffla. Innego zdania jest część klasy politycznej, zwłaszcza prawica, która podkreśla, że regularnie powtarzające się zamieszki obnażają słabość państwa. Tylko we Francji jest tak, że ludzie muszą zamykać się w domach po zwycięstwie, obawiając się przemocy, skomentowała Marine Le Pen. Z kolei radykalna lewica oskarża policję o eskalowanie napięć. Stefan Folzer, Polskie Radio.
0: Dla paryskiego klubu był to drugi z rzędu triumf w Lidze Mistrzów. W serwisie zaglądamy jeszcze do Opola, gdzie trwają ostatnie przygotowania do Święta Polskiej Piosenki. W tym roku na scenie zobaczymy m.in. Annę Marię Jopek, Natalię Kukulską, Dawida Kwiatkowskiego czy zespół Lady Punk. W piątek swój jubileusz będzie świętować Justyna Steczkowska.
2: Tam się wszystko zaczęło 30 lat temu. Co się będzie działo? No na tyle, na ile możemy w 30 minutach zawrzeć piosenki. To się staramy, ale to jest bardzo trudne. Zrobimy taki medley z tych starych przebojów, czyli Dziewczyny Szamana, Oko za Oko, Za karę, 100 policjantów. W nowych remiksach, bardzo energetyczne, żeby publicznie mogła się bawić.
0: Szczególnie zapowiada się koncert pamięci Magdy Umer i Agnieszki Osieckiej. Będzie też 25-lecie kabaretu Neonówka i jubileusz 45-lecia polskiej legendy Lady Punk. Początek Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w czwartek. Patronem medialnym wydarzenia jest Polskie Radio.
3: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Sporo chmur w całym kraju, parasole przydadzą się głównie na północy i wschodzie. Na Warmii i Mazurach może zagrzmieć. Temperatura od 18 stopni na północy, 21 na wschodzie i w centrum, do 24 na południowym zachodzie.
3: Klimat.
0: W całym kraju oddychamy dobrym lub bardzo dobrym powietrzem. Blisko 60% energii pochodzi ze źródeł odnawialnych.
3: Klimat.
4: Tu Polskie Radio 24 i mamy już 6 minut po godzinie 12, a więc zaczynamy popołudnie na naszej antenie. Dzisiaj 31, ostatni dzień maja, niedziela. I przed nami oczywiście tematy polityczne, to za chwilę. Witamy się z Państwem w składzie Justyna Błońska, Karol Smyk, Jakub Białobrzewski, a przed mikrofonem Maciej Wolny. Zaczynamy.
3: Polskie Radio 24.
5: Słowem wszystko.
4: A trzeba przyznać, że tematów politycznych nie brakuje, chociaż są takie główne, jak na przykład referendum w Krakowie. I można by było powiedzieć, że poprzedni tydzień tym tematem się zaczął, no ale nadal referendum w Krakowie wywołuje te emocje i możemy powiedzieć, że to temat żywy. Lecz nie tylko. Takie polityczne podsumowanie tygodnia teraz przed nami.
3: Gość Polskiego Radia 24.
4: Razem z nami jest pan profesor Arkadiusz Modrzejewski, politolog, Uniwersytet Gdański. Panie profesorze, dzień dobry.
6: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
4: Czy wydarzenia z Krakowa, referendum, które tydzień temu odbyło się w tym mieście, ustawiły politycznie trochę ten tydzień, który nam teraz mija?
6: No z pewnością było to jedno z ważniejszych wydarzeń medialnych, aczkolwiek jak trzeba by było chłodno stwierdzić, że no, o znaczeniu dosyć mimo wszystko lokalnym. Niemniej ugrupowania, zwłaszcza ugrupowania opozycyjne, chcą wykorzystać ten fakt i pokazać, że następuje erozja poparcia obecnej koalicji rządzącej, zwłaszcza koalicji obywatelskiej, co oczywiście jest w jakimś stopniu

0: nad interpretacją i tutaj raczej bym nie wieścił jakichś specjalnych zmiany trendów. Natomiast oczywiście wydarzenie, zwłaszcza, że no, Kraków, jedno z największych miast polskich, dawna stolica, ma znaczenie symboliczne, aczkolwiek no, raczej właśnie w tych kategoriach symbolicznych. Natomiast należałoby się tutaj zastanowić nad samą ideą referendum i w takiej konstrukcji, jaką mamy dzisiaj, gdzie tak naprawdę mniejszość może zdecydować o tym, czy kadencja prezydenta, burmistrza czy wójta gminy zostaje przerwana.
1: A czy referendum w Krakowie według pana może uruchomić teraz taki efekt domina i zachęcić opozycję do organizowania podobnych inicjatyw w innych dużych miastach rządzonych przez polityków związanych z Koalicją Obywatelską, czy obecnie rządzącą w ogóle koalicją?
0: Znaczy, oczywiście pewnie próby będą podejmowane, natomiast pytanie, na ile generalnie prezydent, były już prezydent Krakowa, był sam winny jakby tej sytuacji i tak, mówiąc kolokwialnie, się nie podłożył, prawda, tutaj. Więc no nie, ja nie jestem z Krakowa, mieszkam na drugim krańcu Polski, więc ten temat nie jest aż mi tak bliski, prawda, więc nie wiem, jak sami mieszkańcy Krakowa oceniali prezydenta. Pewnie nie za dobrze, skoro udało się ten próg przyjęty w ustawie pokonać. Więc tutaj jakby nie generalizowałbym zbytnio tego sukcesu niewątpliwego opozycji. Natomiast na pewno w takich miastach jak na przykład Gdańsk, chociaż pani prezydent Dulkiewicz, od razu trzeba zastrzec, nie jest reprezentantką Koalicji Obywatelskiej, tylko lokalnego ugrupowania. Niemniej pewnie przeprowadzenie referendum ze skutkiem takim, gdzie odwołano by prezydenta czy prezydentkę, byłoby trudniejsze do przeprowadzenia.
1: Jeżeli chodzi o prezydenta, byłego prezydenta Krakowa, Aleksandra Miszalskiego, on mówi w ten sposób, że ma poczucie, iż przegrał z machiną narracji, a nie racji, no ale też mówi o tym, że popełnił błędy polityczne i nie wyczuł pewnych nastrojów społecznych. Ja się zastanawiam, czy to nie jest trochę rozmywanie swojej odpowiedzialności i czy to nie jest też błąd, który być może przejdzie na samą Koalicję Obywatelską, to znaczy niedostrzeganie realnego problemu i powodu porażki w tym wypadku w Krakowie.
0: No i ja myślę, że czasami właśnie nasza klasa polityczna generalnie, a tutaj szczególnie ta strona, nazwijmy ją demokratyczną, ma problem z dojrzałością polityczną. No, widzimy pewne, nazwijmy to, wpadki, które są dosyć infantylne. Tłumaczenia co najmniej, prawda, wymijające i mało przekonywujące. Pamiętamy słynne kilometrówki. I tak jak elektoratowi partii prawicowych generalnie jest to obojętne, czy taki czy inny polityk wyjeździł i kilometry, prawda, pamiętamy posła Czarneckiego, czy europosła, który tysiące kilometrów pokonał, nie wiem, traktorem bodajże, czy motorowerem, już nie pamiętam, dokładnie jakim środkiem transportu. Natomiast to w elektoracie akurat tym liberalno-lewicowym, czy liberalnym, jakkolwiek byśmy go nie nazwali, takie rzeczy niezbyt było łatwo przechodzą i argumentowanie, które słyszymy, no jest co najmniej śmieszne, więc naprawdę, zwłaszcza w momencie, kiedy to są momenty przełomowe, wymagalibyśmy od polityków reprezentujących właśnie tę część elektoratu i liberalnego, demokratycznego, żeby zachowywali się, krótko mówiąc, przyzwoicie i racjonalnie. A też jednym z elementów takiej racjonalności jest umiejętność komunikowania się ze społeczeństwem, czego bardzo często brakuje, tej umiejętności. I tu jest, myślę, też problem, od którego zresztą komentatorzy, specjaliści sygnalizują od praktycznie początków koalicji.
1: Mówił pan o transporcie.

0: kontekście kilometrówek, ale tego transportu się trzymajmy, bo wśród przyczyn niezadowolenia mieszkańców Krakowa, to jedną z głównych tych przyczyn wymienia się strefę czystego transportu w mieście. No i a propos takiej strefy czystego transportu, możemy wspomnieć też o inicjatywie prezydenta Karola Nawrockiego, bo on chce referendum w sprawie w ogóle unijnej polityki klimatycznej. A na tych dwóch przykładach ja się zacząłem też zastanawiać, czy obserwujemy coraz częstszy, większy konflikt między ambitną polityką klimatyczną, a być może oczekiwaniami części wyborców.
1: Tak jest, no niestety to tu jest konflikt pewien interesów, tak? No, jeśli miałbym stary samochód, starego typu diesla, prawda, i mieszkał w centrum miasta, to pewnie też bym był niezadowolony z tego powodu. Natomiast oczywiście myślenie w kategoriach długofalowych, znowuż, pewnie górnolotne stwierdzenia, dobro wspólne, a takim dobrem jest klimat, czyste powietrze, no wymaga pewnych ograniczeń także wprowadzenia. No dzisiaj słyszałem, czekając na wejście na antenę, że o 60% dzisiaj energii jest z odnawialnych źródeł energii, tak? Wygenerowane. No to świadczy jednak o tym, że ta energia przynosi jakąś korzyść, tak? I także materialną. I czasami po prostu trzeba. Oczywiście te zmiany trzeba wprowadzać stopniowo. Ja pochodzę z takiego małego miasta na Kaszubach, się nazywa Kościerzewa, które rynek jest w takiej niecce. I proszę mi wierzyć, i teraz jest trochę lepiej, bym powiedział nawet dużo lepiej, ale jeszcze parę lat temu, zimą, a kiedy piece w tych starych, zwłaszcza kamienicach na rynku zlokalizowanych, czy w tych starszych ulicach, starsze części miasta, można było się po prostu podusić. I teraz pytanie, czy dla mieszkańców tych okolic, po to, żeby mieli tańszy węgiel, jednak co jej przewyższa wartość, tak? Czy czyste powietrze dla wszystkich mieszkańców, czy tylko taki doraźny interes lokali, które są tam skumulowane, ale niestety generują też bardzo dużo zanieczyszczenia, bo opalany jest węglem. No trzeba trochę się też takiego namysłu i odwagi też politycznej, żeby przekraczać pewien doraźny interes. I myślę, że tutaj w tym wypadku pan prezydent to zrobił. Być może, nie śledziłem tego, być może zawiodła komunikacja, ale to trzeba komunikacja w sensie oczywiście takim informowania obywateli, przekonywania do swojej racji. No czasami niestety politycy mają taką tendencję, że lubią przemawiać niejako ex cathedra, prawda, i traktują obywateli protekcjonalnie.
0: Podejmują decyzje i nie muszą wiele tłumaczyć, ale tutaj w tym przypadku chyba też
1: i czasami te decyzje są słuszne. Czasami te decyzje są słuszne, natomiast wymagałyby właśnie wytłumaczenia, przekonania obywateli. I tu może to zawiodło.
0: Na zamknięcie tego tematu Krakowa ja zapytam, jakie znaczenie dla polityki krajowej mogą mieć w takim razie wybory pod koniec lata, które odbędą się, przedterminowe wybory właśnie na prezydenta Krakowa. Czy one staną się testem głównych sił politycznych w naszym kraju?
1: Jak niestety parę dekad temu zwłaszcza duże samorządy były w zasadzie od początku, ale też przełożyło się to później na mniejsze samorządy, został wprzegnięty w tą bieżącą dużą politykę, czy wielką politykę, jakbyśmy tego nie nazwali. To jest niestety błąd, bo dobrze by było, żeby samorządy na poziomie samorządowym ludzie grupowali się raczej koło jakichś inicjatyw, a niekoniecznie polaryzacja polityczna wchodziła w tę sferę, bo to do dobrego nie przyniesie społecznościom lokalnym zwłaszcza. No i tutaj pewnie będą główni gracze polityczni próbować tę sytuację wykorzystać. No i jaki będzie efekt, to każdy będzie próbował to na swoją jakąś tam przekuć, prawda, w narracji, że tutaj dokonało się zwycięstwo, tak, albo strona poniosła klęskę, prawda, taka czy inna.
0: Przejdźmy do kolejnego ważnego tematu, który wydarzył się w tym tygodniu. Sejm uchwalił ustawę o statusie osoby najbliższej, teraz ona trafi do Senatu. Czy według pana to rzeczywiście jest pewien taki polityczny też, a może przede wszystkim polityczny kompromis, kompromisowe rozwiązanie, czy jednak krok w stronę formalizacji związków partnerskich? No bo tego zdaje się obawiać Pałac Prezydencki, takie argumenty przeciw tej ustawie słyszymy, że to

0: byłaby formalnie legalizacja związków partnerskich.
1: No, pewnie tak myślą w tych kategoriach, no ale no, jesteśmy już chyba na takim etapie pewnego rozwoju, nazwijmy to cywilizacyjnego i kulturowego, że jesteśmy w stanie zrozumieć, nawet wejść w... próbować jakby pomyśleć, co czują osoby, które próbują w jakiś sposób zalegalizować swoją relację, a są w związkach jednopłciowych. Więc ja rozumiem, że 20-30 lat temu mogło to wywoływać zdziwienie, zgorszenie. Natomiast no, ten postęp i próba zrozumienia drugich ludzi chyba jest na tyle duży. Także wśród społeczeństwa, myślę, że społeczeństwo tutaj w większości przynajmniej takie kwestie jest w stanie zaakceptować. Zresztą no, biorąc pod uwagę, że jesteśmy członkiem Unii Europejskiej i w innych krajach jest legalizacja nawet nie związków partnerskich, ale małżeństw osób tej samej płci. Dzisiaj wiemy, że te osoby mogą zawrzeć związek małżeński poza granicami Polski, przyjechać do naszego kraju i żądać, żeby Urząd Stanu Cywilnego tak wydał zaświadczenie o tym, że czy akt ślubu, tak, transkrypcji dokonać, mówiąc precyzyjnie, aktu ślubu. Więc no, nic nie stoi na przeszkodzie, żeby ci, którzy nie chcą wyjeżdżać za granicę, mogli przynajmniej na tym etapie, pewien kompromisowy, czy bardzo kompromisowy wręcz projekt ustawy, żeby ta ustawa, która przewiduje zawieranie właśnie pewnego porozumienia, tak, o osobach najbliższych, które nie wiem, dziedziczą, tak, mogą w szpitalu informacje powziąć dotyczące właśnie swojego partnera. To jest naprawdę rozwiązanie, które nikogo nie krzywdzi, nie stanowi żadnego zgorszenia, nawet chyba na najbardziej skrajny konserwatywnego części elektoratu.
0: No ale wygląda jednak, że tak, dla tego konserwatywnego, przynajmniej konserwatywnych przedstawicieli tego elektoratu, ja mówię tu o Prawie i Sprawiedliwości, Konfederacji przede wszystkim, bo za ustawą głosowało 230 posłów, przeciw było 198. No i wygląda na to, że te sprawy, no nie wiem, czy to jest adekwatne nazewnictwo, światopoglądowe, ponownie stają się jednym z głównych pól sporu politycznego.
1: Niestety to są tematy, które oczywiście w różnych odsłonach, różne akcenty są podkreślane, tak, czy na nacisk na różnego rodzaju sfery są, ale one jakby od początku transformacji u nas są obecne. I niestety znowuż brakuje takiej bardzo merytorycznej rozmowy. Jest jedna strona przynajmniej zdaje się być głucha na jakiekolwiek argumenty. A szkoda, bo to przecież za tą ustawą, oprócz tego, że te osoby nabywają pewne prawa, nie idzie żadne zagrożenie związane z chociażby rodziną, prawda, która czy tradycyjnym modelem rodziny. W żaden sposób nie ma zagrożenia.
0: No ale z drugiej strony...
1: niestety, to ideologia jest nad zdrowym rozsądkiem.
0: No to teraz pytanie, czy uda się przekonać prezydenta Karola Nawrockiego, bo wiemy też, że jeszcze te rozmowy, czy próby przynajmniej rozmów i takich negocjacji z Pałacem Prezydenckim będą, że cały czas inicjatorzy tego projektu mają nadzieję, że jednak głowę państwa do tego uda się namówić, do tego pomysłu i do tego, żeby złożył swój podpis, ewentualnie, żeby wprowadzić jeszcze jakieś poprawki, kiedy ta ustawa właśnie będzie procedowana w Senacie. Czy sądzi pan, że uda się prezydenta do tego przekonać, czy jednak będziemy mieli do czynienia z początkiem kolejnego dużego konfliktu między rządem a Pałacem Prezydenckim?
1: Znaczy, jak z wypowiedzi pana prezydenta i do tych jakby jego stanowiska, które można chociażby z doniesień medialnych wyczytać, no niespecjalnie wierzę w to, że się uda. Być może a jakaś argument przemawia, ale nie sądzę. Myślę, że raczej pan prezydent tę ustawę zawetuje. A szkoda, bo ona jakby żadnego niebezpieczeństwa dla polskiej rodziny, nawet tej bardzo tradycyjnie rozumianej,

0: nie niesie ze sobą.
1: Zastanawia mnie też to, czy dla rządu premiera Donalda Tuska ten projekt w ogóle ustawy o statusie osoby najbliższej jest pewnym sukcesem politycznym, no bo udało się wewnątrz, wśród koalicjantów wypracować ten kompromis, czy może właśnie jest takim gorzkim kompromisem, bo nie ma ustawy o związkach partnerskich, a miała być?
0: No na pewno jest gorzkim kompromisem, ale chyba jedynym racjonalnym, który udałoby się osiągnąć i się udało, prawda, bo pamiętamy, że część koalicji, zwłaszcza Polskie Stronnictwo Ludowe, też w tej narracji bardziej bliższe jest Prawo i Sprawiedliwości Konfederacji niż chociażby Koalicji Obywatelskiej, czy nawet tym ugrupowaniom, które zostały po partii Szymona Hołowni. Więc które gdzie też raczej też jakby nie ma tutaj pełnej zgody generalnie w koalicji, więc to, co się udało, myślę, na tym etapie to był to maksimum. I niestety rzeczywistość jest taka, jaka jest. Oczekiwania mogą być wyższe, większe. Natomiast z arytmetyką sejmową się nie wygra, tak? I czasami trzeba iść na kompromis. Być może on jest zgniły, ale lepszy jest taki kompromis niż zacietrzewienie się w ideologicznym sporze i tak naprawdę nie pozostawienie żadnej możliwości rozwoju zmiany w prawodawstwie. Ten kompromis jest potrzebny i ta ustawa, mam tę świadomość, dla osób, które pozostają dzisiaj w związkach nieformalnych, tej samej czy nie tej samej płci, bo to już nie ma znaczenia, jest na pewno ważne.
1: Kolejna rzecz, bo zaczęliśmy od tego, co wydarzyło się w Krakowie, czyli referendum. To ustawiło nam w pewien sposób tematy polityczne w tym tygodniu jako dość istotne wydarzenie. Kolejna sprawa to o czym rozmawialiśmy przed momentem, czyli projekt ustawy o statusie osoby najbliższej. No i trzecia rzecz, która pod koniec tygodnia się wydarzyła, to znaczy ta propozycja czy inicjatywa prezydenta Karola Nawrockiego o tym, żeby odebrać prezydentowi Ukrainy, Wołodymyrowi Zełenskiemu, order Orła Białego. To dotyczy decyzji prezydenta Ukrainy o nadaniu jednemu z oddziałów wojskowych nazwy odwołującej się do bohaterów UPA. No i nie ukrywając, wywołało to bardzo silne reakcje polityczne, społeczne, medialne w naszym kraju. Trudno się temu dziwić, ale jak pan interpretuje, jak ocenia propozycję odebrania prezydentowi Ukrainy najwyższego polskiego odznaczenia państwowego?
0: To znaczy, ja się zastanawiam, kto za tymi głupimi pomysłami, zarówno po stronie ukraińskiej, jak i po polskiej stoi. Znaczy, wiemy, kto na pewno z tego ma korzyść, czyli nasz wspólny wróg, czyli Federacja Rosyjska. To tak jakbyśmy, nie wiem, nazywali jakąś brygadę, prawda, imieniem oddziału, który nie tylko zwalczył z Niemcami, ale też wiemy, że są takie, tak, które dopuszczały się zbrodni, i to trzeba powiedzieć jasno, na ludności cywilnej pochodzenia niepolskiego, czy to na Żydach, czy to na przykład Białorusinach, czy Ukraińcach. No gdzieś zdrowy rozsądek musi być. Niestety tego zdrowego rozsądku zabrakło po stronie ukraińskiej, kompletnie niepotrzebnie, wiedząc, że ta sytuacja wywoła taką, a nie inną reakcję międzynarodową. Druga rzecz, no nie idźmy w skrajności w skrajność, tak? Czyli pozbawianie prezydenta kraju, który jest krajem napadniętym, tak? Nawet pod z powodu do pewnej rzeczy, która może, i jest to jakby najbardziej uzasadnione, wzbudzać oburzenie w Polsce. Niemniej, no naprawdę, nie jest to sytuacja taka, żebyśmy teraz w tak nieodpowiedzialny sposób, ale kwestia symboliczna tak naprawdę, niemniej mająca kolosalne znaczenie w świecie dyplomatycznym, żebyśmy się różnili i coś takiego. Myślę, że działalność rządu, noty dyplomatyczne, protest polskiego ambasadora, o ile pamiętam, bo niestety nie byłem tydzień w kraju, więc tylko dochodziły do mnie pewne informacje. Więc to jest jak najbardziej uzasadnione i umiarkowana, taka powinna być reakcja polskich władz. Odebranie

0: orderu uważam za akurat przesadę. Mam nadzieję, że do tego nie dojdzie, dlatego że to na pewno cieniem by się położyło na relacjach polsko-ukraińskich większym niż nazwanie jakiegoś oddziału imieniem bohaterów UPA. Naprawdę.
1: Panie profesorze, ja jeszcze dodam tylko jedną rzecz tutaj, bo MSZ Ukrainy przekonuje, że decyzja nie była wymierzona w Polaków, a na sporach historycznych korzysta Rosja. No i to bezsprzecznie.
0: To jest prawda, tylko, tylko
1: czy to tłumaczenie może uspokoić sytuację, czy jednak nie?
0: No nie, no bo skoro Ukraińcy wiedzą, że ten temat jest tematem drażliwym, tak, i z polskiej perspektywy UPA nie jest organizacją, która jest niepodległościowa, broniła, ale broniła Ukraińców Ukrainy, tylko jest organizacją oskarżaną słusznie o zbrodnie. Wiemy, co się działo na Wołyniu, prawda? No więc naprawdę też po stronie ukraińskiej wymaglibyśmy pewnego umiaru i wstrzemięźliwości. A oczywiście mają prawo do upamiętniania swoich bohaterów, natomiast pytanie, czy nie ma innych bohaterów, czy są tylko ci, którzy cieniem kładą się na relacje polsko-ukraińskie, tak ważne zarówno dla Polski, jak i Ukrainy.
1: I tym pytaniem, z tym pytaniem zostawiamy naszych słuchaczy. Profesor Arkadiusz Modrzejewski, politolog z Uniwersytetu Gdańskiego, był naszym gościem. Panie profesorze, bardzo dziękuję za naszą rozmowę. No i podsumowanie najważniejszych wydarzeń w polityce w naszym kraju. Dziękuję raz jeszcze. Życzę dobrego dnia. Słuchają Państwo Polskiego Radia 24. Powoli zbliża się 12:30, a to oznacza kolejne propozycje dla Państwa na naszej antenie. My zachęcamy oczywiście do tego, żeby być razem z nami.
2: Reklama.
3: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
4: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
3: Latium?
4: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psilimaryna chroni wątrobę.
3: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
4: Latium 50+, dla wsparcia mikroflory i wątroby.
2: Zdrowid.
5: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
2: Po reklamie. Autopromocja.
6: Kolumbia wybiera prezydenta. Kto nim zostanie? Skrajnie prawicowy miłośnik Donalda Trumpa, kandydat lewicy, a może kraj doczeka się pierwszej w historii prezydentki. W programie także amerykańska polityka wewnętrzna. Z oporem wśród części republikanów spotkał się pomysł utworzenia funduszu, z którego wypłacane byłyby odszkodowania ofiarom prześladowań politycznych, a więc zdaniem prezydenta także osobom, które szturmowały Kapitol w 2021 roku. Czy Donald Trump traci społeczny słuch? Świat 24 w Polskim Radiu 24. Dziś po godzinie 13. Marcin Pośpiech, zapraszam i do usłyszenia.
2: Autopromocja. Saldo Ekstra.
7: Tu Polskie Radio 24, czas na magazyn Saldo Ekstra. Marek Klapa, dzień dobry. A moim i Państwa gościem w studiu Polskiego Radia 24 jest pani prezes Urzędu Zamówień Publicznych, pani Agnieszka Olszewska. Dzień dobry.
8: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry Państwu.
7: Polityka zakupowa państwa. Jak to brzmi? Moglibyśmy rozpocząć od polityki zakupowej państwa Nowaków albo państwa Kowalskich, którzy na co dzień też decydują, co kupić do swojego gospodarstwa domowego i to czasami są bardzo trudne decyzje. Niektórzy wprowadzają nawet pewne procedury, no ale państwo to już zdecydowanie większy organizm. Na czym to wszystko polega i dlaczego mówimy o ramach, czyli o latach 2026-2029?
8: O tym zdecydowała ustawa Prawo Zamówień Publicznych. Pierwszą politykę mieliśmy w tych poprzednich 4 latach, kiedy to właśnie powstała pierwsza polityka zakupowa państwa, określająca

wytyczne, kierunki ważne z punktu widzenia realizacji zakupów publicznych. I ustawodawca zdecydował, że taka polityka funkcjonuje przez 4 lata i co kolejne 4 lata jest opracowywana nowa w oparciu o nowe cele ważne z punktu widzenia państwa. Właściwym do

0: wypracowywany w drodze wielu konsultacji, rozmów z pracownikami wszystkich pozostałych resortów, ministerstw, czyli wszystkich aspektów państwa, w których obszar zakupów publicznych może być wsparciem dla realizacji celów ważnych z punktu widzenia wszystkich w zasadzie ważnych aspektów funkcjonowania państwa. Tak właśnie było też i w tym roku. W pracę zaangażował się również Urząd Zamówień Publicznych. Ja również jako prezes Urzędu Zamówień Publicznych brałam udział w tych licznych spotkaniach. Rozmawialiśmy właśnie o tych kierunkach, to co jest ważne. I wszyscy wypracowaliśmy, że dziś powinniśmy się skupiać na tych trzech najważniejszych priorytetach. Pierwszy priorytet to jest wspieranie potencjału i konkurencyjności polskiej gospodarki. Drugi priorytet jest to odporne i bezpieczne zakupy publiczne. I trzeci, dalsza profesjonalizacja rynku zamówień publicznych. Profesjonalizacja uczestników rynku, ale również procesów zakupowych, jak również narzędzi, które są stosowane na rynku zamówień publicznych.
1: Krótko mówiąc, czyli jeżeli jesteśmy przedsiębiorcą albo pracujemy w firmie, która chciałaby coś sprzedawać publicznym instytucjom, samorządom, no to powinna taka firma, taka osoba przeczytać od deski do deski całą politykę zakupową państwa. Czy jestem w błędzie?
0: Zdecydowanie każdy powinien, każdy uczestnik rynku zamówień publicznych, czy to będzie osoba, która przygotowuje postępowania zakupowe, publiczne, czy to będzie uczestnik właśnie od strony przedsiębiorcy, czy to będzie również osoba kontrolująca proces zakupów publicznych, każdy powinien zapoznać się z dokumentem polityki zakupowej państwa. No, oczywiście prymat regulacyjny na rynku zamówień publicznych ma ustawa Prawo Zamówień Publicznych. To ona określa procedury, tryby, w jakich te zakupy publiczne są realizowane. Ona też przewiduje, ustawa, szereg instrumentów, które można stosować fakultatywnie. Natomiast polityka zakupowa państwa jest to zbiór zaleceń, rekomendacji, bardzo praktycznych już zachowań na etapie przygotowania postępowania, prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, czy również odniesienie się do warunków umów, które są zawierane w wyniku prowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego. Chociaż również polityka zakupowa państwa odnosi się do zamówień publicznych, które są realizowane również z wyłączeniem prawa zamówień publicznych. Ja bardzo często o tym mówię.
1: Jakie
0: że...
1: to zakupy na
0: no
1: przykład?
0: No właśnie, bo tutaj... Trzeba na to zwrócić uwagę, że to nie jest tak, że każdy podmiot, który publiczny, który dokonuje zakupów, to realizuje te procesy zakupów publicznych w oparciu o przepisy prawa zamówień publicznych. Czasem niektórzy w tą pułapkę wpadają i zdarza się, że słyszę, że gdzieś tam jakieś jest postępowanie nieefektywne, są jakieś zarzuty czynione do tego postępowania i ktoś twierdzi, że to jest przez przepisy prawa zamówień publicznych, a okazuje się, że zamówienie było realizowane z wyłączeniem przepisów prawa zamówień publicznych, więc warto, żebyśmy wszyscy byli świadomi tego, że te procesy zakupów publicznych są udzielane w takich trzech wariantach. Jeden to są zamówienia publiczne realizowane w oparciu o przepisy prawa zamówień publicznych i tutaj mamy próg powyżej 170 tysięcy złotych do progów unijnych. Tu mamy procedurę krajową. Powyżej progów unijnych mamy regulacje, które są w pełni zgodne z dyrektywami Unii Europejskiej. I tutaj no, to są te największe, gdyby takie restrykcje, tak, takie przepisy, które rzeczywiście wiążą bardzo mocno cały ten proces. Chociaż tak jak powiedziałam, tam są różne też, ustawa jest dość elastyczna, bo daje też prawo konstruowania, projektowania zamawiającemu procesu zakupowego w sposób dość swobodny, dlatego że są instrumenty, z których może skorzystać, nie musi. On to też zamawiający dokonuje wyboru, w jakich trybach udziela konkretnych zamówień, więc tutaj jest wielka rola właśnie pracowników zamawiającego, jeśli chodzi o korzystanie z tych przepisów prawa. Drugi wariant udzielania zakupów publicznych to są zamawiający publiczni, którzy są zamawiającymi publicznymi, ale mają pewne wyłączenia mogą być wyłączenia ze względu na wartość, a czasem też i na przedmiot zamówienia. Tutaj różnica wartościowa, mogę powiedzieć, jest taka, że 330 miliardów, patrząc na rok 2024, to jest wartość

0: wartość rynku zamówień publicznych, udzielanych zakupów zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, ale już blisko 600 miliardów to jest cały rynek zamówień publicznych, czyli tych wyłączonych jest tam ponad 200, około 270 miliardów, tak? Więc to jest ta różnica. Ale trzeci wariant zakupów publicznych to też mogą być zakupy, które są udzielane przez spółki Skarbu Państwa, które nie są zamawiającymi publicznymi. Tutaj jest grupa Orlen, chociażby KGHM, czy grupa Azoty, która również realizuje, jest to spółka Skarbu Państwa, ale nie jest podmiotem zamawiającym publicznym i stąd też nie stosuje przepisów prawa zamówień publicznych. Czyli mamy tutaj trzy warianty różnych procesów zakupowych.
1: I warto zdać sobie sprawę z tego, że te zakupy państwa to także ważna część naszego PKB. To nie jest tak, że to jest gdzieś na marginesie naszej gospodarki, bo są przecież firmy usługowe, produkcyjne, które żyją z przetargów, które żyją z tego, że współpracują z dużymi podmiotami. Warto o tym pamiętać.
0: Zdecydowanie tak. Mhm. Dlatego ta wiedza o zamówieniach publicznych jest tak ważna. To nie jest wiedza tylko i wyłącznie dla tych, którzy organizują te procesy zakupów publicznych, ale jest to wiedza, którą powinni zdobywać również przedsiębiorcy, MŚP. Stąd też ta polityka zakupowa państwa na lata 26-29 bardzo dużą uwagę przywiązuje dla wszelkich różnych udogodnień, zaleceń związanych z udziałem małych i średnich przedsiębiorców. W polityce zakupowej państwa znajdziemy test MŚP, który został opracowany przez specjalistów Ministerstwa Rozwoju i Technologii, który polityka zachęca do przeprowadzenia takiego testu przed uruchomieniem każdego zamówienia publicznego, żeby zamawiający publiczny, który przygotował postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, mógł zweryfikować, czy te warunki, kryteria, czy zakres przedmiotu zamówienia nie są może, znaczy nie mają w sobie barier, które umożliwiają małym przedsiębiorcom udział w tym postępowaniu i skuteczne wygranie tego postępowania. Ale to nie tylko test MŚP, ale szereg, bardzo duża ilość naprawdę zaleceń konkretnych, które tutaj są. Zwracamy uwagę na, zachęcamy do podziału zamówienia na części, tak żeby właśnie to były zakresy zamówień, które odpowiadają zdolnościom realizacyjnym małym, średnim przedsiębiorstwom. I dlatego ja bardzo dużą uwagę zwracam obecnie na ten etap przygotowania postępowania, bo tam jest bardzo duża praca do wykonania, żeby właśnie opracować strategię udzielenia tego zakupu w kontekście wyeliminowania wszelkich ryzyk, jakichś barier, które mogą powodować, że to zamówienie nie będzie możliwe do realizacji przez przedsiębiorców krajowych.
1: Pani prezes, ja mam takie wrażenie, że barierą dla niektórych przedsiębiorców jest strach przed przetargami. Są tacy przedsiębiorcy, którzy mówią, że nie, przetargi to nie dla mnie, albo że to czarna magia, za dużo procedur. Ja wolę się skupić na tym, żeby szybko wykonać, szybko sprzedać. Nie dla przetargów. To poważny błąd, bo tak na dobrą sprawę wystarczy poświęcić trochę czasu, aby do tych przetargów się przekonać, aby przynajmniej spróbować, z czym to się je.
0: Oczywiście, że tak. Prezes Urzędu Zamówień Publicznych w obszarze swoich działań ma również edukację. Mhm. I w ubiegłym roku chociażby blisko 60 wydarzeń różnych edukacyjnych zostało zorganizowanych. Na ten rok planujemy blisko 80 takich wydarzeń. To są konferencje, warsztaty, szkolenia online. To są też podcasty, które realizowaliśmy z Polskim Radiem również z Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Konsultantów Zamówień Publicznych, ale to też jest dodatek do Rzeczpospolitej, który opracowywaliśmy wszystko pod hasłami Akademii Zakupów Publicznych, po to właśnie, żeby szerzyć wiedzę o zamówieniach publicznych i ja to nazywam trochę odczarowywać, bo nie są one takie straszne. To są procedury rzeczywiście, które mają w sobie szereg bardzo dobrych praktyk, dlatego ja staram się właśnie pokazywać, że w tych procedurach naprawdę łatwo się poruszać. Są one wystandaryzowane, są one przewidywalne i ja też dążę do tego, żeby one rzeczywiście, żeby nie, jak najmniej było przypadków, kiedy gdzieś tam te rozstrzygnięcia są trudne do przewidzenia dla przedsiębiorców. O to wszystkim tym chodzi. chodzi, żeby te zasady były jasne.

0: jasne, zrozumiałe i przewidywalne. Po to właśnie edukujemy się wszyscy wzajemnie. No i czyli generalnie zachęcam wszystkich przedsiębiorców do udziału w wydarzeniach organizowanych dla przedsiębiorców. Tych wydarzeń będzie jeszcze więcej. Już jestem po rozmowach z panią rzecznik małych i średnich przedsiębiorców, z którą również planujemy szereg i z Ministerstwem Rozwoju Technologii. Bardzo dużą ilość również takich wydarzeń dla przedsiębiorców. Planujemy również opracowanie pewnych takich instrukcji prostych, jakiegoś podręcznika, który da taką podstawową wiedzę dla przedsiębiorcy, który jeszcze do tej pory nie wchodził na rynek, ale chciałby wejść na ten rynek, więc chcemy taką, nie musi czytać całej ustawy Prawo zamówień publicznych 623 artykułów, ale żeby dostał taką wiedzę w pigułce, która umożliwi mu udział w takich postępowaniach. Co więcej, zamawiający publiczni dzisiaj głównie są to tacy dojrzałe organizacje zakupowe, ci najwięksi zamawiający organizują takie dni dostawcy. Celem tych dni dostawcy jest właśnie zapoznanie potencjalnych wykonawców z tymi procesami zakupów publicznych, tym jakie regulacje rządzą tym obszarem. Pokazują również swoje plany zakupów na kolejną perspektywę. Najczęściej jest to roczna perspektywa. No, niektórzy więksi zamawiający pokazują i dłuższą. Ale tam pokazują również warunki kontraktowe, jakie są standardem w danej organizacji, więc też zachęcam przedsiębiorców do udziału w takich wydarzeniach, bo to jest też spora dawka wiedzy, która pozwoli odczarować te zamówienia i złożyć oferty w zamówieniach publicznych. My obserwujemy już, że to obserwujemy wzrost konkurencyjności w postępowaniach w Polsce, no i to bardzo cieszy, bo zawsze z wzrostem konkurencyjności możemy osiągnąć tą wyższej jakości, lepszą ofertę. Postępowanie będzie bardziej efektywne, również pod kątem wartości, jaką zapłacimy za ten zakup. Chociaż dzisiaj mówimy bardzo dużo też o tym i uczymy zamawiających, że nie oczekujemy jedynego kryterium cenowego. Dzisiaj należy zwracać uwagę na to, co jest ważne z punktu widzenia państwa. Dzisiaj stawiamy na bezpieczeństwo, na odporność, na wzmacnianie polskiej gospodarki i zachęcamy do stosowania również innych kryteriów niż cena. To są kryteria jakościowe, to są kryteria właśnie związane społeczne, zielone, związane z bezpieczeństwem. Też na to zwracam uwagę, że te kryteria to nie jest takie proste, żeby gdzieś jedno kryterium, które ktoś użył, powielać w innych postępowaniach. Zwracamy na to uwagę, ja to nazywam, że każde postępowanie musi być uszyte na miarę, bo kryteria oceny ofert powinno się konstruować w kontekście konkretnego zakupu. Konkretnej potrzeby zakupowej. Ona musi być bardzo dobrze rozpoznana w organizacji. Ja też bardzo często mówię o potrzebie zamiany chcieństwa zakupowego w faktyczną potrzebę. To musi być wszystko...
1: A to tak jak w życiu. To chcieństwo zakupowe to nam przeszkadza.
0: Jesteśmy ludźmi.
1: Czasem w gospodarowaniu pieniędzmi.
0: Czasem chcemy coś więcej niż nam jest potrzebne. A tutaj jeśli chodzi o środki publiczne, musimy dokonywać zakupów adekwatnych do potrzeb. I to też jest niezwykle ważna rzecz, ale od tego, jaka ta potrzeba będzie, jakie cele ma spełniać określony przedmiot zamówienia, nie u każdego zamawiającego będzie taki sam cel, bo ten sam kategoria zakupowa może służyć zupełnie innym celom. Stąd też kryteria wyboru tego przedmiotu zamówienia mogą być zupełnie inne. U jednego będzie zasadne określone kryterium jakościowe, a u kogoś innego zupełnie nie.
1: Tak, bo musimy pamiętać o tym, że te przepisy to nie jest sztuka dla sztuki, drodzy państwo. To nie chodzi o to, żeby utrudnić życie przedsiębiorcom, ale to chodzi o wydawanie pieniędzy nas wszystkich. To są ciężko zarobione przez nas pieniądze, które w części jako podatki oddajemy państwu. No i liczymy na to, my podatnicy, że państwo z głową będzie wydawało te pieniądze. Dlatego tyle tych zasad.
0: Zdecydowanie tak.
1: Mhm. Dobrze, to nawiązując do pani słów, ja zachęcę państwa do tego, aby wejść na stronę Polskiego Radia, polskieradio.pl, w zakładkę podcasty. Tam można odsłuchać podcast Słowem o zamówieniach publicznych, czyli podcast, który powstał we współpracy Polskiego Radia, Urzędu Zamówień Publicznych oraz Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych.

0: Psychologicznych. 20 odcinków tam było chyba, pani prezes, tak?
1: Chyba tak.
0: Dużo.
1: Zachęcamy. Duża dawka wiedzy.
0: Duża dawka wiedzy, ale żeby na tym nie poprzestać i też nie zostawić naszych słuchaczy z jakimś niedosytem, to teraz pytanie, w jaki sposób powinniśmy podchodzić chociażby do przygotowań, do oferty zakupowej, bo często jest tak, że to nie jest tak, że jest oferta, ogłoszenie o przetargu, ale urząd też może się zdarzyć, że wyśle jakieś zapytanie albo chce się z kimś skonsultować. To jest też długa droga poprzedzająca zakupy. To trochę tak, jakbyśmy kupowali rower, odwiedzali sklepy i jeszcze sprawdzali w internecie. Aha, tutaj jest 7 przerzutek, tutaj jest inne siodełko, tutaj rama lekka, aluminiowa, tutaj to stalowa, to za ciężki. A zatem urzędnik też może sprawdzić i dowiedzieć się więcej, czegoś więcej o tym, na co wyda publiczne pieniądze.
1: Zdecydowanie tak. Bardzo gorąco wszystkich zachęcam, zresztą również to wszystko znajdziemy w polityce zakupowej państwa. Zachęcamy obie strony procesu zakupowego do dialogu. Do dialogu na etapie przygotowania postępowania, ale też również są możliwości w ustawie wybrania odpowiedniego trybu, który na ten dialog pozwala, chociażby dialog konkurencyjny i również właśnie w toku prowadzonego postępowania udzielenie zamówienia publicznego, można również wymieniać się tą wiedzą. Ale to, co już wcześniej wspomniałam, bardzo ważny jest etap przygotowania postępowania. W ustawie Prawo zamówień publicznych jest przewidziany instrument wstępnych konsultacji rynkowych, czyli zamawiający publiczny przed uruchomieniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego może porozmawiać z rynkiem. Do tej pory rzadko zamawiający wykorzystywali tą możliwość.
0: A szkoda.
1: Szkoda, dlatego że często słyszałam, no pani prezes, nie będziemy tego robili, bo to bardzo nam wydłuża proces, tak? My mamy określoną ilość, jest roczność budżetu, więc mamy określony czas na wydatkowanie tych pieniędzy, a to jednak będzie wydłużało proces. Szanowni państwo, też byłam zamawiającym, też realizowałam postępowania udzielenia zamówienia publicznego i we wszystkich przypadkach, tam gdzie zastosowaliśmy wstępne konsultacje rynkowe, nie wydłużało to procesu zakupowego. Wydłuża to etap przygotowania postępowania, ale porozmawianie z wykonawcami, zdobycie wiedzy z rynku aktualnej, możliwości, które są dostępne, rok temu nie były dostępne, ale dzisiaj już są. Porozmawianie o wykonywaniu, realizacji tej umowy, co jest ważne, jak może być realizowane, może być inaczej zrealizowane, będzie bardziej efektywne, może jakieś rzeczy są niepotrzebne, których do tej pory żeśmy wymagali, może są jakieś ryzyka, których żeśmy nie przewidzieli. To wszystko jest niezwykle istotne. Rozmawia się też o przedmiocie zamówienia, o tych właśnie elementach, które no, mogą zostać wyjaśnione jeszcze wcześniej. Tutaj warto jest rozmawiać, dlatego zachęcam wykonawców do takiej odpowiedzi i aktywnego zaangażowania się w ten dialog z zamawiającymi, którzy organizują te wstępne konsultacje rynkowe. I to jest wielka korzyść dla kolejnych etapów procesu zakupowego, dlatego że na etapie prowadzonego postępowania nie mamy już tylu pytań do specyfikacji, do umowy, do kryteriów, bo jest to wcześniej było wyjaśnione z rynkiem, więc było to lepiej doprecyzowane, jest to lepiej napisane. Tych ryzyk nie ma tyle, co bez dialogu by się pojawiły. Stąd też nie musimy, jak nie ma dużej ilości pytań do specyfikacji, do przedmiotu zamówienia, to nie musimy przedłużać terminu składania ofert, co się bardzo często dzieje, kiedy ten przedmiot zamówienia jest niedowyjaśniony wcześniej. I na etapie realizacji umowy dużo sprawniej przebiega realizacja umowy, jeżeli również ta umowa jest wcześniej dobrze, gruntownie przeanalizowana razem z tymi, którzy ją mają realizować. Więc patrząc na cały proces zakupowy, naprawdę ja akurat nie miałam wydłużonych procesów zakupowych, one po prostu przebiegały rzeczywiście w terminach oczekiwanych, planowanych właśnie dzięki temu, że wcześniej przed uruchomieniem postępowania porozmawialiśmy z wykonawcami, więc to jest niezwykle ważne. Ważne jest też to, żeby jeżeli już nawet jak zostanie uruchomione postępowanie, to też wykonawców zachęcam do tego, żeby się nie zniechęcali, tylko żeby zadawali te pytania, jeżeli zobaczą tą barierę, która ona jeszcze jednak występuje, bo ja mówię o tym, że dzisiaj uczymy zamawiających publicznych, żeby tak rozmawiali, żeby tych barier nie było, ale jeżeli ona jest, czyli jest jakiś warunek, którego dany przedsiębiorca nie spełnia, to nie rezygnujmy z tego postępowania. Mamy też tryb

0: zgłoszenia, zapytania, prośby o modyfikację, wyjaśnienia, dlaczego ten warunek jest trudny do spełnienia. Tutaj też gwarantuję wszystkim, ja w tych organizacjach, w których pracowałam, każde pytanie, każde zwrócenie uwagi było bardzo gruntownie analizowane w kontekście ewentualnego dokonania zmiany. To też jeszcze jest możliwe na etapie przygotowanego postępowania.
1: I mój ulubiony przykład, czyli plac zabaw. Możemy sobie wyobrazić, że projektant pięknie wyrysował plac zabaw, jak ma wyglądać, ale przecież nie szkodzi, aby zamawiający zorientował się, jak wyglądają te urządzenia, jaki gatunek plastiku, jak odpornego jest stosowany, uszczelki, jakieś urządzenia zabezpieczające, ogumowanie, aby dziecko nie pobijało się na zjeżdżalni. To wszystko bardzo często, takie detale wychodzą na etapie tych konsultacji. Ja jako rodzic bardzo chciałbym, żeby rzeczywiście takie konsultacje w tym przykładzie były stosowane, ale te przykłady możemy mnożyć na każdą dziedzinę życia.
0: Tak, oczywiście. I to jest dbałość o jakość realizowanych usług, dostaw i robót budowlanych, bo właśnie o to chodzi, żeby zamówienia publiczne były efektywne, były spełniały oczekiwania jak w najwyższym poziomie również jakości. Ja często słyszę, że zrzuca się wszystko na to kryterium jakościowe, ale żeby zakup był rzeczywiście dobrej jakości, żeby był zakup bezpieczny, spełniający szereg różnych celów ważnych z punktu widzenia państwa, to do tego nie wystarczy napisać jedno czy dwa kryteria w ocenie ofert. Proces musi być cały zaopiekowany. Główna przyczyna tych wszystkich różnych później problemów związanych z zamówieniami publicznymi jest właśnie, zaczyna się tam, gdzie ten etap przygotowania postępowania nie był wystarczająco zaopiekowany. To jest tutaj naprawdę klucz do sukcesu dla zamówień publicznych.
1: Ale odwróciliśmy tę dyskusję. Wychodzi na to, że to wszystko, co może zniechęcać, tak naprawdę powinno nas zachęcać, bo to wszystko jest po coś, to wszystko jest dla nas. Moim i Państwa gościem w studiu Polskiego Radia 24 była pani Agnieszka Olszewska, prezes Urzędu Zamówień Publicznych. Bardzo dziękuję za wizytę w studiu.
0: Dziękuję panie redaktorze, wszystkim słuchaczom również bardzo dziękuję.
1: A ja tylko dodam, że to był magazyn Saldo Ekstra. Marek Klapa, do usłyszenia.
2: Saldo Ekstra. Reklama.
3: Hej! Jaki jest najlepszy prezent na Dzień Dziecka?
4: Wspólne zakupy w sklepie Media Expert. Mają teraz super promocje dla wszystkich rodziców z dziećmi.
3: I dla dzieci z rodzicami.
5: Teraz w Media Expert promocja dla wszystkich rodziców z dziećmi do 18 roku życia. Przyjdź z dzieckiem do sklepu, zrób zakupy za minimum 300 zł na każde dziecko. Pokaż aplikację, a dostaniesz po 30 zł rabatu. Akcja trwa do 1 czerwca. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
7: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
6: Latium?
7: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
6: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
7: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
8: Zdrowid. Kultowy duet Pani Eliza i Pan Sułek znów razem w powtórce z rozrywki.
9: Kocham Pana, Panie Sułku, z całych sił.
8: Absurd, błyskotliwe puenty i humor, który się nie starzeje. Nowe odcinki słuchowiska Kocham Pana, Panie Sułku pojawiają się co 2 tygodnie w środę na kanale Powtórka z rozrywki na YouTubie. Poleca Polskie Radio.
10: Cicho, wiem.
11: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
12: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
11: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowid Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
13: Suplement diety Zdrowid Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
11: Zdrowid Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
13: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowid. Spółka z o.
10: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić z

0: ze znajomymi, aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
1: Po reklamie. Autopromocja.
2: O najgorętszych premierach, nagradzanych spektaklach, interesujących festiwalach, a przede wszystkim o sile i znaczeniu teatru. O tym wszystkim co tydzień w niedzielę po godzinie 15 opowiadam w audycji W repertuarze, a moimi gośćmi są najważniejsi i najciekawsi twórcy polskiego teatru. Martyna Podolska, do usłyszenia.
1: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Ponad 60 umów na realizację kontraktów zbrojeniowych podpisanych. To w ramach programu SAFE. Nie będzie zmiany władzy na Malcie. Wybory parlamentarne po raz kolejny wygrała Partia Pracy. Ćwierćfinał French Open nie dla Igi Świątek. Polska tenisistka odpadła w starciu z ukraińską rywalką. Minęła 13. Bartosz Teodorowicz, zapraszam. Rząd nie zwalnia tempa w sprawie realizacji programu SAFE. Dotychczas podpisano już 62 umowy na 120 miliardów złotych. To dopiero początek, poinformował minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz i rzeczniczka rządu do spraw SAFE Magdalena Sobkowiak-Czarnecka.
2: Kończymy pierwszy etap programu SAFE, czyli Bezpiecznej Polski. Podpisaliśmy 62 umowy na 120 miliardów złotych.
3: Na tym nie kończymy. Teraz otwieramy nowy rozdział, czyli wspólne zamówienia, które też będą realizowane w polskich firmach zbrojeniowych.
2: Czekajcie na nas, będziemy w całej Polsce.
1: Celem unijnego programu nisko oprocentowanych pożyczek jest wsparcie państw członkowskich w zakupach sprzętu i modernizacji przemysłu. Polska jest największym beneficjentem SAFE. Mamy otrzymać blisko 44 miliardy euro. Nawet 8 lat więzienia grozi warszawskiemu adwokatowi podejrzanemu o zgłaszanie fałszywych alarmów. Podejrzany podszywał się pod inne osoby, by grozić m.in. prezydentowi i szefowi MSZ, mówił w TVP Info rzecznik stołecznej policji Jacek Wiśniewski.
4: 48-letni mieszkaniec Warszawy jest podejrzany o to, że podszywając się pod inne znane osoby, wykorzystując korespondencję do różnych instytucji zaufania publicznego, wskazywał, że przygotowuje zamach na życie znanych osób.
1: Mężczyzna został tymczasowo aresztowany przez sąd na 3 miesiące. To kolejna osoba zatrzymana przez służby w sprawie zgłaszania fałszywych alarmów. Zawiadomienia dotyczyły m.in. polityków prawicy, w tym prezydenta Karola Nawrockiego oraz dziennikarzy. Strażacy monitorują sytuację na terenie pogorzeliska w pobliżu podwarszawskiego Międzylesia. W czwartek wybuchł tam rozległy pożar lasu. Ogień pochłonął ponad 300 hektarów powierzchni. Obecnie trwa dogaszanie zarzewi ognia. Wczoraj w akcji uczestniczyło ponad 1200 strażaków. Byli wspierani z powietrza śmigłowcami i samolotem, poinformował Wojciech Gralec z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej.
5: Podczas działań gaśniczych statki powietrzne wykonały 145 zrzutów, co daje ilość wody ponad 421 tysięcy litrów, jaka została dostarczona na teren pożaru. Ogniem objęte było łącznie około 300 hektarów lasu. Działania gaśnicze obecnie koncentrują się na dogaszaniu niewielkich zarzewi ognia oraz monitorowaniu terenu, gdzie temperatura pozostaje nadal podwyższona.
1: Na razie nie są znane przyczyny wybuchu pożaru. Służby badają hipotezę dotyczącą podpalenia. Rządząca Maltą Partia Pracy wygrała wybory parlamentarne. Premier Robert Abela poinformował o czwartym z rzędu zwycięstwie swojego ugrupowania i zapowiedział dalsze rządy. Choć według komentatorów większość parlamentarna będzie mniejsza niż przed 4 laty, to opozycja uznała porażkę. Frekwencja w głosowaniu przekroczyła 87%. Robert Abela stoi na czele rządu Malty od 2020 roku.

0: Teraz Belgia i walka ze skutkami nawałnic. W wielu częściach kraju ogłoszono pomarańczowy alert z powodu załamania pogody.
1: Zalane drogi, tunele, wstrzymany ruch pociągów, odwołane bądź opóźnione loty to skutki nawałnic, które nawiedziły Belgię. Ulice niektórych miast w Walonii na południu kraju bardzo szybko zamieniały się w wartkie strumienie. Są informacje o tym, że ratownicy musieli ruszyć z pomocą osobie uwięzionej w aucie porwanym przez wodę. W niektórych miejscach grad wielkości piłek pingpongowych spowodował poważne uszkodzenia samochodów, szklarni czy paneli słonecznych. A po uderzeniu piorunów wybuchały pożary. Doszło również do kilku osuwisk błotnych. Poprawa pogody ma nastąpić jutro. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
0: W serwisie przenosimy się do ogrodów w kancelarii premiera, gdzie trwa piknik z okazji Dnia Dziecka. Na najmłodszych czekają konkursy, zawody, spotkania ze sportowcami oraz naukowe warsztaty. Gości powitał i później z nimi rozmawiał premier Donald Tusk.
2: Dużo nas tu jest. Barcelona i Pinchon, ale musi się trochę schylić. My się przed chwilą śpiewały Lucy in the Sky, Diamond.
3: Tak. Mogłyby pan się nam tutaj wpisać do kroniki?
2: Tylko podpis?
3: Ja pan chcę.
2: Czy dla kogoś?
3: Dla wytalentowanych MFM.
2: Dla
3: Wytalentowanych.
2: Też chciałbym być wytalentowany, może jakoś... Powiedzcie mi kiedyś, w jaki sposób być wytalentowanym.
0: Piknik rodzinny Kraina Wyobraźni w ogrodach KPRM trwa do 17. Ostatni goście mogą wejść godzinę wcześniej. Iga Świątek odpadła z wielkoszlemowego turnieju French Open. Polska tenisistka uległa w 1/8 finału Ukraińce Marcie Kostiuk 5-7 i 1-6. Raszynianka jest czterokrotną triumfatorką imprezy w Paryżu. Po raz ostatni wygrała tu w 2024 roku. Na kortach Rolanda Garrosa pozostała jedna reprezentantka Polski, Maja Chwalińska, która swój mecz rozegra jutro.
4: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Do końca dnia przeważnie pochmurno, opady deszczu możliwe głównie w centralnej i północnej części kraju. IMGW wydało alerty pierwszego stopnia przed burzami dla Podlasia oraz Warmii i Mazur. Temperatura od 18 stopni na północy, 21 w centrum do 24 na południowym zachodzie.
5: Mamy już 6 minut po godzinie 13. Wracamy teraz w Polskim Radiu 24 do tej informacji, którą przed momentem słyszeliśmy w serwisie tej smutnej sportowej informacji.
4: Polskie Radio 24.
6: Słowem wszystko.
5: Na nasze zaproszenie przyjął pan redaktor Piotr Bernaciak, dziennikarz Przeglądu Sportowego Onet. Panie redaktorze, dzień dobry.
7: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
5: Bolesna porażka chyba Igi Świątek w tym ćwierćfinale French Open.
7: Bardzo bolesna, ponieważ takiego wyniku Igi Świątek w Paryżu nie widzieliśmy od 7 lat. Ostatnie odpadnięcie przed ćwierćfinałem to był 2019 rok. No i po prostu mówiąc wprost, no przyzwyczaiła nas Iga do tego, że jeżeli nawet miewa trudniejsze miesiące, to w Paryżu idzie jej zawsze bardzo dobrze i dociera przynajmniej do tej najlepszej czwórki. No teraz niestety nie udało się powtórzyć tego wyczynu.
5: Co zawiodło w tym spotkaniu? Jak ono w ogóle przebiegało?
7: To znaczy do stanu 3-3 wydawało się, że jest ono wyrównane, 3-3 w pierwszym secie oczywiście, jest wyrównane z lekką przewagą Igi. Ona wtedy wtedy przełamała na 4-3. No i niestety okazało się, że w momencie, kiedy powinna pójść za ciosem i na dobre przejść do ofensywy, okazało się, że był to tak naprawdę początek problemów, bo ona od tego momentu nie wygrała ani jednego gema przy swoim podaniu, co jest scenariuszem jakimś katastrofalnym. W ogóle nikt nie mógł się tego spodziewać w tym momencie, że dojdzie do takiej zapaści.
5: Czyli
7: Dodałbym, że właśnie największym problemem jest faktycznie serwis, bo nie można myśleć o awansie do najlepszej ósemki turnieju wielkoszlemowego, nie utrzymując podania choćby raz w secie. To jest nie do pomyślenia i takie rzeczy nie zdarzały się Idze Świątek nawet w tych gorszych miesiącach ostatnich.
5: Jak wyglądała na korcie Iga Świątek? To znaczy, czy była spokojna, czy były momenty nerwowe? Jak to wyglądało?
7: To znaczy takiej nerwowości, którą widzieliśmy na początku, zwłaszcza tego sezonu, być może nie było. Natomiast faktycznie w drugim secie dało się zauważyć taką pewną już rezygnację, pewne pogodzenie z losem, bo zabrakło trochę takiego mądrzejszego.

0: spokojniejszego stylu gry, czytania gry rywalki, spokojnego kontynuowania wymian. Po prostu tego zabrakło w tym drugim secie i, no i to jest niestety powód pożegnania się z turniejem. Trzeba to powiedzieć wprost.
1: Świątek i Kostiuk zmierzyły się do tej pory 4 razy i we wszystkich wcześniejszych meczach górą była Polka. Ta porażka tym bardziej jest bolesna. Biorąc pod uwagę taką statystykę, czy te statystyki raczej nie mają większego znaczenia, a są takimi ciekawostkami dla dziennikarzy, dla kibiców?
0: W tym momencie są już tylko ciekawostkami, dlatego że Marta Kostiuk dzisiaj na Mączce to jest zupełnie inna zawodniczka niż w poprzednich latach. I zwycięstwo jej z Igą Świątek właśnie dzisiejsze jest 16. jej wygraną z rzędu i wszystkie te mecze wygrywa właśnie na kortach ziemnych, więc to jest zawodniczka, która świetnie radzi sobie na tej nawierzchni. To jest zawodniczka, która podejrzewam niedługo zamelduje się w czołowej dziesiątce albo być może nawet pójdzie wyżej, kto wie, może nawet będzie kandydatką do tytułu tutaj już w Paryżu. Więc no, trzeba przyznać, że Iga przegrała z bardzo solidną, bardzo trudną przeciwniczką.
1: To jak traktować w takim razie porażkę Igi Świątek na tym etapie French Open? Czy to wypadek przy pracy, czy może jakiś niepokojący sygnał też po niedawnej zmianie trenera?
0: Czy to wypadek przy pracy? Trudno wyrokować, ponieważ no, ten okres z Francisco Roigiem jest jednak mimo wszystko dość krótki. No to mamy do czynienia tylko z kilkoma tygodniami współpracy. No natomiast oczywiście mimo wszystko, jeżeli patrzymy na Igę Świątek jako zawodniczkę, która dominowała Rolanda Garrosa i wygrywała tutaj już 4-krotnie, to sam fakt, że nie dociera nawet do najlepszej 8 turnieju, zawsze trzeba będzie traktować jako spore rozczarowanie.
1: A jak do tej pory wyglądała forma Igi Świątek na tym turnieju? Jak wyglądały poprzednie mecze?
0: No ona faktycznie, no, to też trzeba przyznać, że ona mierzyła się z dużo powiedzmy niżej notowanymi rywalkami niż Marta Kostiuk. Natomiast no, robiła, można powiedzieć krótko, robiła swoje. Zameldowała się w 4. rundzie bez straty seta. No i wydawało się, że na razie wszystko ma pod kontrolą. Natomiast faktycznie prawdziwym sprawdzianem miał być ten moment spotkania z Martą Kostiuk, czyli zawodniczką, która... No w tym momencie, w tym sezonie można powiedzieć, że radzi sobie nawet lepiej niż Iga Świątek. No i niestety tego egzaminu Iga nie zdała.
1: Porażka Igi Świątek w ćwierćfinale French Open to jedno. My będziemy dalej za Igę Świątek też trzymać kciuki oczywiście i życzymy jej kolejnych ważnych, radosnych momentów w karierze, przede wszystkim zwycięstw. Ale a propos życzeń, dzisiaj Iga Świątek też obchodzi swoje 25. urodziny. Czego w tym dniu i po tej porażce Idze Świątek możemy życzyć?
0: Myślę, że możemy życzyć jej, żeby takie właśnie mecze jak z Martą Kostyk były jedynie wypadkiem przy pracy, żeby współpraca z Francisco Roigiem, którą i sama Iga w wywiadach wielokrotnie tak chwaliła, w końcu znalazła odzwierciedlenie na korcie, żeby takie superlatywy, o których ona opowiada w współpracy z trenerem na treningach, żeby były widoczne również na korcie i żeby w końcu pojawiło się to upragnione turniejowe zwycięstwo, na które Iga czeka już bardzo długo.
1: Bardzo dziękuję za pana komentarz. Redaktor Piotr Bernaciek, Przegląd Sportowy Onet był naszym gościem. Dziękuję raz jeszcze.
0: Dziękuję bardzo.
1: A teraz w Polskim Radiu 24 pora na tematy międzynarodowe i będą one towarzyszyły państwu przez najbliższą godzinę.
2: Świat 24.
3: A co przed nami? Dzisiaj w Kolumbii pierwsza tura kluczowych wyborów prezydenckich. Czy władzę w kraju zdobędzie prawicowy populista, miłośnik Donalda Trumpa, określający się mianem Tygrysa, kandydat lewicy, a może Kolumbia doczeka się pierwszej w historii prezydentki? O to zapytamy w pierwszej części programu. W drugiej, coraz wyraźniejszy sprzeciw wobec amerykańskiego przywódcy w jego własnym politycznym zapleczu. Wśród republikanów coraz głośniej wybrzmiewa pytanie, czy prezydent Donald Trump nie stracił społecznego słuchu. Wątpliwości wśród politycznych stronników Trumpa wzbudziła m.in. firmowana przez niego propozycja utworzenia funduszu, z którego wypłacane byłyby odszkodowania ofiarom prześladowań politycznych, a w tym gronie prezydent widzi m.in. uczestników szturmu na Kapitol w styczniu 2021 roku. Marcin Pośpiech, dzień dobry i zapraszam.
2: Świat 24.
3: A już teraz z nami dr Marcin Fatalski z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dzień dobry, witam pana bardzo serdecznie.
4: Dzień dobry panie redaktorze, witam wszystkich państwa.
3: Dziś w Kolumbii pierwsza tura wyborów prezydenckich. Za 3 tygodnie będziemy najprawdopodobniej mieli wyborczą dogrywkę. Ostatnie sondaże wykonane tydzień temu wskazują, że na czele wyścigu o prezydenturę znajduje się 2 kandydatów. Lewicowy, niektórzy mówią, że skrajnie lewicowy Iván Cepeda oraz skrajnie prawicowy Abelardo de la Espriella. I tutaj mamy ciekawą sytuację. to znaczy gdyby potwierdziły się te ostatnie badania opinii publicznej, to pierwszą turę wygrałby kandydat lewicy, no ale w drugiej przegrałby z tym prawicowy.

0: No i jeśli pan doktor pozwoli, skupmy się na początek na tych dwóch głównych aktorach tej politycznej rozgrywki, chociaż jest też trzecia osoba, bardzo ważna. Jakie są ich wizje Kolumbii? Może zacznijmy od kandydata lewicy, który prowadzi w tych sondażach. On zapowiada, że będzie kontynuował politykę ustępującego prezydenta Gustavo Petro, któremu po prostu kończy się kadencja. No i to jest to kluczowe, jak się zdaje, pytanie, czy Kolumbia utrzyma ten lewicowy kurs?
1: Jeżeli by został prezydentem, to pewnie w jakimś zakresie tak. Oczywiście na razie deklaruje, że będzie to kontynuował. Jest to dość wyjątkowa sytuacja w historii Kolumbii, kiedy tak lewicowy kandydat po pierwsze wygrał wybory poprzednio, mówię tutaj o Gustavo Petro, a teraz byłaby powtórka, zwłaszcza, że mamy do czynienia z dość podzielonym społeczeństwem, jak wiele społeczeństw teraz, spolaryzowanym. Tak jak pan powiedział, mamy do czynienia z dwoma głównymi kandydatami. Tam są jeszcze inni kandydaci w tle, ale te głosy, te sympatie rozkładają się tak, że właściwie trudno jest przewidzieć wynik tych wyborów. To jest związane z, no cóż, pewną wizją Kolumbii, którą realizuje, czy tą agendą lewicową. Ona się opiera na takim ogólnym założeniu, że należałoby przeprowadzić inny, czy wprowadzić, realizować inny model redystrybucji. Pamiętajmy, że Kolumbia to jest kraj, w którym jednak te mechanizmy, nie wiem, państwa opiekuńczego, one są szczątkowe, jeśli można tak powiedzieć. Tego się nie da porównać w ogóle z warunkami europejskimi. Następna kwestia, i to jest jedno związane bardzo ściśle z drugim, to jest kraj, który, jak wiadomo, jest eksporterem narkotyków. Ten problem próbuje się przezwyciężyć, i to nie tylko były pomysły lewicowe, poprzez wspieranie innych upraw w Kolumbii, poprzez redystrybucję ziemi. Na to wszystko nakłada się oczywiście opór materii, jeśli można tak powiedzieć, czyli opór po prostu właścicieli ziemskich, opór tych grup społecznych, które się temu przeciwstawiają. Jest wreszcie kwestia chociażby polityki związanej z wydobyciem surowców. Petro i pewnie Cepeda kontynuowałby tę politykę, próbował to ograniczyć. No, ci, którzy są zwolennikami kursu prawicowego, podobnie jak to swego czasu w Stanach Zjednoczonych mówił Donald Trump, woleliby wydobywać i zajmować się eksportem właśnie tych surowców. No i jeszcze kwestia oczywiście ochrony chociażby lasów. No i teraz, jeżeli mówimy o perspektywie zwycięstwa, to część wyborców, która nawet ma takie poglądy, czy uważałaby, że lewica tutaj ma ciekawą agendę, może być rozczarowana tym, co się do tej pory udało osiągnąć. Z drugiej strony, oczywiście, tak jak powiedziałem, są różnego rodzaju obiektywne ograniczenia. Wielu wieszczyło zresztą katastrofę gospodarczą związaną z rządami Petro, ale to się nie ziściło. Ten poziom, nie wiem, PKB utrzymuje się na w miarę stabilnym poziomie. Czyli
0: nawet są wskaźniki, które się poprawiają, chociażby wskaźnik kolumbijskiej giełdy. Także jeżeli chodzi o wydatki na cele społeczne, to jeszcze chciałem się właśnie przy Gustavo Petro zatrzymać, bo kończy się jego kadencja i tak jak pan zwrócił uwagę, no to jest postać historyczna w tym sensie, że był on pierwszym lewicowym przywódcą kraju. Teraz cieszy się on poparciem około 46-50%, co jak się zdaje jest niezłym wynikiem w jego przypadku, no bo pojawia się to też kluczowe pytanie, centralna kwestia w polityce kolumbijskiej, czyli bezpieczeństwo, a co za tym idzie ten duży program Gustavo Petro, a więc PAS Total, czyli polityka totalnego pokoju, która miała doprowadzić do porozumienia z tymi wszelkimi grupami zbrojnymi działającymi w kraju. No i według ostatnich badań, że znów się do nich odwołam, 65% Kolumbijczyków uważa, że polityka PAS Total idzie w złym kierunku. 70% ocenia, że państwo utraciło kontrolę nad częścią swojego terytorium. W jakim miejscu jest teraz Kolumbia? Jak opisałby pan tę sytuację, która panuje w tym kraju, jeżeli chodzi o właśnie kwestie związane z bezpieczeństwem?
1: Proszę mi pozwolić, panie redaktorze, na taką krótką dosłownie wycieczkę historyczną. Wiolencja to jest coś, co cechowało politykę kolumbijską właściwie od lat 50. To jest kraj, który przez moment właściwie znajdował się na krawędzi państwa upadłego. Kiedyś to była ta organizacja partyzancka odwołująca się do marksizmu, radykalnego marksizmu FARC, ale z nią podpisano porozumienie pokojowe i to, co się wyłoniło z FARC-u, takie różne grupy dysydentów oraz ugrupowanie, które nie złożyło broni, ELN, taka Narodowa Armia Wyzwoleńcza, też Armia Wyzwolenia Narodowego, ona miała trochę inny profil, bo ile FARC była bardziej taką partyzantką ludową, to tamta była, nie wiem, nazwijmy ją miejską, czy trochę taką...

0: nie wiem, czy to właściwe słowo, no, odwołujące się do takiej idei bojowników bardziej zaangażowanych ideowo. FARC na końcu po prostu stała się organizacją w dużej mierze opierającą się handlem narkotykami, porywającą ludzi, ale o ile FARC włączono w jakiś sposób do życia kraju, to reszta nie. Co więcej, na tych obszarach, które pozostały w Kolumbii po zakończeniu właściwie tej wojny z FARC, no w dużej mierze państwo nie odzyskało panowania, dlatego że pojawiły się tam inne grupy, albo to są dysydenci, albo to są po prostu jakieś grupy zbrojne, bo ta wiolencja, ta przemoc jeszcze i sposoby walki z FARC spowodowały ogromną militaryzację życia społecznego w Kolumbii i funkcji państwa, jeśli można tak powiedzieć. Nastąpiło takie przemieszanie roli armii i funkcji policyjnych. To dotyczy zresztą także obecności amerykańskiej. My pewnie o tym za chwilę powiemy, ale pamiętajmy, że głównym wektorem stosunków między USA a Kolumbią były właśnie kwestie bezpieczeństwa związane z eksportem narkotyków z Kolumbii, czy to samej Kolumbii, czy tych, które przez Kolumbię z innych krajów Ameryki Południowej przechodziły do Stanów Zjednoczonych. Albo związanych po prostu z poczuciem, że mamy do czynienia z państwem, które jak się zawali, to spowoduje upadek tych państw wokół. Amerykanie mają taką skłonność do teorii domina. Jak się jedną kostkę przewróci, to reszta też upada. Ale wracając do spraw kolumbijskich, choć w tle oczywiście Stany Zjednoczone są tutaj i mają bardzo istotne znaczenie dla tej naszej dyskusji. Ja bym powiedział w ten sposób, że jeżeli mamy tłumaczyć, mimo tej agendy lewicowej, mimo faktu, że ta powiedzmy agenda lewicowa dla wielu Kolumbijczyków teoretycznie powinna być, nie wiem, optymalna z powodu idei odpowiedzi na potrzeby klasy ludowej, tak powiem.
1: Chociażby rozwarstwienie społeczne wskazuje na to, że te lewicowe poglądy powinny cieszyć się większym poparciem czy zrozumieniem.
0: Dokładnie, a mamy do czynienia z sytuacją, w której ludzie zwracają uwagę na radykałów prawicowych albo na centroprawicę, bo uważają, że lewica sobie nie radzi z kwestiami bezpieczeństwa po prostu. To chodzi o podstawowe rzeczy, albo bezpieczeństwo na ulicach. Znaczy, jak się rozmawia z ludźmi z Kolumbii, to różnie też o tym mówią, prawda? Niektórzy uważają, że te opinie są przesadzone. No ale generalnie jest tak, że przestępczość w życiu codziennym spotyka przeciętnych Kolumbijczyków, ale jest też tak, że znaczne części państwa są poza kontrolą. Uwaga jeszcze jedna na zakończenie, ale chyba nie od rzeczy. Pamiętajmy, że Kolumbia jest jednym z tych krajów świata, w których ukształtowanie terenu powoduje, że z natury rząd centralny ma pewne problemy związane z kontrolowaniem całości terytorium. Są te pasma górskie. A w sytuacji, w której mamy do czynienia z krajem po długich latach wojny domowej, w którym ciężko wyprzeć te grupy zbrojne z niektórych obszarów, sytuacja staje się jeszcze trudniejsza. I koniec końców ludzie mający poczucie, że lewica poprzez koncepcję dogadania się z grupami zbrojnymi po prostu sobie nie radzi z kontrolą nad państwem, zwracają uwagę w stronę rozwiązań prawicowych.
1: No tak, jeżeli chodzi o to bezpieczeństwo w kraju, to też pytanie, czy Gustavo Petro trochę nie otrzymał zadania ponad siły kogokolwiek i ta jego polityka w pewnym sensie musiała zakończyć się taką klęską, biorąc pod uwagę, że no na te swoje działania miał tylko 4 lata, czyli jedną kadencję, bo tak wygląda prawo w Kolumbii. Dodam jeszcze, że w ubiegłym roku mieliśmy ogromne protesty mieszkańców terenów wiejskich, którzy byli terroryzowani przez rabunkowe bandy, między innymi w departamencie Arauco na wschodzie kraju. Ewakuowane były całe miasteczka, całe wsie, właśnie w obawie o swoje bezpieczeństwo, więc no, ten problem jest z europejskiego punktu widzenia czymś niewyobrażalnym. To panie doktorze, zwróćmy się w stronę w takim razie tej prawicy. Jaki pomysł na Kolumbię ma ten kandydat niezależny, no ale reprezentujący takie, bym powiedział, nawet momentami agresywne, prawicowe poglądy, Abelardo de la Espriella? On zapowiada, że kwestie bezpieczeństwa zostaną załatwione nie rozmowami, nie negocjacjami, ale siłą. Zresztą to jego hasło wyborcze to jest Firme por la Patria, a więc silny dla ojczyzny.
0: I mamy do czynienia z powrotem do koncepcji, w której jeżeli nawet będziemy z kimś rozmawiać, to dopiero wówczas, kiedy wywrzemy odpowiedni nacisk, kiedy pokażemy swoją sprawczość, swoją siłę. Różne były koncepcje, znów odwołuję się do przeszłości. To nie jest tak do końca nowa koncepcja. De la Espriella jest ciekawy w tym sensie, że on jest w ogóle przedstawicielem takiej koncepcji dość radykalnego ograniczenia obecności państwa, chociażby w kwestiach gospodarczych, takiego uwolnienia, nie wiem,

0: gospodarki od interwencjonizmu państwowego i to bardzo radykalnie jest u niego postawione.
1: Taki Javier Milei Wenezuela, Kolumbii?
0: No właśnie, tak byśmy poszli w tym kierunku. No, to jest koncepcja, zgodnie z którą po prostu jeżeli wyzwolimy przedsiębiorczość bez ingerencji państwa, to wszystkim będzie lepiej, prawda? Co więcej, dla wielu ludzi taka koncepcja może być atrakcyjna o tyle, że rzeczywiście mają poczucie, iż pieniądze publiczne są marnowane, że klasa polityczna je marnotrawi, że no to jest to, co jest taką mądrością ludową, prawda? Oni wszyscy tam na górze wykorzystują te środki publiczne, więc może byłoby lepiej, żeby ktoś przyszedł i zrobił z tym porządek. To jest typ polityka czy przywódcy, nie znowu tak nowego w polityce latynoamerykańskiej, tylko ten populizm latynoamerykański dotychczas, on miewał często taką twarz przywódcy, czy to lewicowego, czy prawicowego, ale wychodzącego do ludzi i mówiącego, ja się wami zaopiekuję. A teraz mamy takiego, który, i to też jest właśnie typ nowego populisty, który mówi, ja z nimi wszystkimi zrobię porządek. To akurat jest ten antyelitaryzm, jest charakterystyczny dla populizmu w ogóle, ale przy okazji mówi, ja zrobię z nimi porządek w tym sensie, że te pieniądze przestaną być marnotrawione, wyzwolę przedsiębiorczość, a jednocześnie zrobię porządek z tymi, którzy są wyzwaniem dla bezpieczeństwa. No i on chce po prostu powrócić do tego, co było klasycznym modelem walki z problemem przestępczości zorganizowanej, gangsterskiej czy tej przestępczości rewolucyjnej, nie wiem, właściwie chyba tak to należałoby nazwać, jeszcze farkowskiej dla Kolumbii, czyli po prostu walka z uprawą koki poprzez niszczenie tych zasiewów, opryski. To wszystko już było, można powiedzieć, tylko on uważa, że należy do tego powrócić, dlatego że polityka rozmów z tymi grupami no nie przynosi efektów. On chce pokazać twardą rękę i wielu ludziom się to podoba, no bo mają, no bo są sfrustrowani po prostu. No spróbujmy też zrozumieć tych ludzi, którzy zwracają się wobec kogoś, kto obiecuje, że zrobi porządek z przestępczością.
1: No tak, tylko chociażby w Meksyku jednej i drugiej metody próbowano, czyli tej zbrojnej, czy tej łagodniejszej, no i wszystko kończyło się tak samo, czyli wzrostem przestępczości i wzrostem produkcji narkotyków, co widzimy w ostatnich latach.
0: Tak, a jeszcze jedno słowo, jeśli można powiedzieć. Przecież Alvaro Uribe, niegdysiejszy prezydent Kolumbii, też doszedł do władzy właśnie pod hasłem robienia porządku. To jeszcze FARC było, początek XXI wieku. I on też mówił, tutaj rozmowy nic nie dadzą, my po prostu musimy z nimi walczyć. No więc można powiedzieć, nic nowego. Nowe jest może to, że po raz pierwszy Kolumbia eksperymentuje z programem lewicowym i być może będzie kontynuacja, no ale to naprawdę jest wszystko pod znakiem zapytania. Tam jest ogromna część wyborców, która jest niezdecydowana. To jest ciekawe w tych wyborach. Ale to jest trochę tak zawsze w polityce, że jak rosną skrzydła, to kurczy się to centrum, prawda? I ci wyborcy trochę osamotnieni, trochę oczekujący jakichś bardziej radykalnych rozwiązań też rozglądają się, a to na lewo, a to na prawo. Zobaczymy, w którą stronę powędrują ci. Ci, którzy do tej pory jeszcze, według badań, nie wiedzą, na kogo zagłosują.
1: Pozostając jeszcze przez moment, jeśli pan pozwoli, przy tym kandydacie prawicowym, Abelardo de la Espriella, on nie kryje się sympatią do Donalda Trumpa. Jakie to ma znaczenie? Czy to jest jego polityczny atut w tych kolumbijskich warunkach? A może wręcz przeciwnie, może ta sympatia ma swoją cenę, a może on liczyć na wdzięczność ze strony Amerykanów? Mam na myśli oczywiście obecną amerykańską administrację.
0: Tak, to jest bardzo ciekawe zagadnienie, dlatego że wielokrotnie bywało tak w przeszłości, że amerykańscy prezydenci angażowali się w jakiś sposób w politykę latynoamerykańską. To jest oczywiście truizm, co powiedziałem w tej chwili. Trump w dodatku ma taką bardzo wyraźną tendencję do wspierania swojej, powiedzmy, agendy polityczno-gospodarczej. Tutaj pan wspomniał nieprzypadkowo prezydenta Argentyny, który przecież uzyskał bezpośrednie wsparcie od Donalda Trumpa i sam Argentyna może liczyć na to i owo od Amerykanów, jeżeli Milei będzie mógł dalej rządzić, prawda? Więc z tego punktu widzenia to może być atrakcyjny element z punktu widzenia części wyborców. Tak jak mówię, no jest jakaś grupa tych wyborców, która albo uważa, że jest to czynnik istotny, albo jej to nie przeszkadza, bo na prawicowego, nazwijmy go umownie, trumpowskiego kandydata,

0: kandydata chcieliby, w tym sensie, że tej agendy politycznej chcieliby zagłosować. Jest taki element, który może zmobilizować lewicę czy centrolewicę. Ludzie, obywatele z reguły nie lubią, kiedy przywódca innego państwa, mocarstwa bardzo wyraźnie opowiada się po jednej ze stron. Ja tam nie widzę w tej chwili, raczej on, Dalla Espria, odwołuje się do Trumpa, niż Trump wyraźnie daje do zrozumienia, kogo by tam wolał. Przynajmniej do tej pory nie widziałem takiej jednoznacznej wypowiedzi prezydenta Stanów Zjednoczonych. Natomiast nie jesteśmy w stanie w tej chwili powiedzieć, na ile mu to pomoże, choć tak jak mówię, dla jakiejś części wyborców, i to jest bardzo złożona grupa, to są albo przedstawiciele wielkiego biznesu, dla których i Donald Trump jako pewien punkt odniesienia i koncepcja takiego laissez-faireizmu, takiej pełnej swobody gospodarczej jest niesłychanie ponętna i jedynie słuszna, oraz ci przedstawiciele klasy ludowej, dla której tacy przywódcy charyzmatyczni, silni są właściwym rozwiązaniem na trudne czasy, oni mogą uznać, że ten sojusz między ich kandydatem a prezydentem Stanów Zjednoczonych wzmocni perspektywę zrobienia porządku w Kolumbii. Inna rzecz, że Trump, jak wiadomo, widzi te sprawy, znaczy patrzy na te sprawy z pewnego dystansu i też przecież doszło do spotkania, mimo tych wszystkich nieuprzejmości, tak to oględnie powiedzmy, między nim a Gustavo Petro, więc Trump będzie się dogadywał z tym, kto te wybory wygra. Dlatego też trochę, że Kolumbia należy do tej strefy polityki amerykańskiej, no, że Amerykanie po prostu będą na nią patrzyli, będą się w tym kraju angażowali. Zawsze tak było.
1: Powiedział pan o tych nieuprzejmościach, które wymieniali Gustavo Petro i Donald Trump. To ja tylko dopowiem, bo bardzo pan to elegancko określił, ale na początku tego roku prezydent Petro mówił, że amerykański atak, mam na myśli atak militarny na Kolumbię, jest realnym zagrożeniem. Sam Donald Trump, zapytany o ewentualną interwencję w Kolumbii, odparł w takim swoim trumpowskim stylu, że ten pomysł brzmi nieźle.
0: No tak, oni się później spotkali. Tam jest kwestia, w którą Trump się do pewnego stopnia zaangażował. Chodzi o stosunki kolumbijsko-wenezuelskie. Pamiętajmy, że ta jedna z tych grup zbrojnych, ta właśnie grupa rewolucyjna, jest zasilana w dużej mierze, czy ma oparcie w Wenezueli. No to się teraz zmieniło, bo w Wenezueli chawizm ma specyficzne oblicze w tej chwili, prawda? Mhm. Maduro przestał być prezydentem, mamy do czynienia z zupełnie nową sytuacją. Jest perspektywa jakiegoś nowego otwarcia, przecież ta granica nawet kolumbijsko-wenezuelska była zamknięta i jednym z celów administracji Donalda Trumpa była normalizacja tych stosunków i po tej wymianie, no tak jak pan powiedział słusznie, no, nazwijmy to po imieniu tych grubiaństw, powiedzmy, oni się spotkali, było takie nawet sympatyczne zdjęcia z tego spotkania się pokazały. Później prezydent Kolumbii bardzo umiarkowanie wypowiedział się na temat Donalda Trumpa. Powiedział, że są perspektywy współpracy. No jest kwestia, która obchodzi oba kraje. To znaczy, to jest kwestia bezpieczeństwa. I tu dotknijmy jednej rzeczy. Jak wiadomo, Stany Zjednoczone ograniczyły bardzo pomoc rozwojową. Oni wciąż dawali jeszcze nawet za Trumpa pieniądze. Znaczy one tam były zadeklarowane i niewycofane na kwestie bezpieczeństwa, no ale ta pomoc rozwojowa, tak jak dla innych krajów, została wstrzymana po prostu. Tam taką pauzę ta administracja ogłosiła. Wiadomo, chodziło o przegląd tych wydatków i decyzja, co się należy, co się nie należy, bo przypomnijmy, Donald Trump i w ogóle jego nowa administracja stała na stanowisku, że Stany Zjednoczone po prostu marnotrawią pieniądze na pomoc rozwojową, która niczemu nie służy, a często jest rozkradana. I patrząc z tej perspektywy na kwestie związane z sytuacją w Kolumbii, to wracając do tego pańskiego pytania wcześniejszego, można sobie wyobrazić, że kandydat popierany przez Trumpa będzie miał większe szanse na uzyskanie pomocy innej niż pomoc na cele bezpieczeństwa. Dla Amerykanów zawsze to bezpieczeństwo było najistotniejsze z punktu widzenia stosunków z Kolumbią, ale też ponieważ mieli świadomość tego, iż zniesienie, no, czy ograniczenie chociażby tej produkcji narkotyków jest związane ze wsparciem dla rolników kolumbijskich, aby porzucili uprawy koki. No w ogóle chodzi o to po prostu, żeby znieść przesłanki, które ludzi pchają w działalność przestępczą. Więc wydatkowali cel.

na środki na cele pomocowe. I jeszcze jedna uwaga. Stosunki Petro z Trumpem były złe, ale bywały też trudne momenty w stosunkach Bidena z prezydentem Kolumbii, bo ta lewica kolumbijska, przynajmniej w tym obliczu, który miał Petro, no ona jest taka jak lewica często teraz, czyli na przykład niechętna Izraela.

0: Trumpa drugiej kadencji, to właściwie wszystko mu się udawało. Przynajmniej taka była narracja, tak to z boku wyglądało. No ale teraz pojawiają się problemy. Mamy wojnę w Iranie, niepopularną. Mamy problemy z migracją, mamy brutalność tej służby ICE w Stanach Zjednoczonych, która uderza także w Latynosów, którzy mieszkają legalnie czy nielegalnie w Stanach Zjednoczonych i są po prostu momentami bardzo brutalnie traktowani. Czy ten blask Donalda Trumpa, jeżeli chodzi o postrzeganie przez osoby, przez Kolumbijczyków o prawicowych poglądach, w jakiś sposób ten blask wybladł, czy tego nie wiemy lub to po prostu nie nastąpiło?
1: Myślę, że nie wiemy tego. To nawet w Stanach Zjednoczonych jest proces tej erozji poparcia dla prezydenta Donalda Trumpa w elektoracie republikańskim. No to, że on jest albo znienawidzony, albo z niechęcią postrzegany przez elektorat liberalno-lewicowy, to jest oczywistość. Natomiast to, proszę zwrócić uwagę, ten elektorat amerykański trzyma się po stronie Trumpa. Jego kandydaci potrafią wygrywać wybory, a republikanie, którzy są Trumpowi niechętni, nie. Prawybory, mówię teraz o prawyborach w partii republikańskiej. Więc z tego punktu widzenia ja bym powiedział, że oczywiście nie ulega wątpliwości, iż Trumpa spotkało to, co spotyka każdego polityka, to znaczy wydarzenia. I one prowadzą do erozji jego poparcia. On natknął się na opór materii w różnych wymiarach. No ten Iran, który pan wspomniał, jest najbardziej spektakularnym przykładem. Ale jeżeli chodzi o Amerykę Łacińską, to można powiedzieć tak, że nie bez powodu Donald Trump ogłosił Monroe Doctrine, czyli doktrynę, nawiązując do doktryny Monroe'a, czyniącej Ameryki światem odrębnym od reszty, światem, do którego inne państwa nie mają dostępu niejako w rozumieniu budowy wpływów politycznych i gospodarczych, on daje wyraz swojej woli powrotu do hegemonii amerykańskiej w Ameryce Południowej i będzie czy Środkowej i Południowej, Ameryce Łacińskiej generalnie, z Meksykiem włącznie. I on będzie działał na rzecz kandydatów, którzy są mu bliscy ideowo, więc z tego punktu widzenia myślę, że ta prawica, no może, ponieważ to jest kwestia pewnego zespołu poglądów, ta prawica latynoamerykańska może jeszcze utrzymywać poparcie, jeżeli ona jest, czy innymi słowy, Trump im nie zaszkodzi. Może utrzymywać poparcie, podpierając się autorytetem Donalda Trumpa. Zobaczymy. Bardzo wiele się okaże z tej perspektywy, którą będziemy teraz obserwowali. Bo to będą ciekawe, ja wiem, że to może być, będzie miało doniosłe i poważne konsekwencje dla samej Kolumbii i pewnie jakieś dla regionu. No, ale to też będzie ciekawe z punktu widzenia obserwatorów ten proces, bo on nam sporo powie o wpływach amerykańskich, o oddziaływaniu Stanów Zjednoczonych i o tym, czy ta tendencja odchylenia w prawo, bo proszę zwrócić uwagę, my tutaj rozmawiamy, pan wspomniał Argentynę, ale przywołajmy jeszcze Chile. Mhm. To znaczy jest coś takiego ostatnio w Ameryce Łacińskiej, jak odchylenie wahadła w prawą stronę. To są kandydaci, którzy wprost odwołują się na przykład, jak w przypadku tego kandydata chińskiego, do przeszłości związanej z rządami wojskowymi. Bardzo często chcemy wierzyć w to, zwłaszcza taki komentariat europejski, że w Ameryce Łacińskiej te społeczeństwa były zawsze przeciwko tym centroprawicowym albo radykalnie prawicowym rządom. A pamiętajmy o tym, że tam często nie tylko klasy wyższe, ale także klasa średnia tak bardzo boi się chaosu i przestępczości i tak bardzo lęka się obniżenia poziomu życia, że chętnie zwraca się w stronę prawicy i to prawicy niejednokrotnie autorytarnej. Więc ja bym tej koncepcji, no niezależnie od niepowodzeń Donalda Trumpa na innych frontach, nie odmawiał pewnego potencjału, tak bym to ujął.
0: Bardzo panu dziękuję za tę rozmowę i za ten komentarz. Dr Marcin Watalski z Uniwersytetu Jagiellońskiego był naszym gościem. Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję za zaproszenie, dziękuję za rozmowę.
2: Świat 24.
0: A z nami ekspert do spraw międzynarodowych, amerykanista Marcin Wojciechowski. Dzień dobry, witam pana bardzo serdecznie.
3: Dzień dobry, witam również.
0: Donald Trump chce utworzenia funduszu, z którego miałyby być wypłacane odszkodowania osobom, które miały paść ofiarą prześladowań politycznych. Panie Marcinie, czemu Donald Trump forsuje pomysł, który spotyka się z sprzeciwem, także w jego własnych szeregach, a więc w Partii Republikańskiej?
3: I dodajmy, że tu nie chodzi o niesłusznie skazane

0: innych, bo w Polsce takie fundusze są wypłacane osobom, które w czasach komunistycznych były niesprawiedliwie skazane. Tu chodzi o osoby, które podlegały śledztwu i samo to, że ktoś podlegał śledztwu, że było prowadzone śledztwo w jego sprawie, już według Trumpa jest prześladowaniem i jest powodem do wypłacenia mu pieniędzy. 1 800 000 000 dolarów ma być wypłacone ogółem dla wszystkich do podziału, także chodzi o duże pieniądze. A dlaczego? Ja myślę, że on w momencie występowania z tą inicjatywą nie wiedział, że ona się spotka z tak dużym sprzeciwem. Myślał właśnie, że będzie odwrotnie. W ciągu ostatniego, powiedzmy, półrocza drogi Partii Republikańskiej i prezydenta Trumpa rozeszły się. A już w szczególności tej części Partii Republikańskiej, która była, że tak powiem, prywatną własnością Trumpa. Chodzi o ten słynny ruch MAGA. MAGA, właśnie reprezentanci MAGA domagali się od prezydenta, żeby on okazał, ujawnił słynne akta Epsteina. To właśnie z tego kręgu wyszły najgłośniejsze głosy na jesieni ubiegłego roku, żeby ujawnić wszystko. I wtedy zaczął się daleko idący spór pomiędzy prezydentem a politykami z jego własnego ugrupowania. Dlatego, że on dosłownie wściekł się, krzyczał, wypisywał na tę swojej platformie społecznościowej, groził tym politykom, nazywał ich głupcami, groził im, że popamiętają, że przy następnych wyborach on się postara, żeby nie zostali wybrani itd., itd. I wynik głosowania zarówno w Izbie Reprezentantów, jak i w Senacie był niezwykle znaczący. W Senacie za ustawą zagłosowało 100% głosujących. Nikt nie był przeciwko, tak jak chciał Trump, a w Izbie Reprezentantów jedna osoba zagłosowała zgodnie z życzeniem prezydenta, a cała reszta głosowała za przyjęciem ustawy. I to był taki moment, który pokazał bardzo naocznie, że jego baza polityczna już się go przede wszystkim nie boi, bo rok wcześniej, kiedy prezydent Trump był mocny sondażowo, to wszyscy się go najzwyczajniej w świecie bali. Teraz już nikt się go nie boi, bo wiedzą, że on, mówiąc popularnie, nie dowozi, doesn't deliver, tak? Że on nie spowoduje, nie jest żadnym zagrożeniem, a pod względem, powiedzmy, ideowym, no to ich drogi się rozeszły już jakiś czas temu, a już całkowicie, kiedy Trump wywołał wojnę w Iranie. W związku z tym teraz prawdopodobnie Trump doszedł do wniosku, że żeby odzyskać zaufanie tego twardego elektoratu i polityków związanych z tym twardym elektoratem MAGA, to wykombinował właśnie takie posunięcie, które, jak się okazało, chyba ku jego zaskoczeniu, on absolutnie nie przewidział, że reakcje będą aż tak jednoznacznie negatywne, zostały wręcz wyśmiane, nazwano to głupotą. Głupotą na szczudłach, tak się wyraził jeden z polityków. Propozycją niemoralną, ponieważ osoby, które wystąpiły przeciwko państwu, mają teraz otrzymać od tego państwa wynagrodzenie właśnie za to.
1: Panie Marcinie, czy to oznacza, że realny staje się taki faktyczny rozłam i podział w Partii Republikańskiej? No to kluczowe jest pytanie także w kontekście tego, że zbliżają się wybory połówkowe, one już w listopadzie w USA.
0: Właściwie teraz to już można powiedzieć, że wynik jest przesądzony pod tym względem, że nie widać żadnego punktu zaczepienia, żeby można było mieć nadzieję, że Partia Republikańska te wybory wygra. Pytanie jest tylko o rozmiary przegranej. To znaczy, czy to będzie przegrana taka, jak to zazwyczaj jest w wyborach połówkowych, prawda? Bo w środku kadencji prezydenci zazwyczaj mają dołek sondażowy i ich ugrupowanie wybory połówkowe najczęściej przegrywa. Czy to będzie taka zwykła porażka, czy to będzie po prostu klęska, bo zanosi się na to, że w Izbie Reprezentantów to nie będzie już tak, jak do tej pory było, że to był praktycznie rzecz biorąc remis ze wskazaniem na jedną partię, tylko że to będzie już taka solidna klęska Republikanów, a w wyborach do Senatu, no w tym roku jest 33 mandaty senatorskie do wymiany. Z tego do tej pory 17 mieli Republikanie, pozostałe 16 Demokraci. Z tych 17 Republikanie na pewno coś stracą. Nie wiemy tylko ile. Jeżeli to będą 2-3, to będzie można uznać jeszcze za

0: taką zwykłą porażkę typową dla midterm, ale jeżeli to będzie 5, a może nawet 10, no to będzie zupełna katastrofa Partii Republikańskiej i ona wtedy już odejdzie od Trumpa całkowicie z prostej przyczyny, to znaczy politycy dojdą do wniosku, że on jest obciążeniem. Dla wielu już w tej chwili on jest obciążeniem i jest zauważalna w Partii Republikańskiej od, no właśnie, od pół roku mniej więcej taka tendencja do werbalnego odcinania się od Trumpa, do pokazywania swoim wyborcom, że się nie ma nic wspólnego z Trumpem i że ja, prawda, ja kongresmen z waszego okręgu, czy ja senator z waszego okręgu, to już wtedy potrafiłem zademonstrować, że nie mam nic wspólnego z Trumpem. I tu warto wspomnieć chociażby jednego z takich czołowych polityków republikańskich w zakresie wojskowości, który dosłownie pół roku temu wyskoczył ze słowem zdrada. To chodziło wtedy o ten plan 20-kilkupunktowy, który zaprezentował Steve Witkoff. To był plan korzystny dla Rosji. On go po prostu przepisał albo wziął od Rosjan i zaprezentował jako własny, a prezydent go poparł. A teraz ostatnio, kiedy było to takie chwilowe, jak się potem okazało, zamieszanie z niewysyłaniem wojsk do Polski, no to i ten polityk i wszyscy inni politycy republikańscy wystąpili absolutnie jednoznacznie z krytyką Trumpa i ze słowami dosłownie takimi jak nonsens, głupota. Czyli chodziło już nie tylko o to, żeby wyrazić swoje niezadowolenie i wpłynąć na administrację, tylko żeby zademonstrować wyborcom, że się krytykuje Donalda Trumpa. A takim zupełnym odcięciem się Trumpa od partii, przynajmniej tak to zostało odebrane, była wojna w Iranie, która cały czas nie została zakończona. Cały czas czekamy na to, żeby doprowadzić do podpisania porozumienia pokojowego. To się przedłuża, Trump się niecierpliwi i ta sprawa zawisła nad Trumpem. To jest taka główna kość niezgody pomiędzy Trumpem a jego zapleczem politycznym. Powiem więcej, on wszystko, co od pewnego czasu robi, to robi tak, jakby chciał szkodzić sobie samemu i swojej partii. 19 grudnia zapowiedziano jego przemówienie telewizyjne i wtedy wydawało się, że będzie jakieś nowe otwarcie, że on się przyzna do błędu, że naprawi swoją politykę, a on wystąpił w tej telewizji i mówił tylko i wyłącznie o tym, że Biden był zły, Biden był głupi, a odkąd ja nastałem, wszystko jest idealnie. Świat stał na progu upadku, ale odkąd ja zacząłem rządzić, to jest najlepsza era w historii Ameryki, czyli dał więcej tego samego. I od tego momentu mówi się, że Trump utracił zdolność do naprawiania, do korygowania swojego postępowania, swojej polityki w sposób zgodny z oczekiwaniami swojego zaplecza politycznego. Kiedyś on miał tę umiejętność. Proszę zauważyć, że w roku 2021-2022 on był zupełnie na aucie politycznym, ale umiał wyprowadzić siebie samego z tego dołka sondażowego w taki sposób, że w ciągu jednego roku, 2023, on z zupełnego marginesu wyszedł na prowadzenie i w sondażach przedwyborczych republikańskich z kilku procent sondażowych doszedł do 56. Teraz wszyscy patrzą na niego jak na jakiegoś innego człowieka, który kiedyś słynął z tej elastyczności, prawda? Nie mówiono, że on jest niekonsekwentny, mówiono na to elastyczność. A teraz mówi się o nim, że jest niekonsekwentny i że dąży do autodestrukcji.
1: Czemu w pana ocenie Donald Trump stracił ten słuch społeczny? No bo mamy kwestię Iranu, teraz mamy kwestię tego kontrowersyjnego funduszu. Poza tym mamy chociażby renowację wschodniego skrzydła Białego Domu, w którym ma powstać sala balowa za miliard dolarów. I okej, niech ta sala powstanie, tylko że ten temat pojawia się w momencie, kiedy Ameryka toczy wojnę z Iranem, na którą przekazywane są miliardy dolarów. No i te koszty tej wojny czują już Amerykanie, chociażby na stacjach paliw, tankując swoje samochody.
0: No do tego dochodzi jeszcze malowanie basenu na osi kongresu pomiędzy budynkiem kongresu a pomnikami. Tam jest pomnik Waszyngtona, pomnik Jeffersona, które kosztuje, jak się teraz okazało wynikowo, dokładnie 10 razy tyle, ile miało kosztować. A jeszcze przed nami budowa gigantycznego łuku triumfalnego, który jest nazywany złośliwie Arc de Trump, który ma być wybudowany co prawda na drugim brzegu rzeki, ale też nieopodal. Trump otrzymał

0: od architekta trzy wersje tego łuku w wymiarach S, M i L. Wybrał czwartą XXL i jeszcze na wierzchu kazał poustawiać rzeźby, żeby jeszcze to powiększyć. Megalomania do tego punktu posunięta, że społeczeństwo już nie może z nim wytrzymać. Rekordowe 71% w jednym z sondaży wykazało się nieufnością do prezydenta Trumpa. Jeszcze nigdy w historii sondaży, a są one w Ameryce prowadzone od 1938 roku, nie było tak złego wyniku. Co prawda inne pokazują nieco lepsze dla Trumpa wyniki, no ale to jest jednak tendencja. I w dodatku zbiegło się to w czasie zupełnie nieszczęśliwie z badaniami lekarskimi okresowymi, które właśnie przechodzi w tej chwili Trump, a to zawsze wyzwala dyskusję na temat jego zdrowia, tylko że psychicznego. Tak? W ubiegłym roku przechodził takie badania dwa razy, pomimo że przepisy nakazują jeden raz. Na jesieni, w październiku chyba jakoś interwencyjnie przeszedł takie badania i wówczas chodziło o, nawet nie wiemy dokładnie o co, ale to były badania głowy. Tak? On raz opowiadał, że to jest tomografia, a innym razem wychodziło z tego, że to rezonans magnetyczny. W każdym razie te badania sprowokowały głównie internautów do analiz jego stanu zdrowia, no, komentarzy na temat tego, że ma po prostu demencję. On w przyszłym miesiącu, 14 czerwca, ukończy 80. rok życia. Wszyscy fotografowie teraz fotografują Trumpa z boku i widać wyraźnie, że w pierwszej kadencji on, przemawiając przy mównicy, gestykulował żywo, a teraz obiema rękami całą siłą opiera się o mównicę. Kiedyś, idąc po czerwonym dywanie, szedł prosto, a teraz buja nim od lewej do prawej. Widać, że on próbuje kontrować, ale to wtedy znosi go w drugą stronę i tak dalej, i tak dalej. On po prostu już nie ma takiego zdrowia jak te 4 lata temu, że trudy kampanii wyborczej w 2024 roku na najzdrowszym i najmłodszym człowieku wywrą jakieś negatywne piętno, a co dopiero na człowieku prawie 80-letnim. Teraz mamy badania lekarskie, one znowu są tak jakby utajnione. Nie wiemy dokładnie, jakie on ma. A w pierwszej kadencji wiedzieliśmy nawet dokładnie, ile on ma czerwonych krwinek, ile białych, ile ma cholesterolu. W drugiej kadencji jest całkowite embargo na wiedzę o tym, jakie są wyniki badań. Wiemy tylko to, co Trump chce nam powiedzieć, a to są rzeczy oczywiście nieprawdziwe, no bo kto mu wierzy w to, co on opowiadał, że lekarz, który mu robił prześwietlenie głowy, sam złapał się za głowę i krzyczał, że jeszcze nigdy w życiu nie widział aż tak zdrowego człowieka.
1: Kto mógłby zastąpić Donalda Trumpa, jeżeli chodzi o partię republikańską, na stanowisku jej przywódcy, jej lidera? Kto mógłby stać się twarzą tego ugrupowania? Czy trwają takie poszukiwania? Kto jest teraz tym najbardziej prawdopodobnym kandydatem na przejęcie, mówiąc tak kolokwialnie, schedy po Donaldzie Trumpie?
0: No absolutnie trwają i to powiedziałbym nawet, że jest to dość dziwne, bo w rok po rozpoczęciu kadencji, to jest świeżo rozpoczęta kadencja, prawda, odbył się ten CPAC, ten zjazd konserwatystów amerykańskich, na którym panowała atmosfera, powiedziałbym nawet pogrzebowa, sala świeciła pustkami, a komentatorzy, zamiast komentować to, o czym było mówione na tym zjeździe, to komentowali, kto będzie następcą Trumpa, tak jakby on miał już niedługo odejść. Jeżeli 3 listopada w wyborach połówkowych Partia Republikańska poniesie klęskę, to ja myślę, że nawet ta partia będzie zainteresowana w tym, żeby go odwołać przed końcem kadencji i wtedy na jego miejsce z automatu, tak mówi konstytucja, wchodzi urzędujący wiceprezydent, czyli J.D. Vance, który jest reprezentantem skrzydła właśnie MAGA. On był od początku swojej nawet wiceprezydentury, nawet kiedy jeszcze był senatorem, był takim sztandarowym politykiem właśnie tego ruchu zmierzającego w kierunku, no może nie izolacjonizmu, ale właśnie odcinania się od Europy, w kierunku bardzo negatywnych opinii na temat tak zwanej rewolucji partii demokratycznej, czyli rewolucji takiej społecznej, tak. Ale on popełnił pewien błąd w sierpniu, który kosztował go bardzo wiele. Jak mówią Rosjanie, uszedł w odstawku. Przez pół roku był prawie że nieobecny. Trump wyszydzał go, kpił z niego.
1: O jaki błąd chodzi? Wytłumaczmy to.
0: Chodzi o to, że w sierpniu ubiegłego roku Trump zniknął na ponad 10 dni, bez słowa. Nic nie mówiono, gdzie on jest. Zaczęły się plotki o tym, że jest ciężko chory. Biały Dom próbował ratować.

0: sytuację w taki sposób, że poinformował, że prezydent gra w golfa i wrzucił do internetu zdjęcie z trenerem golfa. Problem polegał na tym, że ten trener wrzucił dokładnie to samo zdjęcie parę tygodni wcześniej. I wtedy wszyscy już mówili na głos, że Trump jest ciężko chory, że być może nie wróci do pracy. I wtedy J.D. Vance popełnił największy błąd w swoim życiu. Oświadczył, jestem gotowy do objęcia urzędu prezydenta Stanów Zjednoczonych. No i Trump akurat dwa dni później powrócił, zdrowiutki jak nigdy. I tak jak Trump może nie pamiętać, co obiecał w kampanii wyborczej, tak tę jedną rzecz zapamiętał i nie zapomni mu nigdy. I od tego momentu J.D. zniknął, nie był zapraszany na spotkania z przywódcami państw obcych. Prawda? Pamiętamy, że w lutym ubiegłego roku, kiedy Zełenski był katowany w gabinecie owalnym, to jednym z tych, którzy się nad nim znęcali najbardziej, był właśnie J.D. A kiedy przyjechał do Ameryki drugi raz, to J.D.'ego w ogóle nie było na sali. Widać było na tych posiedzeniach, które odbywały się w prywatnym domu prezydenta Trumpa na Florydzie w Mar-a-Lago, że są obecni na przykład sekretarz wojny, sekretarz stanu, a nie ma tam wiceprezydenta. Poza tym Trump pozwalał sobie na, no chamskie, co tu dużo mówić, uwagi na temat tuszy wiceprezydenta, wyśmiewał się z niego, potem podał publicznie informację, że wiceprezydent odchudza się za pomocą Ozempiku. To było wyszydzanie J.D.'ego i wówczas wyczuł okienko możliwości sekretarz wojny, Pete Hegseth, który natychmiast próbował wejść w tę rolę i zakomunikować siebie jako nowego patrona tej części ruchu republikańskiego, czyli MAGA. On występował publicznie, wypowiadając się na tematy zupełnie niezwiązane z jego resortem. Na przykład, co ma wspólnego z obroną Stanów Zjednoczonych fakt, że w Europie kobiety rodzą mniej dzieci. A to było pod publiczkę właśnie tę skrajnie konserwatywną i pod sponsorów partyjnych. Tam wiemy, że jest jeden sponsor partyjny, mocno już starszy pan, który właśnie na to zawsze zwraca uwagę. Więc to były słowa, które miały zakomunikować, że J.D. już nie, teraz ja zająłem jego miejsce. Ale jest tam jeszcze ktoś, Marco Rubio, który chciał startować na prezydenta już w 2016. Przegrał wówczas prawybory republikańskie właśnie z Donaldem Trumpem. Ale wiemy, że on buławę prezydencką nosi w plecaku i od początku tej kadencji buduje swoją pozycję w sposób, moim zdaniem, niezwykle inteligentny. To znaczy, on gra na dwóch fortepianach. On pochodzi z innego skrzydła, z tak zwanego skrzydła tradycyjnego, czy skrzydła reaganowskiego partii, ale jest lojalny również wobec prezydenta. Czyli on próbuje Panu Bogu świeczkę i diabłu ogarek dać. On chyba jest najinteligentniejszy z tych wszystkich i najbardziej doświadczony, bo zarówno J.D., jak i Hegseth są w polityce od bardzo niedawna, więc oni po prostu byli zbyt szybcy, myśleli, że wszystko się da załatwić naraz, podczas gdy Marco Rubio buduje swoją pozycję cegiełka po cegiełce, trochę w cieniu i muszę powiedzieć, że w ciągu tego zaledwie roku zbudował się bardzo poważnie, bo już w 2026, w obecnym roku, prezydent Trump wychwalał go zupełnie nieprawdopodobnie. On mówił, że w ciągu 250 lat historii Stanów Zjednoczonych nie było jeszcze tak dobrego sekretarza stanu. No to jest coś.
1: Bardzo panu dziękuję za ten komentarz. Ekspert do spraw międzynarodowych, amerykanista Marcin Wojciechowski był naszym gościem.
0: Ja również dziękuję.
1: Marcin Pośpiech, kłaniam się i do usłyszenia.
2: Świat 24. Reklama.
3: Barbara?
4: No?
3: Wiesz, co łączy Dzień Dziecka i Mistrzostwa?
4: Co, Marian?
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert.
4: A, mnóstwo prezentów w niższych cenach.
3: No.
5: Mistrzowskie przeceny i Dzień Dziecka w Media Expert. Telewizory, smartfony, smartwatche, tablety, laptopy, gaming, hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
6: Bo w Media Expert tanie masz. anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony

0: cywilnej na lata 2025-2026.
1: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
2: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
1: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
3: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
1: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
3: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
4: Po reklamie. To są informacje Polskiego Radia 24.
5: Iga Świątek odpadła z turnieju French Open. Polka przegrała starcie o ćwierćfinał. Strażacy usuwają skutki nawałnic na Opolszczyźnie. Są też nowe alerty IMGW. Impas w negocjacjach pokojowych na linii Iran-USA. Władze w Teheranie domagają się gwarancji bezpieczeństwa. Minęła 14. Bartosz Teodorowicz, zapraszam. Iga Świątek za burtą wielkoszlamowego French Open. Polska tenisistka przegrała walkę o ćwierćfinał turnieju z Ukrainką Martą Kostiuk 5-7-1-6. To bolesna porażka zarówno dla Raszynianki, jak i kibiców, mówił na naszej antenie dziennikarz sportowy Piotr Bernaciak.
6: Takiego wyniku Igi Świątek w Paryżu nie widzieliśmy od 7 lat. Ostatnie odpadnięcie przed ćwierćfinałem to był 2019 rok. No i po prostu mówiąc wprost, no przyzwyczaiła nas Iga do tego, że jeżeli nawet miewa trudniejsze miesiące, to w Paryżu idzie jej zawsze bardzo dobrze i dociera przynajmniej do tej najlepszej czwórki. No teraz niestety nie udało się powtórzyć tego wyczynu.
5: W grze wciąż jest jeszcze Maja Chwalińska, która swój mecz w 1/8 finału rozegra jutro. Iga Świątek czterokrotnie wygrywała turniej na kortach Rolanda Garrosa. Przez całą noc toczyli heroiczną walkę ze skutkami niszczycielskiego żywiołu. Na Opolszczyźnie trwa usuwanie zniszczeń po gwałtownej wichurze, która przeszła wczoraj przez miejscowość Balcerzowice w powiecie strzeleckim. Wiatr uszkodził 18 budynków, w tym 11 mieszkalnych. W przypadku 5 z nich konieczne było zabezpieczenie dachów. Na miejscu cały czas pracują służby ratownicze. Straciliśmy praktycznie cały dorobek życia, mówi Klaudia Giemza, sołtys Balcerzowic.
7: Stodoła poskładana jak zapałki, dach na budynku mieszkalnym, chlewnia, cały dobytek mój, dobytek męża, bo ta strona to jest nasze drugie gospodarstwo. O odbudowie to na razie nie ma mowy, ale trzeba to uporządkować, trzeba oddzielić drzewo od gruzu, kontenery już dojechały, także coś się robi, pomoc jest. Była już wczoraj, osób było dużo do pomocy, strażaków bardzo dużo, a dzisiaj no z tego co widzę, no to siła robocza już jest.
5: Kontynuujemy usuwanie skutków wichury, informuje starszy brygadier Paweł Poliwoda, komendant Państwowej Straży Pożarnej w Strzelcach Opolskich.
8: O godzinie 17.21 otrzymaliśmy pierwsze zgłoszenie o tym, że w wyniku silnego podmuchu wiatru uszkodzone zostały dachy tutaj w miejscowości Balcerzowice. W sumie na terenie miejscowości rozpoznaliśmy 18 uszkodzonych budynków, w tym 11 z tych budynków są to budynki mieszkalne. Z tym, że tu mówimy o wszystkich budynkach, które w ogóle zostały uszkodzone, te uszkodzenia są o różnej skali. Bardzo ważną informacją dla nas jest to, że w zdarzeniu nikt nie ucierpiał. Czyli mówimy tutaj tylko i wyłącznie o dużych stratach materialnych, natomiast najważniejsze jest to, że życie i zdrowie ludzkie nie było zagrożone w bezpośredni sposób.
5: Deszczowo i burzowo będzie także w nadchodzących godzinach. Do wieczora obowiązują alerty IMGW przed burzami dla znacznej części województw warmińsko-mazurskiego i podlaskiego oraz północno-wschodniej części Mazowsza. Iran wznowił wydobycie gazu na 3 platformach morskich w Zatoce Perskiej. Prace były wstrzymane z powodu izraelskich ataków. Według władz spółki zarządzającej złożem South Pars platformy nie uległy uszkodzeniom. Tymczasem przedłuża się impas w amerykańsko-irańskich negocjacjach pokojowych. Główny irański negocjator w rozmowach z USA oświadczył, że Teheran nie zaakceptuje układu, dopóki nie będą zagwarantowane prawa narodu. Od 3 czerwca dzieci i młodzież do 16 roku życia będą musiały obowiązkowo korzystać z kasków na rowerze i hulajnodze. W ubiegłym roku blisko 1100 najmłodszych uczestników ruchu było ofiarami wypadków drogowych na rowerze lub hulajnodze, wynika z danych policji. Za brak kasku w przypadku osoby do 16 roku życia grozi mandat 100 zł. Otrzyma go wezwany przez służby rodzic, wyjaśnia nadkomisarz Emilia Kosma z Komendy Głównej Policji.
0: jest wzywany na miejsce rodzic i konsekwencje wszelkiego niewłaściwego zachowania na drodze ponoszą rodzice. I drodzy Państwo, bardzo często

0: Podczas spotkań z dziećmi, z rodzicami okazuje się, że rodzice nie zdają sobie sprawy z konsekwencji nieposiadania przez jego pociechę uprawnień do kierowania pojazdami.
1: Policja przypomina, że dzieci i młodzież uczestniczące w ruchu drogowym na rowerze lub hulajnodze powinny posiadać pierwsze uprawnienie do kierowania pojazdami. Nie da się Śląska oddzielić od wiary, mówił w Piekarach Śląskich arcybiskup Andrzej Przybylski. Trwa pielgrzymka mężczyzn i młodzieńców do piekarskiego sanktuarium. Metropolita Katowicki podczas przywitania pielgrzymów podkreślił rolę tożsamości religijnej Ślązaków.
2: Nie da się Śląska, Ślązaków, Polski zrozumieć bez odniesienia do Pana Boga. Lepiej ode mnie pamiętacie, ile siły dawała i daje wiara w ciężkiej pracy, nie tylko na kopalniach. Zobaczyłem to kilka miesięcy temu, kiedy zjechałem na dół kopalni Mysłowice Wesoła. Poświęciliśmy tam kolejny nowy ołtarz świętej Barbary z dużym napisem Szczęść Boże. Trudno sobie wyobrazić nowoczesny, przekształcający się śląski Polskę bez Boga.
1: Piekary Śląskie to jedno z ważniejszych sanktuarium w kraju. Pielgrzymowali do niego m.in. kardynałowie Stefan Wyszyński, Franciszek Macharski i Józef Glemp. Bywał tam także Karol Wojtyła.
3: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: Noc pochmurna, opady deszczu głównie na zachodzie i południu. Tam też możliwe zanikające burze. Na Podkarpaciu i w dolinach podgórskich możliwe silne zamglenia. Temperatury od 8 stopni na północy i na wschodzie, 10 w centrum, do 14 na zachodzie.
3: Polskie Radio 24.
4: Słowem wszystko.
5: Trwa popołudnie na naszej antenie i mamy już 6 minut po godzinie 14, a przed nami kolejny temat, tym razem dotyczący dobrostanu zwierząt w Polsce.
3: Gość Polskiego Radia 24.
5: Razem z nami jest pan Paweł Gebert, Fundacja Psia Krew, pomysłodawca aplikacji Animal Helper. Dzień dobry.
6: Dzień dobry, kłaniam się panie redaktorze, kłaniam się państwu.
5: Zacznijmy od takich podstawowych informacji. Sejm uchwalił nowelizację ustawy o ochronie praw zwierząt, czyli tak zwaną szerzej znaną ustawę łańcuchową. Przyjęte przez posłów przepisy między innymi regulują szczegółowe zasady trzymania zwierząt w kojcach i gwarantują im codzienny ruch. Ale zaczynając naszą rozmowę, ja też z perspektywy osób, które nie śledzą na co dzień tego tematu dobrostanu zwierząt w Polsce, zapytam, co tak naprawdę się może zmienić, jeśli ta ustawa zostanie podpisana przez prezydenta, jeśli wejdzie w życie, w życiu przede wszystkim psów, ale również innych zwierząt.
6: No tak, no musimy pamiętać, że utrzymywanie długotrwałe psów na łańcuchu ma poważne i trwałe skutki psychiczne. Taki sposób utrzymania prowadzi do chronicznego stresu, zaburzeń emocjonalnych, problemów behawioralnych, takich jak na przykład zaburzenia kompulsywne, czyli uporczywe szczekanie, wylizywanie łap, na przykład to samo okaleczanie, kręcenie się w kółko, zaburzenia agresywne. I no, u psów przez długi czas trzymywanych na łańcuchu często pojawiają się też problemy z poruszaniem się. Zwierzę przez większość życia funkcjonuje na bardzo małej przestrzeni, przez co no, nie może normalnie biegać, chodzić, czy też rozwijać mięśnie. Dodajmy też, że bardzo często dochodzi do uszkodzeń szyi, obroża i łańcuch. Przez długi czas ocierają skórę, powodując różne włosienia, otarcia, podrażnienia, czy też stany zapalne. Nawet w bardziej zaawansowanych przypadkach mogą powstawać głębokie rany oraz blizny. No, też dodam, że ciągłe szarpanie i nacisk na szyję mogą także powodować ból czy też uszkodzenia znajdujących się tam tkanek. No, ja też do dzisiaj pamiętam jedną z interwencji, w której pies tak długo był zawinięty łańcuch, że aż wrósł on pod skórę i trzeba było chirurgicznie go usuwać. Także no, przetrzymywane więzi są bardziej też narażone na różnego rodzaju no, urazy, gdy zwierzę się przestraszy, próbuje uciec, gwałtownie napina ten łańcuch, co może powodować właśnie, może skutkować urazami szyi, kręgosłupa czy też kończyń.
5: I wydawałoby się, że taka zmiana, taka regulacja zapisana w propozycji tej ustawy powinna mieć miejsce już dawno, no ale z różnych przyczyn trochę na to czekaliśmy. No jeszcze czekamy na podpis prezydenta, na całe procedowanie do końca tej ustawy. No ale też ja się zastanawiam,

0: Bo przez lata widok psa przywiązanego do budy, właśnie na łańcuchu tym, o którym często tutaj wspominamy, był na polskiej wsi czy w mniejszych miejscowościach raczej czymś powszechnym. Dlaczego utrzymywanie zwierzęcia na stałej uwięzi było uznawane właśnie za coś, no powiedzmy w cudzysłowie, normalnego?
1: No, niestety no, brak wiedzy naukowej. No, na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat ona się bardzo mocno zmieniła. Bardzo do przodu poszła wiedza z zakresu ochrony i dobrostanu zwierząt, z zakresu też bardzo ważnego aspektu psychologicznego u psów. I dzięki temu teraz wiemy bezsprzecznie, że trzymanie zwierząt długotrwałe na uwięzi jest no, de facto znęcaniem się nad nim. Tym bardziej, że już przypomnę, że przecież jest to zwierzę stadne i izolowanie go od stada, czyli na przykład od człowieka, izolowanie go tych relacji z człowiekiem czy od innych zwierząt, no też jest dla niego psychiczny dramat.
0: No i teraz a propos tej nowelizacji, ona zakłada, że pies przebywający w kojcu musi mieć zapewnioną możliwość realizacji naturalnych potrzeb. Jak w praktyce należy rozumieć taki zapis?
1: Jeszcze raz, panie redaktorze, końcówkę poproszę.
0: Nowelizacja zakłada, że pies przebywający w kojcu musi mieć zapewnioną możliwość realizacji naturalnych potrzeb. I ja się zastanawiam, jak w praktyce taki zapis konkretnie należy rozumieć.
1: No tak, no. Musimy mieć tutaj na uwadze, że niestety kwestia kojca no, to nie jest rozwiązanie idealne, tak? No, ale musimy pamiętać, że w praktyce te kontrole dotyczące dobrostanu zwierząt często realizują no, strażnicy gminni, funkcjonariusze policji czy pracownicy urzędów gmin i miast. Niestety to są ludzie no, często pozbawieni wykształcenia w zakresie ochrony zwierząt, wiedzy z zakresu behawioru i dobrostanu zwierząt. I z tego też względu te przepisy powinny pozostać możliwie jak najmniej miejsca na uznaniowość. I jasno określone minimalne wymagania powierzchniowe ułatwiłyby zarówno ocenę warunków utrzymywania zwierząt, jak i skuteczne egzekwowanie prawa. No i właśnie, i teraz dochodzimy do sytuacji, w której delegacja ustawowa jest przesłana do Ministerstwa Rolnictwa, które będzie decydować o tej minimalnej powierzchni dla psów. Także jeszcze tutaj czeka nas jako strony społecznej sporo pracy, żeby ministerstwo no, z perspektywy obrońców zwierząt te wskazania minimalnej powierzchni bytowej dla zwierząt były jednak jak największe.
0: Czyli macie tutaj państwo jakieś swoje obawy, no bo rzeczywiście jest tak, że ta ustawa nie wskazuje konkretnych wymiarów kojców, pozostawia ich określenie ministrowi rolnictwa. Ja się też no, myślałem o tym, czy to jest dobre rozwiązanie, czy jednak istnieje ryzyko, że te standardy okażą się zbyt niskie, ale tutaj pan mówi, że organizacje, którym leży na sercu dobro zwierząt, będą nad tym czuwały.
1: No, o tyle, o ile będziemy mieli możliwość. Na szczęście w przypadku no, parlamentu powstała ta nadzwyczajna komisja do spraw ochrony zwierząt, gdzie do wszystkich posiedzeń została dopuszczona strona społeczna. Poprawki, które się pojawiały w przedmiotowej ustawie, również były wynikiem prac strony społecznej. Także mam nadzieję, że tutaj współpraca z Ministerstwem Rolnictwa będzie jednak na wysokim poziomie i wspólnie stworzymy dla zwierząt jak najlepsze warunki do życia, godne warunki do życia.
0: To jest najważniejsze. Tutaj kolejny punkt, który się pojawia, jest dość ciekawy, bo możemy przeczytać, że utrzymując psa w kojcu, nieogrzewanym pomieszczeniu lub na otwartej przestrzeni, właściciel będzie mieć obowiązek zapewnienia mu budy wykonanej z drewna lub materiałów drewnopochodnych, stanowiących barierę termiczną z izolacją cieplną, chroniącą przed warunkami atmosferycznymi oraz o dostosowanej do niego wielkości. Czy dziś nadal spotykacie państwo, realizując różnego rodzaju interwencje, takie przypadki, gdy psy są pozostawione po prostu bez odpowiedniego schronienia w kontekście warunków atmosferycznych?
1: Panie redaktorze, to jest znaczna większość zgłoszeń dotyczących przypadków niehumanitarnego traktowania zwierząt. Zdecydowana większość zgłoszeń dotyczy utrzymywania zwierząt na zbyt krótkiej uwięzi przy nieodpowiedniej budzie, dlatego tak ważne było doprecyzowanie już istniejących zapisów i pisanie definicji budy, które powinno być właśnie szczególnie w okresie mrozów termoizolowana, a na przykład w okresie upałów powinna zapewniać chociażby dostęp do cienia. Dlatego ja się bardzo cieszę i cała strona społeczna cieszy się, że w końcu te przepisy zostały uszczegółowione.

0: A jak pana zdaniem powinny wyglądać, wracając trochę do kwestii kojców, takie rozsądne, minimalne standardy właśnie dla kojców, aby rzeczywiście poprawić los zwierząt, a jednocześnie by były możliwe też do wdrożenia przez konkretnych właścicieli?
1: Znaczy z punktu widzenia behawioryzmu, no to powinny być one oczywiście jak największe. To jest oczywista kwestia, gdyż no jedną z podstawowych przecież potrzeb behawioralnych jest zapewnienie ruchu psu oraz zapewnienie dostępu do aspektów poznawczych, do różnego rodzaju bodźców. Natomiast no, jeżeli mówimy już o kwestiach prawnych i w mojej ocenie przynajmniej na możliwościach dla właścicieli, no to skoro przepisy obecnie no, przewidują minimalną długość uwięzi wynoszącą 3 metry, to daje to możliwość korzystania z przestrzeni, powiedzmy, jeżeli łańcuch jest wtroczony do na przykład ściany budynku, no to dzielimy te 27 metrów kwadratowych na 2, no to tu przynajmniej te 13,5 metra kwadratowego to jest minimalna powierzchnia. No i ta powierzchnia kojca nie powinna być od tego standardu mniejsza. No trudno bowiem uzasadnić sytuację, w której pies przebywający w końcu miałby zapewnioną mniejszą przestrzeń niż pies utrzymywany na łańcuchu. No aczkolwiek no tutaj na pewno też ministerstwo będzie brać pod uwagę wielkość psów. Najprawdopodobniej będą tutaj wskazane 3 wymiary, także zakładam, że dla mniejszych psów no nie powinna przekraczać, powiedzmy, ta minimalna powierzchnia 10 metrów, średnich 15, a dłużej 20. No przynajmniej o to będziemy walczyli, jeżeli chodzi o minimalne kwestie, które w jakiś tam sposób będą w stanie zapewnić zwierzęciom właściwe warunki życiowe.
0: Czyli żeby mieć tutaj konkretne przykłady, musimy też poczekać na decyzję ministerstwa, jak to będzie wyglądało w praktyce. Wtedy będziemy mogli sobie też pierwsze jakieś takie, być może kontrowersyjne albo nie, sytuacje rozebrać na czynniki pierwsze. Ale a propos tego, co się znajduje w tej ustawie, znajdują się też wyjątki od pewnych zakazów. Przepisy przewidują wyjątki na czas na przykład między innymi transportu zwierzęcia, udziału w wystawie czy zabiegu. Również na czas krótkotrwały, incydentalny, na przykład poza miejscem stałego bytowania psa, w określonych warunkach wskazanych przez właściciela w sposób niepowodujący naruszenia dobrostanu zwierzęcia. Ja się zastanawiam, czy takie zapisy nie dają jednak zbyt dużego pola do interpretacji. Czy są one pana zdaniem konieczne, czy mogą jednak pozostawić to pole do nadużyć?
1: Obawiam się, że mogą spowodować pole do nadużyć, tak jak pan redaktor wspomniał, i tutaj organizacje, które statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, no walczy jednak w parlamencie, żeby tych wyłączeń nie było, tych wyjątków nie było wprowadzonych do ustawy, ale ostatecznie posłowie znajdujący się w komisji przegłosowali, żeby te wykluczenia się tam znalazły. No, będzie to jednak no pole do interpretacji prawa, uznaniowości funkcjonariuszy na miejscu, także no może być różnie.
0: No tak, bo tutaj
1: ja nie mam najmniejszych wątpliwości, że jak już znajdziemy się w trakcie czynności kontrolnych, to niejednokrotnie właściciel otrzymujący psów na łańcuchu powiedzą nam, że to jest tylko i wyłącznie krótkotrwało, na chwilę.
0: Incydentalnie.
1: Albo incydentalnie, i to będzie nam niestety uniemożliwiać prowadzenie, kontynuowanie tych czynności i pomoc tym zwierząt. No ale zobaczymy, jak to wyjdzie w praktyce. No póki co to jest wróżenie z futrów.
0: No tak, ale czytając o tych wyjątkach, można sobie wyobrazić taką sytuację, która dość często przecież się zdarza, którą widzimy czy w mniejszych miejscowościach, wsiach, dużych miastach. To znaczy psy pozostawione przez właścicieli przed sklepem na przykład, bo właściciel idzie zrobić zakupy na chwilę, pies jest przywiązany, czeka na swojego właściciela. No i jak ja widzę takiego pieska, to oczywiście no, człowiek się uśmiechnie, przejdzie, można coś czasem zagadać, ale ale z drugiej strony, jak tak się zastanowić, to też domyślam się, że to są sytuacje bardzo dla zwierzęcia stresujące, no bo są inni ludzie, obcy ludzie, którzy przychodzą, właśnie coś do niego mówią, albo zaczepiają, albo podchodzą, albo jeszcze, no nie powinno się tego robić, ale próbują pogłaskać. Inne psy, które mogą się pojawić, to kolejny element, no a do tego grozi też tym, a zdarzają się takie sytuacje, że pies zostanie po prostu porwany, skradziony właścicielowi sprzed tego sklepu, no ale tutaj te wyjątki właśnie

0: będą dotyczyły między innymi takich sytuacji.
1: No, nic dodać, nic ująć, panie redaktorze. Bardzo dobrze pan uzasadnił, dlaczego psa nie można i nie powinno się przynajmniej wiązać przed sklepem. Wiadomo, że są też psy odpowiednio przeszkolone, mając odpowiedzialnych właścicieli, które tak stresowo nie reagują i powiedzmy, jeżeli będą zabezpieczone w sposób odpowiedni, no to nie powinny stwarzać zagrożenia dla otoczenia, czy też otoczenie dla niego, ale to są niestety sytuacje no, bardzo wyjątkowe. No, w zdecydowanej większości sytuacji te psy się bardzo stresują, szczekają, piszczą, boją się otoczenia, ludzi, którzy do nich podchodzą. Także no, z tego akurat rozwiązania nie jesteśmy zadowoleni, no, ale no, jakby bierzemy to, co mamy, no jakby nie patrzeć, no, już 25 lat minęło XXI wieku, ćwierć wiecza, my no, do tej pory nie spuściliśmy psów z uwięzi. Także no, ja i tak się cieszę, że chociaż to będziemy w stanie zapewnić naszym braciom mniejszym. Aczkolwiek no, z pewnością jeszcze wiele, wiele przepisów znajdujących się w ochronie zwierząt należy doprecyzować i usprawnić.
0: Czyli,
1: tak, żeby
0: czyli na razie to taki pierwszy krok, ta ustawa?
1: Tak, to jest pierwszy krok. No, właśnie zwierzęta futerkowe i spuszczenie psów z uwięzi to są pierwsze kroki. Już w Komisji Nadzwyczajnej do spraw ochrony zwierząt należą kolejne projekty ustaw, także bardziej kompleksowych, które będą w stanie zwierzętom pomóc. Tutaj mówię o projektach, między innymi projektach 700, bardzo kompleksowy, duży projekt chroniący zwierzęta, czy też projekt 836 zapewniający przede wszystkim, zapewniający, no, obligujący właścicieli i gminy do kastracji, do sterylizacji zwierząt bezdomnych. Także mam nadzieję, że jeszcze wiele pracy przed nami i w najbliższych latach uda się również doprowadzić do wielu kolejnych zmian w przepisach prawa.
0: Odpowiednie przepisy to rzecz ważna, żeby to wszystko regulować, no ale nawet najlepsze przepisy nie zadziałają bez kontroli. Kto w praktyce będzie miał największą rolę w egzekwowaniu tych nowych regulacji i zgłaszaniu ewentualnie przypadków ich łamania?
1: A jeszcze bym zapomniał jeszcze o projekcie, który też ma bardzo dużą szansę na przeprocedowanie. Też będzie dużo zależne od prezydenta, czyli ustawa o rejestracji i identyfikowalności zwierząt domowych, czyli słynny KROPiK, co też z pewnością jednak doprowadzi do lepszego ścigania sprawców przestępstw porzuceń zwierząt. I przepraszam, panie redaktorze, jeżeli byłby pan...
0: Tak, wracając do tego mojego pytania, mojej myśli, chociaż to, o czym pan mówił, też z tym związane. Kto w praktyce po prostu będzie miał największą rolę teraz w egzekwowaniu tych nowych regulacji i zgłaszaniu przypadków ich łamania?
1: Rolę w egzekucji... Pan co, no, tak po prawdzie, no, oczywiście są do tego predysponowane instytucje, takie jak inspekcja weterynaryjna, policja, straż gminna, aczkolwiek niestety tak ten system ochrony zwierząt jest bardzo niewydolny, bardzo źle funkcjonuje. W każdej gminie są kompletnie odmienne procedury prawa, jak należy pomagać konkretnym gatunkom zwierząt. Do innego podmiotu trzeba się zgłaszać, też w zależności od godzin. Także też w znacznym stopniu tą działalność uzupełniają organizacje prozwierzęce, które no, codziennie wyjeżdżają i ratują setki, tysiące zwierząt. No, pod tym względem się to nie zmieni. No, przydałaby się co prawda taka pełna, profesjonalna, państwowa instytucja zajmująca się stricte interweniowaniem w przypadku ochrony zwierząt, bo obecnie dedykowana inspekcja weterynaryjna na to jej priorytetem jest przede wszystkim ochrona ludzi poprzez kontrolę artykułów spożywczych pochodzenia zwierzęcego. W związku z powyższym, no jest tutaj szereg tak naprawdę instytucji, co jest bardzo chaotycznym procesem, jeżeli chodzi o ochronę zwierząt. No dlatego też właśnie powstała aplikacja Animal Helper, żeby chociaż ujednolicić wszelkie zgłoszenia dotyczące

0: niehumanitarnego traktowania zwierząt, czy też każdego innego przypadku, gdy zwierzętom dzieje się krzywda. Jest to całodobowa, darmowa linia telefoniczna działająca na podobnej zasadzie jak wojewódzkie centra powiadamiania ratunkowego i tam też operator przyjmuje to zgłoszenie, opiekuje się nim w pełni i przesyła do właściwych, najlepszej reakcyjnych jednostek w danym regionie.
1: Ja też patrzę na stronę właśnie Animal Helper, na samej aplikacji na pomoc zwierzętom, czyli ten numer taki alarmowy, możemy powiedzieć, aplikacja alarmowa dla zwierząt, żeby pomóc. Możemy też przeczytać dość ciekawe, zastanawiające statystyki. Działamy 24 godziny, 7 dni w tygodniu, miesięcznie przyjmujemy około 1000 zgłoszeń, średnio w ciągu miesiąca wykonujemy 4000 połączeń telefonicznych. Ja się zastanawiam, czy to są liczby maksymalne, to znaczy więcej takich telefonów nie ma, czy to są liczby, które jesteście w stanie po prostu państwo, no tak kolokwialnie rzecz ujmując, przerobić swoimi siłami, które macie?
0: Musimy pamiętać, że Animal Helper jest prowadzony w pełni przez fundację charytatywną, w związku z czym standardowy mamy deficyt funduszy, a przez to i pracowników. Na tę chwilę mamy 16 operatorów, którzy przyjmują zgłoszenia z 11 województw w kraju całodobowo. Także jest tego sporo. Natomiast najwięcej akurat zgłoszeń, ponad blisko 2,5 tysiąca trafiło się tej zimy, bodajże w styczniu bądź w lutym. To była bardzo sroga zima i też ilość zgłoszeń była zwielokrotniona. I było nam bardzo ciężko, no ale tak, no myślę, że to jest taki nasz absolutny, maksymalny poziom przyjęcia wszelkich zgłoszeń. To jest właśnie około tych 2000 zgłoszeń, ale to jest naprawdę bardzo ciężka praca dla naszych operatorów, gdyż czasami, szczególnie w godzinach nocnych, czasami poszukiwanie jakiegoś podmiotu, który wjedzie do rannego, potrąconego, na przykład zwierzęcia dzikiego, potrafi trwać godzinę, dwie, czasem nawet dłużej.
1: Podsumowując naszą rozmowę, nasze spotkanie, możemy powiedzieć, że praca na rzecz dobrostanu zwierząt po prostu się nie kończy. Bardzo dziękuję za nasze spotkanie. Paweł Gebert, Fundacja Psia Krew i pomysłodawca aplikacji Animal Helper był naszym gościem. Dziękuję raz jeszcze. Dobrego dnia życzę.
0: Wzajemnie dziękuję serdecznie. Do usłyszenia.
2: Reklama.
3: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
4: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
3: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
5: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
3: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
5: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit, spółka z o.o.
6: Hej! Jaki jest najlepszy prezent na Dzień Dziecka?
7: Wspólne zakupy w sklepie Media Expert! Mają teraz super promocje dla wszystkich rodziców z dziećmi.
6: I dla dzieci z rodzicami.
8: Teraz w Media Expert promocja dla wszystkich rodziców z dziećmi do 18 roku życia. Przyjdź z dzieckiem do sklepu, zrób zakupy za minimum 300 zł na każde dziecko. Pokaż aplikację, a dostaniesz po 30 zł rabatu. Akcja trwa do 1 czerwca. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
10: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
9: Latium?
10: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
9: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
10: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
2: Zdrowid. Po reklamie. Autopromocja.
11: Chiny urosły do rangi supermocarstwa w rekordowo krótkim czasie. Chińska Republika Ludowa ma coraz większy wpływ nie tylko na to, co dzieje się w Azji, ale także tu, nad Wisłą. Do czego dążą Chiny? Pokojowego rozwoju, jak utrzymują władze w Pekinie, czy też osłabiania i przejmowania roli Stanów Zjednoczonych na świecie? Jak odczytywać płynące z Chin sygnały i czytać między wierszami oficjalnych komunikatów komunistycznych władz? Na te i inne pytania będziemy wraz z moimi gośćmi, wybitnymi ekspertami z kraju i ze świata, odpowiadać i tłumaczyć kontekst.

0: w audycji Chińskie Znaki. W każdą niedzielę tuż po godzinie 16. Serdecznie zapraszam. Tomasz Sajewicz.
1: Takie będą Rzeczypospolite, jak i ich młodzieży chowanie.
2: Co dotyczy również wychowania fizycznego.
1: Przed dniem dziecka zastanowimy się, jak usportowione jest nasze społeczeństwo, a raczej jego najmłodsza część.
2: Bo żyjemy w czasach, w których sport nie jest niestety powszechny.
1: W najbliższym odcinku audycji Sport Wyjaśnia Świat będziemy gościć kobietę, która chce temu zapobiec.
2: Monika Pyrek, olimpijka, medalistka Mistrzostw Świata i Europy, a obecnie właścicielka fundacji realizującej projekty dla dzieci i młodzieży upowszechniające sport przez zabawę.
1: Zapraszamy dziś o 25.
2: Filip Jastrzębski,
1: Michał Okoński.
3: Autopromocja.
4: 30 minut po godzinie 14 już mamy, a teraz zastanowimy się w Polskim Radiu 24 nad tym, jaką rolę w naszym życiu społeczno-politycznym odgrywają referenda.
3: Gość Polskiego Radia 24.
4: Na nasze zaproszenie przyjął dr Paweł Ramiączek, prawnik, administratywista, Uniwersytet WSB Merito. Dzień dobry.
5: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
4: Sporo o tych referendów ostatnio, bo ostatnie dni przyniosły kilka takich głośnych sytuacji w samorządach. W Krakowie, no to wiadomo, prezydent został odwołany, Aleksander Miszalski, ale w Ciechocinku zabrakło na przykład 28 głosów do ważności referendum. Na dzisiaj głosują mieszkańcy Krzyża Wielkopolskiego. Czy my możemy mówić teraz o nowym trendzie w polskiej polityce lokalnej?
5: No, mam wrażenie, że rzeczywiście Polacy zaczęli zwracać uwagę na formę demokracji bezpośredniej, jaką jest referendum, a przypomnę, że referendum jest również zawieszone w cudzysłowie w Konstytucji. Natomiast w Polsce mamy dwa typy referendum, to jest referendum ogólnokrajowe i referendum lokalne. I te dwa typy referendum regulują całkowicie oddzielne ustawy, ale koncentrując się na tym referendum lokalnym, to jest ustawa z 2000 roku, oczywiście ona była po drodze modyfikowana, natomiast w tej chwili ona tak czy inaczej obowiązuje i daje właśnie możliwość mieszkańcom wypowiedzenia się na tematy związane z funkcjonowaniem gminy, powiatu czy chociażby województwa. I tutaj są dwa ważne zapisy referendalne w ustawie, wynikające z artykułu, jak dobrze pamiętam, proszę mnie sprawdzić, 55, i tam napisane jest jasno, że w przypadku, gdy mówimy o ważności referendum, to musi wziąć udział 30% osób uprawnionych do głosowania. Natomiast drugi punkt tego artykułu mówi o tym, że w przypadku tak szczególnego referendum, jakim jest odwołanie władz chociażby, czyli tu mówimy o organach wykonawczych, czy a w zasadzie organach tych, które stanowią ścisłą władzę na szczeblu samorządu terytorialnego, to wziąć udział musi 3/5 osób, które zagłosowały na te organy. No i w przypadku Krakowa to rzeczywiście się zrealizowało. W tym wypadku osoby, które poszły do głosowania, zadecydowały o tym, żeby pana prezydenta odwołać, co odbyło się wszystko zgodnie z literą prawa. I mam wrażenie, panie redaktorze, szanowni państwo, że tych referendów może być więcej.
4: To teraz to warto...
5: Tak, proszę.
4: Bo ja zacząłem się właśnie zastanawiać też, panie doktorze, nad tym, czy referendum takie odwoławcze w tym wypadku jest dziś narzędziem kontroli społecznej, tej lokalnej społeczności, czy jednak coraz częściej albo może stać się elementem bieżącej walki politycznej, no bo po referendum w Krakowie Prawo i Sprawiedliwość, mam wrażenie, z taką nadzieją zaczęło patrzeć na to narzędzie w innych, na przykład większych miastach.
5: Ja przyznam, panie redaktorze, że to jest bardzo dobrze postawione pytanie, bo też muszę zaznaczyć jasno. W założeniu ustawodawcy, a pamiętam akurat ten moment, gdy mówione było o referendum lokalnym, pamiętam założenia, bo akurat wtedy pracowałem jako student nad czymś nowym, czym właśnie było prawo referendalne. I założeniem ustawodawcy było to, aby referendum było formą demokracji bezpośredniej wywodzącej się z konstytucji, gdzie to właśnie naród, społeczeństwo ma prawo wypowiadania się co do władz lokalnych. Tu mówimy o ewentualnym zadowoleniu bądź niezadowoleniu. Wątków może być wiele. Natomiast rzeczywiście teraz ja uważam i wielu komentatorów tak uważa, że referenda, zwłaszcza te lokalne,

zaczynają być wykorzystywane dla celów politycznych. I tu nie ma absolutnie żadnych barier w tej materii, bowiem nie jest nigdzie zapisane, ani w Konstytucji, ani w ustawie, że referendum może być tylko i wyłącznie ze względu na. Chociaż trzeba powiedzieć, że inicjatorami rzadko jest, aby byli ludzie, raczej

0: Trochę właśnie tak było, że spora część osób skupionych wokół kontrkandydata ówczesnego pana prezydenta Miszalskiego też zrobiła wiele wokół tego referendum, aby doprowadzić jednak do odwołania. I powstaje pytanie, co dalej, co w zamian, bo z jednej strony oczywiście zawsze w referendach, i to jest moja obserwacja, ale i też wielu ludzi, którzy zajmują się naukami społecznymi, obserwacja jest taka, że łatwiej do referendów zorganizować, zmobilizować tych niezadowolonych, aniżeli tych zadowolonych. I często jest tak, że właśnie referenda opierają się głównie na wyborcach niezadowolonych, co w pewnym sensie ma swoje uzasadnienie, no bo zazwyczaj inicjatywą do prowadzenia referendum jest fakt właśnie niezadowolenia z jakiejś działalności. No ale z drugiej strony też te osoby zadowolone nie powinny zapominać o tym, że przecież jeżeli zależy na utrzymaniu władzy, to należy również do tego referendum się udać. Ale w kontekście właśnie takich konotacji, w sensie można powiedzieć negatywnym, mam wrażenie, że referenda właśnie odbywają się głównie na negatywnych emocjach, co z kolei widoczne było bardzo mocno w Krakowie, gdzie ta kampania, a sam też miałem okazję być w Krakowie niejednokrotnie i widziałem wszystko to, co na przykład działo się w formie plakatowej czy w formie tych ogłoszeń, które wisiały. No niestety ta kampania miała taki charakter negatywny i zmobilizowała wyborców do tego, aby poszli do referendum dość licznie.
1: A to dopytam a propos tej mobilizacji. Czy dla takich organizatorów referendów większym wyzwaniem jest przekonanie ludzi do głosowania za odwołaniem włodarza, czy jednak samo osiągnięcie w ogóle wymaganego progu frekwencyjnego? No bo czy w przypadku Krakowa, czy teraz to, co dzieje się w Krzyżu Wielkopolskim, to w jednym, w drugim przypadku włodarze tych miast mówią o tym, czy apelują, żeby po prostu w tych referendach nie brać udziału?
0: No to jest wyzwanie, które rzeczywiście jest największe, czyli zmobilizować wyborców do tego, aby wzięli udział w referendum. Referendum w Polsce nie cieszy się taką popularnością, jak nazwijmy to w cudzysłowie zwykłe wybory. Zwykłe wybory mają swoją oprawę, mają też swoją atmosferę, mają zainteresowanie medialne praktycznie wszystkich mediów. Mówi się o tym codziennie, natomiast o referendach, zwłaszcza lokalnych, nie mówi się w aż tak spektakularny sposób i sądzę, że to jest jeden z czynników, który powoduje, że nie zawsze zainteresowane osoby biorą w tym udział. Więc bez wątpienia pierwszym wyzwaniem to jest fakt zmobilizowania wyborców. I rzeczywiście w tym referendum, o którym pan wspomniał, nie udało się wyborców zmobilizować, a dzisiaj, 31 maja w Krzyżu Wielkopolskim, jak dobrze pamiętam, odbywa się referendum w sprawie odwołania pani burmistrz. Zobaczymy na wieczór, jaki będzie efekt.
1: No tak, ale co ciekawe, tu warto dodać, bo pani burmistrz Marta Kubiak wcześniej była związana z Prawem i Sprawiedliwością. Tak, była posłanką tego ugrupowania. Więc tutaj a propos tego, że Prawo i Sprawiedliwość upatruje swojej szansy być może jakiejś politycznej w referendach, to ja bym był taki chyba ostrożny.
0: Tak, można postawić taką tezę, że nie zawsze ten wątek przynależności partyjnej jest decydujący. Natomiast w Krakowie było to bardzo wyraźne, że ten wątek jednak był czynnikiem decydującym. Natomiast co do pani burmistrz, jak dobrze pamiętam, pani burmistrz wystąpiła z Prawa i Sprawiedliwości finalnie po zakończeniu kadencji posłanki, a w tej chwili od 2023 związała się z samorządem, czego finałem była właśnie funkcja pani burmistrz. Natomiast no, czynniki czy przesłanki referendów, tak jak powiedzieliśmy na początku, mogą być różne, ale między innymi jednym z wielu przypadków, czy jednym przykładem z wielu jest właśnie czynnik polityczny. Natomiast to, panie redaktorze, też jest pewna pułapka, bo ja sam pamiętam w przypadku referendów, które miały miejsce w mieście, w którym się urodziłem, to jest miasto Kielce, piękne miasto. Tam również referenda były organizowane w sprawie odwołania chociażby prezydenta i wątek polityczny też był poruszany, aczkolwiek nie udawało się zebrać odpowiedniej frekwencji. Natomiast ja myślę, że dużym elementem, który powoduje to, czy referendum się odbędzie, czy też nie, jest sprawność samych organizatorów, bo w referendum lokalne też muszą być zainwestowane środki, mówię tu o pieniądzach, muszą być zainwestowane również energia, siły ludzi, muszą być również brane pod uwagę fakty związane z pracą, która niejednokrotnie jest bardzo ciężka i to

0: zaangażowanie organizatorów jest elementem niezwykle ważnym, bo ono mobilizuje ludzi. I w przypadku Krakowa, raz jeszcze nawiążę do tego, widać było, że organizatorzy są bardzo zdeterminowani. No i ten efekt jest jaki jest. I to jest jedno. Ale drugie, panie redaktorze, szanowni państwo, to powstaje pytanie, co dalej? Bo z jednej strony oczywiście można zwoływać referendum i wiem, że niektórzy zwołują to referendum po to, żeby tylko zaistnieć i gdzieś tam w głębi duszy myślą, okej, to referendum i tak nie wypali. Ale co w przypadku, gdy wypali? No to jest pytanie już bardzo strategicznie ważne, bo przecież na przykładzie Krakowa jest to drugie miasto co do wielkości w Polsce i na ten moment jest miastem, które jest zarządzane przez komisarza, którego wyznaczył pan premier.
1: Ale z drugiej strony Rada Miasta została, więc to chyba pomoże trochę w tym funkcjonowaniu. Zresztą mówił sam komisarz o tym, o tej współpracy z Radą.
0: Pomoże, oczywiście, że tak, bo też musimy powiedzieć o jednym. Często inicjatywą do referendów jest takie sformułowanie, które powtarza się w społeczeństwie. O, ten prezydent, burmistrz, wójt nic nie zrobił, nic nie osiągnął, nic nie spełnił obietnic, które w kampanii wyborczej głosił. No ale trzeba pamiętać o konstrukcji decyzyjności w samorządzie terytorialnym. Tu też mamy podobny schemat jak w Sejmie. Też mamy inicjatywę uchwałodawczą i w przypadku wójta, burmistrza, prezydenta ta inicjatywa uchwałodawcza oczywiście jest. Natomiast o tym, czy uchwała zostanie uchwalona, decydują radni. Więc czy wójt, burmistrz, prezydent nie mają kompetencji do podejmowania decyzji autonomicznych. Muszą się wspierać radą. Więc w przypadku Rady w Krakowie rzeczywiście ta współpraca myślę, że będzie się układać dobrze. Tym bardziej, że pan komisarz jest z tej samej opcji politycznej, co logiczne, z której był pan prezydent. Natomiast na pewno będzie ciekawa rozgrywka, kto obejmie władzę w Krakowie, bo w tej chwili zaczyna się kampania wyborcza. Po
1: to dopytam a propos Krakowa i tych wyborów, przedterminowych wyborów na prezydenta tego miasta. Czy te wybory mogą się w jakimś stopniu, jeżeli tak, to jakim, przełożyć na krajową politykę i w pewien sposób kampanię wyborczą już na wybory parlamentarne w 2027 roku?
0: Na pewno będzie to początek silnej kampanii wyborczej ze strony Prawa i Sprawiedliwości. Kraków należy do czołówki miast w Polsce. Jest jedno z największych, w zasadzie drugie co do wielkości miasto w Polsce. Mówimy tu oczywiście o liczebności mieszkańców. I sądzę, że PiS będzie chciał wykorzystać to bardzo mocno. Zresztą szeroko pojęta prawica, bo z tego co na ten moment się orientuję, może okazać się, że będzie jeden wspólny kandydat prawicowy. I na pewno, oczywiście, będzie to wykorzystywane medialnie, będzie to wykorzystywane dla przyszłej kampanii. A bądźmy szczerzy, rok do wyborów, który jest przed nami, no rok i może 2-3 miesiące, to jest już czas, gdzie prekampania jest faktem. Więc wykorzystując Kraków, partie polityczne, tak jak mówię, zwłaszcza PiS, być może trochę Konfederacja, będą chciały zaistnieć dość mocno. Co więcej, z tych zapowiedzi, które obserwujemy, zwłaszcza z ust pana ministra Czarnka, wynika, że próby przeprowadzenia referendum będą też w innych miastach. Więc ja upatruję tutaj pewien model kampanii czy prekampanii wyborczej, który w kolejnych tygodniach i najbliższych miesiącach może się pojawić po to, aby właśnie akcentować nieskuteczność określonych opcji politycznych czy określonych prezydentów, wójtów, burmistrzów. No oczywiście w podtekście mam na myśli fakt, że będzie to element walki opozycji z obecnym rządem i myślę, że te próby referendalne, a może i też referenda w innych miastach, będziemy w tej chwili oglądać.
1: To pytanie też o argumenty, które w takich referendach padają, to znaczy, które trafiają konkretnie do lokalnych wyborców. No bo wracając do Krzyża Wielkopolskiego, tutaj kilka przykładów. Organizatorzy tego referendum zarzucają burmistrzu Marcie Kubiak niewywiązywanie się z obietnic wyborczych, problemy z pozyskiwaniem środków i dużą rotację pracowników. Z drugiej strony sama burmistrz twierdzi, że źródłem konfliktu był spór wokół rozbudowy urzędu i interesów wykonawcy inwestycji. Możemy jeszcze dodać kolejną, dość istotną wydaje się tutaj rzecz, że w miniony poniedziałek zakończyła się też kontrola komisji rewizyjnej, która nie stwierdziła żadnych uchybień po stronie zleceniodawcy remontu, czyli Urzędu Miasta w Krzyżu reprezentowanego przez burmistrza Martę Kubiak. Ja się zastanawiam, czy wyborcy w takich sytuacjach są w stanie po prostu oddzielić fakty od politycznych narracji z obu stron?
0: Nie są w stanie, panie redaktorze, absolutnie. Jeszcze przy dzisiejszym trendzie kreowania informacji, który w dużym stopniu

0: opiera się na dezinformacji, ale i także na hejcie. A w przypadku pani burmistrz ten hejt miał bardzo duże znaczenie. To trzeba powiedzieć jasno. Próba jakiejkolwiek walki z dezinformacją w przypadku argumentacji referendum lokalnego jest bardzo trudna. Ja nie powiem niemożliwa, ale jest bardzo trudna. I niestety tu mamy do czynienia z pozycją, która w mojej ocenie jest nieco przegrana, bowiem walka z konstruowaniem informacji, które mają cechy negatywne, jest walką z wiatrakami. A proszę zwrócić uwagę, że najprostszym argumentem jest przekazanie dla społeczeństwa kilku ogólnikowych sloganów typu nie wywiązał się z obietnic wyborczych, typu pogrąża budżet gminy czy budżet miasta, typu przeprowadził negatywne czy nietrafione inwestycje. Takich punktów, przykładów może być wiele w tym znaczeniu, że najłatwiej je znaleźć, no bo ja zadaję pytanie, który zatem polityk w 100% wywiązuje się ze swoich obietnic wyborczych. Sądzę, że nie znajdziemy takiego i bądźmy szczerzy, mało jest takich, ale to jest punkt zaczepny i to jest punkt, który przy odpowiednim przedstawieniu no jest w stanie rozdmuchać te negatywne emocje społeczne do dużych rozmiarów. A dzisiaj politycy mają do dyspozycji te wszystkie narzędzia sztucznej inteligencji, tutaj specjalnie do tego nawiążę, bo dezinformacja, deepfake, fake newsy w sporej części korzystają z tych technologii, no to są tak mocno uzbrojeni w narzędzia, które mogą powodować te negatywne emocje i negatywny odbiór, że walka z tym jest praktycznie niemożliwa. I to jest coś, nad czym my jako społeczeństwo powinniśmy się zastanawiać, powinniśmy też te argumenty mocno filtrować i próbować właśnie oddzielić fakty od dezinformacji. Bo jeżeli nie będziemy tego robić, to takie historie, jak mieliśmy w Krakowie, spodziewam się, że możemy mieć po prostu więcej.
1: Mówimy o Krakowie, mówimy o Krzyżu Wielkopolskim, ale ja też na samym początku naszego spotkania wspominałem sytuację w Ciechocinku, bo ona jest niezwykle ciekawa i ja też myślę o tym, jak ją interpretować. Zastanawiam się, jak ją interpretować, no bo tam prawie 96% głosujących w tym referendum opowiedziało się za odwołaniem burmistrza, no ale do odwołania burmistrza uzdrowiska zabrakło 28 głosów, czyli referendum po prostu nieważne. No i z jednej strony ten przypadek Ciechocinka pokazuje, jak ogromne znaczenie ma sama frekwencja, ale czy taki wynik można traktować jako polityczne zwycięstwo burmistrza, skoro ponad 95% jednak głosujących chciało jego odwołania, a do ważności referendum zabrakło niewiele?
0: Porównując te dwa referenda, na pewno tutaj mówimy też o dużo, dużo mniejszej miejscowości, ale wynik referendum, który jest wynikiem, gdzie 90% ponad wskazuje, że nie, jest wynikiem, który bez wątpienia jest co najmniej żółtą kartką. Ale też trzeba wziąć pod uwagę zapis artykułu 55, tutaj mówimy o punkcie drugim, i zweryfikować, ile tak naprawdę osób głosowało wcześniej na tę osobę i dopiero na tej podstawie obliczyć dokładnie, ile to mogło być głosów, co z kolei w obliczeniu czy w starciu procentowym z całością uprawnionych do głosowania da nam jednolity obraz. Więc jednoznacznie nie da się odpowiedzieć na to pytanie, czy jest to całkowicie żółta czy czerwona kartka, czy jest to ostrzeżenie. Niemniej jednak na pewno fakt, że zagłosowało tyle osób na nie, świadczy o tym, że coś dzieje się, czy zadziało się, co spowodowało, że osoby są niezadowolone. Ale tak jak mówię, każdy przypadek referendum lokalnego ma charakter niezwykle indywidualny, bo czynniki decydujące o ocenie poszczególnych władz są czynnikami, które mogą być wypowiedziane tylko i wyłącznie przez mieszkańców. My wszyscy jako komentatorzy czy też obserwatorzy świata polityki nie jesteśmy w stanie te niuanse w każdej gminie, powiecie czy mieście wnikać. Stąd ta ocena może być tylko i wyłącznie subiektywna. Natomiast pewne schematy, pewne oczywiście mechanizmy są widoczne w tych politykach czy w polityce lokalnej i one się powtarzają.
1: Kolejna rzecz, która tutaj budzi moje zainteresowania a propos samych referendów, ale też szerzej polityki krajowej, no bo jeżeli mamy polityków i mamy kampanie samorządowe, mamy kampanię parlamentarną, mamy kampanię chociażby prezydencką, to często z ust polityków słyszymy, wasz głos ma znaczenie, idźcie, zagłosujcie, frekwencja tutaj jest ważna, wybory są ważne, demokracja i tak dalej, i tak dalej. A jak przychodzi co do czego, do takiego bezpośredniego wydania demokracji, jakim jest referendum, to często obserwujemy kampanie zniechęcające

0: miejsce do głosowania, kampanie, których źródłem najczęściej są właśnie włodarze danych miast. Z czego to wynika?
1: To jest bardzo cenna uwaga, panie redaktorze. Tak właśnie zastanawiałem się, czy będziemy mogli wpleść ten wątek w dyskusję. Pan uprzedził fakt, za co dziękuję. Natomiast tak, to jest fakt. Dla tych, którzy walczą o władzę, ważne jest to, aby była jak najwyższa frekwencja. I rzeczywiście są pełni takich zachęcających haseł, żeby iść do głosowania. Z kolei, gdy już tę władzę mają w swoich rękach, to jest moment, w którym zależy im na tym, aby właśnie to referendum nie było ważne w rozumieniu warunków, które są w artykule 55 ustawy o referendum lokalnym, ustawa z 2000 roku, przypominam. I to jest pewien rodzaj hipokryzji politycznej, z którą mamy do czynienia. Bo to pokazuje, w jaki sposób politycy traktują wyborców. I niestety muszę tu być bardzo ostry w swojej wypowiedzi. Część polityków traktuje swoich wyborców jako, przepraszam za to wyrażenie, ale muszę to powiedzieć, narzędzie do utrzymania władzy. I my jako społeczeństwo bardzo dobrze, że mamy narzędzie w postaci referendum, zwłaszcza lokalnego, bo możemy polityków właśnie rozliczyć i dwa, zapamiętać na przyszłość, w jaki sposób żonglowali pojęciem demokracji po to, aby osiągnąć bądź nie osiągnąć jakiegoś konkretu. Ja zadam jeszcze jedno pytanie do całego społeczeństwa, do radiosłuchaczy, do nas wszystkich. Czy nie warto przy okazji tego, że pan prezydent zapowiada debatę na temat konstytucji, czy nie warto zapisać w nowej konstytucji, jeśli kiedykolwiek taka będzie, zapisów dotyczących referendum krajowego? A może powinniśmy się zastanowić nad możliwością rozliczania posłów, a może powinniśmy się zastanowić nad możliwością rozliczania senatorów, a może to jest właśnie czas, i ja bardzo byłbym za tym, aby w Polsce taka debata powstała, abyśmy wreszcie referendum ogólnokrajowe spróbowali poszerzyć o możliwość rozliczania ze swoich obietnic polityków, których oglądamy na centralnych szczeblach administracji krajowej. Ja wiem, panie redaktorze, że spora część polityków, która mnie teraz słucha, powie: utopia, tego się nie da zrobić. I właśnie to, że moje słowa mogą dla niektórych polityków wydawać się utopijne, to jest właśnie dowód na to, że wielu polityków traktuje władzę jako swój atrybut, który chcą za wszelką cenę utrzymać, nie licząc się z opinią społeczeństwa.
0: Szkoda, bo powinni się kierować przede wszystkim interesem naszego kraju, ale jak to w praktyce wygląda, to dobrze wiemy. Doktor Paweł Ramiączek, prawnik, administratywista, Uniwersytet WSB Merito, był naszym gościem. Bardzo dziękuję za naszą rozmowę. Życzę dobrego dnia.
1: Uprzejmie dziękuję. Pozdrawiam wszystkich serdecznie.
0: A teraz o kwestiach dotyczących pogody. Pochmurno to jedno, to wiemy, ale podczas minionej doby na terenie kraju strażacy interweniowali prawie 1500 razy. Część działań była związana z gwałtownymi zjawiskami pogodowymi. Nad Opolszczyzną przeszły burze. Zostały uszkodzone budynki, zerwane linie elektryczne i zablokowane drogi. O szczegółach mówili na konferencji prasowej przedstawiciele służb.
2: Niesamowitą tragedią, która po raz wtóry nawiedziła Balcerzowice, to jest chyba jedyna miejscowość w Polsce, która drugi raz w ostatnich kilkunastu latach została dotkniętą trąbą powietrzną. Straty są katastroficzne. To jest naprawdę obraz wywołujący dreszcze. I od wczoraj skutecznie, mam nadzieję, walczymy z tym żywiołem przy pomocy wszystkich służb, straży pożarnej, policji, dzisiaj nadzoru budowlanego. Jest to zaangażowany zarządzania kryzysowego gminy, powiatowy, była wczoraj pani wojewoda Monika Jurek. Dzisiaj dzisiejsze nasze działania skupiły się przede wszystkim na zabezpieczeniu budynków, które wczoraj prowizorycznie zostały zabezpieczone. Robimy wielką akcję sprzątania tego krajobrazu postapokaliptycznego, który się stał, i staramy się zabezpieczać to, co jest, bo bardzo dużo niebezpiecznych elementów na drzewach, które strażacy skutecznie ściągali, i zbieramy ogromne ilości gruzu, nie wiem, śmieci potornadowe, jeśli jest takie określenie, które też sukcesywnie wywozimy do utylizacji. Całością akcji dyryguje pan komendant Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej w Szelcach Opolskich, pan Paweł Poliwoda, któremu oddam głos.
3: Tak, moi drodzy.

0: Państwo, dzisiaj kontynuujemy akcję, która rozpoczęła się wczoraj po tym zdarzeniu związanym z gwałtownym wiatrem. Dzisiaj w działania zaangażowanych jest 7 zastępów w sile 35 ratowników. Działania, na które się dzisiaj koncentrujemy, to usuwanie zwisających jeszcze niebezpiecznych elementów, czy to z drzew, czy to z połaci dachowych. Działania te przynoszą już skutek i za chwilę będziemy pewnie w ciągu najbliższych godzin kończyć te działania, dlatego że wszystkie te obiekty, które mogliśmy zabezpieczyć, zostały już zabezpieczone. Prognozy, które mamy dostępne, mówią o opadach deszczu, dlatego postaraliśmy się o to, żeby te obiekty, które da się zabezpieczyć, były zabezpieczone w sposób właściwy. Wszystkie te działania, które tutaj prowadziliśmy, były właściwie materiałowo zabezpieczone przez przedstawicieli samorządu, zatem nie mieliśmy tu jakichś większych trudności. Dla nas najważniejszą informacją jest to, że w całym tym zdarzeniu, pomimo jego ogromu i ogromnej siły, nikt nie został poszkodowany. A te straty materialne, które tutaj są rzeczywiście dużych rozmiarów, pewnie w najbliższym czasie uda się naprawić. Dziękuję.
1: Ja też bardzo serdecznie dziękuję tutaj wszystkim strażakom i zawodowym, i naszym ochotnikom z terenu gminy Ujazd i ze gminy Ościennych, którzy tutaj do późnych godzin nocnych zabezpieczali teren, dzisiaj też od wczesnych godzin porannych dbają o bezpieczeństwo mieszkańców, wspomagają ich. Chcemy, żeby tutaj każdy poszkodowany wiedział, że ma w nas oparcie i może na nas liczyć. Dziękujemy też za wsparcie Policji w Szczelcach Opolskich, która też cały czas zabezpiecza ten teren, i oddaję głos panu naczelnikowi.
2: Dzień dobry, Aspiran Warszewski, Komenda Powiatowa Policji Strzelce Opolskie. Od wczorajszego zgłoszenia wspólnie ze strażakami walczymy tutaj, staramy się zapewnić bezpieczeństwo mieszkańcom. Skupiamy się głównie na udrożnianiu płynności ruchu i zabezpieczeniu wszelkich prac oraz zabezpieczeniu przed dostępem osobom postronnym, które tutaj mogły przyjść, takich przysłowiowych gapiów, którzy mogliby tutaj przeszkadzać i utrudniać wykonywanie czynności. Na pewno pozostaniemy tutaj jeszcze długo. Będziemy służyć tutaj mieszkańcom pomocą w zabezpieczeniu ich majątku do czasu, aż naprawią swoje szkody i sami będą mogli sobie pomóc. Dziękuję.
3: A do tego tematu niejednokrotnie będziemy wracać w Polskim Radiu 24, śledzić na bieżąco dla Państwa prognozę pogody w całym w zasadzie kraju, ale też o 15.30 połączymy się z profesorem Bogdanem Chojnickim, klimatologiem. Warto zostać z nami.
4: Reklama.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
6: Barbara, kupiłem taniej.
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
8: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
9: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
8: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
10: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
8: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
10: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
11: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
12: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
13: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
14: Mama była smutna i zmęczona.
12: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
15: Zdrowid.

0: reklamie. To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Cieszyli się po zwycięstwie klubu w Lidze Mistrzów, doprowadzili do zamieszek. Prawie 800 osób zatrzymanych we Francji. Ministerstwo Obrony pomoże Polce chorej na nowotwór. Wojskowy samolot zostanie wysłany po nią do Pekinu. Jutro Dzień Dziecka, ale dziś z tej okazji premier zaprosił najmłodszych do ogrodów swojej kancelarii. Minęła 15. Damian Szpyra, zapraszam. Rośnie bilans rannych i zatrzymanych po zamieszkach we Francji. Władze poinformowały również o jednej ofierze śmiertelnej. Zamieszki rozpoczęły się po zwycięstwie klubu Paris Saint-Germain w piłkarskiej Lidze Mistrzów.
2: W całej Francji zatrzymano 780 osób, w tym niemal 500 w Paryżu, za plądrowanie sklepów, akty wandalizmu i ataki na służby porządkowe, w których rannych zostało 57 funkcjonariuszy. Według nieoficjalnych relacji policjantów chaos na ulicach siały bandy z imigranckich przedmieść. Podczas zamieszek w Paryżu doszło do kilku poważnych wypadków drogowych. W jednym z nich zginęła jedna osoba. Mimo wielkiej mobilizacji służb, skala zamieszek okazała się większa niż po ubiegłorocznym sukcesie PSG w Lidze Mistrzów. Służby interweniowały w ponad 70 gminach oraz 15 dużych miastach. To dość wysoka liczba, przyznał szef francuskiego MSW Laurent Nunez, podkreślając jednocześnie, że ogólnie sytuacja była pod kontrolą. Część opozycji oraz przedsiębiorcy, którzy ponieśli straty podczas zamieszek, oskarżają rząd o bagatelizowanie problemu. Coraz częściej słychać głosy domagające się dymisji ministra spraw wewnętrznych oraz zamknięcia pól elizejskich podczas piłkarskich wydarzeń. Stefan Folzer, Polskie Radio.
1: Jutro rano samolot wojskowy poleci do Chin po Polkę, która od wielu dni leży w szpitalu w Pekinie. U studentki sinologii w kwietniu wykryto nowotwór, teraz leży w śmiączce. Ta pomoc to nasz obowiązek, podkreślił wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz w mediach społecznościowych. Podziękował także wszystkim osobom zaangażowanym w uzyskanie wymaganych zgód oraz współpracę z chińskimi lekarzami. Zaapelował również o wsparcie i trzymanie kciuków za powodzenie całej operacji. 3 miesiące w areszcie spędzi mężczyzna, który wywoływał fałszywe alarmy. Wcześniej MSWiA poinformowało, że to znany warszawski adwokat. Podczas działań w mieszkaniu mężczyzny funkcjonariusze znaleźli niebezpieczne przedmioty, mówi podinspektor Ewelina Gromek-Oćwieja z warszawskiej policji.
3: W lokalu podejrzanego śledczy znaleźli m.in. laptopy, pendrive, karty pamięci, telefony komórkowe, także odznaki służb. W mieszkaniu znajdowała się również różnego rodzaju broń, jej elementy oraz amunicja. W użytkowanym przez 48-latka pojeździe funkcjonariusze odkryli amunicję i 10 pocisków artyleryjskich.
1: Z informacji policji wynika, że podejrzany wysyłał zgłoszenia dotyczące rzekomych przygotowań do ataków na prezydenta i ministra spraw zagranicznych. Mężczyźnie grozi do 8 lat więzienia. Kraina przygód i niespodzianek dla najmłodszych i ich opiekunów. Tak właśnie teraz wyglądają ogrody Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i część Alei Ujazdowskich. A to z okazji przybadającego jutro Dnia Dziecka. Gości powitał i później z nimi rozmawiał premier Donald Tusk.
4: Dużo nas jest. Barcelona i Pięciu, ale musimy się trochę schylić. Ci przed chwilą śpiewały Lucy in the Sky, with Diamond.
5: Tak. Mógłby pan się nam tutaj wpisać do kroniki?
4: Tylko podpis?
5: Ja pan chce.
4: Czy dla kogoś?
5: Dla wytalentowanych MFM.
4: Dla wytalentowanych.
1: Dla najmłodszych przygotowano konkursy, zawody, spotkania ze sportowcami, ale nie tylko. W czasie wizyty można się dowiedzieć też, jak działa robot, sprawdzić, jak działa mobilne laboratorium naukowe, jak również tajniki kuchni molekularnej. Piknik rodzinny w ogrodach Kancelarii Premiera trwa do 17, a ostatni goście mogą wejść do 16.
0: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: Uwaga na burzę. Zagrzmi w pasie od południowej części województwa lubuskiego, Dolny i Górny Śląsk, aż po Małopolskę. Podobnie będzie też w warmińsko-mazurskim, Podlasiu i wschodniej części Mazowsza. Poza tym słonecznie, choć miejscami na północy i wschodzie może przelotnie popadać. Na termometrach przeważnie od 17 do 19 stopni. Cieplej w Dolnośląskiem, tam do 23, a chłodniej nad morzem, tam około 13.
0: Klimat.
1: Bardzo zła jakość powietrza jest w

0: W Łebie w województwie zachodniopomorskim, w pozostałej części kraju stan powietrza jest dobry i bardzo dobry. Prawie 56% energii w krajowej sieci pochodzi ze źródeł odnawialnych, głównie ze słońca. Zielone godziny potrwają jeszcze przez godzinę. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej podkreśla, że pomimo opadów, które lokalnie w ciągu ostatniej doby przekroczyły 20 mm, sytuacja hydrologiczna w Polsce pozostaje bardzo trudna.
1: Klimat. Polskie Radio 24.
2: Słowem wszystko. W repertuarze.
3: Słuchają Państwo Polskiego Radia 24, a przed nami jak zwykle w niedzielę o tej porze nasza audycja teatralna w repertuarze. Martyna Podolska, dzień dobry. Bardzo, ale to bardzo się cieszę, że w naszym studiu dwie gościnie. Reżyserka Pamela Leończyk, dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: Pisarka, dramatopisarka Agnieszka Szpila, dzień dobry.
5: Dzień dobry.
3: A już tłumaczę, dlaczego się cieszę. No, z jednego powodu, bo będziemy rozmawiać o zbliżającej się premierze, no to jak premiera to zawsze święto i radość. A z drugiej strony cieszę się, bo się nie znamy. To znaczy ja oczywiście znam wasze prace i spektakle i teksty, ale jeszcze nigdy nie miałyśmy przyjemności rozmawiać, zwłaszcza w studiu, a przecież te pierwsze razy są niezwykle inspirujące i mam głęboką nadzieję, że dla naszych słuchaczy to nasze spotkanie też będzie inspirujące. Inspirujące do tego, żeby wybrać się do teatru, żeby pójść na spektakl, który wspólnie przygotowujecie w Łaźni Nowej w Krakowie. No i przede wszystkim, by zaznajomić się z, myślę, że ważnym tematem, wokół którego budujecie tę opowieść. No i teraz muszę wypowiedzieć tytuł przedstawienia w piątek premiera. Larwy. Same słyszycie, pewnie państwo też, no larwy. No, no to słowo w zależności od emocji ma dwojakie znaczenie. No z jednej strony larwy, czyli Agnieszko?
5: Robale.
3: No, a z drugiej strony larwy, no to tak się nieładnie mówi, nie? Czasem o kimś.
4: O kobietach.
3: O tak. Kobietach.
4: O kobietach, ale też naszych bohaterkach, które same o sobie mówią w ten sposób i w zasadzie odzyskują też to słowo dla siebie w ramach tego spektaklu czy tego tekstu.
3: Czyli chcecie powiedzieć, że będziecie właśnie korzystać z tej dwoistości tego słowa, Agnieszko?
5: Tak, bardzo. Chodzi o to, aby nawet te larwy nigdy nie stały się upragnionymi dorosłymi osobnikami, tylko żeby w tej formie swojej niedopoczwarzonej, nie wiem jak to powiedzieć, niedokonanej, pozostały, aby mogły wykonać zadanie, które jest bardzo im potrzebne, a też i potrzebne no, nam wszystkim do przetrwania, bo to one są mutantkami systemu przede wszystkim.
4: Tak, ja mogę dodać w tym kontekście tytułu i tego słowa taką prywatną rzecz, bo jak moja mama dowiedziała się, że robię spektakl o tytule Larwy, to powiedziała, ale dlaczego? Przecież to jest takie straszne słowo. Ja kiedyś usłyszałam jako młoda osoba, że ktoś mnie nazwał larwą. No i właśnie pomyślałam sobie, że to jest w ogóle jakiś taki bardzo ważny też dla mnie tytuł z tego względu, że próbuję w pewien sposób odzyskać dla mojej mamy to słowo, w jakiś taki inny sposób pokazać siłę, która drzemie w tym pojęciu, który może być właśnie czymś, co rozmontowuje system, który nas w pewien sposób też, no nie wiem, tłamsi czy ogranicza, też dyscyplinuje. I mojej mamie ta interpretacja i ten pomysł się też jakoś bardzo spodobał i tak czułam, że dla niej to jest w ogóle jakaś taka historia z bardzo dalekiej przeszłości, która była bardzo niewygodna, a teraz mamy taką szansę, żeby wspólnie spojrzeć na to pojęcie, czy na to słowo na nowo.
3: To jest ciekawe, bo właśnie myślałam o tym waszym tytule, bo rzeczywiście to słowo ma pejoratywne znaczenie, tak. A z drugiej strony przecież to jest pewien etap. Etap
5: ogóle
3: powstawania też i piękna, bo przecież larwa motyla, tak? I motyl potem staje się pięknem.
5: Mnie to się też bardzo podoba to odniesienie zarówno do kobiecości, jak i twoja opowieść o matce, bo rzeczywiście w tych larwach i w tym tekście moim i w adaptacji dokonanej przez Darię Sobik, wspaniałej adaptacji, czytałam ją, ta dwoistość jest super ważna. Dlaczego? W Polsce system polityki społecznej opiera się głównie na matce Polce i na takim charytatywnym modelu, który jest bardzo toksyczny, bardzo patologiczny, chodzi

0: o to, żeby ktoś z przywileju coś rzucił tym najniższym jakby szczeblu i dzięki temu utrzymał swój przywilej, a jednocześnie zablokował wszystko na zmianę, na rozmontowanie systemu, który wymaga zmiany. Stąd na przykład ja jako matka OZN no, spotykam się z tym, że ten system jest zabetonowany na stałe, rozmontowanie bardzo patologicznych przepisów i praw jest prawie niemożliwe, dopóki się tej matki Polki pomnika nie zburzy. I larwy są właściwie taką próbą, to wiem, że może brzmieć kontrowersyjnie, rozwalenia tego pomnika, bo ten pomnik nie my sobie zbudowałyśmy, tylko nam zbudowano ten pomnik i tam w tej formie jest jakieś pragnienie, aby nas utrzymać. A larwy są matkami, które nie zgadzają się w ogóle już na dalsze pozbawienie się tej autonomii reprodukcyjnej. One nie chcą swoimi emocjami, swoją psychiką, swoim ciałem żywić tego, co patologiczne w tym systemie. One chcą z tym całkowicie zerwać i podobnie, jeśli chodzi o kategorię kobiecości, to larwy są jakby zerwaniem z tą kobiecością. To nie jest spektakl o emancypacji, tak jak to heksy na przykład były. To jest spektakl o mutacji. To jest tekst o mutowaniu, a nie o emancypacji, więc w tym sensie on nie jest feministyczny, tylko bym bardziej powiedziała, że on jest taki posthumanistyczny, bo feminizm wydaje mi się w Polsce, też nie chcę tak tutaj ryzykować takich dużych tez, ale on nie jest intersekcjonalny najczęściej. On jakoś utknął, mam wrażenie, w takiej właśnie drugiej fali. Dzieje się przemoc też w tym feminizmie, dużo różnych złych rzeczy, więc to nie jest o feminizmie tak rozmontowanie.
1: No teraz
0: o rozmontowaniu
1: kobiecości. Niektórzy boją się nazwać, że są feministkami, bo nie chcą przywiązywać tego drugiego, kolejnego znaczenia do tego słowa, a przecież sam feminizm w sobie ma bardzo pozytywne znaczenie.
0: Jeśli
1: ale
0: jest nim czułość, kruchość, troska, tak, właśnie my to
1: a czasami chyba to gdzieś tak ucieka z tych horyzontów. Ale jeszcze powiedzmy, czy przybliżmy, Pamelo, bo Agnieszka użyła słowa mutacja i tak dalej, ale to jest jednak opowieść o kobietach.
2: O osobach. To nie jest. Oczywiście bohaterki są nazwane też w tekście matkami i funkcjonują w instytucji o nazwie Kokon, która ma wspierać, a jednocześnie je w pewien sposób dyscyplinuje i stwarza ramy, które są ograniczające. I rzeczywiście w opowiadaniu pojawiają się tam postaci kobiece. Ale my to też w pewien sposób rozpuszczamy i staramy się używać określeń, które wykraczają poza płeć, bo też matkami mogą być osoby, które się nie identyfikują jako kobiety na przykład. Poza tym też zależało nam na tym, żeby nie rozdzielać bardzo mocno tej perspektywy męskiej i kobiecej i nie używać tej binarności jako broni, tylko pokazać, że my wszyscy funkcjonujemy w systemie społecznym, który zarówno mężczyzn, kobiety, jak i wszystkie osoby po prostu traktuje w sposób przemocowy i to, na czym nam jakoś bardzo zależy, to to, żeby właśnie nie iść tą drugą falą, tylko próbować przemycać taką ideę, w której to nie kobiety walczą z mężczyznami, ani mężczyźni nie walczą z kobietami, tylko jest coś pomiędzy, czy jest jakaś perspektywa w przyszłości, być może jakiegoś spotkania, które jest możliwe, które jest w jakiś sposób związane właśnie z czułością, z troską, z widzeniem siebie wzajemnie. I myśląc o feminizmie intersekcjonalnym, czyli takim, który podejmuje też wszystkie konteksty, które są związane z przemocą stosowaną wobec kobiet czy wobec osób różnych, myślimy o tym, że to właśnie nie sami mężczyźni jako osoby są źródłem zła, tylko tak ujmując to już bardzo generalnie patriarchat, który po prostu w pewien sposób nas sformatował i ogranicza nasze możliwości też rozwoju po prostu i spotkania, że ten system sprawia, że my nie jesteśmy w stanie się spotkać i buduje między nami jakiś rodzaj też barier, które być może faktycznie by się nie wydarzyły, gdyby nie to, że jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że kobiety robią takie rzeczy, a mężczyźni są tacy i traktują kobiety w taki sposób, że to jest wszystko o jakimś rodzaju przeświadczenia, przekonania na temat płci i na temat ról społecznych, na temat ról genderowych.
1: A gdzie w tym wszystkim jest cielesność?
0: To jest Agnieszko. Pytanie. To, o czym mówi Pamela, sprowadza się w cielesności do tego, że

0: że niemożliwe jest znalezienie bliskości pomiędzy tymi osobami. To jest jakby uniemożliwiona bliskość, bo wszystko opiera się wtedy na relacji władzy, przemocy kogoś wobec kogoś, nawet zagranej, ale ta cielesność w larwach, bo właśnie dlaczego larwy? Bo chodzi o to, aby ten projekt męskość i projekt kobiecość, takie dwa toksyczne produkty, można powiedzieć, czy kategorie patriarchatu, żeby ściągnąć z tego stadium dokonania kobieta, mężczyzna, do właśnie jakiegoś takiego przedstadium, takiego, kiedy to się jeszcze nie wykluło, bo tam jest możliwa kruchość. A jak jest kruchość, jak jest pęknięcie, jak jest szczelina w tej tożsamości, w tej kobiecie, w tym mężczyźnie i tak dalej, to wtedy, i zaraz jeszcze powiem jedną rzecz, to wtedy otwiera się, no ta szczelina otwiera się właśnie na jakąś możliwość bliskości, budowania wspólnoty, na inne doświadczanie cielesności. I jeszcze właśnie jedna ostatnia taką rzecz, na którą chciałam zwrócić uwagę, to, że moja osobista jakby taka intuicja krąży wokół tego, że w posthumanistycznej, takiej z końca antropocenu, czyli z końca jakby epoki, w której człowiek jest ustanowiony na samej górze w tej hierarchii, że trzeba cofnąć się albo zmienić perspektywę, żeby tego człowieka z siebie trochę wyrzucić i pozwolić sobie doświadczać bliskości z innymi, nie z pozycji ja człowiek, on człowiek, tylko po prostu jakiegoś takiego przepotwarzenia, bym powiedziała. No i mamy w filozofii tego też dużo, u Donny Haraway i tak dalej. Mamy cyborgi, mamy mutantów, mamy upłynnianie granic. No to wszystko jest bardzo potrzebne, żeby właśnie odczłowieczyć się, odkobiecić, odmęszczyć, nie wiem jak to powiedzieć, ściągnąć z siebie te cholerne kategorie i się zlarwić właśnie. Gdzieś larwić i skompostować to, co rozłożyć trupa tego patriarchatu właśnie, bo od tego są też larwy, one rozkładają toksynę.
1: Czyli właściwie trochę jakby wrócić do jakiejś takiej surowicy? Do jakiejś takiej surówki? Do czegoś takiego...
0: Takiej magmy, takiej jakiejś... substancji, która jeszcze nie ma tych naleciałości takich oświeceniowych, ja rozum.
1: No ale jakie to trudne, Agnieszko.
0: No, czy to jest możliwe? Easy peasy dla mnie, ale...
1: I teraz plotka głosi, tak a propos tej trudności, że to wasze przedstawienie też nie będzie łatwe.
2: Tak, może, nie wiem.
1: No, Pamela, opowiadaj. Zdradzaj.
2: Żeby jednak było przystępne i żeby każda osoba mogła rzeczywiście znaleźć coś dla siebie. To, do czego chciałabym jeszcze nawiązać, to jest ten obszar dominacji, że jedna strona dominuje nad drugą, bo to jest też rzecz, którą mapujemy i sprawdzamy w ramach tego spektaklu, że co to znaczy dominować, co to znaczy być obiektem władzy albo sprawować władzę nad kimś. Jak te role mogą się odwracać i w jaki sposób dominacja czy sprawowanie władzy nad kimś może być przyjemne też, może być też częścią doświadczenia seksualnego na przykład w sposób bezpieczny, zaopiekowany i troskliwy, w sposób taki, z którego można też wyjść, jeżeli to jest za dużo. I okazuje się, że też ten obszar właśnie sprawowania władzy, odwracania ról, czy szukania jakiegoś nowego sposobu ustanawiania tego power playa między osobami, jest też bardzo ciekawą podróżą dotyczącą właśnie rozmontowywania tego, do czego jesteśmy przyzwyczajeni w relacjach i tutaj znowu binarnie powiem damsko-męskich, chociaż u nas to się nie realizuje w taki bezpośredni sposób, ale rzeczywiście staramy się znaleźć też w tej dominacji, ją odzyskać w jakiś sposób i sprawić, żeby ona mogła stać się narzędziem budowania zaufania i czułości, co jest w ogóle też dosyć ciekawe, bo nam się kojarzy dosyć też, myślę, pejoratywnie rodzaj dominacji czy korzystanie z takich aktów, które mogą być postrzegane jako przemocowe, a jeżeli są realizowane w formie bardzo bezpiecznej, mogą okazać się czymś, co buduje relacje na głębszym poziomie i takich rzeczy też próbujemy w tym spektaklu.
1: Ale to wtedy chyba musi pojawić się takie kluczowe słowo. Zgoda?
2: Consent.
0: Ona się zresztą też wywodzi z BDSM. No to jest jakby sam początek zgody, czyli konsentu. To są praktyki

0: i BDSM-owe tam to powstało, więc to my wracamy tak jakby do źródeł, odzyskujemy te źródła. No tak, trochę tak.
1: Czyli seksualność też będzie tematem waszego przedstawienia.
2: Tak, będzie, ale też to, co chciałabym powiedzieć, to to, że w trakcie procesu naszego teatralnego przez pierwszy miesiąc pracowaliśmy bardzo silnie właśnie ze zgodą i z konsentem i że częścią w ogóle dynamiki procesu teatralnego było znajdowanie takich przestrzeni, które byłyby dla nas w porządku, a które już by nie były w porządku, więc w procesie też jest koordynatorka scen intymnych, jest konsultantka scen intymnych, więc też myślę, że z tego obszaru, ja na przykład czuję, że się bardzo wiele nauczyłam też takiej pokory wobec granic, ale też tego, że czasami te granice są w innych miejscach niż ja sobie wyobrażam, że są, że czasami osoby w momencie, kiedy jest bezpieczna sytuacja stworzona teatralna, to mogą sobie pozwolić na bardzo wiele i to nie jest przekroczenie wtedy, to jest poczucie, że ja jestem w jakimś rodzaju wolności i ryzyka twórczego, który sprawia, że te jakości, które proponujemy, są jeszcze bardziej intrygujące, czasami są zaskakujące i trudne, ale oczywiście robimy to też z jakąś myślą, koncepcją, która mam nadzieję, że się zrealizuje.
1: Mówisz o tym procesie twórczym, ale ja po przeczytaniu i tekstu Agnieszki, i po przeczytaniu scenariusza i słuchając tego, co mówicie, a nie są to łatwe tematy, od razu mówię i też przyznaję się do tego, że zastanawiałam się, w jaki sposób poprowadzić z wami tę rozmowę, ale myślę tak sobie po tym wszystkim, że fajnie by było, żeby widzowie, wychodząc z waszego przedstawienia, właśnie zastanawiali się, czy zadawali sobie pytanie, gdzie jest ta ich granica, i zaczęli w myślach przygotowywać się na różne okoliczności, bo to przecież dany moment, dana chwila i dana okoliczność, spotkanie takiego, a nie innego człowieka, bycie w tym miejscu, a nie w innym, wpływa na to, jak my się zachowujemy. I może właśnie wasz spektakl będzie też przyczyną do takiego głębszego zastanawiania się nad tym, a może nawet przemyślenia sprawy, gdzie są te nasze granice, jak je rozumiemy i na co w danych sytuacjach tak na spokojnie w domu, myśląc o tym, moglibyśmy się zgodzić, a na jakie nie. Co się będzie działo? Spektakl dla widzów dorosłych, to po pierwsze ustalmy, tak. A po drugie?
2: Tak, historia się opiera o opowiadanie Agnieszki, czyli jest oś fabularna, która opowiada o matkach, które trafiły, samotnych matkach, które trafiły do domu samotnej matki w Milanówku. Jest to dosyć surrealistyczna przestrzeń i cała sytuacja jest dosyć surrealistyczna, ponieważ w tym Milanówku wchodzi zarządzenie dotyczące właśnie ograniczenia reprodukcji owych matek i to jest taki główny plot, wokół którego się gdzieś poruszamy. Oprócz tego, z obszaru takiego bardziej niefabularnego, tam dzieją się rzeczy po prostu pomiędzy tymi larwami. I one szukają swojego z jednej strony głosu, z drugiej bliskości między sobą i negocjują różne praktyki, które mają wpływać na ich dobrostan. Podważają też bycie matką i to, jakimi matkami są. Szukają też nowego sposobu na to, żeby budować relacje ze swoimi dziećmi. To jest też bardzo ważny wątek, zarówno w opowiadaniu Agnieszki, jak i w tym spektaklu, że rzeczywiście ten temat, seksualność kontra seksualność matki, kontra perspektywa dziecka jest jakimś takim ważnym wątkiem, jak godzić te dwa światy, w jaki sposób kobieta czy osoba może być spełniona seksualnie, czy eksplorować swoją seksualność w kontekście bycia społecznie uwarunkowaną
3: matką Polką.
2: Tak, więc tak jakby to jest też taki obszar, który na pewno się tutaj tematyzuje. Na pewno ważnym wątkiem jest też forma, którą przyjmujemy, bo jest to spektakl, który z jednej strony flirtuje z teatrem dramatycznym, ale również korzysta z takich form postoperowych, bo mamy w ekipie śpiewaczkę operową, która jest przedstawicielką tej instytucji Kokonu i ona zapewnia, powiedzmy, taką muzyczną warstwę spektaklu, która jest absolutnie znakomita i piękna, też zmiksowana.

0: Anna, to nie będą klasyczne, znaczy będą klasyczne utwory, które też muzyczka Magdalena Sowul zmienia i reinterpretuje. Bardzo ważnym elementem też jest poruszające się ciało, czyli warstwa choreograficzna. Dużo będzie ruchu, dużo nowej, wspaniałej choreografii, którą przygotowuje Daniel Leżoń. No i tak, no i to jest taka opowieść przede wszystkim o, z mojej perspektywy, o szukaniu swojego z jednej strony głosu, czy możliwości wypowiadania swojego głosu, ale z drugiej też o bliskości, o budowaniu wspólnoty, o tym, że to nie jest takie łatwe, binarne rozróżnienie, do którego przywykliśmy, tylko gdzieś o wiele bardziej skomplikowane. Mam nadzieję, że te niuanse, o których dzisiaj rozmawiamy, też przejdą, bo to jest bardzo trudne w ogóle uchwycić właśnie taką zniuansowaną naturę relacji, w których się obecnie poruszamy, żeby właśnie nie wpaść w taki łatwy podział, co jest dobre, co jest złe.
1: I na koniec, może to dobry moment, żeby na koniec wbić szpilę, bo no, dobiega 15:30, jest niedziela, w tym momencie wiele z matek gotuje ziemniaki, przygotowuje schabowe i słuchają naszej rozmowy w Polskim Radiu 24 w repertuarze i zastanawiają się, co te trzy kobity w tym radiu opowiadają, jak tu się wyrwać z tego gotowania ziemniaków, jak tu wyjść z domu, jak tu w ogóle znaleźć czas, chęci, żeby pójść na przykład do teatru. O tym wyzwoleniu się też będzie opowiadał wasz spektakl?
0: Na pewno, na pewno. One są, mam wrażenie, że te matki, one są na początku już jakoś niesubordynowane.
2: No one są jednak milfami, tak są określone w opowiadaniu, czyli są, mogę ten skrót, tak? Mother, I would like to.
1: Wszystko już wypipczane jest.
2: Czyli, no, ale nawet te matki, które jakby może i nie wiem, że dla nich seks nie jest ważny, bo przecież są też takie matki. To może przyjdą i na przykład odkryją taką sensualność i jakby takie pole bliskości, które byłoby dla nich ważne i może uświadomią sobie, że z tym mężczyzną, z którym są, lub nie wiem, kobietą, jakąś tam osobą, nie są w stanie zrealizować tego, a mają ochotę i wtedy wszystko rzucą i pójdą.
0: Świat. Ja jeszcze tylko dodam.
1: Niedziela, 15.
2: Tłuczki zostaną, mięso zostanie i krew rozbryźnie się na parapecie.
1: Ja ale nie mamy jeszcze nic nie myślimy złego na temat ziemniaków.
0: Nie, absolutnie. My to rozumiemy i wiemy, jak trudne to jest. I oczywiście trochę fantazjujemy na temat różnych światów możliwych też w tym spektaklu. Myślę, że to jest też istotne, żeby zachęcić osoby do oglądania tego spektaklu też z perspektywy tego, że ta seksualność nie musi być konwencjonalna, związana z pornografią, która też w pewien sposób nam demonizuje albo ustawia percepcję tego, jak powinny akty seksualne wyglądać. Być może nie muszą tak wyglądać, być może jest tam, na pewno jest, ja o tym już wiem, jest tam bardzo wiele rzeczy do odkrycia, które są piękne, które są o trosce, o bliskości i o zaufaniu, a niekoniecznie są kojarzone czy pokazywane w sposób bardzo taki ostry czy wulgarny, który być może dla wielu osób jest po prostu czymś zbyt dużym do zaakceptowania. Nie?
1: W piątek premiera. Zapraszamy Państwa serdecznie do Krakowa, a w naszym studiu po raz pierwszy i mam nadzieję, że nie ostatni, Agnieszka Szpila.
2: Dziękuję bardzo za zaproszenie i do usłyszenia.
1: Pisarka, dramatopisarka i reżyserka Pamela Leończyk.
0: Dziękuję za rozmowę.
1: Martyna Podolska, to było w repertuarze w Polskim Radiu 24. Do usłyszenia.
3: W repertuarze.
4: Reklama.
5: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
4: Po reklamie. Autopromocja.
6: Apetyt na życie. To fascynujące opowieści ludzi, którzy zmieniają nasz świat. Oddajemy im mikrofon, bo chcemy poznać historię o marzeniach, o drodze i o spełnieniu. I o tym, co

0: się za tym kryje. Bohaterowie programu to ludzie, którzy nie boją się sięgać po więcej. Zapraszam w każdą niedzielę o 17:05. Małgorzata Żuchowska.
1: Autopromocja. Tu Polskie Radio 24. Mamy 30 minut po godzinie 15, a wracamy do tego tematu, który Państwu obiecaliśmy, czyli obecna prognoza pogody, to jak ona będzie wyglądała w naszym kraju, ale przede wszystkim jakie są zagrożenia, jakie są ostrzeżenia z niej wynikające.
2: Stan dnia.
1: A razem z nami jest pani Agnieszka Prasek, rzecznik prasowy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: IMGW wydało nowe ostrzeżenia przed silnymi deszczami i burzami. Proszę powiedzieć więcej o szczegółach, jakie stopnie są tych ostrzeżeń, no i przede wszystkim, gdzie te ostrzeżenia obowiązują?
3: Na tą chwilę obowiązują już ostrzeżenia na północnym wschodzie, tutaj województwo warmińsko-mazurskie, podlaskie, północno-wschodnia część województwa mazowieckiego i tutaj mamy ostrzeżenia na burze i opady do około 20 mm i porywy do 60 km na godzinę. Także mamy wydane już ostrzeżenia tutaj właśnie na południowym zachodzie i południu na burze, którym mogą towarzyszyć intensywne opady deszczu do 40 mm, porywy wiatru do około 70 km na godzinę i po sobotnich burzach i przejściu trąby powietrznej właśnie w województwie opolskim ta trudna sytuacja także będzie miała miejsce w nocy, bo tutaj te ostrzeżenia wydane są od godzin nocnych i ta sytuacja będzie trwała do jutra, do godzin późno popołudniowych. Ale właściwie najbliższy tydzień przede wszystkim będzie bardzo dynamiczny. Będą występować gwałtowne zjawiska, burze, porwisty wiatr i intensywne opady deszczu. Co prawda będzie ciepło, temperatury powyżej 20 stopni, a nawet będą lokalnie dochodzić do 26 do 27 stopni.
1: Czyli warto na bieżąco w tym tygodniu będzie śledzić swój telefon, te ostrzeżenia, które Państwo wydajecie, ewentualne alerty, które właśnie w formie SMS-a na przykład przyjdą na nasz telefon komórkowy, żeby po prostu zadbać też może przede wszystkim o swoje bezpieczeństwo.
3: Dokładnie tak. W najbliższych dniach cały czas ta pogoda będzie bardzo dynamiczna, będzie właśnie dochodziło do groźnych zjawisk i ostrzeżenia meteorologiczne przede wszystkim mówią o prawdopodobieństwie wystąpienia zjawiska w konkretnym regionie. Natomiast jakby nie ma tutaj, nie wskazujemy tej maksymalnej siły wystąpienia konkretnego zjawiska, bo chociażby trąby powietrzne właśnie do takich należą. One występują bardzo lokalnie, zależą od uwarunkowania terenu. Także należy śledzić cały czas naszą przede wszystkim stronę meteo.imgw.pl i śledzić oczywiście telefon w razie przychodzenia właśnie alertów.
1: I szczególnie ostrożnym być, kiedy na przykład spędzamy, nie wiem, weekend czy kilka dni chociażby w górach, bo tam ta pogoda potrafi być bardzo zmienna.
3: Dokładnie tak. Na południu, przede wszystkim na południu, te warunki zależą właśnie od uwarunkowania terenu i w przeciągu z godziny na godzinę ta trudna sytuacja zmienia się bardzo szybko.
1: Trzymajmy się tych zaleceń, sprawdzajmy na bieżąco informacje dotyczące pogody i tych ostrzeżeń. Informuje o tym wszystkim nas rzecznik prasowy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, pani Agnieszka Prasek. Bardzo dziękuję. Życzę dobrego, spokojnego, pogodnego dnia. To chyba już nie, bo wiemy, że będzie pochmurno, ale dobrego, spokojnego dnia.
3: Dziękuję.
2: Gość Polskiego Radia 24.
1: A teraz nie tylko o pogodzie, ale również o klimacie. Razem z nami jest pan profesor Bogdan Chojnicki, klimatolog, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu. Panie profesorze, dzień dobry.
4: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
1: Ja zacznę od pytania dość oczywistego i pewnie wielokrotnie już pan profesor na to pytanie odpowiadał. Jak odróżnić pogodę od klimatu?
4: A to właśnie to odpowiem tak jak zwykle, że pogoda to jest taki, powiedzmy, chwilowy nastrój, natomiast klimat to już jest taki charakter, można powiedzieć. I rzeczywiście jest tak, że zmiana klimatu to zmiana charakteru ogólnego cyrkulacji warunków pogodowych, natomiast to się z tego charakteru przekładają się już konkretne nastroje. Dzisiaj, jak widać, w wielu miejscach bardzo dynamiczna, bardzo taka typowa dla wysokich temperatur i wilgoci pogoda.
1: Bardzo zmienna również, ale słyszeliśmy przed momentem, też pani Agnieszka Prasek mówiła to w Polskim Radiu 24, o tej trąbie powietrznej, która wystąpiła na terenie naszego kraju. Ja się zastanawiam, jak dochodzi też do wystąpienia

0: takich zjawisk, jak często dochodzi w Polsce, bo mam wrażenie, że traktujemy to mimo wszystko dość egzotycznie.
1: Tak, ale z drugiej strony, jak sobie poczytamy

0: pamiętamy tornada chociażby nad morzem. Natomiast tutaj rzeczywiście jest trochę większa szansa na to, że tornado się pojawi. Jak widać, tym razem się pojawiło. Warto też pamiętać o tym, w jakich warunkach powstają tornada, no bo tak naprawdę przyglądamy się lejkowi, ale jak sobie uświadomimy, że chodzi o gwałtowną ucieczkę powietrza do góry, no to troszkę tak jak z wodą wylewającą się z wanny, ona też formuje lejek, tylko w dół, zgodnie z siłą grawitacji. Tutaj działa atmosfera w odwrotny sposób, wszystko unosi się do góry i gdy powietrze odpowiednio się ze sobą zetrze, wywołując taki kręcący się proces, no to ten wirek potrafi na początku być poziomy, a później wyprostować się. Jak dotknie ziemi, czasami nie dotyka, jak dotknie ziemi, wtedy rzeczywiście mamy zniszczenia, bo te prędkości są tutaj olbrzymie. W tych regionach na początku XXI wieku zanotowaliśmy najsilniejsze tornado w historii Europy. W XXI wieku pamiętamy wtedy w skali Fujity, tej pięciostopniowej, było to tornado w skali 4. Dzisiaj pewnie to nie było tornado w skali 4, ale na pewno gdzieś pewnie w okolicach tak zwanej trójki mogło się pojawić. To jest takie trochę dobre miejsce na tornada, używając tego słowa dobre w cudzysłowie.
1: Ale też trzeba chyba zaznaczyć, że występowanie takich zjawisk w naszym kraju to nie jest nic nowego. Ja sam byłem świadkiem takiej trąby powietrznej, bodajże to był 2001 rok, wycieczka szkolna, byliśmy w Pezówce, to okolice też Zakopanego mniej więcej. I też takie zdarzenie wystąpiło. Ja widziałem, jak ten lej zaczął się formować na jednym ze zboczy, już dokładnie tego nie pamiętam, aczkolwiek później te zniszczenia, jak przez szybę autobusu gdzieś jadąc oglądaliśmy, no wywoływały, nie wiem czy strach, ale na pewno robiły takie negatywne, bym powiedział, wrażenie. No ale to był 2001 rok, to zaznaczam.
0: Tak, to znaczy największe tornado w 30 latach zaobserwowaliśmy, chyba 34 rok, jeżeli dobrze pamiętam, w Lublinie. I to było tornado we wspomnianej przeze mnie skali Fujity, w skali, to było piątka. I tam rzeczywiście były zniszczone domy, powywracane wagony kolejowe. To jest, bym powiedział, już taki, można powiedzieć, koniec świata, ręka Boża, można powiedzieć. Natomiast przepisem na to, żeby w ogóle coś takiego się zdarzyło, no to jest, tak mówiąc kolokwialnie, parne powietrze. I to w zasadzie dzisiaj nad Polską obserwujemy. To powietrze może nie jest zbyt ciepłe, chociaż tak prawdę mówiąc, to jest 20 parę stopni, do tego jest dużo wilgoci i w zasadzie takie powietrze, ono sprawia, że my się czujemy lekko, powiedzmy, zmęczeni, czasami lekko senni, natomiast to jest najbardziej, można powiedzieć, nerwowe, wręcz można powiedzieć dzikie powietrze. Przy odpowiednich warunkach zamienia nam się to w duże burze, często system burzowy, który przechodzi nad jakimiś okolicami. No i oczywiście takim zjawiskom muszą towarzyszyć, albo zdarza się, że towarzyszą właśnie tornada, już takie podmuchy silne wiatru, które działają w kierunku do góry. A wracając jeszcze do tych zniszczeń, proszę pamiętać, że to tak naprawdę nie powietrze niszczy, a najczęściej to, co powietrze uniesie, bo pamiętamy, że ta siła tego ciągu, ona jest tak duża, że jeżeli w to powietrze dostanie się jakiś ciężki przedmiot, nie wiem, deska, no to ta deska już będzie zawierać taką ilość energii, że po prostu może wszystko, co możliwe na swojej drodze spotkać, uszkodzić. I rzeczywiście te uszkodzenia wtedy są fatalne. Widać czasami po przejściu tornad też, że na przykład gdy przechodzą przez lasy, że drzewa są pozawijane bardzo mocno, no skręcone można powiedzieć, to też jest taki efekt tego wirującego powietrza, które z dużą prędkością chwyta za tą koronę, skręca to drzewo, no i wygląda to później no, naprawdę dramatycznie.
1: Myślę, że w ostatnich latach też możemy zauważyć taką tendencję, że mamy dość długie okresy, na przykład suszy, dość wysokich temperatur również. Mówię tu o tym okresie wiosenno-letnim przede wszystkim. A potem przychodzi nagle właśnie taka seria gwałtownych zjawisk pogodowych. Czy to staje się charakterystyczne dla naszego położenia, dla naszego kraju w tym momencie?
0: Tak, opisał pan to, czego się jeden z elementów, który absolutnie trzeba brać pod uwagę wraz ze zmianą klimatu, bo w obu przypadkach tym kluczem do zrozumienia, co się dzieje, jest odpowiednia temperatura. Gdy przestaje padać deszcz, a jest odpowiednio ciepło, to powietrze działa jak taka silna suszarka, powodując na przykład niedobory wody. Nazywamy to suszami. To widać w rzekach chociażby. Wspomniał pan o tym, że taka letnia pogoda. W wielu rzekach polskich mamy letnie, a nie wiosenne stany wód. Natomiast drugą odsłoną tej wysokiej temperatury to jest powietrze, które często zawiera w sobie dużą ilość wilgoci, jest parne. No i to są doskonałe warunki do powstania zjawisk burzowych. To właśnie też dzisiaj mamy okazję i będziemy mieli okazję obserwować. Także ostrożnie, bo im cieplejsze powietrze, tym taki zjazd.

0: zjawisk coraz więcej.
1: To kolejna rzecz, która tutaj nam się pojawia i była bardzo ważnym tematem w ostatnich dniach, cały czas w zasadzie jest. Ja tutaj mówię o tym, co wydarzyło się w powiecie wołomińskim. Wielki pożar, który objął kilkaset hektarów, zaangażowanych w to tysiące strażaków, tysiące w ogóle przedstawicieli różnych służb, ale też w debacie publicznej, medialnej przy tego typu zdarzeniach, przy takich dużych pożarach, często pojawia się pytanie o związek między zmianami klimatu a tego typu zdarzeniami. Czy możemy to w jakiś sposób tutaj połączyć?
0: Absolutnie tak. Pamiętajmy, że w Polsce płoną lasy wtedy, gdy zagrożenie pożarowe sięga zenitu. To ta słynna czerwona mapa Instytutu Badawczego Leśnictwa. Natomiast pamiętamy, że zaczyna się, czy w dużej mierze takie warunki tworzą się wtedy, kiedy ściółka jest bardzo sucha. Ta informacja o tej ściółce chrupiącej pod nogami to jest w zasadzie zawsze informacja bardzo ostrzegawcza. Dodać należy, że 90-95% pożarów wywołuje człowiek, intencjonalnie czy też nieintencjonalnie. No i w zasadzie mamy sytuację, w której to aktywność człowieka wywołuje pożar, natomiast zmiana klimatu z coraz suchszymi warunkami, szczególnie w lasach sosnowych, o których głośno w kontekście Wołomina, ale też i Puszczy Solskiej, tworzy warunki do takich zdarzeń. Także dalszy ciąg jest jeszcze bardziej dramatyczny, bo proszę pamiętać, że suchy las często zawiera nikłe ilości wody, więc strażacy, którzy przyjeżdżają, po pierwsze mają poważny problem, żeby ten pożar opanować, a czasami wraz ze zmianą klimatu to się dzieje coraz częściej. Mamy do czynienia z małą dostępnością wody. No trzeba pamiętać, że już wiele nadleśnic w Polsce musiało przebudować swój system przeciwpożarowy, bo zmiana klimatu sprawiła, że w wielu miejscach czy w punktach czerpania wody była woda, a trzeba było przemodelować, wyznaczyć inne ścieżki dostępu. To jest koszt zmiany klimatu, który my już ponosimy. No i to podwyższa ryzyko, a równocześnie jest dużym wyzwaniem dla służb pożarniczych, bo tu trzeba działać szybko i bardzo zdecydowanie. To jest poważne wyzwanie takie organizacyjne. No i jak wiadomo, społeczeństwo musi za te efekty zapłacić w podatkach.
1: Czyli pożary takie jak ten, o którym tutaj rozmawiamy, są coraz częściej, a może przede wszystkim skutkiem takich wielomiesięcznych procesów zachodzących wcześniej w środowisku.
0: I żeby nas dobrze nasi słuchacze zrozumieli, coraz częściej to powoduje człowiek. Natomiast intensywność tego i problemy z opanowaniem będą narastać wraz ze wzrostem temperatury. Innymi słowy, trochę jak przysłowie, że okazja czyni złodzieja, te warunki suszy, wysokich temperatur, a później jeszcze wiejącego wiatru, no budują taką sytuację, że jeżeli ten pożar ktoś wywoła, to jest o wiele trudniej z nim walczyć i to jest naprawdę poważne wyzwanie. Trzeba powiedzieć, że to też dzieje się w skali kontynentalnej, bo proszę sobie przypomnieć, że pożary, czy to w Grecji, czy w Hiszpanii, czy w Portugalii, często nasi strażacy jeżdżą pomagać swoim kolegom, no bo widać, że tutaj Unia Europejska z perspektywy globalnej, patrząc na zagrożenie pożarowe w Europie, no, buduje pewnego rodzaju systemy komunikacyjne, które pomagają lokalnie rozwiązywać problemy, no, które są coraz większym wyzwaniem, bo gorąco, bo sucho, bo sytuacja z dostępem do wody robi się coraz poważniejsza.
1: To o wodzie sobie porozmawiajmy w takim razie, no bo też często słyszymy, ja często czytałem o tym, że Polska jest jednym z krajów o najmniejszych zasobach wodnych w Europie. No i co to oznacza w praktyce i czy rzeczywiście mamy dziś do czynienia z poważnym kryzysem wodnym w naszym kraju?
0: My dopiero kryzys wodny zobaczymy w przyszłości, bo to, co dzisiaj oglądamy, niskie stany wód w rzekach, czy suche mokradła, czy brak wody w zbiornikach, na nas jeszcze nie robi wrażenia. Ale w wielu przypadkach wysoka temperatura prowokuje kopanie dziur i użytkowanie wód gruntowych. Tych wód gruntowych, one się nie odbudowują się w cyklu rocznym, krótko mówiąc, nie są odnawialne, więc koniec końców będzie taka sytuacja, że w wielu miejscach one się skończą. I wtedy zobaczymy, jak wygląda problem związany z wodą w Polsce, bo temperatura rośnie, prowokuje intensywniejsze parowanie. Na dziś żyjemy jeszcze w komfortowych warunkach, że niektórzy wykopują, czy to w kontrolowany, czy niekontrolowany sposób studnie i z niej korzystają. Ale kryzys wodny, taki prawdziwy, dopiero przed nami, kiedy wyczerpiemy zasoby wody, bo póki co dzisiaj spompowujemy wodę w sposób dość niewidoczny. Widać to na niskich stanach jezior, widać to na niskich stanach stawów, bagnach, ale to generalnie jakby ludzi nie interesuje, może nie niepokoi, bo nie dotyczy bezpośrednio tego, czy woda płynie z kranu. Natomiast ten deficyt narasta z roku na rok. To nie jest deficyt, to nie jest budżet, którym można dolać pieniędzy. Co roku tej wody mamy coraz mniej.

0: krajobrazie, a to prędzej czy później doprowadzi do takiej sytuacji, że sytuacja wodna robi się naprawdę bardzo trudna.
1: Ale to ponownie dotknijmy klimatu, takie mam wrażenie, no bo dlaczego kraj położony teoretycznie przynajmniej w umiarkowanej strefie klimatycznej, takiej jak Polska, zaczyna odczuwać tak silne skutki suszy, tak silne skutki również braku wody?
0: My nigdy nie mieliśmy dużo wody, to znaczy mieliśmy dużo bagien, ale od lat i to już nawet nie tylko okres słusznie minionej epoki realnego komunizmu czy realnego socjalizmu, ale i wcześniej uznawaliśmy za tereny bagienne, za te, które trzeba osuszyć i uczynić żyznymi, uczynić użytkowymi. I w zasadzie może ten system by całkiem dobrze działał, ale zmiana klimatu, wzrost temperatury, one praktycznie powodują, że stawiane są coraz bardziej, coraz większe wymagania co do retencji, co do utrzymywania wody w środowisku. My wciąż czyścimy rowy, prostujemy, czyścimy rzeki. Jesteśmy cały czas, jeżeli chodzi o zarządzanie wodą, trochę w latach 80. Nie bierzemy pod uwagę faktu, że tej wody będzie coraz mniej. No i oczywiście to kończy się tym, że no, zmierzamy ku takiej sytuacji, gdzie to naprężenie wodne w końcu zacznie dawać takie nieprzyjemne efekty. Od czasu do czasu już brakuje wody w kranach, to ta susza hydrogeologiczna, ale to te najcięższe czasy dopiero przed nami.
1: Ale to w takim razie, czy problemem jest przede wszystkim to, że pada mniej deszczu, czy że pada tyle samo, ale bardziej intensywnie w jednym czasie na przykład i ta woda szybko gdzieś spływa? Czy może kolejna rzecz, to, że nie potrafimy zatrzymać tej wody, która już jednak do nas trafia?
0: Pada deszczu tyle samo, ale pada w takim stylu, że często są to, przepraszam, zakłócenia tutaj, ale pada często w takim stylu, że są to opady bardzo gwałtowne i mamy sytuację, w której de facto wody mamy tyle samo, ale podaż jest jej w bardzo gwałtowny sposób. Wtedy często zalania lokalne powodują, że ludzie uznają, że tej wody jest za dużo i szybko chcą się jej pozbyć, tracąc potencjał na okres, kiedy robi się bardzo sucho. Innymi słowy, wody jest mniej więcej tyle samo. Są nawet szanse, że może kiedyś w dłuższym dystansie tej wody będzie odrobinę więcej, ale równocześnie rośnie temperatura i parowanie sprawia, że to wysychanie, to tempo wysychania jest po prostu wyższe. Proszę zauważyć, że jesteśmy w takich nożycach, gdzie dochody mamy wciąż takie same, a wydatki, tu mam na myśli parowanie, nam zaczynają narastać. Ta różnica jest coraz węższa i w zasadzie wszystko, co możemy robić, to budować oszczędności, czytaj retencję.
1: No właśnie, czyli odbudowa mokradeł, torfowisk, naturalnej retencji. To jest klucz do tego, żebyśmy zmierzyli się z tym problemem, o którym rozmawiamy?
0: W krajobrazie jak najbardziej. Też pamiętamy o leśnikach, strażakach, którzy muszą mieć dostęp do wody. Także w wielu miejscach te zbiorniki wodne, takie przeciwpożarowe, muszą być i one muszą być objęte opieką. Natomiast tak generalnie, tak, w krajobrazie powinniśmy budować krajobraz gąbkę, dbać o dużą ilość materii organicznej w glebach, żeby rolnicy nie cierpieli z braku wody, bo te braki będą coraz większe. Ta woda, której używają dzisiaj do podlewania swoich pól, ona prędzej czy później się skończy, bo te poziomy wód gruntowych nam spadają. Więc będziemy widzieli, jak tracimy odporność wraz ze wzrostem temperatury.
1: Ale to w takim razie, czy my jako kraj mamy dzisiaj taką spójną strategię dotyczącą też koordynacji działań między instytucjami odpowiedzialnymi za politykę wodną?
0: To jest bardzo trudne pytanie, bo gdy spojrzymy na przykład na instytucje, to trzeba tu pochwalić akurat Lasy Państwowe, które zarządzają, no było, nie było, prawie 30% powierzchni naszego kraju i tu rzeczywiście wyraźnie widać, jak aktywności związane z przytrzymywaniem wody w krajobrazie są. Natomiast gdy mówimy już o polityce związanej z retencją, chociażby w sektorze rolniczym, tutaj cały czas ciśnienie ekonomiczne jest tak duże, że czy krótkoterminowe ciśnienie ekonomiczne jest tak duże, że myślimy raczej w takich kategoriach, że wyższa temperatura daje nam większy plon, więc wystarczy wykopać wodę czy wypompować wodę z gruntu i będziemy mieli większy sukces ekonomiczny. Tracimy coś, co jest bardzo poważnym zagadnieniem, czyli bezpieczeństwo, bo tej wody będzie po prostu dostępnej coraz mniej. Natomiast gdy już mówimy o zarządzaniu ciekami, to w wielu miejscach, czyli rzekami, ciekami, w wielu miejscach wciąż gospodarka polega na czyszczeniu i robieniu tak zwanego porządku, a wiemy, że chodzi nam o spowalnianie odpływu, a nie ułatwianie odpływu wody ze środowiska. Tu nakłada się cała masa różnych zagadnień społecznych i chyba jeszcze świadomościowo w wielu miejscach nie zauważamy, że zmieniają się zasady gry wywołane zmianą klimatu.
1: A od ilu lat te zasady gry się zmieniają?

0: trzeba powiedzieć, że ostatnia dekada, w zasadzie już ostatnie 15 lat, to słynny rok 2015, 2019. Naprawdę można wymieniać. 2024, najcieplejszy rok w historii pomiarów w ogóle w Polsce. Te zmiany już przynajmniej tak od 10-15 lat rzeczywiście wyraźnie już kłują w oczy i każdy, znaczy przeciętny Polak widzi na przykład to, że w wielu miejscach po prostu wody nie ma. Mieliśmy bardzo śnieżną zimę. Niektórzy poczuli nawet myśli, że wraca era lodowcowa, że nadchodzi globalne ochłodzenie. A dziś już nawet nie pamiętamy o tym, żeby mieliśmy tak dużo wody. Już stawy są w wielu miejscach suche. Jak mówię, większość rzek jest w stanach niskich i przypominają raczej lato, a mamy początek sezonu wegetacyjnego, więc tak naprawdę czerwone lampki na pulpicie już w wielu miejscach się palą. Czekamy na sytuację, kiedy w końcu ktoś zobaczy, że ten ornament wywołuje zmianę klimatu.
1: Ten temat dotyczący zmian klimatu cały czas jest też bardzo gorącym, bardzo emocjonującym tematem w takiej debacie politycznej. To jednak politycy cały czas w pewien sposób wykorzystują w taki czy inny sposób. Ale ja zastanawiam się, nie wchodząc jakoś bardzo głęboko w politykę, ale trochę jednak, czy Polska przespała ostatnie kilkanaście albo kilka lat, tak jak pan mówił, jeśli chodzi o przygotowanie do zmian klimatu i gospodarowanie przede wszystkim wodą?
0: No właśnie, zaczęliśmy rozmawiać politycznie, ale ja bym powiedział, może odpowiadając apolitycznie, mam wrażenie, że w wielu miejscach jeszcze nie zauważyliśmy, że coś takiego się dzieje. A wspomniał pan o różnych inicjatywach takich politycznych. Polityka to jednak jest praca nad emocjami społecznymi, natomiast zmiana klimatu to jest fizyka. Z tym, że emocje społeczne można, o ile emocjami społecznymi można sterować, o tyle fizyką nie. Jak robi się cieplej, to coraz bardziej paruje, a Polska ze swoimi dość ograniczonymi zasobami wodnymi cierpi coraz bardziej. Fizyka po prostu nie rozumie, że można kogoś przekonać do tego, że zmiany klimatu nie ma, albo że zmiany można pominąć. Można jeszcze parę innych narracji wyprodukować, żeby po prostu ktoś się poczuł dobrze przez chwilę. Natomiast generalnie sytuacja jest taka, że no, z fizycznego punktu widzenia to po prostu nie działa. Troszkę tak jak wypadkiem samochodowym, gdybyśmy chcieli powiedzieć, że ktoś uderza samochodem w drzewo, a opowiadalibyśmy, że w zasadzie nic się nie stało. To też tak można robić, ale to nie prowadzi do niczego, bo i tak ktoś w końcu się budzi i dzwoni po pogotowie.
1: Na dłuższą metę nikomu to po prostu nie służy, ale to w takim razie jakie działania powinny być dzisiaj absolutnym priorytetem? Czy budowa zbiorników retencyjnych, renaturyzacja rzek, nie wiem, zmiany w rolnictwie, czy może, a może przede wszystkim edukacja społeczeństwa?
0: Znaczy chyba wszystkie naraz, natomiast proszę pamiętać, że zbiorniki retencyjne, one to są trochę takie, to jest takie echo trochę lat 70. epoki Gierka, i one często wydają się takim remedium na rozwiązanie problemów wodnych. Natomiast oprócz tego, że widzimy wodę, często ta woda jest kompletnie bezużyteczna. Woda jest potrzebna roślinom, a nie jest potrzebna w zbiorniku. Krótko mówiąc, trzeba zatrzymywać tą wodę w miejscu, w którym ta woda spadła, żeby ta woda mogła zasilić rośliny i żeby one mogły funkcjonować. One w końcu tak naprawdę cierpią, a idąc dalej rolnicy, leśnicy, działkowcy, więc tutaj budowa zbiorników retencyjnych bym nie zachęcał. Natomiast gdy już mówimy o spowalnianiu rzek, o renaturyzacji rzek, to też warto się zastanowić, jak to robić, żeby zwolnić odpływ. Z tym, że z drugiej strony mamy presję na budowanie domów na terenach zalewowych, a wiemy, że zmiana klimatu powoduje intensywniejsze parowanie, natomiast wracając trochę do początku naszej rozmowy, liczymy się z tym, że intensywniejsze opady gwałtowne, nagłe będą, także trzeba się liczyć, że te tereny będą pozalewane. I teraz jest pytanie, czy warto tam cokolwiek umieszczać, jeżeli tak, to raczej ze świadomością, że od czasu do czasu woda na przykład sięgnie pierwszego piętra w takim miejscu. I mamy przepis na bardzo złożoną sytuację społeczną, w którą wkraczają różnego rodzaju dyskusje na temat emocji, czy to pojęcia wolności, czy to innych rzeczy. Generalnie musimy się bronić na różnych frontach dla rolników. Przede wszystkim dbałość o glebę, nie myślenie o rekordach produkcji, tylko o bezpieczeństwie produkcji, o tym, żebyśmy w ogóle produkcję dowieźli. To jest najważniejsze. No i tak trzeba po prostu działać, żebyśmy jak najbardziej zyskiwali na odporności. Nie wszędzie będzie to też możliwe. Proszę pamiętać, że to jest trudne wyzwanie, szczególnie dla na przykład użytkowników gleb takich bardzo słabych, które wodochłonne nie są i one będą pod coraz większą presją.

0: Też pytanie o poniekąd przyszłość, ale przede wszystkim o konsekwencje zmian klimatu, te potencjalne konsekwencje, które najbardziej mogą nam doskwierać, no nie wiem, w perspektywie najbliższych 10 lat.
1: Znaczy, temperatura globalnie cały czas rośnie. Dzisiaj mamy globalnie rok 2023, może 2024, temperatura nie spada, co oznacza, że w Polsce prędzej czy później pojawią się upały i znowu będziemy doświadczać wysokich temperatur. Być może z perspektywy wakacji będzie to użyteczne, natomiast no, będziemy tracić wodę i obsychać i to po prostu będzie coraz bardziej doskwierać. Zmiana klimatu to jest choroba przewlekła, która się powolutku, ale zaostrza. To nie jest atak serca, to jest astma, to jest cukrzyca, to jest choroba wieńcowa. Tutaj bardzo trudno ją też, że tak powiem, wychwycić, bo ona często bardzo powoli, tak jak susza się skrada, jak już jest, to już jest bardzo poważnym problemem. Mamy potężne wyzwanie komunikacyjne, natomiast jeszcze raz przypomnę, fizyka o tym nie wie. Fizyka po prostu robi swoje.
0: To prawda. A gdyby miał pan wskazać, nie wiem, jeden, dwa takie mity dotyczące zmian klimatu, które często się nadal powtarzają, to jakie by to były mity?
1: No to może taki mit, o którym często mówi się, że w Polsce kiedyś były tropiki. To jest bardzo ciekawa historia, bo rzeczywiście, gdy spojrzymy na złoża węgla, na przykład, które pochodzą z takich terenów tropikalnych, które uformowały się kilkaset milionów lat temu, no to się mówi, że w Polsce będą tropiki, więc jak one wrócą, to w zasadzie będzie tak samo. Problem w tym, że mamy dryf kontynentalny i gdyby cofnąć ten czas do momentu, kiedy tworzą nam się złoża węglowe, to Polska jest w strefie równikowej. Krótko mówiąc, ta płyta, ona się przesunęła ze strefy równikowej na północ. Innymi słowy, nie tropiki były w Polsce, tylko Polska była w tropikach. Warto o tym pamiętać.
0: To kolejny taki, który przychodzi mi do głowy, to ten mówiący o tym, że klimat zawsze się zmieniał, niezależnie czy człowiek był na Ziemi, czy go nie było i tak dalej. Co pan na to?
1: No, jeżeli uznamy, że tak, to warto spojrzeć na założenia, jak zbudowaliśmy naszą rzeczywistość. Wszystkie założenia, które przyświecają, czy to rolnictwu, czy komunikacji, czy budownictwu, systemom energetycznym, zakładają, że klimat nam się nie zmienia. Innymi słowy, tak, prawda, mamy naszą rzeczywistość budowaną według starych schematów. Zmienia się schemat. I co my na to?
0: Jaka jest odpowiedź?
1: No, musimy się przede wszystkim zahamować zmianę klimatu, przestać emitować gazy, ale jeżeli nie chcemy o tym słyszeć, to przynajmniej zaadaptować. I o tym też nie chcemy słyszeć. Uważamy jedno i drugie jako koszt, a pamiętamy, że jeżeli my tych kosztów nie poniesiemy, to fizyka, jeszcze raz przypomnę, weźmie co swoje, no i zamieni się, będziemy coraz bardziej nieadekwatni. Trochę jak w wyścigu, w którym, gdy ktoś stoi, to tak naprawdę się cofa. Także każdy, taki bym powiedział, taka bezczynność, brak determinacji prowadzi do takiego momentu, w którym nie pasujemy do rzeczywistości. Tak jest w wielu przypadkach, my o tym dobrze wiemy, że warto być adekwatnym, a zbudowaliśmy rzeczywistość według schematów pewnie jeszcze z lat 60., 70.
0: Niech to... Niech to będzie podsumowaniem dla naszego spotkania. Panie profesorze, bardzo za nie dziękuję. Profesor Bogdan Chojnicki, klimatolog, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, był naszym gościem. Dziękuję raz jeszcze.
1: Dziękuję, miłego dnia. Do widzenia.
2: Reklama. Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: Po reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Strażacy walczą ze skutkami nawałnicy, która przeszła przez Opolszczyznę. Pomimo sporych strat materialnych, nikt nie został ranny. Izraelskie wojsko w Libanie dociera w coraz głębsze tereny kraju. Ma przypominać o szkodliwych skutkach palenia. Dziś przypada Światowy Dzień bez tytoniu.

0: Minęła 16. Damian Szpyra, zapraszam. Osiemnaście uszkodzonych budynków, zerwane linie energetyczne i powalone drzewa. To skutki silnej nawałnicy, która przeszła wczoraj przez Balcarzowice na Opolszczyźnie. Nikt nie został ranny. Na miejscu służby wciąż usuwają skutki gwałtownej wichury, mówi starszy brygadier Paweł Poliwoda, komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej.
1: Działania, na które się dzisiaj koncentrujemy, to usuwanie zwisających jeszcze niebezpiecznych elementów, czy to z drzew, czy to z płaci dachowych. Działania te przynoszą już skutek i za chwilę będziemy pewnie w ciągu najbliższych godzin kończyć te działania.
0: Minionej doby na terenie kraju strażacy interweniowali prawie 1500 razy. Dodajmy, że synoptycy wydali nowe ostrzeżenia przed silnym deszczem i burzami. Obowiązują w pasie od Olsztyna aż po Białystok i od Nowego Sącza przez Opole po Żaganie. Znany warszawski adwokat trafił na 3 miesiące do aresztu. To kolejna osoba zatrzymana w związku z fałszywymi alarmami. Mężczyzna groził m.in. najwyższym państwowym urzędnikom.
2: Aby uwiarygodnić treść zgłoszeń, mężczyzna załączał do przesyłanych listów nielegalnie posiadane dokumenty oraz przedmioty, które miały też za zadanie obciążyć niewinne osoby i skierować na nie działania służb. Podinspektor Ewelina Gromek-Oćwieja z warszawskiej policji powiedziała, że w mieszkaniu mężczyzny funkcjonariusze znaleźli niebezpieczne przedmioty.
3: W lokalu podejrzanego śledczy znaleźli m.in. laptopy, pendrive'y, karty pamięci, telefony komórkowe.
2: W jednym z listów znajdowała się amunicja. Mężczyzna, który wywoływał fałszywe alarmy, spędzi w areszcie 3 miesiące. Wcześniej MSWiA informowało, że to znany warszawski adwokat. Jak przekazał rzecznik stołecznej policji Jacek Wiśniewski, zatrzymany miał grozić m.in. prezydentowi oraz szefowi Ministerstwa Spraw Zagranicznych.
4: Wskazywał, że przygotowuje zamach na życie znanych osób.
2: Zatrzymanemu grozi do 8 lat więzienia. Aleksander Przoniak, Polskie Radio.
0: Tak daleko Izrael nie zaszedł od 26 lat. Tamtejsze wojsko zdobyło średniowieczną twierdzę Bofor w Libanie, niedaleko miasta Nabatije. Prawie 1000-letni zamek ma znaczenie zarówno symboliczne, jak i strategiczne.
5: Strategiczne, bo zdecydowanie góruje nad okolicą i znajduje się po północnej stronie rzeki Litani, którą wojska izraelskie po walkach z Hezbollahem przekroczyły w piątek po południu. Zdobycie zamku znacznie ułatwi izraelskiej armii przejęcie Nabatii. To duże, kluczowe miasto na południu kraju, które dla wielu Libańczyków jest symbolem oporu wobec izraelskiej armii. Zatchnięcie flagi na zamku Bofor ma też znaczenie symboliczne, bo to właśnie tutaj mieściła się baza izraelskich wojsk podczas trwającej 18 lat okupacji południowego Libanu, która skończyła się w 2000 roku. W ostatnim tygodniu Izrael mocno zintensyfikował swoje działania na południu Libanu i atakuje tereny coraz dalej wysunięte na północ. Analitycy twierdzą, że to zarówno gra przedwyborcza Benjamina Netanyahu, zaspokajanie apetytów skrajnej prawicy, jak i pokłosie impasu w rozmowach pokojowych między USA a Iranem. Z Bejrutu dla Polskiego Radia Milena Rashid-Szehab.
0: Dodajmy, że jednym z warunków Teheranu jest zaprzestanie walk w Libanie, w których bierze udział proirański Hezbollah. Ten, kto nie zdążył odwiedzić stadion PGE Narodowy, ma na to jeszcze niespełna godzinę. Powoli kończy się ostatni dzień Międzynarodowych Targów Książki. Na miejscu można spotkać ulubionych autorów i autorki, a także fundacje dokumentujące historię najnowszą. To m.in. Fundacja Ośrodka Karta, która, jak mówi jej przedstawicielka Agnieszka Dębska, przede wszystkim zbiera świadectwa i wydaje wspomnienia świadków.
6: Głównie skupiamy się na XX wieku, no wchodzimy też w XXI, bo on się pomału też staje historią. Więc mamy dzienniki, wspomnienia, relacje. Podchodzą do nas ludzie w różnym wieku, z różnymi zainteresowaniami. Często pytamy, co ich interesuje, jaki okres, czy jaki region i właśnie wtedy staramy się coś dopasować pod zainteresowania naszych odbiorców.
0: Międzynarodowe Targi Książki na PGE Narodowym potrwają do 17:00. Polskie Radio jest patronem medialnym wydarzenia. Dziś przypada Światowy Dzień Bez Tytoniu. W tym roku hasłem przewodnim są słowa: zdemaskować atrakcyjność, przeciwdziałanie uzależnieniom od nikotyny i tytoniu. Palenie powoduje wzrost niektórych typów nowotworów, przypomina Marek Kowalczyk, ordynator oddziału onkologii klinicznej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Sosnowcu.
7: Wśród nich należy wymienić na pierwszym miejscu nowotwory płuc, jako drugie nowotwory układu moczowego. Uważa się, że mniej więcej 9 na 10 chorych z rozpoznaniem raka płuca to wieloletni palacze.
0: Światowy Dzień Bez Tytoniu jest obchodzony od 1987 roku. Jego celem jest podnoszenie świadomości niebezpieczeństw związanych z używaniem tytoniu.
8: To były informacje Polskiego Radia 24.

0: Silne deszcze i burze mogą pojawić się w kilku regionach Polski. Ostrzeżenie IMGW zostało wydane dla obszarów pasie od południowej części województwa lubuskiego przez Dolny i Górny Śląsk aż po Małopolskę. Podobnie będzie też w warmińsko-mazurskim, Podlasiu i wschodniej części Mazowsza. Poza tym ciepło i słonecznie z temperaturą od 18 stopni na wschodzie do 25 na zachodzie.
1: Radio 24.
2: Słowem wszystko.
3: Chińskie
4: znaki. Chińskie znaki przy mikrofonie Tomasz Sajewicz. Drzwi obrotowe w Wielkiej Hali Ludowej przy placu Tiananmen w Pekinie nadal kręcą się wprawiane w ruch przez zagranicznych dygnitarzy. Nie zapomnimy oczywiście wizyt prezydentów Stanów Zjednoczonych i Rosji w jednym tygodniu w Pekinie, ale podróży do Chin zagranicznych polityków ciąg dalszy. W mijającym tygodniu Xi Jinping podejmował m.in. premiera Pakistanu, dodajmy w kluczowym momencie negocjacji irańsko-amerykańskich, w których pośredniczy także Pakistan, oraz prezydenta Serbii Aleksandra Vučića. I o tej trochę egzotycznej współpracy Chin i Serbii dziś Państwu opowiem. Jak produkować po chińsku? Nie być objętym unijnymi regulacjami dotyczącymi warunków produkcji i jakości, produkować w Europie i eksportować do państw Unii Europejskiej. To właśnie przykład współpracy gospodarczej Serbii i Chin. Jak mówi specjalistka od Bałkanów Marta Szpala z Polskiej Akademii Nauk, Serbia to lotniskowiec chińskich inwestycji w Europie. A Chińczycy nigdy nie zapomną Serbom na przykład tego, że ci w pandemii COVID dali się zaszczepić szczepionkami Made in China.
5: Faktycznie Serbia jest jednym z najważniejszych sojuszników, bliskich współpracowników, jak to określają obaj przywódcy krajów, których łączy żelazne partnerstwo czy stalowa przyjaźń. Tak naprawdę Serbia, czy właśnie serbski prezydent Aleksandar Vučić bardzo pomógł Chinom w odbudowie wizerunku w trakcie epidemii COVID-19, gdzie Serbowie przyjęli chińskie szczepionki, była to tak zwana taka dyplomacja covidowa, przyjęli chiński sprzęt i wtedy, kiedy właśnie mieliśmy ten wybuch epidemii COVID, Serbowie byli Europejczykami, którzy właśnie bardzo dziękowali, pomagali właśnie też Chinom powrócić na arenę międzynarodową w tym momencie, kiedy obwiniano Chiny o w jakiś tam sposób zapoczątkowanie globalnej epidemii. Ale to nie tylko to, bo wiemy też, że relacje i Chiny, USA i Unia Europejska, USA są teraz coraz bardziej napięte, a Serbia jest takim, powiedziałabym, lotniskowcem dla chińskich inwestycji. Jest to kraj, który ma umowy o wolnym handlu z Unią Europejską i to, co widzimy w ostatnich latach, to relokowanie produkcji chińskiej właśnie do Serbii. Jest to na bardzo korzystnych warunkach, to znaczy właśnie Chińczycy właściwie dostają taki status, są takie inwestycje eksterytorialne z własnymi pracownikami, nie muszą też przestrzegać unijnych regulacji, no bo Serbia nie jest w Unii Europejskiej, ale właśnie zarazem ma ten dostęp do europejskiej rynku. Jest to też bardzo często korzystanie z pracy niewolniczej. Jedna z chińskich fabryk Lincton, który produkuje opony dla przemysłu samochodowego, została na przykład objęta właśnie sankcjami Stanów Zjednoczonych. No więc, że tak powiem, w tym momencie, kiedy ta rywalizacja handlowa pomiędzy Unią i Stanami się zaostrza, no to właściwie Serbia jest takim wyłomem, to znaczy ona pozwala chińskim producentom wciąż eksportować produkowane w korzystnych warunkach, właściwie pewnie są takie same warunki jak w Chinach, produkty, które teoretycznie można uznać za europejskie, więc to jest bardzo ważne.
4: Paradoksalnie, antyprezydenckie protesty w Serbii rozpoczęły się 2 lata temu od katastrofy budowlanej w Nowym Sadzie, inwestycji realizowanej właśnie przez Chińczyków, przypomina ekspertka.
5: Z drugiej strony dla samej Serbii wizyta w Chinach też jest bardzo istotna, dla prezydenta Aleksandra Vučića, który mierzy się już od ponad 1,5 roku z masowymi protestami, które notabene zostały spowodowane katastrofą budowlaną na inwestycji realizowanej przez chińskich inwestorów. Była to modernizacja dworca kolejowego w Nowym Sadzie, gdzie po prostu 16 osób zostało zabitych w związku z tym, że zadaszenie spadło na tykających dla samego serbskiego społeczeństwa. Ta inwestycja, ale także inne, one są przykładem

0: system takiej właśnie polityki, powiedziałbym, transakcyjnej prezydenta Vučića, który gwarantuje sobie poparcie polityczne na zewnątrz, to jest czasem są to państwa unijne, właśnie czasem Stany Zjednoczone, ale też ostatnio przede wszystkim Chiny, za lukratywne inwestycje. To znaczy albo właśnie są to jakieś inwestycje infrastrukturalne, które często się wiążą z korupcją, właśnie inwestycje drogowe, które są realizowane, często kredyty są to chińskie. Właściwie nie wiemy, jakie są warunki, bo wszystkie umowy są tajne. Z jednej strony pozwala to Chińczykom wchodzić i pokazywać, właśnie uczyć się realizowania inwestycji w Europie, a z drugiej strony jest to też przyczynek do bardzo dużej korupcji, też w samej Serbii, no bo takie inwestycje właśnie pozwalają dawać pieniądze swoim poplecznikom, dawać lukratywne kontrakty z kolei już takiej właśnie sieci oligarchicznej popierającej prezydenta Vučića.
1: Chińczycy wykorzystują Serbię jako miejsce, skąd można desantować, powiedziałbym, na własnych zasadach rynki europejskie, ale co mają w zamian? Prócz przyjęcia z honorami Vučića w Wielkiej Hali Ludowej po prezydentach USA i Rosji.
0: Serbia się bardzo chwali, że te relacje handlowe i ta wymiana handlowa rośnie dynamicznie i że Serbia jest jednym z niewielu krajów, która bardzo dużo eksportuje do Chin. W zeszłym roku 2 miliardy euro. Natomiast nie mówi się o tym, że są to przede wszystkim surowce, miedź wydobywana we wschodniej Serbii przede wszystkim. I teraz też mówi się coraz częściej o licie. Serbia ma właśnie zasoby litu, że może też właśnie to będą te surowce, które Chińczycy mogą wykorzystać do rozwoju własnego przemysłu motoryzacyjnego. No więc to jest, powiedziałabym, tanie kredyty, które pompują własną oligarchię w zamian za dostęp do surowców, które też są właśnie wydobywane bardzo często poprzez chińskich pracowników, nie serbskich. I to też jest bardzo ciekawe, jak prezydent mówił Vučić o tych inwestycjach. Często się mówiło kiedyś o miejscach pracy, tak, że przyjdą inwestorzy i stworzą miejsca pracy. Teraz już w ogóle tego nie ma, bo właśnie bardzo często jest to tak naprawdę niewolnicza praca pracowników, którzy są przywożeni przez chińskie fabryki. Więc to wsparcie polityczne Chin w momencie, kiedy Unia ma coraz większe wątpliwości, jeśli chodzi o praworządność w Serbii. Z kolei Stany Zjednoczone domagają się od Serbii pozbycia się rosyjskich inwestorów, w tym przypadku Gazpromu, z sektora energetycznego, z sektora naftowego, co też powoduje, że właśnie relacje z Serbii z Rosją też są bardzo mocno nadwątlone, no to te Chiny zostają jako taki jedyny, powiedziałabym, sojusznik prezydenta Vučića, może nie samej Serbii, ale właśnie tej ekipy rządzącej, samego prezydenta, który gwarantuje polityczne poparcie i jakiś tam rodzaj kroplówki ekonomicznej, no bo tak właśnie też podpisano w ostatnich miesiącach nowe kontrakty na budowę dróg. I jeszcze jest jedna rzecz ważna, właśnie w związku z tym, że serbskie społeczeństwo się buntuje, to też jakby chińskie technologie kontroli społeczeństwa, czyli właśnie kwestia rozpoznawania twarzy, mamy kamery chińskie w Belgradzie, to też jest bardzo ważne, to znaczy właśnie w jaki sposób przy użyciu technik cyfrowych bardziej kontrolować społeczeństwo i doprowadzić do wygaszenia obecnych protestów.
2: Jak wykorzystywana jest w takim przekazie oficjalnym, w propagandzie serbskiej ta przyjaźń z Chinami? W sensie, jaki jest przekaz? To mnie najbardziej interesuje. Jaka jest właśnie optyka pokazywania tego, czy jest to właśnie optyka pod tytułem Chiny zapewnią nam wsparcie gospodarcze czy bezpieczeństwo?
0: W związku z tym, że toczą się protesty, to prezydent Vučić raczej nie chce mówić o tych kwestiach związanych z bezpieczeństwem. Natomiast faktycznie bardzo chwali się tym, że Chiny jako największa gospodarka, jakby potężny gracz jest bliskim sojusznikiem Serbii. I teraz to jest, kiedyś to była taka narracja o tym, że będą budowane drogi, że chińskie kredyty zapewnią nam poprawę infrastruktury i miejsca pracy. A teraz jest to bardziej taka narracja o tym, że będziemy się unowocześniać dzięki Chinom, że te chińskie inwestycje przyniosą nam rozwój nowoczesnych technologii, właśnie mieliśmy tutaj tanie z robotami, które jest jakby częstym teraz elementem różnych wizyt, że po prostu w Serbii będą produkowane właśnie z jednej strony bardzo nowoczesne samochody, baterie, to jest jedna rzecz, a druga rzecz to właśnie te nowoczesne roboty, które po prostu zapewnią Serbii sukces. Czy tak będzie? Ja bardzo wątpię. Serbski prezydent na przykład też obiecał Serbom, że będą latające taksówki w Belgradzie, i że po prostu to prowadzi Serbię w taką nową erę świata zarządzanego przez AI, te wszystkie jakby nowoczesne narzędzia. Natomiast Serbia ma problem ze zwykłym transportem autobusowym w Belgradzie i też powiedziałabym, że właśnie w ramach tego, że w Serbii są protesty i ludzie domagają się tak naprawdę rządów prawa, mają dużo też wątpliwości, jeśli chodzi o kwestie środowiskowe związane z chińskimi inwestycjami, właśnie jeśli chodzi o zanieczyszczenie środowiska, tak,

0: chińskie firmy nie muszą spełniać żadnych warunków Serbii, no to powiedziałam, jest taka wizja, w którą mało kto wierzy, kto będzie pracował w tych fabrykach i czy to naprawdę będą inwestycje, które przyczynią się do rozwoju edukacji, systemu, przemysłu w Serbii, czy to raczej będzie taka platforma, powiedziałam, taki lotniskowiec chiński na terenie Europy, gdzie wszystko będzie robione albo przez robotę, albo przez chińskich specjalistów, a tak naprawdę dla lokalnej gospodarki ta wartość dodana będzie bardzo niewielka.
1: Serbia, w której rozwój gospodarczy może oznaczać więcej chińskich fabryk z chińskimi pracownikami i chińskimi humanoidami. Oby to jednak pozostało wizją przyszłości, która się nie sprawdzi. Zadecydować o tym powinni oczywiście sami Serbowie. A wizytę prezydenta Aleksandra Vučića w Chinach komentowała dla Państwa specjalistka od Bałkanów Marta Szpala z Polskiej Akademii Nauk, do niedawna ekspertka Ośrodka Studiów Wschodnich. Mijający tydzień to także dawno wyczekiwane spotkanie członków Quad, nieformalnej dyplomatycznej grupy czterech dużych gospodarek. Stanów Zjednoczonych, Indii, Australii i Japonii. Jaki wspólny interes mogą mieć te cztery państwa? Głównego rywala, dla których jest on w mniejszym lub większym stopniu zagrożeniem, mowa rzecz jasna o Chinach. Do spotkania w formule szefów dyplomacji Quad w tym tygodniu doszło w Indiach. W ubiegłym roku także w Indiach miał się odbyć szczyt przywódców Quad, ale kiedy Donald Trump swoje działania w wojnie celnej wymierzył także w Indie, Narendrze Modiemu nie było do spotkań z Trumpem. Teraz Stany Zjednoczone deklarują chęć naprawy relacji z Indiami, wzmocnienia współpracy w ramach Quad. Czy spoiwem sojuszu są Chiny, a raczej czy zagrożenia z nim związane? O to pytam doktora Patryka Kugiela z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych.
2: Ja myślę, że to jest dość oczywiste, że to jest grupa skierowana przeciwko Chinom, przeciwko ekspansji chińskiej w Indo-Pacyfiku, bo mamy grupę państw, które podzielają zrozumienie zagrożenia, tak, które wszystkie te państwa się obawiają chińskiej ekspansji. Wszystkie to są kraje demokratyczne w przeciwieństwie do chińskiego systemu. To są państwa, które powiedzmy są w pewnym sensie status quo, czyli zainteresowane zachowaniem obecnego systemu, które obawiają się dominacji chińskiej, które wszystkie w zasadzie mają jakieś napięcia dwustronne z Chinami. I to w kolejnych jakby oświadczeniach grupy państw Quad to widać albo explicite, albo implicite. Generalnie większość zastrzeżeń czy obaw i zapewnień wyrażanych na ostatnich spotkaniach dotyczy w sposób zaawalowany mniej lub bardziej zagrożenia ze strony Chin. I myślę, że czasem to jest nawet dość otwarcie przyznawane, co wywołuje oczywiste negatywne reakcje w Chinach.
1: Po spotkaniu w Delhi ministrowie spraw zagranicznych Australii, Indii, Japonii i USA zapowiedzieli, że będą współpracować m.in. w kwestii bezpieczeństwa. Takim konkretnym przejawem współpracy ma być pierwsza inwestycja infrastrukturalna w ramach Quad. Będzie to wspólny port na malowniczych wyspach Fidżi na Pacyfiku. Sekretarz stanu Marco Rubio mówił, że właśnie na Pacyfiku jest za mało portów, a te, które są, mają zbyt małą przepustowość. Stąd pomysł właśnie na port.
2: Myślę, że tam zostało ogłoszonych kilka nawet inicjatyw. Ten port Fidżi i budowa, rozbudowa infrastruktury na wyspach Pacyfiku to jest jedna z elementów, ale mówiono też o zacieśnionej współpracy w zakresie dostępu do krytycznych minerałów, o bezpieczeństwie energetycznym, żeby nie polegać na krajach Zatoki, że tutaj Amerykanie mogą zapewniać więcej dostaw surowców energetycznych, co też jest głównie ofertą skierowaną w stronę Indii. Mówiono o zwiększaniu współpracy agencji wywiadowczych po to, żeby zwiększać świadomość tego, co się dzieje na Oceanie Indyjskim. Więc tam jest kilka praktycznych, faktycznie nowych inicjatyw, oprócz tego, co do tej pory było tutaj rdzeniem tej współpracy. Więc Quad trochę przechodzi z takiego politycznego wysyłania sygnałów politycznych, czemu służą szczyty przywódców, do bardziej praktycznych działań. No i to, jak mówię, ma w dużej mierze zacieśnić współpracę, zwiększać stabilność, ale to są sygnały dla Chin, bo tam w tym oświadczeniu wspólnym ministrów spraw zagranicznych grupy Quad jest kilka odniesień wprost do Chin, do militaryzacji wysp na Morzu Południowochińskim, do przymusu ekonomicznego, do restrykcji dotyczących eksportu minerałów krytycznych. To wszystko jest potępione. To są potępione bez nazywania Chin. Tam jest cała masa właśnie krytycznych uwag pod adresem chińskim. A do tego, co warto zauważyć, jest też zbieżność tych państw w odniesieniu

0: odniesieniu do kryzysu na Bliskim Wschodzie i wojny z Iranem, tak, jest sprzeciw wobec chociażby nakładania opłat za przepływanie z cieśniną Ormus przez Iran. Jest też nie wprost wyrażona, bo bez nazwania państw, ale krytyka Rosji i Chin za współpracę wojskową z Koreą Północną, która jest wezwana po raz kolejny do całkowitej denuklearyzacji. Więc tam jest kilka takich elementów, które pokazują, że państwa kład podzielają wspólną ocenę sytuacji, że widzą zagrożenia przede wszystkim ze strony Chin w różnych obszarach, że widzą dominację chińską jako zagrożenie dla ich bezpieczeństwa energetycznego, gospodarczego i militarnego i dlatego rozwijają te konkretne inicjatywy w różnych obszarach, od gospodarki do nowoczesnych technologii, do współpracy marynarek wojennych po to, żeby stabilizować ten system taki, jakim on jest, czyli system, gdzie to Stany Zjednoczone i ich sojusznicy odgrywają kluczową rolę, a Chiny, ich wzrost jest hamowany.
1: Przykład, o którym przecież nieczęsto słyszymy, rzeczywiście ma szansę stać się tą siłą, która będzie miała możliwość wpłynięcia na decyzje podejmowane w Pekinie. Z jednej strony to oczywiście cztery ogromne gospodarki, państwo o dużych wpływach politycznych, ale czy kład będzie umiał to wykorzystać?
0: Ja myślę, że kład jest obecnie w dość poważnym kryzysie podczas drugiej kadencji prezydenta Donalda Trumpa, który właśnie skonfliktował się z Indiami, a to są dwa najpotężniejsze, największe państwa w ramach kładu. I tak naprawdę w kładzie chodzi przede wszystkim o Indie, w mojej ocenie, bo i Australia, i Japonia to są traktatowi sojusznicy Ameryki, którzy z Ameryką i tak współpracują, więc tutaj tym głównym nabytkiem są Indie, które nie chcą wchodzić w jakieś dwustronne sojusze obronne, jakieś bezpieczeństwa ze Stanami Zjednoczonymi, bo tam ciągle ta pozimnowojenna nieufność się utrzymuje. I dlatego taki format wielostronny był bardziej akceptowalny dla Indii. Łatwiej im było tutaj się zaangażować, nie być postrzeganym przez Chiny jako właśnie taki wróg Chin, który się jednoczy z ich głównym przeciwnikiem. Więc tutaj ranga Indii jest kluczowa, a Indie były mocno skonfliktowane z Donaldem Trumpem. Ja odbieram raczej to spotkanie w Delhi jako próbę reaktywacji i ratowania, reanimowania tej organizacji, bo Indie liczyły na początku prezydentury Trumpa drugiej kadencji, że dojdzie do szczytu w Delhi, że właśnie Indie będą tam świeciły swoim blaskiem kluczowego gracza w Indo-Pacyfiku, a Donald Trump potraktował je trochę obcesowo, tak, nakładając kolejne sankcje. Do szczytu w Delhi nie doszło, w związku z tym ta współpraca w ramach kładu od lipca zeszłego roku była zamrożona i dopiero teraz wizyta Marka Rubio w Delhi miała załagodzić te napięcia i zwołano zamiast szczytu liderów, zwołano przynajmniej to spotkanie ministrów spraw zagranicznych po to, żeby wysłać sygnał światu, że kład wcale nie umarł, że ma się dobrze, że przechodzi do działania i że jest dalej potrzebny, bo zagrożenia ze strony Chin wcale nie zniknęły.
1: Spotkanie sojuszu kład komentował dla państwa dr Patryk Kugiel z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Czy fascynacja kulturą może prowadzić do operacji plastycznych? Rosnąca popularność południowo-koreańskiej kultury to fenomen ostatnich lat, ale Koreańczycy mają nie tylko K-pop, jest także K-beauty. Jest to cały przemysł od kosmetyków po procedury medyczne, które do Korei Południowej przyciągają równie mocno, co tamtejsza muzyka. Z europejskiego punktu widzenia południowo-koreańskie, czy też ogólnie azjatyckie ideały piękna nie do końca współgrają z naszym jego postrzeganiem. Tam i tu w cenie jest smukła figura. W Azji cera w odcieniu papieru kredowego, co sprawia, że istnieje cały segment wybielających kremów do twarzy. Koreańskie kosmetyki, często będące połączeniem znanych od tysiącleci składników i nowoczesnych technologii, są coraz bardziej popularne także w Polsce. Ale jak pokazuje przykład Cindy Gu, Amerykanki chińskiego pochodzenia, od fascynacji K-popem do K-beauty jest tylko jeden mały krok. Zaczęło się od słuchania K-popu, potem były południowo-koreańskie seriale, programy rozrywkowe, potem jedzenie, a teraz zabiegi kosmetyczne. Powoli wszystko to łączyło się, aż doprowadziło do mojego przyjazdu do Korei Południowej. Prócz egzotycznych dla Europejek procedur wybielania cery, południowo-koreańska medycyna estetyczna to korekcja nosów, zmiana owalu twarzy czy popularne wśród Azjatek nacinanie górnej powieki i tworzenie fałdy, której natura akurat Azjatki pozbawiła.

Podoba mi się, że jest tak wiele zabiegów. Niektóre nie są nawet oferowane w Stanach Zjednoczonych i są one dwu lub nawet trzykrotnie tańsze niż w USA. Jest wiele państw będących kierunkiem podróży medycznych, od przeszczepu włosów po powiększanie piersi. Są różne relacje na ich temat. Korea Południowa ma na razie nad nimi tę przewagę, że budzi zaufanie. Uważam, że Korea robi naprawdę świetną robotę w wielu dziedzinach, nie tylko pielęgnacji skóry. Koreańczycy pokazują, że jako społeczność ciężko pracują. Przyjeżdżając tu, czuję się bezpiecznie. Nie można powierzać piękna byle komu. Trzeba być w najlepszych rękach. Mówi jedna z pacjentek południowo-koreańskiej kliniki. Dr Lee Se-rin z jednej z klinik medycyny estetycznej w Seulu tłumaczy zaś, że ogromne zapotrzebowanie na procedury medycyny estetycznej w ostatnich latach sprawiło, że Korea Południowa stała się numerem jeden rynku. Koreańscy lekarze mają większą wiedzę w porównaniu z wieloma innymi krajami. Chociaż Korea jest konkurencyjna cenowo, uważam, że jest również bardziej konkurencyjna pod względem techniki medycznej i wiedzy specjalistycznej. Oferty wycieczek do Korei Południowej to już nie tylko wyjazdy mające ubogacić nas wewnętrznie, ale także upiększyć od zewnątrz. Koncepcja turystyki przyjazdowej do Korei przesunęła się w kierunku czerpania przyjemności z koreańskiego stylu życia. W tym trendzie obserwujemy również duże zainteresowanie koreańską kosmetologią, a zapotrzebowanie na łączenie podróży z zabiegami dermatologicznymi stało się już kluczową formą oferty. Mówi analityczka rynku Kim Ji-young.

0: Reklama.
1: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
2: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
1: Latium?
2: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
1: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
2: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
0: Zdrowid. Po reklamie.
3: Tu Polskie Radio 24, mamy 28 minut po godzinie 16, a przed nami kolejne propozycje dla Państwa. Teraz przede wszystkim związane z bezpieczeństwem naszego kraju.
0: Gość Polskiego Radia 24.
3: A razem z nami jest pan Artur Dubiel, ekspert do spraw bezpieczeństwa międzynarodowego. Dzień dobry.
4: Dzień dobry, witam.
3: Zacznijmy od tego, co najważniejsze, czyli to, że udało się podpisać naprawdę wiele umów w ramach unijnego programu SAFE z naszej polskiej strony. Wiele pieniędzy dla przemysłu zbrojeniowego w Polsce i przede wszystkim zastrzyk, taki impuls dla naszego bezpieczeństwa. Rząd mówi o historycznym dniu dla polskiej armii, dla polskiego przemysłu zbrojeniowego, ale czy rzeczywiście mamy do czynienia tutaj z momentem przełomowym dla bezpieczeństwa naszego kraju?
4: No można się zastanawiać, bo niektórzy twierdzą, że to taka forma faktycznego przełomu. Musimy pamiętać, że to są naprawdę przeogromne pieniądze, bo jak zaczniemy to przeliczać tak naprawdę na te słynne procenty, o które walczy i Europa i walczył w pewnych naciskach prezydent Trump, no to się okazuje, że przeskakujemy z pewnego jednego ekstremum tak naprawdę w drugie. Oczywiście no, temat bezwzględnie już jest politycznie ubierany i zależnie od sympatii politycznych, tak wszyscy, którzy w tej polityce mniejszy czy większy mają swój udział, no to próbują tak interpretować to, co się dzieje.
3: To prawda, ta polityka wchodzi też w te tematy bezpieczeństwa, mimo że politycy często mówili nam o tym, że ponad podziałami jest temat związany z bezpieczeństwem naszego kraju, ale program SAFE też przedstawiany jest nie tylko jako program modernizacji armii, ale także budowy niezależności przemysłowej. Jak ważne jest dziś posiadanie własnych zdolności produkcyjnych w sektorze obronnym?
4: Ja bym poszedł wyżej. Po pierwsze, że sam od dłuższego czasu tak naprawdę staram się na pewne rzeczy patrzeć strategicznie, czyli jakby z tego najwyższego punktu widzenia, patrzenia, obserwacji.

0: stacji analizy. I powiedziałbym, że tu ważna jest też nauka. Po nauce oczywiście to wszystko, co w ramach badań jest zrobione, ale ostatecznie na końcu muszą mieć miejsce wdrożenia. My możemy najpiękniejsze badania robić, najpiękniejsze mieć ich wyniki, ale dopóki nie będziemy tego wszystkiego wdrażać, to żadnej samodzielności mieć nie będziemy. Pamiętajmy też, że w dzisiejszej nauce no, mamy pojęcia i nie tylko interdyscyplinarności, czyli wychodzenia poza własne nauki, ale też umiędzynarodawiania tego wszystkiego, więc momentami nie da się robić takiego stricte narodowego wszystkiego, tak? Zawsze gdzieś to w jakiejś formie współpracy jest i trzeba to robić z głową, żeby z jednej strony mieć te przewagi tak naprawdę, bo trzeba zyskiwać przewagi i nie dawać zyskiwać przewag innym uczestnikom całej tej gry międzynarodowej. No ale pamiętajmy, że to są też nasi sojusznicy. To nie jest tak, jak niektórzy mówią, że sojuszników się gdzieś tam nie szpieguje, nie sprawdza, nie nadzoruje. Nie, no musimy mieć wiedzę tak naprawdę szerszą, tak żeby te własne przewagi też zyskiwać. Więc dlatego ja patrzę trochę na to wszystko zdecydowanie szerzej, czyli że trzeba trochę i w tą naukę, i w badania, ale wszystkim w te wdrożenia. To, co wydaje się, że w jakiś sposób kuleje dzisiaj najbardziej, a protesty świata nauki, chociażby o tych 3% na naukę, świata też, który sam reprezentuje w pewien sposób, no też to potwierdzają, że gdzieś jesteśmy trochę z problemem i chyba politycy też o tej nauce i o tym wszystkim w pewien sposób zapomnieli, nie zdają sobie sprawy i bardzo trafne jest w ogóle hasło gdzieś całej tej akcji 3% dla nauki, 100% dla Polski.
1: To prawda, bo nauka, nasza edukacja od tych najmłodszych lat jest w zasadzie podstawą czy fundamentem funkcjonowania państwa w dalszych latach, a więc powiedziałbym, że również paradoksalnie w bezpieczeństwo się wpisuje.
0: Bezwzględnie. I to nie chodzi o to, że sam reprezentuję też nauki o bezpieczeństwie, bo tak jak powiedziałem, ta interdyscyplinarność jest coraz większa, coraz szersza, a łapię się sam tak naprawdę na tym, że wchodzę w pola w coraz większej ilości i rodzajów tak naprawdę nauk, gałęzi, dziedzin tego wszystkiego i bez patrzenia tego interdyscyplinarnego, no to nie będzie lepiej, tak? Jeżeli będziemy wąsko patrzeć, to zawsze ktoś nas w jakiś sposób, mówiąc mocno kolokwialnie, przechytrzy, ale znowu trzeba gdzieś wypośrodkować i pamiętać o tym, że musimy pamiętać o tym, że jak jesteśmy węższymi specjalistami, to zawsze wejdziemy głębiej, tak? Z drugiej strony, tak jak powiedziałem, no nie można być też za wąskim, więc trzeba znaleźć te miejsce na wypośrodkowanie, czyli nad szerokością i głębokością naszej penetracji, jeśli chodzi o wiedzę, o fakty, o badanie świata tak naprawdę, no już tak trochę wychodząc bardziej.
1: Czyli ten złoty środek cały czas poszukiwany, ale a propos też naszego przemysłu zbrojeniowego, na co my powinniśmy stawiać w przyszłości? To znaczy nasze krajowe czy państwowe firmy zbrojeniowe, czy iść w kierunku też sprywatyzowania tego sektora? No bo taka debata w naszym kraju, mam wrażenie, zaczyna mieć miejsce, aczkolwiek na świecie, czy przykład Stanów Zjednoczonych, no mówi dużo o tym, że jednak prywatny sektor zbrojeniowy może odgrywać bardzo ważną i bardzo dużą rolę w obronności państwa.
0: Panie redaktorze, ja chyba jestem osobą z pewnego jakiegoś grona, chociaż mocno nieformalnego, które trochę inny punkt widzenia jakby na to wszystko ma, bo twierdzimy, że skoro stać podmiot prywatny na coś, stać przede wszystkim nie tylko finansowo, ale przede wszystkim organizacyjnie, ideowo, a koncepcyjnie, i jest w stanie zrobić coś, czego nie są w stanie robić państwa narodowe, to niestety daje bardzo smutny obraz i świadectwo na to, że coś z tymi państwami chyba jest nie tak. Z drugiej strony może to potwierdzać gdzieś teorię, że w firmach prywatnych zawsze jednak specjaliści mają inny potencjał, inne środowisko i kulturę pracy, bo niestety po tej stronie państwowej nie zawsze to jest zorganizowane tak, jak należy i nie zawsze ci najbardziej kompetentni są na swoich stanowiskach. W firmach prywatnych nastawionych przecież na zysk i to jest jakby główny priorytet firmy, no to wiadomo, że będzie szukany ten, który faktycznie jest najlepszy, a nie ten, który jest kolegą prezesa. I myślę, że to jest jeden z takich małych elementów do odpowiedzi na pańskie pytanie, bo patrząc na nasze podwórko, wydaje mi się, do czego zmierza pan redaktor, tak, żeby zapytać, czy to te nasze firmy powinny być prywatne, czy państwowe i de facto jaki jakby podrynek tego całego podwórka reprezentować. Ja odpowiem tak, no te branże powinny reprezentować, które są zidentyfikowane jako ważne, nie tylko nawet w dzisiejszej, jutrzejszej wojnie. Po wojnie jesteśmy już dzisiaj, jakkolwiek nie będziemy nazywać i definiować. Może

nie takie, jak niektórzy sobie wyobrażali, bądź jaka miała miejsce przed połową wieku poprzedniego, ale no musimy się zastanowić właśnie, jak to wszystko będzie wyglądało, gdzie możemy zyskać przewagi, gdzie te przewagi zyskają przeciwnicy. I wracamy do tego, o czym rozmawialiśmy przed chwilą. I tam tak naprawdę powinien być największy nasz nacisk na rozwój, a nie

0: powinno też iść. No i znowu, zobaczcie, szanowni państwo, wracamy do tematu nauki, badań i rozwoju, aby uzyskiwać przewagi na tym nowoczesnym polu walki, które ono się kreuje w pewien sposób dzisiaj, tak? Jeszcze go może do końca nie mamy, nie do końca go rozumiemy. Być może budząc się jutro, ono czymś nas zaskoczy, że pewne realia już wyglądają inaczej niż do tej pory i my na przykład musimy się do tego dostosować. I cały, mówiąc mocno kolokwialnie, bajer polega na tym, aby być tym, który będzie kreował te nowości, a nie tylko tym, który się będzie musiał do nich adaptować. Więc tutaj znowu, panie redaktorze, ktoś powie, że wymijająco odpowiadam, ale no trzeba szukać tych złotych środków, ale być mocno kreacyjnym, pozytywnie wizjonerskim, nie tylko takim szalonym, ale pozytywnie, żebyśmy potrafili wpadać na różne pomysły. Mamy super inżynierów, mamy ludzi o naprawdę otwartych umysłach, tylko trzeba dać im możliwość na rozwój, na realizację pewnych rzeczy i pamiętać o tym, że to nie jest tak, że zainwestowany milion czy nawet miliard złotych, to on ma się zwrócić w takim i takim procencie, który najlepiej oczywiście, jeśli przekracza 100%. Może się okazać, i to nierzadko, że każdy pieniądz wsadzony w te badania niestety, ale się nie zwróci, bo się okaże, że jednak się tego nie da zrobić. Mhm. I musimy mieć tą świadomość i zrozumienie tego, że takie pieniądze na pozór zostaną stracone, bo zostaną stracone na pozór, bo inni zrozumieją, że tą ścieżką już nie ma co iść, tak? Bo ktoś już tą ścieżkę przeszedł i że trzeba jednak wymyślać coś innego. Jeżeli będziemy patrzeć tak mocno finansowo, tak mocno biznesowo, to no niestety to nie jest dobra droga. Bezpieczeństwo, zawsze powtarzam, no jest tym, które nie daje jakby wymiernego efektu, jeśli chodzi o analizę, czy te pieniądze zostały w dobrym wymiarze wydane, tak? A może mogliśmy wydawać mniej. Zawsze mogliśmy wydawać mniej, zawsze mogliśmy wydawać więcej. I nigdy do końca tak naprawdę się nie przekonamy. Nawet się nie przekonamy, kiedy do danej sytuacji dojdzie, bo czasem z biegiem okoliczności, przypadku, czyjejś chwilowej niedyspozycji, nawet pojedynczej osoby, coś przeciwnikowi się nie uda. I nigdy do końca nie będzie takiej wiedzy, czy to było zrobione w sposób dobry, wymierny, z odpowiednim nakładem, czy za dużym, czy za małym. Tak jak powiedziałem, nieraz te przypadki też rządzą.
1: No tak, ale chyba w obszarze bezpieczeństwa jednak lepiej nie popełniać grzechu zaniechania.
0: To na pewno, ale też nie popaść w pułapkę, bo bezwzględnie, no mówiąc wprost, Rosji też na pewno będzie zależało na tym, abyśmy właśnie jak największe pieniądze wydawali na zbrojenia, bo ktoś powie, że no nie, bez sensu, tak, no co to jest w ogóle za pomysł, żeby tak w ogóle mówić, że przecież dla Rosji to nie jest korzystne. No to jest ten taki wyścig, taki trochę wyścig zbrojeń, gdzie wzajemnie popadamy w pewne momentami histerię i się napędzamy i dopóki nie siędziemy do jakiegoś stołu, chociaż niejednokrotnie sam powiedziałem, że sobie nie wyobrażam, aby z Rosją przez najbliższą dekadę, dwie, trzy, a może i pół wieku do stołu siadać. Ale jeżeli gdzieś nie siędziemy i nie oblejemy się wzajemnie, czy sami siebie wiadrami z zimną wodą, nie schodzimy tych głów. Historia pokazuje, że wychodziliśmy globalnie z pewnych takich sytuacji. Ja nie chcę powiedzieć obronną ręką. Po prostu nic złego się nie stało, ale też dużo nie brakowało, by się stało, tak? Więc nie ryzykujmy, że pewne sytuacje się powtórzą, a może ktoś nie wytrzyma ciśnienia i coś się może wydarzyć, tak? Bo pewne fakty, które z ostatnich lat, jeśli by sobie zestawić, połączyć kropki czasem i hipotetycznie, ja myślę, że za jakąś dekadę, dwie dowiemy się, a może i więcej, a niektórych historii może w ogóle nie poznamy, mogą wyjść no, tak ciekawe rzeczy, a z drugiej strony, no mówiąc wprost, straszne, które nas przerażą i powiemy ojej, wtedy byliśmy bardzo blisko, tak? Dzisiaj może lepiej, że pewnych rzeczy nie wiemy. Pewnych rzeczy, tak jak powiedziałem, można się domyślać, inne no, sugerują, że coś na rzeczy mogło być. Ale no, trzeba pokazywać, że to jest taka forma, ostatnie zdanie, panie redaktorze, taka forma trochę pokazu siły. Przeciwniku, zobacz, jestem tak silny, nie opłaca się mnie napadać. To jest bardzo ważne.
1: Czyli element odstraszania, o tym dużo słyszymy, tak, ale też wracając do programu SAFE, słyszymy o tym, że właśnie większość tych pieniędzy ma pójść do naszego przemysłu zbrojeniowego. A w ostatnich latach przecież Polska kupowała ogromne ilości uzbrojenia za granicą, od Korei Południowej po Stany Zjednoczone. Czy my obecnie, za sprawą poniekąd programu SAFE, obserwujemy też zmianę filozofii w tych zakupach?
0: No gdzieś mnie dochodziły słuchy, jakieś doniesienia medialne były, że pewne rzeczy, chociażby te, które kupowaliśmy w Stanach Zjednoczonych, mają już być produkowane u nas, tak? Czy produkcja u nas to jest jakby przeniesienie 100% tego wszystkiego do nas? Nie. Ale myślę, że to jest bardzo głęboki krok do tego, aby właśnie pewien potencjał i pewną jakby ideę tworzenia pewnych rozwiązań, aby w naszym kraju przejąć, abyśmy ją zrozumieli, aby właśnie tych słabych jednostek nie było, i mówię o jednostkach ludzkich, aby

0: by ten nasz cały przemysł tak naprawdę był mocny, wydajny, efektywny, co ważne, żeby się potrafił spasować z potrzebami oczywiście państwa. Państwo, żeby też miało wiedzę i świadomość, na co ten przemysł, ta branża może sobie pozwolić, jaką ma wydolność, wydajność, tak? Bo my możemy zakładać, dobrze, my chcemy milion rzeczy, milion sztuk rzeczy X, no ale może się okazać, że nie jesteśmy w stanie tego tyle wyprodukować w danym czasie oczywiście, tak? Więc to jest... No idziemy znowu w stronę strategii, idziemy znowu w stronę nauki i potrzeb rozwoju i wdrażania tego wszystkiego. To jest tak naprawdę szersza rozmowa i ja mam wrażenie, że ona tak pozapolitycznie potrafi się odbywać. Nawet jak czasem się pojawią te osoby spoza polityki. Ale już kiedy trochę głębiej i mocniej wchodzi polityka, to ja sam czasem nie widzę sensu trochę siadania do tego stołu, bo ale może sami powinniśmy się jako społeczeństwo zreflektować i popatrzeć na całą klasę polityczną i nie mówię o żadnej konkretnej, że tak powiem, fladze czy barwach, ale o jakości całości tej klasy.
1: No, można mieć momentami, tak ostrożnie powiem, sporo wątpliwości czasem do tej jakości klasy politycznej w naszym kraju, ale to sobie zostawmy na marginesie, a przede wszystkim te kwestie, myślę, właśnie odpowiedzialności za państwo, kwestie bezpieczeństwa. Ja już o tym wspominałem w naszej rozmowie, że przecież to politycy nam wielokrotnie powtarzali, że temat bezpieczeństwa jest ponad podziałami politycznymi, a później co chwilę różnice zdań się pojawiają i one wybrzmiewają nawet w kontekście takich, no, po prostu ostrych sporów politycznych,
0: panie
1: czego byśmy nie chcieli.
0: Kwestie mury za polskim mundurem, świeżo co mieliśmy, które też obchodzi święto weterana działań poza granicami państwa i nawet takie momenty pokazują, jak wszyscy są podzieleni i kiedy ktoś jest przy władzy, to jest tak bardziej trochę, a jak nie jest, to nagle w drugą stronę działa i niektórzy nie widzą tego, niektórzy nie chcą tego widzieć, no ale no niech każdy sam niech po prostu się nad tym pochyli, niech się zreflektuje, jak inni na to patrzą i jak traktują tych, którzy naprawdę dbają o nasze bezpieczeństwo, bo to nie politycy, oni są bardzo ważni. Chcemy tego czy nie, a są ważni w całym systemie, ale tak naprawdę bez silnych służb, bez silnego wojska, bez całości nie tylko Wojska Polskiego, ale właśnie sił zbrojnych, no to nic nie zrobimy. Możemy mieć najpiękniejszy sprzęt, ale jak braknie ludzi, jak braknie wyszkolonych przede wszystkim ludzi, jak braknie tych, którzy będą uzupełniać, brzydko mówiąc, braki, no to się nie da. Inaczej.
1: A my dzisiaj jako kraj...
0: Ale to są podstawy.
1: Ale my jako kraj, jako Polska zmierzamy dziś do stworzenia jednej, no nie wiem, z najsilniejszych armii lądowych w Europie, albo przynajmniej w naszym regionie?
0: Panie redaktorze, ja jestem bardzo ostrożny zawsze wobec tych wszystkich raportów, jakkolwiek one nie są nazywane właśnie a propos, kto tam ma najsilniejszą armię, tak? Można mieć najsilniejszą armię i starzy, nawet średniowieczni klasycy mówili, że wystarczy sparaliżować tak naprawdę ośrodek decyzyjny, nieważne czy to będzie ten polityczny, czy już wojskowy i można mieć najwięcej wojska i najlepszy sprzęt i może się okazać, że się przegra. I można przegrać wojnę nawet bez jednego wystrzału. Więc byłbym w tych liczbach ostrożny. Ja też niejednokrotnie już mówiłem, że ja bym wolał słyszeć od naszych polityków nie, że armia nasza ma liczyć, rzucam 350 tysięcy, tylko wolę nawet usłyszeć liczbę mniejszą, ale bardziej precyzyjną, na przykład 319 800, tak? Dlaczego? Bo to świadczyć może o tym, że ktoś się nad tym pochylił, wyliczył, gdzie i jakich żołnierzy potrzebujemy, jaki mamy do tego sprzęt, ewentualnie jakie mamy braki, które musimy uzupełnić, zarówno te kadrowe, jak i te sprzętowe. I mnie ta liczba bardziej wtedy przekonuje, tak? A niestety politycy rzucając tymi liczbami, czy właściwie przekamarzając się w pewien sposób tymi liczbami, mrugają do wyborcy i na tej podstawie do tego podchodzą, tak? Czy to świadczy o jakiejś głębszej analizie? No, śmiem wątpić tak naprawdę, chociaż to wniosek taki trochę smutny.
1: To jeszcze jedna rzecz w naszej rozmowie, dwa aspekty w zasadzie przed nami, to znaczy współpraca międzynarodowa naszego kraju. I tak mamy po jednej stronie ten traktat o bezpieczeństwie, obronności podpisany z Wielką Brytanią. Premier Donald Tusk i premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer ten dokument podpisali, no ale też Władysław Kosiniak-Kamysz, wicepremier, szef Ministerstwa Obrony Narodowej, był w Kanadzie i tam też dosyć owocne rozmowy a propos i samego bezpieczeństwa, ale także naszego sprzętu, chociażby dronów, bo tymi dronami Kanadyjczycy są zainteresowani. Czy te rozmowy dzisiaj też stanowią o naszym bezpieczeństwie, te dokumenty, które są podpisywane?
0: Panie redaktorze, jakbym z tej naszej krótkiej tak naprawdę rozmowy miał stworzyć jakąś formę pewnym cyklu wykładów dla swoich studentów.

0: Powiem szczerze, to byłoby właśnie czymś, co jest wyżej. Dlaczego? Bo safe-safe'em, finansowanie w ogóle finansowaniem, ale właśnie kwestia funkcjonowania w pewnego rodzaju, chociaż nie wiem, czy to dobre słowo, w sojuszach. Bo funkcjonujemy oczywiście w sojuszu polityczno-militarnym, jakim jest NATO. Funkcjonujemy w organizacji międzynarodowej, który oczywiście ma trochę jeszcze inny charakter, czyli Unii Europejskiej. Funkcjonujemy też w innych organizacjach międzynarodowych, ale musimy pamiętać o tym, że no nie zawsze jest jednogłos, nie zawsze jest sytuacja, że nie ma pewnego rodzaju konfliktu interesów. Przewaga Rosji, o której się często mówi, nad Unią Europejską polega na tym nie, że Unia Europejska nie ma potencjału, nie ma kapitału, tylko po prostu w każdym z tych państw chwilę są jakieś wybory. Raz to są prezydenckie, raz parlamentarne, raz samorządowe, raz właśnie europejskie. I zawsze jakaś sytuacja bądź opcja polityczna mniej lub bardziej się zmienia, a przysłowiowa wajcha zawsze gdzieś się w którą stronę przesuwa. I to już nie jest tylko lewo, prawo, ale to ma taki bardziej 360-procentowy stopniowy, przepraszam, obrót. A przynajmniej, no 180 na pewno, a może no, i się zastanawiać, czy i nie 360. Na tym polega jakby przewaga po stronie rosyjskiej, że oczywiście znowu się można zastanawiać, czy Putin jest tylko twarzą, czy jest faktycznym takim przywódcą, ale Rosji łatwiej, tak? O pewno jednogłos w stosunku do Unii Europejskiej. I teraz proszę zobaczyć, ta nasza współpraca z Brytyjczykami, jak się dowiedziałem, że to ma być podpisywane, to mi się przypomniała pewna sytuacja sprzed lat kilku, nawet nie kilkunastu, kiedy gdzieś tam do mnie dotarło, że w pewnych kręgach właśnie stawia się jakby nowy, pewnego rodzaju układ, podukład, podsojusz, czyli Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Polska. Dlaczego? No bo już się zaczęły pewne problemy nieścisłości, nieporozumienia na polu unijnym. Amerykanie też już wiedzieli, że nie do końca mają wpływ. A pamiętajmy, że to nie jest tak. My jesteśmy trochę małżeństwem na zasądku, jeśli chodzi o Stany Zjednoczone, Unię Europejską. Idee mamy jakby podobne, podstawy demokratyczne mamy podobne, ale z zasady patrząc gospodarczo, jesteśmy gospodarkami jednak konkurencyjnymi. I gdzieś nie zapominajmy, że w tak zwanym międzyczasie Wielka Brytania zdążyła z Unii Europejskiej wyjść, nawet jeśli się to stało trochę przez pomyłkę i Brytyjczycy chcieli pokazać żółtą kartkę, a wyszła z tego czerwona, to mimo wszystko tej Wielkiej Brytanii w Unii Europejskiej nie ma. Co nam się tutaj tworzy, że no tak jak powiedziałem, od razu mi się skojarzyło te wszystkie koncepcje, o których się po cichu wtedy mówiło, że Polskę należałoby w taki układ wciągnąć, bo i Stany Zjednoczone, czy bardziej za pośrednictwem Wielkiej Brytanii, ale i przy znacznym jej udziale, no i jednak trochę innej gospodarce niż nasza, no miałyby też tutaj jakby wpływ na nasze funkcjonowanie. To by mogło pozwolić na znaczny rozwój w ogóle państwa polskiego. Nie tylko pod kątem bezpieczeństwa, ale naprawdę rozwoju. No popatrzmy na to, jak wiele rozwiązań oświatowych w globalnym zastosowaniu. No jest stamtąd, no nie czarujmy się. Mają przewagę technologiczną, kulturową w pewien sposób w tym aspekcie, więc to nie podlega w ogóle żadnej dyskusji. I to mogłaby być oczywiście szansa dla Polski. Tak wtedy być może, jak i teraz. Ale jest to przysłowiowe, najważniejsze słowo w polskim języku, czyli ale. Mhm. No i tutaj właśnie to ale się pojawia, bo pytanie, no ale co dalej z naszymi układami o wyższej, że tak powiem, formie w tym natowskiej. Oczywiście można się znowu zastanawiać, czy inni sojusznicy też troszeczkę nas nie rozgrywają i tak dalej. Tutaj strasznie dużo takich dysonansów się pojawia. W ogóle
1: to skomplikowany temat już tak, na inne nasze spotkanie, bo czas nas dogonił. Bardzo dziękuję za naszą rozmowę. Pan Artur Dubiel, ekspert do spraw bezpieczeństwa międzynarodowego, był naszym gościem. Dziękuję raz jeszcze i dobrego dnia życzę.
0: Wszystkiego dobrego.
1: A teraz też o bezpieczeństwie, ale przenosimy się na Bliski Wschód. Izraelska armia ogłosiła dzisiaj na Platformie X, że rozszerza operację przeciwko wspieranemu przez Iran Hezbollahowi na obszary położone na północ od rzeki Litani w Libanie. Izrael zajął również strategiczny zamek Bofor, a więcej na ten temat wie nasza korespondentka na Bliskim Wschodzie, Milena Rashid-Szechab. Mileno, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Powiedz, jak ta decyzja Izraela jest odbierana, no i co ona też w praktyce będzie oznaczała?
2: Ona jest tutaj odbierana z dużym niepokojem, bo Libańczycy znają już Izrael i izraelskie wojsko w twierdzy Bofor, bo ono tam było obecne przez 18 lat.

0: lat podczas okupacji, która się skończyła w 2000 roku, więc tutaj te migawki z przeszłości wielu ludziom, zwłaszcza tym starszym, bardzo mocno rezonują. Niepokojące jest również to, że teoretycznie mamy do czynienia z okresem zawieszenia broni. Ale tego zawieszenia broni nie ma już, nawet nikt nie mówi, nie udaje, że jest. Ale no, trwają jakieś negocjacje, historyczne właściwie negocjacje między Izraelem a Libanem. Wczoraj premier Nawaf Salam bronił tego, że mimo tego, że właściwie one są, odbywają się pod ostrzałem i Izrael wręcz zintensyfikował te działania wojenne, to te negocjacje są jedynym rozwiązaniem dla Libanu i są, jak to powiedział, najmniej kosztowną opcją. Ale to, co się dzieje, jest naprawdę rzeczywiście bardzo kosztowne, to, co się dzieje teraz, dlatego że w tej chwili całe południe Libanu, jakaś 1/7 powierzchni kraju, jest bombardowana i tam też są buldożery cywilne zatrudnione przez wojsko, które niszczą domy, po prostu dom po domu, dom po domu. Ludzie zostali przymusowo ewakuowani. Zagrożone jest miasto Tyr, starożytne miasto Tyr, które jest na liście Światowego Dziedzictwa UNESCO. I to, co jest najbardziej chyba przerażające dla Libańczyków, to to, że nie widać końca tego wszystkiego. Wyglądało, że może negocjacje pokojowe w Iranie jakoś powstrzymają tą inwazję izraelską, ale to nie następuje. Ten impas, który jest między Amerykanami a Irańczykami, bardzo wpływa też na to, że Izrael czuje się wręcz taki ośmielony. I właściwie jedyne, czego nie robi, to nie ostrzeliwuje Bejrutu. Choć nie znaczy to, że zupełnie jest spokojnie, bo w czwartek mieliśmy do czynienia z takim zamachem, w którym zginęło kilka osób, w tym matka z nowonarodzoną córką. I to był taki typowy zamach z dronem, który zbombardował dom w południowej dzielnicy miasta. Więc tak wygląda rzeczywistość w Libanie w dzisiejszych dniach.
1: A dopytam cię o te negocjacje jeszcze między Izraelem a Libanem, bo o nich wspominałaś, że odbywają się mimo tego ostrzału, mimo działań militarnych, ale to w takim razie, czy te negocjacje między Izraelem a Libanem wyglądają trochę tak jak między Stanami Zjednoczonymi a Iranem? To znaczy niby są, ale tak naprawdę w praktyce niewiele przynoszą?
0: Jeszcze gorzej wyglądają. To znaczy odbywają się na dużo niższym szczeblu. Było spotkanie dwóch delegacji wojskowych w Pentagonie. Więc można uznać, no dobra, spotykają się bezpośrednio, więc nie jest tak jak w Iranie, że jest pośrednik, czyli Pakistan. Ale no stawka jest niższa, więc też presja jest mniejsza. I Liban jest tutaj zdecydowanie stroną słabszą, bo Liban teoretycznie nie jest stroną tej wojny. Izrael twierdzi, że walczy z Hezbollahem, ale te zniszczenia, które są, i ofiary, które są, to są ofiary cywilne głównie. Więc Liban jakoś próbuje powstrzymać Izrael, mówiąc, że stosuje, nie wiem, odpowiedzialność zbiorową, ale nie jest w stanie na razie nic ugrać i nie wygląda, żeby miał na tyle siły i tak na tyle mocną kartę przetargową, żeby się to udało.
1: Jeszcze jeden temat, trochę związany z tym, o czym rozmawialiśmy, to znaczy Organizacja Narodów Zjednoczonych dodała Izrael i Rosję do listy podmiotów, które dopuszczają się przemocy seksualnej w konfliktach zbrojnych. Jak podkreśla raport, na całym świecie w ubiegłym roku liczba przypadków takiej przemocy wzrosła ponad dwukrotnie. Jakie znaczenie ma ta decyzja Organizacji Narodów Zjednoczonych?
0: Dla Izraelczyków to jest wstrząs do tego stopnia, że jak już wyciekła informacja o tym raporcie, bo on najpierw trafia do państw i do osób, do podmiotów zainteresowanych, zanim jest opublikowane, to bardzo ostro zareagowali Izraelczycy. Ambasador Izraela przy ONZ ogłosił, że zerwane są wszelkie relacje Izraela z sekretarzem generalnym Antonio Guterreszem. Rzecznik MSZ-u izraelskiego wyraził ogromne oburzenie, jak można na tą samą listę w

0: dawać izraelskie wojsko i Hamas, bo Hamas też jest na tej liście. I ogólnie wywołało to politycznie ogromne oburzenie, ale ja muszę powiedzieć, że przeczytałam ten raport, przeczytałam też poprzedni raport, w którym już było takie zielone, takie czerwone światło dawane armii izraelskiej. No i to wyniki są porażające. Ja oszczędzę Państwu oczywiście tych drastycznych szczegółów, ale tam jest mowa o gwałtach, tam jest mowa o gwałtach zbiorowych, tam jest mowa o wymuszonej nagości, także filmowanej czy fotografowanej. Tam jest mowa o różnych obrażeniach związanych z przemocą seksualną wykorzystywaną właśnie jako bronią. Ona dotyczy mężczyzn, kobiet i dzieci. I to są tylko przypadki udokumentowane. ONZ mówi bardzo wyraźnie, że to nie jest obraz całości, tylko to są te przypadki, do których jego eksperci byli w stanie dotrzeć i udowodnić je ponad wszelką wątpliwość, bo pamiętajmy, że Izrael nie dopuszcza ekspertów ONZ-owskich na przykład do akt, więc te dane są siłą rzeczy wyrywkowe, ale nawet to, co jest bardzo niepokojące.
1: No, ale trudno przypuszczać, żeby to też coś zmieniło w praktyce po tych reakcjach, o których tutaj opowiadasz ze strony chociażby Izraela. Bardzo dziękuję Ci za te informacje, które przedstawiłaś naszym słuchaczom. Milena Rashid Shehab dla Państwa. Dziękuję Ci raz jeszcze i wszystkiego dobrego dla Ciebie.
0: Dziękuję.
2: Reklama.
3: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
4: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
5: Mama była smutna i zmęczona.
3: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
2: Zdrowid.
6: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
2: Po reklamie. Autopromocja.
7: Architektura dla dzieci często kojarzy się z krzykliwymi kolorami i dosłownością form. Czy tak musi być? Czy faktycznie architektura dla dzieci musi być infantylna? W jaki sposób projektować budynki przeznaczone dla najmłodszych, tak aby wspierać ich wszechstronny rozwój? O tym wszystkim porozmawiamy w najbliższym wydaniu audycji Przestrzeń, Design, Architektura. Błażej Prośniewski, zapraszam w poniedziałek, kilka minut po godzinie 22.
2: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Trwa szacowanie strat po nawałnicy, która przeszła przez Opolszczyznę. Na miejscu wciąż pracują strażacy i policjanci. Ministerstwo Obrony pomoże Polce chorej na nowotwór. Wojskowy samolot zostanie wysłany po nią do Pekinu. Za pół godziny początek meczu Polska-Ukraina na stadionie we Wrocławiu. Minęła 17. Damian Szpyra, zapraszam. Policjanci i strażacy zajmują się usuwaniem szkód po nawałnicy, która wczoraj przeszła przez Balcerzowice na Opolszczyźnie. Nikt nie został ranny. Wskutek wichury zostało zniszczonych 18 budynków, linie energetyczne, a są też powalone drzewa. Priorytetem jest zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom, mówi aspirant sztabowy Aleksander Barszczewski z Komendy Powiatowej Policji w Strzelcach Opolskich.
2: Skupiamy się głównie na udrożnianiu płynności ruchu i zabezpieczeniu wszelkich prac oraz zabezpieczeniu

0: bezpiecznie przed dostępem osobom postronnym. Na pewno pozostaniemy tutaj jeszcze długo. Będziemy służyć tutaj mieszkańcom pomocą w zabezpieczeniu ich majątku do czasu, aż naprawią swoje szkody i sami będą mogli sobie pomóc.
1: Jutro zostanie powołana gminna komisja do spraw szacowania strat. Minionej doby strażacy w całym kraju interweniowali prawie 1500 razy. Specjalny wojskowy samolot poleci do Chin, by przetransportować do Polski 24-letnią Klaudię, poinformował minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Chorująca na nowotwór kobieta przebywa w śpiączce w jednym z pekińskich szpitali. O szczegółach Aleksander Przoniak.
2: Szef MON przekazał, że samolot wystartuje w poniedziałek rano. Na pokładzie będzie wojskowy zespół medyczny, który zrobi wszystko, by Klaudia bezpiecznie trafiła do szpitala w Polsce. Dramat Klaudii zaczął się w połowie kwietnia tego roku. Kobieta, która wcześniej nie skarżyła się na żadne dolegliwości, źle się poczuła i straciła przytomność. Jej stan systematycznie ulegał pogorszeniu. W szpitalu trafiła na oddział intensywnej terapii. W tej chwili kobieta przebywa w śpiączce. Klaudia studiowała w Chinach sinologię. Władysław Kosiniak-Kamysz podziękował wszystkim, którzy pomogli w organizacji transportu i opieki medycznej. Aleksander Przoniak, Polskie Radio.
1: Polscy politycy mówią zgodnie. Decyzja o nadaniu jednemu z oddziałów ukraińskiego wojska nazwy bohaterów UPA jest skandaliczna. Różnice pojawiają się w ocenie reakcji prezydenta. Karol Nawrocki zapowiedział, że zamierza odebrać prezydentowi Ukrainy najwyższe polskie odznaczenie państwowe. Wołodymyrowi Załyńskiemu przyznał je w 2023 roku prezydent Andrzej Duda. Agnieszka Pomaska z Koalicji Obywatelskiej mówi, że z polsko-ukraińskiego sporu najbardziej cieszą się w Moskwie.
3: Tu potrzeba działań dyplomatycznych i nie wiem, czy akurat odbieranie orderu Orła Białego jest takim adekwatnym posunięciem, bo to powoduje wzmożenie dyskusji, emocji wokół tego. Raczej powinniśmy nasze spory z Ukrainą próbować łagodzić, a nie je podgrzewać.
1: Zapowiedź odebrania orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy jest reakcją adekwatną. Tak uważają posłowie opozycji, w tym Bartłomiej Pejo z Konfederacji.
4: W moim przekonaniu nie ma o czym rozmawiać z prezydentem Zełenskim, jeśli podejście pana prezydenta Zełenskiego jest takie, a nie inne. To pan prezydent Zełenski wywołał ten konflikt, tą sytuację, konflikt mówię tutaj pomiędzy Polską a Ukrainą. I tak naprawdę to pan prezydent Zełenski w ten sposób postępując złożył prezent Putinowi. Trzeba to powiedzieć jasno.
1: Polskie MSZ oceniło, że działanie prezydenta Ukrainy to brak szacunku dla pamięci ofiar i że szkodzi to dialogowi polsko-ukraińskiemu. Sprzeciw wobec decyzji wyraził również Instytut Pamięci Narodowej. Za pół godziny piłkarze selekcjonera Jana Urbana zmierzą się towarzysko z reprezentacją Ukrainy. Piłkarze zagrają na stadionie we Wrocławiu. Więcej o tym Filip Jastrzębski.
5: Przed nami pierwszy z dwóch sprawdzianów przed jesienią i Ligą Narodów. Rywale z wysokiej półki to Ukraińcy, którym, tak jak zresztą nam, Szwedzi wybili z głowy marzenia o mundialu.
6: U nich teraz jest trochę zmian, bo zmienił się trener.
5: Mówi Tomasz Kędziora, który Ukrainę zna doskonale, bo przez 7 lat był piłkarzem Dynama Kijów.
6: Na pewno będą próbować grać odważnie, bo chcą się pokazać jak najlepszej strony.
5: Nasi też chcą się pokazać, szczególnie, że mamy w kadrze aż 5 debiutantów. Jest także Robert Lewandowski, który rozegra dziś 166. mecz w biało-czerwonych barwach. Choć nie jest już piłkarzem Barcelony, jego przydatność w reprezentacji Polski nie podlega dyskusji.
7: To jest zawodnik, który jest w stanie bardzo dużo pomóc jeszcze tej reprezentacji. To jest nasza gwiazda, o której mówi cały świat.
5: To selekcjoner Jan Urban, który mimo przegranych baraży o mundial pozostał na stanowisku. I w końcu ma trochę czasu na pracę z kadrą i budowę drużyny. Fundamenty mają powstać dziś we Wrocławiu. Początek meczu o 17:30. Filip Jastrzębski, Polskie Radio.
1: A w najbliższą środę biało-czerwoni zagrają w Warszawie towarzysko z Nigerią.
8: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: Silny deszcz i burze mogą pojawić się w kilku regionach Polski. Gdzie dokładnie i czego się spodziewać? Mówiła o tym na naszej antenie synoptyczka IMGW Agnieszka Prasek.
9: Województwo warmińsko-mazurskie, podlaskie, północno-wschodnia część województwa mazowieckiego. Tutaj mamy ostrzeżenia na burze i opady do około 20 mm i porywy do 60 km na godzinę. Także mamy wydane już ostrzeżenia tutaj właśnie na południowym zachodzie i południu na burze, którym mogą towarzyszyć intensywne opady deszczu do 40 mm, porywy wiatru do około 70 km na godzinę.
1: Poza tym ciepło i słonecznie z temperaturą od 18 stopni.

0: stopni na wschodzie, do 25 na zachodzie. W nocy na przeważającym obszarze spokojnie. Opady deszczu wystąpią w pasie od województwa lubuskiego przez opolskie po małopolskie. Będzie od 8 stopni na północy do 13 na południu.
1: Polskie Radio 24.
2: Słowem wszystko.
3: Apetyt na życie.
4: Dzień dobry Państwu, Małgorzata Żochowska. Tak, zdecydowanie apetyt na życie. Nasz dzisiejszy gość jest laureatem nagrody dziennikarskiej Melchiory. Jest jednym z laureatów tej nagrody. Jestem ciekawa, czy ma przekonanie o wpływie na ludzi, na ich kariery, na sposób ich myślenia, a czasem nawet na wybory, których dokonują przy urnach. To brzmi, jakby to był bardzo ważny człowiek i tak rzeczywiście jest. Radomir Witt, dzień dobry.
5: Już na wstępie się troszkę spieszyłem, ale nigdy nie myślałem w takich kategoriach o pracy dziennikarza. To ciekawe spostrzeżenie, bo przyznam się, że zawsze myślałem w kategorii takiego przekaźnika pewnych treści, które kolekcjonuję, rozmawiając z politykami. I później zostawiam ten taki margines, tę przestrzeń do tego, żeby każdy sobie wyciągnął wnioski z tych rozmów, ale o tym wpływie na rzeczywistość i wybory w takich kategoriach nigdy nie myślałem.
4: Ja myślę, że to się tak dzieje nawet wtedy, kiedy próbujesz być jak najbardziej rzetelny, obiektywny, niesubiektywny, prawda? Kiedy starasz się wydobyć prawdę, to nawet sposób, w jaki to robisz, po prostu się liczy.
5: To prawda, na pewno to ma znaczenie. Zresztą ja wyznaję też taką zasadę i myślę, że to jest ważne, szczególnie w takich czasach, gdy zewsząd sączą się różne treści celowo przedstawiane po to, żeby wpływać na ludzi, i te treści bardzo często nijak się mają do rzeczywistości i bardzo często robią to politycy. Ja wyznaję taką zasadę, że dziennikarz nie jest gąbką, to znaczy ja nie jestem od tego, żeby wszystko wchłonąć, co ktoś mi powie, w tę grę. Nie do końca zgadzam się z tą doktryną, bo uważam, że jeżeli ktoś przekracza granicę, to trzeba powiedzieć głośno, że przekracza granicę, a nie udawać, że nic takiego się nie dzieje i wcale na nas nie pada deszcz, a w ogóle to nie ma tematu. Więc myślę, że to jest bardzo ważne, bo jeżeli nie stawiamy tych granic, jeżeli nie mówimy, że politycy przekraczają te granice, to cywilizujemy ten ich przekaz i to ich zachowanie. Więc jeżeli jacyś politycy to robią, to ja o tym mówię. W sensie mówię, że to nie jest w porządku, że to nie jest normalna sytuacja, że nie ma mojej zgody na takie traktowanie dziennikarzy. Miałem zresztą kilka takich przypadków. Pamiętam Piotr Gliński, swoją drogą no, przez wiele lat minister kultury, miał bardzo niekulturalną, sporą garść refleksji, którą postanowił wykrzyczeć w naszą stronę, to znaczy mnie, w moją stronę innych dziennikarek i dziennikarzy w Sejmie. Ja powiedziałem, że dosyć tego, dość tych kłamstw, dosyć tych oszczerstw. Nie może tak dłużej być. Nie ma zgody na to, żeby obrażać dziennikarzy, bo to też nie chodzi o to, że ja oczekuję, że przyjdę do Sejmu i ktoś będzie rozwijał przede mną czerwony dywan i mówił, panie redaktorze, czy tutaj miło możemy się widzieć, zatrzymać, cudownie, ależ, że pan jest, prawda? Już odpowiadamy na wszystkie pytania, bo nie mam złudzeń, tak nie będzie, zresztą ja też nie mam po prostu takich oczekiwań, ale mam oczekiwanie takie podstawowe, elementarne, które już nie sprowadza się tylko do etosu pracy dziennikarskiej, ale do tego, jak traktujemy siebie nawzajem. A trochę jest tak, że ludzie patrzą na tych polityków i nawet jeżeli na końcu dnia w tych sondażach wychodzi, że nie bardzo tych polityków szanują i to na tej liście zawodów różnych, to jednak poseł i posłanka jest gdzieś tam na tych nizinach poważania, to nadal uważam, że politycy dają przykład i później te zachowania przenoszą się dalej. Więc te wszystkie ziarna, które oni rozrzucają na lewo i prawo, później kiełkują i przynoszą raczej przykre i niepożądane efekty, bo po prostu zaczynamy wszyscy traktować się gorzej.
4: Ja pomyślałam, bo ja szukałam w sobie odpowiedzi na to pytanie, bo sytuacje burzyły we mnie krew i pomyślałam sobie, że oni mają na przykład przekonanie, że reprezentują redakcję, że te obelgi nie są kierowane do nich prywatnie, tylko właściwie padają w przestrzeń i więcej mówią o osobie, która wypowiada te słowa, niż o nich samych.
5: Myślę, że na pewno tak jest i też oczywiście ludzie, widząc takie zachowania, wydaje mi się, że wyciągają wnioski, to znaczy potrafią ocenić, kto występuje w roli

0: czyli no, osoby przekraczającej granice, a kto w takiej sytuacji jest ofiarą. Co nie zmienia faktu, że ja uważam, że powinniśmy reagować, gdy politycy nas obrażają, pomawiają albo insynuują.
1: A kiedy kłamią, to można używać słowa, pytania, formuły, dlaczego pan kłamie, bo to też
0: to zależy od konkretnej
1: tak
0: sytuacji.
1: Dookoła. Pan się mija z prawdą, to jest niezgodne z prawdą. I kiedyś, jak w studiu Polskiego Radia 24 toczyliśmy dyskusję na ten temat, to usłyszałam, my nie jesteśmy od tego, żeby osądzać, wydawać opinię.
0: No, ale to nie jest
1: ktoś
0: opinia.
1: Ewidentnie.
0: Znaczy, to nie jest kwestia opinii.
1: Mija się z prawdą.
0: Prawda i nieprawda to nie jest kwestia mojej opinii. Dlatego, że możemy mieć opinię na temat tego, czy jak jest 25 stopni Celsjusza na zewnątrz i delikatnie wieje wiatr, to czy to jest przyjemna pogoda, arcyprzyjemna, czy może okropna i straszna, bo różne mamy kryteria komfortu termicznego. Ale jeżeli jakiś polityk na przykład mówi, że czegoś nie powiedział, a ja dobrze wiem, że to powiedział i mam pod ręką tę wypowiedź, to jestem w 100% uprawniony zarzucić mu kłamstwo. Jeżeli jakiś polityk przekonuje mnie, że coś jest w ustawie, a tego nie ma, to też mogę zarzucić mu kłamstwo. Więc wydaje mi się, że to nie jest kwestia opinii. Bo oczywiście, jeżeli wchodzimy na ten teren wyrażania opinii, to każdy ma prawo do wyrażania swojej opinii, ale jeżeli w ramach tej opinii jest zawarta jakaś konkretna informacja sugerująca, że na przykład ktoś się na coś zgodził, ktoś się na coś nie zgodził, coś się z czymś wiąże, coś się z czymś nie wiąże, i ja mam pewność, bo ja mam w ręku telefon i na przykład przed chwilą research robiłem, czyli żeby nie używać tych zapożyczeń, bo wiem, że są różne szkoły. Niektórzy strofują od razu, gdyż słyszą, gdy się przygotowywałem i robiłem sobie taki rekonesans do danego tematu i wiem, że ten polityk kłamie i mam nawet to pod ręką i mogę wyciągnąć, włączyć telefon i powiedzieć, proszę pana, artykuł taki i taki tej i tej ustawy, pan mówi coś zupełnie innego, to jesteśmy uprawnieni, żeby tak powiedzieć.
1: Nagrodę otrzymałeś za sytuację z panem posłem Berkowiczem, który nie zrobił zakupów w IKEA, podjął inne działanie.
0: Muszę ci powiedzieć, że jestem zdziwiony, bo spodziewałem się, że prędzej zobaczę ten paragon z tego sklepu od pana posła, niż że ta historia skończy się w ogóle jakąś
1: nagrodą. I to jest jedna z tych sytuacji, o których mówiłam na początku, że dziennikarze ci sejmowi, a ty szczególnie, bo masz jeszcze do tego... tak zawoalowaną ironię, że naprawdę trzeba być mistrzem, żeby to wyłapać. Robisz to w niezwykły sposób. To znaczy, ja na miejscu jednego czy drugiego powiedziałabym, proszę ze mnie nie drwić. Nie wiem, czy masz świadomość, że to może tak brzmieć. Czasem masz ochotę...
0: Docierają do mnie jakieś różne sygnały. Żeby się troszkę wytłumaczyć. To znaczy,
1: ale to nie jest kwestia tłumaczenia. Ja uważam, że to jest świetne, bo to jest inne.
0: Wydaje mi się,
1: takie...
0: że jeżeli ktoś próbuje traktować mnie najdelikatniej, rzecz ujmując, niepoważnie i zakładać, że no, można mnie traktować... Chciałbym powiedzieć ostrzej, ale nie powiem, bo jednak obecność w mediach publicznych zobowiązuje. Jeżeli ktoś próbuje traktować mnie niepoważnie, to moim takim jedynym wentylem bezpieczeństwa jest właśnie czasami sięgnięcie po jakąś taką szczyptę ironii, która pozwala jakoś mi z tej sytuacji wyjść, bo no, to jest czasami niebywałe, że politycy mają coś takiego, że stoją przed tobą i patrząc ci prosto w oczy, wyrzucając z siebie stos słów i zdań, i oni bardzo dobrze wiedzą, że albo brną w jakąś manipulację, albo próbują odwracać kota ogonem, albo no, mijają się, jak już ustaliliśmy, z prawdą i rzeczywistością. I tak to robią, więc czasami ironia jest taką jedyną tarczą, która w tej sytuacji pozwala jakoś zdyscyplinować tę rozmowę. Chociaż na przykład w tej konkretnej sytuacji z posłem Berkowiczem ja cały czas wiem i nie wiem, dlaczego tak się zachował. Bo zadałem proste pytanie.
1: Żeby nie odpowiedzieć na pytanie.
0: Czy pokażę paragon?
1: No
0: na
1: tak.
0: Pytanie, czy pokażę paragon, można odpowiedzieć tak lub nie. Można go pokazać lub go nie pokazać.
1: Jest jeszcze trzecia droga, którą wybrał pan poseł Berkowicz.
0: Tak.
1: Po prostu.
0: I ja mówię, że jednocześnie wiem i nie wiem, dlaczego to zrobił, bo nie wiem, bo się dziwię. Bo uważam, że szczególnie politycy, którzy uwielbiają... przestrzeń publiczną zapełniać frazesami o patriotyzmie, o uczciwości, o zasadach, sami jakoś swojego życia nie zawsze chętnie tym zapełniają, Ale z drugiej strony domyślam się, co stało za taką, a nie inną postawą ze strony posła.
1: To była reakcja obronna w pewnym sensie, ale jest jeszcze jedna sytuacja, którą uwielbiam. Z tobą i posłem Macierewiczem w rolach głównych.

0: który po pytaniu zaczyna mówić, a ty pyta, pani pośle, a czy pan mnie słyszy, ale czy pan nie słyszy?
1: Bo ja już po prostu czasami, tak. Przyznam się państwu i powiem wprost, ja naprawdę czasami nie wiem, co zrobić już, bo prowadzę jakąś rozmowę i chcę się czegoś konkretnego od jakiejś konkretnej osoby dowiedzieć. I ta osoba wyrzuca z siebie masę przypadkowych słów, które nijak się mają do meritum tego, o co chciałem zapytać. No i co ja mam w tej sytuacji zrobić? Więc pomyślałem sobie, że może w ogóle się upewnię, czy my mamy ze sobą kontakt. No bo może zaszło jakieś nieporozumienie, może, no nie wiem, jest jakaś niewidzialna ściana, która...
0: I nie chodzi o kontakt pozaziemski.
1: Tak, prawda? Więc chciałem się po prostu upewnić, czy po prostu tak.
0: Ja bym dołożyła
1: słyszy.
0: Do tego Berkowicza, posła Macierewicza, i dla mnie tak. Byłby komplet w ramach tej nagrody. Zastanawiam się nad tym... Spędzacie ze sobą bardzo dużo czasu w Sejmie. Wy, dziennikarze, tak. Posłowie, posłanki, senatorowie. Musisz się często bronić przed sympatią, która sprawia, że kogoś tam ewentualnie można by o coś nie zapytać.
1: Nie, dlatego że jeżeli ktoś coś przeskrobał, to trzeba o to zapytać. Mhm. I nie ma żadnego znaczenia, jakie to są barwy polityczne, jakie
0: jasne,
1: to jest
0: ale to w takim razie bronisz się przed tym takim słabością, sympatią do kogoś? Musisz się przed tym bronić, czy nie?
1: W sensie nie mam słabości, nie mam sympatii, nie chcę, żeby to źle zabrzmiało, ale ja jednak traktuję polityków w kategorii profesjonalnej pracy, to znaczy... Wiem, że to po ludzku zabrzmi nie najlepiej, ale to nie jest tak, że ja ze względu nawet na to, że zdamy się od lat w wielu przypadkach, bo po prostu od lat pracujemy w tym samym miejscu, zawsze staram się jednak, żeby profesjonalna relacja górowała nad jakąkolwiek sympatią i nad jakimkolwiek takim aspektem dotyczącym tego, że kogoś znam 10 lat, kogoś znam 5 lat, kogoś znam rok. To nie ma znaczenia. Gdy ktoś coś przeskrobał i ma się z czego tłumaczyć, to ma się po prostu tłumaczyć i odpowiadać na pytania, więc nie, raczej nie mam takich okularów, przez które patrzyłbym w różny sposób na różne osoby.
0: Zawsze myślałeś, że będziesz w takim miejscu, jak jesteś tu i teraz, czy to jest jakieś zrządzenie?
1: Zawsze chciałem robić dziennikarstwo.
0: No
1: to
0: tak.
1: W ogóle bez dwóch zdań. I mam nawet na to dowody, bo jeszcze mam jakieś stare w rodzinnych archiwach gazetki szkolne, które w podstawówce wydawałem. Jeszcze to były takie czasy, że ręcznie wszystko robiłem. Szedłem do biblioteki na moim osiedlu i tam kserowałem te gazetki i później kolportowałem w swojej klasie. Więc zawsze chciałem być dziennikarzem. Kiedyś tylko myślałem, że jak zostanę już dziennikarzem, to będę robił wywiady z wielkimi ludźmi, ważnymi ludźmi. Później spędziłem 8 lat rozmawiając z plecami Ryszarda Terleckiego, więc tak wyglądało to dziennikarstwo przez pewien czas.
0: Ale to też jest lekcja.
1: Oj,
0: lekcja.
1: Tak, bez dwóch zdań. To w ogóle bez dwóch zdań. Tak sobie troszkę ironizuję sam z siebie, ale też uważam, że nie było innej możliwości niż tym plecom zadawać pytania, bo te plecy miały wtedy wiele do powiedzenia, w sensie niedosłownym, bo one mówiły raczej mało, ale były plecami ważnego polityka, stąd, a warunki były takie, jakie były, że Sejm był pozamykany przez Prawo i Sprawiedliwość na lewo i prawo, więc musieliśmy sobie radzić w tych warunkach. Ale wracając do tego, od czego zaczęliśmy, to od zawsze chciałem być dziennikarzem. To jeszcze... Ale kiedyś myślałem, że będę się zajmował rozrywką.
0: To jeszcze a propos posła Terleckiego, marszałka, tak? Byłeś w tej sytuacji, kiedy dopadł go poseł Kaleta? Pytany wtedy, kiedy pan...
1: Ja nie byłem przy tej sytuacji. Nie. Byłem później, gdy marszałek Terlecki określił to, jeżeli ja dobrze pamiętam, mianem gówniażerii, to zachowanie, to cytat, więc państwo wybaczą, że sięgam po takie słowa. I zrobiła się z tego niezła awantura. Ale to też pokazuje jedną rzecz, że trochę zmieniają się zasady w polityce i też standardy takie międzyludzkie. No bo kiedyś to by było nie do pomyślenia, że jednak doświadczony i wiekowy polityk coś mówi i przychodzi zdecydowanie młodszy polityk i mówi, pan to już tutaj sobie ten, my ja to za pana wszystko tam wyjaśnię, pan to już lepiej sobie, no bo tak to wyglądało, prawda?
0: No tak, a myślisz w takiej sytuacji, bo jeżeli kruszy się taki cokół, prawda, baza Prawa i Sprawiedliwości, Ryszard Terlecki, który mówi takie rzeczy, to wtedy instynkt ci podpowiada, o, jest coś głębiej.
1: Zawsze w takich sytuacjach jest, prawda? Coś głębiej i szczególnie, gdy te konflikty już zaczynają wystawać spod tego dywanu, wychodzić spod tego dywanu i się wydostawać. Więc to jest zawsze jakiś taki trop, że warto pójść dalej tą drogą. Ale też żadną tajemnicą nie jest, że w Prawie i Sprawiedliwości

0: Sprawiedliwości jest gorąco i że te fronty są różne. W koalicji rządzącej zresztą też bywa gorąco, tylko nie wewnątrz ugrupowań, tylko już bardziej pomiędzy ugrupowaniami, tak, które tworzą
1: pomiędzy
0: te koalicje.
1: Koalicjantami, jasne. Trudno jest w tej robocie zachować wrażliwość?
0: Tak. Bez dwóch zdań, dlatego że jednak ta praca wymaga budowania takiej grubej skóry i odporności na pewne rzeczy. I później przez tę odporność i tę gruboskórność jest takie ryzyko, że pewnych rzeczy się nie dostrzega i nie zauważa. Miałem taki jeden przykład, który zrobił na mnie ogromne wrażenie i był dla mnie takim momentem ze znakiem zapytania, czy zbyt dużo tej grubej skóry przypadkiem się nie pojawiło w moim życiu i czy to właśnie nie jest spowodowane polityką. Bo pamiętam, że byłem w Davos na forum ekonomicznym kiedyś. To było krótko po tym, gdy Rosja już w ramach tej pełnoskalowej napaści najechała na niepodległe, suwerenne państwo na Ukrainę. I nie było oczywiście Rosji wśród tych wszystkich wystawców. Tam w Davos zazwyczaj jest tak, że wśród tej głównej ulicy, gdzie są te domki, są wystawy przygotowane przez różne kraje. I była wystawa przygotowana przez Ukrainę, dotycząca zbrodni wojennych rosyjskich. I tak się złożyło, że akurat przy okazji tej wystawy, bo to było krótko po otwarciu tej wystawy, był tam burmistrz Buczy, no, czyli miasta, którego mieszkańcy i mieszkańki doświadczyli niewyobrażalnej przemocy i tragedii, i dramatu, bo tam po prostu dochodziło do zbrodni ludobójstwa. No, tam były masowe groby odkrywane. Ja chciałem się dowiedzieć jak najwięcej, bo uznałem, że im więcej ten burmistrz mi powie, tym więcej ja będę mógł dalej pokazać światu, no bo też od tego jesteśmy jako dziennikarze, żeby to świadectwo tych zbrodni rosyjskich przekazać dalej. Ale burmistrz nie mówił po angielsku. Ja nie mówiłem po ukraińsku i tam była asystentka tego burmistrza i ona zgodziła się być naszą tłumaczką. No i ja zadawałem pytania po angielsku, ona tłumaczyła i on odpowiadał, ona tłumaczyła i miałem ten materiał. I w pewnym momencie, bo rozmawiałem, wypytywałem o te wszystkie zbrodnie, o to, co się działo, jak to wpłynęło na ludzi, jak ludzie sobie bliscy nagle po prostu znikali. I ona nie wytrzymała tego i zaczęła płakać w trakcie tej rozmowy. I dopiero wtedy zauważyłem, że dla mnie ta taka dziennikarska gruboskórność i staranie się wyłączyć emocje dla innych to już jest po prostu za dużo. W sensie to, że ona musiała przekazywać te informacje, te obrazy, że to wracało, że o tym wszystkim musiała powiedzieć, to był tak duży ładunek emocjonalny, że po prostu w trakcie naszej rozmowy się rozpłakała, co jest całkowicie zrozumiałe. I dopiero później przyszła do mnie taka refleksja, że ja właściwie miałbym ochotę to samo zrobić, słysząc o tych masowych grobach, o morderstwach, o tym, co robili Rosjanie w Buczy. Ale tego nie robię, bo mam to dziennikarskie wyłączenie tych emocji. Więc tak jest. No i czasami to właśnie sprawia, że człowiek może nawet za bardzo je wyłączy.
1: A czym jest dla ciebie sukces?
0: Sukces to jakaś magiczna kraina, w której człowiek może poczuć, że dobrze mu z tym, co robi i chyba to jest takie najważniejsze i że ma taką satysfakcję, że robi to, co chciał robić.
1: Czyli on ma dla ciebie znaczenie prawie prywatne?
0: Nawet bardzo prywatne, powiedziałbym, dlatego że ja jestem takim człowiekiem, który lubi dokonywać różnego rodzaju aktów wewnętrznej tortury, że może coś źle zrobiłem, może trzeba było się lepiej przygotować do rozmowy, może ten program powinienem inaczej poprowadzić, może tę rozmowę, może tu czegoś nie zauważyłem, coś przeoczyłem, więc ja generalnie raczej rzadko jestem z siebie zadowolony, więc dla mnie sukces to jest taka kategoria, kiedy gdzieś tam na horyzoncie zaczyna majaczyć jakiś gram samozadowolenia, który pozwoli na jakiś tam delikatny uśmiech na twarzy, że o, fajnie, że się udało to, co zawsze chciałem robić.
1: A popularność jest dla ciebie miarą tego, no dobrze, sukcesu?
0: Nie, to jest raczej w dziennikarstwie newsowym generalnie uważam, że popularność jest troszkę efektem ubocznym naszej pracy. W sensie nie robi się newsów po to, żeby być popularnym, bo jeżeli ktoś marzy w przestrzeni publicznej o popularności, to zostaje, nie wiem, celebrytą na przykład i funkcjonuje sobie w kategoriach wyścigu o to, żeby być popularną osobą. Ja myślę, że to jest jednak efekt uboczny tego, że jesteśmy w przestrzeni publicznej. Ja też zawsze wyznaję taką zasadę, oczywiście gdzieś tam w social mediach, jakimiś obrazkami z takiego, w cudzysłowie nazwijmy to, prywatnego życia, lubię się dzielić i też budować jakąś wspólnotę, ale staram się gdzieś jakoś mniej mówić o sobie w ogóle w przestrzeni publicznej i w jakichś takich różnych sytuacjach, gdzie ktoś mnie gdzieś zaprasza, bo ja zawsze mam taką obawę, żebym ja nie zasłonił swojej pracy. W sensie uważam, że w pracy dziennikarza newsowego, zajmującego się polityką, materia, którą się zajmuje, jest najważniejsza, a nie ja, więc też
1: Rany,
0: nie chciałbym...
1: To jest misja. To jest poczucie misji.
0: To mocne słowo.
1: Ale...

0: takim bardzo pozytywnym znaczeniu.
1: Tak? Mam nadzieję, że chociaż trochę tak. Więc tak staram się z sobą nie zasłaniać tego, co jest przedmiotem mojej pracy.
0: To jestem ciekawa, jak zaczynasz dzień. Ja zaczynam dzień od kawy.
1: To obowiązkowo.
0: Prawda? Biorę do ręki telefon.
1: Oj tak, ja mam dwa telefony, więc oba telefony symultanicznie przyglądam, sprawdzam newsy.
0: Gdzieś zaczynasz sobie... od X-a, czy od jakiegoś portalu?
1: Poczta wiadomości, platformy społecznościowe, włączam telewizor, z drugiej strony coś sobie odwijam na telefonie, no bo jednak ta digitalizacja życia sprawiła, że jednak troszkę inaczej też odbieramy różne bodźce i treści. Już nie tak linearnie, że włączam telewizor i oglądam ten telewizor, czekam aż w telewizorze pojawi się coś kolejnego, albo w radiu jakimś pojawi się jakaś rozmowa, tylko tu coś leci, jeżeli chodzi o telewizor. Tutaj sobie coś odwijam na telefonie, no bo są różne platformy streamingowe, więc mogę wrócić do jakiejś rozmowy. Więc tak staram się łapać te różne rzeczy, żeby coś mi tam w głowie zostało. No i zaczynam dzień i ruszam w stronę przygody.
0: Dopóki jest to dla ciebie przygoda, to wszystko jest okej. A w momencie tak też mam takie wrażenie, kiedy nie wyobrażamy sobie życia poza, no to warto się zastanowić.
1: Tak,
0: to w takim razie,
1: to prawda.
0: Tak?
1: Chociaż ja tego nie ukrywam przed samym sobą i przed całym światem, że jednak mam takie FOMO i zawsze nawet jak gdzieś próbuję się odłączyć od pracy i czegoś nie śledzić, to i tak to śledzę. Ale na razie usprawiedliwiam siebie samego tym, że ja po prostu to uwielbiam robić, więc nie ma w tym nic złego. Chociaż pytanie, jak długo nie będzie w tym nic złego.
0: To w takim razie szczęśliwy człowiek, tak?
1: Myślę, że tak.
0: Radomir Witt był gościem programu Apetyt na
1: bardzo
0: życie.
1: Bardzo dziękuję za zaproszenie.
0: Bardzo.
1: Dziękuję.
2: Reklama.
3: Hej, jaki jest najlepszy prezent na Dzień Dziecka?
4: Wspólne zakupy w sklepie Media Expert. Mają teraz super promocje dla wszystkich rodziców z dziećmi.
3: I dla dzieci z rodzicami.
5: Teraz w Media Expert promocja dla wszystkich rodziców z dziećmi do 18 roku życia. Przyjdź z dzieckiem do sklepu, zrób zakupy za minimum 300 zł na każde dziecko. Pokaż aplikację, a dostaniesz po 30 zł rabatu. Akcja trwa do 1 czerwca. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
2: Po reklamie.
7: Tu Polskie Radio 24 i mamy już prawie 31 minut po godzinie 17, a teraz przyjrzymy się sytuacji za naszą wschodnią granicą, a temu jak wygląda obecnie sytuacja na Ukrainie i jaki jest stan tej rosyjskiej agresji, jakie też szanse są być może na rozstrzygnięcie pokojowe tej sytuacji.
2: Gość Polskiego Radia 24.
7: Nasze zaproszenie przyjął profesor Walenty Baluk, Centrum Europy Wschodniej, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Katedra Bezpieczeństwa Międzynarodowego. Panie profesorze, dzień dobry.
8: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
7: W ostatnich dniach Ukraina ostrzegała Białoruś przed dalszym angażowaniem się w wojnę, a ja zacząłem się zastanawiać, czy dziś ryzyko bezpośredniego włączenia się Białorusi do działań wojennych jest większe niż jeszcze kilka miesięcy temu, czy Białoruś będzie gdzieś tak na marginesie tych wszystkich rosyjskich działań nadal funkcjonowała?
8: Oczywiście, panie redaktorze, to jest trudne pytanie, ponieważ wiemy, że Białoruś z jednej strony jest swego rodzaju szpicą Federacji Rosyjskiej, jeżeli chodzi czy właśnie o inwazję Rosji na Ukrainę w 2022 roku, czy właśnie o działania hybrydowe wobec państw Unii Europejskiej i Sojuszu Północnoatlantyckiego, czyli wobec Polski, Litwy i państw bałtyckich. Ale z drugiej strony oczywiście nie jest to w interesie Łukaszenki ani właśnie Białorusinów przystąpienie tym bardziej w takim trudnym dla Rosji okresie do tej wojny. Natomiast nie ulega wątpliwości, że szczególnie struktury siłowe Białorusi są powiązane z Federacją Rosyjską. A zatem jeżeli Białoruś przystąpi do wojny na szerszą skalę wobec wojny Rosji, wobec Ukrainy na szerszą skalę, to oczywiście

0: nie będzie to jej suwerenna decyzja. Natomiast czy Rosji jest na rękę, żeby Białoruś w tym momencie przystąpiła na szerszą skalę do wojny? Myślę, że tak, ponieważ to oczywiście pozwoliłoby Rosji rozciągnąć tę aktywną linię frontu również o granicę ukraińsko-białorusko, a to musiałoby absorbować siły i środki Ukrainy. Dlatego w mojej ocenie zobaczymy, czy rzeczywiście Białorusini i Aleksander Łukaszenka w tym momencie powstrzymają te zapędy Rosjan, czy jednak ulegną tej presji. Pewne działania, czy właśnie ćwiczenia rosyjsko-białoruskie, czy nawet te prace drogowe, które właśnie są prowadzone w kierunku ukraińskiej granicy po stronie Białorusinów, no świadczą z jednej strony, że ta infrastruktura jest rozbudowywana, czyli to pozytywny element, ale z drugiej strony ta infrastruktura, w tym drogowa, na pewno będzie wykorzystana, czy aktualnie, czy potencjalnie może być wykorzystana do właśnie wznowienia rosyjskiej agresji na Ukrainę, na tym właśnie odcinku białoruskim. Także tutaj nie mamy jednoznacznej odpowiedzi, ale właśnie strona ukraińska podjęła liderkę białoruskiej opozycji. To była odpowiedź Zełenskiego na te właśnie groźby ze strony Rosjan i Białorusinów, że ewentualnie mogą się włączyć do tej wojny, jeżeli oczywiście drony ukraińskie będą właśnie naruszały przestrzeń powietrzną tego kraju. I Ukraina wyraźnie dała do zrozumienia, że ma pewne atuty, wspieranie białoruskiej opozycji, ale także po stronie ukraińskiej walczy pułk Kastusia Kalinowskiego, a zatem Aleksander Łukaszenka też prawdopodobnie ma obawy, że w sytuacji przystąpienia do tej wojny może nie opanować sytuacji wewnętrznej i nie wiadomo, jak zachowa się część właśnie struktur siłowych, czy nie poprze opozycji i właśnie pułku Kastusia Kalinowskiego. Dlatego tutaj myślę, że Łukaszenka będzie balansował i do ostatniej chwili próbował się powstrzymać od pełnego zaangażowania po stronie Rosji w tej wojnie.
1: Jeszcze za moment szerzej sobie tego dotkniemy, to znaczy samej decyzyjności Białorusi w tej sprawie, ale w przestrzeni publicznej pojawiły się kolejne informacje. Białoruskie organizacje opozycyjne ustaliły, że miejscem bazowania pocisków balistycznych Oresznik jest lotnisko wojskowe na Białorusi, natomiast władze tego kraju zapowiedziały rozmieszczenie rosyjskich pocisków balistycznych średniego zasięgu Oresznik na swoim terytorium już we wrześniu 2025 roku. Na ile rozmieszczenie tych rakiet właśnie na terytorium Białorusi może zmienić sytuację bezpieczeństwa w regionie?
0: Oczywiście, panie redaktorze, tutaj przynajmniej eksperci ze strony ukraińskiej podkreślają, że Oresznik, no nie jest to dopracowany typ rosyjskiej rakiety, który zdecydowanie jest mniej groźny na tym etapie, aniżeli

0: Natomiast nie ulega wątpliwości, że tak jak już wspomniałem, Rosja traktuje Białoruś jako szpicę i dlatego rozmieszczenie taktycznej broni jądrowej na terytorium tego państwa no, stanowi zagrożenie nie tylko dla Ukrainy, ale także dla państw bałtyckich, no i oczywiście także dla nas. Dlatego oczywiście nie trzeba się bać, ponieważ wiemy i tu oczywiście tak zwany prezydent, ponieważ będę używał tego określenia, Aleksander Łukaszenka się szczyci tym, że Białoruś posiada broń atomową, ale doskonale wiemy, że samo przebywanie broni atomowej na terytorium Białorusi nie oznacza, że to Białoruś jest dysponentem tej broni. Białoruś to państwo niestety dzisiaj o ograniczonej suwerenności państwowej. Dlatego oczywiście to jest broń rosyjska i to Rosjanie będą dysponować jak i kiedy użyć tej broni i przeciwko komu. Natomiast my powinniśmy się skupić, tak jak robi to dzisiaj Ukraina, na budowaniu swoje komponenty odstraszania, czyli drony dalekiego zasięgu, rakiety balistyczne, czyli wojska rakietowe strategiczne, o zasięgu co najmniej właśnie 1000, najlepiej do 2, a może nawet i do 3000 kilometrów. Jeżeli będziemy mieli te zdolności asymetrycznego uderzenia w głąb Federacji Rosyjskiej, to będzie najlepsza odpowiedź na właśnie straszenie nas, może nie przez Białoruś, ale oczywiście przez Federację Rosyjską.
1: Ale zastanawia mnie też to, czy Białoruś dzisiaj ma jakąkolwiek moc sprawczą w relacjach z Rosją, czy jest skazana raczej na te decyzje, które na Kremlu są podejmowane. Jak to wygląda? Czy Białoruś może na przykład odmówić udziału w wojnie na Ukrainie, jeśli taka by była decyzja Kremla?
0: Oczywiście, panie redaktorze, tutaj mówimy o państwie, które, tak jak wspomniałem, ma ograniczoną suwerenność. Natomiast wiemy właśnie, że pewne działania wobec Białorusi były podjęte ze strony Stanów Zjednoczonych. I tutaj oczywiście z jednej strony dobrze jest posiadać relacje, mówię tutaj o tak zwanym kolektywnym Zachodzie, z reżimem Aleksandra Łukaszenki, ponieważ no, dyplomacja no, wymaga też tych pewnych kanałów komunikowania. I Amerykanie wypracowali sobie te kanały komunikowania, tylko pytanie, w jakim celu? W celu zniesienia sankcji wobec Białorusi, żeby stworzyć swego rodzaju pole, a także wypracować pewne mechanizmy i później przenieść te mechanizmy poluzowania i zniesienia sankcji w relacjach następnie z Rosją, czy rzeczywiście tworzą te kanały komunikowania z reżimem Aleksandra Łukaszenki, żeby zwiększyć niezależność Łukaszenki od Federacji Rosyjskiej, żeby ewentualnie można było tutaj wykorzystać te kanały do właśnie zablokowania tej ewentualnej decyzji.
1: Panie profesorze, ja powołam się też na pana doświadczenie, obserwowanie tego wszystkiego, co się dzieje, jeżeli chodzi o Białoruś, jeżeli chodzi o Rosję. Czy Rosja pozwoli na jakąkolwiek samodzielność albo zwiększenie samodzielności Białorusi?
0: Oczywiście nie jest to w interesie Rosji i Rosja nie chce i myśli, że nie pozwoli na nawet jakiekolwiek usamodzielnienie się Białorusi, ale Rosja prowadzi tak zwaną wielką grę geopolityczną i doskonale wie, że kontakty Amerykanów czy ewentualnie Europejczyków z reżimem Aleksandra Łukaszenki to jest osłabienie wpływów Federacji Rosyjskiej. Tylko pytanie, czy my będziemy jako ten kolektywny Zachód mieli wystarczająco siły i środków, żeby jednak na siłę Rosji i na właśnie uzależnienie w tym przypadku Białorusi od Rosji odpowiedzieć skutecznie, przeciągając na swoją stronę przynajmniej w niektórych aspektach Aleksandra Łukaszenkę. Albo właśnie ewentualnie wzmacniać białoruską opozycję, wzmacniać na przykład oddziały białoruskie na właśnie Ukrainie, dając reżimowi Aleksandra Łukaszenki do zrozumienia, że jest alternatywna wobec jego reżimowej armia, która w sytuacji

0: kiedy on wkroczy na Ukrainę, będzie w stanie odpowiedzieć skutecznie, przenosząc działania. Przecież Ukraina ma już doświadczenie przeniesienia walk na teren Federacji Rosyjskiej, tak zwana operacja Kurska. Dlaczego właśnie nie miałaby się powtórzyć sytuacja z Białorusią? A wtedy problem będzie oczywiście po stronie Aleksandra Łukaszenki. A zatem w mojej ocenie nie można pozwolić się zastraszyć. Raczej trzeba budować nie tylko właśnie to pole rozmów dyplomatycznych, ale właśnie także te inne możliwości oddziaływania, w tym i wzmocnienie na przykład wzmocnienia pułku Kastusia Kalinowskiego, rozbudowania tego pułku na przykład do brygady. To będzie odpowiedź na właśnie straszenie ze strony Aleksandra Łukaszenki Europy.
1: Wspomniał pan profesor o tym spotkaniu ostatnim prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego ze Swiatłaną Cichanowską, czyli liderką białoruskiej opozycji. Czy to jest dowód na to, że Kijów dzisiaj w mądry sposób też rozróżnia reżim Aleksandra Łukaszenki od białoruskiego społeczeństwa?
0: Oczywiście. Od samego początku Kijów się dystansował, mówię właśnie od początku pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę, ponieważ wiemy, że po 2014 roku, czyli po tej agresji Rosji na Ukrainę, Kijów współpracował w dalszym ciągu z Białorusią, kupując między innymi samochody ciężarowe. Dopiero po pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę i po tym właśnie, jak strona białoruska okłamała Ukraińców, zapewniając, że z terytorium ich państwa nie będzie zagrożenia dla Ukrainy. I wtedy te relacje rzeczywiście się drastycznie pogorszyły, natomiast strona ukraińska nie ufała także białoruskiej, liderom białoruskiej opozycji, którzy stanowczo nie poparli rosyjską agresję. I oczywiście to jest złożony temat, czy część właśnie tej białoruskiej opozycji współpracowała czy wcześniej, czy nie współpracowała z Federacją Rosyjską. To jest oczywiście temat rzeka, natomiast wytworzył się pewien dystans. I oczywiście stopniowo widzimy, że następuje przełamanie tego oporu po stronie ukraińskiej, ale też na pewno chęć zagrania na nosie, przysłowiowo rzecz ujmując, Łukaszence pozwoliła właśnie na zdynamizowanie relacji pomiędzy Ukrainą a białoruską opozycją. Oczywiście Kijów mógł to zrobić wcześniej i w mojej ocenie powinien to zrobić wcześniej, żeby, tak jak już wspomniałem wcześniej, między innymi tą komponentę militarną w postaci pułku Kastusia Kalinowskiego może nie tyle powiązać z białoruską opozycją, co właśnie połączyć te puzzle i właśnie działać bardziej systemowo, nie tylko w relacjach z opozycją, ale także w relacjach pomiędzy Kijowem a Mińskiem, bo wiadomo, że Kijów będzie używał tego jako presji wobec Aleksandra Łukaszenki, zresztą używa.
1: A na jakim etapie, panie profesorze, są dzisiaj, o ile w ogóle są, rozmowy między Ukrainą a Rosją, w sprawie, nie wiem, czy zawieszenia broni, czy jakieś rozmowy pokojowe, w ogóle to ma miejsce, czy tak jak też przedstawiają to Stany Zjednoczone, na razie nic w tym temacie się nie dzieje?
0: Oczywiście, panie redaktorze, i tutaj ten moment na rzeczywiście przyspieszenie rozmów pokojowych albo rozmów w zakresie zawieszenia czy zamrażenia konfliktu, on z jednej strony się oddala, ale z drugiej strony widzimy pewne zmiany jakościowe na polu walki, które mogą pokazywać, że zresztą sam Putin powiedział i to powtórzył nie tylko w dniu zwycięstwa, ale powtórzył to także później, że zbliża się koniec, oczywiście z punktu widzenia Rosjan, tak zwanej specjalnej operacji wojskowej, a z naszej perspektywy zakończenie wojny. Oczywiście do zakończenia jeszcze daleka droga, bardziej bym powiedział, miał na myśli zamrożenie tego konfliktu. Natomiast widzimy właśnie, że presja nie tylko Rosjan, ale

także Amerykanów wobec Ukrainy, Ukraińców nie przyniosła pożądanych skutków. Ukraina potrafiła się obronić nie tylko w stosunku do Rosji na polu walki, ale także wobec tej presji Amerykanów, którzy chcieli za wszelką cenę zamrożenia konfliktu, czy właśnie zawarcia porozumienia niekorzystnego, czy na warunkach niekorzystnych dla Ukrainy, żeby wrócić do tej formuły business as usual. Natomiast Ukraina wytrwała ten czas presji. Widzimy właśnie, że przynajmniej w okresie 5 ostatnich miesięcy zadaje Rosji znaczących strat i tutaj warto wspomnieć, że drony i Ukraina w niektórych segmentach produkcji dronów wyprzedza nawet Rosjan. I jeżeli popatrzymy na te straty, które ostatnio zadaje Ukraina stronie rosyjskiej, no to właśnie 150 tysięcy zabitych i rannych w ciągu ostatnich 5 miesięcy po stronie rosyjskiej, to właśnie straty poniesione w wyniku uderzeń dronowych strony ukraińskiej. I strona rosyjska nie nadąża w zakresie uzupełnienia tych strat, jeżeli miesięcznie powołuje około 30 tysięcy żołnierzy do służby, no to właśnie strona ukraińska zadaje powyżej straty na poziomie powyżej 30 tysięcy. A zatem to właśnie decyduje o tym, że Rosja zaczyna słabnąć. To strona ukraińska, zmieniając taktykę, między innymi powołując korpusy, wzmocniła swoje pozycje obronne. Tak, brakuje żołnierzy stronie ukraińskiej, piechoty, brakuje właśnie tych żołnierzy, którzy zdezerterowali albo właśnie samowolnie zostawili swoje jednostki. I widzimy właśnie, że to okno możliwości i tutaj dowódcy ukraińscy mówią wyraźnie, że może się pojawić okno możliwości częściowego odzyskania terytorium, czyli przełamanie może nie strategicznego, ale już widzimy, że na niektórych odcinkach taktyczne przełamanie następuje na korzyść Ukrainy, a może dojść właśnie także do przełamania na poziomie operacyjnym. I tutaj oczywiście po stronie ukraińskiej powołano także takie jednostki szturmowe do zadań specjalnych, tylko pytanie, czy strona ukraińska będzie miała wystarczającą liczbę tych jednostek, żeby kiedy dojdzie do przełamania, rozwinąć to na tarcie. Na razie mamy właśnie taktyczne sukcesy w okolicach, na odcinku zaporowskim, w okolicach Aleksandrowa. Ukraina odzyskuje albo właśnie powiększa tak zwaną szarą strefę. Natomiast sukcesem Ukrainy są nie tylko te uderzenia daleko w głąb, w głębi strategicznej Federacji Rosyjskiej, niszczenie infrastruktury portowej w Tuapse, czy właśnie w Ust-Ługu, czy w Primorsku, ale co ciekawe, że Ukraina opracowała i konsekwentnie stosuje system eliminowania zaplecza logistycznego nie tylko w tej głębi taktycznej na odcinku do 20-30 kilometrów, ale także właśnie tej głębi operacyjnej. I na przykład aktualnie są informacje mówiące, że szlaki logistyczne pomiędzy Krymem a Donieckiem są kontrolowane przez ukraińskie drony. Rosja musi wycofywać sprzęt właśnie z tej przestrzeni taktycznej, a nawet i operacyjnej, co oczywiście utrudnia Rosji prowadzenie tych ataków, które były zapowiadane, czyli ofensywy, żeby zdobyć Kramatorsk i Słowiańsk. Dlatego widzimy tutaj pewne zmiany na polu walki. Oczywiście stronie ukraińskiej brakuje piechoty, tak jak wspominaliśmy, ale właśnie Rosja nie może nawet właśnie rozwinąć te żółwie tępy
swojej ofensywy, o których właśnie mówiliśmy.

0: w ciągu czy to 2024, czy 2025 roku. Widzimy, że tutaj nawet strona ukraińska w ciągu tych ostatnich 5 miesięcy niekiedy więcej odzyskuje obszarów, aniżeli Rosja zdobywa.
1: To może to jest dobry moment, panie profesorze, żeby zwiększyć presję na Rosję, żeby wrócić do tych rozmów pokojowych między Rosją a Ukrainą i żeby na przykład zwiększyła się w tym zakresie rola samej Unii Europejskiej. Być może Unia Europejska powinna też przejąć ten ciężar albo część tego ciężaru ze Stanów Zjednoczonych. Jak pan sądzi?
0: Oczywiście i od dłuższego czasu nie tylko Unia Europejska, ale także Ukraina, w tym i Polska, czyli państwa Europy Środkowo-Wschodniej, w myśl zasady nic o nas bez nas. Mówiliśmy o tym, że skoro kwestia pokoju w wojnie rosyjsko-ukraińskiej dotyczy nie tylko Ukrainy, ale także Europy Środkowo-Wschodniej, to nasz głos powinien być słyszalny. Natomiast oczywiście tutaj pytanie, czy Rosja zaakceptuje Unię Europejską, w tym rolę Polski i jako właśnie pośrednika, ponieważ Europa w odróżnieniu od Stanów Zjednoczonych i po spotkaniu właśnie widzieliśmy Putina i Trumpa na Alasce, Stany Zjednoczone zaczęły uchodzić właśnie za pośrednika w tej wojnie rosyjsko-ukraińskiej. Europie prawdopodobnie nie uda się i słusznie, bo my jako Europa jesteśmy zainteresowani nowym systemem bezpieczeństwa w Europie z udziałem Rosji czy bez. Na pewno jeżeli z udziałem Rosji, to nie Rosji imperialnej, agresywnej, ale pokojowej, demokratycznej. Natomiast my, Europejczycy, powinniśmy budować ten nowy system bezpieczeństwa. Dlatego jesteśmy nie bezstronnym mediatorem, ale jesteśmy żywo zainteresowani zakończeniem tej wojny na warunkach korzystnych dla Ukrainy, czytaj na warunkach korzystnych dla bezpiecznej Europy. Tak, a to też nie leży w interesie Rosji i dlatego Putin doskonale to wie i na pewno będzie, tak jak zresztą z Amerykanami, wykorzystywał to do prowadzenia swojej gry dyplomatycznej. I pytanie, czy my potrafimy jako Europa skutecznie wyegzekwować, podkreślę, wyegzekwować, czyli nie straszyć, że odbierzemy te 200 miliardów rosyjskich aktywów zamrożonych, tylko je odebrać. Nie straszyć, że my dozbroimy Ukrainę, tylko przekazać na przykład Taurusy. Oczywiście robimy bardzo dużo. To, że Ukraina ma te zdolności rażenia celów w głębi strategicznej, to także oczywiście pomoc Europejczyków, ale możemy i powinniśmy zrobić więcej, żeby Ukraina w tym momencie, no zresztą podpisała porozumienie ze Szwecją, do Ukrainy trafią szwedzkie samoloty Gripeny, bodajże 16 maszyn Ukraina dostanie w prezencie, a 20 będzie musiała kupić. Także to są te zdolności,
1: panie
0: które
1: profesorze,
0: już dawno
1: to ja na koniec
0: być.
1: Zapytam, przepraszam, że wchodzę w słowo, ale zapytam, cytując też słowa szefowej unijnej dyplomacji Kai Kallas, która powiedziała, że Europa nigdy nie będzie neutralnym mediatorem między Rosją a Ukrainą, ponieważ jesteśmy po stronie Ukrainy i bronimy własnych interesów bezpieczeństwa, czyli to jest to, o czym pan profesor mówi, tylko zastanawiam się, czy takie oficjalne też deklaracje, takie oficjalne słowa nie osłabiają jednak trochę pozycji Unii Europejskiej w tych rozmowach czy ewentualnych negocjacjach?
0: Panie redaktorze, oczywiście pytanie, czy my chcemy jako Europa być mediatorem? Otóż my chcemy czuć się bezpiecznie. To Rosja jest agresorem. I rolą Europy jest zwiększenie swojej wagi geopolitycznej, podmiotowości geopolitycznej. Występując tylko i wyłącznie w roli mediatora, to my jako Europa nie osiągniemy tego celu, czyli budowania bezpiecznej Europy. I tutaj ja się zgodzę z wypowiedzią Kallas, która podkreśliła, że my nie jesteśmy bezstronni, ponieważ to jest nasz interes. To jest kwestia bezpiecznej Europy i dlatego my powinniśmy wywrzeć presję wobec Rosji, czyli zbudować pozycję w tych rozmowach Europa plus Ukraina kontra Federacja Rosyjska, czyli

0: po części powinniśmy być jedną ze stron tego porozumienia, ponieważ to porozumienie to nie jest tylko i wyłącznie porozumienie pomiędzy Rosją a Ukrainą. To jest porozumienie w kontekście tworzenia nowego systemu bezpieczeństwa w Europie.
1: I
0: czyli
1: tutaj...
0: Europa jest i powinna być stroną, i to stroną aktywną, nie pasywną, żeby wymusić na
1: Rosji. Tutaj musimy, panie profesorze, postawić kropkę. Bardzo dziękuję za pana komentarz i naszą rozmowę. Profesor Walenty Baluk, Centrum Europy Wschodniej, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Katedra Bezpieczeństwa Międzynarodowego, był naszym gościem. Dziękuję raz jeszcze. Popołudnie w Polskim Radiu 24 dobiega końca, ale spokojnie zaczynamy wieczór na naszej antenie i tuż obok mnie Jaremaja Mrożek.
2: Dobry wieczór.
1: Witaj. Dobry wieczór, właśnie. Dobry wieczór. W Polskim Radiu 24 już za moment się rozpoczyna. Powiedz, czego mogą się spodziewać nasi słuchacze?
2: No, między innymi będziemy rozmawiać o bezpiecznej szkole. A to w związku z tym, że przed nami przecież 1 czerwca, Dzień Dziecka, i o tym bezpieczeństwie, którego dzieciaki wymagają w szkole, bo tam spędzają większość swojego dnia, będziemy rozmawiać po godzinie 18.30. A pamiętasz film Seks Misja?
1: Pamiętam, pewnie.
2: No więc trochę będziemy nawiązywać do tego filmu, a to dlatego,
1: to
2: że w Polsce, polscy naukowcy odkryli, że rodzi się u nas coraz więcej żab, ale w wersji właśnie jako samice. Brakuje samców żab. No więc będziemy sprawdzać, skąd to się bierze, bo zdaniem naukowców może mieć na to wpływ mikroplastik. Więc taki...
1: A ten mikroplastik też ciekawy temat, tak. Ale powiązanie filmu Seks Misja z żabami...
2: Prawda?
1: No, będzie ciekawie, to na pewno.
2: Będą kijanki, to na pewno. A oczywiście w tych bieżących sprawach będziemy rozmawiać między innymi o wyborach w Krakowie i o tym, kto może przejąć władzę w stolicy Małopolski.
1: I będzie jeszcze więcej, zdecydowanie więcej tematów. Jaremaja Mrożek zostaje z Państwem, a ja dziękuję za wspólnie spędzony czas. Maciej Wolny, do usłyszenia, dobrego wieczoru.
3: Reklama.
4: Panie Sebastianie, jak pan cyfryzuje firmę?
5: Wspólne hasła i reklama w internacie. To podstawa. Słucham, co? Wyciekły dane?
4: Bezpieczeństwo nie poczeka. Sprawdź, jak zrobić to mądrze na cyfrowybiznes.gov.pl.
6: Projekt dofinansowany przez Unię Europejską.
3: Po reklamie. Autopromocja.
7: Choć pieniądze szczęścia nie dają, to powszechnie wiadomo, że lepiej żyje się z nimi niż bez. Ale przede wszystkim warto tak kierować swoimi sprawami, żeby bezsensownie naszych dochodów nie tracić, a czasem może dodatkowo coś zarobić. O sytuacjach, w których możliwe są i straty, i zyski, a wszystko legalnie, w zgodzie z prawem, rozmawiamy w audycji Twoje pieniądze. W każdy poniedziałkowy poranek o godzinie 6.50. Anna Grabowska, zapraszam.
3: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Trwa szacowanie strat po nawałnicy, która przeszła przez Opolszczyznę. Na miejscu wciąż pracują strażacy oraz policja. Francja protestuje przeciwko okupacji południowego Libanu przez Izrael. Siły IDF tłumaczą swoje działania walką z Hezbollahem. Estończyk pokonał 500 metrów na linię. Przeszedł trasę od Pałacu Kultury po Warsaw Tower. Minęła 18. Damian Szpyra, zapraszamy. Osiemnaście budynków zostało uszkodzonych wskutek nawałnicy, która przeszła przez Balcerzowice na Opolszczyźnie. Nikt nie został ranny, linie energetyczne zostały zerwane, są też powalone drzewa. Lokalne władze zapowiedziały powołanie jutro gminnej komisji do spraw szacowania strat.
2: Nasze działania skupiały się głównie na ocenie stanu technicznego tych obiektów, które uległy takim zniszczeniu. I te obiekty, które się nie nadawały do użytku, zostały wyłączone. To są takie dwa obiekty mieszkalne. Trzy obiekty inne uległy całkowitemu zniszczeniu. Pozostałe obiekty, mamy te protokoły przeprowadzone, to będziemy teraz analizować, w jaki sposób to naprawiać i w jaki sposób doprowadzać do tego, żeby mogły być...
1: Mówił powiatowy inspektor nadzoru budowlanego w Strzelcach Opolskich Piotr Hamryszak. Z kolei burmistrz gminy Ujazd Hubert Ilbrom podkreślał, że poszkodowanym mieszkańcom zapewniono pełne wsparcie.
3: Mamy takie trzy ala, takie mieszkania do osób poszkodowanych w miejscowości Niezdrowice na terenie gminy Ujazd.

0: które oferujemy poszkodowanym. Też serce rośnie, bo okoliczne samorządy się bardzo szybko do nas zwróciły z możliwością wsparcia. Też mają mieszkania wolne.
1: Ze skutkami wczorajszej wichury w Balcarzowicach walczą na miejscu strażacy oraz policja. Francja wezwała do pilnego zwołania nadzwyczajnego posiedzenia Rady Bezpieczeństwa ONZ. Sprawa dotyczy izraelskiej okupacji południowego Libanu. Zdaniem szefa francuskiego MSZ dla Izraela pretekstem do tego jest walka z Hezbollahem.
2: Ofensywę Izraela potępił także wczoraj premier Libanu Nawaf Salam, nazywając ją niebezpieczną i bezprecedensową. Stwierdził, że polityka spalonej ziemi nie przyniesie Izraelowi bezpieczeństwa. Izrael nie tylko atakuje konkretne miejsca, ale prowadzi politykę powszechnego niszczenia miast i wiosek, a także wszelkich istniejących tam źródeł utrzymania. Jednocześnie przeprowadza masowe przesiedlenia ludności, co jest równoznaczne ze stosowaniem odpowiedzialności zbiorowej wobec nastawionej pokojowo ludności. To polityka sprzeczna z jakimikolwiek normami oraz z prawem międzynarodowym. Premier Salam dodał, że Izrael nie tylko narusza suwerenność Libanu, ale też próbuje wymazać jego historię. Jednocześnie przyznał, że prowadzone za pośrednictwem Waszyngtonu negocjacje z Izraelem nie przyniosły dotychczas żadnych rezultatów, ale bronił ich sensowności. Wielu Libańczyków jest im bowiem przeciwnych. Negocjacje nie są aktem kapitulacji, ale raczej najmniej kosztowną opcją dla Libanu, przekonywał Salam. Z Bejrutu dla Polskiego Radia Milena Rashid-Szehab.
1: Prezydent wkrótce zdecyduje, czy właściciele zwierząt domowych będą karani za trzymanie ich na łańcuchach. Ustawa, która wprowadzi taki zakaz, została po raz drugi przegłosowana przez posłów. Paweł Gebert z Fundacji Psia Krew przypominał na naszej antenie, jakie skutki dla czworonogów ma długotrwałe trzymanie ich na uwięzi.
3: U psów przez długi czas trzymywanych na łańcuchu często pojawiają się też problemy z poruszaniem się. Zwierzę przez większość życia funkcjonuje na bardzo małej przestrzeni, przez co nie może normalnie biegać, chodzić czy też rozwijać mięśni. Dodajmy też, że bardzo często dochodzi do uszkodzeń szyi, obroża i łańcuch. Przez długi czas ocierają skórę, powodując różne włosienia, otarcia.
1: Poprzednie przepisy, które zabraniały trzymania zwierząt w niewłaściwych warunkach, zostały zawetowane przez prezydenta. Przeszedł na linię zawieszonej 180 metrów nad ziemią. Slackliner Jan Rose przeszedł z Pałacu Kultury i Nauki do Warsaw Tower. Mimo podmuchów wiatru udało mu się pokonać dystans 500 metrów. Z dołu jego wyczyn obserwowały setki osób.
4: 3, 2, 1 and...
5: Rewelacja, świetne. Moim zdaniem najfajniejszy widok, jaki widziałem w ostatnim czasie.
6: Niesamowite. Wstaliśmy dzisiaj bardzo wcześnie, żeby to zobaczyć. Coś niesamowitego. Raz w życiu coś takiego się zdarza. Ja bym przeszła jeden metr po prostu. Nie, jeden krok bym zrobiła. Także naprawdę warto było coś takiego zobaczyć.
7: Wspaniałe, bardzo ciekawe przeżycie. Ja wyszedłem dopiero z dworca centralnego. No i wychodzę i widzę, wszyscy patrzą w górę. Mega ciekawe uczucie, że cała ulica stoi i wszyscy patrzą w górę, co się dzieje. Fajnie, że dał radę, fajnie, że mu się udało. Kolejny cel na pewno do jego listy. Fajne przejście.
1: Estończyk Jan Rose jest trzykrotnym mistrzem świata w slackline. Pracuje jako kaskader filmowy.
8: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: Synoptycy ostrzegają przed silnym deszczem i burzą. Alert IMGW został wydany dla obszarów pasia od południowej części województwa lubuskiego przez Dolny i Górny Śląsk aż po Małopolskę. Podobnie będzie też w Warmińsko-Mazurskiem, Podlasiu i wschodniej części Mazowsza. W nocy na przeważającym obszarze spokojnie. Opady deszczu wystąpią w pasie od województwa lubuskiego przez Opolskie po Małopolskie. Będzie od 8 stopni na północy do 13 na południu.
8: Klimat.
1: Jakość powietrza w Polsce jest w większości dobra i bardzo dobra. Ponad połowa prądu w krajowej sieci pochodzi z odnawialnych źródeł energii, w większości ze słońca. Na znacznym obszarze zachodniej, centralnej i wschodniej Polski obowiązuje znaczne zagrożenie pożarowe, podaje Instytut Badawczy Leśnictwa.
8: Klimat.
9: 6 minut po godzinie 18.
8: Wieczór w Polskim Radiu 24.
9: Zaczynamy wieczór w Polskim Radiu 24. Przed mikrofonem Jeremia Mrożek. Dzisiejszy program przygotowały Ewa Lipowicz i Dominika Malkut, a realizuje Wiktor Sudyka. Szanowni Państwo, George Orwell ostrzegał przed językiem.

0: politykiem, który zaciemnia myślenie. Winston Churchill wymagał zwięzłych raportów nawet w czasie wojny. Mark Twain uczył, że nadmiar słów osłabia przekaz. To wszystko to nie przypadek. To zasada skutecznej komunikacji, wpływu i myślenia. I żeby nie przeciągać, o tym już teraz zapraszam na Radio Podcast Łatwo Powiedzieć.
1: Radio Podcast.
2: Podcast Polskiego Radia. Łatwo powiedzieć, ale dlaczego trudniej się dogadać? W tym podcaście poznasz językowe sekrety naszych codziennych praktyk. Od soczystego przeklinania, przez manię zdrabniania, aż po spory o słowa. O języku i kulturze opowiada językoznawca Tomasz Piekot. Podcast Łatwo powiedzieć.
3: Jedni mówili, by chwytać dzień, inni ogłaszali śmierć Boga, jeszcze inni uspokajali, że błądzić jest rzeczą ludzką. I mimo, że ponoć ChatGPT potrafi napisać wszystko, nadal potrzebujemy złotych myśli sprzed wieków. Potrzebujemy powiedzeń, cytatów, aforyzmów na różne okazje, by kogoś zachwycić, zaskoczyć, sprowokować, a może wprawić zadumę, czy po prostu przekonać. No więc powiem Państwu, że przygotowując się do nagrania tego odcinka, przeczytałem setki, jeżeli nie tysiące złotych myśli i aforyzmów i najwięksi tego świata, od antycznych strategów przez barokowych matematyków, aż po genialnych fizyków, byli zwolennikami prostego języka. Zajrzymy dziś sobie zatem do gabinetów premierów, którzy w samym środku wojny żądali zwięzłości i sprawdzimy, dlaczego pewien polski król musiał skomplikować łaciński klasyk. Będzie też o tym, dlaczego kajakarze muszą do siebie pisać prosto i o tym, że miarą naszego rozumienia fizyki kwantowej jest sytuacja, w której nie potrafimy o niej opowiedzieć pięciolatkowi. Ale uwaga, w internetowych zbiorach wielkich, mądrych cytatów czekają na nas pułapki. Nie wszystko jest tam tym, czym się wydaje. Pokażę Państwu piękne, błyskotliwe myśli, których ich rzekomi autorzy nigdy nie wypowiedzieli. Będzie to zatem podróż historyczna po świecie skrzydlatych słów i złotych myśli o prostocie komunikacji, o czasach, w którym zabić przymiotnik było aktem miłosierdzia, a długaśne listy pisało się z braku czasu. No to zaczynamy.
2: Łatwo powiedzieć. Tomasz Piekot.
3: Na początek Orwell, który w słynnym eseju Polityka i język angielski zdiagnozował problem używania języka nieklarownego. Generalnie bardzo mało jest takich cytatów, wypowiedzi, aforyzmów, w których ktoś diagnozuje przyczynę używania trudnej komunikacji. W tym eseju Orwell napisał, że wielkim wrogiem klarownego języka jest po prostu nasza nieszczerość. I kiedy pojawia się rozdziew między rzeczywistymi a zadeklarowanymi celami, wtedy właśnie zwracamy się instynktownie ku długim słowom i męczącym idiomom. Wtedy, pisze Orwell, jak z mątwy wytryska atrament. I co ciekawe, myśl Orwella potwierdzają badania naukowe. Rzeczywiście okazuje się, że ludzie używają trudnego języka trochę w funkcji kamuflażu. Wtedy, kiedy nie mają pewności albo chcą ukryć swoje intencje, zaczynają wydłużać zdania, używać skomplikowanych słów. Efekt ten odkryto na przykład w wypowiedziach rzeczników prasowych w sytuacji kryzysu albo w komunikacji spółek giełdowych, kiedy ten kryzys się dopiero zaczyna. Utrudnienie odbioru czytelnikom poprzez zamglenie języka sprawia wtedy, że eksperci dłużej analizują teksty tych spółek giełdowych, mają też mniejszą pewność w interpretacji. No i z tego powodu informacje rozprzestrzeniają się dłużej i wolniej. Za to wielu autorów złotych myśli utożsamiało prostotę z długością. Mówili dokładnie, że krócej to prościej, a zatem namawiali do skracania wypowiedzi, do usuwania pustosłowia. W ich aforyzmach pojawiają się różne liczby. Na przykład Thomas Jefferson, prezydent amerykański, powiedział kiedyś, że najcenniejszym ze wszystkich talentów jest to, że się nie używa dwóch słów, gdy możliwe jest jedno. No i rzeczywiście zamiast powiedzieć dokonałem kupna ekspresu, mogę powiedzieć kupiłem ekspres, a zamiast stan pacjenta uległ pogorszeniu, mogę powiedzieć, że stan pacjenta się pogorszył. Ale polski matematyk Hugo Steinhaus wyliczył dokładniej długość takiej

takiej błyskotliwej myśli, bo w jednym ze swoich aforyzmów napisał, że do historii przechodzą zdania co najwyżej siedmiowyrazowe. Myślę więc jestem trzy wyrazy, być albo nie być, oto jest pytanie, pewnie z sześć, no rzeczywiście Steinhaus miał rację. Co ciekawe, ten aforyzm też ma siedem wyrazów, idealnie mieści się w tym limicie. I warto tutaj wspomnieć o niepotwierdzonej anegdocie, która dotyczy Ernesta Hemingwaya. To się nie wydarzyło, w źródłach nie ma potwierdzeń tej historii. Otóż Hemingway na pewnym wieczorze autorskim rzekomo założył się z publicznością, że napisze bardzo krótki tekst, kilkuwyrazowy, który sprawi, że ludzie się wzruszą albo rozpłaczą. I ponoć było to wstrząsające ogłoszenie sprzedaży, brzmiało ono mniej więcej tak w tłumaczeniu na język polski: sprzedam buciki dziecięce, kropka, nienoszone. Ta historia nie jest potwierdzona, samo ogłoszenie rzeczywiście jest wstrząsające, no mamy tutaj wielką tragedię, która się za nim kryje, ale proszę sprawdzić, nie było takiej historii związanej z Hemingwayem. Natomiast jedną z najsłynniejszych i najskuteczniejszych krótkich wiadomości wysłał do Senatu Rzymskiego Juliusz Cezar. Tak, chodzi o słynne zdanie Veni, Vidi, Vici. Przybyłem, zobaczyłem, zwyciężyłem. Rzecz dzieje się w 47 roku przed naszą erą, po bitwie pod Zelą, ale Cezar nie wysyła tej wiadomości SMS-em, tylko raczej publikuje na ówczesnym Twitterze. Wchodząc do Rzymu triumfalnie ma taki napis, niesie taki napis na transparencie czy sztandarze. I na temat sensu czy funkcji tego jednego krótkiego, trzyczasownikowego zdania napisano naprawdę wiele artykułów naukowych. Eksperci przede wszystkim podkreślają, że są tutaj trzy czasowniki z usuniętymi podmiotami i dopełnieniami, czyli Cezar mówiąc przybyłem, zobaczyłem, zwyciężyłem, nawet nie wspomina gdzie, kogo zwyciężył, kogo pokonał i kogo zobaczył. Z jednej strony to pokazuje wielką pewność siebie zwycięzcy, ale z drugiej strony też fatalny los pokonanego, którego nawet w tym zdaniu nie ma. Po drugie, Cezar celowo dobiera trzy czasowniki dwusylabowe, by zrytmizować przekaz. Tam jeszcze się powtarza wielokrotnie głoska i. Dzięki temu uzyskujemy efekt maszerujących brutalnie legionów. Veni, vidi, vici, aż słychać ten rytm tupania o ziemię. No i w tym miejscu chciałem serdecznie pozdrowić tłumacza, który przełożył to Veni, Vidi, Vici na bardzo długie, rozwlekłe przybyłem, zobaczyłem, zwyciężyłem. Brzmi to w sumie jak jakieś dreptanie przed Toitojem. To już nie jest wielka bitwa, która trwała raptem kilka godzin, tylko ze trzy dni. No ale też z drugiej strony język polski nie jest tak rytmiczny jak łacina i nie wiem, jak mielibyśmy to przetłumaczyć czasownikami dwusylabowymi. Możliwe, że zabrzmiałoby to przyszłem, zerkłem, nie wiem jak inaczej można byłoby to przetłumaczyć. W każdym razie interpretatorzy twierdzą, że intencją Cezara było nastraszenie Senatu Rzymskiego, że był to przekaz propagandowy, a nie informacyjny. No przecież kiedy legiony Cezara wróciły do Rzymu, to wszyscy już wiedzieli o zwycięstwie, więc on mówił: uważajcie, głosujcie na mnie, bo jeżeli nie, to zrobię z wami rytmicznie to samo. Był to zatem slogan polityczny czy slogan przedwyborczy. No i teraz z Rzymu przenosimy się pod Wiedeń. Przecież Jan III Sobieski wysłał ten sam tekst, tę samą wiadomość do papieża, ale ją przerobił. Przerobił mniej więcej tak, że wyszło, że tych osób było dużo więcej, bo powiedział przecież przybyliśmy, zobaczyliśmy i Bóg zwyciężył. No, nie da się nawet tych osób policzyć, ale Sobieski znacznie skomplikował przekaz Cezara. Zachował rytm do pewnego stopnia. Zresztą z tą wiadomością przesłał papieżowi jeszcze proporzec, sztandar. To był też ważny symbol w tamtych czasach. Oczywiście sztandar wezyra, a nie własny, ten zdobyczny jako dowód upadku Imperium Osmańskiego. I trochę za sprawą wiadomości Cezara ta retoryczna trójka zaczęła się upowszechniać. Przecież pamiętamy film, serial polski Matki, Żony, Kochanki, czy takie wypowiedzi potoczne typu przynieś, podaj, pozamiataj. Zawsze trzy elementy, najczęściej czasowniki pojawiają się w tych wypowiedziach. No i co ciekawe, u niektórych

0: autorów, literatów pojawia się obsesja skracania. Najbardziej w tej obsesji obrywają przymiotniki. Usuwanie przymiotników przypisuje się na przykład Ernestowi Hemingwayowi. Nawet znajdą Państwo w internecie aplikację dla języka angielskiego, która zajmuje się upraszczaniem tekstu poprzez skracanie wyrazu. Nazywa się Hemingway App, właśnie ku pamięci Hemingwaya. Ciekawą wypowiedź na temat usuwania przymiotników znajdziemy w liście Marka Twaina. To był chyba nawet list do jakiegoś ucznia, który napisał wiadomość do Twaina i Twain, kiedy był sławny, odpisywał wielu osobom. Te listy się zachowały, są dobrze zarchiwizowane. W PS-ie do tego listu Twain napisał tak. Przeczytałem właśnie twoją pracę i uważam, że jest to kawał rzetelnej roboty. Widzę, że używasz jasnego, prostego języka. A jakże? Miało być jasno i prosto. No to jest. Krótkich słów i zwięzłych zdań. Tak właśnie powinno się pisać po angielsku. To styl nowoczesny i najlepszy z możliwych. Trzymaj się go, nie pozwól, by wkradły się tam watolina, kwiecistość czy gadulstwo. I teraz uwaga, ten fragment. Kiedy złapiesz przymiotnik, zabij go. Nie mam na myśli, by wytępić je do nogi, ale ubij większość z nich, wtedy reszta nabierze wartości. I na koniec jeszcze Twain daje poradę taką ilościową, statystyczną. Przymiotniki osłabiają się, gdy stoją blisko siebie, a dają siłę, gdy są od siebie daleko. A nawyk nadużywania przymiotników, raz przyczepiony do człowieka, jest równie trudny do wykorzenienia, co każdy inny nauk. A zatem Twain mówi o nałogowym nadużywaniu ciągów przymiotnikowych, a nie o usuwaniu każdego przymiotnika. Jak Państwo widzą, w Złotych Myślach znanych postaci historycznych wyraźnie pojawia się wątek o skracaniu. Prosty tekst to przede wszystkim tekst krótki, zwięzły, rytmiczny, pozbawiony przymiotników, niepotrzebnych wyrazów. Ale wyraźne jest tam także połączenie długości tekstu ze skutecznością lub nieskutecznością. Mówiąc wprost, jeżeli komunikujemy się krótko i zwięźle, no to wzrasta skuteczność wypowiedzi. Tak byli przekonani twórcy tamtych czasów, no i z perspektywy dzisiejszych badań naukowych mieli rację. Bardzo ciekawie pisał o tym Horacy w Ars Poetice. Jakichkolwiek udzielasz rad, bądź zwięzły, by pojętne umysły szybko chwytały słowa i wiernie je zachowały. Wszystko, co zbędne, wypływa z przepełnionego wnętrza. Toż to złota myśl, która mogłaby być mottem współczesnych czasów, czasów przeładowania informacyjnego, nadmiaru słów, które nie mieszczą się w naszych głowach czy w naszych sercach. A jeżeli o wypływaniu mowa, muszę Państwu powiedzieć o kajakarzach.
1: Łatwo powiedzieć. Tomasz Piekot.
0: Otóż na Wdzie, taka rzeka, jest piękny szlak kajakowy, ale pojawia się tam most z niskim przęsłem. Mogą sobie Państwo wyobrazić tę scenę. Woda płynie wartkim nurtem, płyniemy sobie w kajaku, no i domyślają się Państwo, że urząd gminy pewnie przyczepia tam do tego mostu tabliczkę. Uwaga, niskie przęsło, jeżeli podniósł się poziom wody, a użytkownik łodzi ma powyżej 1,60 m, powinien rozważyć uchylenie się. Oczywiście takiego tekstu tam nie ma. Nie wiem nawet, czy był, ale niech będzie w tej anegdocie, że kajakarze to zrywają. Wiadomo dlaczego. Grozi niebezpieczeństwo uderzenia głową w most i kajakarze piszą tam mazakiem prosty komunikat. Prosty i zwięzły komunikat. Piszą tam kryj, ryj. Czy to nie jest cudowna wiadomość, która mogłaby zdobić niejedne biurko w polskim urzędzie czy w polskiej korporacji? Kryj, ryj. W czasach pandemii ktoś wpadł nawet na to, by zrobić z kryj, ryj hasło kampanii promaseczkowej. Widziałem takie plakaty w pewnym szpitalu. Kryj, ryj. Maskuj twarz. Ale w historii świata są też przypadki dużo poważniejsze. W sierpniu 1940 roku, w samym środku bitwy o Anglię, premier Wielkiej Brytanii Winston Churchill wysyła do swojego gabinetu krótkie memorandum, taki okólnik zatytułowany Zwięzłość. Churchill tam na początku trochę narzeka, że wszyscy decydenci toną w stosach dokumentów, z których prawie wszystkie są o wiele za długie, przez co tracą czas na szukanie najważniejszych informacji. W dalszej części tego

dokumentu Churchill żąda, by raporty wojenne były bardzo krótkie i przedstawiały tylko główne punkty w jasnych akapitach, bez żadnych ozdobników. Uprzejmie informuje, niniejszym pragnę nadmienić, czy warto dodać. Nawet radzi, by szczegółową analizę przenieść do załączników. Można powiedzieć, że Winston Churchill jest twórcą takiego korporacyjnego dokumentu dla zarządu, który się dzisiaj nazywa najczęściej Executive Summary. Takie streszczenie na jedną stronę, dodawane do rozbudowanych raportów, tak by decydenci nie musieli czytać wszystkiego, ale spojrzeli na najważniejsze wnioski, no i mogli o tym opowiadać. No i tutaj widać, że w sytuacji zagrożenia, niebezpieczeństwa, mamy z jednej strony kajakarzy, z drugiej strony wojnę. Nie chodzi o styl, tylko o skuteczność komunikacji, która przekłada się potem na skuteczność działania albo rządzenia. Zwyczajnie wymaganie krótkich tekstów ułatwia i przyspiesza podejmowanie decyzji, ale też zmusza autorów do jaśniejszego myślenia. Okazuje się, że w Polsce także mieliśmy takiego przywódcę. Dużo wcześniej, w 1919 roku, minister skarbu Stanisław Karpiński wydał podobny okulnik. Oczywiście cel okulnika Karpińskiego był trochę inny. W tamtych czasach dopiero rodziła się państwowość i styl urzędowy. No i urzędnicy, którzy dawniej pracowali dla zaborców, posługiwali się przekładem, tłumaczyli różne wyrażenia, zwroty, zanieczyszczając polszczyznę, a przecież miał to być dopiero początek nowoczesnego stylu urzędowego. Do wszystkich urzędników Ministerstwa Skarbu, pisze więc Karpiński. Proszę wszystkie podległe mi urzędy nie używać nadal w pismach urzędowych i w biurowości wyrażeń przejętych z języków biurokracji austriackiej, niemieckiej i rosyjskiej, zupełnie obcych duchowi języka polskiego i niezrozumiałych dla wszystkich. Na przykład, no i to ciekawe, jakich słów Karpiński zakazywał używać? Na przykład votum, możemy przecież po polsku oświadczenie, aprobata, możemy po polsku, zgoda, zatwierdzenie. Indeks, możemy po polsku, wykaz. Dalej jest jeszcze ciekawiej. Należy także zaniechać używania zbytecznych zwrotów, jak szanowna firma, wielmożny, mam zaszczyt do wysokiej aprobaty. No i końcówka okulnika Karpińskiego to miód na moje prostojęzyczne serce. Przy pisaniu sprawozdań, wniosków i listów należy przestrzegać stylu jasnego i zwięzłego, przy czym proszę możliwie unikać wyrazów obcych, ponieważ język polski jest dość bogaty, aby starczył na użytek naszych urzędników. No niestety, łatwo powiedzieć, trudniej zrobić. Aleksander Iwanka we wspomnieniach skarbowca z lat 27-45 opisał historię Karpińskiego tak. Minister Karpiński jako pierwszy na tym stanowisku pochodzeniem z kongresówki został przez swoich podwładnych z innych dzielnic, a stanowiących gro personelu Ministerstwa Skarbu, przyjęty niechętnie i zarządzenia jego podlegały silnej krytyce z tej strony. I dalej autor pisze tych wspomnień tak. Dopiero jednak rozporządzeniem swoim, tym, o którym Państwu mówiłem z 1919 roku, w którym zaleca używanie zwrotów polskich, gdyż język nasz jest w nie dość zasobny, a zaniechanie określeń byłej CK biurokracji w rodzaju, tutaj się pojawiają te wszystkie zapożyczenia, wywołał prawdziwą burzę w gronie rutynowanych biurokratów, dla których jak najczęstsze używanie tych zwrotów było, i teraz to jest świetny cytat, najbardziej ważkim dowodem inteligencji i należytego wyrobienia biurowego. W ich pojęciu było ze strony ministra Karpińskiego wręcz bluźnierstwem występowanie przeciwko wyrażeniom uświęconym jeszcze za czasów Marii Teresy i Józefa II. Nie było wtedy jeszcze związków zawodowych, ale, pisze dalej Iwanka, podjęto już nie opór bierny, a wręcz sabotaż wydawanych przez ministra Karpińskiego rozporządzeń. Ruch oporu przeciwko upraszczaniu i czyszczeniu polszczyzny z zapożyczeń. Niesamowite. Oczywiście jako naukowca interesują mnie także poglądy wybitnych naukowców na temat języka używanego w badaniach naukowych. Ciekawie na ten temat napisał w książce Fizyka i filozofia Werner Heisenberg. Pisał o fizyce, że jasne, do interpretacji eksperymentów potrzebny jest trudny język,

język matematyki. Ale każdy fizyk musi mówić o swoich wynikach także do niefizyków, którzy nie będą zadowoleni, jeśli wyjaśnienie nie będzie w prostym języku. I w przypadku takiego fizyka, to jak potrafi opowiadać o fizyce w prostym języku, jest wskaźnikiem jego zrozumienia tematu. I słowa Heisenberga w ciekawy sposób łączą się ze współczesnym internetowym konceptem ELI-5. Skrótowiec ELI-5 oznacza Explain Like I'm Five, czyli wyjaśnij jak pięciolatkowi. Pomysł ten powstał na subreddicie, czyli na takim forum specjalistycznym, forum internetowym w 2011 roku. Była to spontaniczna inicjatywa użytkowników Reddita. Po prostu internauci wpadli na pomysł, że jeżeli mają zrozumieć jakieś skomplikowane treści, a są laikami, to wystarczy, że napiszą ELI 5, ELI 5 i osoba, która próbuje wyjaśnić daną kwestię, ma zacząć mówić jak do pięciolatka. To jest ciekawy przypadek zaufania i transparentności, bo oczywiście nie chodzi tutaj o upraszczanie treści, infantylizację przekazu, traktowanie kogoś jak dziecka, tylko ten koncept pięciolatka jest pewną metaforą, która pokieruje nas w czasie wyjaśnienia. Ale jak tworzyć takie proste, zwięzłe wyjaśnienia? Intuicja podpowiada nam, że powinno być to łatwe, ponieważ żeby pisać skomplikowane treści potrzebujemy więcej czasu, a żeby pisać krótko i zwięźle czasu potrzebujemy dużo mniej. Tymczasem okazuje się, że jest odwrotnie. Blaise Pascal, no ten francuski matematyk, fizyk, ten od zakładu o istnienie Boga, napisał coś niesamowitego w swoim liście. Pascal przeprasza czytelnika takimi słowami. List, który dziś napisałem, jest dłuższy niż zwykle, ponieważ brakowało mi czasu, aby go skrócić. Wynika z tego, że pisanie zwięzłe i krótkie jest trudniejsze od tego skomplikowanego, ponieważ potrzebujemy bardzo dużo czasu i wysokich kompetencji, kwalifikacji, żeby wiedzieć, jak to robić. Z czasem przygotowania łączy się kolejna historia przypisywana Churchillowi, ale jest to historia apokryficzna, czyli niepotwierdzona w danych źródłowych. Churchill miał powiedzieć, że jeżeli ma wygłosić bardzo krótką mowę na 10 minut, to musi się przygotowywać co najmniej przez tydzień. Natomiast jeśli ma mówić przez godzinę, to może zacząć od razu. Wielką popularnością cieszy się też inna sentencja mówiąca o trudności upraszczania. To słynna wypowiedź, że prostota jest najwyższą formą wyrafinowania. I wiele źródeł twierdzi, że powiedział to Leonardo da Vinci. Natomiast tropicielom cytatów nie udało się potwierdzić tej informacji w żadnej z jego notatek. Prawdopodobnie myśl ta pochodzi z 1931 roku, kiedy to pojawiła się w sztuce w formie właśnie takiego zdania. Najwyższą formą wyrafinowania jest prostota. W kolejnych dekadach formuła ta jest powtarzana w mediach, w literaturze, często modyfikowana, zwłaszcza przez krytyków sztuki, ale w latach 70. trafia już do świata projektowania, do świata projektantów, staje się głównym mottem kultury designu i technologii. Nawet znajdziemy ją w dawnych materiałach firmy Apple. A połączenie z Da Vinci'm pojawia się około roku 2000. Wybornie za to na temat tej trudnej sztuki prostoty wypowiedział się amerykański kontrabasista jazzowy, kompozytor Charles Mingus. Mówił oczywiście o muzyce, dokładniej o kreatywności w muzyce, ale powiedział, że kreatywność nie polega na byciu innym. Nie o to zupełnie chodzi. Każdy może grać dziwnie, to jest bardzo proste. Trudno jest być tak prostym jak Bach. I dalej mówi nasz muzyk, że sprawianie, by proste stało się skomplikowane, jest powszechne, a sprawianie, by skomplikowane stało się proste, niesamowicie proste, to jest właśnie kreatywność. Powoli będziemy kończyć ten prostojęzyczny przegląd aforyzmów i złotych myśli. No, jeśli po tym odcinku będą Państwo czuć niedosyt i jakoś pragnąć pogłębić wiedzę o tym, jak pisać z gracją, a zarazem konkretnie, to mam wyjątkową rekomendację. Książka Stevena Pinkera pod przekornym tytułem Piękny styl. Pinker analizuje tam wiele przykładów, także z literatury pięknej, namawiając czytelników do

0: powrotu do stylu klasycznego, retorycznego, który był piękny i prosty. Bardzo Państwu dziękuję za wspólny czas. Jeśli ten odcinek zainspiruje Państwa do skrócenia choć jednego maila lub zabicia choć jednego przymiotnika, mój cel zostanie osiągnięty. Do usłyszenia w kolejnym odcinku Łatwo Powiedzieć.
1: Łatwo Powiedzieć. To był podcast Polskiego Radia. Więcej naszych podcastów znajdziesz na polskieradio.pl, Spotify, Apple Podcasts, YouTube, w aplikacji Onet Audio oraz we wszystkich innych miejscach, gdzie słuchasz podcastów.
2: Radio Podcast.
3: Reklama.
4: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
5: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
8: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
9: Mama była smutna i zmęczona.
7: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
3: Zdrowid. Po reklamie.
10: 33 minuty po godzinie 18.
3: Gość Polskiego Radia 24.
10: Zbliżający się Dzień Dziecka to dobry moment, żeby przypomnieć, jak ważną rolę w codziennym życiu najmłodszych odgrywa szkoła. To właśnie tam dzieci spędzają znaczną część dnia, budując nie tylko wiedzę, ale także poczucie bezpieczeństwa i relacje. I o tym bezpieczeństwie już teraz będziemy rozmawiać na antenie Polskiego Radia 24. Dr Piotr Rycielski, psycholog z Uniwersytetu SWPS, jest moim Państwa gościem. Dobry wieczór.
11: Dobry wieczór.
10: Panie doktorze, w Pańskich szkołach, w Pańskich czasach szkoła to było przyjazne, bezpieczne miejsce?
11: O, różnie bywało w moich czasach. Znaczy, moje czasy było dawno, jestem starym człowiekiem.
10: No nie, aż tak stary. Myślę, że jesteśmy rówieśnikami, więc mamy podobne doświadczenia.
11: Wspomnienia przeróżne. Ta szkoła miała bardzo dużo uczniów i bardzo dużo uczniów było w klasie. Ja chyba chodziłem na 3 zmiany do szkoły podstawowej.
10: Ja chodziłem do F, do klasy F. No to proszę sobie wyobrazić, ile to było klas, ile to było dzieciaków.
11: Pamiętam znajomych z F i G.
10: A przyznam, że moje dziecko w szkole podstawowej miało tylko 1/8 klasę. Połączyli 2 klasy, bo było za mało dzieciaków.
11: No i to jest
10: było 1/8 A.
11: Komfort pracy i dla nauczyciela, i dla dzieci. I jeśli naszym motywem przewodnim, przynajmniej na początku tej rozmowy, jest bezpieczeństwo, to od razu mogę powiedzieć, że no, mała grupa to jest to coś, co ułatwia zachowanie tego bezpieczeństwa. Nauczyciele więcej widzą, więcej dostrzegają, łatwiej im zainterweniować. To jest po prostu no, bezpieczniejsze środowisko niż taka przeładowana uczniami szkoła na 3 zmiany z ogromną liczbą uczniów w każdej klasie.
10: A z drugiej strony, jak przeglądam raport Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, to z tego raportu wynika, że przemocy rówieśniczej doświadczyło w swoim życiu aż 57% nastolatków. No czyli co drugi, więcej niż co drugi.
11: Z naszego raportu na Uniwersytecie SWPS, z której wynika bodajże 62 czy 63% w takim ujęciu doświadczenia w ostatnich miesiącach. Te liczby mogą się różnić, też różnią się w zależności od tego, o co konkretnie pytamy, czy to jest konkretny rodzaj przemocy doświadczony kiedykolwiek, czy w danym miesiącu, czy w danym semestrze, ale obraz z tych badań i jednych, i drugich, i innych też robionych w krajach europejskich jest spójny. To znaczy ta przemoc rówieśnicza zdarza się między dziećmi, ona się zdarza często. Jest niewielki procent od kilku do kilkunastu, w zależności od tego, na jaki kraj spojrzymy, dzieci, które no, doświadczają tej przemocy prawie że codziennie. Jest takie

0: kilkadziesiąt procent właśnie, o których pan mówił, które doświadczają co jakiś czas, jak im się poszczęści, to może tylko raz.
1: Mhm. A co stoi za tymi liczbami? Mam na myśli, no bo liczby liczbami, można powiedzieć, nastolatki, buzujące hormony, emocje i tak dalej, i tak dalej. A czy coś

0: tłukliśmy.
1: Tak,
0: rozumiem,
1: tak,
0: że ta przemoc teraz przeniosła się gdzie indziej.
1: Na przykład do internetu mogła się przenieść też, ale też teraz bardzo popularnym, to jest złe słowo, powszechnie doświadczaną formą przemocy jest przemoc relacyjna. Czyli taka, w której no, nikt nikogo nie uderzył, tam ręka nie jest złamana, krew z nosa się nie leje, a jednocześnie ktoś cierpi, płacze, bo jest na przykład wykluczany, bo nikt z nim nie rozmawia, bo na przykład zostało takie dziecko wykluczone z wszystkich grup internetowych, które tam się dzieją. Ja rozumiem to pytanie, które pan zadał, to z czego to się bierze. My bierzemy w naszym zespole zajmującym się przemocą w projekcie Reschool, że jakby główna przyczyna przemocy rówieśniczej to jest dynamika grupowa klasy. To znaczy ten bullying, ta przemoc rówieśnicza to jest taki rodzaj narzędzia, po które bardzo łatwo sięgnąć. One są banalnie proste czynności, nie wymagają jakiegoś długiego planowania, a przynoszą natychmiast ogromne korzyści agresorowi i poplecznikom agresora. Ta popularność, rozpoznawalność, uwaga, atencja, która jest kierowana w stronę osób, które jakby są sprawcami bullyingu. To są takie nagrody w walucie, która jest niezwykle ceniona w grupie młodzieżowej. Czyli czy jestem rozpoznawany, czy mnie znają, czy patrzą na mnie, czy poświęcają mi uwagę. Wystarczy, że zrobię komuś poważną krzywdę i zaraz jestem...
0: Taki substytut lajków.
1: Tak, niestety tak. No, zresztą to się bardzo równolegle przenosi do internetu. Znaczy w internecie ta przemoc też jakby jest dosłownie tymi lajkami napędzana. To znaczy im gorszą rzecz, nie wiem, napiszę na tym metaforycznym forum, no bo to już wiadomo, że to nie są fora internetowe, tylko jakieś tam inne konstrukcje, ale im gorsze rzeczy napiszę, tym większą uwagę przyciągnę. Im gorsze rzeczy zrobię na korytarzu, tym bardziej będą o mnie opowiadali, co za historię wczoraj zrobiłem. Więc to jest po prostu narzędzie, które służy do zdobywania pewnego rodzaju popularności.
0: A dzieciak ma do kogo z tym pójść?
1: Ma
0: jakąś możliwość coś z tym zrobić?
1: Czasem ma, czasem nie ma. To jest tak, że my też prowadziliśmy w zespole takie badania nad ofiarami przemocy. Koleżanki prowadziły wywiady takie kliniczne, pogłębione z osobami, które tej przemocy doświadczały długotrwale. I tam w tych rozmowach bardzo często pojawia się taka figura porządnego dorosłego. Tak o tym mówimy, czyli takiego dorosłego, który gdzieś jest w szkole albo wokół szkoły, którego można obdarzyć zaufaniem i któremu można powiedzieć różne rzeczy i który rzeczywiście jest sprawczy i może coś zrobić. To są bardzo, bardzo różne figury. Ja dlatego tak dodałem wokół szkoły, bo jakby trochę rozciągam to na przykład na poradnię psychologiczno-pedagogiczną, ale zasadniczo to raczej dotyczy szkoły. I to może być jakiś nauczyciel przedmiotowy, który po prostu jest no, sprawczy i jest mocno przeciwko przemocy i jakby uczniowie czują, że mogą do niego pójść, do niej pójść i coś takiego powiedzieć. Bardzo często nieoczywista figura bibliotekarza szkolnego, bibliotekarki, osoby, która... To jest w ogóle oddzielna historia o bibliotekach szkolnych. Biblioteka szkolna to jest taka bezpieczna przestrzeń. Tam jest cisza, tam jest spokój, można iść, można się schować, nikt nic nie zrobi, więc ofiary bullyingu bardzo często chowają się w bibliotece, ale też ta bibliotekarka często jest taką osobą, która wysłucha, zrozumie, też może pomóc realnie.
0: W przeciwieństwie do nauczyciela nie ocenia, nie wystawia jakiejś opinii. Ciekawa postać, to prawda.
1: I w tej kategorii dokładnie nieoceniających znajdują się też na przykład osoby z zespołu psychologiczno-pedagogicznego, pedagog, psycholog szkolny, logopeda. Takie osoby również są takimi porządnymi dorosłymi.
0: Czyli nie bezpośrednio nauczyciel. Ktoś jakby trochę z zewnątrz tego środowiska nauczycielskiego. No dobrze, a ten psycholog szkolny, bo nie ukrywam, zrobiłem pewien research, gdyż mam takie możliwości wśród nastolatków. Szczególnie taką jedną nastolatkę mam w domu, więc zrobiłem taki research. Między innymi z tego researchu wynika, że psycholog tak, ale Uczniowie też mają świadomość. To nie jest tak, że oni się urwali z choinki i teraz wystarczy im podrzucić cokolwiek i

0: Oni się na to nabiorą, więc też mają na przykład takie poczucie, że ten psycholog w szkole to on też jest na początku swojej kariery, też się dopiero uczy i może nie jest najbardziej wybitną jednostką i specjalistą, no bo tacy to mają swoje prywatne poradnie i biorą za to ciężkie pieniądze. W związku z tym, no właśnie, ten psycholog szkolny to jest po to, żeby był, bo zapełnia etat, bo jest potrzebny, czy nie
1: jest
0: potrzebny?
1: Po pierwsze nie zapełnia etatu, ponieważ w Polsce...
0: Nie ma etatu.
1: Nie, etaty są. W Polsce aktualnie brakuje kilku tysięcy psychologów szkolnych. No. Znaczy do szkoły nie mogą ich znaleźć, więc to jakby nie zapełnia. To...
0: Jak już jest, to już super.
1: Jak już jest, to już jest dobrze, oczywiście. To oddzielna sprawa. Ale już odpowiadam. To znaczy nie sama nazwa stanowiska pracy czyni człowieka porządnym, godnym zaufania dorosłym. Jak ja mówiłem o tej kategorii, to miałem na myśli takie osoby, o których uczniowie w wywiadach mówili nam, że jakby powszechna opinia w szkole panowała, że jak się do tej osoby zwróci z prośbą o pomoc, to coś się wydarzy dobrego. I to nie jest pochodna tego, że ta osoba nazywa się psycholog szkolny albo nazywa się bibliotekarz, tylko to jest wyraźnie w naszych badaniach widać, że to jest pochodna cech tej osoby, czyli że ta osoba po prostu chce, daje to wyraźnie do zrozumienia, mówi o tym głośno, o przemocy, jest przeciwna temu i to się jakby rozlewa po szkole ta wiedza. I oni wiedzą, że jeśli do tej osoby się zgłoszą, to ta osoba pomoże. Czasem ta osoba jest psychologiem, czasem nie, czasem jest bibliotekarzem, czasem nie, czasem nauczycielem przedmiotowym. To bardzo, bardzo różnie, ale taka figura jest bardzo pomocna. No oczywiście nie jesteśmy tutaj bezbronni. To znaczy, to nie jest tak, że my musimy czekać, aż się takie osoby w naturalny sposób pojawią. My w ramach właśnie systemu zapobiegania przemocy RESCUL, który wprowadzamy w różnych szkołach, przeprowadzamy po prostu szkolenia, treningi i dla całej kadry, i dla takich osób, które są interwentami antyprzemocowymi, wspierając je właśnie w takich technicznych aspektach.
0: Kim jest interwentant?
1: Nie, interwent. Interwent to taka rola w szkole. To znaczy szkoła musi mieć procedury, żeby efektywnie zapobiegać przemocy rówieśniczej, musi się umówić na jakieś zasady funkcjonowania. I ktoś musi tych zasad przestrzegać. Najczęściej to jest taka osoba, która jest po prostu interwentem, zajmuje się interwencjami.
0: Okej, bo pytam o to dlatego, bo ja się z tym po raz pierwszy spotkałem i bardzo mi się to spodobało. Otóż funkcja supportera. To są uczniowie ze starszych klas w liceum, którzy jakby nauczyciele mają świadomość, że ten młody człowiek, który przychodzi do szkoły, na przykład do pierwszej klasy liceum, może być zagubiony, może nie wszystko wiedzieć, a jednocześnie może nie mieć ochoty rozmawiania z dorosłym, bo też może na przykład nie mieć zaufania do dorosłego. To jest grupa przeszkolonych, przeszkolonych to za duże słowo, ale powiedzmy, że gdzieś tam mają pewną wiedzę, jak rozmawiać z młodszymi, ale jakby swoimi rówieśnikami. I jeżeli jest jakiś problem, który ich przerasta, to dopiero oni idą do osoby dorosłej i w ten sposób ten problem się szuka rozwiązania. Ale że jakby tą pierwszą osobą do interwencji jest osoba w podobnym wieku, z mojej szkoły, która mnie nie będzie oceniać, tylko właśnie będzie tą empatyczną osobą wspierającą. No, jak ja usłyszałem, że jest takie osoby są w szkole, to się złapałem za głowę i pomyślałem, no kosmos.
1: Takich programów jest bardzo dużo. Na przykład w Polsce działał, może działa taki program Starszy Brat, Starsza Siostra, ale też są szkoły, które oddolnie to wprowadzają właśnie. Tutaj padł przykład liceum, jest z nami też podstawówki, które mają taki system jakby zaprzyjaźniania się z młodszymi kolegami, gdzie są wyznaczone osoby, które zajmują się tymi, którzy no, nie przyszli do szkoły, bo 1-3 to za wcześnie, ale tymi, którzy z tego nauczania początkowego 1-3 przeszli do 4-8 i,
0: no, bo to jest
1: i wyraźnie
0: wielka zmiana.
1: Potrzebują takiego wsparcia i wsparcie od starszego kolegi jest zawsze lepsze niż od takie paternalizujące czasami od dorosłego, więc co do zasady wszystkie formy takiego wsparcia rówieśniczego są świetne i ja bardzo je rekomenduję. Zresztą FRSE teraz prowadzi taki pilotażowy program w 200 szkołach w całej Polsce peer support, gdzie szkoli właśnie uczniów do takiego wsparcia rówieśniczego. Natomiast tutaj przestrzegam bardzo, żeby być czujnym w tego typu programach.

0: Ach, w kontekście przemocy rówieśniczej. To znaczy, jeśli te programy mają na celu takie wprowadzenie ucznia w kulturę szkoły, super. Nic lepszego nie mogę sobie wyobrazić. Właśnie uczeń do ucznia to powinno być to, co no, jest taka przekazywana nieformalna wiedza. No, tutaj mamy stołówkę, tu są fajne kanapy, na których można posiedzieć na korytarzu. A tam, uważaj, tam ta polonistka to jak zadaje, no. To trzeba przynieść natychmiast.
1: A zagrożenie?
0: Natomiast zagrożenie jest takie, że jeśli rzeczywiście myślimy o tym, żeby problemy przemocowe były rozwiązywane jakby dzieciom przez dzieci, to jest niesłychanie ryzykowne i obciążające dla tych starszych kolegów, którzy niosą pomoc. Tam... No oni doświadczają różnych, mogą doświadczać różnego rodzaju trudności takiego, no czy zadziałali, czy dali radę, czy zdążyli z pomocą na czas. Takie osoby, no jeśli się decydujemy na coś takiego, to muszą być pod opieką dorosłych i profesjonalistów.
1: No rozumiem, że też temat przemocy jest pewnie też sygnalizowany właśnie wyżej, no bo tak wspominamy o tych problemach, które mogą dzieciaki po prostu przerastać.
0: W tych programach zdecydowanie zachęcałbym do tego, żeby to było po prostu wsparcie takie wzajemne. Pomagamy sobie w różnych rzeczach, w smutkach, radościach, w pracach domowych, w życiu szkolnym, ale jakby rozwiązywanie problemów przemocy rówieśniczej zdecydowanie eskalowałbym wyżej w stronę dorosłych. Znaczy to wtedy jest efektywne.
1: Ja pójdę w takie stereotypy, no bo czasami trzeba pójść w takie stereotypy, żeby też rozjaśnić problem. No ale ktoś powie, za naszych czasów to nie było ani takiej przemocy, ani nie było, nie wiem...
2: Boję się tego. Nie wiem, kto powie, że za naszych czasów nie było przemocy szkolnej.
1: Że wie pan, że powiedzą, że, no, że dzieciaki nie potrzebowały aż takiej opieki, bo sobie same doskonale radziły. To prawda czy nie? Fałsz czy mit? Czy dzisiaj dzieciaki są mniej odporne psychiczne niż były, nie wiem,
0: stopniu,
1: w latach 90.
0: Znaczy, możemy powiedzieć, że w pewnym sensie jest to prawda. Same sobie radziły, bo nie miały żadnych innych opcji. No to tak było, oczywiście. Ale myślę, że nieszczęścia było również bardzo dużo. Tylko jeśli nikt o tym nie mówił, nikt o tym nie wiedział, nikt nie potrafił tego nazwać, to te problemy po prostu były, że tak powiem, albo internalizowane i ktoś cierpiał w samotności, albo znajdowały takie ujście w różnych ryzykownych zachowaniach, no i wtedy po prostu te dzieci dostawały etykietę, że są niegrzeczne, niedostosowane, nie nadają się do szkoły. Więc tu bym bardzo był ostrożny z takim mówieniem, że wcześniej to tego problemu nie było. Po prostu no, były inne czasy,
1: wcześniej
0: nikt
1: były
0: się
1: czasy,
0: tym nie przejmował.
1: Czasów nie ma. Jasne.
0: Nikt się tym nie przejmował i cała rzesza ludzi cierpiała bez pomocy udzielonej.
1: A proszę powiedzieć, bo mam takie poczucie, że młodzi ludzie są coraz bardziej świadomi, coraz... to jest pokolenie, które nie boi się również, nie wiem, pytać i sprawdzać i googlować i szukać. A za tym wszystkim nadążają również nauczyciele, no bo...
0: Nie wiem, ja nie nadążam. Trzeba by sprawdzić, jak nauczyciele sobie radzą. Nie, no zmiany społeczne są rzeczywiście duże. No, największa zmiana jest związana z rewolucją taką informacyjną, którą przechodzimy, nie? Czy to w zasadzie trzecią rewolucją.
1: Pierwszą, nie, panu, bo ja sobie tak wyobrażę, tak. Że mam nauczycielkę chemii, która tej chemii uczy od 30 lat i uczy cały czas z tego samego zeszytu i ten zeszyt ma pożółkłe kartki. I to nie jest tak, że ja rozumiem, że to się oczywiście zmienia, że przychodzi też nowe pokolenie nauczycieli. No ale szczerze, no, taka nauczycielka chemii, ona nie jest chyba w stanie cokolwiek tutaj więcej zdziałać niż ten zeszyt, który ma.
0: Osobiście bardzo lubię nauczycieli chemii, więc to jest zły przykład, ale nie, tak na serio, dobrze, to był żart.
1: Może sobie pan lepiej radził niż ja.
0: Nie, no. Bardzo lubię chemię, to prawda. Przede wszystkim to jest tak, że to rzeczywiście bardzo, bardzo zależy od tego, no, jakie człowiek ma podejście do tego funkcjonowania z grupą klasową, jak działa. Są tacy nauczyciele, którzy właśnie, tak jak pan tutaj powiedział w przykładzie, uczą od 30 lat I przez te 30 lat zdobyli niesamowite doświadczenie w radzeniu sobie z pracą z grupą, z dynamiką grupową i jakby intuicyjnie potrafią rozwiązywać różne bardzo trudne problemy stanowczo i wiedzą, jak to robić i świetnie.

0: rodzice z tą przemocą radzą. No a są tacy nauczyciele, którzy właśnie już bliżej tej pańskiej historii trochę już się zamknęli na różne nowe pomysły. Bardzo chcą pozostać przy tym rytmie, który tam obowiązywał 20-30 lat temu. I zderzają się ze zmianą u uczniów, bo uczniowie się zmieniają nie tylko w ten sposób, że no, są coraz bardziej otwarci, zadają coraz więcej pytania, coraz bardziej kontestują, coraz bardziej podważają, ale też inaczej przetwarzają informacje, coraz bardziej są przyzwyczajeni do krótkich, atrakcyjnych komunikatów, coraz trudniej im przeczytać dłuższy pasaż, który nie ma kolorowych obrazków. No, też trochę sami im to zrobiliśmy, dostarczając pewne technologie. Więc to wszystko generuje różne
1: Tak, problemy. Z drugiej strony, przepraszam, no ale jak widzę, że w dużej mierze cały czas szkoła opiera się na pamięciówce, którą można wygooglować, to też się łapię za głowę i zastanawiam się, no ale po co to komu?
0: Tak, i traci się motywację w ogóle do nauki, no bo w imię czego mam uczyć się czegokolwiek, jeśli po dwóch kliknięciach dostanę to natychmiast opisane przez czata GPT, to też jest ogromny problem szkoły.
1: Większym problemem jest to, żeby sprawdzić, czy ta informacja w czacie jest właściwa i nie zawiera fake news. Niż, wydaje mi się, że to jest większa wartość niż wartość w postaci zapamiętania wszystkich rzek Ameryki Południowej.
0: A ja znajdę jeszcze trzecią wartość większą, którą szkoła teraz powinna wdrażać, czyli motywowanie do uczenia się. Czyli taki wzrost samoskuteczności w tym prowadzeniu, w tym ustalaniu sobie planu, że ja się chcę jednak czegoś nauczyć, coś zrozumieć, czegoś poszukać. No bo to jest ogromny problem taki motywacyjny. Jeśli ja w zasadzie wiem, że każdą wiedzę mogę zdobyć w parę sekund, to po co się starać?
1: Pan pozwoli, ale właśnie w tej chwili wpisałem taką frazę w wyszukiwarkę. Karol Friis-Wiśniewski zarabia... Kojarzy pan Friisa, musi pan kojarzyć. Karol Friis-Wiśniewski zarabia od 120 tysięcy do ponad 180 tysięcy złotych miesięcznie. Nie wiem, czy to prawda, powołuje się na to, co znalazłem w pierwszym zdaniu w wyszukiwarce. Proszę mnie zmotywować młodego człowieka do nauki, jeżeli jego rówieśnik no, całkiem nieźle chyba sobie też na giełdzie radzi, z tego co słyszałem.
0: No jest taka fantazja, że wszyscy tak możemy. Nie? Mm. To znaczy tak jak patrzymy na różne osoby, którym się powiodło, to sobie myślimy, o właśnie, taki sprytny człowiek, myk, myk, klik, klik i tutaj zarabia jakieś kwoty bardzo wysokie, o których kosmos. Pan mówi, kosmos. No ale to niestety jest iluzja. W sensie to nie ma takiej możliwości, żeby masowo wszyscy zostali influencerami albo tam grali na giełdzie. Ktoś niestety będzie musiał wytwarzać różne rzeczy. I no, w pewnym sensie to jest ta motywacja. To znaczy, jeśli nie będę się rozwijał... No, oczywiście nie mówię o tym, że muszę utrwalać pamięciowo ogromne ilości wiedzy. To nie, ale... Jeśli nie będę miał tej motywacji do zdobywania informacji, takiej no, uczenia się nowych rzeczy, kształtowania tej plastyczności mózgu, no to też nie zostanę takim frizem.
1: A zgodzi się pan z tezą, że polski system oparty na pruskich zasadach tworzy opresyjny system ukierunkowany na oceny, wyniki, paski na świadectwie i egzaminy i to powoduje, że uczniowie stale czują lęk przed klasówką czy wyrwaniem do tablicy?
0: To jest bardzo złożone zdanie, więc...
1: To po kolei. Czy zgodzi się pan z tezą, że polski system oparty na pruskich zasadach tworzy opresyjny system?
0: Może tworzyć, tak. To znaczy, to jest tak, że jeśli jakby nie mamy tej autentycznej życzliwości, ciepła i wsparcia w kierunku uczniów, to ta szkoła może być piekłem po prostu. To znaczy, że ani ja się tam dużo nie nauczę sensownych rzeczy, bo będę wykuwał na pamięć coś, co mam poczucie, że mi się nie przyda, ani też nie będę miał takiego poczucia bezpieczeństwa, że jestem zaopiekowany w miejscu, w którym nie, ktoś mnie autentycznie chce wysłuchać, autentycznie mnie chce zrozumieć i tam jakaś troska o mnie się dzieje, więc to brzmi bardzo źle. Ja oczywiście, jak każdy psycholog, unikam tutaj, pan próbuje mnie złapać w taki ogólny wskaźnik, że wszystko wszędzie źle.
1: Nie, absolutnie.
0: A ja widzę, że są bardzo różne szkoły, ale zasada jest prosta, to znaczy my nie powinniśmy zniechęcać tych dzieci do nauki i powinniśmy im zapewnić takie życzliwe wsparcie i środowisko takie rozwijające. Z drugiej strony, też wiemy, że życzliwe i rozwijające środowisko to nie jest środowisko, w którym jest łatwo. To znaczy, jeśli wszystko będzie tak zorganizowane,

0: zorganizowane, żeby było łatwe i przyjemne, no to szkoła też nie osiągnie swojej roli rozwojowej. Rozwój jest wtedy, kiedy, no trochę jak z treningami, nie? Jak ćwiczymy, jest ciężko, ale za to jest jakiś tam przyrost efektów, wyników. Więc ta szkoła też musi stawiać wyzwania, ale zupełnie inaczej stawia się wyzwania i zachęca do robienia trudnych rzeczy w środowisku bezpiecznym, serdecznym i życzliwym, a inaczej, kiedy to jest system zimny, opresyjny i uczeń ma poczucie, że jest tam bardzo mu trudno, nie?
1: Panie doktorze, no pytam po prostu jako też rodzic ucznia, bo rodzicem po raz pierwszy w życiu jestem. Doktor Piotr Rycielski, psycholog z Uniwersytetu SWPS, był gościem Polskiego Radia 24. Panie doktorze, dziękuję za ten wspólny czas.
0: Bardzo dziękuję również.
1: Słuchają państwo Polskiego Radia, wracamy za chwilę.
2: Reklama. Autopromocja.
3: Marian, a po całym tygodniu pracy...
4: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
5: Do poniedziałku. Weekend kodów rabatowych w Media Expert.
6: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
7: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
8: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
9: Mama była smutna i zmęczona.
7: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
2: Zdrowid. Po reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Ministerstwo Obrony pomoże Polce chorej na nowotwór. Jutro do Pekinu zostanie wysłany samolot wojskowy. Lada dzień, kaski dla dzieci i młodzieży będą obowiązkowe. Przepisy wejdą w życie w środę. Za nami 4 dni targów książki w Warszawie. Minęła 19. Damian Szpyra. Zapraszam. Specjalny wojskowy samolot poleci do Chin, by przetransportować chorującą młodą Polkę, poinformował minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. 24-letnia Klaudia leży w śpiączce w jednym z pekińskich szpitali. O szczegółach Aleksander Przoniak.
2: Szef MON przekazał, że samolot wystartuje w poniedziałek rano. Na pokładzie będzie wojskowy zespół medyczny, który zrobi wszystko, by Klaudia bezpiecznie trafiła do szpitala w Polsce. Dramat Klaudii zaczął się w połowie kwietnia tego roku. Kobieta, która wcześniej nie skarżyła się na żadne dolegliwości, źle się poczuła i straciła przytomność. Jej stan systematycznie ulegał pogorszeniu. W szpitalu trafiła na oddział intensywnej terapii. W tej chwili kobieta przebywa w śpiączce. Klaudia studiowała w Chinach sinologię. Władysław Kosiniak-Kamysz podziękował wszystkim, którzy pomogli w organizacji transportu i opieki medycznej. Aleksander Przoniak, Polskie Radio.
1: 3 miesiące w areszcie spędzi mężczyzna, który wywoływał fałszywe alarmy. Wcześniej MSWiA poinformowało, że to znany warszawski adwokat. Podczas działań w mieszkaniu mężczyzny funkcjonariusze znaleźli niebezpieczne przedmioty, mówi podinspektor Ewelina Gromek-Oćwieja z warszawskiej policji.
3: W lokalu podejrzanego śledczy znaleźli m.in. laptopy, pendrive, karty pamięci, telefony komórkowe, także odznaki służb. W mieszkaniu znajdowała się również różnego rodzaju broń, jej elementy oraz amunicja. W użytkowanym przez 48-latka pojeździe funkcjonariusze odkryli amunicję i 10 pocisków artyleryjskich.
1: Z informacji policji wynika, że podejrzany wysyłał zgłoszenie dotyczące rzekomych przygotowań do ataków na prezydenta i

0: ministra spraw zagranicznych. Mężczyźnie grozi do 8 lat więzienia. Za 3 dni obowiązkowe będą kaski na rowerze i hulajnodze dla osób do 16 roku życia. Za ich brak grozi mandat w wysokości 100 zł. Otrzyma go wezwany przez służby rodzic, wyjaśnił komisarz Emilia Kosma z Komendy Głównej Policji.
1: Jest wzywany na miejsce rodzic i konsekwencje wszelkiego niewłaściwego zachowania na drodze ponoszą rodzice. I drodzy Państwo, bardzo często podczas spotkań z dziećmi, z rodzicami okazuje się, że rodzice nie zdają sobie sprawy z konsekwencji nieposiadania przez jego pociechę uprawnień do kierowania pojazdami.
0: Policja przypomina, że dzieci i młodzież, które korzystają z rowera lub hulajnogi, powinny mieć przy sobie pierwsze uprawnienia do kierowania pojazdami. Ubywa doświadczonych amerykańskich dyplomatów. Około 2000 pracowników zostało zwolnionych lub zmuszonych do przejścia na emeryturę. Szeroko na ten temat pisze stacja NBC News, powołując się na raport amerykańskiego Stowarzyszenia Służby Zagranicznej.
2: Departament Stanu odmówił podania dokładnych liczb. Do masowych ubytków amerykańskiej służby zagranicznej doszło w wyniku zwolnień bądź przymusowych przejść na emeryturę, pisze NBC News. Jak twierdzą obecni i byli dyplomaci Departamentu Stanu, ich odejście z korpusu dyplomatycznego, którego liczebność w 2024 roku szacowano na ponad 13 tysięcy osób, stawia Stany Zjednoczone w niekorzystnej sytuacji w momencie, gdy kraj ten mierzy się z narastającą liczbą kryzysów w sferze polityki zagranicznej. Dziennikarze NBC News rozmawiali z obecnymi i byłymi zawodowymi dyplomatami o wysokiej rangi. Osoby te zgodziły się na wypowiedź wyłącznie pod warunkiem zachowania anonimowości z obawy przed ewentualnymi represjami. Stacja informuje, że obecnie administracja coraz częściej ignoruje własny potencjał ekspercki. Wysokiej rangi zawodowi dyplomaci są w dużej mierze wykluczani z negocjacji na najwyższym szczeblu w Rosji oraz na Bliskim Wschodzie. Głównymi negocjatorami Białego Domu są Steve Witkoff i zięć prezydenta Jared Kushner, którzy nie są zawodowymi dyplomatami. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
0: Zakończyły się międzynarodowe targi książki na stadionie PGE Narodowym. Organizatorzy i wystawcy przygotowali w tym roku ponad 1500 wydarzeń. Program był bardzo bogaty, podsumował dyrektor targów Jacek Oryl.
3: Od spotkań autorskich i debat po warsztaty, premiery książek. Integralną częścią są festiwale. Festiwal Kryminalna Warszawa, Festiwal Komiksowa Warszawa, Dzień Reportażu z Nagrodą imienia Ryszarda Kapuścińskiego, Międzynarodowy Festiwal Literatury Dziecięcej Ojce i Dziadki, Jana Festiwal, czyli Young Adults and New Adults Festival.
0: Jacek Oryl zaprosił także na jesienne targi książki we wrześniu na Placu Centralnym. Polskie Radio było patronem medialnym wydarzenia.
4: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Burze i silny deszcz w pasie od południowej części województwa lubuskiego przez Dolny i Górny Śląsk aż po Małopolskę. Podobnie będzie też w warmińsko-mazurskim, Podlasiu i wschodniej części Mazowsza. W nocy na przeważającym obszarze spokojnie opady deszczu wystąpią w pasie od województwa lubuskiego przez Opolskie po Małopolskie. Jutro w ciągu dnia możemy liczyć na podobną pogodę. Będzie od 19 do 22 stopni.
4: Polskim Radiu 24.
5: Jest 6 minut po godzinie 19. Karol Nawrocki, pan prezydent, chce odebrać Wołodymirowi Zełenskiemu Order Orła Białego. Choć klasa polityczna jednoznacznie negatywnie ocenia gloryfikowanie zbrodniarzy z UPA, część koalicji rządowej nie popiera pomysłu odebrania orderów. I o tym już teraz w wieczorze Polskiego Radia 24.
4: Komentarz.
5: A gościnią Polskiego Radia 24 jest dr Ewa Pietrzyk-Zieniewicz, politolożka, Uniwersytet Warszawski. Dobry wieczór, pani doktor.
6: Dobry wieczór panu, dobry wieczór państwu.
5: Pani doktor, teraz kiedy rozmawiamy, trwa towarzyski mecz Polska-Ukraina. Przegrywamy 0-2, ale nie o meczu chciałbym rozmawiać, o relacjach polsko-ukraińskich. Tak na pani nos, jakie są te relacje na ten moment?
6: No cóż, na ten moment bardzo zadrażnione, to na pewno. I to zarówno jeśli chodzi o sferę polityki, jak i generalnie o sferę społeczną, ponieważ no, Polakom nie może podobać się ostatni gest prezydenta Zełenskiego, no i też nie pozostają wobec tego gestu obojętni. I to nie jest tak, że my wszyscy nie pamiętamy o historii, nawet jeżeli chcemy podchodzić do tego, co było, no już w tej chwili to około 80.

0: pięciu lat temu będzie, jeśli chcemy bardzo na spokojnie i bardzo zdroworozsądkowo możliwie nie dać się ponieść emocjom, ale przejść obojętnie nie sposób. Też aż zesztywniałam po tej wiadomości i tak jak wielu zastanawiałam się, jak to w ogóle się stać mogło i dlaczego pan Żeleński no de facto gloryfikował bandytów. Ponieważ jeśli chodzi o UPA, to jest jednoznaczne w naszym pojmowaniu historii i dla każdego, kto chociaż troszkę o niej pamięta.
1: No to jak, zrobili to nam na złość, żeby zdenerwować Polaków? Przecież patrząc na to, jak wygląda pomoc ze strony Polski Ukrainie, no to można by powiedzieć strzał w kolano.
0: Tak, to prawda. To jest strzał w kolano i jak tak przeanalizować, to zastanawiamy się, po co naprawdę się zastanawiamy. A czy chciał pan Żeleński zdenerwować Polaków? Na pewno nie. Tutaj no szereg problemów naraz się nasuwa. Zacznę od Ukrainy. Oni tam nieco inaczej postrzegają historię, to jest raz. To by trzeba pytać, jak ich tam właściwie uczono przez lata całe. No ale było jak było i postrzegają tę historię inaczej. Po drugie, oni swoich bohaterów mają naprawdę niewielu. A tak się złożyło niestety, że ci, których oni mogą uznawać za bohaterów, którzy walczyli jakoś o tę Ukrainę, no naprawdę prawie wszyscy umoczeni w jakieś bandyckie koneksje, właśnie upowskie, banderowskie, no. I cóż, no...
1: No a pani doktor, a z naszej perspektywy przymknąć na to oko, czy tak jak pan prezydent Karol Nawrocki, który no, ogłosił, że chce odebrać order Orła Białego?
0: Redaktorze, proszę państwa, ja wiem, że mogą mnie tutaj państwo zhejtować, ale ja bym zalecała jakiś złoty środek. Przymknąć oczu nie możemy. Nie możemy po prostu, bo nasze pojmowanie historii, tradycja, to wszystko, co wiemy i nam przymknąć oczu na pewno nie pozwoli i nigdy w życiu bym tego nie zalecała, też nie przymknę. Ale nie eskalować konfliktu, to druga sprawa. Myślę, że pan Żeleński, bo chciałabym tu wrócić do tego swojego epizodu, też jest pod ścianą. Z jednej strony chciał poczynić ukłon wobec własnego elektoratu. Przecież przez cały czas. Bądźmy uczciwi. Na Ukrainie budowano pomniki banderowcom. Naprawdę, jest ich dużo. Gloryfikowano te formacje. To jeszcze i pan prezydent Poroszenko, i pani Julia Tymoszenko, ona się nazywała. I cóż, no a nasi politycy zachęcali do przyjaźni z Ukrainą i nie mówiło się o tym, że ta Ukraina ma właśnie w tę palącą ramę stosunków polsko-polskich wsadza kij, no, rozważony. No i teraz pan Żeleński. Ja bym chciała tutaj powiedzieć, właśnie przypomnieć, że... Oj, przepraszam. Oskrzela plus alergii. Że pan Żeleński ma w tej chwili u siebie naprawdę dużo problemów. Chyba taki najostrzejszy to ten, że wykryto przecież w jego bezpośrednim otoczeniu, wśród jego przyjaciół, z którymi od lat, którymi szedł do polityki, od lat współpracował, kiedy jeszcze mu się nie śniło, że prezydentem będzie, no współpracował i później, że wśród tych właśnie ludzi wybuchła ogromna afera korupcyjna.
1: Ma pani na myśli Andrzeja Jermaka między innymi.
0: Ale oczywiście, nawet już są przecież jakieś takie sugestie, że być może pan prezydent Żeleński jest bezpośrednio w tę aferę, mówiąc brzydko, umoczony. No więc on tutaj ratuje własną pozycję w dużej mierze, a że w taki sposób, no tak mu widać, wyszło z analiz. Więc powtarzam, odpuszczać nie, ale nie reagować taką bardzo ostrą emocję.

0: się, jak zrobił to nasz pan prezydent, który zresztą, nasz pan prezydent, powiedzmy sobie, nie lubi tej Ukrainy. Już w kampanii wyborczej to wybrzmiewało i nie krył tego po prostu, a w tej chwili no, rzeczywiście nadarzyło się zerwać. Ostatnie zdanie. W swoim czasie uważałam i nawet mówiłam o tym publicznie, że chyba pan prezydent Duda pospieszył się nieco z tym orderem Orła Białego dla pana Żołańskiego, przy całym szacunku do tego przywódcy, który jest przecież przywódcą frontowym. No. I to będzie i to musi być pamiętane. Ale no nie tak ostro może reagować, jakoś tak bym sprawę stawiała.
1: To jeszcze zapytam w tym kontekście, pani doktor, czy pan prezydent, który do tej pory jeszcze nie odwiedził Kijowa, myśli pani, że to się wydarzy w najbliższym czasie? Czy ta sprawa sprawiła, że wyjazd ewentualny pana prezydenta do Kijowa jeszcze bardziej został oddalony w czasie?
0: No zdecydowanie to się nie wydarzy w najbliższym czasie. Ja już w tej chwili zastanawiam się, czy to się wydarzy w ciągu tej kadencji pana prezydenta, tej prezydentury. Bo konflikt będzie eskalował, ponieważ bardzo wielu polityków prawej strony, powiedzmy sobie, bardzo ten konflikt nakręca i bardzo to, co pan Żołański wykonał, dyskontuje. No, faktem jest, pan Żołański dał paliwo do tego wszystkiego i teraz tak będzie. Natomiast w Polsce no, nastroje antyukraińskie i tak są. Przecież u nas dochodzi już, powiedzmy sobie, nawet do jakiegoś szykanowania dzieci ukraińskich w polskich szkołach. Obrzydliwe, bo to nie powinno rzutować na dzieci, co tam starsi państwo mają między sobą. No ale tak jakoś jest. My od patosu współczucia do patosu jakiegoś jakiejś takiej niechęci żeśmy doszli i tak właśnie jest, więc tu się u nas będzie gotować. Oczywiście strona ukraińska jakoś tam po swojemu będzie reagować. Także nie sądzę, żeby doszło do spotkania. I zresztą, panie redaktorze, nie musi. I przecież, no spójrzmy na Węgry. Bardzo zdroworozsądkowo nowy przywódca węgierski powiedział, że owszem, spotka się z panem Żołańskim, ale gdzieś tam na Zakarpaciu, żeby ci Węgrzy, którzy tam żyją, mogli w tym, przynajmniej medialnie, rzeczywiście uczestniczyć i mogli mieć poczucie, że ich kraj stoi za nimi po ich stronie. Więc też nie do Kijowa, też nie z hurra optymizmem, mimo że przecież ta karta polityki węgierskiej miała się odwrócić. Niekoniecznie trzeba iść z ruskimi, żeby zdroworozsądkowo sprawy postrzegać i rozwiązywać. No. I niekoniecznie trzeba kochać Ukrainę, natomiast rozumieć, że w tej chwili to jest nasz sojusznik, to niewątpliwie oni chcą czy nie chcą i my chcemy czy nie chcemy. Położenie geograficzne plus ten ruski wrzut, który nam w tej części Europy wyrósł i jest jak jest, nieprawdaż? I jeszcze jedno przywołam. Przecież proszę zauważyć, że Stany Zjednoczone, nasz główny sojusznik przecież, z jednej strony rzeczywiście no, werbalnie obrywa ta Ukraina od pana prezydenta Trumpa co i rusz. No, jak pan Żołański został potraktowany w Stanach, to przecież wszyscy pamiętamy.
1: No, cały świat to widział.
0: Pan niewidomi przecierali oczy ze zdumienia, że to tak w ogóle można. A przecież tam w Stanach już są i doradcy, i specjaliści ukraińscy, bo to jest w tej chwili najlepiej wyćwiczona armia Europy na pewno. No nie wiem, czy nie świata.
1: No i jasne, i to doświadczenie oczywiście jest przekazywane jednej i drugiej stronie. Pani doktor, jeżeli pani pozwoli, zostawmy na razie ten temat, a przenieśmy się na południe Polski, bo chyba takim centrum politycznym kraju ostatnimi czasy jest Kraków i przed nami walka.

0: o ten Kraków, kto władzę przejmie w Krakowie. I tak, i Przemysław Czarnek zaproponował, żeby Konfederacja i PiS wystawiły wspólnego kandydata na prezydenta Krakowa. No i ten wpis w mediach społecznościowych, który miał zachęcać do takiego wspólnego wystawiania kandydata, spotkał się z dosyć ostrą reakcją ze strony pana marszałka Bosaka, który po pierwsze tam wypunktował, no między innymi, że takich propozycji to nie składa się medialnie, nie na ostatnią chwilę, a w ogóle została złożona w dniu, kiedy Konfederacja prezentuje swojego kandydata. Proszę powiedzieć, czy to był pierwszy taki przytyczek w nos przed ewentualną, przed ewentualnymi rozmowami koalicyjnymi na wyższym szczeblu?
1: Na pewno nie ostatni. Trudno mi powiedzieć, czy pierwszy. Nie, właśnie pierwszy nie. Ale że nie ostatni, to mówię z całą odpowiedzialnością. Konfederacja tutaj na scenie politycznej toczy własną grę, ponieważ przywódcy Konfederacji czują, że mogą. Bez nich po prostu żadnego sukcesu prawej strony sceny politycznej nie będzie. I oni o tym wiedzą. Bez nich ewentualny rząd prawicowy jest niemożliwy. A z nimi i owszem. Ja jeszcze raz przypominam, że przecież no PiS już wygrał wybory. Te ostatnie. Przecież ich nie wygrali ci, którzy rządzą dzisiaj. Nasza koalicja rządząca, no ale...
0: No ale arytmetyka sejmowa jest jaka kwestia, jest.
1: Ta, wie tam, no była tam ta kwestia zdolności koalicyjnej. Stąd Konfederaci wiedzą, że bez nich nic sensownego z perspektywy prawicy PiSu nawet się nie wydarzy. Więc po prostu stawiają się twardo, bo czują, że mogą. I dalej tak stawiać się będą, to na pewno. To jest kłopot dla pana prezesa Kaczyńskiego, szczęśliwie nie dla mnie.
0: A z drugiej strony, jak pani myśli, czy ten Kraków będzie jakimś wyznacznikiem w jakiejś takiej szerszej ogólnopolskiej polityki, czy Kraków to jest po prostu Kraków i to mieszkańcy Krakowa zdecydują o tym, kto będzie rządził ich miastem, ale nie wpłynie to na centralną politykę. Jak pani to ocenia?
1: Już wpływa. Tak to jest, ponieważ ten Kraków jest świetny do marketingowego wykorzystania i już się go wykorzystuje. Pan Czarnek coś tam pokrzykuje, bo efekt Czarnka nie wydarzył się. To nominowanie pana Czarnka na ewentualnego maszynista tej prawicowej lokomotywy, która ma przegrzać przez kraj, po prostu to się nie powiodło. Nie ma tam żadnego przyrostu popularności. Nie ma też niczego nowego, co by pociągnęło Polaków. Po prostu pan Czarnek jest takim wice-liderkiem krzyczącym. Więcej tu krzyku niż pomysłów na jakieś efekty polityczne. Więc tego efektu nie ma. Natomiast jest na pewno to, co wydarzyło się w Krakowie, można wykorzystać marketingowo, bo przecież prawica, zwłaszcza PiS, w dużych miastach nie zwyciężają. Jak to prowincja, teren, to oni niosą formację pana Kaczyńskiego, zresztą w dużej mierze też i obie konfederacje. Natomiast tutaj nagle stracono ten spokojny, zachowawczy, wyważony, taki dostojny Kraków. Duża sprawa i że rządzący nami do tego dopuścili, to naprawdę sami są sobie winni i powinni być na siebie wściekli, no i przede wszystkim wnioski wyciągać, a coś na to nie wygląda. Więc jak to się dalej potoczy, no to jest kwestia, kto ostatecznie ten Kraków weźmie, bo to jest miasto ważne. Zresztą tam bardzo ostra była ta kampania przedwyborcza, mimo że ona tylko samorządowa, wcale nie ogólnopolska, ale ostro było. I sama głosi, a czasem można wierzyć famie, że pan Gibała, główny konkurent, bardzo duże własne pieniądze, to zamożny człowiek jest, zaangażował

0: panie, no pewnie szczegółów się nie dowiemy, zresztą nie wiem, czy nam są potrzebne, ale na pewno już dzisiaj wiemy, że mając za plecami pana Gibałę, który regularnie kandyduje i uparł się, że będzie tym ojcem miasta Krakowa, mając tego przeciwnika, który zdaje się tam tylko 1000 głosów mniej.
1: Zgadza się,
0: nie,
1: tak.
0: 5000 głosów.
1: Ale tam było na żyletki.
0: To było na żyletki, naprawdę. Przegrał te wybory i było jasne, że nie zrezygnował, no właśnie dlaczego miał zrezygnować. Było na żyletki, jak pan słusznie mówi, mając go za plecami, że można było w taki sposób kampanię prowadzić, bo to była kampania metodą laissez-faire. Dlatego mówię, sami są sobie winni. Jakiś tam mędrzec zdradzał prawdopodobnie, je, pogoda jest ładna, ludzie na referenda nie chodzą, nie mają takiego zwyczaju.
1: A tym razem
0: jeszcze Krakowiacy poszli. Przywykli do starych sposobów rozwiązywania problemów. Nie będzie frekwencji. Po prostu chyba nikt nie zadał sobie tego kardynalnego w polityce pytania. No dobrze, ale co zrobimy, jeżeli, no i to jeżeli się okazało, frekwencja była i tutaj o ironię, bo to też warto wskazać, te tam 2% które zwolenników pana prezydenta, którzy poszli i na niego głosowali, to właściwie zrobili mu gorzej, a nie lepiej, bo gdyby nie poszli, to może rzeczywiście nie byłoby tego progu frekwencyjnego i wszystko zostałoby po staremu.
1: To pani doktor, to jeszcze zapytam, czy myśli pani, że ten Kraków będzie początkiem czegoś większego? Sondaż SW Research dla Dziennika Gazety Prawnej, za odwołaniem lokalnego włodarza opowiedziało się 41% respondentów, przeciw było 41,5%. Pytano o to, czy, no właśnie, czy byliby gotowi odwołać własne władze miasta. 41% opowiedziało się za tym, żeby poszło na takie głosowanie, 41,5%, że nie.
0: Tak. I wie pan, to jest bardzo pomętne móc odwołać władzę, bo jeszcze się tak nie zdarzyło i rzadko się zdarza, żeby ci, którzy władzę biorą ostatecznie po 2 latach nadal się podobali. A jeżeli nie podobali, ja to się jakoś bardzo, to bardzo czarowni nie byli, tylko mieli konkurencję na plecach, no to to jest bardzo ponętne, a to my ci teraz pokażemy. W Krakowie z niedobrymi doradcami jako żywo pan prezydent poszedł za głęboko i za daleko, tak jakby zapomniał, że Krakus to jest człowiek stateczny, wyważony i zachowawczy i że tam nie można nagle wprowadzać takich wielkich stref zielonych, bo on lubi sobie pojechać tam, gdzie lubi, że nie można tam krzyczeć, że teraz będzie po europejsku, ale za to bardzo inaczej. To po prostu jest nie to miejsce, nie to miasto. To jest trudne miasto i do zarządzania, i do wygrania wyborów. A to, co się zdarzyło, pokazuje, że można. A jak można, to warto czasami pogrozić władzy palcem. Do tej pory przeświadczenie było takie, i ogół społeczeństwa, że to nic nie da, bo to tam i tak w żadnych referendach i nie daje się niczego zmienić, a tu nagle się okazuje, że owszem, daje się zmienić i że owszem, ten kawałek demokracji jest jednak w rękach elektoratu, a nie tylko polityków. Jeżeli to ładnie zdyskontuje prawa strona sceny politycznej, to będzie to na pewno argument za dalszym takim szumem politycznym, który nam towarzyszy, jak taka wichura przelatuje po kraju. No już prężą muskuły inne miasta. Co będzie, zobaczymy, ale muskuły prężą.
1: Suweren się wypowiedział. Doktor Ewa Pietrzyk-Gzieniewicz, politolożka z Uniwersytetu Warszawskiego, była gościnią Polskiego Radia 24. Pani doktor, spokojnego wieczoru życzę.
0: Dziękuję, spokojnego wieczoru.
1: Dziękuję.
2: Reklama. Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
3: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
2: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
3: Ach, ci panowie.

0: Media Expert.
1: Prawda?
2: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo twoich bliskich, twojego domu, twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
4: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
5: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
6: Gosiu, twój challenge na dzisiaj. Scrollowanie telefonu godzinami. Proszę bardzo.
7: Nie, dziękuję. Wolę podjąć challenge w prawdziwym życiu. Bo mój największy challenge to dobre życie offline. A teraz ty podejmij wyzwanie. Ogłaszam rodzicielski challenge. Tydzień bez telefonu w twoim domu. Spróbujesz?
8: Chroń dziecko. Bez telefonu w twoim domu. Wejdź na beztelefonu.pl i dowiedz się więcej.
5: Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.
9: Takie będą Rzeczypospolite, jak i ich młodzieży chowanie.
10: Co dotyczy również wychowania fizycznego.
9: Przed Dniem Dziecka zastanowimy się, jak usportowione jest nasze społeczeństwo, a raczej jego najmłodsza część.
10: Bo żyjemy w czasach, w których sport nie jest niestety powszechny.
9: W najbliższym odcinku audycji Sport Wyjaśnia Świat będziemy gościć kobietę, która chce temu zapobiec.
10: Monika Pyrek, olimpijka, medalistka Mistrzostw Świata i Europy, a obecnie właścicielka fundacji realizującej projekty dla dzieci i młodzieży upowszechniające sport przez zabawę.
9: Zapraszamy dziś o 25.
10: Filip Jastrzębski,
9: Michał Okoński.
5: Autopromocja.
11: 29 minut po godzinie 19.
5: Gość Polskiego Radia 24.
11: Naukowcy z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu we współpracy z innymi polskimi uczelniami wykazali, że substancje pochodzące z rozpadu plastiku oraz leków silnie zaburzają układ hormonalny płazów. W zanieczyszczonej wodzie u kijanek dochodzi do drastycznych zmian proporcji płci i degeneracji narządów. Gościnią Polskiego Radia 24 jest pani Martyna Frontczak, lekarz weterynarii, doktorantka z Katedry Zoologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Dobry wieczór, pani doktor.
12: Dobry wieczór.
11: Czy czeka nas świat bez żab, w sensie bez męskich żab? Czy czeka nas taki świat jak w filmie Seks Misja?
12: Niestety płazy, do których właśnie należą żaby, są najbardziej zagrożoną wygnięciem grupą kręgowców na całym świecie, więc zanieczyszczenia zdecydowanie mogą się przyczynić do tego, że populacje płazów są coraz mniej liczne i niektóre gatunki też niestety zanikają, więc no jest takie ryzyko.
11: Co nam mówią te badania, które zostały przeprowadzone na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu? Czego one są dowodem? Na co są dowodem?
12: Są dowodem tego, że substancje, które są powszechne, bo one znajdują się w rzekach, w jeziorach, ale nawet w naszej wodzie pitnej, w niezwykle niskich stężeniach mogą poważnie wpływać na dzikie zwierzęta, ale być może również także na ludzi, bo płazy są takimi bioindykatorami. One nam mówią o tym, że w środowisku dzieje się coś złego, są niezwykle wrażliwe na zanieczyszczenia i mogą być przez to takim sygnałem alarmowym również dla nas, dla naszego zdrowia.
11: Czy to oznacza, że ostrzegają nas przed tym, że to, co pijemy, jest dla nas niebezpieczne?
12: Zdecydowanie tak. I powinny być lepsze przepisy, które nakazują kontrolowanie stężenia tych substancji w wodzie. Powinny być lepsze metody oczyszczania.

0: wytwarzania ścieków. Niestety w tej chwili w Unii Europejskiej tych substancji w ogóle nie ma obowiązku badać, nie ma obowiązku kontrolować ich stężej. I to jest też taki problem, na który nasze badania miały za zadanie zwrócić uwagę.
1: A jakie to substancje? Co jest tym głównym powodem tego całego zamieszania?
0: Takich substancji są dziesiątki, ale my się skupiliśmy na dwóch. Jedną z nich jest bisfenol. To jest substancja, która się uwalnia z plastików i ona chemicznie wygląda tak jak nasz naturalny estradiol. Ze względu na to może się łączyć po prostu z receptorami hormonalnymi. A drugim związkiem jest taki syntetyczny estrogen stosowany w antykoncepcji i lekach hormonalnych. Z nim problem jest taki, że większość leków się nie wchłania. On jest wydalany wraz z moczem do środowiska. Bardzo wolno się rozpada, dlatego po prostu jest w nim obecny i może wpływać na zwierzęta.
1: Czy ja dobrze rozumiem, że jednym z problemów jest ten słynny mikroplastik, czy to jest coś innego?
0: Mikroplastik tak. Mikroplastik może działać przez kilka mechanizmów, bo on mechanicznie może uszkadzać narządy, ale on sam też uwalnia substancje, które mogą właśnie działać hormonalnie.
1: No dobrze, a ja jestem laik, więc proszę mi wytłumaczyć, na co by się stało, jakby żab zabrakło?
0: No, płazy są niezwykle ważnym ogniwem ekosystemów. Na przykład żywią się bezkręgowcami, w tym też takimi, które są szkodnikami przykładowo upraw. I poza tym są też źródłem pokarmu dla wielu gatunków, dlatego no, mogłoby to spowodować różne nieprzewidziane skutki, na pewno całkowite nawet załamanie ekosystemu.
1: No to idźmy dalej. Jeżeli taki los spotkałby żaby, mógłby spotkać inne gatunki również w związku z tymi badaniami, które państwo przeprowadzili?
0: Zdecydowanie tak. Z tym, że nie wiemy, dla wielu grup zwierząt nie wiemy jeszcze, jak takie substancje mogą wpływać. Na przykład nie wiemy, jak one mogą wpływać na ludzi, ale są badania, które sugerują, że te związki też mogą wpływać na nasz rozwój, nawet na rozwój mózgu, więc zdecydowanie jest to takie pole badań, na które zasługuje na więcej faktycznie badań.
1: Mm-hmm. I zastanawiam się, no bo mówimy tutaj o tym, ja skupię się na tym mikroplastiku, bo to jakby rozumiem i zastanawiam się, w jaki sposób te substancje trafiają do przyrody. Co stoi, co jest tym prowodyrem, że tak powiem, zanieczyszczenia tych wód?
0: No to są wszystkie śmieci, nasze odpady takie antropogenne, chociażby plastikowe pojemniki. Ale ten bisfenol jest obecny nawet przykładowo w paragonach, które otrzymujemy w sklepie.
1: Czyli to jest absolutnie wszędzie?
0: Tak, jest, więc to trafia wraz ze ściekami, wraz z jakichś spływów też, z wysypisk, na przykład śmieci.
1: Dlaczego państwo zdecydowali się na takie badania? Co was zaniepokoiło? Jaka była przyczyna rozpoczęcia takich badań?
0: U nas w Katedrze Zoologii jest dość długa taka tradycja prowadzenia badań nad płazami i tego, jak zmiany takie właśnie związane z cywilizacją im szkodzą. Dlatego właśnie zainteresowało nas, czy jedną z przyczyn ginięcia populacji płazów mogą być również zanieczyszczenia wody. A ponieważ mamy możliwość przeprowadzania takich eksperymentów, bo posiadamy układ takich dużych zbiorników wodnych, gdzie możemy naśladować też warunki takie naturalne do rozwoju płazów, no to właśnie zdecydowaliśmy się podjąć tego tematu i sprawdzić, jak te substancje mogą na nie wpływać.
1: Powiedziała pani, że jeszcze nie ma, rozumiem, dokładnych badań, jak ten mikroplastik, jak te zanieczyszczenia mogą wpływać na inne gatunki, ale rozumiem, że z tyłu głowy jest podejrzenie, że to również może mieć negatywny wpływ na człowieka.
0: Tak, no, zdecydowanie my też posiadamy hormony, zachodzą u nas podobne reakcje w organizmie, dlatego na pewno jakby kontakt z takimi substancjami nie jest dla nas też obojętny.
1: Czy idąc dalej, można wysnuć taką tezę, że nadmiar zanieczyszczeń w wodzie, między innymi właśnie tego mikroplastiku czy tych innych substancji, może również wpływać na to, że może wpływać również na płodność człowieka?
0: Zdecydowanie, bo na przykład właśnie bisfenol powiązano u zwierząt z obniżaniem się jakości nasienia I dla populacji

ludzkich też są takie statystyki, które mówią, że w ciągu ostatnich dziesięcioleci też spada płodność ludzi, w tym właśnie chociażby właśnie mierzona jakość.

0: więcej, na około 50 kart kredytowych. Co by oznaczało, że rocznie po prostu pożeramy, wchłaniamy do swojego organizmu plastik równorzędny 50 kartom kredytowym. To możliwe?
1: Tak, jest to możliwe, bo niestety to są mikroskopijne cząsteczki, ale są obecne praktycznie we wszystkim, co jemy, co pijemy.
0: Da się tego uniknąć, jeżeli to jest absolutnie, no to jest trochę jakby pani powiedziała, no zastanawiam się, czy mogę wysunąć taką tezę, że no jeżeli to jest wszędzie, to musiałbym się pozbyć wszystkiego.
1: No jest kilka takich rzeczy, które można robić w życiu codziennym, które pozwalają zmniejszyć ten kontakt z tym mikroplastikiem czy innymi substancjami. Na pewno warto unikać przechowywania żywności w plastikowych śniadaniówkach. Można lepiej stosować takie szklane lunchboxy. Poza tym absolutnie powinno się unikać podgrzewania w mikrofalówce żywności w plastikowych pojemnikach. Nawet jeżeli tam pisze, że producent pisze, że można to podgrzewać w mikrofali, zazwyczaj oznacza to po prostu, że to opakowanie wytrzyma, nie rozpuści się pod wpływem temperatury, ale są badania, które pokazują, że mogą one uwalniać mikroplastik. A jeżeli chodzi o wodę, to polecane jest stosowanie takich filtrów przepływowych węglowych, które można sobie zainstalować na przykład pod zlewem w kuchni. One bardzo skutecznie usuwają te związki endokrynnie czynne i dają o wiele więcej niż takie dzbanki z filtrami, które są teraz popularne. One nie są aż tak skuteczne i same zresztą też, jeżeli są z tworzywa sztucznego, też mogą coś uwalniać niestety.
0: To chwileczkę, bo ja mam w domu taki dzbanek. I on jest wykonany z tworzywa sztucznego, ale zawiera taki filtr węglowy. To dobrze czy źle? Czy zaleca pani na wymianę na coś innego?
1: To znaczy one poprawiają na przykład smak wody i tak, coś tam z niej usuwają, ale nie są na pewno tak skuteczne. Lepiej sobie właśnie zainstalować takie przepływowe, bo woda też musi płynąć odpowiednio wolno, żeby ten filtr był w stanie wszystko wyłapać. Więc te takie domowe dzbanki, one coś dają, ale nie są na pewno aż tak skuteczne.
0: Co jeszcze możemy zrobić? No bo wspomniała pani o tym, że zalecane jest lepsze filtrowanie wód. Czy to oznacza jakieś wielkie inwestycje również samorządowe, państwowe w filtrowanie tej wody?
1: No zdecydowanie one byłyby przydatne. No właśnie przede wszystkim to, żeby opinia też publiczna miała dostęp do wiedzy na temat obecności stężeń takich substancji w wodach, bo tak jak wspomniałam, w tej chwili to jest problem w całej Europie. To nie jest tak, że to w Polsce na przykład coś jest gorzej robione, że nie ma takich danych, nie ma obowiązku narzucanych na przykład oczyszczaniu ścieków, żeby robiły takie analizy i je podawały do naszej wiedzy. I za takimi kontrolami na pewno też właśnie poszłyby dalej jakby rozwój tych metod oczyszczania ścieków, bo problem z wieloma tymi substancjami jest taki, że one są bardzo trwałe, więc standardowe metody oczyszczania sobie często z nimi nie radzą, ale cały czas rozwija się technologie, które mogą na to pozwolić, więc na pewno są jakieś możliwości, tylko wymagają właśnie no zdecydowanie na pewno też jakichś nakładów finansowych.
0: A proszę powiedzieć, bo zaczęliśmy od tego, że z Państwa badań wynika, że zmieniły się te proporcje, jeżeli chodzi o płeć. Jest coraz więcej żab, rozumiem, ropuch, a mniej jest tych żab po prostu osobników męskich. Mówię jako laik, ale tak, żeby też zrozumieć. No dobrze, ale czy to z kolei oznacza, że prędzej czy później, bo ja zażartowałem, że trochę jak w filmie Sex Mission, ale czy to oznacza, że prędzej czy później ten gatunek może wyginąć? Ewentualnie czy ten mikroplastik, czy te zanieczyszczenia mogą wpływać na samą kondycję zwierząt i prędzej czy później ta ochrona, zabezpieczenie przed środowiskiem zewnętrznym może się osłabiać?
1: No, to są bardzo ciekawe pytania. Tak naprawdę dopiero zobaczymy to zapewne za 10 czy 20 lat, jak sobie te populacje zwierząt radzą w naturze. Zawsze wśród zwierząt jest jakaś zmienność, która umożliwia w ogóle ewolucję gatunków. Więc

0: Tak jak właśnie tutaj w grupie żab, które miały kontakt z tym syntetycznym estrogenem, było tak, że mieliśmy w grupie 56 samic i 4 samce, no to tutaj widzimy, że prawdopodobnie większość takich genetycznych samców stała się samicami, ale mieliśmy też te 4 samce, które miały zupełnie normalnie wyglądające jądra, więc jest szansa, że zwierzęta są w stanie jakoś sobie tutaj prowadzić selekcję, która doprowadzi do tego, że na przykład będziemy mieć samce, które są odporne na takie zewnętrzne substancje, no ale to jest tylko przypuszczenie, bo drugą kwestią jest to, że te zwierzęta w naturze na pewno nie mają takiej komfortowej sytuacji, że są eksponowane tylko na jedną substancję, tak jak my podajemy w eksperymencie, tylko takich związków chemicznych mogą być dziesiątki. I tak jak też pan tutaj zasugerował, te związki chemiczne, które badaliśmy, miały też wpływ na kondycję zwierząt. Ona była niższa, badaliśmy to takim wskaźnikiem podobnym do BMI, ale dostosowany bardziej do płazów. Mhm. I powiedział nam o tym, że te zwierzęta miały słabsze takie rezerwy energetyczne, więc taki osobnik może na przykład potem mieć problem z tym, żeby przezimować, bo płazy hibernują zimą, może mieć problem do tego, żeby w ogóle dożyć do kolejnego sezonu rozrodczego. Więc tak naprawdę długofalowe skutki jeszcze nie są znane. Zawsze jest jakaś szansa, że zwierzęta sobie poradzą, ale tych czynników też powodowanych przez naszą cywilizację jest coraz więcej, więc na pewno mają tutaj spore wyzwanie.
1: No rozumiem, że kłody kładziemy przed tymi osobnikami, żeby się mogły swobodnie rozwijać. No dobrze, no to wracając jeszcze do ludzi, czy tutaj już są jakieś badania, które mówią o tym, że tak, te zanieczyszczenia, które dotyczą płazów, mogą dotyczyć również ludzi, bo jasne, jakby co jakiś czas słyszę, że ten mikroplastik jest wszędzie, że go pijemy, wchłaniamy go przez skórę, że jest w jedzeniu, że nawet u płodów już wykrywane są cząsteczki mikroplastiku, więc nawet jeszcze nie pojawiając się na świecie, już jesteśmy narażeni na ten mikroplastik. No, mam takie wrażenie, że jakaś bardzo czarna wizja się rozwija przed nami.
0: No tak, no tutaj mamy coraz więcej badań, które właśnie, tak jak pan mówi, potwierdzają, że mamy kontakt z tymi substancjami, też z mikroplastikiem. Jeżeli chodzi o ten bisfenol, który między innymi badaliśmy, to wykrywano go nawet w płynie wodniowym we krwi płodowej, więc jest to potwierdzone, że nawet ludzie już od wczesnych etapów swojego życia mają kontakt z tymi substancjami. Ale oczywiście nikt nie robi takich badań, że eksperymentalnie będziemy podawać coś ludziom i zobaczymy, co się stanie. Są wyłącznie takie badania korelacyjne, które mówią nam, że ludzie mieli kontakt z tą substancją i może w populacji częściej występowała na przykład jakaś choroba. I jeżeli chodzi właśnie o takie korelacyjne badania, no to mamy sugestie, że kontakt z tymi substancjami endokrynie czynnymi może przyczyniać się na przykład do częstszego występowania takich chorób jak endometrioza czy zespół policystycznych jajników, takie choroby, które są coraz częstsze u młodych kobiet. Więc mamy tutaj przypuszczenia, ale no tak konkretnie, żeby coś powiedzieć, to nadal jest temat otwarty właśnie na dalsze badania.
1: Ale rozumiem, że jednak zmierza to w tym kierunku, żeby starać się przed tym mikroplastikiem zabezpieczyć. A ja zapytam inaczej, czy da się w jakikolwiek sposób oczyścić z tego organizm? Czy jest jakaś metoda oczyszczania z tego mikroplastiku? Czy my jesteśmy po prostu skazani już na te substancje? W duchu licząc, że tak jak pani wspomniała, może uda się wytworzyć jakiś system odpornościowy, no ale to też jeszcze pewnie potrwa.
0: No, szczerze mówiąc, nie wiem. Jakby nie jest to nasz obszar badań, ale na pewno rozwija się jakieś metody. Wiem, że niektóra żywność pomaga jakby usuwać mikroplastik z układu pokarmowego, ale czy da się go usuwać z narządów, to jest to już, na pewno byłoby to trudniejsze.
1: To wróćmy jeszcze do państwa badań, bo czytam w analizie tych badań, że jednym z elementów była analiza tak zwanego wskaźnika palcowego. Co to takiego?
0: No to jest taka dodatkowa cecha, którą badaliśmy. Wskaźnik palcowy to jest

0: taki wskaźnik oparty na długości palca drugiego i czwartego w kończynach kręgowców. I no może się to wydawać śmieszne, ale na długość tych palców w czasie rozwoju embrionalnego wpływają też hormony płciowe. Dlatego potencjalnie długość tych palców może tam też nam mówić o płci zwierząt oraz o tym, czy miały kontakt ze substancjami hormonalnymi.
1: Zastanawiam się, bo przyznam szczerze, że no niezwykłe są te państwa badania. Jak wy do tego podchodzicie?
0: Mamy na pewno kreatywnych członków zespołu. Ja jestem dopiero doktorantką, ale moi promotorzy, profesor Tyrianowski i doktor Kaczmarski, już od lat rozwijają właśnie te pomysły badawcze. Też to ten wskaźnik palcowy był w ramach ich zainteresowań, więc ja na pewno rozwijam te pomysły, ale też właśnie muszę tutaj jakby uhonorować też moich kolegów, którzy od dawna mają wiele kreatywnych takich pomysłów.
1: Szczególnie, że mają też niezwykłe sukcesy na swoim koncie.
0: Tak, tak, zdecydowanie.
1: W którym kierunku, w którą stronę będą zmierzać dalsze badania? No bo rozumiem, że to już jest jakiś wstęp tego, co udało się ustalić. No a co dalej? Co przed panią?
0: My kontynuujemy te badania na innym gatunku żaby, ponieważ ten gatunek, który badaliśmy, to jest żaba śmieszka i to jest gatunek żaby, który cały rok spędza w zbiornikach wodnych albo w ich pobliżu. To jest taka typowo wodna żaba. Natomiast badamy też gatunek żaby moczarową i to jest żaba, która w wodzie spędza tylko początek swojego życia jako kijanka i później w czasie godów. Natomiast pozostałą część roku spędza na lądzie. I przez to, że nie spędza tyle czasu w tych potencjalnie zanieczyszczonych wodach, to może mieć mniejszą może wrażliwość na te substancje. Chcemy zobaczyć, czy będzie tutaj jakaś różnica. No bo płazy są niezwykle różnorodną grupą. Mają duże zróżnicowanie takich też, jeżeli chodzi o sposób ich życia. Dlatego chcemy zidentyfikować, które gatunki płazów mogą być najbardziej narażone właśnie na zanieczyszczenia wody.
1: Ja spoglądam, jak wygląda jakby ten ośrodek badawczy, no bo tak chyba to trzeba nazwać. To są takie skrzynie, w których, rozumiem, znajdują się osobniki, które podlegają temu badaniu, no bo zastanawiam się, jak wygląda to laboratorium, w którym państwo badają płazy.
0: Tak, no my mamy takie laboratorium półterenowe. Używamy dużych takich skrzyniopalet o objętości około 600 litrów i tam możemy prowadzić ten eksperyment właśnie w dużych objętościach wody, gdzie kijanki mają warunki prawie, jakby prawie że naturalne, mają dostęp do normalnego oświetlenia, do takiej zmienności temperatur jak w naturze, bo to też są, jest to ważne, żeby właśnie odwzorować takie naturalny ekosystem, bo są badania, które pokazują, że eksperymenty w takich typowo ścisłych, laboratoryjnych warunkach nie zawsze przynoszą takie same rezultaty, jak właśnie eksperymenty prowadzone w bardziej naturalnych.
1: Bo zbliżonych do naturalnych warunków, rozumiem. Wtedy to bardziej wiarygodne, bardziej jakby temu, co się dzieje na zewnątrz. A jak wygląda współpraca między poszczególnymi też uczelniami? No bo rozumiem, że eksperyment prowadzony jest w ramach kilku uczelni.
0: Tak. To my współpracowaliśmy między innymi z dr Beatą Rosenblut-Kościsty z Uniwersytetu Wrocławskiego i ona jest jedną z ekspertek od rozwoju płciowego płazów. Jej zespół badawczy też z już emerytowaną profesor Marią Ogielską ma w tym ogromne doświadczenie. To oni pierwsi tak naprawdę zaczęli właśnie te badania nad rozwojem gonad płazów, na temat tego, jak substancje chemiczne mogą na to wpływać, więc tutaj ich ekspertyza była dla nas niezwykle ważna. Poza tym współpracowaliśmy z profesorem Łukaszem Jankowiakiem z Uniwersytetu Szczecińskiego i on nam pomagał w analizie tego wskaźnika palcowego, też w analizach statystycznych dotyczących stosunku płciowego

0: populacji. Jest tutaj takim naszym właśnie ekspertem, więc pomógł nam dobrać do tego jak najlepsze metody statystyczne i jego tutaj pomoc była niezwykle cenna. Poza tym w naszych badaniach brał udział również dr Adam Hermaniuk z Uniwersytetu Jagiellońskiego. On pomógł nam w hodowli tych tutaj żaby śmieszki, ponieważ ma w tym właśnie ogromne doświadczenie i prowadzi sam również hodowlę takich żab, które można pozyskiwać do badań naukowych, więc tutaj też jego pomoc była zdecydowanie bezcenna.
1: A jeszcze zapytam o ten związek EE2, przepraszam, ale nie jestem w stanie wypowiedzieć pełnej nazwy, ale chodzi mi o ten syntetyczny estrogen stosowany w lekach antykoncepcyjnych i terapiach hormonalnych. To jest tak, że przyjmowanie tych substancji już stanowi pewnego rodzaju zagrożenie dla zdrowia, czy to jest tylko i wyłącznie efekt jakby końcowy, to jest ta substancja, która się jakby wytrąca, no i siłą rzeczy ona trafia do przyrody. Jak to wygląda? Jak to ocenić?
0: To tak, to zaczynając, to związek się nazywa etynyloestradiol, no ale ten skrót E2 zdecydowanie jest bardziej praktyczny. Problem z tą substancją jest taki, to jest składnik aktywny właśnie leków hormonalnych, antykoncepcyjnych, że tabletka, którą się przyjmuje, nie wchłania się w całości, z tego tylko około 1/3 zostaje przyjęta przez organizm kobiety, natomiast reszta jest wydalana wraz z moczem, tak jak wiele metabolitów czy naszych naturalnych hormonów. I ta substancja jest też niezwykle stabilna w środowisku, bo każdy z nas wydala też te naturalne hormony i one dość szybko się rozpadają pod wpływem chociażby światła UV czy temperatur. Natomiast ten syntetyczny estrogen bardzo długo może się utrzymywać w środowisku wodnym. Ciężko reaguje też na jakieś te tradycyjne metody oczyszczania ścieków, dlatego jest to problem. Więc jakby potrzebne są badania nad lepiej wchłanialnymi lekami, myślę, albo może też jakimiś innymi alternatywnymi substancjami, no bo ten związek chemiczny nie jest idealny. Ogólnie leki antykoncepcyjne u kobiet też mogą mieć wiele skutków ubocznych. To na pewno nie jest idealna metoda, idealna substancja też stosowana w tym celu.
1: A co państwu by pomogło w tych badaniach? W sensie, co by ewentualnie mogło przyspieszyć te badania? No bo sprawa na początku wydaje się, mówimy tutaj o, tak sobie żartowałem, że tam seks misja u żab, że żab może nam zabraknąć, ale idąc dalej dochodzimy do punktu, w którym widzimy to zagrożenie również dla człowieka i dla rozwoju człowieka, więc te badania są niezwykle istotne, mimo że gdzieś tam na początku się ten żart pojawił. Co by pomogło w jakby dalszym rozwoju tych badań, żebyśmy mogli ustalić, jak powstrzymać to zagrożenie i jednocześnie no jak siebie, nas, ludzi, ochronić przed tym zagrożeniem?
0: No zdecydowanie my też będziemy rozwijać nasze badania i na pewno przyda nam się współpraca też może z chemikami, też z może osobami bardziej związanymi z endokrynologią człowieka. I wtedy jest możliwość właśnie podjęcia może jakichś projektów, które więcej nam powiedzą też o zdrowiu ludzi. Bo nas jako zoologów przede wszystkim interesuje to, jak zanieczyszczenia wpływają na zwierzęta i na ekosystemy, ale oczywiście zawsze patrzymy na to w szerszym kontekście, że może to mieć szersze znaczenie też dla medycyny człowieka. Więc zdecydowanie współpraca z innymi osobami, którą będziemy próbowali też nawiązywać, się przyczyni do rozwoju tych badań w tym kierunku.
1: Pani doktor, bardzo dziękuję za tę rozmowę. Martyna Frączak, lekarz weterynarii, doktorantka z Katedry Zoologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, była gościnią Polskiego Radia 24. Pani doktor, dużo sukcesów oczywiście w kolejnych badaniach, no i spokojnego wieczoru życzę. Kłaniam się.
0: Dziękuję serdecznie. Do widzenia. Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia. Słuchają państwo Polskiego Radia 24. Na stronie polskiegoradia24.pl mogą państwo przeczytać między innymi o nawałnicy, która spustoszyła Balcerzowice. Tam są zerwane dachy, powalone drzewa. To efekty silnej nawałnicy, która przeszła właśnie przez Balcerzowice na Opolszczyźnie. Tam lokalne władze zapowiedziały powołanie w poniedziałek Gminnej Komisji do Spraw Szacowania Strat. Burmistrz gminy podkreślał, że poszkodowanym przez wichurę mieszkańcom zapewniono pełne wsparcie, część budynków będzie wyłączonych. Władze i

0: Mieszkańcy organizują się, zaoferowano noclegi w imieniu należącej do gminy Ujazd takiej pomocy. Na razie, jak podaje powiatowy inspektor nadzoru budowlanego w Strzelcach Opolskich, inspektorzy szacują skutki wichur. Jak mówi Piotr Harmaszak, działania skupiały się głównie na ocenie stanu technicznego obiektów, które uległy takim zanieczyszczeniom, no i te, które uległy takim zniszczeniom, i te obiekty, które się nie nadawały do użytku, zostały wyłączone. Więcej na ten temat zapewne usłyszą Państwo również w informacjach na antenie Polskiego Radia 24, które już za chwilę.
1: Reklama.
2: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
3: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
2: No, ci panowie z Media Expert.
3: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
1: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Po reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Jest i będzie pomoc dla poszkodowanych przez wczorajszą nawałnicę w Balcerzowicach na Opolszczyźnie, zapewniają lokalne władze. Groził prezydentowi i urzędnikom znany warszawski adwokat, aresztowany na 3 miesiące. W Paryżu dziesiątki tysięcy osób powitały piłkarzy PSG po triumfie stołecznego klubu w Lidze Mistrzów. Minęła godzina 20. Ewa Worobiec, zapraszam. Po silnej nawałnicy, która przeszła przez Balcerzowice na Opolszczyźnie, jutro gminne komisje będą szacować straty. Poszkodowani mogą liczyć na wsparcie, mówi burmistrz gminy Ujazd Hubert Ibrom.
2: Część budynków będzie wyłączonych teraz i tym mieszkańcom zaoferowaliśmy noclegi w imieniu należącym do gminy Ujazd. My mamy takie 3 ala, takie mieszkania do osób poszkodowanych w miejscowości Niezdrowice na terenie gminy Ujazd, które oferujemy poszkodowanym. Też serce rośnie, bo okoliczne samorządy się bardzo szybko do nas zwróciły z możliwością wsparcia. Też mają mieszkania wolne. Na razie mieszkańcy są albo u znajomych, albo u rodziny, ale jesteśmy z nimi w bezpośrednim, ścisłym kontakcie.
1: Inspektorzy szacują straty, mówi powiatowy inspektor nadzoru budowlanego w Strzelcach Opolskich Piotr Hamryszak.
3: Nasze działania skupiały się głównie na ocenie stanu technicznego tych obiektów, które uległy takim zniszczeniu. I te obiekty, które się nie nadawały do użytku, zostały wyłączone. To są takie 2 obiekty mieszkalne. 3 obiekty inne uległy całkowitemu zniszczeniu. Pozostałe obiekty, mamy te protokoły przeprowadzone, to będziemy teraz analizować, w jaki sposób to naprawiać i w jaki sposób doprowadzać do tego, żeby mogły być. W międzyczasie napływają jeszcze dodatkowe zgłoszenia od mieszkańców.
1: Wczorajsza nawałnica uszkodziła 18 budynków, nikt nie został ranny. Kolejna osoba zatrzymana w związku z fałszywymi alarmami to znany warszawski adwokat. Mężczyzna groził m.in. najwyższym urzędnikom państwowym. Został aresztowany na 3 miesiące.
4: Aby uwiarygodnić treść zgłoszeń, mężczyzna załączał do przesyłanych listów nielegalnie posiadane dokumenty oraz przedmioty, które miały też za zadanie obciążyć niewinne osoby i skierować na nie działania służb. Podinspektor Ewelina Gromek-Oćwieja z warszawskiej policji powiedziała, że w mieszkaniu mężczyzny funkcjonariusze znaleźli niebezpieczne przedmioty.
5: W lokalu podejrzanego śledczy znaleźli m.in. laptopy, pendrive, karty pamięci, telefony komórkowe.
4: W jednym z listów znajdowała się amunicja. Mężczyzna, który wywoływał fałszywe alarmy, spędzi w areszcie 3 miesiące. Wcześniej MSWiA informowało, że to znany warszawski adwokat. Jak przekazał rzecznik stołecznej policji Jacek Wiśniewski,

0: Niewski zatrzymany miał grozić m.in. prezydentowi oraz szefowi Ministerstwa Spraw Zagranicznych.
1: Wskazywał, że przygotowuje zamach na życie znanych osób.
0: Zatrzymanemu grozi do 8 lat więzienia. Aleksander Przoniak, Polskie Radio.
2: Przeszedł na linię zawieszonej 180 metrów nad ziemią z Pałacu Kultury do i Nauki do Warsaw Tower. Jan Rose miał pod stopami taśmę o szerokości znaczka pocztowego. Mimo podmuchów wiatru udało mu się pokonać dystans 500 metrów, a z dołu jego wyczyn obserwowały setki osób.
3: 3, 2, 1 and...
4: Rewelacja, świetna. Moim zdaniem najfajniejszy widok, jaki widziałem w ostatnim czasie.
5: Niesamowite. Wstaliśmy dzisiaj bardzo wcześnie, żeby to zobaczyć. Coś niesamowitego. Raz w życiu coś takiego się zdarza. Ja bym przeszła jeden metr po prostu. Nie, jeden krok bym zrobiła. Także naprawdę warto było coś takiego zobaczyć.
6: Wspaniałe, bardzo ciekawe przeżycie. Ja wyszedłem dopiero z dworca centralnego, no i wychodzę i widzę, wszyscy patrzą w górę. Mega ciekawe uczucie, że cała ulica stoi i wszyscy patrzą w górę, co się dzieje. Fajnie, że dał radę, fajnie, że mu się udało. Kolejny cel na pewno do jego listy. Fajne przejście.
2: Estończyk jest trzykrotnym mistrzem świata i pierwszym zawodnikiem, który wykonał na taśmie podwójne salto w tył. Jan Rose pracuje jako kaskader filmowy. W Paryżu dziesiątki tysięcy osób powitały piłkarzy PSG po triumfie stołecznego klubu w Lidze Mistrzów. Wczoraj w Budapeszcie paryżanie pokonali Arsenal Londyn, zdobywając prestiżowe trofeum drugi raz z rzędu.
7: Po powrocie do Paryża piłkarze Paris Saint-Germain udali się na pole marsowe, gdzie czekały na nich tłumy fanów. Na specjalnie przygotowanej scenie z wieżą Eiffla w tle mistrzowie Europy zaprezentowali zdobyte trofeum, które po kolejnym niezwykłym sezonie ponownie trafiło do stolicy Francji. PSG zostało drugim klubem w najnowszej historii Ligi Mistrzów, któremu udało się obronić tytuł, a zarazem najbardziej utytułowanym francuskim zespołem w europejskich rozgrywkach. W przeciwieństwie do ubiegłego roku piłkarze nie pojawili się na polach elizejskich, gdzie przez niemal całą noc dochodziło do zamieszek. Dziś władze PSG zwróciły się do kibiców z apelem. Proszę was, świętujcie spokojnie. Kiedy świętujecie, dbajcie o nasze miasto. To bardzo ważne. Powiedział prezes klubu Nasser Al-Khelaifi. Do starć z policją doszło w kilkudziesięciu miastach. Zatrzymano ponad 700 uczestników zamieszek, około 200 zostało rannych, a jedna osoba zmarła. Stefan Folzer, Polskie Radio.
8: To były informacje Polskiego Radia 24.
2: Prognoza pogody. Synoptycy wydali nowe ostrzeżenia przed silnym deszczem i burzami, mówi Agnieszka Prasek z IMGW.
9: Województwo warmińsko-mazurskie, podlaskie, północno-wschodnia część województwa mazowieckiego i tutaj mamy ostrzeżenia na burze i opady do około 20 mm i porywy do 60 km na godzinę. Także mamy wydane już ostrzeżenia tutaj właśnie na południowym zachodzie i południu na burze, którym mogą towarzyszyć intensywne opady deszczu do 40 mm, porywy wiatru do około 70 km na godzinę.
2: W nocy na termometrach od 6 stopni na Pomorzu do 14 na południowym zachodzie.
8: Wieczór w Polskim Radiu 24.

0: Sport wyjaśnia świat.
1: Michał Okoński z Tygodnika Powszechnego.
2: I Filip Jastrzębski, czyli dwaj ojcowie. Michał ze znacznie dłuższym stażem, ale pamiętamy o jutrzejszym święcie, czyli Dniu Dziecka.
1: Tak, to prawda, ale pamiętamy też o sporcie i o tym, że wyjaśnia świat. Ja bym chciał się jednak dowiedzieć różnych rzeczy o bardzo, bardzo szczególnym sporcie, którego nasza dzisiejsza bohaterka jest ikoną.
2: Monika Pyrek, czterokrotna olimpijka, medalistka Mistrzostw Świata i Europy, wielokrotna mistrzyni Polski. Po zakończeniu kariery pracuje w pocie czoła i stara się o tężyznę fizyczną następnych pokoleń. Za chwilę rozmowa z wybitną sportsmenką, ale zanim to nastąpi, w temat wprowadzi nas Michał Antosiewicz.
3: W przypadku dzieci aktywność fizyczna ma zdecydowanie istotne znaczenie i o pozytywnych skutkach ruchu powiedziano już chyba wszystko. Regularne uprawianie sportu wzmacnia ciało,

0: poprawia metabolizm, pomaga w nauce, zapobiega wadom postawy, uczy ponadczasowych wartości, wzmacnia też samoocenę. Tym bardziej powinno nas przerażać, gdy patrzymy na najnowsze wyniki badań przeprowadzonych wśród najmłodszych. Z raportu o stanie aktywności fizycznej dzieci i młodzieży w Polsce sprzed 4 lat wynika, że zalecenia Światowej Organizacji Zdrowia dotyczące podejmowania umiarkowanej czy intensywnej aktywności fizycznej dziennie spełnia zaledwie 16,8% dzieci i młodzieży. Niepokojące jest jeszcze jedno, a mianowicie to, że trend jest spadkowy. Jakie jest lekarstwo na te tendencje? Warto pamiętać, że dzieci interesują się aktywnością fizyczną, bo lubią i chcą się poruszać, przy tej okazji poznając nowych przyjaciół i marząc, by pewnego dnia być jak sportowi idole. Świątek, Lewandowski, Stoch czy Zmarzlik. Pomocne może być zaangażowanie przynajmniej jednego z rodziców. W końcu dzieci najlepiej uczą się przez naśladowanie. Tu wkraczamy też w ważną sferę związaną z marzeniami i ambicjami dotyczącymi rozwoju dziecka. Rodzic często prowadzi potomstwo w kierunku wczesnej specjalizacji, nastawiając na wyniki i podporządkowywanie wszystkiego pod sport. Dla Komitetu Oszalałych Rodziców ważne jest to, by dyrygować dzieckiem z zabocznej linii za pomocą krzyku i reprymend, rozliczanie z niepowodzeń, także trenerów, często pełniących funkcje na zasadzie wolontariatu, a także wymaganie profesjonalizmu już od pierwszego dnia. Przy takim usposobieniu porażka tym bardziej podcina skrzydła, a na horyzoncie czai się poważny, potężny wróg. Wypalenie. Chyba często zapominamy o tym, że w sporcie dzieci najważniejsze są dzieci.
1: Bardzo miło gościć nam w studiu Monikę Pyrek, wybitną tyczkarkę, czterokrotną olimpijkę, medalistkę Mistrzostw Świata, Europy, ale obecnie kobietę, której leży na sercu dobro naszych dzieci. Jest pani byłą sportsmenką, która nie ogranicza swojej sportowej emerytury do siedzenia w studiu telewizyjnym i wymądrzania się. Ma pani misję. Dlaczego?
2: Chyba dlatego, że sport od zawsze był w moim życiu i to nie jest żaden slogan, że sport kształtuje człowieka, ale w moim przypadku tak było. Gdybyście mnie zobaczyli w 7 klasie szkoły podstawowej, wtedy kiedy trafiałam do sportu, to pewnie nikt złamanego grosza by za mnie nie dał, bo ja byłam herlawą dziewczynką, chudą, anemiczną, która po prostu była koleżanką tej zdolniejszej. Ale dla mnie najważniejsze było...
3: Zdolniejszej sportowo?
2: Tak, zdecydowanie. Ale też muszę powiedzieć, że to jest sposób, bo w momencie, kiedy trenowałam z trenerem Pietrowem, to jest taki legendarny trener, który był trenerem i Sergija Bubki, i Jeleny Isinbajewej, a on zawsze powtarzał, że jego największym sukcesem nie jest doprowadzenie Sergija Bubki na szczyt, tylko jego brata Wasylija, bo to on bardziej chciał. I Wasylij skakał, jeżeli się nie mylę, 5,85, a trener Pietrów mówił, że nie miał za dużo talentu tyczkarskiego, tylko ciężką pracą to wypracował. Ale rzeczywiście sam fakt, że dzięki temu, że ten Wasylij tak bardzo chciał, to on mógł przyciągnąć do tej konkurencji jego brata. Więc w moim przypadku było bardzo podobnie, aczkolwiek później się okazało, że ta moja zdolniejsza koleżanka wybrała inną drogę życia, a ja zostałam w sporcie.
3: To jest dobry moment taki, żeby wyobrazić sobie nastolatka dzisiejszego i... No i zapytać właściwie, w czym problem? Pamiętam, czytałem kiedyś taką książkę, w której pada cytat z niemieckiej teolożki, która zapytana, jak wytłumaczyłaby dziecku, co to jest szczęście, powiedziała, nie tłumaczyłabym, dałabym piłkę.
2: Ale to piękne zdanie.
3: No właśnie, ale...
1: Piłkę można zamienić na tyczkę.
2: Dokładnie.
3: I ja je biorę jako coś oczywistego, ale natrafiłem gdzieś w jakiejś z panią rozmowie na zdanie, w życiu bym nie przypuszczała, że trzeba robić eventy, żeby zachęcić dzieci do sportu.
2: To prawda. To było dla mnie ogromne zaskoczenie, bo ja nigdy siebie nie widziałam w pracy z dziećmi. W życiu bym nie pomyślała, skończyłam studia administracyjne, prawnicze, więc jakby w ogóle dopiero się śmieję na starość, coś mnie tknęło i zrobiłam studia pedagogiczne. Ale rzeczywiście nigdy bym nie pomyślała, że trzeba tyle zrobić. Wydaje mi się, że świat po prostu się tak zmienił.
3: Na czym polega problem?
1: Tamta dziewczynka nie miała smartfona.
2: Też. Ale myślę, że to nie jest tylko to, bo też można pokazać dziecku świat sportu poprzez smartfona, poprzez różne urządzenia interaktywne, symulatory sportowe. Zresztą ja to też robię w projekcie

0: Dar Joy of Moving, alternatywne lekcje WF-u, które prowadzimy. Mamy różne symulatory, różnych urządzeń, różnych dyscyplin sportu, w których dzieciaki przede wszystkim mają tą, jak to dzieci mówią, zajawkę na to, że coś jest mierzalne, mogą sprawdzić swój potencjał.
1: Ale... jak mocno kopnę piłkę.
0: Tak, i z jaką prędkością ona leci. Mhm. Jak rzucę piłkę, tak samo w piłce ręcznej, tak? Czy przeciągam linę, ale siłuję się z maszyną, albo ścigam się na symulatorze kolarstwa i jestem w grze, tak? Przed sobą mam grę, ścigam się z wirtualnymi przeciwnikami. Ergometry, czyli symulatory wiosłowania, wspinaczka mobilna, tak? To ona działa na zasadzie tak jak bieżnia normalna, ale w pionie. Dzieciaki się wspinają praktycznie w miejscu, a maszyna kręcąc się mierzy, na jaką wysokość jesteś w stanie się wspiąć. Że jakieś systemy koszykówki mamy też, które mierzą ilość oddanych rzutów celnych, rzutów osobistych. Tych możliwości jest bardzo dużo i uwierzcie mi, że po prostu dzieci aż chcą. Wchodzą na salę troszkę takie ostrożne, to nie był ich wybór tak do końca, bo czasem jest tak, że po prostu klasa idzie, no, więc oni też idą, a później okazuje się, że przeżyły piękną sportową przygodę. I to, co kiedyś dla nas było naturalne, że my wychodzimy na podwórko, że spędzamy czas z kolegą z bloku, z domku obok, to okazuje się, że teraz jest czymś bardzo wyjątkowym.
1: Czyli są smartfony, ale za to nie ma podwórek, tak?
0: Dokładnie.
1: Nie ma takiej przestrzeni wspólnej, tak,
0: i nawet
1: publicznej.
0: Muszę wam powiedzieć, że na naszych lekcjach widać, bo mam akurat ten projekt jest skierowany do klas 4-8, właśnie po to, żeby jeszcze te młodsze dzieci nie zachęcać do technologii, to widać na przykład na stacji koszykówki, jak bardzo nie ma podwórka. Bo to nie jest tak, że za naszych czasów ten WF w klasach 1-3 był jakiś wybitny. No też go nie było,
1: no,
0: prawda?
1: Kozioł, miałem kozła.
2: Dla mnie alternatywna lekcja WF-u to, gdy WF-ista zamiast piłki nożnej rzucił nam piłkę do kosza. To była alternatywna lekcja WF-u.
0: No właśnie, więc to nie jest tak, że kiedyś było inaczej, że ten WF wyglądał inaczej. Ale rzeczywiście było to podwórko i my naturalnie uczyliśmy się od starszych kolegów i koleżanek. Po prostu wciągaliśmy siebie w jakieś paczki, biegaliśmy podchody, biegaliśmy całymi dniami po lasach, łąkach, pagórkach.
2: Każdy umiał wspiąć się na drzewo, dokładnie. Każdy umiał rzucić piłką do kosza, kopnąć do bramki.
0: Wisieliśmy na trzepakach, już te słynne trzepaki, których nie ma. Łapaliśmy takie w tym okresie 1-3, gdzie to jest ten złoty wiek łapania sprawności ogólnej, to my robiliśmy to wszystko, co powinny dzieci robić. A teraz ja też prowadzę uczniowski klub sportowy i ja mam wrażenie, że jakby obniża się przede wszystkim wiek dzieci, które przychodzą na zajęcia takie zorganizowane, no bo też jest taka potrzeba. Każdy z klubów schodzi kilka kategorii niżej. Tak jak ja zaczynałam w klasie 7, no to właściwie wtedy to ta kategoria młodzika, tak w lekkiej atletyce to jest młodzik, czyli U16 i to wtedy był czas na przyjście na zajęcia zorganizowane do klubu, a teraz ja sama u siebie mam kategorię U10, tak, w klubie. 8-latki, 9-latki przychodzą na zajęcia. Ich jest bardzo dużo, ale właśnie dlatego, że nie ma tego podwórka. To one przychodzą na stadion, żeby się wyszaleć, tak, i złapać właśnie te wszystkie umiejętności skakania, rzucania, biegania, wspinania się. To, co my naturalnie mieliśmy na podwórku.
1: Dziecko jest projektem rodziców też może w tym sensie, że oni sobie wymyślają jakieś dla dziecka dodatkowe zajęcia.
0: Też zdarzają się dzieci takie, które mają tak zorganizowane cały tydzień, że właściwie już nie wiedzą, jaki sport uprawiają albo co jest ich pasją, bo jak nie języki obce, jakieś zajęcia muzyczne, plastyczne, to jeszcze 3 dyscypliny sportu. Też znam takich rodziców. Rozumiem poniekąd ich, bo dają szansę dziecku poznania wielu możliwości i odnalezienia, mam nadzieję, trzymam za to kciuki, pasji życia, bo ja też zawsze powtarzam na wydarzeniach naszej fundacji, że najważniejsze jest, żeby pokazać dzieciom jak najwięcej sportu. Cudownie by było, gdyby wszystkie wybierały lekką atletykę. Ona jest tak wszechstronna, no nie na darmo mówi się o niej jako o królowej sportu, bo przygotowuje bardzo wszechstronnie. Jak zaczniesz od lekkiej atletyki, gimnastyka też bardzo, judo też jest taką dyscypliną, która przygotowuje pod względem motorycznym bardzo mocno do każdej innej dyscypliny.
2: No i piłka nożna jest waszym przekleństwem, tak?
0: Ja rozumiem zainteresowania. Cały świat tak wygląda, ale jedyne, jeżeli miałabym jakąś wątpliwość, to naturalne jest to, że i chłopcy, teraz obecne też dziewczynki, gardzą się do tego, co jest tak popularne, ale z drugiej strony nie wszystkie dzieci są utalentowane w tym kierunku. Jeżeli mogłabym mieć jakiś apel do środowiska piłki nożnej, to żeby nie przetrzymywali tych dzieci, które są zdolne ruchowo, ale

0: nie są zdolne w tym kierunku akurat w tej dyscyplinie. A
1: tam
0: być
1: są
0: może...
1: mistrzowie olimpijscy, nie doszli, dokładnie, którzy poszli na piłkę i zmarnowali
0: dokładnie
1: karierę.
0: Dokładnie, może tak być. Taki przykład Wielka Brytania pokazała, gdzie piłkarze tworzyli sztafety sprinterskie, bo to byli zawodnicy, którzy nie potrafili podać piłki, może byli bardzo szybcy, bardzo chcieli grać, ale no jakoś tam nie współdziałali w takiej większej drużynie. A tu, kiedy pokazało im się też drużynę, tak, i możliwości, to się okazało, że mogą zdobywać świat i zdobywać medale na każdej imprezie międzynarodowej. Więc jak zauważymy, nie wiem, że ktoś może jest dobry na tym etapie rozwoju dziecka, ale widać na przykład, że jak rzuci piłkę z autu, to widać, że on ma taką moc, że być może lepiej, żeby wylądował w piłce ręcznej, w siatkówce, albo w rzucie oszczepem.
1: W pchnięciu kulą.
0: Albo w pchnięciu kulą, dokładnie, żeby też patrzeć, żeby była ta dyskusja między dyscyplinami, bo ja wam muszę powiedzieć, że nie ma problemu z zachęceniem dzieci, jakby z zapełnieniem grup w klubach. Właściwie to są listy rezerwowe. Mamy za mało obiektów tak naprawdę. Mogę powiedzieć pod względem lekkoatletycznym, ale też widzę pod względem piłkarskim, tak? Jak to jest, jak są pozajmowane boiska, jakie są potrzeby. Tylko, żeby była ten dialog pomiędzy dyscyplinami, żebyśmy nie tracili rzeczywiście tych najzdolniejszych dzieci. A tak jak mówię, no nie każdy, kto trafi do piłki, musi zostać piłkarzem.
2: To jest takie pytanie z boku trochę może naszego głównego tematu, ale zawsze jak rozmawiam ze sportowcem, to się nad tym zastanawiam. Czy odniósłby sukces w każdej dyscyplinie? Czy ten medal mogłaby pani zdobyć w skoku w dal, wzwyż, bo za tym stoi jakiś rodzaj samodyscypliny, regularności, pracowitości, jakichś innych cech, czy to musiała być tyczka?
0: Myślę, że zdarzają się tacy sportowcy, którzy łączą kilka konkurencji w lekkiej atletyce. W rzutach tak na przykład jest, ale to też zawsze jedna konkurencja jest tą gorszą, tak? Jedna wiodącą, a druga tą odrobinę gorszą.
3: Ale gdyby Justyna Kowalczyk została kolarką, to też byłaby mi czterokrotną mistrzynią olimpijską?
0: Nie wiem, ale na pewno w treningu stosuje akurat ten element kolarski.
3: Czy z tym
0: ja
3: się
0: na pewno
3: radzi?
0: Nie. Od razu opowiem. Ja na pewno nie.
2: To musiała być tyczka.
0: Tak, ja w ogóle zaczynałam od koszykówki. Byłam w szkolnej drużynie koszykówki i tak też trafiłam do lekkiej. Bo los tak chciał po prostu, bo przygotowywaliśmy się do jakiegoś turnieju w trakcie ferii zimowych i naszą salę gimnastyczną po prostu remontowano, malowano ściany i przenieśli nam zajęcia na halę lekkoatletyczną, wtedy jeszcze Bałtyku Gdynia, gdzie były zawieszone kosze, były wyrysowane na tartanie normalnie boisko do kosza. No i tak się okazało, że też tam trwały zajęcia w trakcie ferii lekkoatletyczne, a nasz nauczyciel po prostu się rozchorował i nie dotarł na te zajęcia. I my te dwie drużyny, żeńska i męska, staliśmy tam i czekaliśmy. I no, jak się później okazało, moja pierwsza trenerka od lekkiej atletyki podeszła do nas i zaproponowała nam trening, no bo byliśmy grupą nieletnich na obiekcie sportowym, ktoś musiał się nami zająć.
3: Czyli podziękujmy WF-iście trenerowi, tak, że chodził bez czapki i się przeziębił, bo mamy dzięki temu 3 medale Mistrzostw
0: Pan
3: Świata.
0: Pan Orzołek, już świętej pamięci, ale to jest też jest cudowne, żeby trafić na fajnego WF-istę. I ja miałam to szczęście, że trafiłam na naprawdę dobrego, który pokazywał nam wiele sportów. Wszechstronność jest bardzo ważna i nigdy nie wiesz, zawsze mówię, nigdy nie wiesz, kiedy coś zaskoczy. Że być może teraz to nie jest twój sport, ale jak się wzmocnisz w innych sportach, to wrócisz do niego i się okaże, że to będzie ten twój najlepszy wybór.
2: Spotyka pani takich WF-istów z pasją dzisiaj?
0: W każdej szkole, w której jestem, jest przynajmniej jeden taki. I kto widać, jak dzieci do niego lgną albo do niej, bo to nie zawsze jest mężczyzna, to najczęściej, często też jest kobieta. Ale też muszę powiedzieć, że takimi pasjonatami, na przykład osobami, które zgłaszają uczestnictwa swoich uczniów do naszych lekcji, są nauczyciele języka angielskiego też bardzo często. Rada rodziców też jest ważna, bo rady rodziców też gdzieś tam ci rodzice, tacy bardziej aktywni, też widać, że organizują różne wydarzenia, zależy im wtedy na zdecydowanie bardziej na rozwoju dzieci, tak? Więc ta społeczność szkolna jest ważna tak naprawdę w rozwoju dzieciaków i takim ukierunkowaniu po prostu działalności też szkoły, wspieraniu decyzji dyrektora, czasem tłumaczeniu, że nie można się zamykać na przykład na jakieś rzeczy, więc to też ważne czasem po prostu trzeba kogoś przekonać do

0: do pewnej rzeczy, a im więcej osób jest za tą ideą i ją rozumie, no to tym większa siła przekazu.
1: Najwięcej to chyba muszą, najbardziej muszą chcieć dzieci jednak, same muszą chcieć. Opowiadała nam kiedyś Justyna Kowalczyk, która też mówi, że ma kontakty i zachęca dzieciaki w różnych miejscach do aktywności fizycznej. Mówiła, że dla niej szokiem właściwie było to, że nastoletnie dziewczynki dzisiaj są zdziwione, że aktywność fizyczna wiąże się ze spoceniem się. Że taka kultura influencersko-celebrycko-instagramowa na przykład eliminuje z takich rzeczy jak wysiłek fizyczny czy sport kwestie budowy mięśni, spocenia się, że tu trzeba przede wszystkim wyglądać przecież.
0: No to niestety jest zmora naszych czasów. Też się zgadzam z Justyną tutaj w tym temacie, że z jednej strony to są bardzo dobre kierunki, bo rzeczywiście pokazują, zwłaszcza kobietom, tak, różne kierunki w wybieraniu aktywności fizycznej, różnej, no bo do tej pory to albo gry zespołowe, albo w ogóle, tak, a rzeczywiście tych sportów takich utrzymujących sprawność ogólną, czyli pilatesów, aerobików, jakichś takich treningów siłowych też dla kobiet, tak? To już nie jest tak, że na siłowni są tylko mężczyźni, tak? Ale rzeczywiście są tam kobiety. Zresztą taka świadomość, mam wrażenie, że chyba mogę tak powiedzieć o moim pokoleniu, tak? Czyli takich 40-latkowie wzwyż. Widać, że to świadomość się zmienia i oni walczą o swoją sprawność. Widziałam taki filmik, w którym udowadniano, dlaczego mileniarsi i Gen Z, tak, czyli ci przed 80 rokiem życia i ci po, dlaczego wyglądają tak młodo. No i odpowiedź była taka, bo byliśmy już starzy i rzeczywiście jak mieliśmy 20 parę lat, to wyglądaliśmy zdecydowanie dojrzalej niż teraz w wieku 40 paru.
1: Bo nigdy nie wyrośliśmy z podwórek.
0: A, też bardzo możliwe. No, trzeba by było, to jest dobre, trzeba by było do tego dodać. Więc rzeczywiście my mamy taką, jakby ja widzę nadzieję w tym, że pokolenie, które teraz ma dzieci, jest bardzo dobrym przykładem dla tych dzieci. Bo zawsze jest tak, że pierwszy przykład idzie od rodzica. To twoje dziecko jest odbiciem lustrzanym twoim. Nawet jak zauważycie, jak wasze dziecko się złości. No to jest nasza złość. My tak wyglądamy, jak ono się złości. No bo ono czerpie z nas tak naprawdę.
1: Więc pani ma dwóch synów, 9 lat, 12 lat, czyli już nastoletnie. No i jak to oni ze sportem?
0: Są w sporcie, ale też ja nie cisnę. Starszy jest w klasie sportowej od pierwszej klasy szkoły podstawowej. Ale też ta klasa, no właśnie taki system mam dziwny, że zapisywałam do klasy lekkoatletyczno-piłkarskiej, po drodze zmieniła się na piłkarsko-siatkarską, a teraz jest siatkarską. Ale dla mnie nie ma to znaczenia tak naprawdę, bo dla mnie ważne jest to, że on ma 10 godzin WF-u w tygodniu. Ja nie traktuję tego jak część rodziców, że o Jezu, ile on ma godzin, ile on jest w szkole. Ja traktuję to tak, że moje dziecko jest wyregulowane emocjonalnie przede wszystkim, bo sport od tego też jest. Jest sprawne fizycznie. To jest teraz czas, kiedy dzieci mają bardzo szybkie przyrosty, tak? Bardzo szybko rosną, więc ja mam szansę uniknąć, mimo że też się wiele rzeczy dzieje, że gdzieś się tam garbi i trzeba dbać o to, ale ja mam większą szansę uniknięcia tego przez to, że moje dziecko regularnie uprawia sport i chodzi na lekcje WF-u. Do tego, no, ja prowadzę klub lekkoatletyczny, więc naturalne jest to, że moje dzieci też przychodzą na te zajęcia i startują w zawodach, także starszy dłużej oczywiście ze względu na wiek, młodszy dopiero wchodzi w ten czas. Bardzo ubolewałam, bo już w szkole nie było klas sportowych, jak młodszy szedł do pierwszej klasy. Więc jemu chyba jeszcze bardziej by się przydało te 10 godzin WF-u, żeby tak się wyregulować przede wszystkim, bo jest bardzo energetyczny.
2: Czyli 10 godzin to norma dla dzieciaka.
0: Tak, no bo jeżeli weźmiemy pod uwagę zalecenia WHO, czyli że to minimum to jest ta jedna godzina dziennie aktywności fizycznej dla dziecka, to jest minimum. A jeżeli dołożymy wszystko, co ponad to, to jest tylko z korzyścią. Dla dzieci. Zresztą też są badania, które pokazują, że po pierwsze, no, dotleniamy się, tak, bardziej, inaczej funkcjonujemy, łatwiej się koncentrujemy. No z drugiej strony to, co powiedziałam na samym początku, to, że ja jestem obowiązkowa, systematyczna, tak, no to wszystko dał mi sport, bo bez tego niczego bym nie osiągnęła. Jakbym się spóźniała na zawody,

0: i treningi, to mnie trener wyrzucił z treningu po prostu. To musiałam się do tego nauczyć przede wszystkim, bo to nie jest tak, że my jesteśmy z natury obowiązkowi, raczej z natury jesteśmy rozleniwieni.
1: Tak, dopiero trenując i dopiero przybywając na te treningi, albo już nawet po karierze, człowiek sobie zdaje sprawę z tego, że to był właściwie reżim, jak w wojsku.
0: Tak,
1: no, przyjemniejszy, ale jednak reżim.
0: Tak, ale mi strasznie brakowało takiej spontaniczności w tym moim życiu. 18 lat trenowałam. Jak byłam nastoletnią dziewczyną, to brakowało mi tego, że ja nie mogę pójść na swoją studniówkę, bo miałam wtedy halowe mistrzostwa świata. A moja mama była w trójce klasowej i ona ją organizowała, a mnie tam nie było. Ale za to z drugiej strony, w sporcie masz tak dużą rodzinę, przyjaciół, że na przykład mój kolega, który widział, jak cierpię z tego powodu, zaprosił mnie na swoją studniówkę 4 lata później, więc już byłam, się śmiałam już troszkę jako dla nich boomer. Byłam na tej studniówce, żeby zobaczyć, jak to wygląda, do pilnowania bardziej, tak, młodzieży. Teraz w drugą stronę. Mi brakuje tej systematyczności, która była wtedy. Oczywiście teraz pracując w Polskim Związku Lekkiej Atletyki, no też już wiem, ten moje życie jest układane pod jakiś cykl kalendarza lekkoatletycznego. Do tego działania fundacji już po 9 latach też wiem, w jakich okresach, gdzie będą jakie projekty.
1: Ale tam był ktoś, kto tym sterował właściwie.
0: Też.
1: Kto zwalniał z odpowiedzialności.
0: Dokładnie.
1: O tej godzinie trening, taki posiłek, takie zawody.
0: Trochę więcej decyzji było poza mną, tak? Mogłam się poddać tym decyzjom, a teraz no, bycie dorosłym człowiekiem jest bardzo trudne. Prezes mojego klubu kiedyś powiedział takie zdanie, że wy jakby jesteście w tych swoich najlepszych latach życia zamknięci w tej spale, czyli w ośrodku przygotowań olimpijskich. Tam waszym zadaniem jest trenowanie, startowanie, oczywiście na najwyższym poziomie. Dają wam jeść, dbają o was, dają wam no, zakwaterowanie, po czym macie 30 parę lat i was tak wystawiają za bramę tej spały i mówią do widzenia.
1: Teraz sobie radź. Tak.
2: Słuchałem kiedyś waszej rozmowy z Łukaszem Kadziewiczem i to było dwoje zawodowych sportowców, którzy mówili, oboje mówiliście o tym momencie wychodzenia z kariery, lęku przed tym, co będzie w świecie, ale takim, tam pamiętam, to taki był obraz, że wychodzimy na golasa.
0: Tak.
2: Nie wiemy, co potrafimy, ale jak rozumiem, potraficie masę rzeczy, których wasi rówieśnicy tak naprawdę nie potrafią. Znaczy, że sport daje jakąś ogromną siłę równocześnie.
0: Tak naprawdę ogrom kompetencji. Tak samo jak każda lekcja WF-u.
2: Kompetencji.
0: Naprawdę, to sport daje tak dużo, przez to, że właśnie my jesteśmy tak opisywani pod tytułem, że my musimy trenować, tak tutaj się wysypiać, regenerować, bo to jest szalenie istotne. Regeneracja jest ważniejsza niż sam trening. I startować, jesteśmy skupieni, to my jak wychodzimy z tych lat treningowych, nam się wydaje, że my potrafimy tylko trenować. Bo my nie przeszliśmy żadnego kursu Excela, tak? Jakby
2: jak
0: nigdy nawet tak nie wiemy nawet, jak wygląda rozmowa jakaś rekrutacyjna, tak? Nie
1: w
0: wiem.
1: Urzędzie coś trudno załatwić.
0: Dokładnie, no bo ileś rzeczy albo związek za nas załatwiał, tak? No ja akurat przez to, że studiowałam akurat administrację publiczną, to zawsze byłam tą, która pomagała gdzieś tam, bo ogarniała ten temat akurat. Ale rzeczywiście jest tak, że my wychodzimy i boimy się, co przed nami, dlatego wielu sportowców też przedłuża tą karierę po to, żeby mieć jakąś taką bezpieczną przystań, że no to jednak było całe nasze życie. My nie wiemy, czy sobie poradzimy, tak? Więc jest bardzo istotne, żeby uświadamiać sobie, jakie my mamy kompetencje. A tak naprawdę to, że my sobie potrafimy wyznaczać cele i je realizować, to jest najważniejsza kompetencja życiowa, mówię, w każdej branży. I to, że my dążymy do tego tak jak do przygotowania do jakichś mistrzostw, do kwalifikacji, a później do zdobycia medalu czy zakwalifikowania się właśnie do finału, to jest praca ponad 100%. A myślę, że to akurat u pracodawcy jest bardzo cenione.
2: To jakie jeszcze kompetencje?
0: Ja się śmieję, że na zasadzie, już wracając do tematu dzieci, to na zasadzie berka można dużo pokazać. Ktoś jest tym berkiem, czyli znajduje się w sytuacji kryzysowej, musi z niej wyjść, tak? Druga strona ucieka przed tym berkiem, więc znowu musi się pod stresem, musi się zorganizować, żeby jednak nie być złapanym. A jak zostanie złapanym, no to znowu musi wyjść z tej sytuacji, więc tak naprawdę wygląda cała ścieżka zawodowa każdego z nas, tak?
1: W sumie czyli metafora życia, jakby
0: dokładnie,
1: się tak zastanowić.
0: Dokładnie, czyli ten berek to jest naprawdę umiejętność życia. I dzieciaki na WF-ie sprawdzają swoje możliwości. Jak się popstrykają, to sobie wyjdzie.

0: wyjaśniają, tak, w naturalny sposób. Komunikują się, uczą się komunikacji przede wszystkim. To się wszyscy trenerzy śmieją, że ty się dwoisz i troisz, żeby coś wytłumaczyć, jak coś zrobić. Potem prosisz na takiego, który rozumie cię i potrafi to wykonać i prosisz go, żeby pokazał reszcie grupy. On w jakimś swoim nieznanym ci języku tłumaczy i nagle cała grupa robi to, co chciałeś. Też pamiętam, że w trakcie studiów miałam akurat taki wykład, w którym pokazywano procentowo, już nie pamiętam niestety tych procentów, muszę do tego wrócić, bo to jest bardzo ciekawe, że w jakim procentowo, jaki sposób przekazywania informacji, jak się dzieci uczą. Że tam było właśnie poprzez czytanie, poprzez wykład, poprzez tworzenie projektu. I tak naprawdę wyszło, że najlepiej dzieci się uczą dziecko od dziecka. Czyli jak dziecko tłumaczy drugiemu dziecku. Więc to jest ten WF, tak? To tam jest szybka interakcja. Jak gracie w coś, to ktoś ci musi pokazać, jak to zrobić, tak? Nawet jak stoisz w kolejce, żeby oddać, nie wiem, zrobić jakieś ćwiczenie, no to jest czas na to, żeby ci drugi, czy kolega, czy koleżanka wytłumaczył, jak to zrobić. I to jest szalenie ważne, żeby te dzieci były razem. Te kompetencje takie społeczne, które się wywiązują na WF-ie, wyjazdy na zawody. Jak ja pojechałam na pierwsze swoje zgrupowanie, jak miałam 16 lat, to nic nie wiedziałam, co się wydarza. A później, jak się spóźniłam na pociąg i nie chciałam, żeby się trener dowiedział, że się spóźniłam, potrafiłam pojechać całą noc z trzema przesiadkami z Gdyni do Zakopanego i jak trener dzwonił do mnie, gdzie ja jestem i jak mam zamiar przyjechać, to już powiedziałam, a ja już jestem na dworcu, to ja już idę do hotelu, tak? Więc takiej zaradności życiowej się uczą dzieci.
1: Bo jednocześnie trzeba pamiętać o badaniach lekarskich, o tym, żeby się spakować, o kwestii dojazdu i tak dalej. To wszystko to są rzeczy, taki przyspieszony troszeczkę kurs.
0: To prawda, to jest tak naprawdę nauka życia w takim ekspresowym tempie i to jest bardzo cenne. Ja nawet pamiętam 2 lata temu wysłałam tak trochę testowo mojego młodszego syna na obóz mojego klubu. Ja tam nie byłam, byli trenerzy. I tak zakładałam, był 10-dniowy obóz, tak zakładałam, że on po 3 dniach zadzwoni. Ale mówię, chciał spróbować, jest blisko, dojadę w razie nie będę musiała przemierzać całej Polski, więc okej, podejmę to ryzyko, tak? I rzeczywiście było trudno w pierwszy dzień, bo nie potrafił sobie znaleźć miejsca, ale po 5 dniach ja pisałam do trenera, że proszę o dokumentację zdjęciową, czy moje dziecko tam jest, poproszę ze stołówki, ze stadionu i z jeziora, bo moje dziecko się do mnie nie odzywa w ogóle. I to wróciło inne dziecko, już nieśmiałe, niewycofane. Tylko taki rojber.
2: Sport uczy porażek.
0: Porażka jest przede wszystkim takim najbardziej naturalnym elementem sportu. I w ogóle chyba życia.
1: Bardziej naturalnym niż zwycięstwo.
0: Zdecydowanie. I z drugiej strony, jak ktoś się mnie pyta, no jak się podnieść pod porażce, jak się zmotywować, jak to znieść w ogóle te porażki, ja mówię, żeby się nie bać tego. Bo jeżeli sobie przeanalizujemy zawody, jeżeli walczysz o Mistrzostwo Świata i Mistrz Świata to jest wygrał, tak? Ty przegrałeś. Kto się więcej nauczył? No ten, który przegrał, bo to on przeanalizuje wszystko w najmniejszych szczegółach. To on będzie wyciągał wnioski z wszystkiego, co go rozproszyło, gdzie popełnił błąd, gdzie zrobił za dużo treningu, gdzie za mało, tak?
1: A zwycięzca przeczyta etykietę szampana.
0: Dokładnie. Będzie celebrował i oczywiście, no, żeby zostać na szczycie, trzeba też taką analizę wykonać, ale zdecydowanie więcej uczymy się z porażek i nie można się ich bać. No, jeżeli właśnie popatrzymy na nie jako przystanek w drodze do sukcesu, no to jest po prostu taka ścieżka, która nas buduje.
2: Ja się zawsze zastanawiałem, jak to było rywalizować z Rogowską. Czy to było coś, co tak naprawdę pomagało, czy przeszkadzało, że były was, wiem, że było was więcej tak naprawdę skaczących bardzo wysoko, ale najwyżej skakałyście 2. Czy to było jakoś wspierające, bardzo indywidualny sport, nie drużynowy?
0: No nie, było łatwo, no. Bo tutaj ambicja osobista zawsze się włączała. Ale z drugiej strony, teraz jak po latach się z Anią spotykamy, to mamy taką wdzięczność, że my na siebie natrafiłyśmy, bo to my siebie mobilizowałyśmy. To dzięki temu, że ta rywalizacja była na tak wysokim poziomie i tak blisko, tu my się rozwijałyśmy jeszcze bardziej. I też nawet jak teraz same zastanawiamy się, dlaczego dziewczyny w Polsce skaczą odrobinę niżej, mimo że mamy bardzo dużo zdolnych zawodniczek w kategorii juniorek, tak?

to już ileś pokończyło karierę, a nie przeszło takiej jednej granicy. Czyli 4 metry, potem jest 4,20 i 4,50. I do 4,20 dochodzi bardzo dużo dziewczyn. A nie ma tego przeskoku między 4,20 a 4,50. I to jest dla mnie i dla Ani

0: bardziej zdolna pod względem technicznym, ale te dziewczyny są zdolniejsze pod względem motorycznym ode mnie. I nie wiem, czy trzeba po prostu mieć takie chciejstwo, taką bycie trochę szelmą, taką, że bardzo, ja tak bardzo chcę. Oczywiście nie namawiam tutaj, żeby gdzieś tam po trupach dochodzić do celu, bo to nie o to chodzi. Tu fair play trzeba zasady zachować, ale rzeczywiście to takie chciejstwo, że ty chcesz więcej. Za każdym razem to, jak coś ci wyjdzie albo nie wyjdzie, to cię nakręca, że chcesz dalej i dalej i dalej i wyżej i wyżej. Wiele w naszym życiu zależy oczywiście od nas samych, ale też od tego, kogo spotkamy na naszej drodze.
1: Ja miałam, z kim rywalizujemy.
0: Tak. I czy szanujemy tego rywala? Bo jeżeli go szanujemy, to też podpatrujemy, inspirujemy się i chcemy być nie tylko taki jak on, ale lepszy po prostu od niego. Ja zresztą mam a propos podpatrywania, to z Anią mamy taką anegdotę, że kiedyś w trakcie Mistrzostw Świata w Paryżu taka pani fotograf Ludmiła Mitręga zrobiła nam takie zdjęcie trochę abstrakcyjne, w którym ja na tym zdjęciu ja się przygotowuję do skoku i sobie wiążę spodenki i trochę je tam odchylam wiążąc, a Ania przede mną, taka perspektywa Boże, Ania przede mną nachyla się, żeby zaznaczyć coś na rozbiegu i wygląda, że ja jej coś tam pokazuję i właśnie na zakończenie kariery Ani ja znalazłam to zdjęcie i jej podarowałam z dedykacją, zaraz to jest dowód, że zawsze siebie podglądałyśmy.
2: I dlatego tak? Zostałaś mistrzynią świata, medalistką olimpijską.
0: Więc rzeczywiście to jest bardzo ważne, mimo że to była trudna relacja, tak? Bo no, każda z nas chciała być lepsza, tak? I było nam przykro, jak któraś przegrywała.
3: Ale to się przekładało na taką po prostu relację poza stadionem lekkoatletycznym?
0: My zawsze byłyśmy za nią innymi charakterami.
3: Bo spędzałyście, podejrzewam, mnóstwo czasu właśnie w Rzeczonej Spale.
0: Do pewnego momentu spędzałyśmy bardzo dużo czasu, bo byłyśmy w jednej grupie treningowej, a później, kiedy gdzieś tam się już wybiłyśmy poza, no to wtedy był taki model prowadzenia jeden na jeden, czyli miałyśmy własnych trenerów. Ten moment był najtrudniejszy, bo właśnie przestałyśmy tak dużo czasu ze sobą spędzać. I też pamiętam, że to takie było trudne dla nas moment, kiedy w jednym sezonie Ania wygrała, potem w kolejnym sezonie ja wygrałam i w tym samym momencie była rywalizacja między Isinbajową i Fiofanową, gdzie one oficjalnie mówiły, że się nie znoszą. I jakby przenosząc, dziennikarze chcieli to przenieść tutaj na nas i też tak trochę nas tam gdzieś podszczypywali. A, bo ona powiedziała
3: jesteśmy
0: to.
3: Jesteśmy uzależnieni od
0: tak.
3: Polaryzacji.
0: A, ona powiedziała to. I my w którymś momencie już miałyśmy serdecznie dość. Ja pamiętam taką sytuację, kiedy w Helsinkach Ania była już brązową medalistką Igrzysk Olimpijskich i jej nie poszło. Ja z kolei zajęłam drugie miejsce. I Ania bardzo szybko wyjechała stamtąd. No bo to był trudny moment, po prostu. Każdy chce gdzieś tam nie siedzieć do końca zawodu, skoro tobie nie wyszło, miałeś oczekiwania, więc próbujesz się gdzieś tam odbudować na nowo. A dziennikarze zadali mi pytanie, czy Ania mi pogratulowała. Więc ja powiedziałam zgodnie z prawdą, że nie widziałyśmy się od tego momentu. No i się zaczęło. Więc w którymś momencie i ileś było w drugą stronę oczywiście, że Ania się czuła gorzej z moją wypowiedzią. I w którymś momencie usiadłyśmy i ja mówię, Ania, ja tego nie powiedziałam, a przynajmniej nie miałam tego na myśli, tak? I ona to samo. I stwierdziliśmy, że nie ma sensu tego w ogóle tego słuchać, ale też nas troszkę polaryzowały takie sytuacje, że jakaś firma się zgłaszała i do mnie, i do niej, i później no którąś wybierała, tak? No więc było ileś tych sytuacji, które mogły nas poróżnić, ale tak czy siak, ja myślę, że po fakcie już teraz, z refleksją taką życiową, to naprawdę miałyśmy ogrom szczęścia, że na siebie trafiłyśmy, bo dzięki tej rywalizacji i podniosłyśmy poziom polskiej tyczki, a przede wszystkim swój własny, zrealizowałyśmy swoje marzenia.
1: A ten próg między 4,20 a 4,50, czy jeszcze wyżej, to może być taki próg, że wyobrażam sobie wyskoczenie na pierwsze piętro, ale na drugie już nie?
0: Bardzo możliwe. Bardzo tak? Możliwe, że to jest jakiś rodzaj niemożności, nie wiem, wyobrażania sobie siebie gdzieś. Wiecie co, ja też miałam taki moment, że ja bardzo szybko weszłam na pewien poziom, taki światowy. Się okazało, że mam drugi, trzeci wynik, po czym raz skoczyłam rekord Europy i nagle ja miałam 21 lat. Ja szłam na uczelnię, pamiętam po tym, i ja nie byłam w stanie dojść na uczelnię, bo tyle telefonów do mnie dzwoniło. Z wszystkimi rozmawiałam i nie doszłam na tą uczelnię. I pamiętam, że dla mnie to było tak przerażające, że to zainteresowanie mnie tak stłamsiło, że ja przez jakiś czas musiałam pracować z psychologiem, bo ja nie chciałam wygrywać.

0: nie chciałam tego wszystkiego dookoła, bo jak sobie pomyślę o Robercie Lewandowskim i Idze Świątek, co oni przeżywają, bo nieważne, czy ten zagrał tak, czy ta wygrała, przegrała, czy takie zagranie, w jakim stylu, nieważne,
1: zawsze coś
0: to
1: będzie
0: zawsze
1: tak.
0: coś będzie. I no nawet jak to ograniczamy i nas nie dociera to do nas, no to zawsze są jakieś social media, tak? Ktoś ci podpowie życzliwy, że ktoś tam coś, a czasem no zwykła ciekawość, sam czytasz wiadomości i nagle na pierwszym miejscu jest coś o tobie, co ty się cieszysz z wygranego turnieju, a tu się okazuje, że jest krytyka.
1: A ta bariera w tyczce na czym polega? Jest taki moment przełomowy, który trzeba sobie w głowie ogarnąć, żeby coś przeskoczyło i wtedy
0: gdybym
1: jesteś
0: znała,
1: w stanie w ogóle się wybić.
0: Gdybym znała tę odpowiedź, to pewnie bym z dziewczyną powiedziała, bo to nie jest takie oczywiste. Ale na pewno jest tak, że w przypadku, myślę, że właściwie chyba 99% tyczkarzy na świecie ma taką sytuację, że się w którymś momencie boi skakać.
2: Boi się skakać.
0: Tak. Stoisz na rozbiegu i wiesz, że nie oddasz skoku. Po prostu wszystko ci odcina.
2: Ja miała sobie pani taki
0: tak,
2: moment?
0: Tak, tak. Ja w którymś momencie na treningach w ogóle nie skakałam sama, tylko trener mnie popychał, tak, na odbiciu, bo ja nie byłam w stanie oddać sama skoków. Na zawodach mobilizowałam się na tyle, że bez problemu skakałam, ale treningowo, przy takiej ciężkiej pracy, gdzie byłam zmęczona i już nie było, nie miałam tej energii takiej, już tych akumulatorów, żeby wykrzesać to z siebie, no to rzeczywiście, no już doszliśmy do takiego momentu, że trzeba jednak gdzieś tam mi pomagać, żebym oddawała, żebym pracowała nad techniką, żebym ciągle miała kontakt ze skokiem.
2: Zawsze sobie próbuję wyobrazić ten moment, taki kluczowy moment na zawodach sportowych, gdzie jest sportowiec, za którym stoi cały zespół ludzi. Ten sportowiec ich de facto utrzymuje też jakoś, znaczy bardzo
0: to
2: wiele
0: jest
2: tutaj
0: ważne. To jest ważne,
2: zależy,
0: żeby to powiedzieć, tak, bo ileś osób pracuje na ciebie, a ty startując w tym docelowym starcie pracujesz też na nich i na twoich barkach jest też cała drużyna, to ty musisz to unieść.
2: Presja kibiców, oczekiwania, to wszystkie. Jak się z tego wyłączyć? Jak osiągnąć taki moment w głowie, nie wiem, wyciszenia?
1: Bo mamy sport, w którym nie ma rywala, tego bezpośredniego starcia z rywalem.
0: No twoim rywalem jest poprzeczka tak naprawdę i tyczka. Bez względu na to, jak to brzmi, ale też tyczka, bo to ty dobierasz tyczki do swojej dyspozycji i czasem, jak widzicie na zawodach skoki, że ktoś niższą wysokość pokonał z nie wiadomo jakim przewyższeniem, a później nie może nagle oddać skoku. I to nie wynika z tego, że on jest w gorszej dyspozycji, nagle nie wiadomo co się stało, tylko on na przykład zmienił tyczkę na twardszą i jeszcze nie ma tej pewności, albo była to zła decyzja, o tak. Często jest tak, że na poprzedniej tyczce już nie skoczysz na tym, bo już wiesz, że nie czujesz tej elastyczności tego wyrzutu. I oczywiście wtedy wchodzi w grę technika twoja, tak? Mi się zdarzały konkursy, że nie miałam wtedy jakiejś takiej dużej, jakby takiej motoryki nie miałam wtedy, ale techniką skakałam i skakałam na pierwszej tyczce, na której bym normalnie, gdybym się dobrze czuła, to przeskoczyłabym może pierwszą wysokość. A zdarzało mi się na niej skoczyć 4,70. Tylko dlatego, że miałam mniejszą prędkość, ale robiłam wszystko technicznie dobrze. I dzięki temu też mogłam skoczyć wysoko. Oczywiście na dłuższą metę tak się nie da, bo musisz wrócić wtedy do treningu i nadrobić to, czego brakuje. W sezonie halowym to trudno zrobić, ale w letnim jeszcze da się, bo on jest dość długi. I to nie jest tak właśnie, że to tylko ta poprzeczka. Nie? Skok o tyczce jest na tyle trudny, że musisz zawierzyć sztucznej rzeczy. No, biegniesz z jakimś kijem, musisz wcelować w dołek na pełnej, jak to młodzież mówi, petardzie. Po prostu. Wbiegasz w dołek, wbiegasz w tyczkę, musisz się odbić, zgiąć ją, odwrócić się do góry nogami i lecieć dziewczyny koło 5 metrów, chłopacy koło 6. Trzeba być wariatem. Ja też tak uważam. Jak teraz na to patrzę, to trzeba być wariatem.
1: I trzeba na tej tyczce polegać, a jednocześnie tak? Ona się łamie.
0: Dokładnie.
1: No i co?
0: No właśnie, i to jest ten element takiej ekstremalnego sportu. I ten skok o tyczce, jeżeli się śmieje, która konkurencja lekkoatletyczna miałaby wyjść właśnie do X Games, to na pewno skok o tyczce, tak. Czyli kiedykolwiek byśmy się decydowali, bo to jest bardzo skomplikowana konkurencja pod względem technicznym. Wiele rzeczy musi się wydarzyć w ciągu paru sekund. Cały skok trwa razem z rozbiegiem 20 parę, może u dziewczyn, u chłopaków 30 parę sekund. No to się naprawdę

0: dzieje bardzo szybko, a do tego jeszcze są warunki atmosferyczne. Tyczka to trochę tak jak żagiel. Najlepiej jest, jak ci wieje w plecy, bo wtedy ci łatwiej, a jak wieje w twarz, to już dramat, a chyba najgorsze jednak są boczne podmuchy, no bo musisz celować w ten dołek taki na pełnej prędkości. Jak cię coś tam wybija z rytmu, no to nie masz tej swobody.
1: Wydawałoby się, że w skoku o tyczce te warunki atmosferyczne nie mają aż takiego znaczenia, nie? Jak mają w skokach narciarskich, gdzie się szybuje.
0: Tak, ale to jest to podobne. Rzeczywiście się śmiałam kiedyś, że może jakby nam dodatkowe punkty dawali za oddanie skoków przy jakiejś tam prędkości wiatru, to może rzeczywiście skakałabym wyżej, tak? Ale z drugiej strony też się śmieję, bo teraz próbowano wprowadzić na niektórych zawodach coś takiego, że masz przewyższenia cię mierzą. I był taki pomysł, żeby oprócz oczywiście takiej normalnej, klasycznej rywalizacji, żeby jednak pokazywać i nagradzać też tych, którzy mieli najwyższe przewyższenie. I mówiono nawet, że będą mierzyć wstecz. A ja mówię, to ja im powiem nawet, które moje skoki były takie. Taki z Pucharu Europy z Malagi. To ja tam na pewno 5 metrów skończyłam, tak? To jest taka troszkę niewdzięczna konkurencja, że masz tylko te 3 próby, tak? I może się udawać na każdej wysokości. Może się udać, że ten najlepszy skok będzie na przedostatniej wysokości, tak? Gdyby wtedy była poprzeczka wyżej, to też by udało się przeskoczyć tę poprzeczkę. No ale dzięki temu jest wymiernym sportem, że jednak określasz wysokość i no i w miarę sprawiedliwym.
1: Ale 2 strącone próby, masz 3. I to musi być coś strasznego.
0: To jest bardzo straszne. Bardzo, bardzo, bardzo straszne. No wtedy serce ci bije bardzo mocno i zwłaszcza to jest tak, że najtrudniej jest chyba na początku konkursu, kiedy jesteś faworytem i totalnie źle weszło się w konkurs. I nagle się okazuje, że jest 3. próba, a ty jak nie przeskoczysz, to zerówka, czyli to w naszej właśnie nomenklaturze 3 nieudane skoki i pakujesz się do domu. To jest w ogóle, to wtedy to masz naprawdę tętno, już nie wiem jakie. No i drugim takim momentem jest wtedy, kiedy walczysz już o zwycięstwo, albo o medal, przynajmniej o medal, i kiedy też jesteś w tej 3. próbie i mówisz, o kurczę. Ale też jeszcze jeden wymiar 3. próby jest taki, kiedy twój rywal pokonał wysokość, na przykład w 2. próbie i tobie zostaje 1, a masz na przykład więcej zrzutek, tak? Czyli już jesteś na przegranej pozycji. Nawet jakbyś skoczył w tej samej próbie, to i tak przez zrzutki jesteś pozycja niżej i przekładasz tą jedną swoją ostatnią próbę na wyższą wysokość, to wtedy też ciśnienie podskakuje bardzo, bardzo wysoko. Ale z drugiej strony, jak przeskoczysz tę wysokość, no to ta euforia, którą się widzi, no to jest właśnie upływ tego całego stresu i tej presji.
1: Ta euforia największa była gdzie? Na Mistrzostwach Świata?
0: Wiecie co, już jestem taka stara, że ja już trochę nie pamiętam tego. Wiecie, że też 15 lat temu był ostatni mój skok, to tak się wydaje, ale rzeczywiście to już tyle minęło.
1: Ale jeden skok, jeden sukces.
0: Ja myślę, że...
2: Nie musi być sportowy. Dobra.
0: Dobra, no to... Wiecie co, ja nie mam takiego konkretnego sukcesu z zawodów, tak, który bym wspominała, ale ja myślę, że takie poczucie tego, że jak się odwracam wstecz, to mi się to podoba, co przeżyłam. Że pomimo tego, że ja nie mam medalu olimpijskiego i często mi się to wypomina.
2: Tak.
1: Ja też musiałem dzisiaj powiedzieć.
0: Także tak to jest. To jednak ja się czuję sportowcem spełnionym i to jest dla mnie najcenniejsze. To, że ja mam przyjaciół w każdym zakątku świata tak naprawdę. Ja się nie muszę anonsować nie wiadomo ile przed, tylko że jak jest możliwość i jestem, to ktoś znajdzie choć godzinkę dla mnie. To jest właśnie cudowne, że ten sport otwiera. Ja pewnie nigdy w życiu bym nie zwiedziła tak świata, no bo ja nie byłam z jakiejś zamożnej rodziny, tak? I też ten sport dał mi taki awans społeczny. Gdybyście mnie widzieli na języku polskim, gdzie raczej się chowałam za koleżankę, żeby nie odpowiedzieć, teraz swobodnie mówię, odpowiadam, prowadzę wydarzenia, tak? To jest to wszystko, to mi dał sport. Ja uważam, że naprawdę sport rozwija. Dokładnie, to jest zdecydowanie więcej. To jest zbudowanie pewności siebie, w ogóle siebie, ty siebie odkrywasz. Tak naprawdę. Swój potencjał na różnych polach. Ja przed sportem miałam zaproszenie do szkoły muzycznej. Kiedyś szkoły i sportowe, i muzyczne chodziły po, robiły taki nabór, chodziły po szkołach i robiły testy.

0: Ja pamiętam, na sali gimnastycznej w mojej szkole podstawowej było pianino wystawione i zadanie było takie, że pan coś grał, a my mieliśmy wystukać rytm, to samo długopisem. I podobno robiłam to cudownie. Dostałam zaproszenie do szkoły muzycznej. Poszłyśmy z mamą na przesłuchania i stałyśmy w kolejce, a tam się okazało, że tam jedno dziecko gra 7 lat na skrzypcach, drugie śpiewa, ja z tym długopisem. I z mamą zrezygnowałyśmy z tego, tak? Po prostu wyszłyśmy z kolejki.
1: A ten długopis był metaforą tyczki.
0: Rytmu. A ja uważam właśnie, że rytmu. Skok o tyczce to jest rytm. Ja znalazłam przez to, że miałam możliwość próbowania różnych rzeczy, to ja znalazłam to, w czym byłam najmocniejsza, czyli poczucie rytmu. I ja to wykorzystałam w sporcie. Sport jest rytmem. Więc nie muzycznie, ale sportowo udało się. Ale dzięki temu, że właśnie się otworzyłam i poznawałam różne rzeczy. Nie zamknęłam się w jakiejś jednej bańce, tylko przełamywałam się wielokrotnie. Ja w dalszym ciągu jestem taką osobą, która jest jakaś nowa propozycja, tam mówię, nie, po co mi to, po co ja mam się...
1: Jakiś taniec z gwiazdami.
0: No to też tak było przy tańcu z gwiazdami, dokładnie. Ja mówię, super, zawsze chciałam, w ogóle lubię tańczyć, znowu to poczucie rytmu, tak? I, ale jakoś, po co ja mam się z tym mierzyć znowu, tu sezon, coś będę musiała zrezygnować z czegoś. I właściwie to mój mąż wtedy był moim menadżerem, to on mnie do tego popchnął i sytuacja była taka, że ja rzeczywiście byłam po kontuzji, miałam słaby sezon i już łapałam się wszystkiego. W sporcie są takie też momenty, kiedy są takie miejsca, gdzie wszyscy tam mają świetne wyniki. W lekkiej takim miejscem jest Eugene. I ja nigdy nie chciałam tam jeździć na diamentowe ligi, bo to tak daleko, ale mówię, nie no, nic mi nie szło. Mówię, pojadę do tego Eugene, tam na pewno skoczę. No i niestety znowu ta zerówka, nic mi nie wyszło. I wsiadając do samolotu powrotnego, właśnie wtedy rozważaliśmy kolejną propozycję do tańca. Ja taka zmarnowana, zrezygnowana powiedziałam, że nie, daj spokój, jestem w takiej sytuacji, nie, nie zgadzam się. Wylądowałam w Warszawie, a mój mąż powiedział, zgodziłam się. Ja jestem taką osobą, którą trzeba popchnąć po prostu, delikatnie, chociaż takim malutkim dotyczkiem, dotyczeczkiem. I wtedy
1: a Rogowska
0: idę.
1: Nie wygrała tańca z gwiazdami.
0: Ale nie, też się nie, bo się nie zdecydowała. Bo się nie zdecydowała. A moim zdaniem też by miała szansę, wiecie, bo akurat w tyczce musisz mieć dobrą koordynację. W ogóle zresztą my mamy taki test, się śmiejemy wśród sportowców, że jak ktoś tańczy, to znaczy, że ma talent. Bo to jest to poczucie rytmu, to widać. To nie jest tak, że talent to jest wszystko. To jest jakieś tam parę procent. Reszta to jest twoja praca. Trzeba mieć talent do pracy tak naprawdę. A są też zawodnicy, którzy no, nie mają w ogóle za grosz talentu, ale właśnie talentem do pracy potrafią osiągnąć wiele. I to jest cudowne w sporcie, że możesz spiąć się na wyżyny, nie będąc szalenie utalentowanym sportowo.
2: Każdy z nas sobie coś będzie brał z tej rozmowy. Ja sobie biorę, że w treningu, w sporcie najważniejsza jest regeneracja. Żeby lubię swoją
0: ale
2: pracę.
0: Nie za dużo. Potrzeba najpierw, no, trzeba się mieć z czego zregenerować.
2: To nam nie grozi tutaj, że brakuje roboty.
1: Ale rytm też był świetną puentą i myślę, że na tym zakończymy dzisiejszą audycję. Wybitna tyczkarka, medalistka Mistrzostw Świata Europy, olimpijka Monika Pyrek była naszym gościem. Dziękujemy.
0: Dziękuję bardzo.
2: Dziękujemy bardzo. Michał Okoński z Tygodnika Powszechnego.
1: I Filip Jastrzębski. Do usłyszenia.
3: Sport wyjaśnia świat.
4: Reklama.
5: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
6: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
5: Panowie z Media Expert. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
6: Wygodnie i za darmo.
5: No.
7: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo twoich bliskich, twojego domu, twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
4: Po reklamie.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: Każdego roku w Polsce zwiększa się liczba dzieci i młodzieży przebywających w pieczy zastępczej. Na co dzień są oni otaczani wsparciem, ale gdy przychodzi czas usamodzielnienia, nie każdy jest gotowy, aby na własną rękę zaplanować swoją przyszłość. Fundacja Polskiego Funduszu Rozwoju, realizując program Samodzielni, od 2019 roku dba o to, aby młodzi ludzie opuszczający pieczę zastępczą mogli realizować swoje plany. Uczymy ich, jak odpowiedzialnie wejść w dorosłość i przekazujemy im stypendia na dalszy rozwój. Bo samodzielność to wyzwanie. Wyzwanie, które podejmujemy razem. Więcej informacji o programie Samodzielni znajdziesz na stronie www.fundacjapfr.pl.
0: Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.
2: Bywa, że rodzina się rozpada, a dorośli próbują ułożyć sobie życie na nowo. Kiedy rodzice wchodzą w kolejne relacje, ich dzieciom często towarzyszą silne emocje. O tym, jak z perspektywy dziecka wygląda życie w rodzinie patchworkowej, opowie dr Magdalena Śniegulska w audycji Zbliżenie. Zapraszam już dziś po godzinie 22. Jakub Kukla, do usłyszenia.
0: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Umowy na 120 miliardów złotych podpisano już w ramach unijnego programu zbrojeniowego SAFE. Piłkarska reprezentacja Polski przegrała z Ukrainą w towarzyskim meczu we Wrocławiu. Ostrzeżenia przed silnym deszczem i burzami na północnym wschodzie i południowym zachodzie kraju. Minęła godzina 21. Ewa Worobiec, zapraszam. Dwie umowy podpisano już w ramach unijnego programu zbrojeniowego SAFE. Rządzący mówią o sukcesie. Prawo i Sprawiedliwość zaczyna wycofywać się ze słów, że zyska niemiecki przemysł zbrojeniowy, ale pozostaje przy stwierdzeniach, że unijna pożyczka jest niekorzystna dla Polski.
2: PiS mówi też, że nie wiadomo, jakie będą rzeczywiste koszty unijnej pożyczki z programu SAFE, ale jak zapewnia poseł Marcin Horała, jego partia jest za inwestowaniem w polskie siły zbrojne.
3: Uważamy, że ten mechanizm jego finansowania jest niekorzystny dla Polski i rodzi cały szereg zagrożeń.
4: Ostatnie 72 godziny pokazały, że to wszystko, co opozycja, także kancelaria prezydenta mówiła na temat europejskiego SAFE-u, jest niezgodne z prawdą.
2: Mówi Krzysztof Hetman z PSL-u i przypomina, że rząd PiS-u nie pytał ani Sejmu, ani prezydenta o zgodę na zaciąganie pożyczek na zakup sprzętu wojskowego w Korei i Stanach Zjednoczonych. Także Robert Kropiwnicki z Koalicji Obywatelskiej mówi o sukcesie rządu.
5: Pieniądze trafiają do polskich miast, polskich firm. To jest absolutnie złoty moment dla polskiej zbrojeniówki.
2: Polska jest największym beneficjentem unijnego programu dozbrajania. W sumie do Polski trafi z SAFE około 44 miliardów euro, czyli ponad 180 miliardów złotych. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio.
1: Ukraina wygrała z Polską 2-0 w towarzyskim meczu piłki nożnej na stadionie we Wrocławiu. Rozczarowani polscy kibice opuszczali stadion jeszcze przed zakończeniem spotkania.
6: Słabo, szkoda, że przegrywają 2-0.
7: A co poszło nie tak?
6: No chyba nie są do końca zgrani, tak mi się wydaje. Ale super, atmosfera na stadionie super, także jak ktoś jeszcze nie był i zastanawia się, czy iść, to polecamy.
8: Średnio, bardzo słabo.
7: Co poszło nie tak?
8: Chyba taktyka. Tu kolega sportowiec to może się wypowie.
7: No to idziemy do kolegi.
9: Bardzo dobrze, ale liczyłem na troszkę więcej emocji na trybunach. Tak to poza tym wszystko w porządku.
7: Co zawiodło?
9: Według mnie troszeczkę za mało zaangażowania. Wydaje mi się, że ze strony Ukrainy troszeczkę to lepiej wyglądało. No nic, no pozostaje wierzyć do samego końca w naszych chłopaków, trenera, że w końcu coś się zmieni.
1: W środę 3 czerwca kadra selekcjonera Jana Urbana zagra w Warszawie na Stadionie Narodowym towarzysko z Nigerią. 1500 razy interweniowali strażacy minionej doby w związku z burzami. Na Opolszczyźnie nawałnica uszkodziła 18 budynków. Trwa szacowanie strat. Mieszkańcy mogą liczyć na pomoc lokalnych władz. Starszy kapitan Wojciech Gralec z Komendy Głównej mówi, że to była bardzo pracowita noc dla strażaków.
10: Strażacy usuwali przewrócone drzewa i konary, zabezpieczali uszkodzone dachy oraz udrażniali drogi po przejściu burz i silnego wiatru. Szczególnie duże interwencje związanych z usuwaniem skutków wichur odnotowano na Opolszczyźnie.
1: Według Stowarzyszenia Polskich Łowców burz przez ten region przeszła trąba powietrzna. Synoptycy wydali nowe ostrzeżenia przed silnym deszczem i burzami. Obowiązują na północnym wschodzie i południowym

0: zachodzie kraju, w pasie od Olsztyna po Białystoki, od Nowego Sącza po pas granicy zachodniej. Uczniowie szkoły podstawowej nr 13 w Olsztynie otrzymali długo oczekiwany poradnik bezpieczeństwa dla dzieci. Publikacja jest napisana przystępnym językiem, mówi kurator oświaty Jolanta Skrzypczyńska.
1: Jest takie powiedzenie, czym skorupka za młodu nasiąknie, tym na starość trąci. Więc od najmłodszych lat trzeba uczyć dzieci tego, jak się zachować w różnych sytuacjach. Oczywiście zaczyna tą edukację dom, ale potem dzieci idą do szkoły i w szkole też przy współpracy z rodzicami ta edukacja się odbywa.
0: Wprowadzenie do szkół szkoleń z pierwszej pomocy zaowocowało tym, że coraz więcej dzieci ratuje dorosłych, przyznaje inspektor Radosław Drach z Policji w Olsztynie.
2: Dzieci tak naprawdę, jak możecie Państwo zauważyć na naszych stronach internetowych różnych komend powiatowych w garnizonie, są wielokrotnie bohaterami. A wynika to z tego, że wiedzą, jak się zachować. I tutaj, jeżeli chodzi o ten poradnik, jasno nakreśla różne sytuacje, gdzie dziecko zachowuje się naprawdę w niektórych sytuacjach bardziej poważnie niż dorosły.
0: Na Warmię i Mazury trafiło 20 tysięcy egzemplarzy poradnika.
3: To były informacje Polskiego Radia 24.

0: Prognoza pogody najbliższej nocy od Sudetów w kierunku Karpat. Intensywne opady deszczu i burze, głównie na południu województwa dolnośląskiego, opolskiego oraz krańcach południowo-zachodnich śląskiego. Lokalnie spadnie do 25 litrów wody na metr kwadratowy. Temperatura w nocy od 6 stopni na Pomorzu do 14 na południowym zachodzie. W poniedziałek od 20 do 23 nieco zimniej do 17 stopni na południu, tam gdzie będą intensywne opady i nad samym morzem.
1: Klimat.
0: Jakość powietrza w całej Polsce jest dobra lub bardzo dobra. Nieco ponad 16% prądu w krajowej sieci pochodzi ze źródeł odnawialnych. Instytut Meteorologii ostrzega przed gwałtownymi wzrostami stanów wody. Ostrzeżenia obowiązują w zlewniach w południowej i południowo-wschodniej części kraju, w Małopolsce, na Śląsku, Opolszczyźnie, Dolnym Śląsku i w województwie lubuskim. Średnie zagrożenie pożarowe jest w części dolnośląskiego, lubuskiego, wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego, pomorskiego, mazowieckiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego i województwa lubelskiego.
1: Klimat.
2: 6 minut po godzinie 21.
1: Wieczór w Polskim Radiu 24.
2: Słuchają Państwo Polskiego Radia 24. Kalifornia, lata 70. i 80. Seryjny włamywacz, gwałciciel i zabójca, który terroryzuje mieszkańców Złotego Stanu. Kradnie dziwne przedmioty, zostawia po sobie chaos i śmierć. Przez dekady wymyka się sprawiedliwości. Oto jedna z najgłośniejszych i najbardziej niezwykłych spraw kryminalnych w Stanach Zjednoczonych z niezwykłym udziałem nauki. W imieniu Aleksandry Stanisławskiej i Piotra Stanisławskiego zapraszam na kolejny Radio Podcast.
3: Radio Podcast.
1: Podcast Polskiego Radia.
4: Zdarzało się, że kradł nawet 12 razy w ciągu jednego dnia. To były dziwne kradzieże. Tu drobne monety, tam kolczyki, spinki. Czasem zabierał damską bieliznę, ale niekiedy ją starannie układał, na przykład na łóżku. Co ciekawe, ignorował wartościowe przedmioty, nawet te, które leżały na wierzchu.
5: Zdarzało się, że okradzeni dopiero po długim czasie odkrywali, że w rodzinnym albumie brakuje jednego zdjęcia. I zawsze były to zdjęcia kobiety lub dziewczynki. To nie były łupy, to były trofea.
4: Lata 70. w Kalifornii były czasem, kiedy wielu ludzi nie zamykało na noc domów czy okien. Ale ta niewinność właśnie się kończyła. Niedługo potem, tym słonecznym stanem, wstrząsnęła seria brutalnych gwałtów i morderstw.
1: Laboratorium Zbrodni. Nauka w służbie kryminalistyki.
3: Podcast twórców Crazy Nauki we współpracy z Polskim Radiem.
4: Dzień dobry, tu Ola Stanisławska.
5: I Piotrek Stanisławski. I jak już wspominaliśmy we wcześniejszych odcinkach, to nie jest zwyczajny true crime. To jest opowieść o skomplikowanych, nieoczywistych dochodzeniach i zawsze kluczową rolę odgrywa tam nauka. Nauka, która czasem potrafi rozwiązywać takie sprawy, które właściwie

0: już uznano za całkiem stracone, przegrane.
1: No i dziś właśnie opowiemy o takiej sprawie, która rozgrywała się w latach 70. i 80. w Kalifornii. Opowiemy o tym również, jak po niezwykle długim czasie skorzystano z dowodów, które były już wcześniej znane, i o tym, jak udało się z nich wydobyć nowe informacje i oprzeć na nich kluczowe dla śledztwa odkrycia.
2: Słuchasz podcastu Laboratorium Zbrodni.
1: Spokojna miejscowość Visalia w Kalifornii, 5 lutego 1975 roku. Claude Snelling, profesor dziennikarstwa z College of the Sequoias, zauważa pod swoim domem mężczyznę. No, ten facet kręci się pod oknem jego 16-letniej córki Elizabeth. Snelling przegania podejrzanego mężczyznę. 6 miesięcy później Elizabeth ogląda telewizję wraz ze swoim chłopakiem. Rozmawiają właśnie o tym incydencie, który miał miejsce w lutym, kiedy jedno z nich tak sobie żartuje, ale byłoby dziwnie, gdyby nas teraz obserwował. Kiedy chłopak nagłym ruchem odsuwa zasłony, za oknem rzeczywiście stoi mężczyzna, który natychmiast ucieka. 11 września, druga w nocy, 1975 rok. Snellinga budzi hałas. Wychodzi z domu i napotyka intruza w kominiarce, który z bronią w ręku ciągnie jego córkę. Profesor próbuje interweniować. Napastnik strzela do niego dwukrotnie, kopie dziewczynę i ucieka. Snelling umiera w szpitalu.
0: Napastnik mówił, że mam z nim pójść, a jeśli wydam jakikolwiek dźwięk, zabije mnie. Opowiadała potem przed sądem Elizabeth, córka Snellinga. Szybko okazuje się, że broń, z której strzelał napastnik, została wcześniej skradziona podczas jednego z włamań, bardzo, bardzo licznych włamań, które przypisywano grasującemu w okolicy przestępcy. Wtedy go nawet zyskał miano, nazwano go łowca z Visalia. Później świat poznał go pod nazwą Golden State Killera, ale to było dużo później. Skąd ten Golden State? To jest określenie Kalifornii, jedno z wielu takich popularnych określeń Kalifornii. Ono się akurat wywodzi jeszcze z okresu gorączki złota. To było pierwsze morderstwo, ale to był dopiero początek długiej serii zbrodni, która przez bardzo długi czas będzie paraliżować Kalifornię, a jeszcze dłużej pozostanie nierozwiązana. Wszystko dlatego, że sprawca był kimś, kogo by nikt naprawdę nie podejrzewał, no i kto ukrywał się praktycznie na widoku.
1: Zastrzelenie Claude'a Snellinga nie jest pierwszym sygnałem, że w Visalia dzieje się coś złego, niepokojącego. Ten włamywacz grasuje tam od co najmniej 1974 roku. Po raz pierwszy policja odnotowuje jego obecność, kiedy 19 marca 1974 roku otrzymuje zgłoszenie o kradzieży ze skarbonki kwoty $50 w bilonie. Policjanci zaczynają się przyglądać tej osobie, która kradnie w okolicy. I okazuje się, że ten włamywacz zachowuje się bardzo dziwnie. Często zabiera drobiazgi, no właśnie takie jak kolczyki, czy nawet tak bezwartościowe rzeczy jak znaczki do kart lojalnościowych Blue Chip. Z kolei kompletnie ignoruje przedmioty o większej wartości. Przeszukuje domy, właściwie nie śpiesząc się. Niektóre rzeczy niszczy, rozrzuca albo starannie rozkłada damską bieliznę. Kradnie kilka sztuk broni, kradnie też amunicję.
0: Ten sposób działania jest na tyle charakterystyczny i powtarzalny, że policja łączy te wszystkie zdarzenia ze sobą i w ciągu kolejnych 20 miesięcy odnotowuje około 120 włamań, które właśnie przypisywane są tej samej osobie ze względu na to, co tam w tych domach pozostaje po nim. Co ważne, sprawca nie zostawia żadnych odcisków palców, co oznacza, że najprawdopodobniej działa w rękawiczkach. Mieszkańcy Visalia zgłaszają co i rusz, że widzieli jakiegoś podejrzanego człowieka, który gdzieś tam w okolicy się skradał, właśnie zaglądał ludziom do okien, wchodził na podwórka. I tam, gdzie ten włamywacz domniemany był często widywany,

0: Policja zaczęła zastawiać takie nocne zasadzki. W jednej z tych zasadzek udział bierze detektyw William McGowan. To jest 12 grudnia 1975 roku i ten detektyw ukrywa się w garażu jednego z domów. I koło godziny 20:30 na podwórze tego właśnie domu zakrada się zamaskowany mężczyzna. Detektyw próbuje go zatrzymać, w końcu strzela ostrzegawczo w powietrze i w tym momencie mężczyzna zaczyna krzyczeć, zdejmuje maskę, udaje, że się poddaje i kiedy detektyw rusza do niego, mężczyzna przeskakuje przez płot, tam wyciąga rewolwer i strzela, celując w twarz McGowana. No tu policjant miał ogromne szczęście, kula trafiła w jego latarkę. Inni policjanci, którzy też brali udział w zasadzce, przybiegają na pomoc, rzucają się pomagać, zobaczyć, co się dzieje z McGowanem i ten czas napastnik wykorzystuje po to, by zniknąć.
1: No i na miejscu tego całego zdarzenia policja znajduje odciśnięte w ziemi ślady butów do tenisa i porzucony łup. Po raz pierwszy też udaje się stworzyć portret pamięciowy sprawcy. No i policja publikuje ten rysopis. No umówmy się, że to nie jest zbyt szczegółowa sprawa. Otrzymuje w odpowiedzi ponad 100 zgłoszeń podejrzanych osób, ale żadna z tych wskazówek, które mają naprowadzać na podejrzane postaci, nie pasuje do sprawcy.
0: Jest czerwiec 76 roku i Kalifornią wstrząsa wieść o brutalnej napaści na kobietę w Rancho Cordova w okolicach Sacramento. Chodzi o 23-letnią Phyllis Zitke, która mieszka z ojcem, byłym policjantem. I od jakiegoś czasu widywała ona przed domem podejrzanego zielonego sedana z jakimś mężczyzną siedzącym za kierownicą. Co charakterystyczne, kiedy Phyllis patrzyła na niego, mężczyzna zawsze odwracał głowę, kiedy próbowała do niego podejść, odjeżdżał. No i kobieta dostawała też dziwne telefony. Podnosiła słuchawkę, ale całkowicie milczał.
1: No i tego 17 czerwca w nocy Phyllis budzi się, kiedy słyszy cichy hałas. Po chwili do jej sypialni wpada zamaskowany napastnik w kominiarce. Ma na sobie t-shirt, ale nie ma spodni. Grozi jej nożem, następnie wiąże jej ręce za plecami kablem elektrycznym i knebluje ją jej własną halką, a potem ją gwałci. Po wszystkim nie ucieka od razu z miejsca przestępstwa. Właściwie nie śpieszy się. Chodzi po jej domu, przeszukuje jej pokój, przeszukuje pojemnik z praniem. Cały czas coś mamrocze do siebie. Phyllis słyszy go, jak szepcze do siebie, kłócąc się z samym sobą. W pewnym momencie głośno syczy. Mówiłem ci, żebyś się zamknął. Te zachowania, jak później się okaże, są, można powiedzieć, wizytówką tego sprawcy. Późniejsze jego przestępstwa pokażą, że spędzał w domu ofiar całe godziny, a niekiedy robił nawet przerwy na posiłek. Czasem płakał. No to świadczy o głębokich zaburzeniach u tego człowieka.
0: Z jednej strony, tak patrząc z punktu widzenia kryminalistyki, taki długi czas spędzany na miejscu przestępstwa to jest ogromne ryzyko. Zarówno ryzyko pozostawienia śladów, jak i to, że ktoś po prostu nakryje sprawcę. Ale też faktem jest, że podejście tego sprawcy było niezwykle metodyczne. Tu mamy kominiarkę, mamy te rękawiczki, mamy wiązanie ofiar, więc z jednej strony ryzykował długo tam przebywając, z drugiej strony minimalizował to ryzyko. Kiedy Phyllis przestała słyszeć tego sprawcę kręcącego się po domu, oznaczało, że napastnik najprawdopodobniej uciekł i wtedy, wciąż mając związane ręce, udało jej się skontaktować się z policją. No niestety sprawa Phyllis została potraktowana wtedy przez policję bardzo pobieżnie, można powiedzieć. Raport całego tego długotrwającego i w sumie dość złożonego zdarzenia miał tylko 8 stron. W ogóle nie przesłuchano sąsiadów, a Po sześciu dniach sprawę zamknięto jeszcze zanim otrzymano z laboratorium wyniki, które potwierdzały obecność nasienia sprawcy.
1: I to nawet w tamtych czasach mogło pomóc zawęzić listę podejrzanych. Ale tutaj ważna sprawa, śledztwo nie było już prowadzone, bo została ta sprawa zamknięta. W związku z tym nikt nie skorzystał z takiej możliwości.

0: szybkości, żeby wykorzystać te dane w dalszym poszukiwaniu sprawcy. Jeden z detektywów poprosił nawet Phyllis, aby zadzwoniła na policję, jeśli to ona dowie się, kim jest sprawca. To są lata 70. i ten wątek będzie się tutaj przewijał, to znaczy sprawy związane z gwałtami nie są wówczas przez policję traktowane poważnie. Nie są traktowane z należytym pietyzmem, z należytym szacunkiem dla ofiary. To wskazuje na duży mizoginizm, z którymi się te ofiary spotykają. No i jest jedną z ważniejszych przyczyn, dla których przestępca przez długi czas nie został schwytany. Pod koniec 1977 roku Phyllis, która jest straumatyzowana i bardzo mocno dotknięta tą sytuacją, tym przestępstwem, tym gwałtem, którego doznała, ponownie zaczyna odbierać anonimowe telefony. Często słyszy oddech, kiedy trzyma słuchawkę przy uchu, ale czasem napastnik coś do niej mówi. No i 2 stycznia 1978 roku udaje się jej nawet nagrać jedną z takich rozmów. Jej treści nie ujawniono, wiadomo tylko, że świadczyła ona o tym, że sprawca dokładnie wie, kim jest Phyllis i sobie z nią pogrywa.
1: Grudzień 76 roku i znowu Rancho Cordova, przedmieścia Sacramento. To miejsce już się po raz kolejny pojawia. Dla wyjaśnienia, to jest około 370 kilometrów od miejscowości Visalia, którą już na początku wspominaliśmy. Tam mieszka 15-letnia Chris Pedretti. Mieszka wraz z rodzicami i ci rodzice 18 grudnia wieczorem wychodzą na przyjęcie bożonarodzeniowe. Dziewczyna zostaje w domu, bo boli ją gardło. Na początku spędza czas z przyjaciółką, w końcu przyjaciółka wraca do siebie. No i Chris zostaje sama. Siada przy pianinie w salonie, zaczyna grać. No i słyszy hałas podobny do jakiegoś rozdarcia materiału, czegoś takiego. Na początku ten hałas ignoruje, natomiast po chwili pojawia się przy niej mężczyzna w kominiarce, który przykłada jej do gardła nóż. Napastnik odezwał się wtedy do niej słowami, które później stały się głośne dlatego, że zostały wykorzystane jako tytuł książki napisanej przez Michelle McNamara. On powiedział do niej: "Do what I say, or I'll kill you and be gone in the dark." Czyli rób to, co ci każę, albo cię zabiję, a sam zniknę w ciemności. Właśnie to "I'll be gone in the dark" zostało tytułem książki. Podczas kolejnych 2 godzin napastnik 3-krotnie gwałci Chris Pedretti.
0: Zanim uciekł, związał dziewczynę, zawiązał jej oczy, zakneblował ją i tak pozostawił. Udało jej się uwolnić, po czym zadzwoniła po pomoc do sąsiadów. I Chris opisywała później, że koszmar i upokorzenie wróciły, kiedy opisywała całe to zajście przed policjantami. Policjanci zadawali jej intymne pytania, na które ta 15-latka nie była kompletnie przygotowana. Bez żadnych wyjaśnień wręczyli jej taki zestaw, specjalny zestaw do badania śladów gwałtu. No, dziewczyna była kompletnie zbita z tropu, zawstydzona.
1: Tak, o samych zestawach, bo to też jest ważny wątek, powiem jeszcze później.
0: Takie poniżające i nieprofesjonalne podejście policji było dość charakterystyczne. Również pojawiało się to przy innych sprawach właśnie związanych z gwałtami, dokonanymi przez tego samego sprawcę, a że to była już 10. napaść na kobietę w rejonie na wschód od Sacramento, czyli w East Area, to sprawcę zaczęto nazywać East Area Rapist, czyli gwałcicielem ze wschodniej dzielnicy Sacramento. Ludzie z tamtej okolicy są przerażeni. Zaczynają masowo kupować broń, wyposażają okna w okiennice, w zamki, chodzą na zajęcia z samoobrony.
1: Ta seria napaści nie ograniczała się tylko do samych okolic Sacramento, rozciągała się również aż po okolice San Francisco, w tym takie miasta jak Modesto, San Jose, w ogóle hrabstwo Contra Costa.
2: Słuchasz podcastu Laboratorium Zbrodni.
0: I tu trzeba wyraźnie zaznaczyć, że tych napaści, gwałtów na kobietach z okolic Sacramento przez długi czas policja nie

0: wiązała z tymi włamaniami z Weiseli. Tymczasem sprawca coraz śmielej sobie poczyna. Widzi, że policja nie traktuje poważnie przestępstw związanych z gwałtami. No, czuje, że może działać coraz bardziej swobodnie. Późniejsze dowody pozwoliły na powiązanie go z ponad 50 gwałtami i 3 zabójstwami, które miały miejsce w północnej Kalifornii tylko między 1976 a 79 rokiem. A potem tak po prostu gwałty w okolicach Sacramento ustają. Ale nie na długo. W październiku 1979 roku, po 3 miesiącach przerwy, seria brutalnych ataków dotyka z kolei mieszkańców miejscowości Goleta pod Santa Barbara. Ta miejscowość leży z kolei 650 km na południe od Sacramento. I tu okazuje się, że napastnik zmienia swój modus operandi, no i staje się, uwaga, jeszcze bardziej brutalny. Choć początkowo atakował przede wszystkim kobiety i dziewczęta, niektóre z jego ofiar miały zaledwie kilkanaście lat, najmłodsza 13, no to w 79 roku przerzuca się na atakowanie par i na powszechne już w tym momencie z jego ręki zabójstwa. A policja wciąż nie wiąże ze sobą tych wątków.
1: Teraz jest z kolei 79 rok, trochę po drugiej w nocy, 30 grudnia, i do jednego domu w miejscowości Goleta wdziera się mężczyzna. Tam w sypialni znajduje się dr Robert Offerman, chirurg, ortopeda, i jego partnerka, dr Deborah Alexandria Manning, psycholożka kliniczna. Napastnik grozi im nożem, oboje wiąże, a następnie gwałci kobietę i strzela jej w tył głowy. W tym momencie Offerman uwalnia się z więzów, rzuca się na napastnika, ale też ginie od strzału. Sąsiedzi owszem słyszą jakieś odgłosy strzelaniny, natomiast po tych zabójstwach napastnik w ogóle nie spieszy się po to, żeby jakoś, nie wiem, wyjść, zniknąć z tego miejsca zbrodni, czyli tu mamy nawiązanie do tych wcześniejszych działań, tak? Widzimy, że to jego przebywanie w miejscu zbrodni jest charakterystyczne. On tutaj wręcz zjada świątecznego indyka z lodówki Offermana, pozostawia resztki w kuchni. Później, co bardzo dziwne, policja znajduje w domu chirurga ślady łap dużego psa. Więc pytanie, czy zabójca przyszedł z psem, żeby popełnić zbrodnię?
0: No i tutaj trzeba dodać, że zaledwie 3 miesiące wcześniej, bo w październiku 1979 roku, kilka przecznic od domu Offermana, jakiś mężczyzna w bardzo podobny, wręcz analogiczny sposób terroryzuje inną parę. Oboje wiąże, usiłuje zgwałcić kobietę. W tym czasie jej chłopak oswobadza się z więzów i próbuje uciec, co wywabia napastnika na zewnątrz. Później uwalnia się również dziewczyna i ona wybiega na zewnątrz. Napastnik
1: orientuje się,
0: że już nici z jego planu i kradnie rower z jednej z posesji, ale hałas budzi mieszkającego po sąsiedzku agenta FBI, który wykazuje się ogromnym refleksem i wsiada za kółko i rusza samochodem w pogoń za przestępcą. No, tamten jednak znika w pobliżu strumienia, w zaroślach. Ludzie zaczynają nazywać tego przestępcę grasującego w okolicach Golety pod Santa Barbara zabójcą z potoku, albo mówią o nim Night Stalker. Później zamienia się to na Original Night Stalker, wtedy kiedy tak samo zaczęto nazywać Richarda Ramireza, innego seryjnego zabójcę. Pary są atakowane w podobny sposób, nie tylko w okolicach Santa Barbara, ale też podobne przypadki zdarzają się w oddalonym o kilkadziesiąt kilometrów mieście Ventura, czy też w Orange County, które znajduje się na południe od Los Angeles. Widzimy tutaj taki pas wybrzeża Kalifornii, który sięga od Sacramento. To jest ten pas, który jest obszarem działania tego przestępcy. No i w okolicach Ventura, czy w Orange, w hrabstwie Orange, zdarza się łącznie 7 ataków i 10 ofiar śmiertelnych. I ten właśnie okres w działalności tego przestępcy trwa od

0: roku 1979, a kończy się w 1986. Policja oficjalnie nie wiąże spraw, które są popełniane przez tego przestępcę w różnych częściach Kalifornii, ale dwóch detektywów zupełnie niezależnie zaczyna się interesować tropem, który mógłby łączyć sprawę gwałtów z rejonu wschodniego Sacramento z późniejszymi morderstwami w południowej Kalifornii, tymi z okolic Santa Barbara i Los Angeles.
1: No i obaj, jak się okazuje, niezależnie od siebie, próbowali rozmawiać z policją Santa Barbara na temat tego podwójnego morderstwa, o którym mówiliśmy, tego, którego ofiarą padli chirurg i psycholożka. Obaj ci śledczy przyglądali się tym wcześniejszym zbrodniom, zaczęli zauważać, że jest tam wiele wspólnych cech.
0: No i porucznik Larry Crompton, właśnie ten z hrabstwa Contra Costa w pobliżu San Francisco, zauważył, że stan gwałciciela staje się coraz bardziej niestabilny. Crompton ma sporo przemyśleń na temat tego przestępcy. Chciałby się nimi podzielić, przedyskutować je z policją z Santa Barbara, tymi policjantami, którzy zajmują się między innymi sprawą zamordowanej pary z Golety. Podobnie odczuje Jim Bivins z Sacramento. Kiedy jednak obaj, niezależnie od siebie, próbują nawiązać tę współpracę, napotykają blokadę. Policja, no właśnie, czy to z powodu nacisku przełożonych, czy to z powodu autocenzury, stara się jak najbardziej zamieść sprawę pod dywan. To znaczy sprawić, żeby te przestępstwa z Golety nie trafiły do mediów ogólnokrajowych. Efektem jest to, że to oficjalne powiązanie spraw z okolic Sacramento i tych późniejszych morderstw z okolic Golety zostaje bardzo odroczone, a sprawca dzięki temu może cieszyć się dłużej wolnością. Kiedy w końcu Bivinsowi i Cromptonowi udaje się otrzymać raporty dotyczące morderstw w Golecie, przeglądają je i dochodzą do wniosku, że te morderstwa popełniła ta sama osoba, która grasowała w ich okolicach. Dla nich to było jasne, że sprawca ataków wcześniejszych z okolic Sacramento przeniósł się na południe Kalifornii, do Santa Barbara, i teraz nie tylko gwałcił, ale również zabijał.
1: Ten ciąg naprawdę ekstremalnie brutalnych ataków ciągnie się od 79 roku do połowy roku 1981 i potem nagle ustaje. I to ogromne napięcie, które tam panowało, stopniowo opada. Ludzie zaczynają żyć normalnie, strach zaczyna się rozwiewać. Natomiast 4 maja 1986 roku pojawia się taki ostatni straszliwy akcent. To zabójstwo 18-letniej Janelle Cruz. Zabójca zmasakrował ją przy pomocy klucza do rur. To był ostatni raz, kiedy Golden State Killer zaatakował.
2: Słuchasz podcastu Laboratorium Zbrodni.
0: Jeżeli słyszeli Państwo poprzednie odcinki Laboratorium Zbrodni, no to w tym odcinku, który był zatytułowany Niewidzialny świadek zbrodni, opowiadaliśmy o pierwszej sprawie kryminalnej, w której zastosowano identyfikację za pomocą badania DNA. Kluczową rolę odegrały ślady biologiczne, a do badania których wykorzystano dwie metody. Pierwsza, zwana profilem serologiczno-enzymatycznym, opiera się na analizie różnych wariantów enzymów, które są zawarte m.in. we krwi czy w nasieniu, i pozwala ona zawęzić krąg podejrzanych lub wyeliminować konkretną osobę, ale raczej nie pozwala na precyzyjne wskazanie sprawcy.
1: Wspomnieliśmy o takim zestawie do zbierania śladów dowodów gwałtu i właśnie pod koniec lat 70. zaczęły się rozpowszechniać tak, jak to nazywano, rape kits. Te pakiety stopniowo zostały w dużym stopniu ujednolicone i zwykle składały się z całego zestawu torebek do zabezpieczania dowodów. Tam były też liczne sterylne waciki, sterylne pojemniki do pobierania próbek, był grzebień, no i były odpowiednie instrukcje, formularze. Procedura była długa, była inwazyjna niestety i bardzo trudna dla ofiar gwałtu. I to też jest taki dobry

0: dobry przykład tego, że solidne zabezpieczenie śladów może mieć większe znaczenie, niż to się nawet w danym momencie wydaje. W połowie lat 80. pojawiła się metoda oparta na analizie DNA, która pozwalała już wskazać konkretną osobę. A to przecież był dopiero początek tak naprawdę analiz opartych o badanie materiału genetycznego.
1: No i w sprawie Golden State Killera kluczową rolę odegrał jeden z takich zestawów do pobierania śladów gwałtów. Teraz z wygodnej perspektywy osób, które znają temat, łatwo nam spojrzeć na te opisywane wydarzenia jako na całość, no ale policja w latach 70. i 80. miała inne spojrzenie na całość. Owszem, tak jak już też wspominaliśmy, pojawiały się podejrzenia i analizy łączące przynajmniej niektóre z tych zdarzeń, ale to dopiero praca kryminalistyka Paula Holsa doprowadziła do pierwszego prawdziwego przełomu w tym śledztwie. On był jedną z tych osób, które wciąż badały tę sprawę. Holse zajmował się tak zwanymi zimnymi sprawami, czyli przestępstwami, które nie zostały wyjaśnione i w sprawie których śledztwa zostały de facto zawieszone. No i Holse trafił na akta sprawy East Area Rapist i skupił się na pozyskaniu materiału DNA przestępcy. I z racji swojego wykształcenia bardzo dobrze znał tę procedurę i rozumiał, jak wielką zmianę w kryminalistyce stanowi wykorzystanie w śledztwie śladów genetycznych.
0: Dopiero, uwaga, w 2001 roku Holse zdołał stworzyć na tyle kompletny profil DNA, że ta metoda przyniosła jakieś konkretne wyniki. Okazało się wtedy już jednoznacznie, że East Area Rapist i Original...
1: Czyli ten z Sacramento i ten z okolic Santa Barbara, to jest ta sama osoba.
0: Że to jest ta sama osoba, dokładnie. To za taki moment, kiedy te nitki naprawdę zaczęły się łączyć. Paul Holse pracował w policji, jego badania były, tak technicznie rzecz biorąc, częścią tego oficjalnego śledztwa, mimo że to śledztwo właściwie już się nie ruszało. Natomiast, co ciekawe, była druga grupa ludzi, którzy mimo naprawdę upływu wielu lat wciąż tropili mordercę. I oni byli trochę, można powiedzieć, pod opieką Larry'ego Cromptona i Richarda Shelby. Obaj policjanci, którzy na jakimś etapie zetknęli się z tym śledztwem, zostali, nie wiem, od niego odsunięci. No, w każdym razie oni obaj od dawna nie pracowali nad tą oficjalną sprawą, natomiast mieli okazję ocalić akta w kilku miejscach, w kilku różnych sytuacjach. Akta, które miały być zniszczone ze względu na to, że zajmowały mnóstwo miejsca, nie było gdzie ich przechowywać. Uznawano, że właśnie część tych spraw już uległa przedawnieniu.
1: No i tak jak udało się w końcu uzyskać DNA sprawcy i powiązać tego przestępcę z okolic Sacramento z tym, który działał w okolicach Santa Barbara, no to trzeba było mieć z czym porównać to DNA. Czyli jeśli jest podejrzany, no to pobieramy od niego próbkę, tak, i sprawa jest jasna, ale co się dzieje, kiedy nie ma podejrzanego? To jest gorsza sytuacja. Trzeba wówczas polegać na policyjnych bazach danych. No tylko, że w tamtym okresie ta metoda to wciąż była nowa, powolna i dosyć droga technika i bazy DNA policyjne w dodatku były wciąż niewielkie, a już z pewnością nie obejmowały osób, które miały do czynienia z policją dawno temu, czyli na przykład w latach 70. No i tutaj sprawa wydawałoby się znowu utknęła, no bo co z tego, że policji udało się poznać DNA sprawcy, skoro nie miała co z tymi informacjami zrobić. No ale już wspomniany Paul Holse to był człowiek bardzo wytrwały. Znowu minął kawał czasu, był rok 2015 i Holse postanowił spróbować czegoś nowego. Metody, która jeszcze kilka lat wcześniej po prostu nie istniała, która opiera się na narzędziu na pierwszy rzut oka nie mającym nic wspólnego z kryminalistyką. Chodzi o genealogię genetyczną.
0: Tak, w jednym z odcinków już trochę było o tym mowy, tu wracamy. Choć w inny sposób do tego, bo to jest tak, że dziś każdy dosłownie może sobie zamówić taki zestaw do badania swojego DNA. W tej cenie jest od razu przeprowadzenie samego sekwencjonowania.

zaufania dostajemy wynik, tak? Czyli ten plik zawierający informacje o charakterystycznych fragmentach naszego DNA, czyli markerach genetycznych. Te dane możemy sobie wgrać do jednej z takich popularnych, publicznych baz danych, do których też inni użytkownicy z całego świata wrzucają swoje

0: ten sposób, nie wiem, kuzyna z drugiego końca świata. No albo, jak się okazało w tym śledztwie prowadzonym przez Holsa, jakiś ślad prowadzący do od dawna nieuchwytnego przestępcy.
1: Nasze DNA zawiera kilka obszarów, które są szczególnie przydatne w takich analizach. Dwa z nich to chromosom Y, dziedziczony w linii męskiej, i genom mitochondrialny przekazywany przez matkę. One się zmieniają bardzo powoli i pozwalają na prześledzenie przodków na przestrzeni wielu pokoleń. Z kolei sekwencje STR, które znajdują się na końcówkach chromosomów, są niezwykle zmienne. I tu nawet bliźnięta jednojajowe mogą mieć inne ich układy. I to właśnie te STR-y sprawiają, że można zidentyfikować tę jedną konkretną osobę z niemal stuprocentową dokładnością. Jeszcze kilkanaście lat temu genealogia wyglądała zupełnie inaczej i polegała wówczas głównie na mozolnym przeszukiwaniu dokumentów i ręcznym budowaniu drzew rodzinnych. Obecnie o znajdowanie takich połączeń dba algorytm serwisów genealogicznych. I ten algorytm może to robić na dwa sposoby.
0: No tak, jeden to jest ten taki tradycyjny, oparty na takich, powiedzmy, oczywistych cechach. Tak? Czyli jeżeli mamy jakieś drzewo, jest tam, dajmy na to, nie wiem, Marcin Komorowski, urodzony powiedzmy w 1897 roku, z matki Marcjanny i ojca Kazimierza, to jeżeli gdzieś tam w tej samej bazie pojawi się, też wprowadzonym przez kogoś ręcznie na podstawie jakiejś wiedzy, nie wiem, Marcin Jan Komorowski, urodzony w 1897 i wiemy tylko tyle, że ojciec nazywał się Kazimierz, no to ten system, no spore szanse, że to jest ta sama osoba, da znać pewnie obu tym autorom tych drzew, że może je warto połączyć. Natomiast no to drugie rozwiązanie opiera się właśnie na danych genetycznych, czyli mamy te fragmenty DNA, jest wyszukiwanie osób, których są podobne sekwencje i od razu jest określane potencjalne pokrewieństwo, dlatego że pewne sekwencje są no na tyle często spotykane, że nie dostajemy alarmów o absolutnie każdej osobie, która ma podobny taki fragment. Tam jakieś informacje zwykle przychodzą, natomiast to, co jest istotne, no to są rzeczywiście te osoby, gdzie pokrewieństwo jest na tyle duże, że jest sens zaalarmować użytkownika. No i oczywiście im jest więcej osób w takiej bazie, tym w ogóle większa szansa na odkrycie takich nieznanych dotąd jakichś rodzinnych powiązań.
1: No i możliwe jest też przenoszenie tych danych między systemami i najczęściej odbywa się to w formacie JET.com. Właśnie z takiej sieci powiązań i danych Holz postanowił skorzystać w tym przypadku i chociaż nie szukał kuzynów danej osoby, tylko mordercy, metoda okazała się tak skuteczna, że zmieniła oblicze współczesnej kryminalistyki. Wspomniałam już o formacie czy też standardzie JET.com i właśnie na tym standardzie opiera się jeszcze jedna baza danych, która się nazywa JET.match. W wersji podstawowej jest darmowa, a więc no, nie trudno się dziwić, że przyciągnęła sporo ludzi. Obecnie znajdują się tam dane ponad 2 milionów osób, no i dostęp do niej jest prosty i bezproblemowy. I właśnie dlatego Paul Holz ze swoim zespołem postanowił właśnie tę bazę genealogiczną wykorzystać do swoich celów. Zrobił to w nietypowy sposób. Policjanci wrzucili do systemu dane DNA podejrzanego, ale nie zrobili tego tak całkiem oficjalnie. Posunęli się do takiego zabiegu, że założyli fikcyjny profil i to właśnie przez ten fikcyjny profil przesłali próbkę DNA. No i system JET.match przetworzył ten plik i, uwaga, trafił. Nie był to jednak taki jednoznaczny wynik, to był raczej taki delikatny sygnał, że coś może być na rzeczy, takie częściowe dopasowanie.
0: No tak czy inaczej, emocje były ogromne, postanowiono się delikatnie, ostrożnie skontaktować z tą osobą, której profil okazał się genetycznie podobny, no, zachowując anonimowość, tak, i tak niezobowiązująco, żeby nie spłoszyć tego potencjalnego sprawcy. Bardzo długo nie było odpowiedzi, w końcu przyszła wiadomość, wraz z nią adres mailowy, no i tu ruszyło internetowe śledztwo. I kompletne zaskoczenie, bo się okazało, że idąc za tym mailem trafiono na YouTube'a i na wideo tam zamieszczone. I to był film, w którym inny śledczy opowiadał o tej samej sprawie. No więc jakby, co tu się dzieje? Okazało się, że

0: to ten drugi zespół, ten nieoficjalny, tak, byli śledczy i wolontariusze, że oni wpadli na dokładnie ten sam pomysł, też założyli fałszywe konto, też załadowali dane genetyczne i też szukali jakichś powiązań. No tyle tylko, że ponieważ oba profile pochodziły ze śladów zbrodni takich starych, częściowo zniszczonych, więc nie były kompletne i dlatego zamiast, nie wiem, się rozdzwonić ten system, że to właściwie ta sama osoba, to nie było pełnego dopasowania. Tak?
1: W żadnym z tych przypadków.
0: Dokładnie,
1: tak.
0: Dostrzeżono wspólne fragmenty, no i takie częściowe trafienie.
1: Kolejnym przełomem było odnalezienie zamkniętego, zapieczętowanego zestawu dowodów z gwałtu, który towarzyszył okrutnemu zabójstwu, jakiego Golden State Killer dokonał 13 marca 1980 roku. No i te właśnie dowody były przechowywane w praktycznie nienaruszonym stanie przez niemal 40 lat przez koronera hrabstwa Ventura. Dzięki temu nasienie sprawcy było zachowane tak dobrze, że na jego podstawie udało się odtworzyć jego pełny profil genetyczny.
0: I te dane znowu załadowano do baz genealogicznych i obraz już był zgoła inny. Udało się znaleźć przodka mordercy, osobę żyjącą w XIX wieku i tu na tej podstawie tutaj poproszono o pomoc specjalistkę, genealożkę Barbarę Reventer. Ona pomogła zbudować drzewa potomków tej osoby. To było bardzo, bardzo dużo osób w tych drzewach, w sumie 25 drzew. W końcu wyróżniono jedno, które zawierało ponad 1000 osób. Znaczy oczywiście to brzmi straszliwie, natomiast większość z tych osób można było od razu wyeliminować, no bo nie żyły, tak? Bo to było historyczne drzewo. Znowu połowa pozostałych to były kobiety, też wyeliminowano z tego kręgu podejrzanych. I znowu część tych osób była, nie wiem, zbyt starych lub zbyt młodych w czasie popełniania przestępstw.
1: No została pewna grupa, ale to było wciąż sporo potencjalnych podejrzanych. Trzeba było zająć się nimi kolejno, sprawdzając coraz to bardziej szczegółowe dane. No i tu wystarczył jeden detal, by daną osobę wykluczyć z kręgu podejrzanych. I przestępstw było wiele i jeśli w trakcie popełniania choć jednego z nich ta osoba miała alibi, no to można ją było wykreślić z listy podejrzanych. To była mozolna praca, no ale efekt był naprawdę spektakularny. Ostatecznie w 2018 roku zostały na liście zaledwie dwa nazwiska. Jeden z mężczyzn mieszkał w Colorado. Pozyskano, choć nie wiadomo jak, próbkę DNA od jego krewnego i w ten sposób wykluczono jego udział.
0: No i została jedna osoba. Joseph James DeAngelo. 1,78 m wzrostu, niebieskie oczy. 72 lata, mieszkał z córką i wnuczką. Natomiast potrzebne było ostateczne potwierdzenie tych podejrzeń. No i sposób był tylko jeden, czyli pobranie próbek DNA, ale śledczy nie mogli spłoszyć mężczyzny.
1: No, te próbki pobrano dwukrotnie. Po raz pierwszy z klamki samochodu, kiedy DeAngelo z niego wysiadł. No i tutaj trafienie nie było jednoznaczne. Na tej klamce zidentyfikowano DNA aż czterech osób, ale tylko jedna z nich była tą poszukiwaną. Drugą próbkę dosłownie wygrzebano ze śmieci. Śledczy czaili się pod domem DeAngelo i z wyrzuconego worka ze śmieciami wyciągnęli zasmarkane chusteczki.
0: No i tak, to było ono. Błyskawicznie wykonane sekwencjonowanie, tak, to już był 2018 rok, więc takie szybkie sekwencjonowanie było możliwe. Ono potwierdziło pełną zgodność genetyczną i 24 kwietnia 2018 roku Joseph James DeAngelo został aresztowany w swoim domu w Citrus Heights w hrabstwie Sacramento w Kalifornii.
1: Proces DeAngelo ruszył 23 sierpnia 2018 roku. Chociaż jego wcześniejsze przestępstwa, gwałty i włamania nie mogły być już sądzone z powodu przedawnienia, to zarzuty dotyczące 13 morderstw oraz 13 porwań wciąż pozostawały w mocy.
0: Te 13 porwań wymaga krótkiego wyjaśnienia. To jest kwestia definicji prawnej. Chodziło o zniewolenie tych osób tak naprawdę.
1: Dwa lata później, czyli 29 czerwca 2020 roku, DeAngelo zawarł ugodę z sędzią. Przyzna się do winy, jeśli prokuratura zrezygnuje z kary śmierci. Zgoda została przyjęta. Wyrok zapadł 13 sierpnia tego samego roku. Sąd skazał go na 12 kar dożywotniego pozbawienia wolności i dodatkowe 8 lat więzienia. Obecnie odsiaduje wyrok w kalifornijskim więzieniu stanowym w Corcoran.

0: Bilans jego zbrodni jest naprawdę wstrząsający. To jest 13 ofiar śmiertelnych i to potwornie zabitych, 51 potwierdzonych gwałtów i co najmniej 125 włamań. Choć trzeba dodać, ta ostatnia liczba to są tylko udokumentowane przypadki i w rzeczywistości mogło być ich naprawdę znacznie, znacznie więcej.
1: Słuchasz podcastu Laboratorium Zbrodni.
2: Dopiero po jego zatrzymaniu wyszło na jaw, że Joseph DeAngelo przez lata sam nosił policyjny mundur. Miało to miejsce od maja 1973 roku do października 1979. Z kolei do sierpnia 1976 roku, a więc w czasie, kiedy dokonywał tych licznych włamań w Weisseli, pracował w jednostce zajmującej się, uwaga, włamaniami. Nie miało to miejsca w tym rejonie, gdzie grasował jako przestępca. Tym niemniej, no właśnie, wiadomo skąd wzięło się to, że był tak dobry w tych włamaniach i tak trudno było go złapać. Wiedział, jak ważna jest obserwacja ofiar, unikanie pozostawiania śladów i zabezpieczenie drogi ucieczki. Jego znajomość procedur policyjnych, tras patroli bardzo ułatwiała mu unikanie wykrycia. Większość z tych swoich ataków przeprowadzał podczas dni wolnych lub krótko po służbie. Przebieg jego przestępstw bardzo ściśle nakładał się z tym, w których miejscach pracował i mieszkał. Kiedy w latach 1973-76 był policjantem w Exeter w bardzo blisko Weisseli, działał jako właśnie ten włamywacz z Weisseli, kiedy to przeprowadził blisko 120 włamań. Kiedy przeniósł się z kolei do Auburn w 1976 roku, Auburn w okolicach Sacramento, no to wówczas rozpoczął fazę, którą nazywano East Area Rapist, czyli gwałciciel ze wschodniej dzielnicy. To również miało miejsce w okolicach Sacramento.
0: Punkt zwrotny nastąpił w lipcu 79 roku, po tym jak został przyłapany na kradzieży młotka i środka odstraszającego psy. Wiadomo, że podczas tego zatrzymania zaczął się miotać, zaczął walczyć z pracownikami sklepu. W końcu ostatecznie przywiązano go do krzesła i został skazany na 6 miesięcy w zawieszeniu. No a to oznaczało po prostu koniec pracy w policji. I to zwolnienie go z policji w październiku 79 roku bezpośrednio zbiegło się z taką naprawdę radykalną eskalacją jego działań, czyli przejściem do tych super brutalnych morderstw jako Original Night Stalker w południowej Kalifornii. Od tej pory dążył do zabicia wszystkich swoich ofiar. No i ta korelacja czasowa silnie sugeruje taki związek przyczynowo-skutkowy, czyli to upokorzenie zawodowe mogło być taką bardzo bezpośrednią przyczyną wzrostu, zwiększenia tej brutalności.
2: Po 1979 roku DeAngelo pracował przez 27 lat jako mechanik, a na emeryturę przeszedł w 2017 roku. Wiadomo, że przestał zabijać po 1986 roku, no co jest raczej nietypowe dla seryjnych zabójców. Tutaj eksperci spekulowali, że to właśnie rozwój techniki genetycznego odcisku palca, czyli identyfikacji przestępców za pomocą badań, analiz DNA, która to technika w 1986 roku zaczęła się poważnie liczyć w kryminalistyce, no to właśnie to mogło skłonić DeAngelo do zaprzestania tej działalności przestępczej z obawy przed odkryciem, przed wykryciem. No i tutaj jeszcze warto wspomnieć o tym, że od 1973 roku DeAngelo był żonaty. Miał 3 córki, najstarsza z nich powiedziała, że uważała go za idealnego ojca. Mężczyzna rozstał się z żoną w 1991 roku, a rozwiedli się dopiero po aresztowaniu DeAngelo w 2018 roku. No i tutaj na uwagę zasługuje jego zdolność do prowadzenia podwójnego życia, tak? Z jednej strony policjant, wzorowy mąż i ojciec, później spokojny mechanik. no i jednocześnie będący brutalnym, seryjnym zabójcą. I to pokazuje taki głęboki paradoks psychologiczny i umiejętność wykorzystania przez tego człowieka

0: człowieka znajomości procedur policyjnych, no bo też sprawiło to, te zmiany w jego osobowości, zmiany w jego zachowaniu, że właśnie tak długo trwało powiązanie tych różnych stylów działania przez policję.
1: Tak, to też podważa takie konwencjonalne filmowe postrzeganie seryjnych zabójców jako osób, które są stale chaotyczne albo jakoś wyraźnie zaburzone, i ten sukces, to wtapianie się w społeczeństwo, ukrycie się przez tak długi czas, no to widać tutaj bardzo duży spryt, widać bardzo logiczne działanie, wykorzystanie wiedzy. No to było coś, co rzeczywiście doprowadziło do tak ogromnej przerwy między zakończeniem jego działalności a wykryciem sprawcy.
2: Słuchasz podcastu Laboratorium Zbrodni.
1: Ta sprawa pokazała tak naprawdę, jak można przełamać taki wieloletni impas dzięki no, przełomowi naukowemu, nowej technologii, ale też bardzo inteligentnemu wykorzystaniu tej technologii.
0: Rozwiązanie tej sprawy wymagało naprawdę innowacyjnego, zewnętrznego przełomu, a tym przełomem stało się wykorzystanie genealogii genetycznej. Pokazało to też wagę zupełnie podstawowych kwestii, takich jak zbieranie i odpowiednie przechowywanie dowodów, nawet wtedy, gdy wydaje się, że do niczego już nie mogą się przydać.
1: Tu jest jeszcze bardzo ciekawy wątek, którego już nie damy rady poruszyć, ale w ogóle etyka korzystania z takich genealogicznych baz danych i dostępu do nich. Zresztą ta sprawa miała swoje konsekwencje dotyczące właśnie ograniczenia dostępu do takich baz. To jest bardzo ciekawy wątek, na pewno nie na teraz. Chciałem tylko powiedzieć, że jeżeli zainteresuje Państwa każdy szczegół tej sprawy, to jest bardzo rozbudowany podcast stworzony 5 czy 6 lat temu przez Los Angeles Times. Ten podcast nosi tytuł Man in the Window. Ten link do tego podcastu, jak również do innych źródeł znajdą Państwo, jak zwykle w opisie odcinka, tam jest strona, na której zamieszczamy te informacje.
0: I zapraszamy Państwa serdecznie do słuchania Laboratorium Zbrodni. Nasz podcast znajdą Państwo na stronie podcastów Polskiego Radia, na Spotify oraz wszędzie tam, gdzie lubią Państwo słuchać podcastów. Co tydzień nowy odcinek.
1: To do usłyszenia.
0: Do usłyszenia.
2: Laboratorium Zbrodni. Nauka w służbie kryminalistyki.
0: To był podcast Aleksandry i Piotra Stanisławskich, twórców Crazy Nauki.
3: To był podcast Polskiego Radia. Więcej naszych podcastów znajdziesz na polskieradio.pl i we wszystkich innych miejscach, gdzie słuchasz podcastów.
4: Radio Podcast.
5: Reklama.
6: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
5: Prawda?
6: No.
5: A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
6: Kto? No wiadomo. Ci panowie z Media Expert.
7: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo twoich bliskich, twojego domu, twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
9: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
10: Wyobraź sobie świat, w którym ktoś dba o twoje bezpieczeństwo podczas aborcji. Lub ratuje tamponem, gdy zaskoczy cię okres. W którym ktoś opiekuje się twoim dzieckiem, byś miała chwilę dla siebie i dodaje śmiałości, gdy idziesz do szefa po zasłużoną podwyżkę. Nie ocenia, rozumie, wspiera. Bo kiedy system zawodzi, to my jesteśmy wsparciem. Fundusz Feministyczny od lat wspiera kobiety, dziewczynki i osoby LGBT, by każda z nas była wolna i bezpieczna. Dowiedz się więcej na femfund.pl.
9: Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.
11: Architektura dla dzieci często kojarzy się z krzykliwymi kolorami i dosłownością form. Czy tak musi być? Czy faktycznie architektura dla dzieci musi być infantylna? W jaki sposób projektować budynki przeznaczone dla

0: najmłodszych, tak aby wspierać ich wszechstronny rozwój. O tym wszystkim porozmawiamy w najbliższym wydaniu audycji Przestrzeń, Design, Architektura. Błażej Prośniewski, zapraszam w poniedziałek, kilka minut po godzinie 22.
1: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: 3 miesiące aresztu dla warszawskiego adwokata zatrzymanego w sprawie fałszywych alarmów. 18 uszkodzonych domów w Balcerzowicach po wczorajszej nawałnicy na Opolszczyźnie. Ministerstwo Obrony pomoże w transporcie chorej Polki z Chin do kraju. Minęła godzina 22. Ewa Worobiec, zapraszam. Kolejna osoba zatrzymana w związku ze sprawą fałszywych alarmów trafiła na 3 miesiące do aresztu. To warszawski adwokat. Podinspektor Ewelina Gromek z warszawskiej policji powiedziała, że podczas działań w mieszkaniu mężczyzny funkcjonariusze znaleźli niebezpieczne przedmioty.
2: W lokalu podejrzanego śledczy znaleźli m.in. laptopy, pendrive'y, karty pamięci, telefony komórkowe, także odznaki służb. W mieszkaniu znajdowała się również różnego rodzaju broń, jej elementy oraz amunicja. Podczas przeszukania policjanci znaleźli też prawa jazdy, dowody osobiste oraz karty pobytu należące do innych osób. W użytkowanym przez 48-latka pojeździe funkcjonariusze odkryli amunicję i 10 pocisków artyleryjskich.
1: Z informacji policji wynika, że mężczyzna wysyłał zgłoszenia dotyczące rzekomych przygotowań do ataków na prezydenta i szefa MSZ-u. Grozi mu do 8 lat więzienia. 18 uszkodzonych budynków, zerwane linie energetyczne i powalone drzewa. To skutki silnej nawałnicy, która wczoraj przeszła przez Balcerzowice na Opolszczyźnie. Nikt nie został ranny. Komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej, starszy brygadier Paweł Poliwoda, mówi, że na miejscu służby wciąż usuwają skutki wichury.
3: Działania, na które się dzisiaj koncentrujemy, to usuwanie zwisających jeszcze niebezpiecznych elementów, czy to z drzew, czy to z płaci dachowych. Działania te przynoszą już skutek i za chwilę będziemy pewnie w ciągu najbliższych godzin kończyć te działania. Dla nas najważniejszą informacją jest to, że w całym tym zdarzeniu, pomimo jego ogromu i ogromnej siły, nikt nie został poszkodowany, a te straty materialne, które tutaj są rzeczywiście dużych rozmiarów, pewnie w najbliższym czasie uda się naprawić.
1: Podczas wichury wiatr wiał z prędkością do 200 km na godzinę. Specjalny wojskowy samolot poleci do Chin, by przetransportować do Polski 24-letnią Klaudię, poinformował wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Chorująca na nowotwór kobieta przebywa w śpiączce w jednym z pekińskich szpitali.
4: Szef MON przekazał, że samolot wystartuje w poniedziałek rano. Na pokładzie będzie wojskowy zespół medyczny, który zrobi wszystko, by Klaudia bezpiecznie trafiła do szpitala w Polsce. Dramat Klaudii zaczął się w połowie kwietnia tego roku. Kobieta, która wcześniej nie skarżyła się na żadne dolegliwości, źle się poczuła i straciła przytomność. Jej stan systematycznie ulegał pogorszeniu. W szpitalu trafiła na oddział intensywnej terapii. W tej chwili kobieta przebywa w śpiączce. Klaudia studiowała w Chinach sinologię. Władysław Kosiniak-Kamysz podziękował wszystkim, którzy pomogli w organizacji transportu i opieki medycznej. Aleksander Przoniak, Polskie Radio.
1: Francja wzywa do pilnego zwołania nadzwyczajnego posiedzenia Rady Bezpieczeństwa ONZ w sprawie Libanu. Okupacja południa kraju, zdaniem szefa francuskiego MSZ, odbywa się pod pretekstem walki z Hezbollahem i ochrony przed nim mieszkańców północnego Izraela.
5: Ofensywę Izraela potępił także wczoraj premier Libanu Nawaf Salam, nazywając ją niebezpieczną i bezprecedensową. Stwierdził, że polityka spalonej ziemi nie przyniesie Izraelowi bezpieczeństwa. Izrael nie tylko atakuje konkretne miejsca, ale prowadzi politykę powszechnego niszczenia miast i wiosek, a także wszelkich istniejących tam źródeł utrzymania. Jednocześnie przeprowadza masowe przesiedlenia ludności, co jest

0: równoznaczne ze stosowaniem odpowiedzialności zbiorowej wobec nastawionej pokojowo ludności Libanu. To polityka sprzeczna z jakimikolwiek normami oraz z prawem międzynarodowym. Premier Salam dodał, że Izrael nie tylko narusza suwerenność Libanu, ale też próbuje wymazać jego historię. Jednocześnie przyznał, że prowadzone za pośrednictwem Waszyngtonu negocjacje z Izraelem nie przyniosły dotychczas żadnych rezultatów, ale bronił ich sensowności. Wielu Libańczyków jest im bowiem przeciwnych. Negocjacje nie są aktem kapitulacji, ale raczej najmniej kosztowną opcją dla Libanu, przekonywał Salam. Z Bejrutu dla Polskiego Radia Milena Rashid-Szehab.
1: Na 1/8 finału zakończyła się przygoda Igi Świątek w tegorocznym wielkoszlemowym tenisowym turnieju French Open. Raszynianka, czterokrotna triumfatorka imprezy, uległa Ukraince Marcie Kostiuk 5-7 i 1-6, a mecz trwał 100 minut.
2: To nie jest tak, że czułam się idealnie w tych poprzednich meczach, tylko po prostu ta gra wystarczyła w pewnym sensie, no ale dzisiaj faktycznie no nie czułam dobrze piłki na rakiecie. Zrobiłam tyle błędów, że pewnie nie dało się tego meczu wygrać, grając w ten sposób.
1: Rok temu Polka odpadła w Paryżu w półfinale, po raz ostatni wygrała tam w 2024 roku.
3: To były informacje Polskiego Radia 24.

0: Prognoza pogody. W nocy intensywne opady deszczu i burze, głównie na południu województwa dolnośląskiego, opolskiego, na krańcach południowo-zachodnich śląskiego. Lokalnie spadnie do 25 litrów wody na metr kwadratowy. W nocy na termometrach od 6 stopni na Pomorzu do 14 na południowym zachodzie. W poniedziałek przeważnie od 20 do 23 stopni.
1: Polskim Radiu 24.
2: Bywa tak i bywa chyba coraz częściej, że jakiś związek się rozpada i dorośli decydują się na stworzenie nowej rodziny. W ten nowy związek zwykle wchodzą z pewnymi nadziejami, ale też zapewne z obawami i lękami, a przecież są często jeszcze dzieci. I tu pojawia się pytanie, jak one znajdą się w tej nowej, często niełatwej sytuacji. Między innymi o tym dziś porozmawiamy.

0: zbliżenie.
1: W studiu dr Magdalena Śniegulska, psycholożka, Uniwersytet SWPS. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór.
1: Powinienem jeszcze dodać, autorka książki Dziecko w rodzinie patchworkowej. Za chwilę porozmawiamy o perspektywie dzieci, o tym, co dorośli mogą zrobić, żeby dzieci w nowej, bardzo nowej sytuacji odnalazły się jak najlepiej. Ale chciałbym zapytać o samą rodzinę. Ma pani wrażenie, że jesteśmy w momencie, w którym to pojęcie jakoś się rozciąga, jakoś jest na nowo definiowane, że jakoś się dość mocno zmienia?
2: Dobre pytanie, z którym zresztą borykam się i borykałam przez cały czas pisania tej książki. Bo wydaje mi się, że nie wymyśliliśmy niczego nowego, że właściwie te różne struktury rodzinne zawsze były takie. Być może nie było takiego natężenia. Być może rodzin patchworkowych było mniej, choć nie wiem, nie znam takich dokładnych statystyk. Myślę sobie, że zawsze byli samodzielni rodzice. Zawsze były osoby owdowiałe. Za czasów moich rodziców na przykład standardem było oddawanie zbyt dużej liczby dzieci na wychowanie. Tak, żeby po prostu jakaś inna rodzina przejmowała nadmiarowe dzieci, żeby można było je jakoś wychować. A więc myślę sobie, że na pewno jest tak, że jest jakaś specyfika czasu, która będzie wpływała na to, jaki kształt będzie miała rodzina. A w obecnym czasie to, co się moim zdaniem wyraźnie zmieniło, to, że z innego powodu ludzie teraz tworzą związki. Szukają w nich też czegoś innego. Myślę, że dawniej dużo częściej było tak, że ten związek dawał stabilność ekonomiczną, pozycji społecznej i właściwie sam związek, jego jakość była wtórna do tego, co miał zapewniać. Po prostu było łatwiej w dwie osoby.

0: Teraz myślę, że dużo częściej poszukuje się czegoś konkretnego. I myślę, że jest też większa zgoda na to i zrozumienie, że człowiek zmienia się przez całe życie i że się rozwija i że może pojawić się taki moment, w którym dwoje ludzi dojdzie do wniosku, że no właśnie, rozwinęli się w dwóch różnych kierunkach i że patrzą zupełnie w inne strony i wtedy może pojawić się taki dylemat, to co dalej? To znaczy, czy uda nam się spojrzeć razem w tę samą stronę, czy też powinniśmy jednak podziękować sobie za te wspólne lata i się rozstać. To jest pewien idylliczny obraz.
1: Właśnie chciałem do tego nawiązać, tak, że pani maluje tutaj taki bardzo mimo wszystko elegancki obraz, gdzie ludzie dochodzą do pewnych wniosków i są w stanie z szacunkiem pójść w różne strony.
0: Tak.
1: W rzeczywistości bywa przecież bardzo
0: bywa różnie. Bywa różnie i chyba mamy w ogóle mało takich umiejętności przyglądania się sobie, swoim potrzebom i swoim zachowaniom. I że różne rzeczy robimy często w pewnych impulsach, a potem dopiero nadajemy im znaczenia. I tak, i wtedy rzeczywiście bywa trudniej, szczególnie kiedy tę decyzję podejmuje jedna strona o zmianie, a druga jest kompletnie nieświadoma tego, że jakaś decyzja została podjęta albo się przed tą decyzją właśnie stoi, czy do niej zbliża.
1: Jak wspomnieliśmy na wstępie, bywa, że dla dorosłych to jest moment szczególny, bo z jednej strony mają wiele nowych nadziei na być może trochę inne świeższe spojrzenie na związek. Z drugiej strony pewnie wnoszą też do niego jakieś lęki, jakieś wspomnienia niekoniecznie korzystne z poprzednich relacji. Czy dzieci uważnie przyglądają się dorosłym i właściwie przejmują ich postawę? Czy to są jednak osobne byty?
0: Sytuacja dziecka jest naprawdę zupełnie inna. To znaczy to dorosły podejmuje pewne decyzje. To dorosły decyduje o tym, żeby jeden związek zakończyć i rozpocząć drugi. To bardzo często dorosły ma też pomysł na to, jak ten związek budować. Na przykład są tacy dorośli, którzy przede wszystkim zależy im na tym, aby wszyscy się kochali. W związku z tym oczekują, że na początku musimy spędzać wszystkie minuty naszego życia razem i wszystkie dzieci muszą być razem i ci dorośli muszą dawać uwagę wszystkim porówno. No i skucha, tak?
1: Bo się nie da.
0: Bo się nie da. Bardzo jest ciekawe dla mnie to, żeby uświadomić sobie, że dziecko też w tej relacji się zmienia. Że ono obserwuje to, co się dzieje, ono się zmienia, jest jego rozwój, jest dynamika tego procesu rozwojowego, ale jest też to ustawienie jego w tej dynamice rozwojowej rodziny. Pamiętam, zaskakujące dla mnie było to, jak w pewnym momencie zmierzyłam się z tym, że no właśnie, wydawało się, że już jest wszystko ustawione, że te dzieci jakoś się podzieliły zadaniami, funkcjami, mają poczucie pewnej stabilności w tej nowej rodzinie. I nagle zaczyna się coś kiepścić. Rodzice opowiadają, ona się foszy. Ona jest ciągle niezadowolona. No może to jest wiek, ale było dobrze, a nagle demonstruje swoje niezadowolenie. I kiedy rozmawiałam z dziećmi o tym, czy z młodymi ludźmi o tym, co się dzieje, to odkryłam, że bardzo często jest to taka kolejna żałoba. Że to jest taki moment, w którym na przykład to dziecko konfrontuje się z tym, jak mogłoby być w jego życiu, gdyby przyszło na świat w tej rodzinie, a nie w swojej. Że kiedy patrzy, jak rodzic biologiczny i rodzic bonusowy zajmują się młodszym rodzeństwem, jak ze sobą są w relacji, jak ze sobą rozmawiają, to przychodzi taki moment, kurczę, ja tego nie doświadczyłem, czy ja tego nie doświadczyłam. To nie jest w porządku.
1: Czyli miałam gorzej, czy miałam gorzej. Wspomniała pani o bardzo ważnej sprawie, o bardzo ważnym momencie, kiedy to dorośli decydują się na pewną zmianę. Dziecko zapewne bywa pytane o zdanie, choć możemy założyć, że nie w każdej sytuacji. Jak dużym jest to obciążeniem, że ktoś jednak decyduje się na tak dużą zmianę, która dziecka również dotyczy, a to dziecko w zasadzie nie ma wpływu
0: kompletnie
1: na tę nową sytuację.
0: To jest bardzo obciążające. Co więcej, nawet taka gotowość rodzica do zapytania o preferencje nie zawsze jest doświadczeniem pewnej ulgi. Bo po pierwsze, bardzo często dzieci naprawdę nie wiedzą, jak to będzie. Kompletnie. Dorośli też nie wiedzą. Dokładnie,
1: tylko,
0: tak?
1: Że mają trochę większe doświadczenie.
0: Tak, mogą coś przewidywać, mogą się jak,

0: nad tym zastanawiać, mogą widzieć jakieś alternatywy. Dziecko naprawdę nie wie nic. I często też pojawia się taki rodzaj dyskomfortu związanego właśnie z koniecznością podjęcia decyzji. To znaczy, kogo ja skrzywdzę, podejmując decyzję na przykład o tym, który dom jest moim domem głównym. Albo czy mi się podoba opieka naprzemienna. Albo czy ta opieka to ma być tydzień w tydzień. Ono tego nie wie. Zresztą myślę sobie, że my też nie wiemy. I dlatego też tak ważne jest uświadomienie sobie przez dorosłego, że to jest naprawdę bardzo intensywny proces budowania tej nowej rodziny z olbrzymią dynamiką i z nieustającymi zmianami, przynajmniej przez pierwsze parę lat.
1: Czy tu występują jakiekolwiek reguły, czy właściwie to się odbywa od przypadku do przypadku i każda sytuacja jest diametralnie inna?
0: Myślę, że można powiedzieć o pewnych regułach w tej dynamice, w tym, jak się ze sobą układamy na początku, jakie przyjmujemy role, jakie moglibyśmy też przyjąć role. To oczywiście zależy od wielu różnych czynników, od wielu kompetencji też dorosłego, bo jeśli mamy dorosłego, który jest dojrzały, który, no właśnie.
1: To się czasem zdarza.
0: Zdarza się. To na szczęście niektórym dorosłym się przytrafia. Takiego dorosłego, który naprawdę jest w stanie zobaczyć sytuację dziecka i też trochę wycofać się w różnych kontekstach, to będzie łatwiej. No bo ten początek to jest właśnie takie oglądanie, co tu się właściwie wydarzyło. Jestem z nowym dorosłym, ja dziecko. On jest partnerem czy partnerką mojego biologicznego rodzica. Jaka jest jego funkcja?
1: Kim on jest?
0: Kim on właściwie jest w moim życiu?
1: Bo to nie jest mój tata czy moja mama.
0: Tak, tak. I to, co jest ciekawe, to to, że bardzo często dorośli, którzy tworzą rodzinę, nie ustalają też tych ról. Często zdarza się tak, że każdy z nich ma jakieś w głowie oczekiwania co do tej roli, ale rzadko oni ze sobą o tym rozmawiają. No i to jest pierwszy punkt zapalny. Kim ja właściwie mam być?
1: A jeśli chodzi o tę dynamikę i o te stałe punkty, czy pewne elementy, które można uznać za podobne w każdym przypadku?
0: To właśnie, żeby uświadomić sobie, że ten początek jest właśnie taką próbą dopasowania naszych potrzeb i naszych możliwości. Naszych, to myślę sobie, całej tej konstelacji, bo tak jak w takiej typowej, choć nie lubię tego słowa, rodzinie.
1: Klasycznej.
0: Klasycznej rodzinie, o właśnie. Mamy jakoś te role dookreślone, też nie zawsze, ale jednak jakoś one są i mamy jakoś zamkniętą liczbę osób, która jest zainteresowana tym, co się w tej rodzinie dzieje, to tutaj nagle robi się tłum. Robi się naprawdę gęsto, bo to nie jest tylko mój były małżonek, ojciec mojego dziecka, ale często jego partner czy partnerka, tamci dziadkowie, znajomi z dawnych lat, czy ich dzielimy, nie dzielimy. No w ogóle co się z tym dzieje? Kogo ja mam uwzględniać? Pojawia się też dylemat związany z tym kontekstem tego młodego człowieka. Czy jak tak zmieniam, to mam mu zmienić wszystko? Może lepiej się odciąć od tego środowiska? Może zacząć właśnie wszystko od nowa, bo będzie mu wtedy łatwiej zaistnieć w tej nowej rzeczywistości?
1: To są bardzo trudne pytania. I to są pytania, na które właściwie trudno wcześniej znać odpowiedź, czy przewidzieć odpowiedź, bo nie jesteśmy w stanie wejść w głowę dziecka i uznać, czy lepiej będzie rzeczywiście przeciąć wszystkie dotychczasowe więzy, czy może jednak cały czas kontakt z tamtym światem zostawić, bo dziecko chciałoby jeszcze w nim po części chociaż być zanurzone.
0: No czyli właśnie.
1: Eksperyment?
0: No, myślę, że
1: droga
0: to
1: w nieznane, może tak?
0: Tak, tak. Czasami sobie myślę o tym, że to jest trochę tak, jak taka wyprawa w dżunglę. Ci dorośli to są ci przewodnicy. Trochę znają cel, ale ta dżungla nigdy nie wiadomo. A te dzieci tak idą z tymi nosidłami za nimi i nie bardzo wiedzą, po co my tam idziemy, czy dojdziemy, a jak tam dojdziemy, to co my tam zastaniemy. Myślę, że w ogóle warto sobie uświadomić, że na różnych etapach rozwojowych różne decyzje są lepsze lub gorsze. I też bardzo ważne jest chyba dla mnie to, żeby uświadomić sobie, że liczba zmian w życiu dziecka zawsze będzie obciążająca. To znaczy im więcej zmian, nawet jak nam się wydaje, że to są zmiany na lepsze, to to jest bardzo poważne wydarzenie.

0: datek, który dziecko ponosi i płaci swoimi zasobami.
1: Czy z czasem może pojawić się też konflikt lojalnościowy? Załóżmy, że dobrze zaczynam czuć się z, w cudzysłowie, nową mamą czy nowym tatą i pojawia się w pewnym momencie pytanie, a co na to ojciec biologiczny czy matka biologiczna?
0: Oczywiście i ten konflikt pojawia się na wielu różnych etapach, bo to może być też konflikt taki związany z tym, że ja w ogóle jakkolwiek dobrze się czuję w tej nowej rodzinie, że idę tam i nie cierpię. Jak mam o tym powiedzieć rodzicowi, który mówi, będę tęsknił. Baw się dobrze, ja tutaj sobie posiedzę. Tak, i czekam na twój powrót. Jak to udźwignąć? Jak mu powiedzieć, słuchaj, no naprawdę było dobrze.
1: Tym bardziej, że między rodzicami mogło się nie układać, ale to nie znaczy, że oboje nie kochali dziecka.
0: I to jest chyba ten najtrudniejszy element. To znaczy zobaczenie, że ten drugi rodzic, rodzic mojego dziecka, mógł być fatalnym partnerem. Może nawet w naszej perspektywie jest beznadziejnym rodzicem, ale jest jedynym rodzicem, jakie to dziecko ma i do którego się naprawdę przywiązało. I w związku z tym najlepszym na ten moment. I ono ma prawo z tym rodzicem być. To jest strasznie trudne i nadal nie odkryłam, jak o tym rozmawiać z rodzicami. Tu się pojawia bardzo silny opór, szczególnie na początku i szczególnie, tak jak pan powiedział, jeżeli rozstaliśmy się w silnych, trudnych emocjach. Ale nawet jak to nie były takie silne emocje, to czasami w tym rozstaniu na przykład ja zaczynam widzieć wady tego byłego partnera w relacjach z dziećmi i zaczynam się niepokoić. Czy naprawdę dawanie makaronu na śniadanie jest odpowiednie? Czy no naprawdę dziecko musi spędzać tyle czasu przed ekranem? Ja tutaj wychowuję, ja się troszczę, a tam idzie i ma zupełnie inny świat. I jeszcze na dodatek je chipsy. I to jest trudne. Tylko myślę sobie, że niczemu nie służy. To znaczy uświadomienie sobie, że to, na co ja jako rodzic mam wpływ, to jestem ja sam. Ja nie mogę oczekiwać, że ja powiem temu drugiemu rodzicowi, ej, ogarnij się, i on się ogarnie. No bo rozumiem, że z jakiegoś powodu żeśmy się rozstali. W związku z tym naprawdę trzeba zobaczyć, co ja mogę zrobić, nawet jeżeli uznaję, że w tym drugim kontekście dzieje się coś niedobrego. To co ja mogę zrobić, żeby to jakoś neutralizować?
1: Mhm. Czyli tutaj konkurs piękności, czy lepszości, czy
0: no ważności
1: donikąd nie prowadzi.
0: Donikąd. Powiedział też pan o tej lojalności, o tym, że ten drugi bonusowy rodzic może nagle okazać się dla mnie bardzo ważną osobą. I co ja mam wtedy zrobić z tym rodzicem? Naprawdę rzadko się zdarza, rzadko, żeby on przejął taką wyraźną funkcję rodzica. Czasami tak jest, na przykład wtedy, kiedy ten rodzic biologiczny jest nieobecny. Są takie dzieci, które od razu wychodzą z tym, żeby nazywać tego bonusowego rodzica swoim tatą czy swoją mamą, ale są też takie, które znajdują bardzo fajne, inne określenia. To może być trudne dla drugiego rodzica, ale wtedy też próbuję przekonać, że im więcej dorosłych do kochania mojego dziecka, do takiej uważności, do troski, tym dla mnie lepiej. Bo ja naprawdę nigdy nie wiem, co się ze mną stanie. Jeśli jutro przejedzie mnie tramwaj, to moje dziecko będzie miało w kimś oparcie.
1: Tak, chociaż domyślam się, że dla biologicznych rodziców oglądanie sytuacji, w której ich dziecko zwraca się do, z ich perspektywy, obcej osoby, per tato czy mamo, to musi być no, niełatwa sytuacja.
0: Tak, absolutnie.
1: Bardzo delikatnie.
0: Myślę, że znowu, to też zależy trochę od tego rodzica. Niektórzy poczują ulgę. Niektórzy powiedzą, no i dobrze, i teraz
1: i święty
0: ja
1: spokój.
0: Się tak obraziłem albo obraziłam i będę czekać, aż odkryję, że tak naprawdę to ja jestem najważniejszy.
1: Aż zrozumie,
0: że mnie potrzeba. Tak, jak można porzucić matkę? No właśnie, tylko że naprawdę obrażanie się na własne dziecko to słaba strategia.
1: Mhm. Czyli ważny moment, bo nawet jeśli rozpoczyna się jakiś nowy etap, to jak rozumiem, relacje między biologicznymi rodzicami cały czas pozostają bardzo istotne. I od tego, jak oni między sobą się komunikują na temat dzieci, ich funkcjonowania, ich przyszłości, zależy bardzo wiele.
0: Bardzo. Naprawdę. I większość badań pokazuje, że im lepszy

0: rozwód, tym lepsza ta ścieżka rozwojowa dziecka na kolejnych etapach, bo to nie sam rozwód jest tym czynnikiem ryzyka, tylko właśnie to, co się dzieje wokół niego albo co się działo przed. Bo absolutnie dobrze wiemy, że są dzieci, które same mówią, musisz wyjść z tego związku. Naprawdę błagam cię, przerwij to. Nie ma czegoś takiego jak dobro dziecka. Ja nie wytrzymam w tym domu. I oczywiście to, co się działo wcześniej, jest czynnikiem ryzyka, ale potem jest już łatwiej. Natomiast generalnie im lepiej dorośli sobie poradzą z tym rozstaniem, im też szybciej się rozstaną. Bo proszę zwrócić uwagę, my tutaj cały czas mówimy o tym, że ten drugi rodzic, no kurczę, jest cały czas obecny w moim życiu. Tak? On cały czas jest. Ja się cały czas na nim skupiam. Cały czas wywołuję jakieś emocje. Dopóki on nie przestanie być partnerem, a stanie się właśnie drugim rodzicem mojego dziecka, to myślę, że będzie bardzo trudno.
1: W pani książce pojawiają się różne historie. Są takie, kiedy rzeczywiście rodzice biologiczni stawali na wysokości zadania i byli w stanie dojrzale się ze sobą komunikować już po rozstaniu, ale są i takie sytuacje, kiedy dziecko stawało się, nie wiem jak to nazwać, łupem?
0: Tak. Myślę, że rzeczywiście też taką własnością.
1: Elementem zemsty być może?
0: Własnością, którą gram, tak. Mhm. Myślę, że to jest też bardzo... Ja mam kłopot z pojęciem władzy rodzicielskiej, bo myślę, że wielu rodziców rozumie to bardzo dosłownie. Że ja mam władzę nad swoim dzieckiem. Pamiętam też taką rozmowę z pewną kobietą w trakcie rozstania dramatycznego, w którym partner opowiadał o tym, że on naprawdę był fatalnym i partnerem, i rodzicem. I że absolutnie jest tego świadomy. Ale bardzo mu zależy na tym, żeby nie stracić kontaktu z tymi dziećmi. Że to jest dla niego też taki moment, w którym on myśli, że może różne rzeczy wreszcie zrobić inaczej, niż robił do tej pory. Natomiast ona postanowiła te dzieci zabrać za granicę i w ogóle odciąć się od niego. I jak próbowałam z nią rozmawiać o tym, że no dobrze, ja to rozumiem, to jej poczucie, ale czy to jest na pewno dobre dla tych dzieci? I pamiętam, jak ona powiedziała mi, że jeśli tego nie zrobi, to będzie miała takie poczucie, że jej życie jest do niczego. Że niczego właściwie w tym życiu już nie ma. W ogóle bardzo ciekawy konstrukt, bo tu jak sobie siedzimy, to myślę sobie, ale dlaczego?
1: O co chodzi? Tak, bez przesady.
0: Tak, bez przesady. A dla niej to była nie tylko to, że straciła tę relację i tego mężczyznę, to jeszcze miała poczucie, że kiedy pozwoli na różne ugody, to straci też te dzieci. W związku z tym absolutnie musi je odciąć, żeby chociaż te dzieci z nią na zawsze zostały.
1: Są takie momenty, kiedy nie zazdroszczę pani tego zajęcia, które pani wykonuje. Przyznaję zupełnie szczerze.
0: Tak, to prawda, chociaż ono jest też niezwykle wzmacniające. Rodzice są pewnym dodatkiem do mojej pracy. Naprawdę mam takie poczucie, że gdyby dorośli częściej słuchali dzieci, gdyby naprawdę byli uważni na to, co te dzieci mają do powiedzenia, gdyby słuchali bez oceniania, to wielu różnych fajnych rzeczy mogliby się dowiedzieć.
1: Ale dorośli nie spadli z księżyca. Ktoś ich tak, a nie inaczej do życia przygotował.
0: Tak.
1: Wracamy do dzieci, do ich perspektywy. Wspomniała pani, że na początku to jest rozglądanie się i próba odpowiedzi na pytanie, co ja właściwie w tej nowej sytuacji znaczę, gdzie jest moje miejsce. A potem, kiedy już się dziecko oswaja z tym, że nagle jest więcej dziadków, rodziców też jakby więcej, chociaż nie biologicznych, i prezentów pod choinką dwukrotnie albo trzykrotnie więcej siłą rzeczy, to może też wyciągnąć z tej sytuacji jakieś korzyści?
0: Może i zdecydowanie...
1: Oczywiście nie mówię o tych materialnych.
0: O tych właśnie, o tych prezentach, rozumiem.
1: Może ale, nie na miejscu.
0: Ale pamiętam też takie rozmowy z pewną nastolatką, która właśnie już była w tym patchworku 5 lat i odkryła, że partnerka taty świetnie się maluje. I one do tej pory jakoś były blisko, ale nie za bardzo. I nagle to jest w ogóle odkrycie. Jezu, jaki ja mam zasób w domu. Jak ja mogę z niej korzystać. Jakich ona mi świetnych rad udziela. Moja mama jest abnegatką, jeśli chodzi o malowanie. Ma inne zasoby. Ma inne bardzo ważne dla mnie cechy, które są istotne, za które ją kocham bardzo. Ale tu rany.
1: Taki drobiazg.

0: okazał się mieć znaczenie?
1: Tak. No, dla nas to jest drobiazg, a dla takiej młodej osoby może być to naprawdę bardzo, bardzo ważne. A ta droga porozumienia, ten moment, kiedy tworzy się ten most, może pozwoli zobaczyć, że oprócz tego malowania jest jeszcze coś. Że na przykład nie słucha. Bardzo często jest tak, że wielkim zasobem bonusowego rodzica jest to, że jest mu łatwiej nie oceniać. Że naprawdę może sobie powiedzieć, to nie ja to dziecko wychowywałem, nie biorę za to odpowiedzialności. Mogę posłuchać i może coś z zewnątrz zobaczę, co zmieni tę sytuację.
0: Łatwiej nie oceniać albo trudniej oceniać. Teoretycznie wychodzi na to samo, chociaż chyba punkt wyjścia jest inny.
1: Tak, jest inny, zdecydowanie. Tym sposobem zbliżyliśmy się też do tematu, który dla mnie jest bardzo trudny i myślę, że dla niejednego dorosłego, a mianowicie sytuacji, w której ja naprawdę nie lubię dzieci mojego partnera. Skonfrontowanie się z tym bywa bardzo, bardzo trudne. A tak może być. Po pierwsze, warto sobie uświadomić, że to się też dzieje w zwykłych, biologicznych rodzinach. Ja mogę kochać swoje dziecko, ale naprawdę mogę go nie lubić. Tak? Ono mnie naprawdę może tak denerwować, że ja odliczam lata, kiedy się wyprowadzi z domu. To jest ważna perspektywa, bo bardzo często myślę, u rodziców bonusowych pojawia się olbrzymie poczucie winy. Wtedy, kiedy nie lubię dziecka swojego partnera, może warto pomyśleć o zawarciu paktu o nieagresji. Że naprawdę my się nie musimy kochać. Że my mamy robić wszystko, żeby się szanować i żeby jakoś razem w miarę dobrze funkcjonować.
0: Ta konstelacja też jest chyba bardzo trudna dla rodzica biologicznego. Ta świadomość, że osoba, z którą chciałbym być w przyszłości, nie przepada za moimi dziećmi. I teraz trzeba położyć na szali miłość do nowej osoby i miłość dla własnych dzieci. To jest strasznie trudne.
1: No właśnie, jeżeli to tak rozumiemy, że nie mogę być z kimś, kto nie kocha mojego dziecka, ale jeśli sobie powiem, ona jest spoko dla mojego dziecka. Ja wiem, że nie zrobi mu nigdy krzywdy. Ja wiem, że w różnych sytuacjach stanie za nim murem. To czy musi je lubić? No nie wiem. To pewnie jest pytanie o wartości, o to, co dla mnie jest najważniejsze. Być może dla mnie najważniejsze jest to, żeby moje dziecko miało szansę zobaczyć dobrą relację.
0: Doktor Magdalena Śniegulska, psycholożka, Uniwersytet SWPS. Dziękuję pani serdecznie.
1: Dziękuję bardzo.
0: Jakub Kukla, spokojnego wieczoru. Do usłyszenia.
2: Większe zbliżenie w naszym podcaście. Reklama.
3: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
4: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
3: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
4: Ach, ci panowie z Media Expert.
3: Prawda?
5: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo twoich bliskich, twojego domu, twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
2: Po reklamie. Powtórka programu.
7: Kafe Armia. Agnieszka Drążkiewicz, dzień dobry, to jest audycja Kafe Armia. Dzisiaj trochę inaczej niż zazwyczaj, nie spotykamy się w radiu, spotykamy się w Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa. To jest wyjątkowe miejsce dla tych żołnierzy, którzy no, byli właśnie na misjach zagranicznych polskiego wojska i ze mną jest dyrektor tego centrum, pułkownik Katarzyna Rzadkowska. Witam serdecznie.
8: Dzień dobry panie redaktor, dzień dobry państwu.
7: I redaktor naczelna Polski Zbrojnej Magdalena Kowalska-Sendek. Witam serdecznie.
9: Dzień dobry.
7: Z Magdą jesteśmy na ty, jesteśmy dziennikarką.

0: Kami, więc możemy sobie tutaj trochę skrócić dystans, bo też będziesz, Magdo, trochę takim moim supportem, jeżeli chodzi o te kwestie psychologiczne i pomocy psychologicznej dla weteranów. Zaraz oddam Ci głos, ale na początku. Spotykamy się w wyjątkowym momencie, w wyjątkowej chwili, dlatego że jesteśmy tak naprawdę na świeżo chwilę po tym, jak był 29 dzień maja, czyli obchodzony już od ładnych paru lat Dzień Weterana. To jest zawsze szczególny moment dla tych żołnierzy właśnie, którzy noszą mundur albo nosili ten mundur i byli w tych różnych naszych misjach zagranicznych. Zawsze są to dwudniowe obchody, zawsze z wielką pompą i zawsze w innym miejscu kraju. To też jest takie wyjątkowe.
1: Tak, to prawda. Dzień Weterana jest obchodzony od 2011 roku, kiedy został ustanowione to święto przez Sejm Rzeczpospolitej Polskiej. Później w konsekwencji również powstało Centrum Weterana, bowiem w 2014 zostało ono utworzone. I od tamtego czasu ta świadomość w przestrzeni publicznej tego, kim jest weteran, jest coraz większa. I tak jak pani redaktor powiedziała, Dzień Weterana, centralne obchody są zawsze w innym mieście, w kraju. Zawsze jest to centralne miejsce, tak jak rynek w Krakowie, czy też inne ważne miejsca w danym mieście. I jest to spowodowane tym, że chcemy pokazać weteranów, chcemy ich pokazać społeczeństwu, chcemy, żeby nasze społeczeństwo polskie wiedziało, kim są weterani, wiedziało, dlaczego na misję wyjeżdżali i tak naprawdę jaką wartość niosą wszystkie nasze misje zagraniczne dla wzmocnienia Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej.
0: To kim jest ten weteran?
1: Weteranem jest każda osoba, która, tak w skrócie mówiąc, ponieważ ustawa oczywiście szerzej o tym mówi, ale w skrócie to jest to każda osoba, która służyła na misjach zagranicznych. I tutaj mamy również na myśli żołnierzy, funkcjonariuszy innych służb, takich jak policja, ale również pracowników cywilnych, bo pragnę przypomnieć, że także pracownicy cywilni biorą udział w misjach zagranicznych. Więc w skrócie są to osoby, które brały udział w misjach poza granicami państwa.
0: I dla tych osób, dla weteranów, co oznaczają takie uroczystości?
1: Przede wszystkim takie obchody to jest możliwość spotkania się, ponieważ tak jak powiedziałam, obchody są organizowane w różnych garnizonach na terenie całego kraju i poza granicami również, ale te centralne są w jednym mieście, tak jak to było w Krakowie. I jest to forma spotkania się weteranów, ale też forma spotkania się i takiego uznania ich przez społeczeństwo i przez przełożonych, bo też pragnę zaznaczyć, jak wielu przełożonych było z nami podczas tego święta i wszystkie dobre słowa, słowa uznania, które padły, no one nie są przypadkowe, bo pokazują, jak ważnym elementem w systemie bezpieczeństwa państwa właśnie są weterani, a dzięki takim wydarzeniom społeczeństwo po prostu może się o tym dowiedzieć i również ma okazję do tego, by zwyczajnie podziękować weteranom za ich służbę.
0: Pani pułkownik powiedziała o święcie, powiedziała o tej podstawowej misji i przesłaniu tych dwudniowych obchodów. Padło tutaj też słowo ustawa, bo to jest bardzo ważne, że tak naprawdę to święto osadzone jest mocno w przepisach, które też były co najmniej dwa razy nowelizowane. I jest bardzo dużo w tych przepisach najnowszych właśnie powiedziane o opiece medycznej. I wy, Magdo, i teraz patrzę już na twoją gazetę, bo dzisiaj masz tę gazetę, Polska Zbrojna, majowy numer, na tych pierwszych stronach, najważniejszych stronach swojego miesięcznika opowiadacie właśnie o tych kwestiach medycznych, o tej opiece z nastawieniem na psychologię. Też macie takie przemyślenia w swojej gazecie i w tych artykułach na temat tego, że na przestrzeni tych lat obowiązywania tej ustawy i na przestrzeni też opowieści chociażby w mediach o weteranach też się bardzo dużo w tej psychologii dla weteranów zmieniło.
2: Tak, to prawda. Opieka medyczna to szerokie pojęcie, ale my tutaj w Polsce Zbrojnej teraz skoncentrowaliśmy się na tym, co takie może mniej uchwytne, na osłonie psychologicznej, na systemie opieki psychologicznej żołnierzy, bo wyszliśmy z założenia, że w obliczu takiego długotrwałego stresu, zagrożenia i tego, co na przykład teraz się dzieje na Ukrainie, a co widzimy w statystykach z płynących z frontu, że to właśnie odporność psychiczna żołnierzy może być tak samo ważna jak, no, jak broń, bo to jest jeden z elementów budowania zdolności naszej armii, bo to, co dzięki żołnierzom, dzięki weteranom już udało nam się wypracować w naszej armii, to znaczy myślę tutaj choćby o tym, że ta opieka psychologiczna ma ogromne znaczenie, to jest jedno, ale drugie to jest jakiś punkt wyjścia do tego, co powinniśmy robić dalej, to znaczy, żeby nie zaniechać tych

doświadczeń, które zyskaliśmy dzięki misjom i pomyśleć o tym, jak wzmacniać tą odporność psychiczną żołnierzy, żeby oni byli właśnie gotowi na takie długotrwałe, stresujące warunki, na ewentualny konflikt zbrojny. Bo

0: trudnych emocji. I tutaj nie myślę tylko o PTSD, bo to zawsze się kojarzy, prawda, z jakimś taką traumą wojenną, ale służba w armii jest stresogenna, jest wymagająca. To jest długotrwała rozłąka z rodziną, poligony, wyjazdy, dzisiaj służba na granicy, zmieniająca się sytuacja bezpieczeństwa, wcześniej COVID i zaangażowanie wojska w różnego rodzaju akcje pomocowe, więc to może kumulować stres. I tu chodzi o to, żebyśmy dawali żołnierzom z jednej strony przyzwolenie na to, żeby oni mogli mieć jakąś chwilę słabości, ale z drugiej strony pokazywać, że nie są w tym sami, tylko że mogą i powinni szukać pomocy. Ktoś kiedyś powiedział, że trzeba mieć dużo siły, żeby poprosić o pomoc. I ja w zasadzie się z tym zgadzam, bo pomału odzieramy się z takich stereotypów o jakichś superherosach, samowystarczalności i jakichś takich cechach, które przypisywalibyśmy żołnierzom. Nie, dzisiaj to społeczeństwo się zmienia i podejście do ludzi w ogóle, do wsparcia psychologicznego jest inne, a przecież żołnierze to część naszego społeczeństwa i to też widać.
1: Mamy końcówkę maja, co prawda, ale możemy jeszcze te osoby, które na pewno wiedzą, jak zdobyć waszą majową Polskę Zbrojną, możemy zachęcić jeszcze. Powiedzmy, Magdo, trochę o tych artykułach, o tych publikacjach, które zawarliście w tym, a właśnie które opisują te kwestie taką delikatną, właśnie ciężką do uchwycenia, czyli proszenie o pomoc, mówienie o tym, że psychologia jest bardzo ważna w tym środowisku też militarnym, że jest bardzo istotnym elementem wspierania też właśnie żołnierzy.
0: To prawda. My tutaj bardziej kompleksowo staramy się pokazać ten temat i rzeczywiście w temacie głównym jakby tytuł jest, który też dużo mówi, mundury noszą ludzie. No bo właśnie tutaj jesteśmy w Centrum Weterana, mówimy o weteranach, ale to nie zawsze weteran to jest ta osoba, która potrzebuje wsparcia. To po prostu może być każdy z nas, ja, ty, żołnierz właśnie, również policjant. Piszemy tutaj o różnych zagrożeniach, z którymi muszą sobie radzić ludzie wystawieni na jakieś takie stresogenne sytuacje. No i po prostu zachęcamy do tego, żeby otwarcie mówić o tej psychologii w wojsku. Może warto podkreślić, że taki system opieki psychologicznej, on w zasadzie funkcjonuje na takich trzech poziomach. To znaczy z jednej strony mamy taką psychologię selekcyjną w armii, czyli ci, którzy chcą służyć w wojsku, no, przechodzą jakieś takie podstawowe badania. Potem mamy psychologów w jednostkach wojskowych i to jest taka pomoc doraźna, może kryzysowa, ale też nastawiona na profilaktykę. A trzecia rzecz, no to już jest taka psychologia bardziej, no, myślę tutaj o jakichś podmiotach leczniczych, gdzie osoby potrzebujące wsparcia mogą je znaleźć. No i myślę, że warto o tym wiedzieć i warto podkreślać, że żołnierze nie powinni się bać tej pomocy. Kiedyś był taki stereotyp, że żołnierz no to nie, do psychologa to lepiej, żeby nie poszedł, żeby się nie obnażał z jakimiś trudnościami.
1: Bo ma być twardy po prostu.
0: Ma być twardy właśnie, ma sobie poradzić sam. No ale te trudności czasami skręcały w takie strony, których no, nie chcielibyśmy. No to czasami tutaj też są takie opowieści weteranów właśnie z misji, którzy radzili sobie na początku takimi antydepresentami, myślę o takich środkach łatwo dostępnych, typu alkohol. Tak? To jest jakaś taka prosta rzecz. No nie polecam, bo jednak to żadna terapia i tutaj dzielą się z nami żołnierze tymi swoimi wspomnieniami, że no to jest droga w zasadzie donikąd, więc trzeba się przełamać i uświadamiając sobie, że jest jakiś problem, szukać profesjonalnego wsparcia.
1: Magda powiedziała o bardzo ważnej kwestii i pani jako dyrektor Centrum Weterana tak naprawdę podejrzewam, że no non-stop się styka właśnie z tą kwestią i tą warstwą psychologiczną, bo mówimy z jednej strony o ludziach, którzy chodzą w mundurach, czy chodzili w tych mundurach, którzy często byli w grupach bojowych, zmierzyli się z tym wrogiem, nazwijmy to tak, no nie byli niby na wojnie, na przykład w Iraku czy Afganistanie, no ale jednak wykonywali te działania bojowe, stricte militarne, wojenne po prostu. I oni w którymś momencie, w pewnym momencie wracają do Centrum Weterana i na przykład po iluś latach dopiero wychodzą te kwestie, że coś

0: się takiego zadzieje w życiu weterana, że otwierają się gdzieś te szufladki i wychodzą te problemy, które na przykład są nieprzepracowane, to o czym mówiła Magda, że może na początku nawet ktoś sobie nie zdawał sprawy z tego, że był jakiś stres, że był nawet jakieś, było to PTSD, a potem gdzieś to wychodzi.
1: Każdy człowiek jest inaczej zbudowany, zarówno fizycznie, jak i psychicznie. I tutaj ta warstwa właśnie naszej psychiki, no tak jak pani redaktor wspomniała, trochę różnie działa u każdego z nas. Jedni mogą właśnie od razu gdzieś tam właśnie dotykają tego PTSD, mogą to przepracować, a u innych dopiero się to uaktywnia po jakimś czasie. Dlatego też no, my jako Centrum Weterana oferujemy szereg różnego rodzaju projektów właśnie skierowanych do weteranów, bo każdy człowiek jest inny i ma inny sposób radzenia sobie właśnie z tym stresem, z tą traumą. Jeden będzie się realizował, nie wiem, swoje hobby, chociażby jeżdżąc na motocyklu czy na rowerze, bo organizujemy takie rajdy. Inny pójdzie, nie wiem, w sport, sporty walki, zawody różnego rodzaju, ale ktoś inny może odnajdzie się na przykład w pracy takiej manualnej, ponieważ tutaj też chcę zwrócić uwagę na to, że robimy właśnie takie warsztaty z art terapii i to przynosi, wydaje mi się, że takie wymierne skutki, ponieważ nie dość, że zainteresowanie jest bardzo duże udziałem w tych warsztatach, to jednak praca taka manualna też pozwala na wyciszenie się, gdzieś tam skupienie uwagi na czymś innym właśnie, na nie wiem, przygotowywaniu stroików, malowaniu, jakieś takie rzeczy, które też mogą kiedyś dla wojska mogły się wydawać no nie za bardzo, a dzisiaj no my przy ostatnich warsztatach wielkanocnych mieliśmy 140 osób po prostu zapisanych w rekordowym tempie. I te warsztaty również są prowadzone przez naszą panią psycholog wspólnie z innym żołnierzem, który po prostu ma taki talent fantastyczny. I to pozwala również na to, żeby się spotkać w mniejszym gronie, porozmawiać, ale też dzięki takim spotkaniom możemy więcej może odkryć tego, co w nas gdzieś tam siedzi, gdzieś jest ukryte. I dzięki temu też, no właśnie, pani psycholog ma dostęp większy do weteranów. I widzi jakby z czym się kto mierzy i w jakim czasie właśnie te wszystkie aspekty wychodzą. Bo no niestety to jest czasami im dłużej od zdarzenia na przykład na misji, tym jest to gdzieś tam bardziej pogłębione. Więc zawsze mamy taką możliwość, że możemy również tutaj przy współpracy z Wojskowym Instytutem Medycznym, tam gdzie jest klinika stresu, leczenia stresu pourazowego, możemy kogoś wysłać na taką specjalistyczną pomoc, tak? Czyli jeżeli coś już wykracza ponad takie wsparcie psychologiczne, no to mamy oczywiście Centrum Leczenia Weterana, gdzie można specjalistyczną pomoc medyczną uzyskać. I to jest naprawdę bardzo dobre, że ten system jest w ten sposób zorganizowany.
0: No oczywiście jeszcze jak są tego typu święta, jak właśnie Dzień Weterana, no to też wy jako centrum organizujecie takie czasowe różnego rodzaju kampanie. No i teraz mamy chociażby właśnie no, w PKP kampanię o tym, kim jest weteran. No i mamy też te projekty stricte zdrowotne.
1: Tak, projekt wspólnie realizowany z PKP umożliwił nam właśnie dotarcie do szerszego grona obywateli tak naprawdę naszego kraju, którzy mogli zobaczyć krótki spot mówiący o tym właśnie, kim jest weteran, że jest to osoba, która służyła na misjach. Natomiast jeszcze poszerzając właśnie tę profilaktykę, to już od dawna, od kilku miesięcy realizujemy projekt Misja Zdrowie, gdzie opiera on się na badaniach profilaktycznych dla weteranów, weteranek, dla rodzin żołnierzy poległych na misjach. I już zrealizowaliśmy 10 edycji tego projektu. W zasadzie ta na Dniu Weterana to była 11, można powiedzieć, ponieważ wszystkie realizowaliśmy w Warszawie. To była pierwsza wyjazdowa i mieliśmy też specjalną strefę dla weterana, gdzie można było skorzystać z badań spirometrycznych, z konsultacją lekarską, analizę składu ciała, czy też zabiegi SIS, czyli super indukcyjna stymulacja wykorzystywana w fizjoterapii. Ale te badania profilaktyczne pokazują nam, że tak naprawdę my oczywiście jako żołnierze powinniśmy być zdrowi i każdy gdzieś tam o to swoje zdrowie dba. Jednak profilaktyka jest niezwykle ważna, ponieważ statystycznie to, co już zaobserwowaliśmy, 12% osób, które brały udział w tych naszych wszystkich badaniach, a przypominam, że robiliśmy badania ginekologiczne, urologiczne, robiliśmy audiologię, robiliśmy dermatologię, także naprawdę szerokie spektrum, jeżeli chodzi o tę profilaktykę. 12%, szanowni państwo, to były osoby, które wymagały dalszej diagnostyki bądź już leczenia. Czyli
0: weterani, rozumiem.
1: Tak, weterani. I no to pokazuje, że

0: my oczywiście dbamy o siebie, ale czasem może, nie wiem, wstydzimy się, nie chcemy pójść na te badania, a tutaj jeżeli mamy taką akcję zorganizowaną, mamy warsztaty edukacyjne, które mówią nam o tym, jak dbać o swoje zdrowie, jak to jest ważne, i kiedy możemy pojechać, nie wiem, z kimś z jednostki, zawsze kolega czy koleżanka nas namówi, to jest po prostu łatwiej. No my jako wojsko zawsze działamy w grupie albo w parach chociaż, więc no to pokazuje, że ten projekt Misja Zdrowie przynosi wymierne rezultaty. Tak jak powiedziałam, no mamy już wiele osób, którym naprawdę udało się pomóc albo które są skierowane do dalszej diagnostyki, więc ja się bardzo z tego cieszę, że być może komuś już nawet uratowaliśmy życie, bo coś zostało wcześniej wykryte.
1: Magdo, teraz jeszcze chciałam Ciebie zapytać o ten obraz, wizerunek weterana, który Wam się tutaj przedstawia i rysuje. Wy jako Polska Zbrojna opisujecie tak naprawdę niemal od początku to wszystko, co się i działo na misjach, tych misjach, które tak naprawdę przewartościowały też i przemodelowały niejako patrzenie na żołnierzy weteranów, czyli mówimy o Iraku i Afganistanie. Wiele razy pisaliście o traumach, jakie tam żołnierze przeżywali, o tym, co tam się działo. Jaki ten obraz Twoim zdaniem jest tego weterana dzisiaj, w 2026 roku?
2: W zasadzie to ten weteran dzisiaj nie różni się niczym od przeciętnego człowieka, który pracuje w różnych zawodach czy różnych resortach. Jest to człowiek, który wykonuje swoją pracę, no ale, no służy. My o tym staramy się zawsze pamiętać i to podkreślamy i jesteśmy naprawdę, ponieważ tutaj się spotkamy przy okazji tych obchodów, które chwilę temu za nami, no to mimo wszystko z dużym szacunkiem podchodzimy do tego tematu. To są ludzie, od których dużo się uczymy i myślę, że armia powinna się ciągle uczyć, zanim ta wymiana pokoleniowa nastąpi i będziemy mieli w służbie coraz mniej tych ludzi, którzy gdzieś na tych frontach emisyjnych działali, no to powinniśmy korzystać po prostu z wiedzy, którą ci ludzie stamtąd przynoszą. No i tak trochę metodycznie odpowiadając na to pytanie, korzystając z tej wiedzy i budując nowe zdolności, bo my tutaj pytaliśmy nie tylko weteranów, ale weteranów dowódców, bo chociażby czy to generała Miernika ze sztabu generalnego, czy to już w rezerwie, ale generała Szkutnika, który przecież niedawno dowodził dywizją 18. No, to są ludzie, którzy sami doświadczyli misji i mają swoje doświadczenie, ale mają też doświadczenie w kierowaniu ludźmi podczas tych zadań i oni mówią tak mądre rzeczy, że uczmy się z tych doświadczeń i przygotowujmy naszą armię na to, co może nadejść, żeby stworzyć taki plecak kompetencji i nauczyć ludzi radzenia sobie ze stresem. Zaczynają być coraz popularniejsze jakieś warsztaty radzenia sobie ze stresem i to nie ma znaczenia, czy bierze w nich udział cywil, żołnierz czy policjant. Po prostu to są umiejętności, których musimy nabywać, bo no, żyjemy w takim, a nie innym czasie. Życie bardzo pędzi i tych stresujących sytuacji jest dużo. No i przede wszystkim korzystając z tej wiedzy, jak zapobiegać ewentualnym następstwom tym negatywnym takiego stresu, czyli chociażby wspomnianego wcześniej PTSD. I my o tym też piszemy, ale chciałabym powiedzieć Wam jeszcze o jednym projekcie, który jako Polska Zbrojna zrealizowaliśmy.
1: Chciałam to na koniec zostawić, ale wyprzedziłaś mnie to oczywiście, bo to mnie bardzo ciekawi. Mówimy o filmie, tak?
2: Tak, mówimy o filmie. O filmie o weteranach i dla weteranów. Ta historia zaczęła się także przy udziale pani pułkownik. Byłyśmy razem w Kanadzie podczas ostatnich igrzysk Invictus Games dla weteranów poszkodowanych i razem z naszą reprezentacją. I pojechałam tam z Marcinem Kopciem, naszym moim kolegą redakcyjnym. I początkowo plan był taki, że będziemy przygotowywać relacje trochę ze sportowych wydarzeń, które tam przecież są jednym z ważniejszych podczas takich igrzysk, ale zebrany tam materiał i jakby ludzie, których spotkaliśmy, zainspirowali nas do tego, żeby przygotować trochę większą formułę i powstał film dokumentalny pod tytułem Ślady, których nie widać. I to właśnie jakby trochę puentuje tę naszą rozmowę, bo w materiale wypowiadają się i dzielą się swoimi przeżyciami

0: żołnierze i tutaj, jeśli mogę, to wymienię ich, bo to bohaterowie tego filmu. Myślę tutaj o Adamie Lewkowskim, Andrzeju Kucińskim, o Emilu Oranie, żołnierzu też Centrum Weterana, i o Rafale Korzeniewskim, który jest naszym medalistą z tych igrzysk. I ludzie, mężczyźni wspomniani, nie tylko otworzyli się przed nami, opowiadając historię ze swoich misji, no po prostu zaufali nam na tyle, że dopuścili nas do takich swoich wrażliwości i takich wspomnień, które, jak mówił Rafał, nie dane były nie poznali nawet najbliżsi z jego rodziny i być może z tego filmu dopiero jego dzieci się o niektórych kwestiach dowiedzą. To są cztery nazwiska, cztery różne historie, trudne. Historie o wypadkach, o walce o zdrowie, o powrocie do sprawności, o walce o służbę dalszą, bo no nie we wszystkich przypadkach to się udało, bo Rafał nie służy, ale jest aktywny na tym weterańskim polu i dużo, dużo serca wkłada w to całe towarzystwo weteranów i działa na jego rzecz. Natomiast pozostali panowie służą w armii. Emil jest pierwszym żołnierzem, który pozostał w służbie jako żołnierz z kategorią zdolny z ograniczeniami. No to jest po prostu bardzo wzruszająca historia. Ja mogłabym godzinami o tym opowiadać, nie mamy tyle czasu, ale naprawdę zachęcam do tego, żeby na kanale Polski Zbrojnej na YouTubie obejrzeć ten materiał. To nie jest długi film, 43 minuty, ale gwarantuję, że warto. Wzruszająca historia.
1: To jeszcze na sam koniec, pani pułkownik. Ja wiem, że już te obchody główne za nami, ale podobno to jest tak, że jak się ma urodziny, to można jeszcze do tygodnia po tym terminie składać życzenia. Więc wykorzystajmy tę chwilę też i tego serca. Czego weteranom każdy z nas powinien życzyć? Czego potrzebują weterani, czy czego by oczekiwali od nas wszystkich, od Polaków?
2: Ja myślę, że już w tym momencie ustawa o weteranach i to, co mamy zapewnione systemowo, to jest na naprawdę bardzo dobrym poziomie, zarówno tu w kraju, jak i w porównaniu z innymi krajami na skalę międzynarodową. I tutaj jako Polska my możemy naprawdę się tym chwalić. Ale myślę, że jeżeli chodzi o takie zwykłe ludzkie odruchy, to wystarczy, żebyśmy od czasu do czasu po prostu podziękowali za ich służbę. Ja każdemu weteranowi z tego miejsca dziękuję za Państwa służbę i mam nadzieję, że również w naszym społeczeństwie taka tradycja może się wyzwoli dzięki właśnie takim świętom jak Dzień Weterana.
1: To mówiła pani pułkownik Katarzyna Rzadkowska, dyrektor Centrum Weterana, a do między innymi oglądania filmu ja też tutaj zachęcam na kanałach YouTube Polski Zbrojnej. Zachęcała Magdalena Kowalska-Sendek, redaktor naczelna Polski Zbrojnej. Bardzo wam dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję serdecznie.
2: Dziękuję.
3: Kafe Armia. Powtórka programu. Reklama.
4: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
5: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
4: No, ci panowie z Media Expert.
5: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
6: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Po reklamie. Autopromocja.
7: Klimat, jaki jest, każdy widzi.
8: Zmiana klimatu nie wiąże się z tym, że nie ma opadów. Te opady będą bardziej skumulowane, bardziej intensywne.
9: Ale my nie załamujemy rąk.
10: Spotykamy się z mieszkańcami, pokazujemy, jak gotować, żeby nie marnować.
7: Ludzie, działania i zmieniający się klimat.
9: Każdy z nas ma przecież wpływ na to, jaką planetę zostawimy kolejnym pokoleniom.
7: I o tym rozmawiamy w audycji.
9: Zmiana klimatu od poniedziałku do piątku o 19:05.
7: I na stronie polskieradio.pl.
9: Zapraszamy.
7: Marta Hoppe
9: i Patryk Michalski.
3: Autopromocja.

0: suma wydarzeń. Magazyn informacyjny Polskiego Radia 24.
1: Minęła godzina 23, jest niedziela 31 maja. Oto co dziś w magazynie. Jutro rano wojskowy samolot poleci po Polkę, która walczy o życie w szpitalu w Pekinie. Duże zniszczenia po nawałnicy, która przeszła przez Balcerzowice na Opolszczyźnie. I Francja, która chce nadzwyczajnego posiedzenia Rady Bezpieczeństwa ONZ w sprawie Libanu. Czas na szczegóły, Ewa Worobiec, zapraszam.
0: Suma wydarzeń.
1: Specjalny samolot wojskowy poleci do Chin po 24-letnią Klaudię. Polka, która od wielu dni jest w śpiączce, przebywa w szpitalu w Pekinie. Po uzyskaniu wszystkich niezbędnych zgód poinformował wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. U studentki sinologii wykryto nowotwór. Od 15 kwietnia przebywa na oddziale intensywnej terapii.
2: Szef MON przekazał, że samolot wystartuje w poniedziałek rano. Na pokładzie będzie wojskowy zespół medyczny, który zrobi wszystko, by Klaudia bezpiecznie trafiła do szpitala w Polsce. Dramat Klaudii zaczął się w połowie kwietnia tego roku. Kobieta, która wcześniej nie skarżyła się na żadne dolegliwości, źle się poczuła i straciła przytomność. Jej stan systematycznie ulegał pogorszeniu. W szpitalu trafiła na oddział intensywnej terapii. W tej chwili kobieta przebywa w śpiączce. Klaudia studiowała w Chinach sinologię. Władysław Kosiniak-Kamysz podziękował wszystkim, którzy pomogli w organizacji transportu i opieki medycznej. Aleksander Przoniak, Polskie Radio.
1: Mama Klaudii mówiła Polskiemu Radiu Wrocław, że córka wiele musiała przejść.
3: Tylko myśleliśmy, że jak ten potworniak zostanie usunięty, a został usunięty, że to będzie już lepiej. Ale no nie jest lepiej. Okazało się, że do tego doszła perforacja dwunastnicy. Klaudia jest po dwóch operacjach tak naprawdę. Jest zapalenie mózgu, było zapalenie płuc. Teraz mówię, mamy zakrzepicę, więc no ten organizm naprawdę, naprawdę dużo musi znieść.
1: Pani Joanna przyznała, że tak naprawdę nie wie, jaki stan zdrowia jest jej córki.
3: Dlaczego to nie idzie do przodu? Nie wiem. Nie mam zielonego pojęcia. Mi jest ciężko powiedzieć, bo nasz kontakt z lekarzami jest bardzo utrudniony. To jest inny świat. Oni mówią po chińsku ze względu na to, że boją się, żeby po angielsku, który nie jest językiem ojczystym dla nich, ani też dla nas, nie było żadnych przekłamań, żadnych, nie wiem, zmian. To jest jednak nomenklatura medyczna.
1: 24-latka trafi pod opiekę medyków do jednego z wrocławskich szpitali. Władysław Kosiniak-Kamysz podziękował wszystkim osobom zaangażowanym w uzyskanie wymaganych zgód oraz współpracę z chińskimi lekarzami. Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie rozpatrzy wniosek o zawieszenie adwokata zatrzymanego w sprawie fałszywych alarmów. Mężczyźnie może grozić wydalenie z zawodu. Taki krok jest wielce prawdopodobny, jeśli potwierdzą się zarzuty, mówi dziekan Rady Katarzyna Pruszyńska, ale podkreśla, że sprawa jest na wczesnym etapie. Znany warszawski mecenas trafił na 3 miesiące do aresztu. Miał grozić m.in. prezydentowi i ministrowi spraw zagranicznych.
2: Aby uwiarygodnić treść zgłoszeń, mężczyzna załączał do przesyłanych listów nielegalnie posiadane dokumenty oraz przedmioty, które miały też za zadanie obciążyć niewinne osoby i skierować na nie działania służb. Podinspektor Ewelina Gromek-Oćwieja z warszawskiej policji powiedziała, że w mieszkaniu mężczyzny funkcjonariusze znaleźli niebezpieczne przedmioty.
4: W lokalu podejrzanego śledczy znaleźli m.in. laptopy, pendrive, karty pamięci, telefony komórkowe.
2: W jednym z listów znajdowała się amunicja. Mężczyzna, który wywoływał fałszywe alarmy, spędzi w areszcie 3 miesiące. Wcześniej MSWiA informowało, że to znany warszawski adwokat. Jak przekazał rzecznik stołecznej policji Jacek Wiśniewski, zatrzymany miał grozić m.in. prezydentowi oraz szefowi Ministerstwa Spraw Zagranicznych.
5: Wskazywał, że przygotowuje zamach na życie znanych osób.
2: Zatrzymanemu grozi do 8 lat więzienia. Aleksander Przoniak, Polskie Radio.
1: 18 uszkodzonych budynków, zerwane linie energetyczne i powalone drzewa to skutki silnej nawałnicy, która wczoraj przeszła przez Balcerzowice na Opolszczyźnie.

0: Lszczyźnie. Na szczęście nikt nie został ranny. Na miejscu służby cały czas usuwają skutki gwałtownej wichury. Priorytetem jest zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom.
1: Skupiamy się głównie na udrożnianiu płynności ruchu i zabezpieczeniu wszelkich prac oraz zabezpieczeniu przed dostępem osobom postronnym. Na pewno pozostaniemy tutaj jeszcze długo. Będziemy służyć tutaj mieszkańcom pomocą w zabezpieczeniu ich majątku do czasu, aż naprawią swoje szkody i sami będą mogli sobie pomóc.
0: Mówił Aleksander Barszczewski z Policji w Strzelcach Opolskich. Straciliśmy praktycznie cały dorobek życia, podkreśla sołtys Klaudia Giemza.
2: Stodoła poskładana jak zapałki, dach na budynku mieszkalnym, chlewnia, cały dobytek mój, dobytek męża, bo ta strona to jest nasze drugie gospodarstwo. Odbudowy to na razie nie ma mowy, ale trzeba to uporządkować, trzeba oddzielić drzewo od gruzu, kontenery już dojechały, także coś się robi, pomoc jest. Była już wczoraj, osób było dużo do pomocy, strażaków bardzo dużo, a dzisiaj no z tego co widzę, no to siła robocza już jest.
0: Burmistrz gminy Ujazd Hubert Ibrom podkreśla, że poszkodowanym mieszkańcom zapewniono pełne wsparcie.
3: Część budynków będzie wyłączonych teraz i tym mieszkańcom zaoferowaliśmy noclegi w imieniu należącym do gminy Ujazd. My mamy takie takie mieszkania do osób poszkodowanych w miejscowości Niezdrowice na terenie gminy Ujazd, które oferujemy poszkodowanym. Też serce rośnie, bo okoliczne samorządy się bardzo szybko do nas zwróciły z możliwością wsparcia. Też mają mieszkania wolne. Na razie mieszkańcy są albo u znajomych, albo u rodziny, ale jesteśmy z nimi w bezpośrednim, ścisłym kontakcie.
0: Według polskich łowców burz przez Balcerzowice C przeszła trąba powietrzna. Zjawisko trwało kilkanaście minut. Jutro zostanie powołana gminna komisja do spraw szacowania strat, zapowiedziały lokalne władze. Tymczasem Instytut Meteorologii ostrzega, że przed nami kolejne silne opady i burze, mówi Agnieszka Prasek z IMGW.
4: Województwo warmińsko-mazurskie, podlaskie, północno-wschodnia część województwa mazowieckiego. I tutaj mamy ostrzeżenia na burze i opady do około 20 mm i porywy do 60 km na godzinę. Także mamy wydane już ostrzeżenia tutaj właśnie na południowym zachodzie i południu na burze, którym mogą towarzyszyć intensywne opady deszczu do 40 mm, porywy wiatru do około 70 km na godzinę.
0: Gwałtowne burze z gradem są też problemem w Belgii. Pomarańczowy alert ogłoszono w wielu częściach kraju w związku z nagłym pogorszeniem pogody. O szczegółach Beata Płomecka.
5: Zalane drogi, tunele, wstrzymany ruch pociągów, odwołane bądź opóźnione loty to skutki nawałnic, które nawiedziły Belgię. Ulice niektórych miast w Walonii na południu kraju bardzo szybko zamieniały się w wartkie strumienie. Są informacje o tym, że ratownicy musieli ruszyć z pomocą osobie uwięzionej w aucie porwanym przez wodę. W niektórych miejscach grad wielkości piłek ping-pongowych spowodował poważne uszkodzenia samochodów, szklarni czy paneli słonecznych, a po uderzeniu piorunów wybuchały pożary. Doszło również do kilku osuwisk błotnych. Poprawa pogody ma nastąpić jutro. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
6: Suma wydarzeń. Informacje ze świata.
0: Francja wezwała do pilnego nadzwyczajnego posiedzenia Rady Bezpieczeństwa ONZ w sprawie Libanu. Choć uznajemy prawo Izraela, tak jak wszystkich innych krajów, do samoobrony, nic nie może usprawiedliwiać kontynuowania izraelskich działań wojskowych w Libanie i coraz głębszej okupacji jego terytorium, podkreśla szef francuskiego MSZ. Izraelskie wojsko zdobyło średniowieczną twierdzę Bofor, niedaleko miasta Nabatije. Izrael nie zaszedł tak daleko na terytorium Libanu od 26 lat.
7: Zweryfikowane przez agencję AFP zdjęcia pokazują powiewające na szczycie dwie flagi – Izraela i izraelskiej brygady Golani. Liczący blisko 900 lat dawny zamek krzyżowców ma ważne znaczenie strategiczne i symboliczne. Strategiczne, bo zdecydowanie góruje nad okolicą i znajduje się po północnej stronie rzeki Litani, którą wojska izraelskie po walkach z Hezbollahem przekroczyły w piątek po południu. Zdobycie zamku znacznie ułatwi izraelskiej armii przejęcie Nabatii. To duże, kluczowe miasto na południu kraju, które dla wielu Libańczyków jest symbolem oporu wobec izraelskiej armii. Zatknięcie flagi na zamku Bofor ma też znaczenie symboliczne, bo to właśnie tutaj mieściła się baza izraelskich wojsk podczas trwającej 18 lat okupacji południowego Libanu, która skończyła się w 2000 roku. W ostatnim tygodniu Izrael mocno zintensyfikował swoje działania na południu Libanu i atakuje tereny coraz dalej.

0: wysunięte na północ. Analitycy twierdzą, że to zarówno gra przedwyborcza Benjamina Netanyahu, zaspokajanie apetytów skrajnej prawicy, jak i pokłosie impasu w rozmowach pokojowych między USA a Iranem. Z Bejrutu dla Polskiego Radia Milena Rashid-Shehab.
1: Jednym z warunków Teheranu jest zaprzestanie walk w Libanie, w których bierze udział proirański Hezbollah. Izrael, który sprzeciwia się końcowi wojny z Iranem i nie uczestniczy w negocjacjach, chce teraz wyrządzić Hezbollahowi jak największe szkody, zanim porozumienie amerykańsko-irańskie wymusi na nim ograniczenie, a nawet powstrzymanie ofensywy. Tymczasem nadal nie jest jasne, czy Donald Trump zatwierdzi ewentualne porozumienie pokojowe z Iranem. Jego zdaniem Teheran jest w bardzo złej pozycji. Irańczycy mówią natomiast, że nie ma możliwości ponownego otwarcia cieśniny Ormus, biorąc pod uwagę wszystkie rażące naruszenia zawieszenia broni. W amerykańskiej stacji telewizyjnej Fox News prezydent USA mówił, że jego niedawny wpis w mediach społecznościowych dobrze opisuje sytuację związaną z wojną w Iranie. Według Trumpa w Teheranie nastąpiła zmiana reżimu i Irańczycy poddadzą się wielkiej amerykańskiej armii. Iran jest w bardzo złej sytuacji. Nie mają armii, mają tylko piękne słowa i fałszywe media. Nieprawdziwe wiadomości to prawdopodobnie ich największy atut. Niedawno opublikowałem coś, co moim zdaniem było bardzo głębokie. Napisałem, że zniszczymy ich siły zbrojne, zniszczymy ich marynarkę wojenną, siły powietrzne i obronę przeciwlotniczą. Zniszczymy wszystko, zniszczymy przywództwo, a potem zniszczymy je po raz drugi, a potem po raz drugi i pół. Teraz mamy do czynienia z tą połową. A tak przy okazji oni są o wiele bardziej rozsądni. Można by powiedzieć, że to zmiana reżimu. Donald Trump w rozmowie z Fox News podkreślił również, że amerykańskie media źle przedstawiają wojnę w Iranie. Sekretarz wojny Pete Hegseth powiedział wczoraj, że USA są gotowe wznowić ataki na Iran, jeśli nie uda się osiągnąć porozumienia. 0-2. Tak zakończył się towarzyski mecz Polska-Ukraina we Wrocławiu. Bramki dla Ukrainy zdobyli w pierwszej połowie Andrii Jarmołenko i Roman Jaremczuk. Stadion jeszcze przed zakończeniem meczu opuszczali zawiedzeni polscy kibice.
2: Słabo, szkoda, że przegrywają 2-0.
3: Ale co poszło nie tak?
2: No chyba nie są do końca zgrani, tak mi się wydaje. Ale super, atmosfera na stadionie super, także jak ktoś jeszcze nie był i zastanawia się, czy iść, to polecamy.
4: Średnio, bardzo słabo.
3: Co poszło nie tak?
4: Chyba taktyka. Tu kolega sportowiec to może się wypowie.
3: No to idziemy do kolegi.
5: Bardzo dobrze, ale liczyłem na troszkę więcej emocji na trybunach. Tak to poza tym wszystko w porządku.
3: Co zawiodło?
5: Według mnie troszeczkę za mało zaangażowania. Wydaje mi się, że ze strony Ukrainy troszeczkę to lepiej wyglądało. No nic, no pozostaje wierzyć do samego końca w naszych chłopaków, trenera, że w końcu coś się zmieni. Trwa to już 10 lat, także nadeszła już pora.
3: A Ukraińcy jak grali?
6: Powiem...
7: Dobrą piłkę,
6: tak. Szybkie 2-0 i już w drugiej połowie co? Zero posiadania piłki. Tak samo, kurde, zero strzałów celnych i zero
7: 20
6: tego.
7: Metrów z 20 metrów zda pola karnego, 20 metr. Gdzie są obrońcy? Obrońców nie ma, sobie strzela sobie bramkę na 2-0, tak o.
1: Dla selekcjonera piłkarskiej reprezentacji była to okazja do sprawdzenia kilku nowych twarzy i pierwszych testów przed jesienną Ligą Narodów. Jan Urban liczy na to, że Robert Lewandowski, który zakończył występy w Barcelonie, nadal będzie ważnym punktem narodowej drużyny.
8: To jest zawodnik, który moim zdaniem jest w stanie bardzo dużo pomóc jeszcze tej reprezentacji. To jest no, nasza gwiazda, o której mówi cały świat. I oczywiście, że mam nadzieję i wierzę w to, że Robert będzie grał w reprezentacji po tych meczach sparingowych. Oby tak było, bo wydaje mi się, że wszyscy chcemy jeszcze korzystać z jego usług.
1: W środę w Warszawie biało-czerwoni zagrają towarzysko z Nigerią. Politycy wszystkich opcji są zgodni. Decyzja prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego o nadaniu jednemu z oddziałów wojska nazwy bohaterów UPA jest skandaliczna. Różnice pojawiają się w ocenie reakcji prezydenta Karola Nawrockiego, który zapowiedział, że 8 czerwca zwoła posiedzenie kapituły Orderu Orła Białego, żeby odebrać prezydentowi Ukrainy najwyższe polskie odznaczenie państwowe. Zełenskiemu przyznał je 3 lata temu prezydent Andrzej Duda. Agnieszka Pomaska z Koalicji Obywatelskiej mówi o niemądrej decyzji prezydenta Zełenskiego. Dodaje jednak, że reakcja Karola Nawrockiego nie może być przesądzona, jej zdaniem z polsko-ukraińskiego sporu najbardziej cieszą się w

0: Moskwie.
1: Tu potrzeba działań dyplomatycznych i nie wiem, czy akurat odbieranie orderu Orła Białego jest takim adekwatnym posunięciem, bo to powoduje wzmożenie dyskusji, emocji wokół tego. Raczej powinniśmy nasze spory z Ukrainą próbować łagodzić, a nie je podgrzewać. Bardzo źle się stało, że prezydent Zełenski taką decyzję podjął, ale naszą rolą nie powinno być podgrzewanie tego tematu. Powinniśmy mieć swoje konkretne wymagania wobec prezydenta Zełenskiego w tej sprawie.
0: Decyzja Zełenskiego jest skandaliczna i niezrozumiała, komentuje Krzysztof Hetman z PSL-u. Jak wyjaśnia, przy wzroście antyukraińskich i antypomocowych nastrojów w Polsce, decyzja prezydenta Ukrainy przyczynia się do osłabienia relacji między naszymi krajami. Zdaniem europosła PSL-u powinno dojść do rozmów głów obu państw z inicjatywy Karola Nawrockiego.
2: Powinien jednak mimo wszystko wyjść ponad swoje własne, osobiste poglądy i uprzedzenia i nawiązać współpracę i dialog z prezydentem Zełenskim, którego kompletnie nie prowadzi, odkąd został wybrany na prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Tu powinna także nastąpić dyplomacja ze strony pana prezydenta. Prezydent musi mieć możliwość, aby wziąć się za telefon, zadzwonić do Zełenskiego i powiedzieć mu, że popełnia tragiczny błąd i to błąd, który odbije się przede wszystkim na państwie ukraińskim.
0: Wszystko zostało już powiedziane, uważa Marcin Horała z Prawa i Sprawiedliwości i ocenia, że zapowiedź odebrania orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy jest reakcją adekwatną. Jak mówi, nie można gloryfikować ludobójców z UPA.
3: Pan prezydent Nawrocki rozmawiał z prezydentem Zełenskim wtedy, kiedy był on w Polsce i stanowisko w sprawie ludobójstwa UPA na Wołyniu przekazał w sposób jednoznaczny. Myślę, że czas rozmów się skończył w tym sensie, że trzeba też wykonać jakieś wyraźne działanie, trzeba podjąć. Czy gdyby na przykład Niemcy zaczęli gloryfikować nazistów, zbrodniarzy z Waffen-SS, to byśmy mówili, no uszanujmy ich wrażliwość, prawda, każdy ma swoją interpretację historii. Zbrodniarze są zbrodniarzami, ludobójstwo ludobójstwem.
0: Również poseł Konfederacji Bartłomiej Pejo mówi o konieczności odebrania orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy. Polityk przypomina, że to od prezydenta Nawrockiego apelował szef klubu Konfederacji Grzegorz Płaczek. Władze Lublina zdecydowały o zdjęciu ukraińskiej flagi z budynku ratusza w mieście. To reakcja na decyzję Zełenskiego, powiedziała rzeczniczka prezydenta miasta Justyna Guść. Śladem innych polskich miast podjęliśmy decyzję o zdjęciu ukraińskiej flagi z budynku ratusza. Podzielamy krytyczne stanowisko względem działań Wołodymyra Zełenskiego, dodała.
4: Gest prezydenta Zełenskiego w postaci gloryfikacji formacji odpowiedzialnych za zbrodnie na ludności cywilnej godzi w pamięć historyczną naszego narodu i stąd wymagał natychmiastowej reakcji z naszej strony. Niezależnie od tej decyzji chcemy podkreślić, że Lublin pozostaje miastem otwartym, solidarnym i wiernym wartościom, na których od lat buduje i opiera swoją współpracę międzynarodową. Jednocześnie będziemy konsekwentnie domagać się poszanowania prawdy historycznej oraz godnego upamiętnienia ofiar tragicznych wydarzeń w relacjach polsko-ukraińskich.
0: W Cieszynie posłowie Konfederacji przeprowadzili interwencję poselską i zdemontowali ukraińskie flagi z masztów przed ratuszem, zastępując je polskimi barwami w ramach upamiętnienia ofiar rzezi wołyńskiej. Białej Podlaskiej podczas wiecu doszło do nielegalnego ściągnięcia flagi Ukrainy przez działaczy prawicy z budynku Urzędu Miasta, co skutkowało interwencją policji i wszczęciem postępowań. Warto podkreślić, że zrywanie albo niszczenie flag państwowych przez osoby prywatne traktowane jest przez polskie prawo jako znieważenie symbolu i podlega karze grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do roku. Strażacy nadal dogaszają pożar lasu pod Warszawą. Ich działania koncentrują się na zapobieganiu rozprzestrzeniania ognia i ochronie zagrożonych terenów. Wspierają ich samoloty i śmigłowce, w tym policyjny Black Hawk.
5: Realizowane są działania gaśnicze, obrana terenów zagrożonych oraz zabezpieczenie zaopatrzenia wodnego. Istotnym elementem działań jest magistrala wodna o długości około 3 km, zbudowana w celu zapewnienia ciągłego zaopatrzenia wodnego dla strażaków walczących z ogniem. Sytuacja na miejscu jest stale monitorowana przez bezzałogowe statki powietrzne prowadzące rozpoznanie z powietrza.
0: Mówił rzecznik Straży Pożarnej Wojciech Gralec, a pożar objął prawie 300 hektarów na granicy powiatów wołomińskiego i mińskiego. Po weekendowym deszczu zagrożenie pożarowe w lasach wyraźnie spadło, szczególnie na południu i południowym wschodzie Polski. Tam miejscami jest bardzo niskie. Mimo to nadal trzeba zachować szczególną ostrożność.
6: Suma wydarzeń. Magazyn informacyjny Polskiego Radia 24.

0: Prezent od maturzystów z chorwackiego Zadaru stał się jednym z najgłośniejszych tematów ostatnich dni w regionie. Uczniowie jednej z klas maturalnych postanowili podziękować swojej wychowawczyni za lata pracy, wręczając jej używany samochód osobowy.
1: Na zdjęciach i filmikach w portalach społecznościowych widać, że nauczycielka nie kryła wzruszenia. Uczniowie pytani przez chorwackie media tłumaczyli, że ich wychowawczyni przez lata wspierała ich nie tylko w nauce, ale także w życiu prywatnym, pomagając rozwiązywać problemy i motywując do dalszego rozwoju. Dlatego postanowili przygotować prezent znacznie wykraczający poza tradycyjne kwiaty czy pamiątkowy upominek. Tymczasem nie tylko w Chorwacji ta sytuacja wywołała sporo dyskusji. Wielu rodziców od lat przyznaje, że prezenty dla nauczycieli na zakończenie roku szkolnego mocno przekraczają granice przyzwoitości. To już niemal tradycja, że chorwaccy uczniowie wręczają swoim pedagogom o wiele cenniejsze prezenty niż kwiaty i bombonierka. Słoweńskie portale przypominają, że w ich kraju taka sytuacja nie powinna mieć miejsca, bo nauczyciel może przyjąć prezent nie przekraczający 100 euro wartości. Już podarek połowy tej kwoty powinien zostać zgłoszony odpowiednim władzom. Piotr Piętka, Polskie Radio.
0: W dzisiejszej sumie wydarzeń to wszystko. Przygotowała ją Ewa Lipowicz. Kolejna porcja najważniejszych informacji punktualnie o północy. Ewa Worobiec, dziękuję i do usłyszenia.
2: To była suma wydarzeń.
3: Również wieczór w Polskim Radiu 24 dobiega końca. Mamy 21 minut po godzinie 23. Ja tylko przypomnę, że dzisiejszy program przygotowały Ewa Lipowicz i Dominika Malkut. Przed nami jeszcze sporo się będzie działo, między innymi zmiana klimatu, a w niej sprawa, która budzi ogromne kontrowersje, czyli system kaucyjny. Proszę zostać z Polskim Radiem 24.
2: Powtórka programu. Zmiana klimatu.
4: Patryk Michalski, zapraszam. Dzisiaj ostatni dzień maja, a to oznacza, że system kaucyjny na pełnych obrotach w Polsce działa już 5 miesięcy, dokładnie od 1 stycznia. I można powiedzieć, że system wciąż się rozkręca. Od początku działania Polacy zwrócili w nim już miliard opakowań, które trafiły potem do recyklingu. A z badań wynika, że już ponad 90% Polaków wie, że system kaucyjny u nas działa. Ponad połowa wszystkich punktów zbiórki opakowań to małe sklepy, które dołączyły do systemu dobrowolnie. A jak pokazują najnowsze dane, ci, którzy to zrobili, teraz mają szansę na większe zyski. O tym w naszej audycji mówiła Joanna Górecka z Polskiego Systemu Kaucyjnego.
5: Tu myślę, że jest ogromny pomysł i korzyść dla tych małych sklepów, które jeśli przystąpią, chociaż nie muszą, do systemu kaucyjnego i będą te opakowania przyjmować, no to w ten sposób przyciągną klientów. Mhm. Ja na przykład oddaję dość regularnie ze swoim synem i to właśnie w piątek przed szkołą w naszym małym lokalnym sklepie. Wydaje mi się, że warto poszukać tych lokalnych sklepów i namawiać też tych naszych lokalnych sklepikarzy, z którymi mamy dobre relacje, żeby zawiązali te punkty zbiórki, bo tak naprawdę może ich to nic nie kosztować. Oni nie muszą kupować maszyny. Oni mogą mieć bezpłatną aplikację mobilną na swój telefon, skanować tą aplikacją te opakowania. Operator po te opakowania przyjedzie i jeszcze dodatkowo zapłaci im wynagrodzenie za zbiórkę. Czyli jeszcze mogą coś na tym zarobić.
4: Pamiętam, że jeszcze przed wejściem systemu kaucyjnego w życie wielu małych sklepikarzy mówiło, że to będzie dla nich dodatkowa praca, dodatkowe utrapienie, a nic na tym nie zyskają. Czy rzeczywiście tak jest? Czy te miesiące pokazują, że może jest inaczej?
5: Na pewno jest to dodatkowa praca. I tu nie możemy się oszukiwać. Bez względu na to, czy ktoś ma zbiórkę manualną, czy zbiórkę automatyczną, musi albo przyjmować te opakowanie ręcznie i pakować do worków, albo musi opróżniać ten recyklomat, ten worek wyciągać, wymieniać na nowy, ten worek trzeba zaplombować, zeskanować. Więc jest to jakaś praca i oczywiście jest to jakaś przestrzeń niezbędna w sklepie na zapleczu, żeby to opakowanie przyjmować. Natomiast na koniec dnia operator wypłaca też coś takiego, co się nazywa handling fee. Niektórzy mówią takie zapisane w ustawie wynagrodzenie za zbiórkę dla sklepu. I teraz operatorzy systemu kaucyjnego wypłacają to wynagrodzenie per opakowanie. To wynagrodzenie jest większe, jeśli zbiórka jest automatyczna, no bo my chcemy pomóc tym sklepom sfinansować maszyny. To jest bardzo istotne, żeby ich odciążyć w płaceniu na przykład raty leasingowej za taką maszynę. W przypadku zbiórki manualnej to wynagrodzenie jest mniejsze.
4: No ale to i tak jest w takim razie dochód dla takiego małego sklepu, który dobrowolnie przystępuje do systemu, na przykład z tytułu tego wynagrodzenia za prowadzenie zbiórki, no ale też z tytułu właśnie tych pieniędzy, które na przykład pani syn zarobi, czy odzyska w formie

0: aukcja później wydaje w tym małym sklepie.
1: Dokładnie tak, czyli dwa źródła dochodu. My mamy sklepy, które potrafią zbierać po kilka tysięcy opakowań miesięcznie, a nawet kilkanaście. Nie mówimy tutaj o dużych marketach, mówimy o małych, lokalnych sklepikach.
0: No tak, czyli zakładając, że taki sklep jest w stanie zebrać, dajmy na to nawet 10 tysięcy opakowań plastikowych butelek po 50 groszy, no to jest 5 tysięcy kaucji, której ci klienci odzyskują w tym sklepie, której być może część później trafi do kasy tego sklepu.
1: Do kasy tego sklepu, dokładnie. Przy 10 tysiącach to bym jeszcze tak nie szarżowała, ale myślę, że około 3 tysięcy opakowań miesięcznie, 4 tysięcy. Mamy takie małe sklepiki, większe oczywiście dużo więcej. No, znamy sklepy, które potrafią w ciągu weekendu oddać kilkanaście tysięcy, prawda? Natomiast jakby te małe sklepiki to jest myślę do 10 tysięcy miesięcznie. Natomiast nie zapominajmy, że każde opakowanie to jest handling fee. Jeżeli to jest nawet, nie wiem, 5, 7, 10, 15 groszy za takie opakowanie, no to pomnóżmy sobie to razy te tysiące opakowań i mamy to wynagrodzenie za zbiórkę, które otrzymuje sklep. Jako czysty zysk z tego wynagrodzenia za zbiórkę. Drugą rzeczą jest to, o czym wspomniałeś, czyli to, że klienci tą kaucję zostawią w sklepie. Jak już jestem w tym sklepie, to zazwyczaj zrobię w nim zakupy. Często jest tak, że nawet nie zdaję sobie sprawy z tego, że czegoś nie mam w domu. Wchodzę do sklepu, oddać 3 opakowania, patrzę, o, sól, albo nie wiem, olej w promocji, prawda? Ostatnia rzecz, myślę, że bardzo ważna, szczególnie dzisiaj w erze, którą nazywa się często data-driven, prawda? W sensie, że bardzo lubimy mieć dostęp do danych i na tych danych pracować. Więc jak ja zbieram te opakowania, to ja w systemie, bez względu na to, czy zbieram je manualnie, czy automatycznie, widzę, co ci moi klienci z mojej okolicy oddają. I teraz ja mogę zobaczyć, że na przykład oni najczęściej oddają wodę X, a ja jej na przykład nie mam w ofercie. Albo mam ją, ale w małej ilości, albo niespecjalnie wyeksponowaną, bo nigdy nie wiedziałam, że w moich delikatesach może to się super sprzedawać. No i na bazie tych danych mogę ją na przykład wyeksponować, zrobić super promocję, albo w ogóle mogę wprowadzić ją do asortymentu i może się okaże, że część z tych klientów w ogóle dużo częściej będzie odwiedzać mój sklep, bo ta woda ich ulubiona tam będzie.
0: Skoro kupują ją właśnie gdzie indziej, to może ją kupią u mnie. Widzę też tutaj wielką szansę dla tych wszystkich sklepów w małych miejscowościach, bo często właśnie mieszkańcy małych miejscowości narzekają obecnie na to, że nie są w stanie oddawać tych opakowań, bo do najbliższego punktu zbiórki mają daleko, muszą na przykład jechać do większej miejscowości, gdzie jest market i recyklomat. A jeżeli, no, mnóstwo jest takich miejscowości przecież, gdzie są sklepy wiejskie, które są jedynymi sklepami w miejscowości, no i mają szansę właśnie też przyciągnąć do siebie tego klienta.
1: Oj tak, i my namawiamy te sklepy. My zresztą jako PSK prowadzimy bardzo szeroko zakrojoną akcję komunikacji do małych sklepów, do małego handlu, żeby im pokazać, że to nawet nie tyle jest szansa, bo oczywiście te wszystkie szanse, o których dzisiaj rozmawialiśmy, one są mega istotne, ale bardzo istotne jest to, że to może być też zagrożenie, jeśli nie przystąpię do tego systemu. Bo jeżeli moi klienci będą jechali do innego sklepu robić, znaczy oddawać butelki, to najprawdopodobniej w tym innym sklepie zrobią zakupy. Bo ja, Joanna, z prywatnego swojego doświadczenia wiem, że jak wchodzę do jakiegoś sklepu i mogę tam od razu zrobić to, co jakby muszę zrobić, to po co mam jeszcze ruszać w drogę do innego sklepu i tam robić zakupy, bo tam się przyzwyczaiłam.
0: No chyba większość z nas robi tak, ci, którzy korzystają z systemu regularnie, że idziemy, oddajemy butelki i od razu robimy zakupy w tym sklepie.
1: Dokładnie tak. Więc teraz wyobraźmy sobie taką sytuację, że ja nie przyjmuję, jestem małym sklepem, jedynym w mojej okolicy i okazuje się, że ja nie przyjmuję tych butelek. Moi klienci zaczynają odpływać do tych dużych sklepów albo innych małych sklepów, które przyjmują te opakowania. I mamy takie przykłady z innych krajów. Najbliższy nasz sąsiad, Słowacja. Tam niektóre sklepy potraciły 30% obrotów. Więc dla małego sklepu to może oznaczać nawet bankructwo. Znaczy nie, żeby tu siać czarnowidztwo, bo to nie o to zupełnie chodzi.
0: Chodzi o pokazanie tej szansy.
1: Żeby pokazać, że jest szansa, ale jest też zagrożenie, że jeżeli ja tego nie zrobię i nie przystąpię, no to mogę stracić tych klientów. Jak stracę tych klientów, no muszę też zakładać, ile klientów mogę stracić. Każdy ma określoną marżę w swoim sklepie, określony poziom przychodów. No jak stracę, nie wiem, 10% klientów, czy mi dalej wystarczy na utrzymanie mojej rodziny. Więc warto kalkulować, szczególnie jak się prowadzi mały biznes w handlu detalicznym, który jest dość trudnym rodzajem biznesu w Polsce.
0: Dlatego warto czerpać informacje o systemie kaucyjnym z wiarygodnych źródeł, a nie opierać swojej wiedzy na przekazach emocjonalnych i dezinformacji. Joanna Górecka podkreśla też, że system wciąż się rozkręca i potrzeba nam co najmniej 2 lat, by ocenić, co działa, a co jest jeszcze do poprawy?
1: My jako społeczeństwo musimy pewne rzeczy zaakceptować, nauczyć się I za parę lat to jest dla nas w ogóle jakby

0: po angielsku, pięknie po polsku się mówi no brainer. Żaden kłopot, żeby stosować się do tej zasady.
1: Będziemy mieć to we krwi po prostu.
0: Dokładnie tak. To wejdzie nam w krew, poczekajmy tylko trochę, zaakceptujmy, nie hejtujmy, a przede wszystkim mój apel, nie zaglądajmy tak często do internetu w poszukiwaniu tych negatywnych informacji, bo one bardzo często są nieprawdziwe, bardzo często są generowane przez sztuczną inteligencję. Wielu ludziom trudno jest dzisiaj odróżnić, bo mamy bardzo zaawansowane systemy generowania obrazów i filmów, więc bardzo trudno jest niektórym odróżnić, czy to jest prawdziwa kolejka, czy to nie jest prawdziwa kolejka, czy to są prawdziwe opakowania, czy to nie są prawdziwe opakowania.
1: Cała nasza rozmowa do odsłuchania w formie podcastu na stronie polskieradio.pl. A w tym tygodniu mieliśmy niestety kolejny poważny pożar lasów w Polsce. Strażacy od czwartku walczyli z ogniem w lasach w okolicach Wołomina na Mazowszu. Ogień już się nie rozprzestrzenia, ale przez kilka dni będzie trzeba jeszcze pilnować wszelkich jego zarzewi. Kilka tygodni temu z kolei pożar strawił ponad 1000 hektarów Puszczy Solskiej. Po wstępnej inwentaryzacji Lasy Państwowe zakwalifikowały do całkowitego wycięcia spalone drzewa na obszarze 400 hektarów. Lokalne władze przekonują, że to tragedia dla okolicznej przyrody. Na tym terenie znajdowały się park krajobrazowy i obszary Natura 2000. Co teraz? Czy należy pomóc przyrodzie w odbudowie po tym kataklizmie? O tym Marta Hoppe rozmawiała z kierowniczką Zespołu Polityki Środowiskowej w Fundacji WWF Polska, Anną Sans.
2: Dobra informacja jest taka, że mimo pożarów bardzo wiele walorów przyrodniczych się zachowało w Puszczy Solskiej. I jest to okazja na to, żeby ten teren mógł sam się regenerować. I mamy tutaj kilka rekomendacji, jak to można by zrobić. Przede wszystkim należy bardzo dobrze sporządzić mapy tego obszaru, bo trzeba nałożyć na siebie to, co wiemy o pożarze, to, co wiemy o obszarach, gdzie są ważne gatunki, na przykład głuszec, to, co wiemy o miejscach, gdzie powinien powstać rezerwa Długie Bagno, który jest już planowany od jakiegoś czasu, gdzie są obszary Natura 2000. I z tego wybrać te obszary, które z jednej strony właśnie spełniają warunki potrzebne do stworzenia rezerwatu, które są Natura 2000, ważne gleby organiczne, takie jak torfowiska, które wiemy, że są szczególnie istotne też z punktu widzenia zmiany klimatu. I w tych terenach zostawić je, aby mogły same się regenerować. W to włącza się też zostawienie martwego drewna, także ono mogłoby się rozkładać i po prostu zasilać ten proces. I to jest bardzo ciekawa też okazja do tego, żeby w ogóle obserwować ten proces naturalnej sukcesji. Tam można zrobić bardzo dużo badań naukowych, zobaczyć w jaki sposób ten teren się odnawia. To już było robione też w innych lasach. Są takie przykłady z nadleśnictwa Pisz, las Szast, w którym zostawiono ten teren. I to nie oznacza, że nigdzie w lesie nie powinno się robić takich działań odbudowujących, natomiast to by były te najważniejsze tereny przyrodnicze, gdzie możemy zobaczyć, jak taki las sam wraca do życia.
3: No właśnie, bo to są tereny różne przyrodniczo, to znaczy to nie jest po prostu las, ale tam są to, o czym pani wspomniała, miejsca Natura 2000, to są bagna i torfowiska, więc rzeczywiście każda z tych frakcji, każde z tych miejsc jest nieco inaczej pokrzywdzone, ale też inaczej będzie się odradzać.
2: Tak, i szczególnie ciekawe są te właśnie miejsca bagienne, bo ogólnie ten las powinien być w dużej mierze podmokły, tam powinny być bagna, natomiast przez to, że tam były stare rowy melioracyjne, które wysuszają ziemię, one były budowane właśnie w celach odprowadzania wody w zeszłym stuleciu, one doprowadziły do tego, że ten las był przesuszony i tam to wyglądało zupełnie inaczej niż naturalnie powinno wyglądać i to też właśnie sprzyjało temu szybkiemu rozprzestrzenianiu się pożaru.
3: No bo suchy las, wiadomo, pali się szybciej niż jakby to był teren podmokły.
2: Więc złożyło się to, że z jednej strony mamy suszę, z drugiej strony mamy las, gdzie jeszcze odprowadzamy wodę. Jeszcze z trzeciej strony okoliczne rzeki też są regulowane. I to jest też problem, ponieważ właśnie te rzeki, które normalnie powinny też zatrzymywać tą wodę, jeszcze szybciej ją sprowadzają do morza. Więc co należałoby zrobić, żeby z jednej strony odnowić las, a z drugiej strony zapobiec przyszłym pożarom? Powinniśmy doprowadzić do tego, żeby właśnie te rowy melioracyjne albo właśnie w ogóle je zakopać, albo je zatamować. I to by doprowadziło do tego, że więcej tej wody zostaje. Podobnie trzeba by pomyśleć, jak się zająć tymi rzekami wokół i też melioracją dookoła puszczy. To jest bardzo ważne nie tylko dla tego lasu, ale w ogóle szerzej mamy w Polsce ten problem, że po prostu ta stara infrastruktura rowów melioracyjnych wysusza nam kraj w momencie, w którym właśnie tym bardziej potrzebujemy wody i niestety takie pożary jak ten w Puszczy Solskiej będą się powtarzały, jeżeli czegoś z tym nie zrobimy. Jednocześnie, gdyby to był las, w którym jest większa retencja wody, ta woda nie jest aż tak

0: wprowadzane, no to może to by było możliwe do zatrzymania na mniejszym obszarze, więc to jest jakby zbiór kilku czynników. No ale wiemy o tym, że teraz jak wzrastają nam średnie temperatur, mamy coraz więcej suszy, no to będzie większe ryzyko po prostu takich pożarów i każdy najmniejsza iskierka czy jakiś wypadek przy pracy może doprowadzić do tego właśnie, że będzie kolejna tragedia ludzka i naturalna jednocześnie.
1: Ale mówi pani, że lepiej, żeby ten las sam się regenerował. To znaczy, że nasza ingerencja tam nie jest potrzebna. No to, ale to będzie trwało latami.
0: No i to jest właśnie bardzo ciekawy proces, bo te lata to nie jest jednocześnie stracony czas, bo w trakcie tych wielu lat nawiania się będą się zmieniały gatunki, będą różne gatunki się pojawiały i to będzie właśnie ten proces naturalnej sukcesji, w której widzimy, jak przyroda sama wraca do jakiegoś stanu. Jednocześnie jak to połączymy z właśnie z zakopywaniem rowów, to by nam pozwoliło zaobserwować, jak taki teren może wrócić do życia. Jest taki przykład ze Szwecji, gdzie właśnie był ogromny pożar jakieś około 10 lat temu i tam pozostawiono bardzo duży obszar, ponad 6 tysięcy hektarów tego lasu, właśnie takiemu naturalnemu odnawianiu się. Rozpoczęto tam ponad 20 projektów naukowych i monitoringowych. I było to właśnie bardzo ciekawym przedsięwzięciem, żeby zobaczyć, co tam się wydarzy. Przyrodniczo, naukowo. I nie jest to coś, co możemy zrobić, jeżeli na całości tego obszaru byśmy po prostu zaczęli no sami jakby odbudowywać.
1: A zwierzęta, które też podczas tego pożaru ucierpiały, no bo są takie, które zdążyły uciec, są takie, które nie zdążyły, chociażby ptaki, które miały założone swoje gniazda, no i w tych gniazdach były pewnie jajka, pisklęta. No raczej nie udało się życia uratować tych zwierząt. Jest szansa, że one tam będą wracały? Czy w tym roku jest to już no, miód stracony na pewno, ale jak się zwierzęta będą zachowywać?
0: Dobre wiadomości są takie, że według Państwowej Rady Ochrony Przyrody nie jest to jakby szkoda długotrwała. Część zwierząt na pewno ucierpiała i to jest zawsze straszny widok. Natomiast jest wiele, które mogą wrócić później na te tereny, czy odnowić się, ponieważ są w innych częściach lasu, więc to jest jak najbardziej możliwe. Może nie od razu, ale za jakiś czas.
2: Warto przypomnieć, by podczas pobytu w lesie kategorycznie nie używać ognia. W centrum i na wschodzie Polski zagrożenie pożarowe w lasach jest obecnie średnie, a miejscami duże. To wszystko w dzisiejszej audycji. Patryk Michalski, dziękuję za uwagę.
3: I mamy klimat. Powtórka programu. Kościół nasz powszedni.
4: Witam Państwa, Sylwia Sułukowska. Kończy się miesiąc maj, miesiąc maryjny. Dziś w audycji Kościół nasz powszedni przeniesiemy się do Lichenia Starego, gdzie odbył się Międzynarodowy Kongres Maryjny dla Polski i Polonii. W programie kongresu znalazły się konferencje, warsztaty, spotkania ze specjalistami, modlitwa, procesja światła oraz nocne czuwanie przed uroczystością zesłania Ducha Świętego. Szczególne miejsce zajęła refleksja nad przesłaniem objawień maryjnych z Lichenia, Fatimy i Kibeho oraz zawierzenie rodzin i całego narodu Matce Bożej Bolesnej Królowej Polski. W audycji usłyszymy organizatorów, prelegentów i uczestników kongresu, którzy opowiedzą o znaczeniu tego spotkania, jego duchowych owocach i aktualności maryjnego przesłania dla współczesnego świata i polskich rodzin. Co jest główną myślą Międzynarodowego Kongresu Maryjnego?
5: Grażyna Koszałka, wiceprzewodnicząca Polonijnej Rady Rodziny, która istnieje przy biskupie opiekunie od spraw emigracji przy Episkopacie Polskim. To jest takie hasło: z Maryją życie odbudować. Niektórzy muszą je budować dopiero, niektórzy muszą odbudować, jak coś się pogubili w życiu. I my tutaj pokazujemy różne ścieżki, są spotkania ze specjalistami, także myślę, że wszyscy uczestnicy będą z różnych stron zaopiekowani przez nas.
4: Kongres złożony jest z wielu elementów. Jakie propozycje zostały przygotowane dla uczestników?
5: Nasz kongres właśnie składa się z takich jakby dwóch części. Jedna doba to jest poświęcona Maryi, boleści Maryi, te najtrudniejsze oczywiście, te 7 boleści, które miała, a druga doba to jest poświęcona boleściom ludzkim, boleściom zwłaszcza w rodzinie. Skupiamy się, jeśli chodzi o Maryję, to na tej bolesnej tu w Licheniu, Królowej Polski, ale też zapraszamy wszystkich do Afryki i mamy tutaj misjonarzy z Afryki, Afrykańczyka plus polskich misjonarzy, którzy nam opowiedzą o ostatnich objawieniach Maryi w Kibeho, które też dotyczyły rodziny.

0: odnowy kościoła mało są znane, więc to jest bardzo ciekawe dla nas wszystkich. Natomiast w te dni warsztaty i wykłady, które są poświęcone rodzinie, to będą spotkania ze specjalistami od spraw rodziny.
1: Warsztaty, różne spotkania z autorami, to tylko oczywiście niektóre elementy, bo także były przecież i koncerty, mogliśmy uczestniczyć w pięknej też procesji świat.

0: Tak myślimy, że Maria ich zaprasza, bo my to byśmy nie dali rady.
1: Rodzice mają swój program, ale także oczywiście zaopiekowane są dzieci i młodzież.
0: Tak jest, mamy 3 programy dla dorosłych, dla dzieci i dla młodzieży. Także to nie jest tylko opieka, tylko naprawdę są prawdziwe programy. To w tym czasie, kiedy dorośli rodzice mają swoje poważne zajęcia, to oni mają też na swój wiek, prawda, też poważne, ale przepiękne. Są zabawy, na przykład będą śpiewać i tańczyć po afrykańsku dzieci. No młodzież ma spotkania na temat wychowania do miłości, do czystości, do życia. Także to też taki temat, który w czasach dzisiejszych warto po prostu pogłębić i myślę, że to zaprocentuje w ich życiu, że kierują się dobrze w swoim życiu, bo zobaczą, że to, co świat proponuje też często, to są pomysły ludzkie, które się kończą źle, eksperymentami na żywej tkance ludzkiej i społecznej. Natomiast my pokazujemy zamysł Boży, czysty zamysł Boży, jak to powinno być. A jeśli chodzi o rodziców, to właśnie pokazujemy, jeśli nie jest tak, jak powinno być, to jak to naprawić, co zrobić.
1: Dlaczego tego typu kongresy, takie wydarzenia, gdzie mogą się spotkać Polacy z różnych części świata, są tak ważne?
0: Dla nas jest ważne, że Kościół jest dla nas ojczyzną. My mieszkamy w różnych krajach i tylko to, co nas łączy, to jest właśnie język polski, patriotyzm, ale też Kościół. Kościół jest w ogóle pielgrzymujący, prawda? I my też żyjemy w różnych ośrodkach, no i chcemy czerpać z tego, co jest w Polsce. No tu jest mnóstwo specjalistów, no u nas jest mało, więc jak tutaj przyjeżdżamy, to jest cała gama takich przedziwnych i przepięknych spotkań z ludźmi naprawdę wysokiej klasy, to się podoba wszystkim naszym ludziom, którzy z zagranicy przyjeżdżają.
2: Izabela Czekaj, Instytut Matki Słowa Skibeho. Mam szczególną przyjemność być współzałożycielem Instytutu i cieszę się ogromnie, że udało nam się zorganizować ten Międzynarodowy Kongres Maryjny w Licheniu. Matka Boża, Matka Słowa Skibeho prosi o odmawianie różańca do 7 boleści Maryi. Stąd to miejsce, Licheń i Matka Boża, Bolesna Królowa Polski, wydał nam się w Polsce najwłaściwszym miejscem na zorganizowanie takiego kongresu. Kongres łączy przesłanie do rodzin, o ochronę rodzin i jednocześnie maryjność, która jest nieodłączna w tym, żeby dotrzeć do jej syna. Przez jej ręce, przez jej słowa dowiadujemy się, jak najkrótszą drogą do niego dotrzeć. Więc to miejsce tutaj jest podwójnie szczególne przez tą bolesność i przez to, że jest w centrum Polski. Wszyscy my w krajach, w których w tej chwili mieszkamy, działamy jako wolontariusze w organizacjach polonijnych, głównie skupiając się na terenie Polskiej Misji Katolickiej, ale jeżeli są jakiekolwiek inne wspólnoty polskie, to tam również docieramy. I muszę powiedzieć, że to odkrywanie polskości z daleka mnie pomogło w takim wielokrotnym nawróceniu i odkryciu tej drogi maryjnej, poznaniu Maryi, odkryciu jej jako matki, jako kobiety, jako przewodniczki i stąd udział w kongresie, który jakby przybliża Maryję, a jednocześnie wskazuje na podstawę jej na tej naszej drodze zbliżania się do Boga, jest czymś wyjątkowym. Udało nam się zaprosić tutaj wyjątkowych prelegentów, więc na terenie tego sanktuarium, które jest i religijnie, i geograficznie, i pod wieloma innymi względami wyjątkowe, każdy może znaleźć coś dla siebie. Jest to słowo mówione w trakcie kongresu, jest modlitwa, jest spacer w lesie ścieżkami Golgoty, jest możliwość adoracji w ciszy i skupieniu. Przygotowaliśmy czuwanie przed niedzielą zesłania Ducha Świętego. Oprócz tego są koncerty.
1: Uczestniczymy teraz w kongresie maryjnym dla Polonii. Jakie znaczenie mają takie wydarzenia dla sanktuarium, ale także myślę tutaj dla Polonii, która przyjeżdża z całego świata, żeby się wzmocnić?
3: Ksiądz Sławomir Chomącik, Marianin, kustosz Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej. Każdy sposób mówienia o Matce Bożej, o przesłaniu, jakie w różnych miejscach Maria ma do człowieka, jest dla nas niesamowicie istotne. I cieszymy się, że tutaj w Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej możemy także mówić o Matce Bożej Skibeho i jej konkretnych słowach przesłania. Myślę, że to wszystko zmierza do większego otwarcia na miłość Pana Boga, do odkrycia miłości Jezusa Chrystusa. Cieszymy się bardzo, że są takie wspólnoty, takie gremia, które chcą tutaj u Matki Bożej Licheńskiej, u jej stóp, mówić o niej, o jej pięknie i o jej wierności Bogu.
1: Wczoraj bardzo pięknie ksiądz mówił o ciszy. Myślę, że cisza jest nam teraz bardzo potrzebna w tym zabieganym świecie. I to jest chyba doskonałe miejsce, żeby tutaj tą ciszą się napełnić.
3: Sanktuarium Licheńskie ma doskonałe

0: warunki, co często podkreślają pielgrzymi, którzy tutaj przybywają, że obecność przyrody, duża przestrzeń sprzyja takiemu wyciszeniu. Wielu z nich mówi, że zupełnie w innym klimacie wracają uspokojeni wewnętrznie do swoich domów po wizycie w Licheniu.
1: W Licheniu organizowany jest kongres maryjny dla Polonii. Dlaczego ten temat jest tak ważny, dlaczego w ogóle ta tematyka maryjna jest tak ważna dla nas, dla Polaków?
2: Ksiądz Robert Skrzypczak, kapłan z archidiecezji warszawskiej, profesor Akademii Katolickiej w Warszawie. Maryja dzisiaj znowu powraca na swoje miejsce także w świadomości nas, Polaków, dlatego że przechodzimy przez trudny czas, jeśli chodzi o tożsamość. Ludzie bardzo cierpią z powodu tego, że coraz bardziej nieoczywistą okazuje się odpowiedź na pytanie, kim ja jestem. Co znaczy być mężczyzną, kobietą, małżonkiem, co znaczy być ojcem, matką, właśnie Polakiem, Europejczykiem. I tutaj w tej odpowiedzi na pytanie, co znaczy być Polakiem, nie da się wyeliminować Matki Bożej. Maryja jest zrośnięta z naszymi dziejami. Nasze dzieje są też naznaczone tak ważnymi momentami, jak przekazanie insygniów władzy Maryi przez króla polskiego, czy także koronowanie wielokrotnie Matki Bożej, uczynienie z Częstochowy Jasnej Góry duchową stolicą Polski. Także fakt, że mieliśmy też wielkich bohaterów wiary, takich jak ksiądz prymas Stefan Wyszyński, czy arcybiskup Baraniak, czy pani Stanisława Leszczyńska, czy pani Zofia Kosak-Szczucka, czy siostra Wanda Boniszewska, czy ojciec Maksymilian Kolbe, czy wreszcie Jan Paweł II. Oni wszyscy byli miłośnikami Maryi. I to nie w sensie takiej taniej pobożności, tylko w sensie tego, że Maryja pozwala nam określić naszą zbiorowo-narodową tożsamość. Gdybyśmy Matkę Bożą wyeliminowali z naszych dziejów, z naszej samoświadomości, to bardzo szybko zapomnimy o naszych korzeniach chrześcijańskich. A bez korzeni chrześcijańskich, bez naszej katolickiej tożsamości, to jesteśmy nikim. Jesteśmy gromadą ludzi żyjących między dwoma wielkimi imperiami, którzy nie mają swojej wyjątkowej oryginalności. Ponadto jesteśmy w takich czasach, kiedy trzeba na nowo głosić Ewangelię. A głosić Ewangelię to znaczy rodzić do życia nadprzyrodzonego ludzi. Bóg potrzebuje tutaj nad Wisłą i Odrą nowych swoich synów, nowe swoje córki, a rodzenie jest czynnością związaną z macierzyństwem, a macierzyństwo to Maryja. A Maryja to jest obraz, ikona, szyfr do tego, żeby zrozumieć, na czym polega ta najważniejsza, zasadnicza funkcja, misja Kościoła.
3: Grzegorz Górny, pisarz, publicysta. Mówiłem o objawieniach fatimskich, a konkretnie o aktualności tego orędzia. Już Benedykt XVI w 2010 roku mówił, że misja prorocza Fatimy się nie wyczerpała. I chciałem wskazać na to na przykładzie nabożeństwa pierwszych pięciu sobót miesiąca. Dlaczego jest ono aktualne? Dlaczego jest nadal taką niewypełnioną częścią tego orędzia fatimskiego? I myślę, że się to wiąże z kryzysem czasów współczesnych. Siostra Łucja, wizjonerka z Fatimy, w liście do kardynała Kafary napisała, że dzisiaj bój o duszę świata rozgrywa się w łonie małżeństwa i rodziny. I myślę, że ta część objawienia fatimskiego związana z nabożeństwem pierwszych pięciu sobót miesiąca bardzo ściśle wiąże się z kryzysem rodziny, macierzyństwa, małżeństwa, też kryzysem demograficznym, pewnej spoistości społecznej, a źródłem tych problemów jest pewna zapaść duchowa w łonie rodziny.
1: Na kongres przyjechała Polonia z całego świata. To też jest taki moment, że oni tutaj mają okazję raz, że poznawać tą naszą tradycję, religijność. Czasami tutaj, wiadomo, przyjeżdżają też rodziny z dziećmi. Tak jak rozmawiałam z uczestnikami, bardzo sobie chwalą ten czas.
3: Polonia przyjeżdża tutaj do sanktuariów maryjnych, na przykład do Lichenia, żeby ładować akumulatory, czyli znajdować taką siłę duchową do sprostania wyzwaniom swoich czasów tam na emigracji. Ale ja muszę powiedzieć, że ja ładuję akumulatory, kiedy jeżdżę za granicę i spotykam się z Polonią, ponieważ widzę, że oni bardzo często w niesprzyjających warunkach są w stanie zachować swoją tożsamość narodową, swoją wiarę, a nawet ją krzewić, propagować, zarażać nią innych. Więc to dla mnie jest przykład, jak można być wiernym Bogu i ojczyźnie za granicą. Także bardzo dziękuję polskiej Polonii.
4: Jan Sobierajski, reżyser i producent filmowy.

0: Dzieliłem się historią naszego filmu Maryja Matka Papieża i obecnością Maryi w naszym życiu. Matka Boża jest wyjątkowo bliską osobą, nie tylko mi, ale myślę, że wielu osób, które tutaj przyjechały, i na bazie Pisma Świętego potrafimy odnaleźć wiele wspólnych cech, które łączą nas z Matką Bożą, chociażby tą sytuację, kiedy straciła Pan Jezusa z oczu. Myślę, że wielu z nas miało taką historię w swoim życiu i to pokazuje, że Pan Bóg mimo tych trudnych sytuacji potrafi nas przygotować do wielkich przełomów. Matka Boża poprzez tą stratę Syna Bożego przez te 3 dni była przygotowana na to, co wydarzyło się kilkadziesiąt lat później, kiedy znów straciła Pana Jezusa na 3 dni, ale wiedziała wtedy, że On do niej wróci. I myślę, że wielu z nas modli się o to, aby Pan Bóg zmienił konkretne sytuacje, a tak naprawdę Pan Bóg daje te sytuacje właśnie po to, żeby one zmieniły nas. I życiorys Jana Pawła II pokazuje, że Matka Boża jest tą, która potrafi przeprowadzić suchą stopą przez życiowe burze.
1: Andrzej Kocuba, prezes Fundacji Filmowej Powołany.
2: Rozmawiamy o kongresie maryjnym, o kongresie dla Polonii. Pan też miał okazję podzielić się waszym ostatnim dziełem. Jest to film, który wszedł na ekrany niedawno. Co chcieliście przekazać Polonii? W jaki sposób zachęcić do obejrzenia waszego nowego filmu?
1: Myślę, że dla każdego człowieka relacja z Maryją jest bardzo kojąca, tym bardziej dla osób, które w jakiś sposób, no myślę, że za Polską tęsknią ze względu na taką naszą właśnie polską maryjność. I myślę, że oglądając ten film Maryja Matka Papieża, ta łezka w sercu zakręci się, no również właśnie w tym kontekście takiego kontaktu z tą naszą narodową maryjnością. Dziedzictwo Jana Pawła II, jego maryjności było zarówno związane z tą polską maryjnością, jak również było podbudowane niesamowitą głębią teologiczną i bardzo tłumaczy, w jaki sposób my dzisiaj możemy nawiązać naszą indywidualną relację z Maryją, która nas przeprowadza przez bardzo różne historie w naszym życiu, często niełatwe. Tak jak można usłyszeć w naszym najnowszym filmie Maryja Matka Papieża, jeżeli chcemy być człowiekiem maryjnym, to prowadzi nas do zasłuchania i zaufania Jezusowi. I myślę, że to jest bardzo ważne przesłanie, które chcielibyśmy przekazać każdemu człowiekowi, a w szczególności naszym braciom i siostrom na całym świecie Polonii. I myślę, że to, co się tutaj dzieje na tym kongresie, też jest takim właśnie Bożym dziełem, który będzie owocować no, zarówno w Polsce, jak i w tych krajach, z których przyjechali ci wspaniali ludzie.
3: Nazywam się Aneta Barci, jestem wokalistką i reżyserem. Przyjechałam tutaj do Lichenia w sumie z 3 propozycjami i projektami. Najpierw zostałam zaproszona, aby zaśpiewać koncert mój autorski oraz z pieśniami maryjnymi. To będzie w niedzielę. Później jeszcze pomyślałyśmy wraz z organizatorką, że przecież mam jeszcze i wystawę ProLife, ale wystawa nie dotarła, ale mam prelekcję ProLife, gdzie rozmawiam z młodzieżą o aborcji i o biznesie aborcji, o tym, jak pewne rzeczy są instrumentalizowane, zakłamywane. I to jest bardzo fajne spotkanie z młodzieżą, gdzie pokazuje młodym ludziom, aby weryfikowali to, co jest modne i to, co jest propagowane, aby sprawdzili, czy coś, co im się wmawia, służy im, czy wykorzystuje ich, żeby po prostu zdobyć ich pieniądze. A trzeci projekt to jest film o Kibeho, ponieważ przyjechało wielu misjonarzy tutaj do Lichenia na tą konferencję. Wiele osób z Ruandy, wiele osób z samego Kibeho. I organizatorka wpadła na pomysł, słuchaj Aneta, skoro już będziesz, to zrób film. I w te 4 dni realizuję jako reżyser film o Kibeho, będąc tu w Licheniu. Ale już mogę powiedzieć, że będzie przepiękny, ponieważ to przesłanie z Kibeho i ten obraz, że człowiek jest jak kwiat, jeżeli jest pełen modlitwy i bliskości Boga, to jest pięknym kwiatem, a kiedy jest daleko od Boga, to ten kwiat usycha. Ten obraz mi się bardzo spodobał i myślę, że to będzie taka myśl przewodnia tego filmu, więc on będzie uniwersalny.
2: Podczas kongresu maryjnego w Licheniu będą prowadzone warsztaty. Jeden z warsztatów prowadzi pani.
4: Magdalena Siemion, Instytut Dialogu Międzykulturowego Jana Pawła II w Krakowie. Tak, to prawda. I prowadzę warsztat z teologii ciała świętego Jana Pawła II dotyczący miłości, seksualności, odpowiedzialności. Tematów bardzo palących, bardzo ważnych, skierowanych głównie dla młodzieży. Jest to myśl mało znana w Polsce cały czas, a bardzo potrzebna. Więc cieszę się, że jest taka możliwość i okazja.
2: Tym bardziej, że młodzież będzie z różnych stron świata. Polonia przyjeżdża, żeby tutaj się wzmocnić, odnajdywać się w tym życiu, czasami przecież tak niełatwym i zabieganym, gdzie jest mnóstwo dezinformacji, więc też trzeba młodym ludziom pewne rzeczy tłumaczyć.
4: Dokładnie. Myślę, że to jest tak ważne i tak potrzebne. Nawiązanie właśnie relacji i kontaktów z Polonią. Już poznałam bardzo fajnego Mateusza z Anglii.

0: Anglii. Chłopak, który no właśnie mówi, że on bardzo potrzebuje doświadczenia polskości, tradycji, spotkania właśnie z młodymi Polakami z innych krajów. To miejsce też temu służy. Oczywiście bardzo ważne jest, żeby młodzi też znali nauczanie po prostu polskiego papieża, żeby mogli się nim dzielić no, w tych miejscach, w których mieszkają, w Anglii, w Niemczech, w Brukseli i tak dalej. Ten kongres również temu służy i to będziemy dzisiaj robić.
1: Mam na imię Marcin Żukowski. Przyjechałem na kongres do Lichenia, ponieważ Matka Boża Kibeho zauważyłem, że jest na te czas na odpowiedzieć, co się dzieje w Polsce i na świecie. Warto właśnie zaufać Matce Bożej, a nie tylko, niektórzy mówią, że Kościół poszedł w bok, tylko Kościół właśnie otwiera się na ludzi. Tak jak Matka Boża jest otwarta na ludzi każdego dnia, mimo że ma miesiąc maj, to właśnie, żeby za miesiąc poświęcony Matce Bożej, więc nie, warto na przykład, mimo że ludzie mówią, biegną w tym pędzie, który jest, warto zatrzymać się z niektórymi ludźmi przy kaplicy Matce Bożej, mówić loretańską, 3 minuty poświęcić Matce Bożej.
2: Halina Synowiec-Zając, mieszkam w Karlsbergu w Niemczech już od 45 lat. Do Lichenia przyjechałam ze względu na to, że właśnie tutaj jest tematyka Kibeho poruszana i w ogóle rodzin i tak dalej, a w zeszłym roku w styczniu byłam z Grażynką Koszałką na pielgrzymce Polonii w Kibeho w Rwandzie. No i to mnie bardzo zainteresowało i mówię, jak to jadę. No i udało się dojechać. Tematyka rodzinna jest w ogóle dla mnie bardzo ważna. No to, że mieszkam za granicą, ale z Polską jestem cały czas związana, moje całe rodzeństwo mieszka w Polsce, rodzice już nie żyją. Tematy były takie no, różnorodne i ciekawe. W ogóle za granicą Polacy, którzy są wierzący, inaczej się spotykają, integrują. Ja widzę na samym przykładzie Karlsbergu, tam u nas co tydzień to są spotkania dla małżeństw. Ostatnio 3 tygodnie chyba tym było spotkanie dla kobiet. Było nas ponad 50 osób. Wszystko jest takie, to ma wielkie znaczenie, bo kościoły niemieckie na przykład to są puste, a my tutaj czerpiemy tą całą siłę, tą energię, jak to niektórzy powtarzają, ładują akumulatory na różnych spotkaniach, no ale akumulator się wyładowuje. Także nie lubię, jak ktoś mówi, o tutaj taka panuje aura. Nie ma aury, to jest duchowość. I to jest takie też właśnie dla mnie ważne.
3: Jestem Agnieszka Włodek, mieszkam w Hanowerze od 26 lat. W Licheniu jestem po raz pierwszy, słyszałam dużo i ostatnio w styczniu, w pierwszy piątek stycznia usłyszałam od wujka mojego, który pod Krakowem mieszka, że Licheń to jest drugi Rzym i że jest tak piękny, że trzeba tam pojechać. A z tego względu, że jakoś kroczę za drogą Maryi, szukam pocieszenia u Maryi. Byłam z córką w Fatimie w październiku i usłyszałam niedawno, że właśnie w Licheniu tutaj jest ten kongres i zapragnęłam przyjechać również tutaj. I już po pierwszym dniu czy połowie dnia nie żałuję tego i cieszę się bardzo, że tutaj jestem.
4: Jestem Sylwia Labiński, mieszkam w Hanowerze. Przyjechałam do Niemczech jako 14-letnia dziewczynka w 1987 roku. Teraz mam 52 lata, także jestem już ponad 30 lat w Niemczech. Przyjechaliśmy do Lichenia, poznaliśmy w Hamburgu na spotkaniu kobiet, skupieniu kobiet katolickich, panią Grażynkę Koszałkę. No i właśnie ona powiedziała, żeby przyjechać do Lichenia. Jestem tu pierwszy raz i jestem po prostu zafascynowana tą bazyliką. Zawsze dużo słyszałam o Licheniu. Wiedziałam, że to jest szczególne miejsce, piękne. To była trzeba przyjechać i zobaczyć, żeby się zachwycić.
5: Za wspólnie spędzony czas dziękuję. Sylwia Sułkowska.
6: Kościół nasz powszedni.
7: Reklama.
8: Marian,
7: a
8: ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
7: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? No.
8: Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
7: Wygodnie i za darmo.
8: No.
9: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Po reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Dziś gminne komisje zaczną szacować straty po nawałnicy, jaka przeszła na Topolszczyzną. Awaryjne lądowanie samolotu w Barczewie na Warmii i Mazurach. Plejada gwiazd i jubileusz Justyny Steczkowskiej. W czwartek rozpocznie się

0: Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu. Minęła północ, Ewa Worobiec, zapraszam. Po silnej nawałnicy, która przeszła przez Balcerzowice na Opolszczyźnie, dziś gminne komisje będą szacować straty. Poszkodowani mogą liczyć na wsparcie, mówi burmistrz gminy Ujazd Hubert Ibrom.
1: Część budynku będzie wyłączonych teraz i tym mieszkańcom zaoferowaliśmy noclegi w imieniu należącym do gminy Ujazd. My mamy takie trzy ala, takie mieszkania do osób poszkodowanych w miejscowości Niezdrowice na terenie gminy Ujazd, które oferujemy poszkodowanym. Też serce rośnie, bo okoliczne samorządy się bardzo szybko do nas zwróciły z możliwością wsparcia. Też mają mieszkania wolne. Na razie mieszkańcy są albo u znajomych, albo u rodziny, ale jesteśmy z nimi w bezpośrednim, ścisłym kontakcie.
0: Tymczasem synoptycy wydali nowe ostrzeżenia przed silnym deszczem i burzami, mówi Agnieszka Prasek z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
2: Województwo warmińsko-mazurskie, podlaskie, północno-wschodnia część województwa mazowieckiego. Tutaj mamy ostrzeżenia na burze i opady do około 20 mm i porywy do 60 km na godzinę. Także mamy wydane już ostrzeżenia tutaj właśnie na południowym zachodzie i południu na burze, którym mogą towarzyszyć intensywne opady deszczu do 40 mm, porywy wiatru do około 70 km na godzinę.
0: Nawałnica, jaka przeszła dwa dni temu nad Opolszczyzną, uszkodziła w Balcerzowicach 18 budynków. Nikt nie został ranny. Na polu pod Barczewem w warmińsko-mazurskim awaryjnie wylądował samolot Cessna, którym podróżował pilot z jednym pasażerem, podała policja. Nikomu nic się nie stało, maszyna nie została uszkodzona. Z relacji pilota wynika, że podczas lotu usłyszał, że silnik pracuje nierówno. Postanowił nie dolatywać do lotniska w Dajtkach, tylko wylądować na polu rzepaku. Olsztyńska policja zawiadomiła o zdarzeniu Komisję Badania Wypadków Lotniczych. Piłkarska reprezentacja Polski przegrała z Ukrainą 0-2 w towarzyskim spotkaniu we Wrocławiu. Obie bramki dla gości padły jeszcze w pierwszej połowie. Najpierw z dystansu trafił Roman Jaremczuk, a następnie wynik podwyższył Andrii Jarmołenko. Polscy kibice nie kryli smutku.
3: Panowie, jak tam emocje po meczu?
4: No słabo, nie? Przegrana niestety. No myślę, że te zmiany nie były do końca dobre. Chyba trener chciał przetestować różne ustawienia w meczu towarzyskim.
5: Słabo grali. Nie chciało już im się. Na wakacjach już są.
3: A o Ukraińcach co pan może powiedzieć, jak grali?
6: Grali jak zawsze, nie? No zagrali dobry mecz moim zdaniem. Kibicowsko też byli lepsi. To jest wstyd w ogóle, że jest taki stadion, jest 2000 raptem Ukraińców na sektorze, a przekrzykują nas.
4: No nie był za dobry. Mógłby być lepszy faktycznie. Tam Ukraińcy głośno krzyczeli, Polacy próbowali zagłuszyć, ale nie wychodziło do końca.
7: A masakra, masakra. Tragedia. No w sumie skład był fajny, ale chyba obrona zawiodła.
3: A tutaj skarżyli się też, że słaby doping był z polskiej strony.
7: Nie, no my tam się darli wszyscy, tak. Nie, no ogólnie atmosfera była fajna, no ale niestety.
0: W środę zespół Jana Urbana zmierzy się w Warszawie z Nigerią. Anna Maria Jopek, Natalia Kukulska, Ralf Kamiński, Dawid Kwiatkowski i Doda oraz zespoły Lady Punk, Kombi i Jam. To niektóre spośród gwiazd tegorocznego Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu. Rozpocznie się on w czwartek i potrwa do niedzieli. W piątek jubileusz będzie świętować Justyna Steczkowska, która razem z publicznością i zaproszonymi gośćmi uczci 30-lecie albumu Dziewczyna Szamana.
8: Tam się wszystko zaczęło 30 lat temu. Co się będzie działo? No na tyle, na ile możemy w 30 minutach zawrzeć piosenki. To się staramy, ale to jest bardzo trudne. Zrobimy taki medley z tych starych przebojów, czyli Dziewczyny Szamana, Oko za Oko, Za karę, 100 policjantów. W nowych remiksach, bardzo energetyczne, żeby publicznie mogła się bawić. Potem jest zmiana, która pokazuje jak gdyby moją też zmianę muzyczną. I wchodzą nowe utwory z ostatniej płyty Witch, Taro Horo. I oczywiście będzie Gaja, o ile publiczność zażyczy sobie bisu, bo ona jest na bis.
0: Szczególnie zapowiada się koncert pamięci Magdy Umer i Agnieszki Osieckiej. Będzie też 25-lecie kabaretu Neonówka i jubileusz 45-lecia polskiej legendy Lady Punk. Polskie Radio jest patronem medialnym festiwalu.
9: To były informacje Polskiego Radia 24.

Prognoza pogody: w nocy od Sudetów w kierunku Karpat intensywne opady deszczu i burze, głównie na południu województwa dolnośląskiego, opolskiego, krańcach południowo-zachodnich śląskiego. Lokalnie spadnie do

0: 25 litrów wody na metr kwadratowy. W nocy na termometrach od 6 stopni na Pomorzu do 14 na południowym zachodzie. W poniedziałek od 20 do 23, nieco zimniej do 17. Na południu tam będą intensywne opady i nad samym morzem. Sześć minut po północy.
1: Noc w Polskim Radiu 24. Powtórka programu. Gość Polskiego Radia 24.
2: Naukowcy z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu we współpracy z innymi polskimi uczelniami wykazali, że substancje pochodzące z rozpadu plastiku oraz leków silnie zaburzają układ hormonalny płazów. W zanieczyszczonej wodzie u kijanek dochodzi do drastycznych zmian proporcji płci i degeneracji narządów. Gościnią Polskiego Radia 24 jest pani Martyna Frontczak, lekarz weterynarii, doktorantka z Katedry Zoologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Czy czeka nas świat bez
3: żaby? Są najbardziej zagrożoną wygnięciem grupą kręgowców na całym świecie, więc zanieczyszczenia zdecydowanie mogą się przyczynić do tego, że populacje płazów są coraz mniej liczne i niektóre gatunki też niestety zanikają, więc no jest takie ryzyko.
2: Co nam mówią te badania, które zostały przeprowadzone na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu? Czego one są dowodem? Na co są dowodem?
3: Są dowodem tego, że substancje, które są powszechne, bo one znajdują się w rzekach, w jeziorach, ale nawet w naszej wodzie pitnej, w niezwykle niskich stężeniach mogą poważnie wpływać na dzikie zwierzęta, ale być może również także na ludzi, bo płazy są takimi bioindykatorami. One nam mówią o tym, że w środowisku dzieje się coś złego, są niezwykle wrażliwe na zanieczyszczenia i mogą być przez to takim sygnałem alarmowym również dla nas, dla naszego zdrowia.
2: Czy to oznacza, że ostrzegają nas przed tym, że to, co pijemy, jest dla nas niebezpieczne?
3: Zdecydowanie tak. I powinny być lepsze przepisy, które nakazują kontrolowanie stężenia tych substancji w wodzie. Powinny być lepsze metody oczyszczania ścieków. Niestety w tej chwili w Unii Europejskiej tych substancji w ogóle nie ma obowiązku badać, nie ma obowiązku kontrolować ich stężeń. I to jest też taki problem, na który nasze badania miały za zadanie zwrócić uwagę.
2: A jakie to substancje? Co jest tym głównym powodem tego całego zamieszania?
3: Takich substancji są dziesiątki, ale my się skupiliśmy na dwóch. Jedną z nich jest bisfenol. To jest substancja, która się uwalnia z plastików i ona chemicznie wygląda tak jak nasz naturalny estradiol. Ze względu na to może się łączyć po prostu z receptorami hormonalnymi. A drugim związkiem jest taki syntetyczny estrogen stosowany w antykoncepcji i lekach hormonalnych. Z nim problem jest taki, że większość leków się nie wchłania. On jest wydalany wraz z moczem do środowiska, bardzo wolno się rozpada, dlatego po prostu jest w nim obecny i może wpływać na zwierzęta.
2: Czy ja dobrze rozumiem, że jednym z problemów jest ten słynny mikroplastik, czy to jest coś innego?
3: Mikroplastik tak. Mikroplastik może działać przez kilka mechanizmów, bo on mechanicznie może uszkadzać narządy, ale on sam też uwalnia substancje, które mogą właśnie działać hormonalnie.
2: No dobrze, a ja jestem laik, więc proszę mi wytłumaczyć, na co by się stało, jakby żab zabrakło?
3: No, płazy są niezwykle ważnym ogniwem ekosystemów. Na przykład żywią się bezkręgowcami, w tym też takimi, które są szkodnikami przykładowo upraw. I poza tym są też źródłem pokarmu dla wielu gatunków, dlatego no, mogłoby to spowodować różne nieprzewidziane skutki, na pewno całkowite nawet załamanie ekosystemu.
2: No to idźmy dalej. Jeżeli taki los spotkałby żaby, mógłby spotkać inne gatunki również w związku z tymi badaniami, które państwo przeprowadzili?
3: Zdecydowanie tak. Z tym, że nie wiemy, dla wielu grup zwierząt nie wiemy jeszcze, jak takie substancje mogą wpływać. Na przykład nie wiemy, jak one mogą wpływać na ludzi, ale są badania, które sugerują, że te związki też mogą wpływać na nasz rozwój, nawet na rozwój mózgu, więc zdecydowanie jest to takie pole badań, na które zasługuje na więcej faktycznie badań.
2: Mhm. Zastanawiam się, no bo mówimy tutaj o tym, ja skupię się na tym mikroplastiku, bo to jakby rozumiem i zastanawiam się, w jaki sposób te substancje trafiają do przyrody. Co stoi, co jest tym prowodyrem, że tak powiem, zanieczyszczenia tych wód?
3: No to są wszystkie śmieci, nasze odpady takie antropogenne, chociażby plastikowe pojemniki, ale ten bisfenol jest obecny nawet przykładowo w paragonach, które otrzymujemy w sklepie.
2: Czyli to jest absolutnie wszędzie?
3: Tak, jest, więc to trafia wraz ze ściekami, wraz z jakichś spływów też, z wysypisk, na przykład śmieci.
2: Dlaczego państwo zdecydowali się na takie badania? Co was zaniepokoiło? Jaka była przyczyna rozpoczęcia takich badań?
3: U nas w Katedrze Zoologii jest dość długa taka tradycja prowadzenia badań nad płazami i tego, jak zmiany takie właśnie związane z cywilizacją im szkodzą. Dlatego właśnie zainteresowało nas, czy jedną z przyczyn ginięcia populacji płazów mogą być również zanieczyszczenia wody. A ponieważ mamy możliwość przeprowadzenia takich eksperymentów, bo posiadamy układ takich dużych zbiorników wodnych, gdzie możemy naśladować też warunki takie naturalne do rozwoju płazów, no to właśnie zdecydowaliśmy się podjąć tego tematu i sprawdzić, jak te substancje mogą na nie wpływać.
2: Powiedziała pani, że jeszcze nie ma, rozumiem, dokładnych badań, jak ten mikroplastik, jak te zanieczyszczenia mogą wpływać na inne gatunki, ale rozumiem, że z tyłu głowy jest podejrzenie, że to również może mieć negatywny wpływ na człowieka.
3: Tak, no, zdecydowanie my też posiadamy hormony, zachodzą u nas podobne reakcje w organizmie, dlatego na pewno jakby kontakt z takimi substancjami nie jest dla nas też obojętny.
2: Czy idąc dalej, można wysnuć taką tezę, że nadmiar zanieczyszczeń w wodzie, między innymi właśnie tego mikroplastiku czy tych innych substancji, może również wpływać na to, że może wpływać również na płodność człowieka?
3: Zdecydowanie, bo na przykład właśnie bisfenol powiązano u zwierząt z obniżaniem się jakości nasienia. I dla populacji ludzkich też są takie statystyki, które mówią, że w ciągu ostatnich dziesięcioleci też spada płodność ludzi, w tym właśnie chociażby właśnie mierzona jakością nasienia i zdecydowanie te substancje też mogą się do tego przyczyniać.
2: Ja sprawdziłem takie badania i może pani mi je potwierdzi lub nie, bo według szacunków to badania między innymi przez WWF, przeciętny człowiek zjada i wdycha około 5 gramów mikroplastiku tygodniowo, co łącznie daje ilość rzędu 200-250 gramów rocznie, a to z kolei przekłada się wagowo mniej więcej na około 50 kart kredytowych. Co by oznaczało, że rocznie po prostu pożeramy, wchłaniamy do swojego organizmu plastik równorzędny 50 kartom kredytowym. To możliwe?
3: Tak, jest to możliwe, bo niestety to są mikroskopijne cząsteczki, ale są obecne praktycznie we wszystkim, co jemy, co pijemy.
2: Da się tego uniknąć, jeżeli to jest absolutnie, no to jest trochę jakby pani powiedziała, no zastanawiam się, czy mogę wysunąć taką tezę, że no jeżeli to jest wszędzie, to musiałbym się pozbyć wszystkiego.
3: No jest kilka takich rzeczy, które można robić w życiu codziennym, które pozwalają zmniejszyć ten kontakt z tym mikroplastikiem czy innymi substancjami. Na pewno warto unikać przechowywania żywności w plastikowych śniadaniówkach. Można lepiej stosować takie szklane lunchboxy. Poza tym absolutnie powinno się unikać podgrzewania w mikrofalówce żywności w plastikowych pojemnikach. Nawet jeżeli tam pisze, że

0: że jakby producent pisze, że można to podgrzewać w mikrofali. Zazwyczaj oznacza to po prostu, że to opakowanie wytrzyma, nie rozpuści się pod wpływem temperatury, ale są badania, które pokazują, że mogą one uwalniać mikroplastik. A jeżeli chodzi o wodę, to polecane jest stosowanie takich filtrów przepływowych węglowych, które można sobie zainstalować na przykład pod zlewem w kuchni. One bardzo skutecznie usuwają te związki endokrynnie czynne i dają o wiele więcej niż takie dzbanki z filtrami, które są teraz popularne. One nie są aż tak skuteczne i same zresztą też, jeżeli są z tworzywa sztucznego, też mogą coś uwalniać niestety.
1: To chwileczkę, bo ja mam w domu taki dzbanek. I on jest wykonany z tworzywa sztucznego, ale zawiera taki filtr węglowy. To dobrze czy źle? Czy zaleca pani na wymianę na coś innego?
0: To znaczy, one poprawiają na przykład smak wody i coś tam z niej usuwają, ale nie są na pewno tak skuteczne. Lepiej sobie właśnie zainstalować takie przepływowe, bo woda też musi płynąć odpowiednio wolno, żeby ten filtr był w stanie wszystko wyłapać. Więc te takie domowe dzbanki, one coś dają, ale nie są na pewno aż tak skuteczne.
1: Co jeszcze możemy zrobić? No bo wspomniała pani o tym, że zalecane jest lepsze filtrowanie wód. Czy to oznacza jakieś wielkie inwestycje również samorządowe, państwowe w filtrowanie tej wody?
0: No zdecydowanie one byłyby przydatne. No właśnie przede wszystkim to, żeby opinia też publiczna miała dostęp do wiedzy na temat obecności stężeń takich substancji w wodach, bo tak jak wspomniałam, w tej chwili to jest problem w całej Europie. To nie jest tak, że to w Polsce na przykład coś jest gorzej robione, że nie ma takich danych, nie ma obowiązku narzucanych na przykład oczyszczaniu ścieków, żeby robiły takie analizy i je podawały do naszej wiedzy. I za takimi kontrolami na pewno też właśnie poszłyby dalej jakby rozwój tych metod oczyszczania ścieków, bo problem z wieloma tymi substancjami jest taki, że one są bardzo trwałe, więc standardowe metody oczyszczania sobie często z nimi nie radzą, ale cały czas rozwija się technologie, które mogą na to pozwolić, więc na pewno są jakieś możliwości, tylko wymagają właśnie no zdecydowanie na pewno też jakichś nakładów finansowych.
1: A proszę powiedzieć, bo zaczęliśmy od tego, że z Państwa badań wynika, że zmieniły się te proporcje, jeżeli chodzi o płeć. Jest coraz więcej żab, rozumiem, ropuch, a mniej jest tych żab po prostu osobników męskich. Mówię jako laik, ale tak, żeby też zrozumieć. No dobrze, ale czy to z kolei oznacza, że prędzej czy później, bo ja zażartowałem, że trochę jak w filmie Seks Misja, ale czy to oznacza, że prędzej czy później ten gatunek może wyginąć? Ewentualnie czy ten mikroplastik, czy te zanieczyszczenia mogą wpływać na samą kondycję zwierząt i prędzej czy później ta ochrona, zabezpieczenie przed środowiskiem zewnętrznym może się osłabiać?
0: No, to są bardzo ciekawe pytania. Tak naprawdę dopiero zobaczymy to zapewne za 10 czy 20 lat, jak sobie te populacje zwierząt radzą w naturze. Zawsze wśród zwierząt jest jakaś zmienność, która umożliwia w ogóle ewolucję gatunków. Więc tak jak właśnie tutaj w grupie żab, które miały kontakt z tym syntetycznym estrogenem, było tak, że mieliśmy w grupie 56 samic i 4 samce, no to tutaj widzimy, że prawdopodobnie większość takich genetycznych samców stała się samicami, ale mieliśmy też te 4 samce, które miały zupełnie normalnie wyglądające jądra, więc jest szansa, że zwierzęta są w stanie jakoś sobie tutaj prowadzić selekcję, która doprowadzi do tego, że na przykład będziemy mieć samce, które są odporne na takie zewnętrzne substancje, no ale to jest tylko przypuszczenie, bo drugą kwestią jest to, że te zwierzęta w naturze na pewno nie mają takiej komfortowej sytuacji, że są eksponowane tylko na jedną substancję, tak jak my podajemy w eksperymencie, tylko takich związków chemicznych mogą być dziesiątki. I tak jak też pan tutaj zasugerował, te związki chemiczne, które badaliśmy, miały też wpływ na kondycję zwierząt. Ona była

0: niższa. Badaliśmy to takim wskaźnikiem podobnym do BMI, ale dostosowany bardziej do płazów. I powiedział nam o tym, że te zwierzęta miały słabsze takie rezerwy energetyczne, więc taki osobnik może na przykład potem mieć problem z tym, żeby przezimować, bo płazy hibernują zimą, może mieć problem do tego, żeby w ogóle dożyć do kolejnego sezonu rozrodczego. Więc tak naprawdę długofalowe skutki jeszcze nie są znane. Zawsze jest jakaś szansa, że zwierzęta sobie poradzą, ale tych czynników też powodowanych przez naszą cywilizację jest coraz więcej, więc na pewno mają tutaj spore wyzwanie.
1: No rozumiem, że kłody kładziemy przed tymi osobnikami, żeby się mogły swobodnie rozwijać. No dobrze, no to wracając jeszcze do ludzi, czy tutaj już są jakieś badania, które mówią o tym, że tak, te zanieczyszczenia, które dotyczą płazów, mogą dotyczyć również ludzi, bo jasne, jakby co jakiś czas słyszę, że ten mikroplastik jest wszędzie, że go pijemy, wchłaniamy go przez skórę, że jest w jedzeniu, że nawet u płodów już wykrywane są cząsteczki mikroplastiku, więc nawet jeszcze nie pojawiając się na świecie, już jesteśmy narażeni na ten mikroplastik. No, mam takie wrażenie, że jakaś bardzo czarna wizja się rozwija przed nami.
0: No tak, no tutaj mamy coraz więcej badań, które właśnie, tak jak pan mówi, potwierdzają, że mamy kontakt z tymi substancjami, też z mikroplastikiem. Jeżeli chodzi o ten bisfenol, który między innymi badaliśmy, to wykrywano go nawet w płynie wodniowym we krwi płodowej, więc jest to potwierdzone, że nawet ludzie już od wczesnych etapów swojego życia mają kontakt z tymi substancjami. Ale oczywiście nikt nie robi takich badań, że eksperymentalnie będziemy podawać coś ludziom i zobaczymy, co się stanie. Są wyłącznie takie badania korelacyjne, które mówią nam, że ludzie mieli kontakt z tą substancją i może w populacji częściej występowała na przykład jakaś choroba. I jeżeli chodzi właśnie o takie korelacyjne badania, no to mamy sugestie, że kontakt z tymi substancjami endokrynicznymi może przyczyniać się na przykład do częstszego występowania takich chorób jak endometrioza czy zespół policystycznych jajników, takie choroby, które są coraz częstsze u młodych kobiet, więc mamy tutaj przypuszczenia, ale no tak konkretnie, żeby coś powiedzieć, to nadal jest temat otwarty właśnie na dalsze badania.
1: Ale rozumiem, że jednak zmierza to w tym kierunku, żeby starać się przed tym mikroplastikiem zabezpieczyć. A ja zapytam inaczej, czy da się w jakikolwiek sposób oczyścić z tego organizm? Czy jest jakaś metoda oczyszczania z tego mikroplastiku? Czy my jesteśmy po prostu skazani już na te substancje? W duchu licząc, że tak jak pani wspomniała, może uda się wytworzyć jakiś system odpornościowy, no ale to też jeszcze pewnie potrwa.
0: No, szczerze mówiąc, nie wiem. Jakby nie jest to nasz obszar badań, ale na pewno rozwija się jakieś metody. Wiem, że niektóra żywność pomaga jakby usuwać mikroplastik z układu pokarmowego, ale czy da się go usuwać z narządów, to jest to już, na pewno byłoby to trudniejsze.
1: To wróćmy jeszcze do Państwa badań, bo czytam w analizie tych badań, że jednym z elementów była analiza tak zwanego wskaźnika palcowego. Co to takiego?
0: No to jest taka dodatkowa cecha, którą badaliśmy. Wskaźnik palcowy to jest taki wskaźnik oparty na długości palca drugiego i czwartego w kończynach kręgowców. I no może się to wydawać śmieszne, ale na długość tych palców w czasie rozwoju embrionalnego wpływają też hormony płciowe. Dlatego potencjalnie długość tych palców może tam też nam mówić o płci zwierząt oraz o tym, czy miały kontakt ze substancjami hormonalnymi.
1: Zastanawiam się, bo przyznam szczerze, że no niezwykłe są te Państwa badania. Jak Wy do tego podchodzicie?
0: Mamy na pewno kreatywnych członków zespołu. Ja jestem dopiero doktorantką. ale moi promotorzy, profesor Tyrianowski i doktor Kaczmarski już od lat rozwijają.

0: rozwijają właśnie te pomysły badawcze. Też to ten wskaźnik palcowy był w ramach ich zainteresowań, więc ja na pewno rozwijam te pomysły, ale też właśnie muszę tutaj jakby uhonorować też moich kolegów, którzy od dawna mają wiele kreatywnych takich pomysłów.
1: Szczególnie, że mają też niezwykłe sukcesy na swoim koncie.
0: Tak, tak, zdecydowanie.
1: W którym kierunku, w którą stronę będą zmierzać dalsze badania? No bo rozumiem, że to już jest jakiś wstęp tego, co udało się ustalić. No a co dalej? Co przed panią?
0: My kontynuujemy te badania na innym gatunku żaby, ponieważ ten gatunek, który badaliśmy, to jest żaba śmieszka i to jest gatunek żaby, który cały rok spędza w zbiornikach wodnych albo w ich pobliżu. To jest taka typowo wodna żaba. Natomiast badamy też gatunek żaby moczarową i to jest żaba, która w wodzie spędza tylko początek swojego życia jako kijanka i później w czasie godów. Natomiast pozostałą część roku spędza na lądzie. I przez to, że nie spędza tyle czasu w tych potencjalnie zanieczyszczonych wodach, to może mieć mniejszą może wrażliwość na te substancje. Chcemy zobaczyć, czy będzie tutaj jakaś różnica. No bo płazy są niezwykle różnorodną grupą. Mają duże zróżnicowanie takich też, jeżeli chodzi o sposób ich życia. Dlatego chcemy zidentyfikować, które gatunki płazów mogą być najbardziej narażone właśnie na zanieczyszczenia wody.
1: Ja spoglądam, jak wygląda jakby ten ośrodek badawczy, no bo tak chyba to trzeba nazwać. To są takie skrzynie, w których, rozumiem, znajdują się osobniki, które podlegają temu badaniu. No bo zastanawiam się, jak wygląda to laboratorium, w którym państwo badają płazy.
0: Tak, no my mamy takie laboratorium półterenowe. Używamy dużych takich skrzyniopalet o objętości około 600 litrów i tam możemy prowadzić ten eksperyment właśnie w dużych objętościach wody, gdzie kijanki mają warunki prawie że naturalne, mają dostęp do normalnego oświetlenia, do takiej zmienności temperatur jak w naturze, bo to też jest to ważne, żeby właśnie odwzorować takie naturalny ekosystem, bo są badania, które pokazują, że eksperymenty w takich typowo ścisłych, laboratoryjnych warunkach nie zawsze przynoszą takie same rezultaty, jak właśnie eksperymenty prowadzone w bardziej naturalnych.
1: Bo zbliżonych do naturalnych warunków, rozumiem. Wtedy to bardziej wiarygodne, bardziej jakby temu, co się dzieje na zewnątrz. A jak wygląda współpraca między poszczególnymi też uczelniami? No bo rozumiem, że eksperyment prowadzony jest w ramach kilku uczelni.
0: Tak. To my współpracowaliśmy między innymi z dr Beatą Rosenblut-Kościsty z Uniwersytetu Wrocławskiego i ona jest jedną z ekspertek od rozwoju płciowego płazów. Jej zespół badawczy też z już emerytowaną profesor Marią Ogielską ma w tym ogromne doświadczenie. To oni pierwsi tak naprawdę zaczęli właśnie te badania nad rozwojem gonad płazów, na temat tego, jak substancje chemiczne mogą na to wpływać. Więc tutaj ich ekspertyza była dla nas niezwykle ważna. Poza tym współpracowaliśmy z profesorem Łukaszem Jankowiakiem z Uniwersytetu Szczecińskiego i on nam pomagał w analizie tego wskaźnika palcowego, też w analizach statystycznych dotyczących stosunku płciowego w populacji. Jest tutaj takim naszym właśnie ekspertem, więc pomógł nam dobrać do tego jak najlepsze metody statystyczne i jego tutaj pomoc była niezwykle cenna. Poza tym w naszych badaniach brał udział również dr Adam Hermaniuk z Uniwersytetu Jagiellońskiego. On pomógł nam w hodowli tych tutaj żaby śmieszki, ponieważ ma w tym właśnie ogromne doświadczenie i prowadzi sam również hodowlę takich żab, które można pozyskiwać do badań naukowych, więc tutaj też jego pomoc była zdecydowanie bezcenna.
1: A jeszcze zapytam o ten związek EE2, przepraszam, ale

0: Nie jestem w stanie wypowiedzieć pełnej nazwy, ale chodzi mi o ten syntetyczny estrogen stosowany w lekach antykoncepcyjnych i terapiach hormonalnych. To jest tak, że przyjmowanie tych substancji już stanowi pewnego rodzaju zagrożenie dla zdrowia, czy to jest tylko i wyłącznie efekt jakby końcowy, to jest ta substancja, która się jakby wytrąca, no i siłą rzeczy ona trafia do przyrody. Jak to wygląda? Jak to ocenić?
1: To tak, to zaczynając, to związek się nazywa etynyloestradiol, no ale tak, skrót E2 zdecydowanie jest bardziej praktyczny. Problem z tą substancją jest taki, to jest składnik aktywny właśnie leków hormonalnych, antykoncepcyjnych, że tabletka, którą się przyjmuje, nie wchłania się w całości, z tego tylko około 1/3 zostaje przyjęta przez organizm kobiety, natomiast reszta jest wydalana wraz z moczem, tak jak wiele metabolitów czy naszych naturalnych hormonów. I ta substancja jest też niezwykle stabilna w środowisku, bo każdy z nas wydala też te naturalne hormony i one dość szybko się rozpadają pod wpływem chociażby światła UV czy temperatur. Natomiast ten syntetyczny estrogen bardzo długo może się utrzymywać w środowisku wodnym. Ciężko reaguje też na jakieś te tradycyjne metody oczyszczania ścieków, dlatego jest to problem. Więc jakby potrzebne są badania nad lepiej wchłanialnymi lekami, myślę, albo może też jakimiś innymi alternatywnymi substancjami, no bo ten związek chemiczny nie jest idealny. Ogólnie leki antykoncepcyjne u kobiet też mogą mieć wiele skutków ubocznych. To na pewno nie jest idealna metoda, idealna substancja też stosowana w tym celu.
0: A co państwu by pomogło w tych badaniach? W sensie, co by ewentualnie mogło przyspieszyć te badania? No bo sprawa na początku wydaje się, mówimy tutaj o, tak sobie żartowałem, że tam seks misja u żab, że żab może nam zabraknąć, ale idąc dalej dochodzimy do punktu, w którym widzimy to zagrożenie również dla człowieka i dla rozwoju człowieka, więc te badania są niezwykle istotne, mimo że gdzieś tam na początku się ten żart pojawił. Co by pomogło w jakby dalszym rozwoju tych badań, żebyśmy mogli ustalić, jak powstrzymać to zagrożenie i jednocześnie no jak siebie, nas, ludzi, ochronić przed tym zagrożeniem?
1: No zdecydowanie my też będziemy rozwijać nasze badania i na pewno przyda nam się współpraca też może z chemikami, też z może osobami bardziej związanymi z endokrynologią człowieka i wtedy jest możliwość właśnie podjęcia może jakichś projektów, które więcej nam powiedzą też o zdrowiu ludzi, bo nas jako zoologów przede wszystkim interesuje to, jak zanieczyszczenia wpływają na zwierzęta i na ekosystemy, ale oczywiście zawsze patrzymy na to w szerszym kontekście, że może to mieć szersze znaczenie też dla medycyny człowieka, więc zdecydowanie współpraca z innymi osobami, którą będziemy próbowali też nawiązywać, się przyczyni do rozwoju tych badań w tym kierunku.
0: Pani doktor, bardzo dziękuję za tę rozmowę. Martyna Frączek, lekarz weterynarii, doktorantka z Katedry Zoologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, była gościnią Polskiego Radia 24. Pani doktor, dużo sukcesów oczywiście w kolejnych badaniach.
2: Powtórka programu.
3: Radio Podcast.
2: Podcast Polskiego Radia. Łatwo powiedzieć, ale dlaczego trudniej się dogadać? W tym podcaście poznasz językowe sekrety naszych codziennych praktyk. Od soczystego przeklinania, przez manię zdrabniania, aż po spory o słowa. O języku i kulturze opowiada językoznawca Tomasz Piekot. Podcast Łatwo powiedzieć.
4: Jedni mówili, by chwytać dzień, inni ogłaszali śmierć Boga. Jeszcze inni uspokajali, że błądzić jest rzeczą ludzką. I mimo, że ponoć ChatGPT potrafi napisać wszystko, nadal potrzebujemy złotych myśli sprzed wieków. Potrzebujemy powiedzeń, cytatów, aforyzmów na różne okazje, by kogoś zachwycić, zaskoczyć, sprowokować, a może wprawić zadumę, czy po prostu przekonać. No więc powiem państwu, że przygotowując się do nagrania tego odcinka, przeczytałem setki, jeżeli nie tysiące złotych myśli i aforyzmów, i najwięksi tego świata, od antycznych strategów przez barokowych matematyków, aż po genialnych fizyków, byli zwolennikami prostego języka. Zajrzymy dziś sobie zatem do

0: gabinetów premierów, którzy w samym środku wojny żądali zwięzłości, i sprawdzimy, dlaczego pewien polski król musiał skomplikować łaciński klasyk. Będzie też o tym, dlaczego kajakarze muszą do siebie pisać prosto, i o tym, że miarą naszego rozumienia fizyki kwantowej jest sytuacja, w której nie potrafimy o niej opowiedzieć pięciolatkowi. Ale uwaga, w internetowych zbiorach wielkich, mądrych cytatów czekają na nas pułapki. Nie wszystko jest tam tym, czym się wydaje. Pokażę Państwu piękne, błyskotliwe myśli, których ich rzekomi autorzy nigdy nie wypowiedzieli. Będzie to zatem podróż historyczna po świecie skrzydlatych słów i złotych myśli o prostocie komunikacji, o czasach, w którym zabić przymiotnik było aktem miłosierdzia, a długaśne listy pisało się z braku czasu. No to zaczynamy.
1: Łatwo powiedzieć. Tomasz Piekot.
0: Na początek Orwell, który w słynnym eseju Polityka i język angielski zdiagnozował problem używania języka nieklarownego. Generalnie bardzo mało jest takich cytatów, wypowiedzi, aforyzmów, w których ktoś diagnozuje przyczynę używania trudnej komunikacji. W tym eseju Orwell napisał, że wielkim wrogiem klarownego języka jest po prostu nasza nieszczerość. I kiedy pojawia się rozdziew między rzeczywistymi a zadeklarowanymi celami, wtedy właśnie zwracamy się instynktownie ku długim słowom i męczącym idiomom. Wtedy, pisze Orwell, jak z mątwy wytryska atrament. I co ciekawe, myśl Orwella potwierdzają badania naukowe. Rzeczywiście okazuje się, że ludzie używają trudnego języka trochę w funkcji kamuflażu. Wtedy, kiedy nie mają pewności albo chcą ukryć swoje intencje, zaczynają wydłużać zdania, używać skomplikowanych słów. Efekt ten odkryto na przykład w wypowiedziach rzeczników prasowych w sytuacji kryzysu albo w komunikacji spółek giełdowych, kiedy ten kryzys się dopiero zaczyna. Utrudnienie odbioru czytelnikom poprzez zamglenie języka sprawia wtedy, że eksperci dłużej analizują teksty tych spółek giełdowych, mają też mniejszą pewność w interpretacji. No i z tego powodu informacje rozprzestrzeniają się dłużej i wolniej. Za to wielu autorów złotych myśli utożsamiało prostotę z długością. Mówili dokładnie, że krócej to prościej, a zatem namawiali do skracania wypowiedzi, do usuwania pustosłowia. W ich aforyzmach pojawiają się różne liczby. Na przykład Thomas Jefferson, prezydent amerykański, powiedział kiedyś, że najcenniejszym ze wszystkich talentów jest to, że się nie używa dwóch słów, gdy możliwe jest jedno. No i rzeczywiście zamiast powiedzieć dokonałem kupna ekspresu, mogę powiedzieć kupiłem ekspres, a zamiast stan pacjenta uległ pogorszeniu, mogę powiedzieć, że stan pacjenta się pogorszył. Ale polski matematyk Hugo Steinhaus wyliczył dokładniej długość takiej błyskotliwej myśli, bo w jednym ze swoich aforyzmów napisał, że do historii przechodzą zdania co najwyżej siedmiowyrazowe. Myślę więc jestem trzy wyrazy, być albo nie być, oto jest pytanie, pewnie z sześć, no rzeczywiście Steinhaus miał rację. Co ciekawe, ten aforyzm też ma siedem wyrazów, idealnie mieści się w tym limicie. I warto tutaj wspomnieć o niepotwierdzonej anegdocie, która dotyczy Ernesta Hemingwaya. To się nie wydarzyło, w źródłach nie ma potwierdzeń tej historii. Otóż Hemingway na pewnym wieczorze autorskim rzekomo założył się z publicznością, że napisze bardzo krótki tekst, kilkuwyrazowy, który sprawi, że ludzie się wzruszą albo rozpłaczą. I ponoć było to wstrząsające ogłoszenie sprzedaży, brzmiało ono mniej więcej tak w tłumaczeniu na język polski: sprzedam buciki dziecięce, kropka, nienoszone. Ta historia nie jest potwierdzona, samo ogłoszenie rzeczywiście jest wstrząsające. No mamy tutaj wielką tragedię, która się za nim kryje, ale proszę sprawdzić, nie było takiej historii związanej z Hemingwayem. Natomiast jedną z najsłynniejszych i najskuteczniejszych krótkich wiadomości wysłał do Senatu Rzymskiego Juliusz Cezar. Tak, chodzi o słynne zdanie Veni, Vidi, Vici. Przybyłem, zobaczyłem, zwyciężyłem. Rzecz dzieje się w 47 roku przed naszą erą, po bitwie pod Zelą, ale Cezar nie wysłał

wysyła tej wiadomości SMS-em, tylko raczej publikuje na ówczesnym Twitterze. Wchodząc do Rzymu, triumfalnie ma taki napis.

i dopełnieniami, czyli Cezar mówiąc przybyłem, zobaczyłem, zwyciężyłem, nawet nie wspomina gdzie, kogo zwyciężył, kogo pokonał i kogo zobaczył. No z jednej strony to pokazuje wielką pewność siebie zwycięzcy, ale z drugiej strony też fatalny los pokonanego, którego nawet w tym zdaniu nie ma. Po drugie, Cezar celowo dobiera trzy czasowniki dwusylabowe, by zrytmizować przekaz. Tam jeszcze się powtarza wielokrotnie głoska i. Dzięki temu uzyskujemy efekt maszerujących brutalnie legionów. Veni, vidi, vici, aż słychać ten rytm tupania o ziemię. No i w tym miejscu chciałem serdecznie pozdrowić tłumacza, który przełożył to Veni, Vidi, Vici na bardzo długie, rozwlekłe przybyłem, zobaczyłem, zwyciężyłem. Brzmi to w sumie jak jakieś dreptanie przed Toitojem. To już nie jest wielka bitwa, która trwała raptem kilka godzin, tylko ze trzy dni. No ale też z drugiej strony język polski nie jest tak rytmiczny jak łacina i nie wiem, jak mielibyśmy to przetłumaczyć czasownikami dwusylabowymi. Możliwe, że zabrzmiałoby to przyszłem, zerkłem, nie wiem jak inaczej można byłoby to przetłumaczyć. W każdym razie interpretatorzy twierdzą, że intencją Cezara było nastraszenie Senatu Rzymskiego, że był to przekaz propagandowy, a nie informacyjny. No przecież kiedy legiony Cezara wróciły do Rzymu, to wszyscy już wiedzieli o zwycięstwie, więc on mówił: uważajcie, głosujcie na mnie, bo jeżeli nie, to zrobię z wami rytmicznie to samo. Był to zatem slogan polityczny czy slogan przedwyborczy. No i teraz z Rzymu przenosimy się pod Wiedeń. Przecież Jan III Sobieski wysłał ten sam tekst, tę samą wiadomość do papieża, ale ją przerobił. Przerobił mniej więcej tak, że wyszło, że tych osób było dużo więcej, bo powiedział przecież przybyliśmy, zobaczyliśmy i Bóg zwyciężył. No, nie da się nawet tych osób policzyć, ale Sobieski znacznie skomplikował przekaz Cezara. Zachował rytm do pewnego stopnia. Zresztą z tą wiadomością przesłał papieżowi jeszcze proporzec, sztandar. To był też ważny symbol w tamtych czasach. Oczywiście sztandar wezyra, a nie własny, ten zdobyczny jako dowód upadku Imperium Osmańskiego. I trochę za sprawą wiadomości Cezara ta retoryczna trójka zaczęła się upowszechniać. Przecież pamiętamy film, serial polski Matki, Żony, Kochanki, czy takie wypowiedzi potoczne typu przynieś, podaj, pozamiataj. Zawsze trzy elementy, najczęściej czasowniki pojawiają się w tych wypowiedziach. No i co ciekawe, u niektórych autorów, literatów pojawia się obsesja skracania. Najbardziej w tej obsesji obrywają przymiotniki. Usuwanie przymiotników przypisuje się na przykład Ernestowi Hemingwayowi. Nawet znajdą Państwo w internecie aplikację dla języka angielskiego, która zajmuje się upraszczaniem tekstu poprzez skracanie wyrazu. Nazywa się Hemingway App, właśnie ku pamięci Hemingwaya. Ciekawą wypowiedź na temat usuwania przymiotników znajdziemy w liście Marka Twaina. To był chyba nawet list do jakiegoś ucznia, który napisał wiadomość do Twaina i Twain, kiedy był sławny, odpisywał wielu osobom. Te listy się zachowały, są dobrze zarchiwizowane. W PS-ie do tego listu Twain napisał tak. Przeczytałem właśnie twoją pracę i uważam, że jest to kawał rzetelnej roboty. Widzę, że używasz jasnego, prostego języka. A jakże? Miało być jasno i prosto. No to jest. Krótkich słów i zwięzłych zdań. Tak właśnie powinno się pisać po angielsku. To styl nowoczesny i najlepszy z możliwych. Trzymaj się go, nie pozwól, by wkradły się tam watolina, kwiecistość czy gadulstwo. I teraz uwaga, ten fragment. Kiedy złapiesz przymiotnik, zabij go. Nie, nie mam na myśli, by wytępić je do nogi, ale ubij większość z nich, wtedy reszta nabierze wartości. I na koniec jeszcze Twain daje poradę taką ilościową, statystyczną. Przymiotniki osłabiają się, gdy stoją blisko siebie, a dają siłę, gdy są od siebie daleko. A nawyk nadużywania przymiotników, raz przyczepiony do człowieka, jest równie trudny do wykorzenienia, co każdy inny nauk. A zatem Twain mówi o nałogowym nadużywaniu ciągów przymiotnikowych, a nie o usuwaniu każdego przymiotnika. Jak Państwo widzą, w Złotych Myślach znanych postaci historycznych wyraźnie pojawia się wątek o skracaniu.
Prosty tekst to przede wszystkim tekst

0: krótki, zwięzły, rytmiczny, pozbawiony przymiotników, niepotrzebnych wyrazów. Ale wyraźne jest tam także połączenie długości tekstu ze skutecznością lub nieskutecznością. Mówiąc wprost, jeżeli komunikujemy się krótko i zwięźle, no to wzrasta skuteczność wypowiedzi. Tak byli przekonani twórcy tamtych czasów, no i z perspektywy dzisiejszych badań naukowych mieli rację. Bardzo ciekawie pisał o tym Horacy w Ars Poetice. Jakichkolwiek udzielasz rad, bądź zwięzły, by pojętne umysły szybko chwytały słowa i wiernie je zachowały. Wszystko, co zbędne, wypływa z przepełnionego wnętrza. Toż to złota myśl, która mogłaby być mottem współczesnych czasów, czasów przeładowania informacyjnego, nadmiaru słów, które nie mieszczą się w naszych głowach czy w naszych sercach. A jeżeli o wypływaniu mowa, muszę Państwu powiedzieć o kajakarzach.
1: Łatwo powiedzieć. Tomasz Piekot.
0: Otóż na Wdzie, taka rzeka, jest piękny szlak kajakowy, ale pojawia się tam most z niskim przęsłem. Mogą sobie Państwo wyobrazić tę scenę. Woda płynie wartkim nurtem, płyniemy sobie w kajaku. No i domyślają się Państwo, że urząd gminy pewnie przyczepia tam do tego mostu tabliczkę. Uwaga, niskie przęsło. Jeżeli podniósł się poziom wody, a użytkownik łodzi ma powyżej 1,60 m, powinien rozważyć uchylenie się. Oczywiście takiego tekstu tam nie ma. Nie wiem nawet, czy był, ale niech będzie w tej anegdocie, że kajakarze to zrywają. Wiadomo dlaczego. Grozi im niebezpieczeństwo uderzenia głową w most i kajakarze piszą tam mazakiem prosty komunikat. Prosty i zwięzły komunikat. Piszą tam kryj, ryj. Czy to nie jest cudowna wiadomość, która mogłaby zdobić niejedne biurko w polskim urzędzie czy w polskiej korporacji? Kryj, ryj. W czasach pandemii ktoś wpadł nawet na to, by zrobić z kryj-ryj hasło kampanii promaseczkowej. Widziałem takie plakaty w pewnym szpitalu. Kryj-ryj, maskuj twarz. Ale w historii świata są też przypadki dużo poważniejsze. W sierpniu 1940 roku, w samym środku bitwy o Anglię, premier Wielkiej Brytanii Winston Churchill wysyła do swojego gabinetu krótkie memorandum, taki okólnik zatytułowany Zwięzłość. Churchill tam na początku trochę narzeka, że wszyscy decydenci toną w stosach dokumentów, z których prawie wszystkie są o wiele za długie, przez co tracą czas na szukanie najważniejszych informacji. W dalszej części tego dokumentu Churchill żąda, by raporty wojenne były bardzo krótkie i przedstawiały tylko główne punkty w jasnych akapitach, bez żadnych ozdobników. Uprzejmie informuje, niniejszym pragnę nadmienić, czy warto dodać. Nawet radzi, by szczegółową analizę przenieść do załączników. Można powiedzieć, że Winston Churchill jest twórcą takiego korporacyjnego dokumentu dla zarządu, który się dzisiaj nazywa najczęściej Executive Summary, takie streszczenie na jedną stronę, dodawane do rozbudowanych raportów, tak by decydenci nie musieli czytać wszystkiego, ale spojrzeli na najważniejsze wnioski, no i mogli o tym opowiadać. No i tutaj widać, że w sytuacji zagrożenia, niebezpieczeństwa, mamy z jednej strony kajakarzy, z drugiej strony wojnę. Nie chodzi o styl, tylko o skuteczność komunikacji, która przekłada się potem na skuteczność działania albo rządzenia. Zwyczajnie wymaganie krótkich tekstów ułatwia i przyspiesza podejmowanie decyzji, ale też zmusza autorów do jaśniejszego myślenia. Okazuje się, że w Polsce także mieliśmy takiego przywódcę. Dużo wcześniej, w 1919 roku, minister skarbu Stanisław Karpiński wydał podobny okólnik. Oczywiście cel okólnika Karpińskiego był trochę inny. W tamtych czasach dopiero rodziła się państwowość i styl urzędowy. No i urzędnicy, którzy dawniej pracowali dla zaborców, posługiwali się przekładem, tłumaczyli różne wyrażenia, zwroty, zanieczyszczając polszczyznę, a przecież miał to być dopiero początek nowoczesnego stylu urzędowego. Do wszystkich urzędników Ministerstwa Skarbu, pisze więc Karpiński. Proszę wszystkie podległe mi urzędy nie używać nadal w pismach urzędowych i w biurowości wyrażeń przejętych z języków biurokracji austriackiej, niemieckiej i rosyjskiej. Zupełnie obcych duchowi języka polskiego i niezrozumiałych dla wszystkich. Na przykład

To ciekawe, jakich słów Karpiński zakazywał używać? Na przykład wotum. Możemy przecież po polsku oświadczenie. Aprobata. Możemy po polsku zgoda, zatwierdzenie. Indeks. Możemy po polsku wykaz. Dalej jest jeszcze ciekawiej. Należy także zaniechać używania zbytecznych zwrotów, jak szanowna firma, wielmożny, mam zaszczyt do wysokiej aprobaty. No i końcówka okulnika Karpińskiego to miód na moje prostojęzyczne serce. Przy pisaniu sprawozdań, wniosków i listów należy przestrzegać stylu jasnego i zwięzłego, przy czym proszę możliwie unikać wyrazów obcych, ponieważ język polski jest dość bogaty, aby starczył na użytek naszych urzędników. No niestety, łatwo powiedzieć, trudniej zrobić. Aleksander Iwanka we wspomnieniach skarbowca z lat 27-45 opisał historię Karpińskiego tak. Minister Karpiński jako pierwszy na tym stanowisku pochodzeniem z kongresówki został przez swoich podwładnych z innych dzielnic, a stanowiących gro personelu Ministerstwa Skarbu, przyjęty niechętnie i zarządzenia jego podlegały silnej krytyce z tej strony. I dalej autor pisze tych wspomnień tak. Dopiero jednak rozporządzeniem swoim, tym, o którym Państwu mówiłem z 1919 roku, w którym zaleca używanie zwrotów polskich, gdyż język nasz jest w nie dość zasobny, a zaniechanie określeń byłej CK biurokracji w rodzaju, tutaj się pojawiają te wszystkie zapożyczenia, wywołał prawdziwą burzę w gronie rutynowanych biurokratów, dla których jak najczęstsze używanie tych zwrotów było, i teraz to jest świetny cytat, najbardziej ważkim dowodem inteligencji i należytego wyrobienia biurowego. W ich pojęciu było ze strony ministra Karpińskiego wręcz bluźnierstwem występowanie przeciwko wyrażeniom uświęconym jeszcze za czasów Marii Teresy i Józefa II. Nie było wtedy jeszcze związków zawodowych, ale, pisze dalej Iwanka, podjęto już nie opór bierny, a wręcz sabotaż wydawanych przez ministra Karpińskiego rozporządzeń. Ruch oporu przeciwko upraszczaniu i czyszczeniu polszczyzny z zapożyczeń. Niesamowite. Oczywiście jako naukowca interesują mnie także poglądy wybitnych naukowców na temat języka używanego w badaniach naukowych. Ciekawie na ten temat napisał w książce Fizyka i filozofia Werner Heisenberg. Pisał o fizyce, że jasne, do interpretacji eksperymentów potrzebny jest trudny język matematyki. Ale każdy fizyk musi mówić o swoich wynikach także do niefizyków, którzy nie będą zadowoleni, jeśli wyjaśnienie nie będzie w prostym języku. I w przypadku takiego fizyka to, jak potrafi opowiadać o fizyce w prostym języku, jest wskaźnikiem jego zrozumienia tematu. I słowa Heisenberga w ciekawy sposób łączą się ze współczesnym internetowym konceptem ELI-5. Skrótowiec ELI-5 oznacza Explain Like I'm Five, czyli wyjaśnij jak pięciolatkowi. Pomysł ten powstał na subreddicie, czyli na takim forum specjalistycznym, forum internetowym w 2011 roku. Była to spontaniczna inicjatywa użytkowników Reddita. Po prostu internauci wpadli na pomysł, że jeżeli mają zrozumieć jakieś skomplikowane treści, a są laikami, to wystarczy, że napiszą ELI-5, ELI-5 i osoba, która próbuje wyjaśnić daną kwestię, ma zacząć mówić jak do pięciolatka. To jest ciekawy przypadek zaufania i transparentności, bo oczywiście nie chodzi tutaj o upraszczanie treści, infantylizację przekazu, traktowanie kogoś jak dziecka, tylko ten koncept pięciolatka jest pewną metaforą, która pokieruje nas w czasie wyjaśnienia. Ale jak tworzyć takie proste, zwięzłe wyjaśnienia? Intuicja podpowiada nam, że powinno być to łatwe, ponieważ żeby pisać skomplikowane treści potrzebujemy więcej czasu, a żeby pisać krótko i zwięźle czasu potrzebujemy dużo mniej. Tymczasem okazuje się, że jest odwrotnie. Blaise Pascal, no ten francuski matematyk, fizyk, ten od zakładu o istnienie Boga, napisał coś niesamowitego w swoim liście. Pascal przeprasza czytelnika takimi słowami.
List, który dziś napisałem, jest dłuższy niż zwykle, ponieważ brakowało mi czasu, aby go skrócić. Wynika z tego, że pisanie zwięzłej

0: krótkie jest trudniejsze od tego skomplikowanego, ponieważ potrzebujemy bardzo dużo czasu i wysokich kompetencji, kwalifikacji, żeby wiedzieć, jak to robić. Z czasem przygotowania łączy się kolejna historia przypisywana Churchillowi, ale jest to historia apokryficzna, czyli niepotwierdzona w danych źródłowych. Churchill miał powiedzieć, że jeżeli ma wygłosić bardzo krótką mowę na 10 minut, to musi się przygotowywać co najmniej przez tydzień. Natomiast jeśli ma mówić przez godzinę, to może zacząć od razu. Wielką popularnością cieszy się też inna sentencja mówiąca o trudności upraszczania. To słynna wypowiedź, że prostota jest najwyższą formą wyrafinowania. I wiele źródeł twierdzi, że powiedział to Leonardo da Vinci. Natomiast tropicielom cytatów nie udało się potwierdzić tej informacji w żadnej z jego notatek. Prawdopodobnie myśl ta pochodzi z 1931 roku, kiedy to pojawiła się w sztuce w formie właśnie takiego zdania. Najwyższą formą wyrafinowania jest prostota. W kolejnych dekadach formuła ta jest powtarzana w mediach, w literaturze, często modyfikowana, zwłaszcza przez krytyków sztuki, ale w latach 70. trafia już do świata projektowania, do świata projektantów, staje się głównym mottem kultury designu i technologii. Nawet znajdziemy ją w dawnych materiałach firmy Apple, a połączenie z Da Vinci'm pojawia się około roku 2000. Wybornie za to na temat tej trudnej sztuki prostoty wypowiedział się amerykański kontrabasista jazzowy, kompozytor Charles Mingus. Mówił oczywiście o muzyce, dokładniej o kreatywności w muzyce, ale powiedział, że kreatywność nie polega na byciu innym. Nie o to zupełnie chodzi. Każdy może grać dziwnie, to jest bardzo proste. Trudno jest być tak prostym jak Bach. I dalej mówi nasz muzyk, że sprawianie, by proste stało się skomplikowane, jest powszechne, a sprawianie, by skomplikowane stało się proste, niesamowicie proste, to jest właśnie kreatywność. Powoli będziemy kończyć ten prostojęzyczny przegląd aforyzmów i złotych myśli. No, jeśli po tym odcinku będą Państwo czuć niedosyt i jakoś pragnąć pogłębić wiedzę o tym, jak pisać z gracją, a zarazem konkretnie, Pinker analizuje tam wiele przykładów, także z literatury pięknej, namawiając czytelników do powrotu do stylu klasycznego, retorycznego, który był piękny i prosty. Bardzo Państwu dziękuję za wspólny czas. Jeśli ten odcinek zainspiruje Państwa do skrócenia choć jednego maila lub zabicia choć jednego przymiotnika, mój cel zostanie osiągnięty. Do usłyszenia w kolejnym odcinku Łatwo Powiedzieć.
1: Łatwo Powiedzieć. To był podcast Polskiego Radia. Więcej naszych podcastów znajdziesz na polskieradio.pl, Spotify, Apple Podcasts, YouTube, w aplikacji Onet Audio oraz we wszystkich innych miejscach, gdzie słuchasz podcastów.
2: Radio Podcast.
3: Powtórka programu.

0: Jest pierwsza. Tu program Pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki Anna Kowalczyk. Sprzątanie po nawałnicy w Balcerzowicach na Opolszczyźnie. Dziś do pracy ma ruszyć komisja, która będzie szacować straty. Burmistrz gminy Ujazd Hubert Ibrom podkreślał, że poszkodowanym mieszkańcom zapewniono pełne wsparcie.
1: Część budynku będzie wyłączonych teraz i tym mieszkańcom zaoferowaliśmy noclegi w imieniu należącym do gminy Ujazd. My mamy takie takie mieszkania do osób poszkodowanych w miejscowości Niezdrowice na terenie gminy Ujazd, które oferujemy poszkodowanym. Też serce rośnie, bo okoliczne samorządy się bardzo szybko do nas zwróciły z możliwością wsparcia. Też mają mieszkania wolne. Na razie mieszkańcy są albo u znajomych.

0: albo urodziny, ale jesteśmy z nimi w bezpośrednim, ścisłym kontakcie.
1: Nawałnica uszkodziła 18 budynków. Nikomu nic się nie stało. Zatrzymany warszawski adwokat, który wywoływał fałszywe alarmy, miał podszywać się pod znanego prokuratora i wiceministra, ustaliła Rzeczpospolita. Mężczyzna twierdził, że planowane są rzekome zamachy na życie najważniejszych osób w państwie. O szczegółach Aleksander Przoniak.
2: Aby uwiarygodnić treść zgłoszeń, mężczyzna załączał do przesyłanych listów nielegalnie posiadane dokumenty oraz przedmioty, które miały też za zadanie obciążyć niewinne osoby i skierować na nie działania służb. Podinspektor Ewelina Gromek-Oćwieja z warszawskiej policji powiedziała, że w mieszkaniu mężczyzny funkcjonariusze znaleźli niebezpieczne przedmioty.
3: W lokalu podejrzanego śledczy znaleźli m.in. laptopy, pendrive, karty pamięci, telefony komórkowe.
2: W jednym z listów znajdowała się amunicja. Mężczyzna, który wywoływał fałszywe alarmy, spędzi w areszcie 3 miesiące. Wcześniej MSWiA informowało, że to znany warszawski adwokat. Jak przekazał rzecznik stołecznej policji Jacek Wiśniewski, zatrzymany miał grozić m.in. prezydentowi oraz szefowi Ministerstwa Spraw Zagranicznych.
4: Wskazywał, że przygotowuje zamach na życie znanych osób.
2: Zatrzymanemu grozi do 8 lat więzienia. Aleksander Przoniak, Polskie Radio.
1: Polacy rozczarowali w meczu towarzyskim z Ukrainą, przegrali 0-2. Wrocławski stadion z dumą opuszczały tysiące ukraińskich kibiców.
5: Klasno, super, super, super, dobrze, ra.
6: Słyszałem, że był świetny doping ukraińskich kibiców, że zakrzyczeliście Polski.
5: No tak, oczywiście, oczywiście. Było mało, ale wolali mocno.
7: Myślę, że to nie jest najważniejsze, że był fajny mecz, no przykład dla Polaków, że przegrali 2-0, ale mecz był fajny. No.
8: Dobra gra była, to jest i tak towarzyska gra, no to starały się chłopaki, no. Najważniejsze, żeby tak było, no jakby powiem tak, żeby wszystko było u nas, między łamy, wszystko w porządku, nie było tam żadnych takich różnych niedorozumień, to najważniejsze.
1: Bramki dla Ukrainy zdobyli w pierwszej połowie Andrii Jarmołenko i Roman Jaremczuk.
9: To są aktualności jedynki.
1: Kryzys w amerykańskiej dyplomacji. Stacja NBC News alarmuje, że zwolnionych albo zmuszonych do przejścia na emeryturę zostało około 2000 dyplomatów. Według stacji urzędnicy ci zabrali ze sobą dziesięciolecia wiedzy i doświadczenia w reagowaniu na kryzys oraz wysoce specjalistyczne umiejętności językowe.
10: Departament Stanu odmówił podania dokładnych liczb. Do masowych ubytków amerykańskiej służby zagranicznej doszło w wyniku zwolnień bądź przymusowych przejść na emeryturę, pisze NBC News. Jak twierdzą obecni i byli dyplomaci Departamentu Stanu, ich odejście z korpusu dyplomatycznego, którego liczebność w 2024 roku szacowano na ponad 13 tysięcy osób, stawia Stany Zjednoczone w niekorzystnej sytuacji w momencie, gdy kraj ten mierzy się z narastającą liczbą kryzysów w sferze polityki zagranicznej. Dziennikarze NBC News rozmawiali z obecnymi i byłymi zawodowymi dyplomatami o wysokiej rangi. Osoby te zgodziły się na wypowiedź wyłącznie pod warunkiem zachowania anonimowości z obawy przed ewentualnymi represjami. Stacja informuje, że obecnie administracja coraz częściej ignoruje własny potencjał ekspercki. Wysokiej rangi zawodowi dyplomaci są w dużej mierze wykluczani z negocjacji na najwyższym szczeblu w Rosji oraz na Bliskim Wschodzie. Głównymi negocjatorami Białego Domu są Steve Witkoff i zięć prezydenta Jared Kushner, którzy nie są zawodowymi dyplomatami. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
1: Turyści wracają w słowackie Tatry Wysokie. Po 7 miesiącach kończy się okres zimowego zamknięcia większości wysokogórskich szlaków. Nadal pozostanie jednak zamknięta trasa Nakrywań na odcinku 3-stutniczki Rozdroże w Krywańskim Żlebie. W rejonie trwa remont turystycznego chodnika. Ten odcinek może być zamknięty nawet do października. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
9: Pogoda.
1: Poniedziałek z przewagą chmur we wschodniej części kraju zagrzmi, ale deszcz możliwy jest prawie wszędzie. Termometry pokażą od 18 stopni w Krakowie do 22 w Bydgoszczy, Warszawie i Rzeszowie. Chłodniej w górach, w Zakopanem 15 stopni.
9: Powtórka programu. Spakowani. Poradnik turystyczny.
11: Dzień dobry Państwu. Ja się nazywam Jarosław Kałucki, a to jest program Spakowani, program o podróżowaniu do ciekawych miejsc za rozsądne pieniądze. Dziś zabieramy Państwa z panią Aleksandrą Okrasą do miejsc, które są

0: przyjazne psom, czyli będzie to urlop albo weekend na cztery łapy. Proszę Państwa, co trzeci wyjazd w Polsce jest planowany z psem. I nie, nie jest to fanaberia. To jest rynek, który rośnie szybciej niż ceny gofrów nad morzem. Pani Aleksandra Okrasa jest właścicielką serwisu Pies na urlopie. Porozmawiajmy o tym, gdzie jechać, żeby nie było źle dla psa, żeby dla psa było fajnie, dla człowieka wygodnie i żeby przede wszystkim portfel nie zaczął być głośniej niż husky w listopadzie. Mówi się o tym, że 60% obecnie obiektów hotelowych czy noclegowych w Polsce przyjmuje psy i to się o tyle zgadza, bo ja na przykład jak szukam czegoś w serwisie, w jakichś wyszukiwarkach, włączam opcję zwierzęta dozwolone, to rzeczywiście mniej więcej połowa ofert mi znika.
1: Tak się dzieje, dokładnie. Nadal się tak dzieje, ale faktycznie jest tych ofert coraz więcej, które przyjmują psy. Niemniej jednak trend wzrasta, ponieważ pies staje się coraz bardziej członkiem rodziny, a nie tylko dodatkiem jakby do gospodarstwa. Coraz więcej osób podróżuje z psami, chce z nimi spędzać coraz więcej czasu i robić coraz więcej. Tak samo jak na przykład z dzieckiem, tak?
0: A jak to się stało, że zajęła się pani ta fascynacja pomaganiem ludziom organizować wyjazdy z psami? Bo wiem też, że pani nie tylko przybliża noclegi, ale również sprawdza je pani osobiście.
1: Wszystko zaczęło się od tego, że miałam rodzinną hodowlę berneńskich psów pasterskich. To są dość duże psy, takie misiowate, fajne, które w czasach, kiedy mieliśmy tą hodowlę, no, wzbudzały ogromny respekt. I o ile w ludziach, w gościach wzbudzały tylko respekt, o tyle w gospodarzach no, wzbudzały obawy, że zostawią tonę sierści, wejdą z piachem mokre, zostawią też swój zapach zabrudzenia bądź zniszczenia, tak? I no, godzinę spędzone na telefonie, żeby znaleźć jakikolwiek nocleg, żeby podróżować wtedy z psem. No, kończyło się zwykle opowiadaniem o tym psie dosłownie wszystkiego. No i końcowo niepowodzeniem, że nie, to
0: odmową.
1: Jednak wie pani, my mamy chyba wszystko zajęte.
0: I w związku z tym postanowiłam potrzeba...
1: Tak, w związku z tym stwierdziłam, że chciałabym mieć chociaż taką bazę danych, gdzie przynajmniej będę wiedziała, że w ogóle te psy są mile widziane.
0: Potrzeba matką wynalazku.
1: Dokładnie.
0: A jak to się stało, że ten wynalazek został tak mocno rozpropagowany, bo dodajmy, że to nie jest jedyny serwis.
1: Oczywiście,
0: takich serwisów
1: tak.
0: Psich na wakacje jest mnóstwo.
1: Cały czas zainteresowanie wzrasta. Mnóstwo osób interesuje się, gdzie można wyjechać z psem i już nie na zasadzie, żeby po prostu go zabrać, tylko co jeszcze można z nim zrobić i jak on się będzie przede wszystkim nam czuł.
0: No właśnie, bo to jest tak, że kiedyś było agroturystyka, pies może nocować w przedsionku, teraz różnego rodzaju serwisowanie tych psów jest na znacznie, znacznie wyższym poziomie. Ja przetestowałem osobiście hotele w Szwajcarii i w Austrii. Było tam coś, co było dla mnie ogromnym, ogromnym szokiem poznawczym, ponieważ już nie mówię, że była miska dla psa z wodą, że był jakiś kocyk.
1: No to już nawet taki standard.
0: Żeby były jakieś smaczki na przywitanie lepsze niż dla, dla ludzi. Ale psie spa, możliwość wykąpania psa, zestaw szamponów dla różnych sierści, psia joga, na przykład możliwość wejścia z psem do restauracji, to jest chyba bardzo, bardzo ważne,
1: jeśli nie najważniejsze.
0: Łącznie z tym, że na pole takie rozrywek dla psów, które gospodarze tych obiektów dokupili gdzieś powiedzmy 1,5-2 kilometry od hotelu, jeździły specjalne psibusy.
1: Wow, no to faktycznie.
0: Czy to jest taki niedościgniony wzorzec Sevr? A może są takie obiekty w Polsce?
1: No może nie aż tak zaawansowane, ale na tym poziomie, na którym my jako Polska jesteśmy, jeśli chodzi w ogóle o usługi dla psów, to i tak niektóre hotele już stoją bardzo wysoko, tak? Bo oferują różne usługi, nawet usługę pet sittera, czyli opiekuna.
0: No właśnie, bo jest jeszcze jeden problem, tak? Jedziemy na wakacje z psem, chcemy z tym psem przebywać jak najczęściej, jak najwięcej, jak najdłużej, po to go na te wakacje zabieramy,
1: tak.
0: Ale... jest jakieś fajne muzeum, jest jakiś fajny zamek i wtedy mamy znowu kolejną barierę. Zwierzęta nie są tam szczególnie widziane. Jak to rozwiązać?
1: Mamy dwa rozwiązania. Albo pogodzić się z tym i po prostu myśleć o tym, że wziąć... Tak, też można wziąć pet-sittera. Pogodzić się z tym i jakby wybrać wyjazd, że okej, zabieram psa, nie będzie beze mnie, nie będzie tutaj jakoś tam cierpiał.

0: Natomiast druga sprawa, fajniejsza jest taka, że możemy sobie wcześniej sprawdzić, co dookoła tego miejsca, do którego się wybieramy, możemy zwiedzić z psem, tak? I są to właśnie również zamki, są to również wszelakie muzea, są to też skanseny bardzo ciekawe, gdzie możemy wybrać się na spacer na cały dzień nawet, tak?
1: No właśnie, bo
0: z takich miejsc się nie chce wychodzić.
1: Jeśli chodzi o restaurację, to nie ma większego problemu,
0: to już
1: prawda?
0: Jest, to już jest, to taki już jest standard, łatwiejsza.
1: Natomiast no, te wszystkie obiekty takie historyczne, kulturalne, jak to z pani perspektywy wygląda? Człowieka, który jeździ, testuje, sprawdza nie tylko psie hotele i psie, psią, powiedzmy, agroturystykę, ale również sposób poruszania się z psem w nowym miejscu wakacyjnym.
0: Jest naprawdę coraz więcej muzeów, które się otwierają, i zamków przede wszystkim. To chyba jest po prostu najłatwiejsze. Jeżeli muzeum jest przystosowane, ma tylko powierzchnię do tego i odpowiednio zabezpieczone eksponaty, to naprawdę nic nie stoi na przeszkodzie. Szkodzie, żeby nawet zapytać i nawet im zasugerować czasem, że słuchajcie, macie taką fajną przestrzeń, może byście chcieli otworzyć się na gości z psami, tak? Zamki są troszkę łatwiejsze, no bo jeżeli chodzimy po murach czy na dziedzińcu, no to oni nie mają takiego problemu z tym, że ten pies po prostu tam depcze historię, że tak powiem, tak? Czy ten zabytek. Natomiast jeśli chodzi o dworce, pałace, czy właśnie muzea, które są w takich miejscach położone, no to tutaj już jest rzadziej dostępność, ale zdarza się i można coś sobie fajnego znaleźć.
1: No ale wróćmy do hoteli, bo teraz, tak jak kiedyś hotele po prostu mówiły, nie przyjmujemy zwierząt, to teraz chyba to jest troszeczkę w złym tonie powiedzieć, nie przyjmuję zwierząt, ale jest inny trik. Cena za zwierzaka jest taka, że tyle, co my płacimy na przykład z wyżywieniem, trzeba zapłacić dokładnie tyle samo za pobyt psa, oczywiście bez żadnego wyżywienia.
0: Tak, przyznaję, zdarza się. Są i takie hotele. Natomiast czasem jest tak, że standard hotelu jakby... Dwojako podchodzimy do sprawy. Standard hotelu wymaga na przykład odpowiedniego przygotowania pokoju po takim psie, tak? I wiele osób uważa, że czyszczenie to nie jest problem. No niestety, jeżeli mamy hotel naprawdę najwyższej klasy, to oni muszą mieć taki poziom, jakby ten pies nigdy w życiu tam wcześniej w tym pokoju po prostu nie był. I muszą doprowadzić ten pokój do takiego stanu. I za to biorą odpowiednią kwotę. A niektórzy wpisują to w cenę w ogóle całego pobytu. I nam się wydaje, że pies jest za darmo, a ta cena jest na przykład doliczona do kosztu pokoju, tak? Także nie należy zupełnie oceniać po tej opłacie, która jest za samego psa. Aczkolwiek no, są hotele, które ewidentnie jakby stosują tą technikę, że właśnie ta cena jest zaporowa.
1: Chciałem zapytać panią o najciekawsze, takie najfajniejsze miejscówki w Polsce na wyjazdy z psem, ale to chyba właściwie wszystko zależy od preferencji. Ja
0: dokładnie.
1: Na przykład szukam, jeśli jadę nad Bałtyk, to zwracam uwagę przede wszystkim na to, gdzie mogę wejść na plażę z psem, bo są plaże, które wpuszczają i nie wpuszczają. Jakie jeszcze pani by takie, nazwijmy to, koordynaty przedstawiła, że jak przygotowuje się do wyjazdu z psem, to na co zwrócić uwagę? Oczywiście przede wszystkim, czy hotel przyjmie mi psa, czy nie. Drugie, chyba te obiekty, bo w zależności od tego, co chcemy
0: zwiedzić dookoła, co robić z tym
1: psem. A czy są
0: psem
1: jeszcze jakieś inne, takie bardzo ważne rzeczy, na które ludzie nie zwracają uwagi, a potem się okazuje, a przecież mogłem o tym pomyśleć.
0: Jest,
1: o czym pomyśleć zawczasu?
0: Sam region, tak? Czyli niezależnie, czy wybieramy się nad jezioro, czy wybieramy się w górę, czy nad morze, to właśnie zwróćmy uwagę na to miejsce, dla którego się wybieramy. Czyli na przykład, jeżeli jedziemy nad to morze, wiadomo, że będziemy chcieli wejść na plażę. Więc nie szukajmy sobie hotelu, przy którym nie ma psiej plaży, bo będziemy musieli kilometrami po prostu do niej iść, żeby z tym psem sobie pójść, albo w ogóle z tego zrezygnować, co go. Tak samo jeśli chodzi o góry. Sprawdzamy sobie dostępność parków narodowych. W Polsce jest to dosyć ograniczone, ale proszę pamiętać o tym, że nie sam teren parku narodowego jest do spacerowania i do wędrówki z psem. Można sobie też znaleźć wspaniałe szlaki, które leżą poza parkiem narodowym. I wtedy my sobie pozwiedzamy, pies sobie pozwiedza i będziemy zadowoleni.
1: Wszyscy razem wypoczniemy.
0: Dokładnie.
1: Czy można powiedzieć, ile mniej więcej kosztuje jedna doba psa na wakacje? Myślę o tych noclegach. Czy możemy określić jakiś przedział taki cenowy, że to jest, nie wiem, 50 zł, 100 zł?
0: Mniej więcej bym powiedziała, że teraz od 0 do 100 zł, tak? Bo albo mamy miejsce...
1: No zero to...

0: wiadomo,
1: nie biorą.
0: No tak.
1: A jeżeli biorą, no to faktycznie
0: to
1: między 50,
0: to
1: no 30, 50, 100, to takie jakieś są takie właśnie przedziały, no,
0: muszę
1: jakieś bliżej nieokreślone.
0: Muszę powiedzieć, że to jest taka cena europejska, bo tak powiedzmy płaci się mniej więcej od 15 do 25 euro, chyba że, znowu wrócę do swojego przykładu, hotel pewnej znanej sieci wystraszył mnie na tegoroczną Wielkanoc, bo zażądał prawie 50 euro za dobę. To było ewidentne wypłaszanie mnie z...
1: Możliwe, że ich doświadczenia się zmieniły. Ludzie o tym nie myślą, że naprawdę wszystko, ilość miejsc przyjaznych zależy od tego, jakie wrażenie po sobie zostawimy. Im więcej będzie dobrych wrażeń, tym więcej miejsc będzie się na nas otwierać i nie będzie stosowało takich blokad, bo będą się czuli bezpiecznie. Pamiętajmy o tym, że te miejsca są stworzone przez ludzi, którzy by chcieli, żeby one takie pozostały. Tak?
0: Ale
1: wkładają
0: czy można,
1: w to całe swoje serce.
0: Ale czy można zostawić złe wrażenie, jak przyjeżdża się z pieskiem, który jest kochany przez obsługę, wszyscy się zwracają do niego, zawsze jest ten pies ważniejszy od właściciela. No chyba nie można zostawić złego wrażenia.
1: No niestety można.
0: Na przykład?
1: Na przykład w postaci zniszczeń, w postaci hałasowania, przeszkadzania innym. Każdy chce wypocząć na urlopie. No i hałas takiego psiego gościa za ścianą jest, bywa tak uciążliwy, że no inni goście nie mogą wypocząć i trzeba myśleć też o tym.
0: Czy możemy podzielić Polskę pod względem tego, gdzie najlepiej pojechać z psem, gdzie najbardziej się opłaca i że to będzie no dla portfela, bo przecież tutaj w audycji spakowanie mówimy o wyjazdach za rozsądne pieniądze, gdzie będzie najrozsądniej pojechać z psem? Nad Bałtyk, na Mazury, na Pojezierze, w ogóle niekoniecznie Mazury, ale na Pojezierze czy w góry?
1: Tu padnie słynna odpowiedź pewnie w każdym wywiadzie, to zależy. Ale faktycznie, jeśli chodzi o morze, mamy mniej możliwości po prostu wędrowania z tym psem, jakby takiego różnorodnego, jak ja to nazywam, tak? No bo mamy plaże, ewentualnie leśne ścieżki, ale jeżeli byśmy chcieli tak wszystkiego po trochu, no to Mazury są na przykład moim ulubionym miejscem, tak? No bo tam możemy się pokąpać, pochodzić po lesie.
0: Z portfela, tego, który ma nie być jak
1: również, bo możemy sobie znaleźć jakiś domek, który jest po prostu o jakimś niższym standardzie, gdzieś tam na uboczu. Nikt nam nie będzie przeszkadzać, bo to będzie po prostu taka odosobniona miejscówka, że tam nawet możemy nikogo nie spotkać. Tak,
0: i to jest sensowne rozwiązanie, bo pies ciągnie do natury, a nie do muzeum.
1: Tak, i wtedy sobie odpoczniemy. Ale jeśli chodzi o muzeum, jakby jednorazowa taka wycieczka, żeby sprawdzić, tak, jak będzie mu pasowało, jak najbardziej, bo pies ma tam mnóstwo zapachów, ciekawych doświadczeń, tak, może obejrzeć inne rzeczy zupełnie. To nie jest tak, że pies nie ogląda. On ogląda, on sobie doświadcza, tak samo jak my.
0: Proszę Państwa, podróżowanie z psem to już nie nisza, ale normalny sposób spędzania wakacji czy weekendów. Jak widzimy, da się zrobić to fajnie, komfortowo i co najważniejsze, bez wielkiego bólu portfela. Naszym gościem była pani Aleksandra Okrasa.
1: Bardzo dziękuję.
0: Serwisu Pies na Urlopie. Bardzo dziękuję za rozmowę.

0: Powtórka programu. Studio Wiedzy.
1: Karolina Rożej, dzień dobry Państwu. Dzisiaj w Studiu Wiedzy zapraszam bardzo serdecznie na lekcję języka angielskiego, ale to nie będzie taka zwykła lekcja języka angielskiego, bo będziemy i w Krainie Czarów, i w Nibelandii. Zjemy sobie rachatłukum z Edmundem, polatamy z Mary Poppins, do Krainy Oz i Tajemniczego Ogrodu też zajrzymy, bo wrócimy dzisiaj do świata dzieciństwa, który stanie się dla nas takim narzędziem do nauki języka właśnie. No a ta ponowna lektura, czy Alicji w Krainie Czarów, czy Kubusia Puchatka, lepszą chyba powtórką niż kucie słówek i zwrotów i gramatyki też zdecydowanie. Mówiąc krótko, porozmawiamy sobie dzisiaj o tym, jak te znane i lubiane historie z naszego dzieciństwa wykorzystać do rozwijania języka angielskiego, do jego nauki. Pomoże nam w tym dzisiaj Julia Wilde z Instytutu Anglistyki Uniwersytetu Warszawskiego, która to w lipcu zaprasza na Uniwersytet Otwarty UW na kurs Wakacje z klasyką literatury dziecięcej, angielskie słownictwo i gramatyka w praktyce. Dzień dobry, pani Julio.
2: Dzień dobry.
1: Od razu muszę powiedzieć, rzadko nawiązuję do nazwiska, ale z takim nazwiskiem jest pani skazana na literaturę.

0: angielską. Zakładam, że nie jestem pierwsza, która miała chęć powiedzieć Julia Wild.
1: Nie, nie, nie. Jest to stała pokusa, ale za każdym razem sprawia mi przyjemność, więc...
0: Może być taka pomyłka.
1: Może być, absolutnie tak.
0: Pani nie tylko uczy języka angielskiego w oparciu o między innymi oczywiście literaturę dziecięcą, ale w ogóle w swojej pracy badawczej pani się na tej literaturze dziecięcej koncentruje. Jestem ciekawa dlaczego.
1: Myślę, że panią zaskoczę, bo to wszystko sprawka wczesno-średniowiecznych irlandzkich mnichów.
0: Okej. Okay. Na nich wskazujemy palcem.
1: Tak, na nich wskazujemy palcem. Był to mój pierwszy taki duży obszar zainteresowań naukowych i podczas moich badań trafiłam na przedziwną, bardzo ciekawą książkę amerykańskiej autorki, napisaną w 1900 roku, która jest zbiorem różnych opowiadań, w których pojawiają się święci i ich zwierzęcy przyjaciele. I tak mnie to zainteresowało, że zaczęłam zgłębiać w ogóle temat tej konkretnej, zapomnianej książki, a to poprowadziło mnie dalej w stronę badań nad literaturą dziecięcą, co zresztą zaowocowało pracą w grancie, w projekcie grantowym pod kierownictwem pani profesor Justyny Włodarczyk, który dotyczy animal studies, to prawda, ale tak jakoś się złożyło, że zaczęłam coraz bardziej skupiać się na tych relacjach między dziećmi i zwierzętami w literaturze dziecięcej, a teraz w kolejnym projekcie grantowym, w którym razem pracujemy, skupiam się na adaptacjach filmowych książek, które właśnie uwypuklają te międzygatunkowe więzi.
0: Czyli tak sobie myślę, że jeśli nasz dzisiejszy gość, pani Julia Wilde, nie jest najlepszym dowodem na to, jak fascynujących naukowców, wykładowców, badaczy można spotkać na Uniwersytecie Warszawskim i na Uniwersytecie Otwartym UW, no to nie wiem, kto przekona, skoro są i Animal Studies, i irlandzcy mnisi, i adaptacje filmowe, i literatura dziecięca, i jeszcze wczesne średniowiecze się do tego wszystkiego załapało.
1: Bardzo dziękuję, bardzo mi miło.
0: Literatura dziecięca. W ogóle myślę, musimy powiedzieć, jaki to jest zakres literacki, dlatego że tytuł pani kursu może być trochę mylący, że takie wakacje bajkowe niemalże, bo to nie są tylko bajki, to nie jest tylko literatura dla dzieci, to jest też literatura dla młodzieży.
1: To jest literatura dla młodzieży, ale to jest też literatura, która początkowo wcale nie była pomyślana dla dzieci. I to jest bardzo interesujące, jak niektóre książki, niektóre powieści swobodnie przechodziły... Właściwie może nigdy nawet nie przechodziły, ale należały do obu tych światów.
0: Alicja w Krainie Czarów chyba jest takim dobrym przykładem.
1: Też, to znaczy ona zachwyciła dorosłych. Zresztą umówmy się, to dorośli kupują dzieciom książki. To dorośli decydują, czy książkę wydać, czy nie. W związku z czym zawsze mamy ten filtr dorosłego spojrzenia, ale bardzo ciekawym przykładem jest choćby Tajemniczy Ogród, który... jak pierwotnie został wydany w magazynie literackim przeznaczonym dla dorosłych, a dopiero z czasem stał się taką klasyką literatury dziecięcej. Bywa też, że działa to w drugą stronę i na przykład Wyspa Skarbów Roberta Louisa Stevensona była napisana jako książka dla chłopców, konkretnie dla młodzieży, ale wydawcy stwierdzili, że to pasuje do pewnej niszy również książek przygodowych dla dorosłych, więc wydali to jako książkę dla dorosłych. Więc tak naprawdę to, co jest dla dzieci, a to, co jest dla dorosłych, staje się tak wyraźne dopiero po pewnym czasie. Początkowo to są rzeczy, które dzieci mogą bezpiecznie czytać, może tak, a niekoniecznie są pomyślane dla nich, choć Alicja w Krainie Czarów, o której pani wspomniała, była napisana konkretnie dla pewnej małej dziewczynki, która chciała książkę o nonsensie po prostu.
0: To pewnie też konkretne dorosłe oko sprawia, co w danej lekturze widzimy, jaką symbolikę na przykład, no bo jeśli przeczytamy sobie opowieści z Narni, które są też w pani sylabusie, w sylabusie tego kursu, no to tam jest całe morze symboliki. No i jeszcze, jak się zna na przykład historię religii, władzy, wojny, no to to wszystko jest w opowieści z Narni.
1: Oczywiście, oczywiście, że tak. Zresztą myślę, że jeśli mają państwo też jakieś doświadczenie z filmami dla dzieci, to widzi się zupełnie inne rzeczy jako dorosły i rozumie się różne ukryte żarty, które mają też rozbawić dorosłych. Tutaj może w książkach nie zawsze mają za zadanie rozbawić, ale to jakieś przesłanie, ta wiadomość, która jest ukryta, staje się czytelna dla dorosłych, więc jest ta fascynująca wielowarstwowość, wielopoziomowość, która sprawia, że dobra, ambitna literatura dziecięca nie jest dziecinna.
0: Ale to też pokazuje, że Brytyjczycy się chyba, no nie wiem, czy specjalizują w tym, ale...

0: Na pani liście, widzę, jest 14 książek brytyjskich autorów, ale myślę, że spokojnie znalazłobyśmy jeszcze dużo więcej.
1: Zdecydowanie tak. Zresztą ja tutaj też nie wykorzystuję jedynie książek brytyjskich, angielskich autorów. Pojawiają się też Amerykanie, ewentualnie powiedzmy przykłady osób, które wyemigrowały w jedną albo w drugą stronę, więc tutaj...
0: W kulturze anglosaskiej
1: się poruszamy. Kulturze anglosaskiej, tak.
0: No dobrze, pani Julio, to dlaczego literatura dziecięca, już tak ją nazwijmy, może być pomocna w nauce języka angielskiego? I drugie pytanie, czy na każdym etapie?
1: To może ja zacznę od końca.
0: Bardzo proszę.
1: Bo literatura dziecięca wbrew pozorom... Od epilogu, tak. Wbrew pozorom ten język, zwłaszcza jeśli mówimy o starszych książkach, na przykład napisanych w XIX wieku czy na początku XX, ten język jest bardzo bogaty. Często jest bardzo, powiedzmy, gęsty i wcale nie uproszczony. W związku z czym nie zalecam nikomu, kto nie czuje się jeszcze zbyt pewnie, żeby sięgał po taką klasykę literatury dziecięcej. Te książki są zwyczajnie trudne. Używają takich struktur gramatycznych, które pojawiają się, powiedzmy, na poziomie B2, C1.
0: Która książka na przykład?
1: Na pewno Kipling jest bardzo trudny. Księga dżungli jest bardzo taka intensywna, gęsta, ciekawa i malownicza, to z całą pewnością, ale jest z całą pewnością też trudna. Ogólnie możemy przyjąć, że im bliżej naszych czasów, tym bardziej te książki stają się łatwiejsze w odbiorze. Ale te wcześniejsze zdecydowanie wymagają dużego skupienia i dość zaawansowanej znajomości języka angielskiego.
0: To od której książki zaczynamy, jeśli chcielibyśmy się nie zrazić, stosując właśnie takie lektury jako narzędzia do nauki języka angielskiego?
1: Myślę, że Kubuś Puchatek. Myślę, że Kubuś Puchatek jest naprawdę wdzięczny. Jest też dużo dialogów, więc nie trzeba się przebijać przez jakieś straszliwe opisy.
0: Nie jest to nadniemnym po angielsku.
1: Nie jest to nadniemnym po angielsku, z całą pewnością nie. Więc jest rzeczywiście lekki i przyjemny. Poza tym znamy na tyle dobrze fabułę, że nawet jeśli jakieś słówka są nam obce, to możemy dość łatwo się domyślić kontekstu, więc Kubuś Puchatek jest na pewno bezpiecznym wyborem.
0: Będziemy na pewno wiedzieć i zrozumiemy, że Miś Puchatek lubi miód, Kłapouchy jest dosyć smutny, a Tygrysek lubi szaleć.
1: Dokładnie tak.
0: W ogóle ta pani lista jest bardzo różnorodna, bo tak jak wspomniałyśmy, to jest Alicja w Krainie Czarów, to jest Księga Dżungli, także, to jest Czarnoksiężnik z Krainy Oz, to są powieści z Narni, Mary Poppins, Kubuś Puchatek, Doktor Dolittle, Tajemniczy Ogród, O czym szumią wierzby, Ania z Zielonego Wzgórza, Piotruś Pan, Pięcioro Dzieci i Coś i Małe Kobietki także. Czym się pani kierowała, tworząc tę listę?
1: Chciałam pokazać tę wielką różnorodność i chciałam pokazać też pewien proces, pewien rozwój literatury dziecięcej na przestrzeni, może nie stuleci, bo to za duże słowo, ale dekad. Jak to się zmieniało, jak poszczególni autorzy wpływali na siebie wzajemnie, bo te wpływy są bardzo widoczne, a na niektóre mamy wręcz dowody w postaci listów czy wspomnień.
0: Na przykład?
1: Na przykład Edith Nesbitt, czyli autorka Pięciorga Dzieci i Coś, z całą pewnością inspirowała Lewisa, kiedy pisał opowieści z Narni. Więc tych nawiązań jest naprawdę dużo i widać to w miarę jak przesuwamy się w czasie, to widać po pierwsze te zmiany w podejściu do dzieciństwa. Widzimy też echa wydarzeń politycznych, czy może atmosfery czasów i możemy dostrzec pewne podobieństwa w kolejnych książkach. Bo autorzy kolejnych książek wychowywali się na tych wcześniejszych, więc jest to z całą pewnością bardzo... bardzo wzbogacające.
0: To prawda, tak sobie też pomyślałam, że to może być bardzo interesująca lekcja no takich kontekstów historycznych, kulturowych danych czasów, bo gdy czytamy Małe Kobietki, czy na przykład Tomka Sawyera, to no to jest całe bogactwo historyczne zamknięte w literaturze młodzieżowej.
1: Tak, oczywiście. Czasami nie zwracamy na to uwagi, ale na przykład fabuła Małych Kobietek to są czasy wojny secesyjnej. To jest powód, dla których właściwie powstaje takie małe królestwo kobiet, ponieważ ojciec jest po prostu na froncie.
0: I co ciekawe, jest to zupełnie inna lektura niż Przeminęło z wiatrem. Wydaje mi się, że o wiele bardziej współczesny jest wydźwięk Małych Kobietek niż Przeminęło z wiatrem. To naprawdę trzeba sobie uświadomić, że to jest wojna secesyjna, a nie na przykład pierwsza wojna światowa, chociaż może tutaj na mnie wpływ mają ekranizacje, zwłaszcza ostatnio.
1: Na pewno. Zresztą o ekranizacjach też często rozmawiamy. Czasami się o oburzamy, czasami się cieszymy, czasami dyskutujemy nad pewnymi wyborami aktorów i sposobem interpretacji.

0: interpretacji tych książek, ale dzięki temu ta książka żyje. Poza tym czasami ktoś mimo wszystko poczuje chęć, żeby zobaczyć, a jak to było w oryginale, jak to wyglądało w książce. A skoro pani wspomniała o I wojnie światowej, też jednym z powodów, dla których zdecydowałam się stworzyć ten kurs, oprócz tego, że chciałam stworzyć coś innego, coś, co pozwalałoby uczyć się bez poczucia, że to jest coś niepoważnego, że och, marnujemy czas na jakieś takie trywialne zajęcia.
1: Nadal jest to klasyka literatury, trzeba pamiętać.
0: Tak, nadal jest to klasyka literatury, która ma bardzo też bogate słownictwo, bogate konteksty, ale prawdę mówiąc myślałam też o tym, że żyjemy w bardzo niepewnych, bardzo trudnych czasach i takie zanurzenie się w literaturze bywa czasami, nie chcę powiedzieć ucieczką, ale chwilą oddechu od tego wszystkiego.
1: Zdecydowanie.
0: Zdecydowanie tak. A poza tym te książki często były pisane w trudnych czasach. One były pisane po to, żeby gdzieś ocalić tę niewinność, żeby pokazać coś pięknego i dobrego, a myślę, że potrzebujemy historii, które dobrze się kończą. Nawet jeśli cena jest wysoka, ale te książki muszą się dobrze skończyć, dobro wygrywa i myślę, że przykładem takiej książki, która właśnie powstała w trudnych czasach, przykładem, który lubię najbardziej, który mnie za każdym razem jakoś porusza, jest Dr. Dolittle, Hugh Loftinga, bo proszę sobie wyobrazić, że Dr. Dolittle narodził się w okopach I wojny światowej, ponieważ Hugh Lofting pisał listy do swojej żony i dzieci, a nie mógł pisać o tych okropnościach, które widział i dlatego stworzył doktora Dolittle, bo poruszało go też bardzo cierpienie zwierząt, koni, mułów, które ginęły razem z ludźmi podczas tych działań. I wyobraził sobie lekarza, który byłby w stanie im pomóc. I tak narodził się doktor Dolittle. On narodził się w listach do dzieci, którym musiał opowiedzieć coś. Chciał mieć z nimi kontakt, ale rzeczywistość była zbyt okropna, żeby móc ją opisać.
1: I dla niego samego chyba też to był taki rodzaj ucieczki, tworzenie takiego światu zupełnie odrębnego od tego, co widzi z okopu.
0: Tak.
1: Pani Julio, wracając do takich bardziej spraw przyziemnych, bo przyznam też szczerze, historia powstania tej książki poruszyła mnie bardzo, bo wydawała mi się jedną z takich najbardziej frywolnych z tego całego katalogu, o którym już mówiłyśmy. Więc wracając do tych bardziej przyziemnych spraw, jestem ciekawa, czy komuś, kto dopiero chciałby zacząć taką literacką przygodę, na przykład podrasować, podszkolić swój język, znajomość swojego języka angielskiego, czy czytać w oryginale, czy na przykład szukać takich książek, które są troszeczkę uproszczone, bo takie też można znaleźć na rynku, one się chyba graded readers nazywają.
0: Tak, tak. Myślę, że to jest dobry początek. Myślę, że to jest dobry początek nie porywać się z motyką na słońce, bo najgorsze, co można sobie zrobić podczas nauki języka, to zniechęcić się. To mówić sobie, że ja nie potrafię, to jest za trudne. W związku z czym delikatne wejście w ten świat i takie drobne sukcesy, o, zrozumiałem to zdanie, o, wiem, o co chodzi w tej scenie, jest wspaniałe. Więc zdecydowanie myślę, że stopniowanie sobie poziomu trudności i sięganie po takie uproszczone wersje jak najbardziej może być korzystne.
1: A ile czasu dziennie poświęcać na tego typu naukę? I czy taka nauka literacka może wystarczyć, czy jednak takie podglebie gramatyczno-słownikowe jest też niezbędne?
0: Zależy, o jakim poziomie mówimy, bo jeśli mamy już jakieś podstawy, to nawet takie 15 minut dziennie, nawet takie, żeby tylko dotknąć tego języka, bo w nauce języka najważniejszy jest z językiem kontakt. Jeśli spędzimy godzinę tygodniowo kując słówka albo formułki, to no niestety efekty nie będą zadowalające. Musimy mieć kontakt z tym językiem, on musi stać się też częścią naszej codzienności. Więc jeśli nie mamy czasu, żeby 15 minut dziennie poświęcić, proszę przeczytać stronę. Proszę posłuchaj przez 5 minut jakiegoś podcastu.
1: Już wiemy część, więcej w lipcu na kursie pani Julii Wilde z Instytutu Anglistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Gorąco polecamy. Przyznam, nie sprawdziłam, czy są jeszcze miejsca. Są? Bo to dobrze, bo bałam się, że przeżyje ktoś rozczarowanie, kto zaraz będzie chciał szukać wolnego miejsca. Pani Julia zaprasza też na kursy z klasyki literatury brytyjskiej już dla osób dorosłych. Pani Julio, pięknie dziękuję za tę rozmowę. Pustix zapamiętam.
0: Bardzo dziękuję i proszę sprawdzić też inne urocze słówka.
1: Dobrej lektury przede wszystkim życzymy. Zaczynamy.

0: od Kubusia Puchatka. Dzięki serdecznie.
1: Dziękuję bardzo.
2: Powtórka programu.
3: Rano budzisz się w namiocie. Nie wiesz, czy jest woda, nie wiesz, czy jest jedzenie. Wiesz jedno, musisz odczekać w kolejce, żeby skorzystać z toalety. Tak zaczyna się dzień w Gazie, pół roku po rozejmie. Świat powiedział, wojna się skończyła, politycy odetchnęli, media przeszły dalej. Ale 2 miliony ludzi obudziło się dziś rano w tym samym miejscu, między betonem, błotem i poczuciem, że nikt już o nich nie pamięta. Dziś zobaczysz jeden taki dzień, przez oczy człowieka, który tam jeździ i widzi to na własne oczy. Jest niedziela, 31 maja 2026 roku.
2: Świat i ludzie. Na podcast Świat zaprasza Wojciech Cegielski, korespondent zagraniczny Polskiego Radia.
3: 5 rzeczy na start, żebyś wiedział, skąd to się wszystko wzięło. Po pierwsze, 7 października 2023 roku. Tysiące bojowników Hamasu wdarło się do Izraela, zabiło ponad 1000 osób, a 250 porwało jako zakładników do Gazy. Po drugie, Izrael odpowiedział wojną totalną. Przez 2 lata równał Gazę z ziemią. Zginęło co najmniej 72 tysiące osób, a oskarżenia o zbrodnie wojenne płynęły z każdej strony. Po trzecie, październik 2025. Wszedł w życie rozejm. Walki miały ustać, pomoc miała popłynąć. Trump zaangażował się w to osobiście. Po czwarte, Gaza utknęła. Izrael kontroluje ponad 60% terytorium i zapowiada wejście na 70%. Hamas, który miał być zniszczony, wrócił. Strach przed bombami zamienił się w strach przed Hamasem. Po piąte, Rada Pokoju Trumpa. Wielka zapowiedź, minimalna odbudowa, a ruiny jak stały, tak stoją. I dlatego najważniejsze pytanie tego odcinka nie jest polityczne. Brzmi, jak można tak żyć? Pół roku w namiocie, bez łazienki, bez szkoły i bez domu. Gdy kończy się wojna, pierwsze pytanie jest proste. Czy masz dokąd wrócić? Gdzie położysz dziecko spać dziś wieczorem? Anton Asfar jest szefem Caritas Jerozolima, człowiekiem, który regularnie jeździ do Gazy. Rozmawiałem z nim kilka miesięcy temu, tuż po wejściu rozejmu i sprawdziłem. Od tamtego czasu nic się nie zmieniło. Wielu Palestyńczyków wracało do dzielnic, w których mieszkali, ale nie do domu. Wracali sprawdzić, czy dom jeszcze istnieje. Czasem nie było mieszkania, czasem nie było klatki schodowej, czasem nie było całej ulicy. A nawet jeśli ktoś miał namiot, pojawiało się pytanie, gdzie go postawić, jeśli pod spodem jest gruz budynku, w którym mieszkały dziesiątki rodzin.
4: On the 22nd of September, the whole Gaza City was evacuated.
5: 22 września całe Gaza City zostało ewakuowane. Większość społeczności przeniosła się na południe od Wadi Gaza. W Gaza City zostali tylko ci, którzy byli w 2 schronieniach kościelnych, przy parafii Świętej Rodziny i przy parafii prawosławnej. Mówimy o 24 osobach. Doszło do całkowitego zniszczenia wielopiętrowych budynków. Całe dzielnice zostały zniszczone albo bardzo poważnie uszkodzone. Po ogłoszeniu rozejmu ludzie zaczęli ostrożnie wracać do Gaza City, żeby sprawdzić swoje domy. Niektórzy znaleźli swoje mieszkania całkowicie zniszczone. A trzeba pamiętać, że Gaza City to głównie budynki z mieszkaniami. 6, 7, 8 pięter. W jednym budynku mieszkały dziesiątki osób, czasem więcej. Wielu ludzi znalazło też całe swoje dzielnice zniszczone. Niektórzy znaleźli domy częściowo uszkodzone. Inni zobaczyli, że ich mieszkanie jest w dobrym stanie, ale część budynku została zniszczona. Można sobie wyobrazić sytuację, kiedy wiele namiotów wraca do Gazy, ale te namioty też są już w złym stanie, bo przez 2 lata były przenoszone z miejsca na miejsce, nawet ponad 10 razy, a materiały do schronienia nie wchodzą do Gazy w dużych ilościach. Nie ma miejsca. Gaza jest bardzo zatłoczona. Nawet jeśli są budynki mniej zniszczone i ktoś, jako mieszkaniec Gazy, chce coś wynająć, ceny są ogromne. Ludzi nie stać na wynajem. Dlatego mieszkają z rodzinami na ulicach, w warunkach, które nie są godne człowieka.
3: I teraz pierwszy haczyk. Jeśli Izrael kontroluje około 60% Gazy, a w rozmowach pojawia się plan dojścia do około 70%, to dla cywila nie jest to abstrakcyjna liczba. To może oznaczać jeszcze mniej miejsca, mniej dróg, tych, które jeszcze są, mniej miejsca na namioty i więcej ludzi ściśniętych tam, gdzie jeszcze da się żyć. Wielu ludzi wróciło na północ Gazy, popatrzyło na ruiny domów i znów wróciło na południe, bo okazało się, że nie ma wody i nie ma kanalizacji. I to jest pierwszy punkt tej historii. Rozejm może zatrzymać część ostrzału, ale nie odbudowuje klatki schodowej, nie odtwarza kuchni, nie rozkłada dziecku materaca na noc.

0: Druga część dnia to jedzenie. Nie w sensie, co masz ochotę zjeść, tylko czy dzisiaj będzie cokolwiek, co da ci siłę. Do gazy wjeżdżają ciężarówki z paczkami, kuchniami polowymi i pomocą. Ale to, co wjeżdża, to zdecydowanie za mało jak na zrujnowaną Gazę z 2 milionami głodzonych przez miesiące ludzi.
1: Organizacje pomocowe próbują zapewnić rodzinom dobre odżywianie, ale najczęściej jest to jedzenie w puszkach.

0: Widzimy to w naszych punktach medycznych Caritas Jerusalem. Ludzie przychodzą niedożywieni, mają choroby i infekcje. Dajemy im leki bezpłatnie, ale oni potrzebują właściwego odżywiania. Potrzebują normalnego jedzenia, żeby ich układ odpornościowy zaczął działać tak, jak powinien. A teraz tak nie jest. Jedzenie i pomoc nadal tylko sączy się do Gazy. I nie w odpowiednich ilościach.
1: Izrael mówi, że pomoc dociera. I formalnie tak. Działają kuchnie wydające setki tysięcy posiłków dziennie. To ratuje życie. Ale posiłek ratunkowy to nie jest normalna dieta. Paczka z mąką nie odbudowuje odporności dziecka, która przez miesiące jadło zdecydowanie za mało. Sięgnijmy po raport ONZ. W kwietniu ludzie jedli warzywa, owoce i produkty białkowe bardzo rzadko. Często raz w tygodniu albo nawet mniej. Ceny świeżych produktów poszły w górę. Znowu. Coraz więcej rodzin polegało bardziej na pomocy humanitarnej niż na rynku.
2: Słuchasz podcastu Świat.
1: Gaza to teraz mapa kolejek. Po wodę, po jedzenie i do toalety. Ludzie próbują organizować sobie życie. Powstają lokalne komitety. Ktoś pilnuje porządku, ktoś próbuje rozdzielać wodę, ktoś ustala, gdzie są sanitariaty. Ale nawet dobrze zorganizowany obóz nadal jest obozem. A obóz nie daje tego, co w normalnym życiu uznajemy za oczywiste. Zamknąć drzwi i zostać samemu.
0: Proszę sobie wyobrazić kobietę stojącą w kolejce do toalety ustawionej w środku obozu. Gazańczycy nie żyją dziś swoim prostym, podstawowym życiem w godny sposób. Nie mają normalnego dachu nad głową. Mieszkają w namiotach. Nawet tak zwane zestawy godnościowe dla kobiet nie wchodzą do Gazy w wystarczających ilościach. Prosi się nas nawet o wwożenie pieluch. Takie podstawowe rzeczy, które na Zachodzie uznajemy za oczywiste, w Gazie nie są dostępne. Są też problemy społeczne między krewnymi. Nie możemy tego ukrywać. Jest też pewien rodzaj wykorzystywania tego, kto co posiada, pewien rodzaj handlu. Takie rzeczy dzieją się w sytuacji wojny. Próbujemy pomagać społecznościom, żeby to ograniczać, ale to nie jest łatwe. Problemy w małżeństwie? To jest właśnie problem życia w sposób niegodny człowieka. Życia pod namiotem albo wspólnie w małym pomieszczeniu. Czasem ludzie kłócą się o to, kto pierwszy pójdzie do toalety, bo trzeba czekać w kolejkach. Słyszymy też o sytuacjach, w których nawet mężczyźni, którzy chcą skorzystać z toalety, cierpią. Cierpią, stojąc w kolejce, ale nie mogą o tym mówić. To jest naprawdę straszne. Stoisz w kolejce, żeby załatwić podstawową potrzebę i nie jesteś w stanie wytrzymać. To ogromny problem. I to tworzy problemy w społeczeństwie. Kiedy żyje się w takich warunkach, czasami nie ma już miejsca na miłość między mężem i żoną. Ludzie troszczą się o chleb, troszczą się o schronienie, ale czasem nie ma już uczuć przez to, co się wydarzyło.
1: Ta wojna to nie jest zatem strategia, plan, dokument. To ból brzucha, skóry i cierpienie. Bo trzeba czekać do toalety, trzeba pozbyć się wstydu i prywatności. Chcielibyście tak żyć? A oni żyją tak nie od pół roku, od 2,5 lat. Tyle, że teraz nie mają codziennych bombardowań. I to jest jedyna różnica. A w ostatnich tygodniach organizacje pomocowe i agencje opisywały w Gazie plagę szczurów, myszy i owadów w miejscach przesiedlenia. Save the Children ostrzegała, że setki tysięcy dzieci żyją w obozach, gdzie szkodniki i ścieki zwiększają tylko ryzyko infekcji. A media opisywały szczury gryzące dzieci i dorosłych w namiotach. Media pisały o wielkich składowiskach odpadów, o ryzyku chorób, o pestkach, insektach, śmieciach i ściekach jako części codzienności. Człowiek może przeżyć nalot, może przeżyć ucieczkę, może przeżyć noc w namiocie. No ale potem jego dziecko choruje, bo śpi obok ścieków, a w namiocie pojawiają się szczury. W normalnym mieście 700 metrów to miły spacer. W Gazie 700 metrów może być decyzją życia, iść czy nie iść. Bo droga do lekarza też może mieć swoją cenę.
0: Chodzi o jednego z pacjentów Kościoła Świętej Rodziny. Odprowadzał swoją żonę, która pracuje w szpitalu Al-Ahli. To wydarzyło się 9 października. Mówimy więc o mniej niż 2 tygodniach przed zawieszeniem broni. Żeby zrozumieć skalę, od Kościoła Świętej Rodziny do szpitala Al-Ahli jest 700 metrów. On odprowadził żonę do szpitala. Żona pracuje w administracji, weszła do budynku. On wyszedł, żeby wrócić do Kościoła Świętej Rodziny. I wtedy pojawił się dron i obrał go za cel. Kula przeszła przez jego bok. Został operowany w szpitalu, a potem odesłany z powrotem do Kościoła Świętej Rodziny. To pokazuje zagrożenia także dla personelu szpitali, dla ludzi, którzy pracują i próbują ratować życie. Tak samo jest z naszymi zespołami w Gazie. Nie jest łatwo przejść nawet 700 metrów z jednego miejsca do drugiego, żeby

0: świadczyć usługi i ratować życie.
1: W Gazie działa tylko teraz część punktów zdrowotnych. WHO szacowała wcześniej dziesiątki tysięcy urazów zmieniających życie człowieka na stałe. To są amputacje, trwałe uszkodzenia, rany, których nie kończy podpis pod jakimś porozumieniem. W tej części historii nie chodzi o to, że brakuje służby zdrowia. Chodzi o to, że nawet ratowanie ludzi to ryzyko. Czasem ratunek to 700 metrów dalej. I to nadal może być za daleko.
2: To jest podcast Świat.
1: I teraz trzeba do tego dnia dopisać rzecz ostatnich dni. W czasie, gdy ludzie w Gazie próbują wracać do namiotów, szukać wody i odbudowywać prowizoryczne życie, Izrael nadal prowadzi uderzenia. W ostatnich dniach poinformowano, że zabito Mohameda Odeha. Według Izraela był on nowym szefem zbrojnego skrzydła Hamasu. Kilka dni wcześniej Izrael zabił też jego poprzednika. Czyli dla zwykłego człowieka rozum nie oznacza, że nie spadają bomby. Spada ich mniej, ale wciąż spadają. I zabijają nie tylko Hamas, ale i cywilów. Izrael mówi, ścigamy ludzi odpowiedzialnych za 7 października i odbudowę Hamasu. Hamas mówi, nie oddamy broni bez wycofania Izraela i politycznego rozwiązania. A międzynarodowy plan mówi, najpierw rozbrojenie, administracja technokratyczna i odbudowa. A człowiek w namiocie słyszy kolejne uderzenie i sprawdza, czy jego dziecko jest całe i zdrowe. Do tego dochodzi jeszcze jedna rzecz. Hamas został w czasie wojny ciężko rozbity, ale nie został pokonany. Kiedy niedawno byłem w Izraelu i rozmawiałem z izraelskimi ekspertami od bezpieczeństwa, mówili mi, że przed wojną Hamas miał około 30 tysięcy bojowników. Po kilku miesiącach miał ich już jedynie 10 tysięcy. Pozostałych zabił Izrael. Ale teraz ma z powrotem 20 tysięcy. Dlaczego ludzie masowo wstępują do Hamasu? Bo Izrael dla wielu Palestyńczyków w Gazie to ktoś, kto zniszczył im dom albo zabił ojca, matkę, żonę, męża czy dzieci. I wściekłość na Izrael jest silniejsza niż strach. Wtedy ktoś decyduje się, idę na wojnę walczyć przeciwko najeźdźcy. Gaza po wojnie nie odbudowała się ani na kilometr. Beton, ciężki sprzęt wciąż tam nie mogą wjechać. Ale Hamas zdołał się całkowicie odbudować. Czyli rachunek znów zapłacą cywile. Podobnie jak po 4 poprzednich wojnach w Gazie. Jeśli dziecko przez 2 lata uczy się głównie tego, gdzie spadają bomby, gdzie stoi kolejka po wodę i kiedy trzeba uciekać, szkoła przestaje być dodatkiem. Szkoła jest próbą odzyskania świata. Dla dorosłego dzień bez pracy jest stratą. Dla dziecka dzień bez szkoły staje się całym systemem dorastania. Bez klasy, bez nauczyciela, bez kolegów, bez normalnego poniedziałku.
0: Dzieci straciły swoje bezpieczne strefy. A taką bezpieczną strefą były szkoły w Gazie. W Gazie nie ma szkół. W ogóle. Mówimy o ponad 650 tysiącach dzieci, które powinny chodzić do szkoły. To jest już 3. rok bez systemu szkolnego w Gazie. Tak, były pewne inicjatywy. W rodzinach, wśród nauczycieli, próbowano organizować zajęcia wyrównawcze, ale to nigdy nie wystarcza. Nie chcę mówić, że ludzie się do tego przyzwyczaili, ale myślę, że dzieci są naprawdę straumatyzowane. One nie potrzebują tylko edukacji. Potrzebują ogromnego wsparcia psychologicznego, żeby ocalić swoje dusze i wyjść z tej wielkiej traumy 2 lat wojny.
1: To jest drugi duży zwrot tej historii. Bo do tej pory mówiliśmy o przetrwaniu. Dom, jedzenie, toaleta, lekarz. Ale dziecko nie żyje tylko dziś. Dziecko zbiera w sobie to, co będzie za 5, 10, 15 lat. Brak szkoły oznacza brak rytmu dnia. Brak rytmu oznacza więcej chaosu. Chaos oznacza więcej napięcia w rodzinie. Więcej dzieci na ulicy, więcej dzieci w obozach, gdzie dorastają obok ścieków, odpadów i przemocy. I przede wszystkim brak poczucia bezpieczeństwa w głowie tego dziecka. Masz dzieci? Jeśli masz, to doskonale wiesz, o co chodzi. Wyobraź sobie, że od ponad 2 lat mieszkasz w ruinach. Dziecko nie ma już kolegów, nie chodzi do szkoły, ma 1, może 2 zabawki, które jakimś cudem się ostały. Wiesz, co to znaczy dla dziecka, prawda? Mimo ogromu cierpienia, Gaza nie jest miejscem, w którym ludzie przestali być ludźmi. Tam nadal ktoś rodzi dziecko. Ktoś się zaręcza, ktoś próbuje wyprać ubranie, ktoś mówi rodzinie, dzisiaj zrobimy coś normalnie.
0: Jedna z matek powiedziała, że w tym okresie urodziła 3 dzieci. Na początku wojny, potem w czasie wojny. Ludzie więc nadal w taki czy inny sposób prowadzą życie społeczne. Słyszy się o ślubach.

0: bardzo prostych ślubach. To nie są tradycyjne palestyńskie wesela. Życie nie jest łatwe. Słyszałem też o zaręczynach na terenie kościelnego kompleksu. To jest pewien przełom, mały przełom i małe światło w bardzo ciemnym tunelu życia ludzi w Gazie. W normalnych warunkach cała rodzina powinna zebrać się razem i świętować. Dziś tak się nie dzieje. Jest wiele dzieci żyjących bez rodziców albo tylko z jednym rodzicem. Są dzieci, które kogoś straciły. Tak, ludzie chcą być szczęśliwi, ale to wcale nie jest łatwe.
1: Odporność na sytuację w Gazie ma zatem swój konkretny wymiar, bo ludzie próbują żyć w miarę normalnie, na tyle, na ile się da. To jest próba zrobienia czegoś po ludzku, w miejscu, które każdego dnia odbiera ludziom zwykłe warunki. Spójrzmy choćby na ostatnie dni, czyli na Eid al-Adha, jedno z najważniejszych świąt w świecie muzułmańskim. Normalnie oznacza rodzinę, modlitwę, jedzenie, wizyty dzieci. W Gazie były w tym roku modlitwy w ruinach, skromne spotkania i pogrzeby po uderzeniach. Święto nie zniknęło, ale zostało ściśnięte do minimum, tak samo jak życie. Czy zastanawialiście się kiedyś, jak pachnie Gaza? Bo to pytanie otwiera zupełnie inną historię, taką, której nie widać na mapie. Bo miasto nie jest tylko budynkami. Miasto ma dźwięk, rytm, smak i zapach.
2: You remind me how I was going to Gaza, being at the sea.
0: Przypomniałeś mi, jak jeździłem do Gazy, jak byłem nad morzem. Zapach morza, ten wspaniały wiatr Gazy, kiedy szło się ulicą Al-Rashid. Zapach ryb, grille, wspaniały smak ryb, które Gazańczycy potrafią tak dobrze przygotować. Bardzo pyszne jedzenie, którego teraz naprawdę im brakuje. A teraz to, co czuć w Gazie, jest właściwie tym, co widać. Nie ma normalnego odwodnienia. Sterty i sterty odpadów stałych leżą w dzielnicach i wokół nich, bo nikt ich regularnie nie zbiera. Nasi koledzy mówią też o dzieciach, które przeszukują te sterty śmieci, szukając jedzenia. To działo się w czasie wojny. To nie jest łatwe. Nasi lekarze i pielęgniarki mówią też, że kiedy idziesz i czujesz zapach, myślisz, że to zapach martwego psa. A tak naprawdę to mogą być ciała pod gruzami, których jeszcze nie wydobyto. To są bardzo złe zapachy. Zapachy martwych ciał.
1: I tu nie trzeba wielkich słów. Wyobraź sobie swoje miasto zrujnowane tak jak Gaza. Jeśli nie działa kanalizacja, choruje ciało. Jeśli nie działa wywóz śmieci, przychodzą szczury. Jeśli nie ma paliwa, nie działają pompy i śmieciarki. Jeśli nie ma ciężkiego sprzętu, gruz zostaje na miejscu. Jeśli gruz zostaje, zostają też niewydobyte ciała, niewybuchy, pył i pamięć po ludziach, którzy tam mieszkali. W maju zapaliło się ogromne składowisko odpadów w Gaza City. Śmieci, odpady medyczne i gruz tworzyły wysoki zwał w środku miasta. W południowej części Gazy szacowano setki tysięcy metrów sześciennych nagromadzonych odpadów. To jest konkretna infrastruktura rozpadu, nie metafora. Miasto może mieć rozejm na papierze, ale jeśli w środku leżą odpady, ścieki i gruz, to człowiek żyje w środowisku, którego codziennie atakuje. I dlatego zapach Gazy jest w tym odcinku punktem zwrotnym. Bo po nim już widać, że odbudowa nie może znaczyć tylko postawmy nowe budynki. Najpierw trzeba usunąć to, co zatruwa codzienność. Zanim odbuduje się budynki, trzeba odbudować ludzi. Bo jeśli człowiek nie ma domu, jedzenia, toalety, lekarza czy szkoły dla dziecka, no to nie jest jeszcze mieszkańcem odbudowanego miasta. Jeśli mieszkańcem, to co najwyżej strefy przetrwania.
0: Naszym celem jako Caritas jest odbudować dusze ludzi w Gazie. To jest nawet ważniejsze niż odbudowa samej Gazy, bo chodzi o ludzką godność. Oni chcą nowego rozdziału w Gazie. I ten rozdział powinien zacząć się od ich własnych dusz, od dusz Gazańczyków. Chcą nowego przywództwa, tak to rozumiem. Przywództwa, które prowadzi i troszczy się o społeczność. Chcą żyć w pokoju. Chcą dobrej przyszłości dla swoich dzieci.
1: I tu dochodzimy do polityki, bo Gaza nie odbudowuje się sama. Plan międzynarodowy mówi o rozbrojeniu Hamasu, technokratycznej administracji, sile stabilizacyjnej, odbudowie i nadzorze Rady Pokoju Donalda Trumpa. Ale na miejscu to wygląda zupełnie inaczej. Izrael kontroluje dużą część terytorium i chce bezpieczeństwa po swojej stronie linii. Hamas nie oddaje realnej władzy tam, gdzie ją utrzymał albo odtworzył. Cywile żyją w miejscach, które nie mają czasu czekać na idealne porozumienie. I to jest najtwardsze.

0: twardszy rachunek. Bez rozbrojenia Hamasu wiele państw nie będzie chciało finansować tej odbudowy. Bez wycofania Izraela Hamas nie odda broni i będzie mówił, że stawia opór okupantowi. Bez realnej administracji pomoc nie zamieni się w normalne usługi. A bez normalnych usług ludzie zostają w namiotach. A w namiotach rośnie gniew, choroby, przestępczość, zależność od uzbrojonych struktur i gangów i poczucie, że jutro nie ma żadnego planu. I tak powstaje błędne koło. Brak bezpieczeństwa blokuje odbudowę. Brak odbudowy niszczy bezpieczeństwo. I dlatego historia jednego dnia w Gazie jest też historią o całym planie politycznym. Jeśli dziecko nie wróci do szkoły, jeśli rodzina nie dostanie normalnej toalety, jeśli chory człowiek nie dojdzie do lekarza, jeśli śmieci zostaną na ulicy, to żaden dokument nie będzie dla mieszkańca Gazy oznaczał, że wojna się skończyła. Będzie tylko kolejnym papierem bez znaczenia. Na początku pytałem, czy przetrwałbyś dzień w Gazie po rozejmie. Ale jak widzisz, odpowiedź nie dotyczy już tylko jedzenia i wody. Pytanie brzmi inaczej. Ile dni człowiek może żyć bez domu, bez prywatności, bez szkoły, bez lekarza, bez normalnego zapachu własnej ulicy? I bez pewności, że jutro znowu nie zacznie się kolejna runda wojny. Rozejm może zatrzymać walki, może obniżyć liczbę uderzeń, może otworzyć bramę dla części pomocy, może dać ludziom kilka godzin ciszy. Ale rozejm sam nie odbudowuje życia. Nie odbudowuje łazienki, nie usuwa śmieci, nie przywraca dziecku godności, nie leczy traumy, nie sprawia, że człowiek w namiocie ma nagle dokąd wrócić. I dlatego najuczciwsze pytanie o Gazę brzmi dziś, czy z tego rozejmu da się zbudować dzień, który może przeżyć człowiek bez upokorzenia? Czy też może jest tak, że politycy uznali, że problem mamy z głowy, bo daliśmy ludziom pozory, a ludzie czekają, tylko nie wiedzą na co? To był podcast Świat, czyli program w Polskim Radiu 24, w którym opowiadamy historie ludzkie właśnie przez pryzmat pojedynczego człowieka. Zajrzyjcie także na nasz kanał na YouTube i na Spotify, a premierowe odcinki w każdą niedzielę o 7:30 w Polskim Radiu 24. Wojciech Cegielski, dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
1: To był podcast Świat. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.
2: Powtórka programu.

0: Jest druga. Tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki Anna Kowalczyk. Burza po uhonorowaniu bohaterów UPA. Politycy wszystkich opcji są zgodni. Decyzja prezydenta Ukrainy Wołodymyra Załęskiego jest skandaliczna. Przypominają, że ta formacja zbrojna jest odpowiedzialna za ludobójstwo ponad 100 tysięcy Polaków.
1: Polska klasa polityczna uważa, że w cywilizowanym świecie nie ma miejsca na gloryfikowanie zbrodniarzy z UPA, a ci, którzy to czynią, psują dobre relacje sąsiedzkie. Dlatego zdaniem Karola Karskiego z PiS z decyzji prezydenta Ukrainy cieszą się jedynie na Kremlu.
2: Mamy do czynienia z wpisywaniem się w narrację putinowską. Tego typu działania nie są korzystne z punktu widzenia państwa ukraińskiego.
1: Krzysztof Kwiatkowski z Koalicji Obywatelskiej oczekuje, że prezydent Zełenski wycofa się ze swojej decyzji.
3: I w ten sposób będziemy mogli tą sprawę zamknąć. Inaczej jedynymi, które się będą cieszyć, to będą Rosjanie i Władimir Putin.
1: Tymczasem prezydent Polski Karol Nawrocki chce pozbawić ukraińskiego przywódcy Orderu Orła Białego. Jego kapituła zbierze się w tej sprawie 8 czerwca. Michał Fabisiak, Polskie Radio.
0: 62 umowy na 120 miliardów złotych zostały podpisane w ramach unijnego programu zbrojeniowego SAFE. Minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz i rzeczniczka rządu do spraw SAFE Magdalena Sobkowiak-Czarnecka w nagraniu w mediach społecznościowych zapewniają, że to dopiero początek.
4: Kończymy pierwszy etap programu SAFE.